0: lubią się pośmiać i którzy mają dostęp do Comedy Central. Bo właśnie ta stacja dla swoich widzów przygotowała 2 tygodnie z najlepszymi polskimi komikami. Od 14 do 24 maja, od poniedziałku do czwartku o godzinie 22 na antenie Comedy Central właśnie emitowane będą premierowe odcinki nowego sezonu Comedy Club. W programie, jak podobnie i w pierwszej jego edycji, widzowie zobaczą zarówno znanych artystów polskiej sceny stand-upu, jak i wschodzące gwiazdy formy One Man Show. No i nie tylko men, jak się okaże, za moment. W pierwszym tygodniu emisji zobaczymy m.in. Tomasza Jachimka, Rafała Rutkowskiego, Paulinę Potocką, Mieszko Minkiewicza czy Magdę Kubicką. Natomiast gospodarzem programu jest, jak to zostało tu określone, prawdziwy koneser dobrego humoru, Michał Koterski. No.
1: Jezus, jakiego dawno no nie widziałam w telewizji. Już myślałam, że zaginął zupełnie.
0: Tak, a
1: był
0: to jednak
1: czas,
0: nie.
1: Był taki czas, że był intensywnie promowany i potem jakoś słuch zaginął. I powrócił.
0: Misiek Koterski żyje i ma się dobrze.
1: Do kanału.
0: Tak, jak widać. Także jeżeli lubicie stand-up, ja szczerze mówiąc nawet lubię. Kiedyś jakoś nie mogłem się na samym początku przekonać do tej formy. Taka była ona dla mnie dziwna. Nawet nie tyle, że dość prymitywna, tylko po prostu dziwna. Tak nie byłem przyzwyczajony do tego, no ale potem sobie pooglądałem trochę różnych występów stand-uperów i całkiem to jest fajne, muszę przyznać, te różne monologi. Jedne lepsze, inne gorsze, wiadomo, w jednych częściej można się uśmiechnąć, a w innych rzadziej. Zobaczymy, co nam Comedy Central zaoferuje, bo to też jest przecież ważną kwestią, dobór tych uczestników takiego programu. Natomiast teraz będziemy się śmiać razem z naszym ulubionym wokalistą. Prawda?
1: Ale wy chyba wiecie, o kogo chodzi. To musimy przedstawić.
0: To ja proponuję, że nie przedstawimy tego pana, a jak później napiszecie do nas na Facebooku, że nie wiecie, kto to jest, to wam powiemy, co ty na to.
1: Tak będzie.
0: Tak no będzie. No to posłuchajmy. Będzie utwór o komedii medialnej. No, jakby nie było, komedia. No to gramy.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.

Aktorzy do zgrywy są skorzy, walą z grubej rury, nikt nie jest ponury. Dzwonią telefony, widz zadowolony, fajnie tak z wieczora pośmiać się z kaczora. Bucha śmiechu salwa, byle nie z Donalda. Oj, te nasze media to jedna komedia. Kiedy flip i flap robią teraz my. To znaczy tak było kiedyś, ale potem ten jeden schód i teraz musiałem zmienić. Kiedy

Majewski to jest komik łebski. Ten już jak żart rzuci, to nikt się nie smuci. Nawet zwykły koł kocha ten talk show. Jak w Teleekspresie Orłosia poniesie, to jest taka zgrywa, że aż widzem kiwa. Jak po beczce piwa, a wychodzi znacznie taniej. Kiedy w Familiadzie Karol dowcip kładzie, to obie rodziny mają dziwne miny. Gdy w kropce nad i gość się pojawi, to pani Monika wali go jak z byka. A ten tylko duka, że był jakiś układ. Przyjdzie ktoś z salonu, to jest zmiana tonu. Młode kabarety, jak włożą berety, takie moherowe.

0: Oj, te nasze media to wielka komedia. Czasem i tak się zdarza. A teraz no już nie będzie komediowo, tylko będzie lifestyle'owo, prawda?
1: Dokładnie. Ponieważ zbliża się wielkimi krokami ślub pary książęcej w Wielkiej Brytanii i wyobraźcie sobie, że wydarzenie to będą transmitowały aż 3 telewizyjne stacje w naszym kraju, bo będą to TVP1, Polsat News oraz telewizja Metro. Ślub odbędzie się w przyszłą sobotę, czyli 19 maja. Ceremonia ma się zacząć około godziny 12, przy czym TVP1 rozpocznie transmisję o godzinie 11.40 i będzie ona trwała do godziny 15.05. Polsat News przynajmniej na razie nie podaje szczegółowych informacji, po prostu w ramówce jest informacje pogoda w tym czasie, więc możliwe, że to po prostu będą wejścia na żywo.
0: Może informacje i pogoda z Londynu.
1: Z Londynu. Tak, jest taka szansa. Zaś relacja w telewizji Metro będzie trwała od 11 do 16. Natomiast te wymienione przeze mnie stacje, ale nie tylko one, zaplanowały jeszcze emisję różnych filmów, programów związanych z tym tematem. I tak, Jedynka planuje 14 maja o godzinie 23.05 pokaże film dokumentalny Harry i Meghan, nowoczesne love story. Z kolei telewizja Polsat wysyła do Londynu korespondenta Tomasza Lejmana. Transmisja, jak powiedziałam, w Polsat News, ale no skoro wysłają korespondenta, to również licznych relacji pewnie w innych programach informacyjnych, zarówno na antenie głównej, jak i w Polsat News można się spodziewać. Natomiast telewizja TVN Style również tematem się zainteresowała, no wszak lifestyle. I ta stacja dzień przed ślubem pokaże dokument Książę Harry i Meghan Markle Miłość ponad konwenanse. Natomiast 25 maja o godzinie 20.40 TVN Style pokaże fragmenty ze ślubu. Także jeżeli ktoś nie da rady obejrzeć albo stwierdzi, że tyle czasu na to poświęcić nie może, to chociaż pewnie te najważniejsze fragmenty będzie sobie można zobaczyć.
0: Dokładnie, bo to impreza będzie naprawdę niezła. Ja wczoraj tak sobie przeglądałem internety, żeby się w ogóle dowiedzieć czegokolwiek na temat tego ślubu. No w końcu, skoro mamy o nim mówić, to warto byłoby się jakoś tam zorientować. To wiesz co, w brytyjskich mediach, szczególnie tych tabloidowych, to są po prostu całe serwisy. Tam jakieś odliczające zegary na stronie głównej, że tyle i tyle godzin, minut, sekund do ślubu zostało. Całe tam wszelkie informacje, jak to będzie wyglądało, kto jest zaproszony. Gdzieś wyczytałem, że dostali zaproszeni goście bardzo szczegółowe wytyczne, co tam należy na siebie wdziać na ten ślub, bo to wszystko musi być zgodne z etykietą. Zaskoczyło mnie też, ale to może dlatego, że nie znam brytyjskiej kultury, że nie wolno ze sobą na ten ślub zabierać, zdaje się, mieczy. To...
1: Aha.
0: No myślę, że nie było.
1: Wpadłbyś na to, żeby zwrócić uwagę na to, że na przykład na zaproszenie na ślub napisać nie bierzcie mieczy.
0: No właśnie nie, ale to wiesz, może tam szlachta brytyjska...
1: Ale może coś z powodu, może tak. Były jakieś takie akcje, może. Więc może wolą po prostu uprzedzić.
0: Może, całkiem to jest prawdopodobne. Zwróciło to moją uwagę, chociaż no tak samo jak w samolotach jest wykaz przedmiotów zabronionych i tam na przykład miotaczy ognia nie wolno jako bagaż brać, więc może no, tym się kierowali. No, security ponad wszystko. Ale rzeczywiście będzie co oglądać, jeżeli kogoś takie rzeczy interesują. Mnie, wyznam szczerze, jakoś nieszczególnie.
1: Też nieszczególnie, aczkolwiek pamiętam, że kilka lat temu, kiedy był ślub Williama i Kate, to też się o tym mówiło bardzo dużo. Też pamiętam transmisję, bo jakoś tam nawet na kawałek się załapałam, chociaż to nie był weekend, to był piątek, zdaje się. Gdzieś wiosną w roku 2011, także no tutaj nie dziwię się, że również o tym się mówi sporo, bo kolejny książę przecież nie może być poszkodowany.
0: Oczywiście, no a to jest poza tym rodzina królewska, która na Wyspach cieszy się naprawdę olbrzymią estymą i też taką sympatią społeczeństwa. Ludzie ich lubią po prostu, także
1: tak,
0: i chcą być obecni na wszelkiego rodzaju takich uroczystościach, które są związane właśnie z rodziną królewską. To my sobie teraz zagramy taką piosenkę w kontekście, prawda?
1: Tak, zagramy piosenkę o ślubie niezapomnianym, no i na pewno ten ślub książęcej pary taki będzie, nie da się ukryć.
2: Re- Radio, DHT.
0: Słuchacie cały czas programu RTV na antenie Radia DHT. No i powoli już nasza audycja zbliża się do końca. Ale mamy jeszcze dla was dwie informacje. Dwie informacje dotyczące programu Trzeciego Polskiego Radia. No czymże by było RTV bez kącika trójki? Rzadko się to zdarza.
1: A mieliśmy mieć taki dżingiel, kogo nie słychać. Ale nam Robert jeszcze nie nagrał. Robercie, apelujemy.
0: Apelujemy, ale to wcale nie będziemy mówić o tym, kogo nie słychać, bo na szczęście aż takich drastycznych posunięć pan Wiktor Świetlik nie przedsięwziął, natomiast no, zmiany są istotnie. Mianowicie Trzy strony świata znika z anteny radiowej trójki. Były one, ta audycja oczywiście była obecna na antenie radiowej trójki przez 8 lat. Audycja ta dotyczyła tematyki zagranicznej, była emitowana we wtorki, środy i czwartki o godzinie 16:45 w ramach popołudniowego pasma Zapraszamy do Trójki. Każde wydanie trwało około 10 minut, a w czwartek miniony wyemitowana została ostatnia audycja Trzy strony świata, a przypomnijmy, prowadzącym tę audycję jest Ernest Zozuń. Jak poinformował w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Wiktor Świetlik, czyli dyrektor radiowej trójki, Ernest Zozuń będzie prowadził w paśmie popołudniowym nowy cykl dotyczący tematyki zagranicznej, a wprowadzone zmiany mają na celu zdynamizowanie ZD3. Czyli zapraszamy do trójki, żeby nie było. Ernest Zozuń jest w trójce także gospodarzem części wydań audycji Za, a nawet Przeciw, a dziennikarz związany jest z Polskim Radiem od ponad 20 lat. W latach 2003-2005 był korespondentem w Iraku, a w latach 2006-2007 w Moskwie. Potem dołączył do redakcji Trójki, w której prowadził m.in. audycję Wieczór Reportażu, radioaktywny magazyn reporterów z definicji Europa oraz Żyjemy w Europie. Był też wydawcą pasma Zapraszamy do Trójki. Także spokojnie, jeżeli ktoś pana Ernesta lubi, lubi jego programy, to nie rozstajemy się z nim w żadnym wypadku. Ma,
1: spokojnie, tak, nie tym razem.
0: Ma gdzieś tam coś nowego prowadzić i nawet na ten sam temat. Zastanawiam się po prostu, jak to będzie. Prawdopodobnie rzeczywiście ta audycja może być jakaś taka bardziej dynamiczna, może krótsze wejścia, może w nieco bardziej skondensowanej formie to wszystko będzie wyglądało. No kto wie, pożyjemy, zobaczymy, czas pokaże. Natomiast jeszcze tak a propos radiowej trójki, to sprawa pana Jerzego Sosnowskiego się w końcu wyjaśniła i to wcale nie na korzyść Polskiego Radia. Przypomnijmy może,
1: no
0: o co
1: nie,
0: tu
1: ale może, może przypomnijmy całą historię, jak to wyglądało od początku, aby gdzieś tam tutaj sprawę wyjaśnić. Otóż Jerzy Sosnowski został zwolniony z Polskiego Radia w marcu roku 2016 po 16 latach pracy w radiowej trójce. Jako powód zwolnienia podano krytykę pracodawcy i podważanie kompetencji przełożonych, a w konsekwencji utratę zaufania. Sosnowski skierował pozew przeciw nadawcy do sądu pracy, domagał się zapłaty 3-miesięcznego wynagrodzenia. W trakcie procesu przedstawiciele Polskiego Radia jako przyczyny zwolnienia dziennikarza wskazali jego tekst z grudnia 2015 roku w Tygodniku Powszechnym. Krytykował tam zapowiadane wtedy zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji, które weszły w życie na początku 2016 roku, oraz wpisy na blogu, gdzie negatywnie ocenił m.in. odwołanie dyrektor Trójki Magdy Jeton. Dziennikarz argumentował, że miał prawo wypowiadać się o sytuacji w Trójce jako człowiek, dziennikarz i związkowiec, ponieważ pan Sosnowski działa w Związku Zawodowym Dziennikarzy Polskiego Radia, a raczej działał. W jego obronę zaangażował się nawet Rzecznik Praw Obywatelskich. Tam były podpisywane również petycje przez dziennikarzy i Dwójki i Trójki. We wrześniu ubiegłego roku Sąd Pierwszej Instancji uwzględnił w całości pozew Sosnowskiego. Orzekł, że dziennikarz został bezprawnie zwolniony z Polskiego Radia i ma otrzymać 3-miesięczne wynagrodzenie z odsetkami, wynoszące około 23 tysiące złotych. więc pieniądze nie takie małe.
0: Wcale nie mało.
1: Publiczny
0: oczywiście.
1: Nadawca odwołał się jednak od tego wyroku, no tego się można było spodziewać. I w czwartek Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację, uzasadniając, że przy wydaniu orzeczenia pierwszej instancji nie popełniono żadnych uchybień.
0: Natomiast
1: przypomnijmy
0: właśnie
1: jeszcze tyle, że jeżeli ktoś nie pamięta, gdzie pana Jerzego można usłyszeć obecnie, to od marca ubiegłego roku prowadzi autorską audycję Nasłuchiwanie na antenie Radia Tok FM.
0: Także bez obaw, pan Jerzy Sosnowski sobie miejsce, i to radiowe miejsce, znalazł, natomiast no, fakt pozostaje faktem, gdzieś tam jakieś pieniądze z pewnością się przydadzą. No i dobrze, bo ta cała akcja ze zwalnianiem dziennikarzy, którzy wypowiadali się negatywnie względem zmian na antenach Polskiego Radia, no to była akcją taką niesympatyczną, no i jak widać nawet sąd to potwierdził, czyli organ jak najbardziej niezawisły i bezstronny w teorii oraz w praktyce. I co? I chyba to już tyle w dzisiejszym programie RTV. Ale jeżeli mielibyście ochotę nas jeszcze usłyszeć, to my się polecamy, prawda?
1: No właśnie, bo może jest wam jeszcze nas za mało, a my powrócimy o godzinie 20:00, teraz się będziemy reklamować. Poprowadzimy dziś specjalne eurowizyjne studio, przy czym nie zagramy wam tych najnowszych piosenek tegorocznych eurowizyjnych, bo je będziecie mogli usłyszeć w naszej transmisji po godzinie 21:00, gdzie znów, tak jak w czasie półfinałów, cała nasza ekipa zagości, Patryk Waliszewski z Lizbony się będzie odzywał i będziemy komentować przebieg finału. Natomiast my o 20:00 zagramy te utwory, które najbardziej się kojarzą z Eurowizją, te przeboje, które przyniosła Eurowizja na przestrzeni lat.
0: Tak, ułożyliśmy już sobie listę, mamy to wszystko przygotowane, a jakie to będą piosenki, no to wystarczy słuchać Radia DHT już po godzinie 20:00. Teraz muzyka na pożegnanie
1: tak,
0: od nas.
1: Będzie Edmund Fetting, który zaśpiewa utwór z filmu Prawo i Pięść, utwór Nim stanie dzień, a wybraliśmy go ze względu na pierwsze wersy piosenki, ponieważ tam pan Edmund śpiewa o świata, co prawda czterech stronach, no tak się mówi z reguły w trójce, co
0: no
1: prawda
0: właśnie,
1: były trzy strony świata, ale myślę, że można to jakoś odnieść, a to po prostu przy okazji bardzo ładna piosenka.
0: A poza tym
1: Krzysztof
0: taka trójkowa.
1: Napisał.
0: A poza tym taka trójkowa. Myślę, że się ze mną zgodzisz.
1: Chyba no. Tak. Agnieszka Osiecka jest autorką słów, tak jeszcze, jeżeli ktoś nie pamięta.
0: A zatem zapraszamy bardzo serdecznie już po godzinie 20:00, a kolejne wydanie programu RTV pewnie za tydzień i pewnie też godzinne znowu, takie okrojone.
1: Pewnie też godzinne i różnie to może być, bo wiecie, zaczyna się system eliminacji studentów. Mnie raczej nie wyeliminują, ale jednak warto pilnować tego, ale mam nadzieję, że chociaż godzinę uda mi się wygospodarować, raczej nam uda się wygospodarować, aby ten program dla was poprowadzić i zapowiedzieć m.in. festiwal w Sopocie oraz kolejną edycję programu Projekt Lady. To tak już zaspoilujemy.
0: A zatem zapraszamy bardzo serdecznie, a na dziś dziękujemy, przynajmniej jeżeli chodzi o RTV. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16:00 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
0: A w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witają was Michał Dziwisz
6: i Piotr Witek.
0: Trzeba przyznać, że konkursów ci u nas dostatek. Ostatnio w Tyflopodcaście w Radiu N mieliśmy konkurs, a teraz chcielibyśmy was zaprosić do udziału w kolejnym konkursie. Tym razem w konkursie organizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. I właśnie o tym konkursie chcielibyśmy wam nieco opowiedzieć w naszej dzisiejszej audycji, ale może zacznijmy od początku, czyli właściwie na czym ten konkurs będzie polegać i czego właściwie będzie dotyczyć.
6: Przede wszystkim chcielibyśmy Wam wytłumaczyć, skąd się wzięła idea samego konkursu. Otóż chcieliśmy jako Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego sfinansować, czy doprowadzić do sfinansowania powstania audiodeskrypcji. Wszyscy o audiodeskrypcji słyszeli, przynajmniej wszyscy nasi słuchacze wiedzą, co to jest audiodeskrypcja i wszyscy zdają sobie sprawę, że niestety tej audiodeskrypcji jest za mało. Chcielibyśmy, aby jej było więcej. Tutaj na przykład Fundacja Audiodeskrypcja, inni walczą o to, aby tej audiodeskrypcji było jak najwięcej w naszych mediach, w naszej telewizji, aby audiodeskrypcja wkraczała do teatrów, do muzeów i tak dalej, i tak dalej. No a my stwierdziliśmy, że trzeba by przyłożyć rękę do powstania jakiejś nowej audiodeskrypcji. I pomysł mieliśmy taki, aby nie wybierać autorytatywnie jakiegoś tytułu z góry, że my powiemy, że taki tytuł będzie super do zdeskrybowania i wszyscy sobie zdecydują się na ten tytuł i będą z niego zadowoleni. Więc ogłosiliśmy konkurs, w którym to Was prosimy o to, abyście to właśnie Wy wytypowali takie filmy, które chcielibyście obejrzeć z audiodeskrypcją.
0: A zatem jest bardzo demokratycznie. W głosowaniu taki film, który zdobędzie najwięcej głosów, zostanie zdeskrybowany. Przy czym do dyspozycji będziemy mieli tak naprawdę dwa rankingi.
6: Będziemy mieli dwa rankingi, tylko najpierw muszę tutaj poprawić kolegę i siebie samego też, ponieważ mówi się, jak się dzisiaj dowiedziałem, że filmy się audiodeskryptuje. Także teraz już jesteśmy mądrzejsi o nowe słówko. Trudno się je będzie odmieniało, ale zawsze to coś nowego.
0: A człowiek się uczy całe życie, Piotrze, więc nauki nigdy nie za wiele.
6: Dokładnie, ale widzisz, ja pomimo tego, że dowiedziałem się o tym dzisiaj, to już od początku dzisiejszego naszego nagrania ciągle popełniałem ten błąd. Dopiero jak usłyszałem to wychodząc od ciebie, to mnie to uderzyło, a sam tak mówię. Wracając do naszego konkursu, pokrótce może podstawowe jego zasady. W trakcie naszego konkursu chcemy stworzyć dwa rankingi. Dwa rankingi, na które będą składały się zaproponowane przez ludzi różne tytuły i będą to rankingi, jeden tworzony przez osoby z dysfunkcją wzroku i drugi przez osoby widzące. Chcielibyśmy, aby podzieliły się tytułem filmu, jaki chciałyby, aby mogły się z nim zapoznać osoby niewidome, osoby słabowidzące, właśnie z wykorzystaniem audiodeskrypcji.
0: Konkurs oczywiście nie mógłby odbyć się również bez sponsora. Dodajmy, że sponsorem audiodeskryptowania, dobrze mówię, Piotrze?
6: Bardzo dobrze.
0: Oraz nagród, które również zostaną rozlosowane w konkursie, jest firma Utilitia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To ja teraz pozwolę sobie słów kilka na temat tejże firmy powiedzieć. Otóż firma Utilitia jest pomysłodawcą aplikacji internetowej, której zadaniem jest sprawdzanie automatyczne, dodajmy, sprawdzanie dostępności pojedynczych stron internetowych, jak i całych serwisów www. Ja z tego miejsca bardzo serdecznie zachęcam do wypróbowania aplikacji znajdującej się pod adresem http://validator.utilitia.pl. Zachęcam również do zakładania tam kont, bowiem w momencie założenia konta macie do dyspozycji znacznie więcej walidatorów, czyli takich automatów testujących, niż użytkownicy niezalogowani, a przy okazji możecie również analizować zawartość całych serwisów internetowych, nie zaś tylko pojedynczych stron. Zatem przypominam raz jeszcze, walidator, pisane przez v.utilitia.pl. To jest właśnie adres usługi Utilitia, czyli internetowej aplikacji do badania dostępności stron internetowych.
6: Ja chciałbym dodać tutaj może od siebie, iż sam zachęcam do skorzystania z usługi Utilitia, ponieważ sam przekonałem się na przykładzie mojej własnej prywatnej strony internetowej, którą budowałem od początku z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku. Okazało się, że nie była ona tak dostępna, jak mi się wydawało. To znaczy, patrzyłem na tą stronę zawsze z perspektywy użytkownika, który jednak posiada już jakąś wiedzę i nawet jeśli pojawiały się na stronie jakieś niedociągnięcia, to zawsze sobie mogłem jakoś z tym poradzić, a tu przecież nie o to chodzi w dostępności. Ważne, aby strona była dostępna i właśnie serwis Utilitya pokazał mi, wytknął mi wszystkie moje błędy, a dodatkowo pokazał mi, jak te błędy mogę łatwo naprawić. Tak więc jeśli sami prowadzicie swoje strony internetowe, zachęcam do logowania się, zakładania konta. Trzeba tutaj dodać, że darmowego konta i korzystania właśnie z serwisu walidatorutilitya.pl.
0: No to Piotrze, może pochwal się, jaki obecnie wynik ma twoja strona w usłudze Utilitya?
6: No, gdy ostatnio sprawdzałem, moja strona osiągnęła wynik 8,5, a to myślę, że tylko dlatego jeszcze taki niski, oczywiście w skali od 1 do 10, ponieważ ostatnio nie mam zbyt wiele czasu, aby móc tą stronę jeszcze lepiej poprawić. To, że podskoczyła tak wysoko, bo tu muszę się niestety ze wstydem przyznać, że wcześniej wynik oscylował w granicach 5, ale powiedzmy miałem parę wolniejszych dni na urlopie i to mi pozwoliło poprawić po prostu wygląd i dostępność strony, tak więc myślę, że przy następnym urlopie znowu tam postaram się, żeby do 9 co najmniej podciągnąć moją własną, prywatną stronę.
0: Zatem wiemy już, kto zapłaci za nagrody w liczbie 20, które zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników konkursu. Wiemy już, kto zapłaci za stworzenie audiodeskrypcji 2 filmów. A teraz powiedzmy jeszcze, jak właściwie przystąpić do udziału w tym konkursie.
6: Wziąć udział w konkursie jest bardzo łatwo. Wystarczy wejść na stronę naszej fundacji, czyli www.fir.org.pl i tam pod zakładką jaki film powinny obejrzeć osoby niewidome. Odnośnik ten znajduje się w dziale aktualności. Po wejściu na ten odnośnik pojawi się informacja na temat samego konkursu i tam link do ankiety, po kliknięciu w który wystarczy w ankiecie podać swoje imię, podać adres e-mail, na który będzie wysłana informacja o ewentualnej wygranej w konkursie, i w jedno z pól edycyjnych wpisać tytuł polskiego filmu, jaki chcielibyście obejrzeć z audiodeskrypcją.
0: I to wszystko. Potem wystarczy już tylko śledzić naszą stronę internetową, stronę Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i czekać na ogłoszenie wyników. Warto także sprawdzać od czasu do czasu skrzynkę pocztową, której adres podało się w formularzu, bowiem również i tą drogą wyślemy do szczęśliwych zwycięzców informacje na temat tego, że wygrali. To może jeszcze powiedzmy, od kiedy do kiedy trwa konkurs?
6: Konkurs trwa od dzisiaj, czyli od 12 października do końca października. Po zakończeniu konkursu w przeciągu 2 tygodni zostaną wylosowane nagrody dla 20 uczestników i tak jak zauważyłeś, informacja zostanie wysłana drogą elektroniczną. Myślę, że także informacja o laureatach pojawi się na stronie, myślę, że zarówno fundacji, jak i samej firmy Utilitya. Tak samo myślę, że na stronie utilitya.pl możecie szukać informacji na temat samego konkursu. Tam w dziale aktualności na pewno też odnajdziecie niezbędne dane.
0: A zatem raz jeszcze zachęcamy do brania udziału w konkursie. Zachęcamy również do skorzystania z usługi Utilitya, której adres, przypomnę, to walidator pisane przez v.utilitya.pl. Zachęcamy do zakładania tam kont. No i oczywiście o wynikach konkursu również poinformujemy na antenie Tyflo Podcastu. Myślę, Piotrze, że to tyle, jeżeli chodzi o tę naszą dzisiejszą audycję, no chyba, że jeszcze chcesz coś dodać.
6: Myślę, że tyle. W razie jakichś pytań odnośnie konkursu zapraszamy do kontaktu, czy to na mój mail, czy na mail Michała, czy poprzez stronę tyflopodcast.net.
0: A zatem na dziś dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
6: Do usłyszenia.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Cześć kochani! Ja nie wiem, czy ktoś pamięta o tym, że my dzisiaj dogrywamy suplement. Wiem, pamiętacie, czekacie oczywiście, a dzisiaj mamy dodatkową jeszcze niespodziankę. Oprócz tego, że dogrywamy suplement 100 pytań do, to mamy jeszcze poszerzony skład, bo nie tylko jestem ja, Magdalena Rutkowska, no tak po chamsku oczywiście pierwsza się przedstawiam, ale już taki przywilej prowadzącego. Dzisiaj oczywiście również mamy Jarka Węglorza. Cześć Jarek.
1: Witaj, witam.
0: Był w pierwszej części, w drugiej nie mogło go zabraknąć. Michał Dziwisz, który nie tylko realizuje i będzie również odczytywał pytania, które mamy tutaj przygotowane.
2: I Michał Dziwisz, który się niezwykle cieszy, że nie wita się jako pierwszy. Dzień dobry.
0: Wyjątkowo, tak. Ale dzisiaj dodatkowo jeszcze mamy równowagę wśród kobiet, czyli witamy Asię Zdobylak. Będzie nas
3: dobry, dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie.
0: O, także jesteśmy we czwórkę.
3: Równowaga płci dzisiaj.
0: Tak. Nie tylko, bo mamy oprócz równowagi płci, mamy równowagę osób, które są niewidome od urodzenia, czyli Asia i Michał, no i osoby, które straciły wzrok troszkę później, czyli Jarek i ja. Więc myślę, troszkę bardziej przekrojowo będzie, oprócz tego, że jesteśmy specyficzną grupą.
2: Nie wiadomo, czy za bardzo reprezentatywną, ale taką...
0: Dla nas tak. A reszta, no trudno, musicie to przyjąć na klatę, drodzy.
3: Dacie radę.
0: Mamy przeróżne pytania, znowu pojawiły się poważne, niepoważne. Ja chwilę chciałam tylko jeszcze poświęcić na komentarze, które były pod poprzednim podcastem, pod stoma pytaniami do niewidomych pod pierwszą częścią. Ponieważ tam padł taki, no właściwie zarzut, uwaga, bardziej chyba myślę uwaga, że wyszło na to w poprzedniej audycji, iż kobiety niewidome od urodzenia nie zwracają za bardzo uwagi na strój swój, w sensie kolorów, deseni, jakichś takich doborów, że właściwie to zależy tylko i wyłącznie od innej osoby dobór i jakiś gust. Natomiast... No takie były też moje, szczerze mówiąc, doświadczenia i tutaj akurat Danusia komentując, no stała się dla mnie przynajmniej chyba wyjątkiem, bo to nie o to chodzi, że kobiety się nie interesują, oczywiście na pewno mocniej się tym interesują niż mężczyźni niewidomi od urodzenia, ale no fizycznie, no nie mają takich możliwości, nawet zapamiętanie sobie skomplikowanego odcienia, deseniu, tak, nie ma to przełożenia na dłuższą metę, po prostu to wypada z głowy. I takie były moje rozmowy tutaj z koleżankami, które od urodzenia nie widzą, a jak najbardziej chcą chodzić pięknie, modnie, ubrane, z podkreśloną figurą tam, gdzie trzeba i ukrytymi elementami figury, których nie trzeba eksponować. Na pewno będę też prosiła o jakiś tam drobny komentarz Asię, no bo ona też może tutaj być reprezentacyjna w jakiś sposób. Natomiast no cała reszta komentarzy była raczej pozytywna, no tak, że chcecie więcej, tak więc zebraliśmy kolejną porcję. Niektóre pytania chyba nawet są no co najmniej na takim samym poziomie powagi jak przy poprzedniej audycji, czyli się troszkę natrudzimy, bo już poprzednio, nawet tak tutaj sobie rozmawialiśmy po audycji, było też w ten sposób, że każdy z nas odkrył pewien nowy świat. Pewne jakieś takie zależności, których poprzednio nawet nie wiedzieliśmy, że są, no bo każdy ma swoje sprawy, zajmujemy się swoim jakimś tam, nie rozmawia się na co dzień o tej swojej niewidomości. Po prostu realizujemy, spotykamy się, pracujemy wspólnie.
2: Tak, bo to też jest, Magda, myślę, że dobra kwestia do podsumowania i do powiedzenia naszym widzącym słuchaczom, że jak się spotyka dwóch niewidomych, to nie rozmawiają o tym, jak to jest, że się nie widzi.
0: O swoich problemach, tak zwanych.
2: Ewentualnie rozmawiają na jakieś takie tematy, no przynajmniej ja mam tak, z częścią osób, z którymi rozmawiam, jest sporo rozmów natury technologicznej, ewentualnie jak coś zrobić w jakiejś specyficznej sytuacji z wykorzystaniem tego naszego oprogramowania, które nam czyta i tego typu kwestie. Natomiast no, to nie jest tak, że niewidomy z niewidomym rozmawia o niewidzeniu tylko i wyłącznie. Nie.
0: Byłoby to nudne i bez sensu.
2: Chyba, że są tacy, co rozmawiają. Jeżeli tak, to do nas będzie można zadzwonić i
0: powiedzieć, a my właśnie rozmawiamy. I nie macie racji. Także my jesteśmy otwarci i tolerancyjni. Proszę bardzo. Czy telefon nam dzisiaj działa?
2: Telefon nam oczywiście nie działa.
0: Fantastycznie.
2: Więc...
0: Ale jakaś droga kontaktu jest.
2: Droga kontaktu jest za pomocą Skype'a. Ja już właśnie tego naszego Skype'a w tym momencie uruchamiam. Jeżeli ktoś ma ochotę się skontaktować, to już działa.
0: To tyflopodcast.net.
2: Tak.
0: Z zaplumkało nawet.
2: No, no bo się status zmienił.
0: Pięknie. Dobra, to może jedziemy po prostu z pierwszym pytaniem i dalej. Już pójdzie samo. Znowu będą 3 godziny.
2: Albo i więcej, zobaczymy. I więcej? Tak, zobaczymy.
3: Pierwsze to jedziemy do rana, tak?
2: Tak, czasu mamy, a czasu. Pierwsze pytanie, które ja mam tu na liście, bo mi znowu przypadło w udziale czytanie tejże listy. Mówiliście o odbieraniu drugiej osoby pod kątem wyglądu, o preferencjach względem partnera, a nawet o uwodzeniu. Czy jednak nie jest tak, że najczęściej niewidomi są z niewidomymi lub niedowidzącymi, a jeśli już para z kimś z normalnym wzrokiem, to najczęściej mężczyzna jest niewidomy, a kobieta pełnosprawna. Wiem, to...
0: No, to już tam dalej jest taka prywatna, tak. Do mnie jakby.
2: Tak, tak.
0: Bo ktoś się odnosił do tego, że akurat u mnie tak nie jest, ale że to jest taki wyjątek, bo ja dziwolągiem jestem pod każdym względem.
2: Dokładnie, no to...
0: Asia, może ty, skoro jesteś nowa, to...
3: Okej.
0: Byś się rozprawiła.
3: No, jestem nowa, no cóż. Rzeczywiście jakoś tak się dzieje, że... Powiem szczerze i z mojego tam doświadczenia, nie wchodźmy w szczegóły, ale z mojego doświadczenia, jak również poznajomych, widzę, że większość par dobiera się w ten sposób, jak ja to mówię, niewidomy z niewidomym, bądź tam słabowidzącym ewentualnie. Rzadko kiedy gdzieś tam się zdarzyło, żebym spotkała pary tak zwane mieszane, chociaż nie ukrywam, że to się gdzieś tam dzieje. Ja mam też w gronie swoich znajomych koleżankę niewidzącą, mającą męża zupełnie widzącego. Na przykład ja się zastanawiam, no, czym to jest też tak rzeczywiście spowodowane, taka sytuacja. Mam czasami wrażenie, że niewidomi faceci może się trochę nas boją. Może trochę uważają nas za jednak troszeczkę płeć, troszkę
0: widzący.
3: Widzący. Płeć. Że widzący nas uważają za może troszeczkę innej kategorii. Ja pamiętam, że kiedyś rozmawiałam na jednym z komunikatorów z widzącym facetem o tym, o tamtym, jakaś tam luźna rozmowa. Oczywiście wiadomo, wszystko się jest fajnie do momentu, aż należy sobie przysłać zdjęcie. No i trzeba by było o tym zdjęciu tak poinformować i przygotować, że tak powiem, interlokutora na spotkanie jakieś tam wizualne z moją osobą. Mówię, słuchaj, nie ma problemu, to zdjęcie chciałam ci jednak o czymś poinformować, zanim to zdjęcie zobaczysz. Jestem osobą niewidomą, bo czym usłyszałam z jego strony... Ojej, no to w takim razie bardzo mi przykro. No stwierdziłam, no to masz pecha, no.
0: Znaczy, szczerze? To gdyby ktoś mnie poinformował, bo samo zdjęcie jeszcze o niczym nie musi świadczyć. No na przykład często w ogóle, jeżeli zdjęcie jest dobrze wykonane, w ogóle nie widać. No bo jeżeli ktoś nie uchwyci, nie wiem, oczopląsu, zeza, ewentualnie...
3: Znaczy ja na przykład mam coś takiego, że ja chodzę prawie cały czas, w tym także mam na myśli robienie zdjęć i jestem w okularach. Dlatego, że ja właśnie mam oczopląs, jakby to powiedzieć, z urzędu, bo Zia mnie obdarzyła. Może nie jakiś silny, ale jest. Więc jeżeli mi świecą jakieś światła, bądź robi mi ktoś zdjęcie, no to po prostu te oczy nie zachowują się tak, jak powinny. I ja wolę gdzieś tam to, no, panować nad tym w ten sposób. Więc u mnie od razu gdzieś tam widać, że skoro są te ciemne okulary, to one są. To są fotochromy, ciemne okulary, które ja cały czas noszę po prostu.
0: Aha, więc
3: takie zdjęcie by pan dostał pewnie tutaj, gdzie no, mógłby się od razu zorientować, nie?
0: Wiesz co, bo to taką budzi, po pierwsze, od razu niepokój, że kurczę, co ona ma tam, nie wiem, powypalane te oczy. Po drugie, też wiem, że okulary noszone, ja akurat nie noszę, ale te osoby, które nosiły, zawsze to ogromną ciekawość otoczenia wzbudzało. Zresztą nie wiem, czy kojarzycie, że na większości filmów czy w książkach zawsze jest tam, ale zdaj mi okulary, ale chcę zobaczyć cię bez okularów, chcę zobaczyć twoje oczy.
3: Dla mnie nie jest
2: szczerze
3: problem.
2: Nie kojarzę czegoś takiego, ale może nie te książki czytam.
3: Żeby zdjąć okulary, bo ja nie wyobrażam sobie, że ja tam w sytuacjach życiowych będę non-stop w okularach, to w ogóle nie wchodzi w grę. No jestem w domu w tej chwili, jestem bez okularów, no bo to byłby jakiś żart. Ale no mówię, w sytuacjach, nie wiem, wychodzę gdzieś czy coś, po prostu te okulary wszędzie są. Natomiast na jakie pytania natrafiam ze strony facetów, gdy się już dowiadują i chcą rozmawiać? Okej, nie widzisz? To jak ty piszesz? Więc się zaczyna kwestia, jak ja piszę, tak? No bo ten komputer, to co, ktoś ci pisze? Dyktujesz komuś? Ja mówię, nie dyktuję. No więc zaczyna się tam historia... Prawda, komputer mówi, to tamto, myszka, program mówiący, klawiatura, te rzeczy, więc zaczynamy wtedy tam właśnie historię jakby tego typu przedstawiać. Ja myślę, że my kobiety powinniśmy bardziej próbować przynajmniej iść jakoś tam w tą stronę, żeby, no żeby jednak nie tracić nadziei, jeżeli się chce być z tą drugą osobą i żeby chce się być z tą osobą widzącą, to czemu nie? Chociaż ja nie wykluczam żadnej z opcji, bo nie mogę tego wykluczać, więc no wcale nie jest powiedziane, że nie będę z niewidomym partnerem, ani nie, że nie będę z widzącym. Też takie stereotypy, powiem szczerze, wśród znajomych, nie, z kobietą widzącą to ty się nie dogadasz. Widzące baby to zobaczysz do pewnego momentu. Nie, myślę, że to spokojnie, choć

0: po omacku, czy licencję pilota, no nie wiem. Ale oczywiście tutaj
1: Tak,
0: trochę
1: że nie jest chyba.
0: Przekora, nie, oczywiście przekora tutaj przeze mnie przemawia i taka ironia naturalnie i sarkazm, broń Boże, nie mówię w tej chwili poważnie.
2: Ale masz też takie obserwacje, jak tutaj autor pytania.
0: Tak, no jest jak jest, no. My najpierw musimy, to się tyczy chyba i kobiet, i mężczyzn, sami musimy gdzieś tam akceptować swoją sytuację, kochani. Tacy jesteśmy, jacy jesteśmy, koniaki jest, każdy widzi, trudno. Trzeba po prostu to wziąć na klatę i z tym żyć, no. A ludzi trzeba próbować tam poznawać, no. Tak czy tak, czasami wyjdzie, czasami nie.
2: Jarek, dawaj.
3: W tym, co mówi Asia, to jest naprawdę dużo racji i myślę, że przede wszystkim trzeba wyjść od takiego punktu, że to, co mamy w głowach, jest najważniejsze, aczkolwiek właśnie ta statystyka przytoczona przez tą osobę, która zadaje pytania, no coś jest na rzeczy. Ja na przykład jako niewidomy miałem tylko jedną kobietę niewidomą, no to się tam z czasem rozleciało.
2: W sensie,
3: ale
2: że
3: to
2: byłeś związany, tak?
3: Tak, czy... tak, tak, ale to nie było, nie rozleciało się to z powodu niewidzenia, tylko no nie spasowaliśmy sobie i tyle. I jedną osobą widzącą, a poza tym były to same osoby widzące. Natomiast nie było tutaj jakiegoś takiego aspektu poruszanego głębiej, że ja nie widzę, że to był jakiś dla nich większy problem, bardziej dla mnie. Bardziej ja wymyślałem jakieś dziwne rzeczy, no bo chciałem stanąć rzeczywiście jako facet na wysokości zadania i rozmyślałem, kurczę, co tu zrobić, żeby nie wyszedł na ostatnią, nie wiem, niewidomą środkę, ciamajdę i tak dalej. A tak naprawdę potem się okazywało, że to ja robię jakieś dziwne problemy, o których one w ogóle nie pomyślały i dla nich to nie był problem, a dla mnie tak, tak? Na przykład to, że nie mam prawa jazdy, wykombinowanie jak tutaj do kwiaciarni i tak dalej, i tak dalej.
0: Jarek, a gdybym cię mogła o coś zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że z tą widzącą osobą, no może i było łatwiej, nie wiem, logistycznie, technicznie w wielu kwestiach, tak jak mówisz, czy może kwestia posiadania prawa jazdy, czy zrobienia wielu rzeczy szybciej i tak dalej, ale czy gdybyś miał się jakoś pokusić, czy wolałbyś z kobietą widzącą, niewidomą, to rzeczywiście u ciebie rodzi jakieś takie, że o, wolałbym zdecydowanie z widzącą albo
3: kiedyś
0: no...
3: miałem zdecydowanie, że z niewidomą kobietą nie będę. Jako ja niewidomy z niewidomą kobietą nie będę, bo uważałem, że będzie nam ciężko pod górkę i w ogóle bez nadziei, nie? Aż pewnego słonecznego dnia właśnie jedna z takich pięknych, fantastycznych kobiet wybiła mi to z głowy i od tamtej pory twierdzę, że najważniejsze dla mnie to, co ma kobieta w głowie, w sercu i w ogóle. I nie przeszkadzałoby mi już dzisiaj to, że moja żona będzie niewidoma, o ile oczywiście będzie zaradna, nie? Ja jestem trochę zaradny, ona niech będzie trochę zaradna i sobie ogólnie razem damy radę. Ale kiedyś faktycznie te niewidzenie mojej partnerki, nim się właśnie swojego czasu związałem z tą, o której mówię, to było dla mnie takie no, odstraszające, chociażby z tego powodu, że no, idziemy do jakiejś restauracji, kawiarni czy kina, no i idą dwa takie bidulki, tak? Ten walnie w kosz, ten walnie w coś, bo to różnie bywa na tej ulicy. A z osobą widzącą jest łatwiej, wygodniej, przyjemniej, czasami praktyczniej, bo to i na zakupy się skoczy, jakąś koszulę pomoże wybrać, prawda? I ja mam od razu pewność, że ta koszula mnie spasuje, bo sobie ją obejrzę, a jej się będzie podobała. Nie? Bo ja jestem jej bohaterem przecież, więc muszę wyglądać też jak jej bohater. Skoro ją sama wybrała, no to w razie czego będzie na nią. Ale to było właśnie do tego pewnego momentu. Od tamtej pory totalnie mi się to do góry nogami przewróciło i charakter, serce, osobowość, zaradność życiowa. Tym bardziej, że wiele kobiet widzących, którym nic do szczęścia nie brakuje, naprawdę mogłoby w większości niewidomych kobiet buty wiązać, bo życiowo totalnie odstają.
0: Bardzo ciekawe.
3: Niewidome dziewczyny naprawdę są zaradne. Potrafią jakoś, nie wiem, mniej narzekać, mniej wymyślać jakieś wydumane lub bardziej problemy, czego ja też byłem oczywiście
2: przekonany. Takie ogarnięte życiowo
3: są
2: trochę
3: bardziej. Ogarnięte życiowo, a przecież nie powinny być, nie? Bo
2: ale
3: nie
2: muszą,
3: widzą,
2: nie,
3: bo tu
2: muszą,
3: problem tam.
2: Byłby zginęły.
3: Ale muszą, właśnie. A widzące kobiety bywa wcale nierzadko, no że... Wiecie, no, ja mam coś takiego, że dla mnie przede wszystkim kobieta nie może być nudna. I jeżeli ja idę na randkę w ciemno, jak ja to nazywam.
2: Czyli zawsze.
3: I okazuje się, że po pół godzinie po prostu nie ma o czym rozmawiać, to ja zaczynam ziewać, ja tego nie potrafię powstrzymać. Choćbym nie wiem, jak się stało.
1: Dajesz po prostu jasny sygnał.
3: Ja po prostu tego nie potrafię tego przeskoczyć i wyobraźcie sobie, nie raz, nie dwa mi się zdarzyło.

0: bo naprawdę w opinii moich widzących kolegów iść z jakąś seksbombą wystrzałową, no i co z tego? Co z tego,
1: jak skoro to było... pustak na przykład był.
0: Pustak, tak.
2: Albo, jak albo to ten... mówią, nie ma chemii.
0: No, chemia to jeszcze coś innego.
2: Nie, oczywiście się śmieję. Ale nie bo jakoś tam
0: o, no, tak,
2: wstępnie,
0: tak. Bo chemia to właśnie na temat wizualności drugiej osoby można też porozmawiać, bo czasami widzące osoby są dwie. Jedna jest, powiedzmy, nieatrakcyjna, druga bardzo atrakcyjna i wszyscy zachodzą w głowę, jak ona na przykład wyrywała takie ciacho. No właśnie, miała to coś, miała tą swoją chemię, bo na przykład się uśmiecha, bo jest pewna siebie. I tu nie ma znaczenia właśnie, czy wtedy kobieta widzi, czy nie widzi, tylko właśnie ten temperament, inteligencja. No, ale ja do tego musiałem dojrzeć. Ja do tego musiałem dojrzeć, bo kiedyś to absolutnie nie. Oczywiście tak się jakoś potem poukładało w moim życiu, że te moje partnerki, z którymi dane było się przytulać i coś więcej, one wszystkie były widzące. No ale to może dlatego, że ja się bardzo mało obracam w środowisku osób niewidomych, słabowidzących, no bo nie jeżdżę na jakieś tam zjazdy PZN-u, na jakieś turnusy, bo zwyczajnie mi się albo nie chce, albo nie mam na to czasu. Jeżeli mam kontakt z osobami niewidomymi, to właśnie z taką wyselekcjonowaną grupą, no, przy której nie będę ziewał, nie? Czyli z kimś takim jak wy.
1: No właśnie ja to chciałam przytoczyć, że jeżeli ktoś jest na przykład...
0: Ale to też niewidzenie tutaj nie ma znaczenia.
1: No? W ośrodku szkolno-wychowawczym, czyli już w ten wiek, kiedy jakieś pierwsze związki występują, wchodzi no dosyć zamkniętym środowisku, tak? Później gdzieś tam cross, PZN, te klimaty, że właściwie po pierwsze czuje się bezpieczniej z tymi osobami, po drugie no nie ma zbyt wielkiego takiego pola manewru, może to też z tego troszkę wynika ten dobór. Ja chciałabym się wypowiedzieć na końcu, bo troszeczkę tutaj oczywiście będę odmienna. Ale jeszcze Michał.
3: Ja się muszę zgodzić z Jarkiem, bo ja akurat mam no, podobne doświadczenia też z przede wszystkim z, tak, te wszystkie takie poważniejsze związki to z osobami widzącymi, z widzącymi dziewczynami i nie dlatego, tak się po prostu składało. Natomiast tak od razu odpowiadając na to pytanie, czy ja miałbym coś przeciwko, czy bym akurat po tym wszystkim chciał się wiązać z dziewczyną widzącą czy niewidomą. Nie, to nie ma tak naprawdę znaczenia. To jest przede wszystkim istotne to, jaka jest ta druga osoba. Oczywiście wiadomo jest, że różnie, że na przykład z osobą widzącą będzie nam poniekąd łatwiej, ale też no, trzeba brać pod uwagę to chociażby, że z osobą niewidomą na przykład się łatwiej będziemy może w niektórych kwestiach w stanie dogadać, co ja obserwuję po niektórych różnych gdzieś tam relacjach.
1: Bo, o tak.
3: Tak, bo to jest
1: czasem z przykrością obserwujemy różne rzeczy.
4: Ja powiem szczerze, że mam też coś takiego, że niewidomych kolegów, którzy przychodzą do mnie, często traktuję jak tak zwanych swoich chłopaków. Bo ja go muszę wziąć za rękę, pokazać mu gdzie tu co leży, gdzie tu co stoi. Mnie się po prostu podoba jakaś ta forma takiej...
1: Nie ma krępacji, nie?
4: Tak, dokładnie. No a tutaj no, nie od razu zacznę tutaj kolegę. No wiadomo, w miarę poznawania to się tam później zmienia. Ale faktycznie mam coś takiego z niewidomym.
1: Ale wzięłabyś widzącego, też oprowadziła po pokoju normalnie, tego ciekawe jakby zareagował.
4: Tak, no tu masz to, tu masz to. I to widzi, no to jest ten. Ale rzeczywiście z
0: ja bym wolał jako widzący, jakoś... żebyś mi pokazała, tu mam to, tu mam to.
1: Tam to.
4: O. Proszę. Więc jakby z niewidomymi rzeczywiście czuję się tak często swojsko, bym nazwała.
3: Ja z kolei powiem, to już akurat abstrahując od jakichś tam związków i relacji, ale ja się łapię na tym, bo też dość często i dość dużo przebywam z osobami widzącymi. Ja mam co innego, że spotykam się z osobą niewidomą, ktoś na przykład do mnie przyjeżdża i no to słuchaj, to tam masz coś. I ja po prostu pokazuję ręką...
1: Nie, jaki piękny wstęp mi robisz tutaj.
3: Nie wskazuję, nie chwytam za rękę, tylko po prostu macham ręką. No słuchaj, tam coś masz. A, okej, dobra.
1: Właśnie.
3: I taka
1: właśnie.
3: Chwila refleksji
1: ja
3: następuje.
1: Ja to poniekąd troszkę w opozycji do tego, co to tutaj Asia i Jarek trochę, zwłaszcza Jarek. Czyli tak. Po pierwsze, to faktycznie, ja na przykład podobnie do Jarka miałam jednego partnera niewidomego, znaczy bardzo słabowidzącego, nawet nie całkowicie niewidomego, tylko bardzo słabowidzącego. I no, nam się też nie poukładało. Myślę, że jedną z głównych przyczyn, nie jedyną absolutnie, ale jedną było właśnie to, że mnie potwornie przeszkadzało to, że on... Zresztą nawet taki zarzut kiedyś mi sformułował, że ty się właściwie wstydzisz mnie, że jestem... I to była prawda i on miał rację. Ja nie pamiętam, czy mu wtedy przyznałam rację, czy nie. W każdym razie, no to gdzieś to była prawda.
4: Ale wstydziłaś się jego niewidzenia, czy jego szczególnych cech?
1: Jego szczególnych cech, jakiegoś takiego zachowania, że tam, gdzie ja, będąc całkowicie niewidoma, na przykład nie zrobiłam sobie jakiegoś obciachu, to on jednak zrobił, że... Mhm. No wiecie, to są takie jakieś takie niuanse.
4: Nie, no bywa, no.
1: Im bardziej ktoś na przykład... Nie zawsze, tak? Absolutnie nie zawsze. Zresztą to była fajna postać, nie że jakiś tam... Absolutnie. Myślę, że osoba, która nawet tutaj u nas by się spokojnie odnalazła, inteligentny gościu i tak dalej. Natomiast, no mówię, to była jedna z przyczyn, dla których ja na przykład bym nie chciała. Nie chcę. Po pierwsze, nakładają się problemy, stają się nierozwiązywalne, bo te, które mogę już rozwiązać po swojemu technologicznie i tak dalej, to ja już sobie i tak to robię. Jest problem w domu, bo już trzeba myśleć za dwie osoby. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że na przykład muszę utrzymywać porządek i ja wiem, że oczywiście widzący partner, jak go zapytam, czy jest pajęczyna na suficie, to on albo ją zobaczy, albo jej nie zobaczy, nawet jak ma na nią popatrzeć. To już taka jest specyfika. Często mężczyzn, nie wszystkich, ale tak jest. Natomiast no szybciej, jakby im mniej zrobi takich rzeczy, które na przykład spowodują dodatkowe jakieś takie zamieszanie w domu, coś, no wiecie, o co chodzi, tak? Że na przykład jeżeli ja coś kroję, co może pobrudzić, to jestem na tym punkcie uważna, ale na przykład przychodząc do domu po iluś godzinach nie wiedziałam, że mój partner niewidomy też coś tam pokroił, coś tam się pochlapało, pobrudziło, a on na to nie zwrócił uwagi. Mhm. Na przykład, nie? I to przeróżne, no przeróżne sytuacje. Natomiast wielu znam kolegów niewidomych, którzy nawet właśnie w tej chwili mają partnerki, żony widzące i mówią, gdybym miał drugi raz wybierać, to ja bym chciał być zdecydowanie z niewidomą. Ja tego nie, no ja tego nie rozumiem na przykład. Akurat nie wiem, bo wszyscy moi pozostali partnerzy, włącznie z tym, który obecnie, jak najbardziej są widzący i ja bym nie zamieniła na niewidomego. Nie dlatego, że jestem, bo akurat jestem mocno niezależna i generalnie no tak trochę funkcjonujemy i razem i z osobna, tworząc zgraną parę, ale każdy ma też swój bardzo, bardzo odrębny świat i sobie realizujemy. Nie tak, że wszędzie, tylko razem i ja uwieszona tutaj pod rękę i tak, no nie, to inaczej tam wygląda. Ale mimo wszystko, na przykład nie chciałabym, a to by mi się od razu włączało przy facecie niewidomym, jeszcze silniej niż przy widzącym. Przy widzącym też mi się oczywiście włącza, ale taki ten instynkt opiekuńczo-macierzyński, że to jeszcze bardziej odpowiedzialna muszę być. Autentyk, no może wam to się wydaje herezją, co ja teraz mówię, ale ja tak naprawdę to czuję. Ja bym tego nie chciała. I też się spotykam z takim zarzutem, że ja dyskryminuję, że w ogóle nie chcę, że jak. Ja też się czuję często skrępowana, ponieważ właśnie rzadko mam do czynienia tak naprawdę z naszym środowiskiem, to czuję się skrępowana zachowaniem niewidomych kolegów, którzy by od razu, a to on przyjdzie, to właśnie mi tutaj, chciałbym je obmacać, a jakie masz włosy, ja jestem nieprzyzwyczajona do tego, że ktoś w sposób naturalny od razu do mnie z łapami idzie.
4: To jest jeszcze inna kwestia, ja też miałam taką sytuację.
1: To wcale nie rzadkie jest.
4: Że właśnie chłopak poznany właśnie przez internet zupełnie, po prostu się poznaliśmy w jakichś tam okolicznościach i mnie poznał po głosie, cześć Asia, no cześć, cześć, i zwyczajnie zaczął mnie macać. Gdyby on o to zapytał, czy on mnie może zobaczyć, bardzo możliwe, że nie byłabym zaskoczona, niemiło, i bym mu nawet pozwoliła, tylko to po prostu było takie no mało mądre i takie trochę, no on oczywiście nie chciał, on mnie później przeprosił, natomiast no jakby ja nie w ten sposób gdzieś tam lubię być poznawana od razu, no.
0: Mam straszną awersję do czegoś takiego, jak ktoś na dzień dobry w ogóle kogoś maca i tak dalej, bo ja już pominę wszystko, jestem naprawdę bardzo wyrozumiały człowiek, mogę dużo zrozumieć, ale mnie się włączają różnego rodzaju wtedy dziwne fobie, a w tym przypadku włącza mi się fobia pod tytułem, gdzie te ręce były wcześniej, tak? Co macały wcześniej i czy były umyte, odkażone i tak dalej. No,
1: mnie to zwyczajnie irytuje. Gdyby dziewczyna zrobiła to samo, też by mnie irytowało.
4: No dokładnie, tak. Ja wychodzę z założenia, że ja nie jestem dla masy. Jeżeli ja pozwalam się dotknąć, no to po prostu jest to ktoś, na komu ja na to pozwalam i sytuacja. Tak. Nie jest tak, że jestem niedotykalska, bo lubię sobie na przykład zobaczyć coś u kogoś, nie wiem, czy mogę dotknąć, nie wiem, twojej brązoletki, twoich włosów, czegoś tam, czy twojej zarośniętej brody. Natomiast nie jest tak, że od razu zaczynam, idąc na dzień dobry panu, bo ja nie widzę, muszę pana tutaj obmacać, zobaczyć. To nie od razu, powoli panowie.
1: A poza tym mówię, wiele problemów się tutaj w tym momencie nakłada. Wiadomo, tak, że gdziekolwiek ta para jedzie, no to musi oczywiście, no żadna z nich nie będzie prowadziła samochodu, więc jeżeli nie są jakoś wyjątkowo zamożni, nie mają szofera, to albo są skazani na rodzinę, albo na środki komunikacji i się gdzieś tam, prawda, rozbijają. No już dwie białe laski, albo dwa psy przewodniki, to już zaczyna być realny problem gdzieś. Wiesz, dla wszystkich, oczywiście zawsze da się poukładać życie tak jak się chce i też by ktoś zarzucił, ale wy jesteście tacy interesowni, że nie, ale to są realne trudy życia, które no, każdy z nas w jakiś sposób przerobił.
3: I każdy ma jakąś tam różną wrażliwość na takie rzeczy, bo jednemu tak będzie to przeszkadzało, innemu nie będzie to przeszkadzało. I
1: dokładnie.
3: I na tym to wszystko polega.
0: Ja nie widzę problemu, żeby być interesownym, skoro cały świat jest interesowny i na przykład kobiety widzące, wybierając sobie widzącego męża, też czasami bywają tak interesowne, patrząc, jakim on autem jeździ, czy ma mieszkanie i tak dalej. Ja kiedyś pamiętam, na jednej z domowych spotkałem się z takim hasłem, gdzie psiapsiółki mówiły między sobą, że jak facet do 30 nie ma własnego mieszkania, to w ogóle jakaś oferma nie dojda, a nie facet, nie? Bo one w ogóle nie były w stanie ogarnąć, że facet po prostu do 30 nie zarobi na swoje własne mieszkanie, samotnie z mężczyzną, nie? I to dziewczyny albo widzące mówiły, ta, i tak dalej. Więc tak do końca też nie mówię.
1: Tak, tak, mają takie poglądy, że na przykład, że jeżeli jest się z mężczyzną, kobieta jest z mężczyzną na przykład 10 lat od niej starszym, to ona już właściwie nie powinna nic robić, bo on już powinien o nią zadbać i być dorobionym. No przecież nie po to się decyduje. No, są takie poglądy. Są
0: każdy
1: takie,
0: ma jakąś
1: się
0: selekcję. Każdy ma jakąś selekcję. Jednemu się podoba to, drugiemu tamto. Jeden zwraca tak uwagę na takie cechy charakteru, a nie inne. I to jest po prostu ta, no nazwijmy ogólnie rzecz pojęta, interesowność.
1: Zresztą
0: no
1: ja, prawda.
0: W moim interesie jest, żeby moja kobieta nie była nudna.
1: No, zresztą prawda jest też taka, że gdybym na przykład ja nie była aktywna zawodowo, nie potrafiła się sama utrzymać, wyglądała okej, okay, nie potrafiła się zająć domem i tak dalej, to być może nie byłabym na dłuższą metę z żadnym widzącym facetem, bo jeżeli on by miał ogarniać siebie i mnie i pół świata, to wcale by się nie zdecydował na to po prostu.
4: Znaczy, ja się tutaj właśnie zgodzę. Mhm, z wami, z Jarkiem i z Magdą. To znaczy, czy chcemy być z mężczyzną, to nieważne, niewidomym, widzącym. Musimy mieć jakąś dozę, my jako kobiety, niezależności własnej. Czy to będzie niezależność taka właśnie finansowa, czy życiowa, że na przykład potrafimy...
1: Najlepiej obie.
4: Tak, właśnie, ale jeżeli, no mówię, nie możemy mieć wszystkiego. Ja na przykład nie będę świetną gospodynią, no to będę próbowała na siebie zarobić i jakoś tam pewne rzeczy po prostu sobie poradzić finansowo, jakoś nas obydwoje bodaj w minimalnym stopniu wesprzeć. A jeżeli czegoś nie umiem, to po prostu się nauczyć albo załatwić sobie pewne rzeczy tak, żeby to życie uczynić łatwiejszym. Więc musimy mieć coś zaoferować tej drugiej osobie, żeby, tak jak mówi Jarek, nie być nudnymi, dosłownie i w przenośni, czy to pod względem jakoś tam charakteru osoby, czy pod względem zaradności. No musimy jakoś tam cały czas nad sobą pracować jako kobiety i o ten cały czas ten swój wizerunek gdzieś tam dbać. Oczywiście to
1: mężczyźni też. Zresztą to, o czym mówił Jarek, to szczerze mówiąc mnie nasunęło jeszcze jedno takie spostrzeżenie, że właściwie z jednej strony temu niewidomemu mężczyźni jest łatwiej, bo szybciej znajdzie partnerkę kobiety widzącą, ale z drugiej strony właśnie każdy z boku na to patrzy. Patrzcie, zlitowała się, bo ona ma takie dobre serce. Nie patrzą, że to jest fajny gościu, świetny po prostu, super partia. Tylko, że ona ma takie dobre serce, taka, więc to też nie jest taka prosta sprawa i jest tutaj trudno. Ogólnie mężczyznom dzisiaj jest chyba trudno być tymi męskimi mężczyznami, a co dopiero facetowi niewidomemu.
3: Wiesz co, Magda, pytanie, jak bardzo przejmujemy się tym, kto coś mówi z boku?
1: To oczywiście, tylko biorę pod uwagę, że ktoś się jednak przejmuje, a może się przejmować, może się spotykać z takimi ocenami mniej lub bardziej wprost.
4: Ale to czy do mężczyzn, czy do kobiet, no wzięła go, zlitowała się, albo wziął ją, bo go inna nie chciała. No i możemy tak tutaj drążyć. O Boże.
1: No, czyli właściwie rozkminiliśmy pierwsze pytanie, wydaje mi się, tak dosyć szczegółowo.
3: To co, przechodzimy do drugiego? Okej. Okay. Drugie pytanie. Było o jedzeniu, gotowaniu. Kurczę, a jak niewidomi się orientują, co dostają do jedzenia? Ja jak zamykam oczy, to nie bardzo wiem, co jem. Dobra, konsystencja, zapach, smak, ale tak na ślepo bym się bała. Chyba, że... A szczególnie w barze czy z cateringu.
0: No to może ja na początek.
1: Doświadczenie z cateringiem.
0: W ogóle nie, nie, to swoją drogą. Ale w ogóle nie rozumiem tego pytania, ponieważ osoby widzące też nie wiedzą, co jedzą, jak zamawiają w restauracji. Przecież kucharz może zrobić kotlet z psa, sprzedać jako cielęcy przy odpowiednim przyprawieniu. Chemia, wiadomo, jaka jest w sklepach spożywczych. Kupujemy jogurcik, który nawet koło krowy nie stał, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę nigdy...
1: Jakby jogurcik od stania koło krowy nabierał wartości.
0: Chodzi o mleko. Dajmy, dobra, znak cudzysłów.
1: Kupcie jakikolwiek jogurt,
0: ludzie w dzisiejszych czasach, ludzie w dzisiejszych czasach w ogóle nie wiedzą, co jedzą. Czy widzą, czy nie widzą. Natomiast jeżeli chodzi o... Jeżeli mamy coś podane na talerzu, no to z reguły wiemy, co dostaniemy, a jeżeli nie wiemy, co nam podano, bo jest to jakaś kinder niespodzianka, no to zwyczajnie w świecie można zapytać, co to jest. I już, i widelcem sprawdzić, gdzie to jest ewentualnie, bo ja na przykład nigdy nie pytam, czy kotlet jest na 12, czy na pierwszej, bo dla mnie to jest jakieś takie bez sensu i nie wyobrażam sobie rozmowy na ten temat przy stole, tylko dwoma szybkimi ruchami sprawdzę widelcem, gdzie co ma, no i jem, nie?
1: Właśnie, też tak.
0: Natomiast to... co mi przyniesiono, no albo to zamówiłem sam sobie osobiście u kelnera przez telefon, jeżeli to jest catering i tak dalej, no albo ktoś mi powie, co to jest. No bo można wejść do jakiejś tajskiej czy chińskiej knajpki, gdzie nazwy dań są w ichniejszym języku, I to jest jakby cały urok tej knajpki, że my tak naprawdę nie wiemy, co dostaniemy, nie? I nagle nam przynoszą coś tam, co po seczuańsku ledwo przeczytaliśmy i patrzymy, że to jest jakiś ryż z kurczakiem i tak dalej. No i tu niewidomi faktycznie albo są zdani na to, żeby sprawdzić jedząc, albo jak są z kimś widzącym, czy nawet z kimś innym niewidomym, no to można zapytać, kto zjadł pierwszy, co to jest, nie?
4: Ja mam taką przezabawną sytuację, to była impreza, uroczystość rodzinna, konkretnie wesele i tak się zdarzyło, że po prostu najbliższe osoby siedzące ze mną przy stole poszły tańczyć, co było od razu wiadomo, że nie ma sprawy, ja poczekam, niech sobie póki co sami potańczą i przychodzi kelner, który nakłada jedzenie, nakłada, dosyć długo stoję, nie wiedziałam, że on, po czym słyszę jego słowa, przepraszam, jeszcze? I ja mówię, nie, to niech pan już skończy nakładać, ale zanim pan sobie pójdzie, my musimy tutaj, proszę pana...
1: Ustalić fakty.
4: Tak, ustalić reguły. To ja jestem tak, ja jestem Joanna, aby było wiadomo do końca imprezy, ja jestem osobą niewidomą, więc gdyby mnie pan tutaj tak zastał, samą, nie samą, to zapytać, czy łyżka wystarczy, czy już powiedzieć, co jest. I naprawdę świetnie się dogadywaliśmy do końca imprezy. Mówił, co przyniósł, że właśnie były udka z kurczaka, tudzież frytki, że co tam jeszcze miało być. I było wiadomo, ale była to naprawdę zabawna sytuacja. Bo
0: wraz z tym się trochę... Jak się poprosi, to kelnerzy też czytają. Też czytają też, kartę, oczywiście. Drinków, wszystkiego. Wystarczy po prostu grzecznie poprosić, powiedzieć, o co chodzi. Ja się nigdy nie spotkałem, absolutnie nigdy z jakimś niezrozumieniem w tej kwestii. Po prostu kelnerka siadała koło mnie, czystała i czytała mi tą kartę.
1: Ja mówię, my jesteśmy mili, to i oni są dla nas.
4: Oczywiście, że tak.
0: Otóż to, jeżeli mi to przynoszą, no ja już nawet mam taką zaprzyjaźnioną pizzernię, gdzie jak już zamawiam swoje rzeczy, to już nawet mam pokrojone tak, jak lubię, nie? No. I to jest najciekawsze, że się już nie muszę tym bawić, ponieważ ktoś przyuważył po prostu, jak ja sobie to kroję, jak ja to robię, żeby mi było łatwiej. I oni już takie przynoszą, co też jest bardzo miłe, no ale to są jakby już fory stałego klienta, tak?
4: To trzeba musiałeś sobie zasłużyć właśnie gdzieś na to, gdzieś te relacje sobie zbudować.
0: No, ale relacje międzyludzkie, takie no, bycie dobrym, kulturalnym, normalnym człowiekiem, to
1: obowiązują
0: w ogóle wszędzie. Tak, obowiązują wszędzie, powinny obowiązywać wszędzie. Tutaj akurat nie widzę, nie ma nic do tego. Jeżeli czegoś nie wiemy, to ja zawsze mam zasadę,
1: znaczy, u nas tym bardziej, dlatego że istnieje duże ryzyko, że jak będziemy dla kogoś chamscy, to następnym razem też się natkniemy.
0: To się nam to nie opłaci. Dokładnie, zwyczajnie nam się to nie opłaci, a tym bardziej,
1: nie nam to komuś innemu ze środowiska.
0: A jeżeli mamy do czynienia z jedzeniem, to już tym bardziej, prawda?
3: No
0: zwyczajnie,
3: tak.
0: Zwyczajnie zapytać, co to jest, gdzie to jest, po ile nalane i tyle. Ja jeszcze często pytam, na przykład jak mi przynoszą, czy tam jest słomka, czy nie słomka, bo czasem jakieś Pepsi czy kole ktoś tam wrzuca. No i mnie to strasznie irytuje, bo ja jakoś nie lubię ciągnąć przez słomki, normalnie piję. No ale parę razy mi się zdarzyło, że nie zapytałem i taka słomka mi wjechała, gdzie nie trzeba, nie? No. No dobra, do nosa. No.
1: Czyli w oku było. Albo do nosa właśnie, bo tak do zaczęłam nosa. Się zastanawiać.
0: Chciałem nosem wciągnąć.
1: Jak ty tam to stosowałeś, Michał? Cateringowie.
3: Powiem szczerze, dla mnie to też takie dziwne pytanie, bo moje pierwsze skojarzenie, kiedy je przeczytałem, no kurczę, no ale smak w zasadzie wystarczy, żeby wiedzieć, co jemy, tak? Czy zapach, zanim się za to jedzenie zabierzemy, bardzo często też wystarcza, bo potrawy jakieś tam mają zapach, a poza tym, no... Zwykle to jest tak, że gdzieś tam sobie powiedzmy coś zamawiamy i tak dalej. Jedyny taki wyjątek od tej całej reguły i tu powiem szczerze, ja na przykład w takich sytuacjach, a bywałem już kilka razy w takich sytuacjach, to, no to zwykle kogoś proszę o pomoc, to są te szwedzkie stoły tak zwane.
4: No, nie, no to jest sprawa...
3: Tu to już trzeba po prostu z kimś, bo ja sobie nie bardzo wyobrażam, jak nie widząc można by było sobie konkretnie to, co się chce ponakładać i tyle, ile by się chciało, no zdecydowanie.
0: Powiem ci, Michale, że nawet jak tak przyobserwowałem, to nawet jak są widzące pary, to na przykład pan, pani też nakłada i to jest po prostu w dobrym tonie jej nałożyć, przynieść, położyć, prawda? Ewentualnie ona pokazuje co i tak dalej, także jakby ten mężczyzna widzący tej widzącej kobiecie też jakby pomagał w ramach dobrego wychowania.
1: No dobra, no, a tutaj więc... odwrotnie, bo musiałbyś na przykład, tak? Jakby Michałowi, no, czy tobie miała kobieta.
0: To jest oczywistość. No wyobraźmy sobie, że ktoś gmera po takim szwedzkim stole i szuka wspomnianego wcześniej przeze mnie tam przed audycją budyniu, no nie? No, no i przelatuje przez wszystko, przez grudki, przez mięsa, prawda? I za każdym razem wkłada palec.
1: Ja bliżej, co to jest?
0: Że nie, to nie jest to, potem
1: to,
0: dalej.
1: To nie to.
0: No przecież
1: nie.
0: To już jest, to jest po prostu tragiczna komedia, nie? No to co, boki zrywać na YouTubie milion odsłon w 3 godziny, prawda? Absolutnie nie. No my się musimy pilnować z takimi rzeczami, bo to jest niepoważne, a poza tym tak smartfony teraz wszędzie i jeżeli nas filmują z takimi akcjami, jak to my na siłę próbujemy być strasznie zaradni, zrehabilitowani, tak, i ultra samodzielni, no to wylądujemy na jakimś YouTubie z głupim komentarzem i będziemy komuś nabijać się odsłonami naszego niepoważnego zachowania właśnie pieniądza. No, także ja tam sobie życia nie komplikuję nigdy. Jako facet jestem z natury leniwy i wygodny. Oczywiście, broń Boże, nie pasożytniczy, bo nie o to chodzi, ale jeżeli czegoś się nie da przeskoczyć albo w mojej głowie rysuje się to jakoś niepoważnie czy śmiesznie, to naprawdę lepiej poprosić kogoś i niech on wyjdzie na kogoś niepoważnego niż ja, prawda? Ale z reguły jest tak, że to wychodzi wręcz w dobrym tonie. No, jeżeli ja proszę o widzącą osobę o pomoc, to ona nie ma z tym problemu. Sprawa jest załatwiona w 3-4 sekundy, a nie w 3-4 minuty, albo nie daj Bóg godziny.
3: Pojawił się w międzyczasie komentarz od Danuarii, która napisała do nas tak. Spotkałam kiedyś osobę ociemniałą, nie widziała już od 20 lat, a bała się sama sprawdzać, co ma na talerzu. Tylko pytała o to koleżankę siedzącą obok. Chodziło o porcję śniadania, bo wy rozmawiacie cały czas o obiedzie.
1: Może bała się, że na przykład, jeżeli by sprawdzała ręką, że na przykład wceluje w masło czy dżem, czy...
4: Mm-hmm, może się czuła niezbyt komfortowo i wolała gdzieś tam zapytać, bo może się po prostu się bała.
1: A zresztą,
4: się dotykać.
1: Zresztą my akurat tak mamy, no nie wykluczamy, że ktoś inny ma inaczej.
3: Dokładnie, no, ja cały czas...
0: pytam, co jest do jedzenia, no po tak. prostu, no co jest do jedzenia. I ktoś mu mówi, jest chleb, jest masło, jest to do wyboru. Tak. No ja szybko zastanawiam się, co chcę i biorę. A jeżeli porcje są naszykowane, no to raczej się nie spotkałem. Ja wiem, że takie knajpy istnieją, ale mnie nie było dane do tej pory, żeby obsługiwali mnie niewidomi kelnerzy. A nawet jeśli jest niewidomy kelner, to też mi powie, co przyniósł. A ja sobie sprawdzę, co gdzie jest. No to można... widelcem sprawdzić, nie trzeba jakimś tam palcem.
1: Dla ale mnie może kogoś,
0: to jest abstrakcyjny może problem,
1: ktoś,
0: nie?
1: Ktoś nie został tego nauczony, albo faktycznie nie ma jakiegoś zaufania do tego.
0: Ale jak na przykład masz z lewej strony ketchup, z prawej strony musztardę, po środku kiełbaskę i gdzieś tam masełko, to jest porcja śniadaniowa. Na obiedzie masz z lewej strony, nie wiem, ziemniaczki, surówkę, jakieś mięsko, no to się da.
1: Wiesz co? Ale ja wiem, o co znaczy przypuszczam, o co może chodzić. Mianowicie o to, że jeżeli ktoś jest ociemniały od nawet wielu lat, ale wyuczono go takiej bezradności, takiego zdania się na drugą osobę, po prostu zawsze przy każdym posiłku być może osoba druga mówiła co, jak, gdzie, kiedy, a nie sprawdzaj, bo sama sobie nie poradzisz, albo tam, nie wiem, może sobie wywalisz, albo się pobrudzisz.
0: To nie jest problem niewidzenia, tylko tych cech właśnie, o których ty wspominałaś czy Asia, tak, ludzkich, ale takich osobistych.
1: To wynikało po prostu. I gdzieś tam już, a później to zachowanie się utrwaliło. Po 20 latach, no to już był, po prostu już była tradycja, obyczaj i odruch.
4: Gdzieś tam się po prostu boi nawet sprawdzać, tak jak Jarek mówi, wziąć ten nóż, widelec, popatrzeć, czy kurde, po zapachu zwyczajnie, że przynieśli kiełbasę na gorąco.
0: No ale to co, lepiej być głodnym? Lepiej być głodnym, bo się boję sprawdzić, co jest na talerzu?
3: Tak. Znaczy, co, no, przypuszczam, że niektórzy ludzie mogą tak mieć.
1: Myślę, że naprawdę...
4: Z drugiej strony też nie znamy, co tam powodowało tą osobą.
3: Dokładnie.
4: Mówię. Mogą być różne...
1: Więc nie oceniamy na pewno w każdym razie.
3: Nie.
4: Broń Panie Boże, nie.
3: Tu jesteśmy ja w czwórkę, tu jesteśmy w czwórkę, tak naprawdę myślę, że jeżeli prosilibyśmy jeszcze dodatkowych, nie wiem, 6 osób, to inna rzecz, że skończylibyśmy ten program jutro rano, ale jeszcze więcej by się pojawiło różnych historii i opinii, także...
4: A jakbyśmy w czwórkę jeszcze do szwedzkiego stołu podeszli?
3: O!
1: Fajny film byłby wtedy.
3: Na YouTubie. I ile odsłon?
0: Nie no, ale ja myślę, że mimo wszystko byśmy po prostu zawołali kogoś, ten stół ogarnie, tak jak Michał mówił, a nie sami szukali, bo jak ja bym miał gmerać po tym stole sam, to wolałbym naprawdę odejść, nie? No, nie wiem.
1: Wiecie co, no, z jednej strony ja problem mam troszkę rozwiązany, bo po pierwsze już uczestniczę w wybieraniu produktów, ja to uwielbiam, czy na targu, czy w sklepie, miętosić, wąchać, warzywa.
4: Oczywiście, że tak.
1: No kocham.
4: W markecie macać.
1: To wszystko, to musi być, koniecznie. Nawet jeżeli z kimś, to ja muszę z półki, ja muszę sprawdzać, tam przewracać po prostu, no nie półki, tak,
0: ale
1: te produkty. Tak, ale no żebyś wiedział właśnie, wszystko musi być powąchane, zobaczone po prostu. To. I nawet nieraz komuś jeszcze służę pomocą w tych zakupach, bo akurat no, potrafię dobrać różne rzeczy, ale to już jest praktyka, a poza tym ogromna przyjemność. No, na bazarku, na jakimś ryneczku też było to było jeszcze fajniejsze wtedy. Zdecydowanie był jeszcze dodatkowy klimat i sama przygotowuję jedzenie, więc tutaj już odpada no, przynajmniej część kłopotów. W większości, mówię, rzadko kiedy gdzieś chodzę do restauracji, do baru. Mnie przyszło do głowy coś innego jeszcze. Bo kiedyś czytałam, nie wiem czy wspominałam, chyba nie wspominałam w ostatniej audycji o tym, a propos smaku, że robiono takie testy, że nawet ludzie, naprawdę uznani kucharze, w momencie kiedy mieli zamknięte oczy i podawano im coś do jedzenia, nie byli w stanie rozpoznać, co to jest, z czym to jest. Więc może to z tego wynika, że jak osoba zamyka oczy i robią sobie takie eksperymenty ludzie, mówią, zamknij oczy, spróbuj, co to jest. Kurczę, i mają często problem, więc może dlatego no, dla nas to nie jest kłopotem, jesteśmy bardziej też wyczuleni, gdzie nie jesteśmy wyczuleni, tam dopytamy, gdzie totalnie nie ufamy, tam nie zjemy i też to inaczej wygląda. Ja jeszcze jestem cwaniarą taką, ponieważ jestem weganką i często gęsto na różnych imprezach na przykład mam no, jakiś tam swój zestaw potraw. I wcale nierzadko przydzielają mi osobnego kelnera, który na przykład w sposób szczególny zwraca uwagę na to, czy tam mnie akurat tych rzeczy nie brakuje, żeby przypilnować, żeby ktoś mi nie zeżarł tego po prostu, co jest akurat dla mnie, bo potem ja nie będę miała czym się pożywić. Więc sytuacja się automatycznie rozwiązuje, bo ktoś tutaj od razu podchodzi i mówi, pani jest weganką, to ja będę się tej panią opiekował. Mówię, a to okej, okay, to przy okazji jeszcze jestem niewidoma, więc będę potrzebowała po prostu jakiejś dodatkowej może sugestii czy pomocy, no to bardzo fajnie. I generalnie tak to wygląda, więc no, tutaj też jakoś my się nie boimy w każdym razie jeść.
0: Ja cały czas próbuję zrozumieć to, co właśnie Danuaria napisała i ja myślę, że to musiała być właśnie jakaś taka zahukana osoba, która no, mimo tych 20 lat niewidzenia nie otrząsła się, nie ogarnęła w temacie.
1: Sam starsz,
3: bo być... Jarek, bo być może nawet nie miała wcale tej czynności ułatwionej, bo różnie może, też no, jest dlatego... chociażby ze względu na otoczenie, tak?
4: Tak.
0: No ale no, no nie róbmy z talerza stadionu, tak? Przecież to idzie nawet ukradkiem, jakokolwiek sprawdzić.
4: Ale może być jakieś zwyczajnie, kurczę, nawet jakieś własne bariery, że coś, Boże, bo ludzie patrzą, że ja tym widelcem tutaj albo coś ręką niechcący umacałam zielone...
1: To, że ludzie patrzą, jest naprawdę ogromnym problemem. Ja też miałam takie fazy.
0: Ale jak zemdleje z głodu, to dopiero będą patrzeć, nie?
4: Ale wiesz, mnie to nie rusza, no.
1: Chciałabym publicznie wtedy. Kiedyś też tak miałam, że tak. Na przykład właśnie wstydziłam się oglądać rzeczy w sklepie. Wstydziłam się autentycznie. Mm. Bo ludzie patrzyli na to, jak ja to robię teraz.
0: Nie, może ja dlatego, że nigdy takiej oporu nie miałem, to...
4: Mówię, no, ja nie
0: mówię, że się rzucam na wieszak na przykład, czy w sklepie spożywczym, i macam wszystko, prawda, przytulam do siebie, zagarniam miętosze i tak, Magda Marchewki. Nie o to chodzi, ale no to kurczak, trzeba coś sprawdzić, to się sprawdza i wszyscy sprawdzają. No wszyscy, no naprawdę jak się pójdzie do jakiegoś Lidla czy Makro, no to tam tych niewidomych jest jak na lekarstwo, jak się przypałęta jakiś jeden na tydzień czy jeden na dwa tygodnie, a wszyscy wszystko sprawdzają, macają, miendolą i nikt się nie szczepie, nie?
1: Żeby tylko, prawda, nie zrzucali pieczywa na przykład bez osłonki na podłogę.
0: Może jak się ludzie w restauracji zachowują, w knajpach widzące osoby, to naprawdę my przy nich to szkoda gadać, nie?
1: No, przewijanie dziecka na stole naprzeciwko, prawda, czyjegoś talerza, tak, to super.
0: Oczywiście mówię na plus, że my przy nich tak. Nawet na plus wypadamy. No. To co się nie wyrabia czasami. Ja w życiu się nie spotkałem, żeby w jakimś hotelu zachowały się jak ostatnie prostaki, nie wiem, osoby niewidome czy coś. Zawsze, nawet jeżeli to jest ktoś nieobyty w świecie, nieobyty w jakichś tam daniach, zawsze, nawet jeśli to jest osoba prosta, to nie zachowuje się nigdy prostacko. No nie wiem, czy
1: o nie, ja się spotkałam.
0: Ja właśnie nie. I to...
1: Osoba niewidoma teoretycznie, no też wykształcona, która na publicznej stołówce przechyla sobie talerz po prostu tak do gęby, zgarnia, siorbie. Naprawdę, poważnie.
0: Jak ja nie widzę kogoś, to mnie też nie widzą i dawaj, nie?
5: No
0: ale to są właśnie takie jednostki, tak właśnie tutaj
5: wyjątki w regule, no.
0: Ja bym się tutaj jakoś nad tym... Nie.
3: Słuchajcie, mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Walentin się do nas dodzwonił, halo?
1: Wow.
6: Halo, witam państwu.
3: Witamy.
1: Witamy cię.
6: Znaczy, słucham te wszystkie ciekawostki o jedzeniu. No, bardzo ciekawie mówicie, ale nie byliście chyba nigdy w Rosji oraz na Białorusi.
5: A nie, nie byliśmy.
3: No, no tak.
0: Ja się wybieram w przyszłym roku.
6: No tak, znaczy co do wybierania tych produktów spożywczych. Ubiegłego roku często jeździłem do sklepu Auchan co w Moskwie i jeździłem sam. No i dowodziło mi się prosić kogoś z tej służby bezpieczeństwa tego sklepu, by mnie wydzielono jakiegoś tam konsultanta, nie wiem jak po polsku.
1: Asystenta?
6: Dziękuję bardzo. Asystenta, no i w tym wybierałem wszystkie produkty, które miałem do wybrania, rozpoczynając od różnych tam warzyw i owoców. I dochodziło nawet do jakiegoś tam piwa czy wódki, być może koniaku jakiegoś. To pierwsze. A drugie, znaczy w Petersburgu z kolegami kiedyś tam się spotykamy. Też wszyscy są niewidomi, nikt prawie nie gotuje. No i mamy taką fajną firmę w Petersburgu, która się nazywa Dwa Brzegi. I tam sobie wszystko zamawiamy, różne takie rzeczy na ten wieczór. No i po prostu tam już naszych wiedzą, tam my już wiemy, co tam jest. To nie jest pytanie jakieś tam bardzo trudne.
1: Czyli też nie ma problemu w sumie?
6: W sumie nie ma problemu nawet w Rosji, nawet na Białorusi, chociaż wiecie, jakie to są dzikie kraje.
1: A nie, ja się od razu buntuję, jak ktoś mówi, że nasz wschód to jest dziki kraj. Ja akurat bardzo lubię, mam znajomych i zawsze, zwłaszcza przy obecnej takiej propagandzie, że i wyszukiwaniu tylko rosyjskich agentów i nawalaniu, właśnie rosyjski agent do nas zadzwonił.
0: Ale to jest to, co kolega wspomina, tak? Siedzą sobie chłopaki, piją sobie wódeczki, na przykład mają ochotę na pizzę, ale nie mają ulotki, zwyczajnie w świecie nie mają ulotki, więc dźwigają telefon i dzwonią do najbliższej pizzerni, bo na przykład mają w pamięci telefonu pizzę jakąś tam. No i co nam państwo zaproponujecie? I zawsze obsługa mówi. I nikt się z tamtej strony nie pyta, czy dzwoniący akurat do pizzernii jest widzący czy niewidzący.
3: Dokładnie, a poza tym teraz mamy też jeszcze życie. Teraz też jeszcze mamy życie ułatwione o tyle, że są różnego rodzaju aplikacje, dzięki którym możemy sobie zamawiać jedzenie. I tam mamy przeważnie podane, co to jest, jakie to jest jedzenie, no cenę też przy okazji.
6: A tak, to już jest w ogóle łatwo. Sobie na stronach internetowych, no.
1: No,
5: no jasne.
0: Czyli jak się jest niewidomym, to trzeba być sprytnym, no i tyle. I wtedy się wie, co się je.
1: Niezależnie, gdzie się mieszka.
5: No. Tak jest.
1: Super. proszę bardzo. Gdzie nas nie słuchają? Po prostu Tyflo Podcast jest słuchany na całym świecie. Przez miliony słuchaczy.
0: Zaraz ktoś zadzwoni i zapyta o coś.
1: I powie trzy słowa.
0: Zadadzą pytanie w Swahili albo po japońsku i zdębiejemy. No. No, ale to dobrze.
1: Takimi zdolnościami nie dysponujemy. Niestety. A polski łatwy jest, jak słychać.
7: Dokładnie.
1: Zwłaszcza dla nas.
3: Dla nas, tak. Pytanie jak dla naszego słuchacza, którego jeszcze chyba mamy na linii.
1: Który świetnie mówi.
6: Bardzo jest łatwy dla mnie przecież. Mieszkałem ponad 12 lat, nawet trochę więcej, na zachodzie Białorusi, przed samą polską granicą, w Grodnie.
7: O, proszę.
1: To jak właściwie tam... ziomal.
3: Tak.
0: Swój chłop.
1: Wódkę pije, to...
0: Pizzę.
5: To swój, to nasz.
1: Ty wszyscy niewidomi piją. O, ostatnio było alkoholu.
3: Tak, było, odcinku. Było.
1: Tutaj się wyjątkowo, słuchajcie, w tym zestawie nie pojawiły pytania o alkohol.
3: Ale się pojawiło kwestię kontrowersyjną i my zaraz do tego pytania przejdziemy.
1: O!
3: No.
0: Piją mi to ostro, bo się nie boją, że im alkohol na oczy zaszkodzi. Bez względu na to, czy ma akcyzę, czy nie.
5: I tak są często prowadzeni, wracając z restauracji, więc kto to dojrzy? Chociaż ja zawsze mówię, wolę być prowadzona niż wyprowadzana.
1: I po to właśnie uczy się psa przewodnika komendy środek.
5: Okay.
6: Więcej mogę powiedzieć. Mogę pić daleko od domu, ale wszystko jedno jakoś dotrzeć.
5: No.
6: Jedno szkoda, że mieszkam w Moskwie, dosyć nie wiem po turecku. Przecież Rosjan tu bardzo mało już zostało w Moskwie. No. Częściej mówi się w językach tureckich, także tadżyckim, armiańskim, gruzińskim.
1: To też ciekawe, co mówisz. A jak się w ogóle mieszka w Moskwie? Kiedyś chyba była audycja na ten temat, ale przecież to jest duże miasto.
6: A ciekawo się mieszka. Jeśli osoba jest sprytna, to bardzo ciekawie. No. Śpiewam także w chorze cerkiewnym, uczę się w rosyjskiej państwowej specjalizowanej Akademii Sztuk Pięknych, jestem bajanistą.
1: Wow.
5: Bo cudownie.
6: Tak, na akordeonie guzikowym gram. No.
1: Super.
0: No już czuję, że Magda zrobi audycję.
1: Dobra, właśnie.
0: O akordeonach.
1: Właśnie. Właśnie, Michał, weź tam od kolegi namiar, to możemy audycję ukręcimy sobie tutaj. O.
3: Jasna sprawa.
6: 1 sierpnia będę już na Białorusi. Chciałem dotrzeć do Polski, ale tak sobie pomyślałem, że wiza turystyczna to jest na bardzo krótki termin. Popróbuję coś przez ensemble jakiś tam, przez jakąś tam grupę polską, muzyczną.
0: Spokojnie przez puszczę, bo ja łowieską przejdziesz, nikt cię nie zatrzyma.
1: Chyba, że drwale.
0: Nie. Niepilnowane w ogóle prawie. No, tylko sam nie przejdzie, no musi z kimś, nie?
6: Znaczy, znam jednego kolega, który się nazywa Sławek Czerniew z Rosji. Teraz się uczy na Uniwersytecie Warszawskim, a sam jeździ nawet przez granicę białoruską. Przewozi dla nas, dla Rosjan, Białorusinów trochę tyflotechniki, przecież jest tańsza w Polsce. No i daję sobie rady.
1: Wiecie co, bo w ogóle ja tak oczywiście odbiegliśmy mocno od tematu, ale z perspektywy Irlandii Północnej, w której mieszkam od 4 lat, to myślę, że my Słowianie jesteśmy zdecydowanie bardziej ogarnięci, zrehabilitowani, czy jak to by kto nie nazwał, i zdecydowanie lepiej sobie radzimy w tej sytuacji niepełnosprawności, dlatego, że państwa nasze nam o wiele mniej pomagają. Jeżeli pomagają, to jest to na tyle nieduży socjal i pomoc, że jest to, no, sarkastycznie brzmi, ale prawdziwie jest to jednak motywujące do dalszej własnej
0: pracy. Krótko mówiąc,
6: bo to chciałem powiedzieć,
0: socjal,
6: że nie od najlepszego życia jesteśmy tacy.
1: Dobra, dzięki ci w takim razie bardzo za telefon, za wypowiedź.
7: Dziękujemy.
6: Dziękuję państwu.
1: Fajnie. No jest super, widzicie.
3: Proszę. Słuchają nas wszędzie.
5: Pozytywna osoba, tak. I pozytywny stosunek do tematu i chyba do niewidzenia w ogóle.
1: No i super właśnie, odmienny jeszcze troszkę punkt
5: tak,
1: widzenia.
5: Punkt widzenia, no.
1: Czyli widzicie, nie tylko my tak mamy, ale również inni. Zresztą każdy może tutaj zadzwonić, co prawda, no nie telefonem, ale Skype'em, tyflopodcast.net. kropka przed netem oczywiście. Zresztą wszyscy znają tutaj już.
3: Już tyle razy był powtarzany i co audycja się powtarza. Kiedyś pamiętam jakiś komentarz był taki, że właśnie zarzucano, że tak często powtarzamy, bo wszyscy
1: ale
3: znają.
1: Ale ktoś może słuchać po raz pierwszy i gwałtownie zapragnie kontaktu z nami. No. Na przykład. I co wtedy?
3: I wtedy będzie problem. A tak to zawsze ma okazję się dowiedzieć. Dobrze, to pytanie? Co? To trzecie pytanie. Czy wszyscy niewidomi są tacy religijni? Co jakiś wywiad w telewizorze, to ktoś do Boga, Kościoła, Jezusa nawiązuje. Jak spotkałem niewidomą na przystanku, to także do Kościoła jechała.
1: Ktoś jest chętny pierwszy?
0: Czy wszystkie starsze osoby są religijne? Czy wszystkie starsze osoby chodzą na miesięcznicę? Czy wszystkie starsze panie noszą machorowe bereciki? Czy wszyscy starsi panowie świętuszą przez tydzień, a w kościele siedzą w pierwszej ławce i modlą się o wybaczenie grzechu? Nie, tak samo nie wszystkie osoby niewidome są religijne. Jedne bardziej, drugie mniej, inne wcale.
3: Aczkolwiek są pewne czynniki, które sprzyjają religijności, ale wręcz przeciwnie, jednocześnie mogą odpychać.
1: Jak wychowanie na przykład w zakładzie katolickim.
0: No, ale co
5: tak,
0: to, ale
5: wychowanie
0: to może
5: w ośrodku dokładnie. Czy na przykład, nie wiem, może często duszpasterstwa niewidomych. Ja nie mam takiego doświadczenia, bo byłam na przykład na rekolekcjach, powiedzmy, dla dziewcząt, u sióstr, z tym, że to nie... Ja byłam jedyną dziewczyną niewidomą tam w tym gronie i było bardzo miło, poduszkamyśmy się rzucały wieczorami na przykład. Naprawdę
0: ale
5: fajnie.
0: Jak się to ma do niewidzenia, kiedy przy każdej parafii jest oaza, gdzie raczej chodzą na nią osoby widzące, tak, na przykład?
5: Tak, tak. Więc jakby...
0: Siemanie jak do niewidzenia.
5: No właśnie, więc wydaje mi się też, że często może gdzieś sprzyjają takie duszpasterstwa, czy takie organizacje, czy może oazy tym, że... Ale już mówię o naszych takich środowiskowych, powiedzmy, wspólnotach religijnych, z którymi ja nie mam doświadczenia i powiem szczerze, nie chcę też mieć. Jest to moja osobista opinia, bo nie chcę i tyle. Natomiast wydaje mi się, że może ludzie po prostu też chcą gdzieś uciec od czterech ścian, od samotności, gdzieś rzeczywiście to zbliżenie do Boga, może chcą osiągnąć...
1: Może daje im to oparcie zwyczajnie.
5: Tak, dokładnie, tak, to mam na myśli. No, ja jestem osobą wierzącą osobiście, do czego się w pełni przyznaję, natomiast nie jestem fanatyczką i przynależność do wspólnot religijnych i jeszcze takich, gdzie jeździmy z niewidomymi co trzy miesiące gdzieś tam, nie, to mogłoby mi nie służyć, ba wręcz źle się odbić na mojej.
0: Ja na przykład nie zauważyłem tego, co osoba pytająca u osób niewidomych jakoś tam specjalnie, natomiast to, co mnie się rzuciło w oczy, jak widzę inne osoby niewidome gdzieś tam w mediach, czy jak się wypowiadają, gdzieś tak złapane ad hoc, z nienacka, na niewidomego zasadzka, że one strasznie dużo mówią i w stosunkowo krótkim czasu chcą przekazać jakby przy pomocy, nie wiem, tejże osoby, która ją zaczepia, mnóstwo takich właśnie pozytywnych wiadomości, cech, wręcz taki kurde coaching w pigułce, nie? Czasami
1: jak naćpane, jak ja, to
5: takiego lansu wejście robię.
0: Nie, no dobra, ale tu jest audycja, gdzie my sobie gaworzymy, prawda? I jest na to czas i miejsce. Ale wyobraźmy sobie na ulicy kogoś tam zaczepionego, no to albo nie powie nic, albo właśnie powie dużo. I osoby mają tendencje niewidome do tego, że z reguły mówią dużo, jak są w jakichś tam programach telewizyjnych albo coś. I one tak właśnie emanują taką radością i tak dalej, nie wiadomo czym. Taki stuprocentowy coaching, nie? Takie ja odnoszę wrażenie. Z rozmodleniem się jakimś specjalnym? Nie. Raczej takie mądrulińskie są te osoby bardzo. Takie wrażenie odnoszę, że jakby po prostu nie wyjść im w połowę zdania, to po prostu się same nie zamkną.
1: Mnie się wydaje, że właśnie jest spora grupa osób, bo ja bym w ogóle rozdzielała religijność, duchowość, wiara w Boga, a przynależność do czy kościoła tutaj rzymskokatolickiego, czy grekokatolickiego, czy innego jakiegoś związku wyznaniowego i branie udziału w religijnych rytuałach, to są zupełnie inne kategorie. Myślę, że tutaj troszkę chodziło o to, że na przykład pokazują niewidomych z lasek, czy jakąś dziewczynę, to głównie chyba kobiety, chociaż nie tylko, rzeczywiście zwracam na to uwagę. Ja się spotykałam z tym, że ktoś na przykład pierwsze, czego się uczy, to drogi do kościoła. A ja również, przeprowadzając się wielokrotnie, też spotykałam się z tym, że ja sobie dokądś idę, na przykład do parku, a ktoś mnie pyta, a idzie pani do kościoła? Ja mówię, nie, do parku. Ale wie pani, że tu jest kościół? Ja mówię, wiem. Ale jakby pani chciała, mówię, nie, przepraszam, nie jestem zainteresowana, w ogóle tam nie będę uczęszczać, tak? Ale od razu natychmiast, skoro niewidoma, to musi iść do kościoła. I rzeczywiście jest takie przeświadczenie.
3: Skąd się to bierze?
1: Więc to się bierze...
0: Pierwsze się z tym spotykam, naprawdę. Jestem, tak? Mam teraz oczy tak zdziwione, wielkie.
5: Ale to rzeczywiście...
0: Co to w ogóle ma być?
5: Ciekawe, to znaczy mi kiedyś ktoś powiedział, żebym tam opowiedziała o sobie, o wyjeździe, na którym byłam, tam 11-miesięcznym, i wie pani co, bo my duszpasterstwo tutaj nasze, wie pani, i pani by opowiedziała nam wszystkim w naszej wspólnocie. Mówię, proszę pani, ale po pierwsze ja nie mam niezdrowego poczucia misji, po drugie nie sądzę, aby duszpasterstwo niewidomych było stosownym miejscem, żebym ja mówiła o tej akurat podróży. Nie czuję takiej potrzeby. No i właśnie coś chyba jednak musi być w jakimś stopniu na rzecz, no.
1: Przede wszystkim no jest przecież ośrodek Laski Warszawskie, tak? Gdzie są wychowywane dzieci od przedszkola nieraz. Zostają tam do końca szkoły średniej.
0: No ale więcej jest świeckich.
1: Czyli jest to, no nie, nie, poczekaj, po pierwsze tam akurat, znaczy nie wiem jak jest teraz, od razu mówię, byłam w latach 90.
0: On jest przez najstarszy, najsłynniejszy.
1: Przez 4 lata. Więc no wtedy było tak, że osoby świeckie często były bardziej zdewociałe od tych sióstr zakonnych. Szczerze, naprawdę, poważnie mówię. Szczególnie kobiety, bo i szczególnie tutaj w otoczeniu wychowawców, no dziewcząt tak zwanych, tak? Bo tam przecież podział był, internet i tak dalej. Ja mówię, nie wiem jak to w tej chwili wygląda. Ja Laskom Warszawskim osobiście zawdzięczam to, że pozbyłam się wszelkich złudzeń co do tego, jak wygląda sytuacja... Z przedstawicielami kościoła właśnie rzymskokatolickiego, ponieważ zanim tam poszłam, kojarzyło mi się to pozytywnie wyłącznie, a później no zdecydowanie nie. Dla osób, które kompletnie nie czają o co chodzi, osób widzących, które nas będą słuchały, to jest taki, przynajmniej był wtedy, klimat radiomaryjny, taki sposób nawet komunikacji, sposób oceny, moralizowania, również formowania, ponieważ tam formuje się i być może z tego formowania ludzkich charakterów podług pewnego szablonu ściśle określonego, poza który nie warto wystawać, bo jest się karanym w różny sposób, za pomocą różnego szantażu emocjonalnego i tak dalej. No na dziecko to działa, tak? Dziecko tam zostaje samo bez rodzica. W internacie. Najczęściej. No chyba, że dojeżdża, to troszkę inaczej wygląda, ale mimo wszystko. To działa i ci ludzie, to jest dla nich jedyny taki bezpieczny, no bo znany świat, więc często w tym zostają i nawet później, kiedy borykają się z różnymi trudnościami życiowymi, to tak naprawdę to jest jedyna jakaś taka stała i niezmienna. Ten kościół, ta modlitwa, skądinąd piękna, tak? Piękne są teksty, piękne są pieśni, piękne są nabożeństwa, na przykład majowe, zapach kadzidła i to wszystko oprócz samego rytuału, no to daje pewnie ludziom taki spokój. Ja akurat też jestem osobą wierzącą, natomiast no nie ma to nic wspólnego tutaj ani z katolicyzmem, bo prawdopodobnie bardziej o to chodziło, ani nawet z chrześcijaństwem i z Biblią. Ja taka jestem panteistka.
4: Bo także... nie ma nic zdrożnego w modleniu się i gdzieś tam widząc, nie widząc, okej, czy to w naszej sytuacji po prostu gdzieś tam Bogu się zawierzając, i ja naprawdę nie widzę w tym nic złego. Natomiast w momencie, kiedy staje się...
1: Ale nie wszyscy tacy są. Nie wszyscy,
4: nie wszyscy muszą tacy być, to po pierwsze. Szanujmy też czyjąś odrębność. A to, że po prostu no, nie muszę gdzieś tam tego non-stop manifestować i nie jestem tą taką fanatyczką. No, i nie chciałabym być tak postrzegana i sama dla siebie także. I pewnie wielu by nie chciała. Wielu po prostu jest też niewierzących i ma do tego prawo i gdzieś uszanujmy. Aha. Także to takie moje skromne zdanie.
1: A Jarka to zupełnie zaskoczyło, że...
0: Lekko,
3: ale, tak. Ale ja Jarka rozumiem, nie, tak. bo mnie to też zaskoczyło, bo ja od samego początku uczęszczałem do szkoły masowej i religię miałem, no, styczność z religią, no, gdzieś tam kiedyś, kiedy jeszcze jakoś tam z kościołem, jak większość w Polsce, tak, była związana w okres pierwszej komunii i tak dalej, jakieś tam inne tego typu rzeczy... No to dla mnie, no to okej, okay, no jest sobie powiedzmy ta religia, nigdy dla mnie nie było to istotne, a z biegiem czasu to się jeszcze pogłębiło i teraz to mogę śmiało powiedzieć, że jestem agnostykiem ze skrętem w ateizm. Natomiast dla mnie było bardzo dziwne, jak gdzieś tam powiedzmy w internecie miałem te kontakty z osobami niewidomymi, że tak dużo osób naprawdę tak bardzo manifestuje jakąś tą swoją religijność. Skąd się to brało?
1: Bardzo moralizują i oceniają wszystkich innych, co ktoś powie, jakie są role, jakie tradycyjne, że to... No mówię, dlatego mówię o tym klimacie radiomaryjnym, bo to właśnie dokładnie z tym mi się to kojarzy, zresztą nie tylko mnie. No.
3: Bardzo,
1: jak pokazuje
3: bardzo
1: osobie widzącej taki wpis, no to osoba się zastanawia, z kim w ogóle mamy do czynienia.
3: Bardzo mnie to zdziwiło. Dlaczego tak? Mhm. Okazało się, że po prostu, no rzeczywiście, no część osób, ale też, żeby nie zwalać wszystkiego na tylko i wyłącznie laski.
1: A skądże?
3: Jest jeszcze druga strona medalu. Mianowicie część rodziców, dziadków mówi tym osobom niewidomym od małego, że jak się będziesz modlił na przykład, no to może cię Bozia uzdrowi, tak? No i tak.
0: Jest
3: gdzieś to zaszczepiane, tak?
0: Cierpienie jest milsze Bogu, tak. Że osoby, które cierpią, są bliżej Boga, bo ich modlitwa bardziej dociera do Boga, bo niosą już jakiś tam krzyż w postaci, nie wiem, niewidzenia, urwanej nogi, ręki.
1: Poza tym pamiętajmy, że jest też wiele osób z małych miejscowości i wsi, gdzie ta religijność jest czymś bardziej popularnym zdecydowanie i naturalnym.
0: To jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że tak sobie ludzie mogą kodować, że jak nie widzi, to jest bliżej Boga właśnie, bo nie wiem co, no bo to nieszczęście jakoś bardziej zbliża, prawda, uduchawia go, bo ludzie sobie wyobrażają, że ktoś, nie wiem, nie widzi, to cierpi, a jak cierpi, to jest uduchowiony bardziej, ale równie dobrze to może pójść w drugą stronę, że jak nie widzi, to właśnie w ogóle nie wierzy i zamiast uduchowiony jest zgorzkniały, wredny i Boga nie kocha, nie? Więc nie, jakoś mi się to niewidzenie tutaj tak...
1: Też tak jest. Kiedyś na przykład, z kimś rozmawiałam...
0: Tylko ja nie rozumiem tego niewidzenia w kontekście właśnie, dlaczego akurat osoby te niewidome są postrzegane, że one są niby bliżej. Nie?
3: Zastanawiam się, czy tego niewidzenia właśnie... nie można by było rozciągnąć w ogóle na niepełnosprawność.
1: Sprawność, o, właśnie.
0: Mnie się zawsze właśnie raczej rzucało te takie mędrkowanie, bycie takim mądrulińskim w oczy, nie? Że właśnie jak nie dasz czegoś do jedzenia, to się po prostu nie zamknie, nie? Tylko będzie gadał. Ale z religijnością? Nie.
5: Ale rzeczywiście z tą religijnością może macie rację właśnie o tyle, że to są przecież Ewangelia, a to uzdrowienie niewidomego, a to tam chromego, a to takiego, a to Łazarza i że gdzieś tam z tego cierpienia oni są.
1: Ale słuchajcie, nawet Świadkowie Jehowy, jeżeli zaczepią niewidomego, to natychmiast przytaczają mu o tym uzdrowieniu niewidomych i chromych i tak dalej. Mówię, a dlaczego? Bo tak mnie to zaintrygowało kiedyś. Ja generalnie lubię rozmawiać, akurat jechałam tramwajem, zaczepiła mnie tutaj para Świadków Jehowy. Ja mówię, słuchajcie, ja generalnie akurat mam bardzo pozytywne doświadczenia z wami, dlatego że miałam gdzieś taką koleżankę i tutaj spoko, natomiast no, mnie nie przekonacie, możemy sobie pogadać jak najbardziej. Ale dlaczego od razu wybiera się taki fragment? No bo to takie oczywiste. Ale co jest oczywiste? Uh-huh. Że zaczepiacie niewidomą, opowiadacie o uzdrowieniu, co myślisz, że ja się nie nasłuchałam tego w życiu?
5: Tak.
0: Ale w ogóle to jest niepoważne. No, miejsce publiczne, jedzie sobie tramwaj i nagle ktoś wyskakuje z hasłem: a co myślisz o Bogu, prawda, że nie widzisz? A co do kogo obchodzi? No,
1: ja bardzo lubię
0: rozmowa na jakieś inne miejsce, inne ten. Ja tego też nie ogarniam.
1: Fajne. A mi się to wydało akurat...
0: Dla mnie to zwyczajnie nietaktowne już. Co kogo obchodzi, w co ja wierzę w tramwaju, zadając mi takie pytanie?
1: A jak wysiądziesz, będziesz wierzył inaczej? No nie.
0: Ale ja już. Ja... Tramwaj zwany pożądaniem to jedyny tramwaj, który uznaję i takim jeżdżę.
1: Nie, no niemniej jednak jest ta reprezentacja... I każdy ma to podobnie jak ze wszystkimi innymi poglądami. Religia, wiara, duchowość jest czymś takim bardzo szczególnym. Akurat ja jestem przeciwna tym wszystkim przepisom o tym, że nie można obrazić czyichś uczuć religijnych, bo równie dobrze można obrazić jakieś inne takie aspekty moralne, etyczne czyjeś i robi się to bezkarnie, tak? A tutaj, że nagle, ponieważ obrażamy osobę, która podaje się za wyznawcę danej religii, znaczy przynajmniej ona się czuje obrażona, bo to często nawet nie są żadne obraźliwe słowa, to, że od razu jest wow, łamanie prawa i cuda niewidy, uczucia jakieś, to inne osoby nie mają swoich uczuć głębokich dotyczących życia, egzystencji, moralności, etyki, filozofii.
3: Ja się zawsze w takiej sytuacji pytam, a co z pastafarianami, tak? Nimi się nikt na razie nie przejmuje, a może...
0: Nikt ich nie chce nawracać, ale ja ci powiem, dlaczego nikt ich nie chce nawracać, bo każdy ze sobą ma durszlak, nie?
3: No właśnie. Nie,
0: raz ci takim pociągnie po głowie i ci się skończy.
3: Tak. Jest problem.
0: Chęć.
3: Zastanawiam się, czy ty tak, Magda, celowo wybrałaś, bo to są dwa pytania, jedno po drugim pytanie.
1: Nie układałam tego tematycznie.
3: Ale tak mi się teraz skojarzyło, że to są dwie rzeczy, o które się zazwyczaj ludzie najbardziej kłócą. Religia, polityka.
1: O! Dobra,
4: będzie o polityce.
3: Tak, a teraz będzie o polityce. I się tak zastanawiam, czy to zrobiłaś celowo, czy nie?
1: Nie
3: było celu, to tak ukryty cel. Okej. O poglądach politycznych nie mówiliście, tak na zdrowy rozum. Niewidomi powinni być łatwymi do przekabacenia wyborcami, bo wystarczy więcej socjalu im obiecać i sprawa załatwiona jest. I tu jest coś dalej, tylko tego to nie przeczytam, bo...
1: Załóż, że ktoś napisał, tylko się nie
3: irytuj.
0: Trzymajcie mnie, bo normalnie zaraz pęknę ze śmiechu.
1: Ale Jarek się uruchomi.
4: Nie, ale no bo... dla mnie też jakieś takie bardzo...
0: No ale pomyślmy, tak na rozum. Ile jest tych niewidomych? No, garść i pół garści. Dobra. I teraz obiecujemy im na przykład każdemu po samochodzie Bentley. Okej. Okay.

0: głosują. I to nieważne, czy ktoś widzi, czy nie widzi, tylko czy ma dobrze w głowie poukładane, albo ewentualnie przeczytał podręcznik do ekonomii z technikum, nie? I wszystko jest jasne.
1: No, aczkolwiek tam jest ekonomia, która skończyła się w latach 70., bo obficie, w erze obfitości teraz żyjemy, więc zupełnie inne zasady też należy stosować.
0: Zaczynamy, no. Jak mnie jeszcze, ktoś obieca.
2: Jaki procent niewidomych głosuje, jaki procent interesuje się polityką, chociaż mówię, no już teraz telewizja, dostęp do prasy mamy większy niż w tym także do artykułów właśnie o tematyce politycznej, ale ja bym się raczej nie skłaniała. Nie wiem, może jakieś statystyki są, czy poglądy prawicowe, czy lewicowe, ale... Ciężko mi powiedzieć, nie.
1: Bardzo różne. Ja myślę,
0: ja
1: że...
0: Ja jestem do przekupienia jak najbardziej. Jeżeli jakiś polityk powie, że coś mi da, to ja to bardzo chętnie wezmę, pod warunkiem, że on da ze swojego, a nie z mojego. I jestem wtedy do kupienia, nie? Ja nawet byłbym skłonny podpisać się za $10 na jakieś liście głosowania za jakąś partią, ponieważ dlaczegoż by nie?
1: A ja nie, na przykład.
0: To jest pisane potem. Przecież polityka cały czas, pamiętajcie, obiecuje. To jest reklama, to jest przekonywanie. I albo się ktoś da na to nabrać, albo nie. A tutaj widzenie, czy jakiejkolwiek niepełnosprawność nie ma w ogóle znaczenia, bo osobie na wózkach obiecamy to, niewidomym tamto, a innym 500 plus właśnie. Nie? I ludzie tym się sugerują przy urnach. Tyle.
1: Poza tym niewidomi czytają. Czytają bardzo dużo. Może nie wszyscy oczywiście, natomiast no, te osoby, które ja znam, włącznie ze mną, no, nie każdy się oczywiście tak bardzo interesuje polityką, ekonomią, różnym jakimś... Tak, natomiast no, czytają po prostu, więc to nie jest w ten sposób, że ktoś przyjdzie, rzuci jakieś hasełko. Ja na przykład no, w ogóle nie oceniam, nawet śmieszne mi się wydawały te takie zarzuty, bo wyście oszukali swoich wyborców, obiecaliście w hasłach... Halo, ale dlaczego wyborca nie przeczytał całego programu? Jeżeli już idzie raz na te 4 lata i głosuje, to dlaczego nie pofatygował się, nie przeczytał programu, nie zapoznał się, tylko do kogo pójdzie pretensje?
0: Nie znam nikogo, kto by to zrobił. Nikogo nie znam, kto by to
1: Naprawdę?
0: Zrobił. Naprawdę? Naprawdę. Ani widząca osoba, ani jakikolwiek inny sposób niepełnosprawna.
1: Wszystko
0: nie znam nikogo, kto by przeczytał cały program.
1: Te rzeczy przynajmniej, które nas interesują, do których na przykład hasła wyborcze nawiązują.
0: To jak chociażby... każdy, nie? To jak każdy. Jeżeli jest matka
1: co najmniej, to jest takie niezbędne
0: posiadająca, nie wiem, 14 dzieci, to ona sobie na 500 plus zagłosuje, bo się jej to opłaca.
1: Co,
0: myślę, że ciekawszym,
1: co
0: ciekawszym pytaniem byłoby na przykład, czy wśród niewidomych jest więcej, nie wiem, osób o poglądach, nie wiem, lewicowych, prawicowych, czy centrum, nie? Bo tutaj te pytania jakoś wynika, odpowiedź z niego sama z siebie. No.
1: Chociaż no niekoniecznie, bo co to znaczy? Chodzi o kwestie gospodarcze czy światopoglądowe? Mm-hmm.
0: I takie, bo zadając te pytanie, ta osoba no, powiedziała jasno, jeżeli wam się coś obieca jako niewidomym, no to pójdziecie i zagłosujecie. No odpowiedź jest tak, bo tak też robią osoby widzące, jak się im obieca, to idą i głosują na tą partię, na której obiecanki to tanki się skupia.
3: Tak, tylko wiesz, tu chodzi
1: że o... Więcej socjalu.
3: Ale tak.
1: Wierzy w to, że będzie to więcej socjalu.
0: Znaczy,
1: i że...
0: ja nie wierzę w socjal w ogóle, więc jakby ja się na to nie dam naciąć, tak?
1: Na przykład. I nie każdy się da na to naciąć.
0: No ja mam prawicowe poglądy i tyle. No jak ja słyszę obietnicę socjalną, to mnie się zaraz włącza proste pytanie, za co?
1: Dobra, ja mam troszkę akurat inne, bo uważam, że można znaleźć źródło finansowania na różne inne rzeczy, więc tutaj pod tym kątem
0: no właśnie.
1: Jak najbardziej.
2: Na pewno jako grupa osób niewidomych nie jesteśmy wszyscy grupą taką, którą można gdzieś tam łatwo zmanipulować i tak dalej. Świadomość nasza też gdzieś tam wzrasta, w tym także polityczna, myślę.
1: Są oczywiście tacy, którzy no, czekają, aż ktoś im tam powie, albo ktoś im nakaże, albo... No i tutaj faktycznie Michał słusznie powiedział, że to może mieć związek. Pierwsze pytanie z drugim, tak, bo jeżeli ktoś jest religijny, ale w tym kontekście, że wierzy w każde słowo i spełnia te rozkazy, które padają z ambony, idźcie i głosujcie, no nie głosujcie na łajdaków, oszustów, głosujcie na, bo to jest... I tak dalej, i tak dalej. Ja nie wymyślam, ja słyszałam
0: to. Ja mam taki ciekawy haczyk.
1: Słyszałam tego typu rzeczy. Takie właśnie...
0: Chciałbym zahaczyć o taką fajną rzecz. Pewna z partii rzuciła hasło Mieszkanie Plus. Prawda? I jak już było moje zdziwienie, jak tam 3 dni później czytałem na jakimś portalu dla osób niepełnosprawnych. Czy osoby niepełnosprawne też będą w tym programie
2: ujęte? Ja też to widziałam.
0: Ale i od razu mnie się włączyło takie znowuż pytanie, bo ja takie

0: roczniki często mam. A co ma piernik do wiatraka? Jeżeli spełnisz jakieś normy, prawda, które ten program zakłada, no to te mieszkanie 500 plus się załapiesz. Jeżeli nie spełnisz, to się nie załapiesz. Ale, a to, czy masz wózek, być... czy białą laskę, to
1: nie, ale właśnie nie. No ale widzisz, no niekoniecznie, dlatego że jeżeli już są przewidziane rozwiązania dla osób niepełnosprawnych, przy czym patrz, głównie niepełnosprawnych...
0: Jakie rozwiązania?
1: Ruchowo, że według innego zupełnie systemu im się przydziela mieszkania socjalne, ze specjalnej puli nawet, ty zupełnie inaczej jakby startujesz niż osoba, która się stara o mieszkanie socjalne, komunalne. Zupełnie inna kategoria. Przy czym nas niewidomych to właściwie nie obejmuje, to jest, bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś otrzymał taki lokal, bo dotyczy to...
0: Dyskryminacja.
1: Niepełnosprawny, a tak jest, po prostu tak to wygląda, ponieważ wychodzi się tak z założenia, że skoro nie potrzebujesz wózka, to nie potrzebujesz specjalnego dostosowania, czyli a właściwie to niewidomy to i tak wiadomo, że musi mieszkać z rodziną.
0: No ja się teraz takim koniem kopię właśnie pod tytułem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ponieważ oni wiedzą lepiej, co dla mnie będzie zaadoptowane optymalnie.
1: Jest już rozwiązanie prawne. Jak ty spytasz, czy mieszkanie plus ciebie dotyczy, tak? To oni mówią nie, ale proszę pana, rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych już jest, ale no ja nie jestem niepełnosprawny ruchowo, ale rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych już jest, to ewentualnie jak będziemy zmieniać te przepisy, i tu was mamy, robaczki. I więc wcale to takie bezzasadne nie jest taka uwaga, że a co za różnica. No właśnie prawnie to może być ogromna różnica, politycznie może to być ogromna różnica.
0: Prawo powinno być równe dla wszystkich.
1: Powinno być.
0: I wtedy się łapią tak i osoby jest na wózkach, i niewidome, i widzące. A nie, że my dajemy prawo równe dla wszystkich widzących, plus inne dla wózkowiczów i inne dla niewidomych.
1: Okej, okay, a jesteś przeciwko jakimkolwiek przywilejom? Żeby zlikwidować jakiekolwiek ułatwienia, przywileje, również dofinansowania, dotacji w ogóle dla niepełnosprawnych?
2: Tak, bo to wtedy też przestaniemy w ten sposób myśleć, Magdalena.
0: Oczywiście, że tak, ponieważ te przywileje nie idą za darmo, tylko z czyichś pieniędzy, między innymi z naszej. Więc jeżeli te pieniądze będziesz miała w kieszeni, to ty tych przywilejów nie będziesz potrzebowała.
1: A skąd będziesz
0: sobie...
1: Skąd
0: A
1: skąd będą szły, jeżeli na przykład osoba jest niepełnosprawna i nie ma pracy, jest jej o wiele trudniej jednak znaleźć pracę? Poza tym, że oczywiście miejsca pracy z roku na rok, chociażby ze względu na technologię, zasób się zmniejsza.
0: Daj mi taką rentę, skoro jej dajemy, żeby nie musiała już dorabiać.
3: No ale to już jest socjal.
1: To jest socjal.
0: Poczekaj, tylko jest socjal i socjal. Ta osoba chciałaby pracować, ale nie może, prawda? Bo na przykład, nie wiem, ma jakieś tam ograniczenia, a my dajemy teraz w dużym stopniu socjal osobom, które mogą pracować, ale im się nie chce. I dlatego tych pieniędzy nie ma dla naprawdę potrzebujących. I gdyby wykosić te osoby, którym się po prostu zwyczajnie nie chce pracować, to byłoby więcej dla tych, które by chciały, ale nie mogą już.
1: No dobra.
0: One wtedy żyły godnie jak człowiek i byłoby ich stać na różne tam... rzeczy, nie?
3: Czyli po prostu tak naprawdę nie likwidować ulgi, tylko uszczelniać system w tym przypadku.
0: Można i tak.
1: No tak, ale wtedy zawsze mówię argumentu, że praca znajdzie się dla każdego właściwie, tylko że bez dostosowania pracy. A co jest nieprawdą?
0: No jak nieprawdą?
1: Co jest nieprawdą?
0: Że nie każdy musi być w danej osobie, no inaczej, kojarzony w jakimś tam segmencie zawodowym. Można coś na YouTubie zrobić, można, nie wiem... książkę napisać.
3: Poczekajcie, bo to jest fajne. To jest ciekawa rzecz, o której właśnie wspomniał Jarek. Ja ostatnio sobie rozmawiałem ze znajomą, której właśnie też sugerowałem różne rzeczy, no bo mówi, nie ma pracy, nie ma co robić i tak dalej, i tak dalej. Mówię, słuchaj, nie masz pracy, to popróbuj może właśnie w takim świecie jakiegoś tam, czy copywritingu, czy właśnie tworzenia różnych rzeczy. Skoro i tak nie masz tej pracy, to nic nie tracisz, a może zyskasz jakiś tam warsztat, tak? Mówi, wiesz co, ale w sumie no ja nie wiedziałem, że coś takiego w zasadzie mogłabym robić. I to, Jarek, i widzisz, to nie każdy ma na siebie,
0: ale poczekaj,
3: nie każdy ma na siebie pomysł i nie każdy trafi na osobę, która ją szturchnie i jej powie. I to też nie możemy tego właśnie
2: zrobić. Poza tym są osoby niewidome, zaradne jakoś tam, mniej zaradne, są osoby, które mają szczęście, są takie, do których szczęście dziś się uśmiecha, a jutro szczęścia mieć nie będą, a są po prostu osoby niezaradne, które którym po prostu trzeba i systemowo też muszą jakoś funkcjonować. Podać rękę i uważam, że też im się to należy. To jest tak jak z zakładami pracy chronione. Ja może nie jestem całkowitym zwolennikiem i nie chciałabym może tam do emerytury pracować, ale nie powiem też, że one powinny być zmiecione z powierzchni ziemi, bo będzie to nie taktem dla tych, którzy dzięki takim zakładom, co by o nich nie powiedzieć, po prostu tą pracę mają i mają często gęsto z czego żyć, więc mówię, no gdzieś bez też popadania w jakichś takich skrajności. Nie możemy się zupełnie systemu PFRON-u pozbyć, innych różnych rzeczy, opcji pomocy, wsparcia i powiem, okej, my już będziemy sobie radzić super takimi czy innymi rozwiązaniami.
1: Chociaż nie wiem, czy kojarzycie to, kiedy jeszcze nie było systemu dofinansowań w Polsce na przykład, a kiedy wszedł pierwszy Homer w 99 roku.
2: Pożyczki.
1: Czy ja dobrze pamiętam, pierwszy etap to akurat były pożyczki, tak, takie, które się zwracały później, ale czy ja dobrze pamiętam, że wtedy od razu, jak tylko się pojawiły dotacje i pożyczki, to sprzęt brajlowski poszedł minimum o 100% w górę cenowo?
2: Tego nie pamiętam.
1: Bo tak coś
3: ja
1: mi się
3: tego
1: kojarzy.
3: Nie pamiętam niestety.
1: Bo że zwykła maszyna taka, nawet do pisania, natychmiast po prostu poszybowały ceny niesamowicie. Oczywiście część sprzętu została w ogóle sprowadzona z zagranicy i oczywiście wszędzie się bazuje na tym, na całym świecie, że są te dofinansowania, w związku z tym monitor brajlowski kosztuje 10 razy tyle, co powinien, więc jak nie otrzymasz tego dofinansowania, jak na przykład ja tutaj w Irlandii Północnej, no bo nie mam, skąd nie ma takiego systemu, może gdybym była uczniem czy co, no to po prostu albo sama muszę zarobić te ileś tysięcy funtów, kupić, albo nie mam sprzętu fizycznie, nie mam, koniec, kropka.
2: Nie masz tego sprzętu, radzisz sobie na inne sposoby.
1: Tak, i tutaj, no bo chciałam troszkę w kierunku Jarka ukłon.
0: A jeśli ja chciałam zapytać na przykład Michała, co ta dziewczyna zrobiła z tą wiedzą, jak już po prostu dowiedziała się, że może coś takiego robić, czy chociaż spróbowała?
3: Szczerze mówiąc, nie wiem, bo potem nie rozmawialiśmy już na ten temat.
0: A ja bym się chętnie dowiedział.
3: No, no ja też, zapytam.
0: Zapytaj.
1: Zapytaj, bo to jest ciekawe właśnie, jak ktoś sobie tam poradził. Ja na przykład bardzo jestem szczęśliwa oczywiście, że są różne ułatwienia i gdybym była dzisiaj w Polsce, to miałabym firmę, dlatego że jest refundacja składki ZUS-owskiej. Oczywiście jest to kretyńsko rozwiązane, bo zamiast refundować i żeby środki w jedną, w drugą tylko po tych kontach krążyły i tam robiły komuś obrót, to należałoby to inaczej rozwiązać, ale o wiele lepiej byłoby, gdyby to rozwiązanie było wprowadzone dla wszystkich małych przedsiębiorców, czyli nawet takich, których często w różnych tam statystykach się nie ujmuje, czyli do 9 osób zatrudnionych, a nie na przykład osobno dla osób niewidomych, bo o wiele fajniej byłoby, żeby ktoś, kto nie wiem, piecze ciastka, układa bukiety, robi cokolwiek, mógł prowadzić sobie na spokojnie swoją działalność gospodarczą, czy jest widzący, czy niewidomy, czy na wózku i na przykład kosztowało go, tak jak tutaj w Wielkiej Brytanii, 12 funtów na przykład miesięcznie mnie to kosztuje, tak? A przy niższych zarobkach nawet nie tyle. Mam bardzo dużą też pulę, jeśli chodzi o możliwość niezapłacenia podatku, bo ta kwota już jest teraz powyżej 10 tysięcy funtów rocznie.
0: Więc nikt się ciebie nie pyta, czy widzisz, czy nie widzisz. Tylko
1: nikt mnie nie pyta. No, to jest niezależne. To jest całkowicie niezależne od mojej tej tak zwanej renty, która no za wysoka nie jest, bo i czynszu bym w wynajętym domu tym nie opłaciła. Natomiast no gdzieś tam, i to nawet od razu przesyłają, słuchajcie, jak jest ten DLA właśnie, czyli ta renta, przesyłają pismo, gdzie, że to nie jest na niepełnosprawność. To po prostu ma mi ułatwić życie, ponieważ no, system przewiduje, że mogę mieć kłopot, że muszę gdzieś zapłacić za taksówkę, że pewne rzeczy mnie więcej kosztują, ponieważ muszę na przykład użyć technologii tam, gdzie osoba widząca sobie poradzi i tak dalej, i tak dalej. I że jest mi trudniej znaleźć pracę. Co innego, że oni tutaj są troszkę rozpuszczeni i poza mną to się prawie nikt tutaj niewidomy tam, czy słabowidzący pracą nie interesuje.
4: Ale po prostu im się to nie opłaca, tak?
1: Im się to nie opłaca, bo lokalnie dostają po prostu wiele więcej różnego rodzaju benefitów. Nie wiem, bo ja nawet się nie starałam, bo i to ze względów, wiecie co, czasem to nawet etycznych. Nie będę kłamać, nie będę z siebie, tak jak mi to pouczano, robić obłożnie chorej, skoro ja jestem tylko i wyłącznie całkowicie niewidoma. Nie będę udawać, że muszę mieć opiekuna 24 na dobę, że nie potrafię sobie zrobić niczego w domu, bo wtedy być może jakbym jeszcze dobrze udawała i zemdlała tam prawie przed komisją i tak dalej, to może by mi dali wyższy socjal. I co z tego, jakbym się sama z sobą czuła źle. No, nie, do mnie to nie przemawia zwyczajnie.
2: Ja znaczy ja, tak jak mówię, ja Jarka też w dużej mierze rozumiem, tylko mówię też, nie można totalnie systemów zarzucić, bo wtedy wiele osób zwyczajnie zginie, które no też muszą żyć, nie? Ja mam jakby to na myśli.
1: Pytanie, czy gdybyś od samego początku, gdy straciłeś wzrok, a na przykład nie miałbyś wsparcia rodziny, tak zakładamy, nie masz wsparcia rodziny, to jakbyś sobie poradził w tych okolicznościach?
0: Ja odpowiem bez słowa pomocy... Michała, ja nie jestem za tym, żeby coś całkowicie likwidować, tylko żeby właśnie to porządnie uszczelnić i żeby ta pomoc trafiała do osób, które naprawdę tej pomocy potrzebują i żeby ta pomoc była na tyle dla nich wysoka, żeby one już nie martwiły się o następny dzień, następny miesiąc. Natomiast no, jeżeli chcą mierzyć się ze światem mimo swojej niepełnosprawności, to dlaczego my mamy jeszcze jakieś dodatkowe dofinansowania dodawać? Albo, albo.
1: No i też te dofinansowania, żeby były
0: no tak celowe
1: na rozwój. I to taki faktyczny rozwój, nie jakiś pseudo wywczas, jakiś dziwny kurs, który nic nie wnosi, żeby tylko tam ktoś od kursu do kursu jeździ, tu 2 tygodnie, tam 3 tygodnie.
2: I tak, się tak buja i czas leci, nie?
1: Tak, tak. Tylko żeby to było efektywne, egzamin, proszę bardzo, jak najbardziej, papiery, żeby to było realne zdobywanie kolejnych umiejętności, rozwój. I to ja mówię, jeżeli sprzęt jest faktycznie drogi i no nie da się inaczej tego rozwiązać, chociaż no, może by się dało. Na przykład mamy wspaniałą myśl naukową, techniczną w Polsce. Zamiast płacić Amerykanom po kilkanaście tysięcy za ich sprzęt, tak? I tak naprawdę gdzieś tam tylko dystrybutorzy najwięcej na tym korzystają i sama firma zagraniczna, to może warto by na przykład było nasze rozwiązania opracować, wdrożyć i tutaj naukowcom zapłacić i dać im na przykład właśnie wyższą pensję albo no, konkretne nagrody za stworzenie takiego innego urządzenia, systemu i później to eksportować. No to już mówię, zaraz zaczniemy wchodzić w ogóle w tematy.
2: Tak, tak.
0: Ja wiem, że życie z niepełnosprawnością kosztuje więcej, no bo trzeba kupić sobie jakiś tam dodatkowy sprzęt, dodatkowe lekarstwa i tak dalej. To wszystko rozumiem, tylko chodzi mi o to, że albo się ktoś decyduje na rentę, albo ktoś decyduje się żyć jak wszyscy pozostali i sobie sam na to zarobi bez żadnej łachy. Jak sobie zarobi, super, klaszczemy i tak dalej. Jak sobie nie zarobi, no to właśnie dostaje tę rentę. Tak, osoba widząca w pełni sprawna musi zarobić, bo inaczej no niestety nie dostanie żadnej renty.
3: To znaczy, wiesz co, ja bym tego akurat nie brał z takim przełącznikiem albo, bo nie od samego początku jesteś w stanie sobie na wszystko zarobić. I za co wtedy będziesz żył?
0: No dobrze, no to wtedy właśnie tak jak powiedziałem, można, tu jest jakby miejsce dla tych argumentów, które jestem w stanie przyjąć, tak?
1: Natomiast, a potem jednak trudniej jest. No i zresztą używając twojego argumentu, sprzedałbyś swój głos za $10, bo po prostu będzie ci wygodniej, jak ktoś ci zapłaci i prawda. No to
0: nie,
1: każdy
0: ja powiem
1: tak
0: dlaczego.
1: Myśli
0: i ja powie, powiem
1: za
0: dlaczego.
1: Nic, nie będę pracował, to ja wolę mieć rentę odpowiednio
0: nie, ja ci powiem dlaczego. Ja ci powiem arabskim przysłowiem i żydowskim przysłowiem, dlaczego bym tak zrobił. Jeżeli ktoś by do mnie podszedł i powiedział, że chce kupić mój głos na jakąś tam partię za $10, to podziękowałbym Allahowi, że postawił takiego głupka na mojej drodze. Jeżeli byłbym Żydem, to podziękowałbym Bogu, że zrobiłem dobry interes. I nie rozumiem, dlaczego ktoś się ma szczypać, skoro ktoś chce zapłacić za mój głos, to ja się podpisuję, biorę $10, idę na piwo. Natomiast głosuję oczywiście
1: no bo
0: zgodnie ze swoimi...
1: Ludzie decydują o prawie w twoim
0: państwie. Głosuję zgodnie ze swoimi przekonaniami przy urnie. A nie przy zbieraniu podpisów na
1: nie,
0: daną
1: nie,
0: partię,
1: to
0: które chcą
1: zrozumieliśmy, że tak byś właśnie postąpił.
0: No bo bym tak postąpił. No ktoś chce zapłacić za mój podpis, to się podpisuje.
3: Ja
0: idę i głosuję na
3: kogoś
0: innego, zgodnie
3: chce.
0: ze swoim przekonaniem. I jestem o $10 do przodu, bo trafiłem na kogoś, kto mi te dolary chciał dać za mój podpis. No to wziąłem.
1: I stąd potem, słuchajcie, te dziwne sondaże.
3: Tak, właśnie. Dziwne sondaże.
0: A, no to...
2: Cóż. Ale jak mamy, tak...
0: Ale ja mam $10.
1: Te polityczne są bardzo różne, jak widzicie, na kwestie gospodarcze, światopoglądowe w ogóle. Także...
0: Jak sami nawet widzicie, niewidomi są rozpolitykowani i mają różne poglądy polityczne, więc tu nie odstajemy od normy.
2: No i dobrze.
0: No, dobrze, no.
3: Jest różnie, jest przekrój. Ja też gdzieś tam ze statystyki to mogę powiedzieć, mam też różnych znajomych właśnie niewidomych. Część na lewo, część na prawo, część w centrum.
0: Ja nie jestem radykalnym prawicowcem. Można mnie przekonać do swoich argumentów, tylko trzeba je mieć.
3: No. To co, przechodzimy dalej?
0: Jasne. No tak.
1: Chyba tak.
3: Okej, kolejne pytanie. Skoro wzrok przekazuje 80% bodźców, to niewidomi są pozbawieni ogromnej ilości informacji, a też ogólnie wrażeń. Czy nadrabiacie to większą ilością seksu?
0: A co to jest seks?
1: Między innymi seksu.
0: Nie, bo poczekajcie, bo troszeczkę nie rozumiem pytania. Co ma jedno do drugiego?
1: No tym, że jesteśmy niedobodźcowani.
0: Aha.
1: Więc w jaki
0: albo
1: sposób
0: mamy więcej energii do wykorzystania, może dlatego, że
1: więc
0: nie
1: w jaki sposób
0: i...
1: sobie z tym radzimy? Czy poprzez właśnie... Czy większą ilo- ale większą ilością niż...
0: Tak. To pytanie jest niespójne w ogóle, no ale dobra. Przyjmijmy za dobrą monetę, że jeżeli czegoś nie widzimy, to musimy sobie w jakiś inny sposób to odbić, prawda? I tutaj ktoś zasugerował seks, a dlaczego nie jedzenie?
3: A podejrzewam, że niektórzy, jedzeniem. Ogólnie spanie. Czymś, co sprawia. No,
2: dlaczego tak. Nie jedno i drugie, bo ktoś może dobrze jeść i mieć dobry seks i nie wiem, uprawiać fajny sport, nie wiem, pływać, jeździć.
3: Ogólnie jakąś aktywnością tu myślę, że można by było to rozszerzyć.
0: Kiedyś w książce Toma Harrisa, tylko nie pamiętam, czy Milczenie owiec, czy w jakiejś innej, przeczytałem takie jedno zdanie, gdzie bohaterkę mijał mikrobus z osobami na wózkach inwalidzkich i tam wpadła taka myśl, że właśnie osoby niepełnosprawne mają większy popęd seksualny, no nie? No i teraz właśnie wtedy się zawiesiłem, też pamiętam nad tym, że niby dlaczego. Wyszło mi z takiego równania bardzo prosty wynik, że może dlatego, że rzadziej po prostu dochodzi do tych sytuacji, ale to nie dlatego, że ktoś nie ma nóg, czy nie ma oczu, tylko może, nie wiem.
1: To znaczy ten pogląd...
0: Rzadsza okazja, więc ich szuka.
1: Nie ten wiem. Pogląd gdzieś tam chyba też w kontekście osób niepełnosprawnych intelektualnie.
2: Tak, ja o tym też słyszałam.
1: Tak, że, ale to nie wynikało z tego może, że mają większy pogląd, tylko że mają mniej zahamowań, jeśli chodzi o publiczne demonstrowanie swoich różnego rodzaju zachowań. Tak? Więc tylko
2: no
1: wydaje mi się, że...
2: bezpośrednie osoby upośledzone przez zespołem Downa, ja słyszałam o tej grupie osób niepełnosprawnych.
1: I że to był realny problem dla rodzin i opiekunów, bo gdzie no, nie rozumieli, nie wiedzieli, w jaki sposób się zachować w takiej sytuacji.
2: Tak, gdzie się były już nawet takie pomysły. Później dziewczynki, prawda, chłopców, no dziewczyny zwłaszcza się później tam zabezpieczały. Ja dziś słyszałam o tych przypadkach.
0: Tak. No, ale były też takie pomysły, żeby brak widzenia się przekładał od razu na to, że ktoś potrzebuje więcej seksu?
1: Znaczy mnie się wydaje, że tutaj bardziej chodziło o to, że ponieważ seks jest taką dziedziną, która obejmuje no, oddziaływanie na wiele różnych zmysłów, tak? Kontakt z ciałem, w ogóle no, cała strefa przecież i emocjonalna i cielesna, że tutaj jest taki...
0: Ale zostaje jeszcze dotyk, zapach, tak? Zostaje dotyk, zapach, który myślę, że w relacjach damsko-męskich w sypialni wiedzie prym, a wizualność jest wtedy chyba jednak na... ważnym, ale jednak drugim stopniu.
1: No niekoniecznie. Po pierwsze, mężczyźni są przede wszystkim wzrokowcami. Po drugie, na przykład mnie jako kobiecie, co z tego, że ja nie widzę, ja bardzo lubię, kiedy ktoś na mnie patrzy. Nie po to o siebie dbam, żeby nie patrzył. Mnie to sprawia ogromną frajdę, akurat w tym kontekście jak najbardziej. Ja na przykład no, nie lubię po ciemku. O. Chociaż sama nie widzę różnicy.
2: No za ty.
0: Dla mnie to pytanie brzmi w ten sposób, czy im gorzej widzisz, tym bardziej ci się chce.
1: Nie, no chyba tak nie jest. Chyba tak nie jest. Chyba to nie jest zresztą takie reprezentacyjne dla wszystkich.
2: Tak, to nie jest.
1: To jest ta statystyka, tak? Jakaś,
0: to jest zabawne, nie?
1: Bo więcej od kogo, nie? Od przeciętnego Polaka, czy więcej...
3: A ile to jest przeciętnie, to trzeba...
2: No nie, to chodzi. I kwestia temperamentu to jedna sprawa, to bo są niewidomi, no bardziej więcej. Temperamentni mniej. I są tacy, którzy chcą więcej, czy to tego seksu, czy innych aktywności, no skoro już na seksie jesteśmy. I są tacy, którzy no mniej tego chcą. Nie wiem, może są jakieś badania, może ten, ale wydaje mi się,
3: dokładnie, to już by trzeba było się, podejrzewam, jakimiś rzeczywiście badaniami podeprzeć, no. Są też wśród niewidomych, sam znam kilku takich, tak zwani erotomani gawędziarze. No i to już...
1: Są też tacy, którzy jeżdżą po całej Polsce, prawda, i szukają różnych wrażeń.
0: No, ale
1: w ramach środowiska chociażby. Znamy też takie...
0: Co tu ma niewidzenie w tym momencie?
1: Kurczę, wiesz co, nie wiem, czy to ma niewidzenie.
0: Mają to samo, nie?
1: Pewnie
0: ja
1: tak.
0: Erotomanów gawędziarzy wśród widzących. I tak dalej, różnych takich łowców, przygód, osób widzących. No i co, oni są nadmiernie wystymulowani, bo widzą? Przestymulowani są może? I dlatego tak działają? A ci drudzy za mało mają stymulacji, więc kumuluje się w nich ta energia seksualna i też jeżdżą po Polsce i szukają.
3: Ja bym może powiedział inną rzecz. Już abstrahując od seksu, ale z kwestii tego jakby przebodźcowania i tego typu kwestii.
1: Czy to lekarstwo na...
3: Zauważyłem jedną rzecz, że naprawdę sporo osób niewidomych ma jakąś konkretną pasję. Bardzo mocno wchodzi w jakiś tam, powiedzmy, temat i tym tematem się interesuje, tak? No dla kogoś rzeczywiście może być to seks, no.
0: Też to zauważyłem i w 100% się z tym zgadzam, że powiem wręcz, mając doświadczenie z osobami widzącymi na co dzień, że niewidomy, jeżeli się czymś zajmuje, to się zajmuje z tak nieprzeciętną pasją na 200-300%, że to już jest na pograniczu wręcz geniusza. Naprawdę. To jest niesamowite, ale no znowu to jest taka właśnie wąska działka.
1: Po pierwsze, może nie wszyscy tak mają. Po drugie, może to też wynika z tego, że musimy, więc potrafimy się też mocno koncentrować na czymś.
0: I wyżywamy się akurat w tej dziedzinie, którą pokochaliśmy, polubiliśmy i w niej się wyrażamy. To mi się od razu film Fortepian przypomina, gdzie kobieta po prostu była niema i wyrażała swoje emocje, to co chciałaby powiedzieć grając na fortepianie. Bardzo piękny film, polecam wszystkim. No i to by było może tak samo, że jeżeli po prostu jest ktoś, kto nie widzi, gra na portfolio.
1: Bardzo smutny film zresztą.
0: Tak.
1: Książka też.
0: No. I czy jest informant, to zazwyczaj są to osoby naprawdę dobre w tych klocki. I bym powiedział nawet bardzo dobre, bo może faktycznie tutaj, ale ja bym się kłócił z tym niewidzeniem i z tą seksualnością, no ale dobra. To tu pełna zgoda z Michałem, bo mam takie same jakby spostrzeżenia, ale żeby jakby... Bo pytanie było od razu o seks, prawda? Że skoro nie widzisz, czy bardziej... No,
1: chyba tak jako przykład zadane. Bardziej.
0: Taki przykład, no ale...
2: Nie musi wcale być to seks. Oczywiście u kogoś może, okej. Okay. Nie mówię, że tak nie jest, że ktoś po prostu musi sobie w ten sposób zrekompensować i gdzieś tą energię tutaj właśnie skumulować i gdzieś po prostu to napięcie rozładować przysłowiowe i tak dalej i ten brak wzroku zrekompensować, ale niekoniecznie musi być to no. Ktoś będzie biegał, ktoś będzie, nie wiem.
0: I wcale nie spodziewano, że wszyscy niewidomi, czy w ogóle niewidomi będą lepszymi kochankami.
2: Nie, bo absolutnie. Bo tak?
0: Dokładnie, bo wcale nie jest powiedziane, że właśnie dlatego, że nie widzą, to mogą częściej, dłużej i tak dalej. I wcale nie jest powiedziane, że na przykład każdy niewidomy ma tak fajny, zmysłowy, subtelny dotyk, że to jest to, czego, nie wiem, kobiety szukają i tak dalej. Niekoniecznie właśnie.
1: Aczkolwiek w drugim przypadku tak.
0: Może też tak być, oczywiście.
1: Może też tak być, po pierwsze może tak być. Po drugie, tutaj właśnie przewaga jest, tak? Taka niewidoma nigdy w sufit nie będzie patrzyła, więc już proszę, jaki plus jest, tak? I to
0: się na boki rozglądać.
1: Coś może być tak. Coś już może być na rzeczy w tym momencie.
0: Nie no.
3: Ale z drugiej strony, Magda, wiesz, poświęcamy wtedy tylko, bo skoro wzrok to jest 80%, tak, to w tym momencie mamy tylko 20% co uwagi, z których tych 20% jeszcze ileś tam być może pochłania coś innego, no to też taka nie jakaś duża liczba.
0: No właśnie, to jest znowu skrajność w drugą stronę, nie?
1: Wiecie co, ja w ogóle nie wierzę w te 80%, no. Bo gdyby to była prawda, to może dla osoby widzącej tak, ale dla niewidomej już nie. To my 100% odbieramy innym i zmysłem.
3: Nasze 100%.
1: To jest nasze 100%.
2: Tak.
1: Po prostu. 100% seksu też, moi drodzy. No.
0: Yeah.
3: No co? Idziemy dalej?
1: Chyba, że ktoś do nas jeszcze zadzwoni i się zwierzy. No,
3: na razie nie.
1: Zachęcamy.
3: Na razie nie widzę jakichś tu telefonów, więc na możemy widzę. Przejść
1: dalej. Widzę zwierzeń nie ma, okej. Okay, to dajemy dalej.
3: Dobrze. Szóste pytanie. Czy takie specjalistyczne ośrodki, w których uczy się niewidomych, nie wpływają na dzieci trochę jak dom dziecka, poprawczak i tym podobne? To środowisko takie zamknięte, bez pełnosprawnych kolegów i koleżanek, bez rodziny. Tak mi się skojarzyło smutno. Takie pytanie się pojawiło.
1: No, powiem szczerze, że jak ja to pytanie otrzymałam, to w pierwszym odruchu to mówię, ale tak, że kurczę, strasznie mocno.
2: No ja też tak właśnie, tak.
0: Ale wprost. Coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy
1: ale potem właśnie, że coś jest na rzeczy.
0: Ja bym się częściowo z tym zgodził. naprawdę. To, tak, to jest dobre porównanie do tych domów dziecka. Każda zamknięta placówka z internatem może, ale nie musi, i to jest ważne, odcisnąć swoje piętno na podopiecznym. I, no i bywa, że czasami wychodzi sobie taki człowiek i on sobie poza jakby murami takiej zamkniętej placówki z rzeczywistością go otaczającą nie radzi, mimo iż brylował tam na miejscu. Nie?
1: Nikt mu nie wyznacza planu dnia, nikt mu nie każe, nikt nie ocenia go dobrze, źle.
0: Ale to nie jest powiedziane, bo tak jak powiedziałem, no człowiek jest tylko człowiekiem, albo aż człowiekiem, i on po prostu może albo sobie nie poradzić, albo będzie sobie radził świetnie, albo o 180 stopni się zmieni. No.
2: Ja pozwolę sobie powiedzieć swoje zdanie. Ja wychowałam się w ośrodku dla niewidomych w czasach, gdzie mogę uznać, że były to dobre czasy, aczkolwiek nadszedł moment, gdy musiałam te mury opuścić i wiedziałam, że albo ja zrobię to teraz, albo nie zrobię tego nigdy i że ja muszę to zrobić, ale rzeczywiście ośrodek w swojej strukturze działania, jakby w sposobie funkcjonowania, w tym, że wszystko jest takie łatwe, proste, że mamy swoje szafeczki, kubeczki, biurka.
1: Numerki.
2: Nie ma tak w szatni. Tak. Prawda, swoją panią, opisane jedną, wszystko. Drugą, Zosię, która nas zna jak łyse konie i tak dalej. I że my się już tak znamy, że już nic więcej nie potrzebujemy. To, uwaga, mogę dostać w policzek, prawda, po tej audycji. To mi po prostu zawiewa tutaj gettem. Ja wiem, że niektórzy nie lubią tego słowa, ja uważam, że na
1: ja pamiętam są to getta, z czasów lasek, że nawet funkcjonowało takie powiedzenie, byliśmy wtedy ci w ośrodku, tak? My i ci zza muru, no więc to określi.
2: Co ty mówisz? Tak. Ci zza muru?
1: Tak, ci zza muru, ponieważ tam ośrodek otoczony murem takim, tak? Akurat. Więc no troszeczkę to...
2: Mnie przeraziły te słowa.
1: Znaczy faktycznie, myślę, że coś jest na rzeczy. Skąd inąd miałam kontakt z ludźmi z domu dziecka, już później jako nastolatka, i wymienialiśmy się swoimi spostrzeżeniami. I ci ludzie usiedli tak, kurczę, ja to właściwie to wymieniliście gorzej niż my, bo nas nikt nie zmuszał do żadnej modlitwy, dyżuru i tak dalej. Nie było takiego pruskiego drylu. To może ci niewidomi, przynajmniej ci, co nie mają jednego rodzica, może byście się starali o dom dziecka, a nie ten internet.
2: Ojej.
1: Naprawdę, to kiedyś taka właśnie szczera rozmowa przy piwku była. Ale myślę, że mówię, ośrodek ośrodkowi nierówny i na pewno te ośrodki specjalistyczne ogólnie, teraz mówię o wszystkich, włącznie z laskami, też mają swoje ogromne zalety, ponieważ cały czas jednak szkolnictwo takie tak zwane integracyjne, no kurczę, jednak mimo wszystko bardzo mocno kuleje. I często jest to jedyna realna szansa, cały czas, mamy XXI wiek, halo, ale naprawdę tak jest. Jest to często gęsto realna szansa na to, żeby ta osoba niewidoma zdobyła rzetelne wykształcenie, co daje jej ogromne podstawy do tego, żeby później sobie w życiu normalnie radzić.
3: Albo w ogóle, Magda, jakieś wykształcenie. Bo ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ja nie mam porównania kompletnie, ale ja wiem jedno. Z dzieckiem niewidomym rodzice muszą naprawdę, przynajmniej na tym wczesnym etapie edukacji, dużo pracować. Jeżeli rodzic nie jest na to gotowy, nie jest w stanie się na to poświęcić, niech sobie odpuści.
1: Nie, przede wszystkim nie wie jak, nie ma tego poradnictwa.
3: Ale wiesz co, to nie jest problem akurat. Ja powiem ci tak.
1: Teraz jest łatwiej, rzeczywiście.
3: Słuchaj, w moim przypadku to rodzicom nikt w zasadzie niczego nie był w stanie powiedzieć. Gdzieś tam powiedzmy nauczycielom też nikt nie był niczego w stanie doradzić. Być może gdzieś w swojej edukacji mam jakieś braki, no ale jakoś mi się udało tę szkołę skończyć, studia skończyć, udało się, tak? Więc tu po prostu przede wszystkim musi się chcieć. Ale jeżeli rodzicom się nie chce, a znam taki przypadek...
1: Bo nie czują się na siłach.
3: Dokładnie.
1: Ja bym to jednak broniła cały czas
3: rodziców. Albo się nie czują na siłach, też być może, ale...
1: Albo
3: no to...
1: pracują bardzo dużo, spłacają kredyt, pracują, żadne nie jest w stanie z tym dzieckiem po prostu ślęczeć nad tym owantym i śmanem.
3: Dokładnie. To niech sobie...
1: A to może to nie być jedyne dziecko,
3: tak,
1: na przykład.
3: To niech sobie wtedy odpuszczą, i po prostu jednak dla dobra tego dziecka poślą je do ośrodka, bo naprawdę trzeba dużo czasu poświęcić. Ja pamiętam, że i to też dla tego dziecka jest dość duże obciążenie. Ja pamiętam w pierwszej klasie, no kurczę, kończyły się lekcje, chwilę tam sobie odpocząłem, wracali rodzice z pracy i trzeba było usiąść i na przykład przepisać brajlem jakąś czytankę, kilka albo kilkanaście stron, potem jeszcze nauczyć się tego czytać, a tu jeszcze jakaś matematyka do odrobienia, jeszcze coś do odrobienia, jeszcze coś do odrobienia. I naprawdę nierzadko było, że się te lekcje przysłowiowe kończyło tam o tej godzinie 22. No i co? I spać i rano znowu do szkoły.
2: Dokładnie. Ja jeszcie, wiecie co, przypomniałam sobie w tej chwili...
1: Ale w ośrodku też nie było zabawy. Wyznaczony czas od do, dyżur, tak. Zbiórka i tak dalej.
3: Nie, ale ja nie mówię o tym, tylko po prostu mówię, wiesz, tylko mówię o tym, że trzeba mieć na to czas. A jeżeli...
1: Kontaktu z rodziną.
3: A to jest inna rzecz. To jest inna rzecz.
1: I to wpływa. I to, słuchajcie, to na pewno wpływa bardzo mocno. Ja pamiętam, kiedy wróciłam z ośrodka, kiedy w ogóle poszłam, do internatu i pierwsze właśnie kontakty, oczywiście najpierw błagania, zabierzcie mnie stąd, proszę, zabierzcie mnie stąd. Bo ja, wiecie co, ja po latach, jak sobie pomyślę, co czuli ci biedni rodzice, jakim serce pękało, kiedy słyszeli coś takiego od dziecka, a nie byli w stanie mnie zabrać, ponieważ szkoła w Łodzi, jedyny ośrodek wtedy właśnie nadziewanny, ja byłam ich pierwszą chyba osobą w ogóle niewidomą w historii, tylko dopuściła mnie pani dyrektor do nauczenia początkowego, a później out, że oni później nie czują się na siłach, nie są przygotowani do takiego ucznia, a najbliższa szkoła właśnie była pod Warszawą, no do Poznania wtedy jeszcze nie było wtedy autostrady, więc Owińska niestety nie wchodziły w grę, żałuję bardzo po latach i było za daleko, a rodzinie też na tym zależało, żebyśmy się jednak, no widzieli, to nie było tak jak teraz, że ludzie w internacie mają smartfony, internet, nie, tam raz w tygodniu ktoś krzyczał, Magda, telefon, biegło się po piętrach na dyżurkę, był telefon, wow, z Łodzi, po prostu do ciebie, możesz porozmawiać sobie tam 5-10 minut, nie? I to jest na tej zasadzie, więc to zupełnie inne czasy, inne obyczaje.
2: Ja natomiast pamiętam swój pierwszy kontakt ze szkołą masową, bo poszłam w czwartej klasie szkoły podstawowej zobaczyć, jak takie lekcje wyglądają w szkole masowej, bo rzeczywiście za domem strasznie tęskniłam i gdzieś rozważałam, czy może by nie spróbować do szkoły masowej pójść. I słuchajcie, jak wyszłam na przerwę i zobaczyłam ten potworny tłum dzieciaków po różnych stronach rozbieganych, gdzieś tam popychających się.
1: No to przerażające.
2: Tak. To było dla mnie naprawdę przerażające. To samo miałam w liceum, w pierwszej klasie, gdzie już świadomie podjęłam decyzję o odejściu, o zmianie szkoły, odejściu do zwykłego liceum. I pamiętam, po pierwszym dniu musiałam po powrocie ze szkoły pójść do pokoju na 2 godziny, pobyć sama i odpocząć. Pobyć zwyczajnie sama, nie chciałam z nikim rozmawiać, bo musiałam gdzieś to po prostu w sobie poukładać. Także we mnie też ta decyzja rosła o zmianie szkoły. To nie było tak z dnia na dzień i z tygodnia na tydzień.
1: Także są wady i zalety. Nie traktowalibyśmy tego tak jednoznacznie, że to jak poprawczak.
2: Ja dlatego nie chciałabym z tym gestem nikogo obrazić. Mam nadzieję, że te słowa nie zabrzmiały jakoś szczególnie drastycznie.
1: Chociaż mówię, ja ze swoich czasów to tak właśnie to pamiętam mniej więcej. Więc oczywiście też były zalety.
2: Zresztą słuchajcie, cała... ktoś może
1: Niech uczy w domu. My zresztą możemy jako na przykład tutaj Tyflo Podcast, cała akcja techniczna. Tak?
2: Niech po prostu też spróbuje bodaj tej masowej szkoły. Niech będzie z tym środowiskiem takim zwyczajnym jak najwięcej. Jeżeli ma na tyle siły i ma wsparcie w domu, to taka moja sugestia.
3: Mhm. Ja się pod tym podpisuję jak najbardziej, bo tak naprawdę jedna sytuacja, jedno rozwiązanie, jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety i no trzeba po prostu odpowiednią sytuację dostosować do danego modelu, tak? Bo...
1: I nie potępiać w czambuk, że ktoś jest zły, bo posłał dziecko do internatu, albo że jest nieodpowiedzialny, bo zostawił na miejscu, właściwie nie wiadomo, co będzie z tą edukacją. Słuchajcie, nigdy nie wiadomo, co będzie z tą edukacją. Mamy dzieci pełnosprawne, które też zawalają rok.
3: Różnie z tą edukacją mają.
1: Właśnie. Więc też troszkę, chociaż mówię, wsparcie dla rodziców, dla nauczycieli i dla samych tych uczniów bardzo by się przydało. W przypadku dziecka niewidomego na 100% jest tego potrzebne o wiele więcej. To już na bardzo podstawowym etapie, wcale nie szkoły, tylko już takiego przedszkola, a nawet jeszcze wcześniej.
3: No zgadza się.
1: Co?
3: No to co? To przechodzimy do następnego pytania. O, Dzięki za objaśnienie tematu korzystania z komputera. Wszyscy niewidomi są tak wsiąknięci w technologię, czy akurat takie osoby były w audycji?
1: Michał.
3: Czemu ja?
1: Bo ty.
3: No okej.
0: Okay, bo tak.
1: Bo tak.
3: Dobrze.
1: Bo jeszcze nie byłeś pierwszy.
3: Dobrze, to jestem pierwszy. Nie, nie wszystkie osoby niewidome są wsiąknięte w technologię. Są osoby niewidome, których ta cała technologia w ogóle nie interesuje albo korzystają z niej tyle, na ile muszą. Ale prawda jest taka, że żeby osoba niewidoma efektywnie korzystała z komputera, efektywnie, radziła sobie z rozwiązywaniem różnych problemów, musi mieć większą techniczną wiedzę niż osoba widząca. Dlatego, że programy komputerowe nie są przystosowane dla osób niewidomych, tak z urzędu, z marszu. Trzeba niejednokrotnie, jeżeli dany program jest dostępny jakoś, szukać różnych obejść, szukać drogi, gdzie tam dotrzeć w tym programie. No i po prostu trzeba się na tym znać. I paradoksalnie to wcale nie znaczy, że ktoś będzie od razu nie wiadomo jakim tam programistą, czy nie wiem, czy administratorem sieciowym. Czasem
1: tylko,
3: jest...
1: Czasem będzie potrafił sobie po prostu poradzić
3: tak,
1: z problemem,
3: czasem
1: gdzie ktoś
3: jest
1: inny
3: tak,
1: by, a, kliknął i już.
3: Czasem jest tak, że właśnie jakiś głupi program, który wykonuje naprawdę trywialną rzecz, ma tak niedostępny interfejs, czyli mówiąc po polsku to, co nam się wyświetla na ekranie, a z czego osoba niewidoma korzysta przy użyciu czytnika ekranu, że żeby tam cokolwiek zrobić, to trzeba mieć naprawdę znacznie większą techniczną wiedzę, niż ten program ma możliwości.
1: A jeśli chodzi o inne takie jakieś gadżety, tego typu rzeczy, nie, no to chyba naprawdę...
3: To już zależy, jeżeli się ktoś czymś interesuje.
1: Chociaż wiecie co, nie, albo zależy, gdzie ktoś działa, bo na przykład w kuchni to są przydatne bardzo rzeczy. Chociaż... Ja nie mówię, znowu tutaj trudno powiedzieć, dlatego że ja faktycznie nie jestem taką trochę gadżeciarą, jak to się mówi, też no nie wiem, dziwnie mi się to kojarzy. Bardzo lubię, jeżeli technologia mi pomaga. Bardzo lubię wszędzie, gdzie tylko technologia zapewnia mi niezależność, nie posuniętą do absurdu, typu właśnie tam samodzielne obsługiwanie stołu szwedzkiego, są takie rzeczy, gdzie niekoniecznie, ale tam, gdzie się to da, to ja bardzo chętnie stosuję. Po prostu, przy czym nie jestem fascynatką, żebym sobie, usiądę, zainstaluję sobie, kolejny program, kolejna aplikacja. Nie lubię tego. Jak mi się coś zrypie, to mnie to denerwuje i siedzę, bardzo brzydko rozmawiam wtedy z moim sprzętem aż do skutku. Więc lubię, żeby wszystko mi to po prostu działało. Natomiast lubię technologię, nie boję się jej, czytam o różnych nowinkach, interesuje mnie to. Uważam, że z roku na rok coraz mocniej nam to ułatwia życie, funkcjonowanie w świecie, w społeczeństwie. I jest to jak najbardziej potrzebna rzecz, ale wiem, że nie wszyscy tak mają. Zresztą tak jak wśród osób pełnosprawnych, część jest nietechniczna. No to właśnie o tym, o czym Michał powiedział, że jeżeli tutaj trzeba posiąść do podstawowego zupełnie korzystania ze sprzętu komputerowego chociażby, trzeba mieć i tak większe umiejętności niż osoba pełnosprawna, to załóżmy, że akurat trafiło na takiego niewidomego nietechnicznego, czyli musiałby potencjalnie przeskoczyć jeszcze co najmniej szczebel wyżej. No to kurczę, on nie jest w stanie i to budzi w nim jakieś takie negatywne od razu odczucia i będzie się zniechęcał.
3: I naprawdę wielu podstawowych rzeczy, prędzej czy później, wiesz, ten niewidomy się nauczy, ale ile mu czasu to zajmie? I czy on tam się nie zniechęci?
1: I też jest pytanie właśnie, w jaki sposób jest uczony i jak jest zmotywowany? Bo ja sama pomagałam osobom, które wcześniej były nawet na jakichś kursach, ale na przykład nie było tam zbyt wiele czasu, nie zdążyły, po prostu nie zdążyły. Jeżeli ktoś, zwłaszcza osoba na przykład starsza, ociemniała, no przynajmniej w wieku średnim, tak? Okej, co najmniej, ale starsza tym bardziej. Z zasady, zanim się przestawi, zanim jakoś tak no, pojmie chwilę, to musi zająć moment.
4: Potrzebuje tego czasu. No to
1: musi
4: nie,
1: na spokojnie
4: nie jest
1: sobie. A nie, tu, słuchaj, tu klikniesz, tam, gdzie? Halo, ale gdzie w ogóle, z czym? Jak ja nawet klawiaturę
2: nie znam. Ja nie przepadam, to jest moje skromne zdanie, za kursami grupowymi. Tak. Mam od jakiegoś czasu szkolenie indywidualne i naprawdę po raz pierwszy od wielu, wielu lat wiem, że to jest to i że ja idę do przodu. I wiem, że ja się po prostu powoli rozwijam. Co więcej, lubię, kiedy tajniki techniczne, technologiczne tłumaczy mi osoba niewidoma. Nie, że tu na zielono, tu prawym myszy, tu na prawo, tu na lewo i ci się takie coś pojawi.
1: Inne ci ptaszka, tak?
2: Tak, no tak, z ptaszkiem był motyw, tak, wspaniały, czy widzę ptaszka w systemie. Więc po prostu Osoba widząca, jeżeli jest, wiadomo, czasami jest tak, że po prostu musi i tak dalej, musimy współpracować, bo takie jest życie. Natomiast osoba niewidoma, znająca się na technologiach, na komputerach, na programach, na rozwiązaniach, zdecydowanie nikogo innego nie chce.
0: Ja się zgadzam z tym, co powiedział Michał. Mam w zasadzie prawie tak samo jak Magda, jeżeli chodzi o ogólne podejście do tematu. Jeżeli chodzi o szkolenia, to jak najbardziej indywidualne, tak jak tutaj ty, Asiu, mówisz, z tym, że u mnie jest tak, że ja chcę indywidualne dlatego, bo ja nie cierpię czekać na kogoś. Teraz wracam to do siebie, że jeden lepiej chłonie, drugi wolniej.
2: To prawda.
0: A jeden jest bardziej zaawansowany, jak wspomniał Michał, drugi jest mniej, jednemu jest potrzebne tamto, drugiemu jeszcze coś innego. Ja po prostu nie cierpię marnować żadnej chwili.
1: A poza tym wtedy czasu. Możesz realizować swój własny program, o coś dopytać, a nie dokładnie. Wszystko, co trupa. To jest w ogóle niepotrzebne.
0: Ja jestem wtedy właśnie w stanie w godzinę zrobić to, co inni w jakiejś tam grupie robią w 4 godziny, w 3 i to jest po prostu zdecydowanie ten kierunek, który ja też każdemu bym zalecał, jeżeli chodzi o rozwój wszelkiego rodzaju obsłudze właśnie gadżetów.
3: No nierzadko też z tymi szkoleniami komputerowymi dla niewidomych bywa tak, że jeżeli są to szkolenia grupowe, to niewidomy jest jeden albo dwóch, reszta to są słabowidzący. A tematy związane z obsługą komputera osobie, która cokolwiek widzi, tłumaczy się zupełnie inaczej niż osobie, która nie widzi nic.
0: No to ja się z tym na co dzień spotykam, chociażby z moimi rodzicami, gdzie oni całkiem co innego widzą niż komputer akurat mi przez głośniki mówi i my się po prostu w życiu nie dogadamy.
1: A jeszcze zagłuszają ci syntezator, co bywa wyjątkowo irytujące.
0: Kliknij to, o tutaj masz to i zanim ja to znajdę, to po prostu, że z tej...
1: A nie możesz tu wyżej w lewo? Nie, to nie chodzi tu w lewo wyżej właśnie, wcale.
2: Nie, bo ty idziesz od góry do dołu przecież, a nie, no tu
0: się pienimy, no i po prostu się pienimy.
1: Lepiej sobie wtedy już na spokojnie, bo taki bardziej zaawansowany użytkownik, to on sobie sam znajdzie. Zresztą też oczywiście gdzieś tam wsparcie środowiskowe jest, można kogoś podpytać.
3: Ewentualnie to pamiętam zawsze, jak mój ojciec nie należy do osób zbytnio cierpliwych, to mi się teraz tak przypomniało, że niejednokrotnie jak coś tam próbowaliśmy jakąś aplikację okiełznać, no daj te mysze, ci kliknę.
2: No i już, to załatwiłem. No. Nieważne, że Michał nie wie po 2 minutach, gdzie ojciec kliknął, ale
3: tak, ale...
0: Te gadżety przede wszystkim nam niewidomym, tak jak Magda wspomniała, ułatwiają życie i może dlatego tak to właśnie wygląda, że my jesteśmy, uprzyjemniają, ułatwiają, że my jesteśmy tacy z nimi zafascynowani, otoczeni tymi gadżetami, ale to jest po prostu no, potrzeba, a nie jakaś tam moda w naszym przypadku. Tak. My nie jesteśmy hipsterami, tylko nas to życie wymusza, żeby takie gadżety musimy mieć, chcemy mieć, ale właśnie dlatego, żeby nam było łatwiej, przyjemniej i nie marnować czasu.
1: Chociaż słuchajcie, jak się tylko pojawiły te polskie mówiące zegarki, to kolega widzący jak najbardziej, bardzo mnie prosił, żebym ją zorganizował. On mi każde pieniądze zapłaci za taki zegarek. Dlatego, że to jest taki super po prostu sposób na podryw, bo on takie i brzęk, zegarki.
0: Też się z tym spotkałem, tak. Dokładnie tak było.
1: Jakie to jest fajne właśnie, coś takiego fascynującego. Od razu jest temat, od razu.
0: Część moich znajomych widzących, którzy posiadają iPhone'a, jak dowiedzieli się, że można włączyć voice-overa, to już był szok, ale jak dowiedzieli się, że można włączyć voice-overa i wyłączyć mowę, to wyobraźcie sobie, że oni jako widzący korzystają z voice-overa bez mowy, ponieważ no, lubią sobie 2 razy tapnąć albo coś, a nie, że tylko dotkną i się im aplikacja otwiera, prawda? Co mnie bardzo zdziwiło.
1: No mnie też raczej... No,
3: pierwszy raz o czymś takim słyszę. Mówię.
0: Albo i spotkałem się przecież... z posiadaczami smartfonów. Jak ja już długo z WhatsAppa czy z jakichś tam innych aplikacji korzystałem, a ktoś do mnie wpada z odkryciem po prostu roku, czy słyszałem o czymś takim jak WhatsApp, nie? No ja mówię, no tak, no używam od jakiegoś 1,5 roku, nie? Czy tam od roku, a co? No, bo tu sobie można wysyłać wiadomości tekstowe, można wysyłać pliki multimedialne, a wiesz, że można nagrywać dźwięki. Nie. No i w tym momencie pokazuję, że tu masz mikrofonik, naciśnij paluszkiem, nie? I nawijaj, puścisz palec i ale czad! I żeby było śmieszniej, wszystkie moje widzące osoby, wszystkie moje widzące znajomi, którzy mają WhatsAppa, po tym jak im pokazałem, że jak się nagrywa, wszyscy właśnie z tego pisania przyszli na nagrywanie. A jeśli już, to są takie lakoniczne hasło typu idę do ciebie albo za 15 minut będę, takiego typu wiadomości. Natomiast tak to już wszyscy
1: właśnie, bo wiele osób widzących właśnie pisze albo przesyłają zdjęcia, dlatego że tu się szybko przesyła w miarę dobrej jakości
0: zdjęć. Tak, jeszcze półtora roku temu te same osoby tylko i wyłącznie czatowały przy pomocy klawiaturki wirtualnej. Tak?
2: Znaczy ja tylko nie lubię na WhatsAppie w miejscach publicznych, bo to tak trochę, ja mam wrażenie, no z maszyną gadam, nie? No. Do siebie.
1: Wszyscy tak robią w tej chwili.
0: Wszyscy tak robią, to już jest norma.
2: Tak, ale tak w domu, jak my sobie z koleżanką Magdaleną tutaj wymieniamy.
1: Nagrywamy wiadomości o wszystkim.
2: Moje ostatnio nie przychodzą, ale to może coś operator zmieni, tak. To jest piękna rzecz. Tak.
3: Natomiast to zaskoczyłeś mnie, Jarek, tym, o czym powiedziałeś a propos znajomych, bo ja się spotkałem raczej z tym, że osoby widzące, i to z niejednego źródła słyszałem taką informację. W moim przypadku też, chociaż u mnie to przede wszystkim z WhatsAppa korzystam, wymieniając jakieś tam wiadomości z osobami niewidomymi. Natomiast osoby widzące raczej na WhatsAppie, mimo tego, że im powiesz, że tam jest możliwość nagrania tej wiadomości, to wolą jednak pisać. Jakoś przynajmniej część osób, odnoszę takie wrażenie, się po prostu jakoś krępuje, żeby nagrać się. Swoim
2: żeby
3: głosem.
2: Mówić.
3: Tak,
0: ja
3: żeby
0: widzę
3: mówić.
0: Widzę odwrotną tendencję.
3: Aha, no to widzisz, to jest ciekawa rzecz, bo ja rozmawiając z kilkoma znajomymi, też właśnie niewidomymi, pytając ich o jakby takie trendy związane z kwestią nagrywania się na WhatsAppie, no to też dostałem właśnie informację zwrotną, podobną do moich jakichś takich wrażeń.
0: Myślę, Michale, że tu może być jeszcze co innego. Aha. Osoby widzące w miejscach publicznych im jest łatwiej napisać, prawda? Mhm. A nagrywają się na przykład, jeżeli nie są w miejscu publicznym, my natomiast robimy odwrotnie. Rzadko piszemy w ogóle, bo nam się po prostu fizycznie nie chce, bo po co? A nagrywamy się bez żadnego obciachu i w miejscach publicznych, i w jakichś tam domowych warunkach.
3: Tak, tak.
1: Za to osoby widzące częściej dyktują, bo mają większe panowanie nad tym słownikiem, który tam podpowiada od razu podczas dyktowania słownego.
2: A ja dyktowania nie lubię. Jakoś nie mogę się przemówić.
3: Ja lubię akurat. No. Bardzo przydatna rzecz, tylko trzeba sprawdzać, co się tam...
1: No i właśnie tu jest problem, że o wiele szybciej nagrasz wiadomość niż podyktujesz.
3: No tak, ale...
1: Szybciej napiszę na przykład, znaczy no, szybciej, no jak mam tutaj bezprzewodową klawiaturę dołączaną.
3: No tak, ale jak nie masz na przykład... No...
1: A jak nie mam, to wtedy dyktuję albo wysyłam właśnie informację nagrywaną. Najszybciej informację nagrywano.
3: No mi się niestety zdarza czasem taka konieczność, że nie mogę WhatsAppem, a muszę maila napisać na przykład. A jestem w takim miejscu, że nie mam klawiatury i nie mam dostępu do komputera, więc...
1: To trzeba dyktować niestety.
3: Więc trzeba
2: ja
3: dyktować.
2: Ja iPhone'a maili nie lubię, o Jezu.
3: Ja bardzo lubię z jednej ważnej przyczyny. Skonfigurowałem sobie Outlooka do informowania o powiadomieniach na wszystkich moich kontach. I tak gdzieś tam się, powiedzmy, obudzę rano, patrzę. Tu coś ode mnie chcą, ale nic pilnego. Tu coś ode mnie chcą, też nic pilnego. Aha, dobra, można jeszcze pospać.
0: Czyli potrzeba matką wynalazków.
3: Oczywiście.
1: Od jakiego rana? Przecież ten człowiek nie wstaje rano. On się rano kładzie spać. Co to w ogóle za przekłamanie w kierunku słuchaczy?
3: Nie, no ale jak się obudzę, nie? To sprawdzam, czy jeszcze można pospać. Można, no to...
1: Także my akurat faktycznie jesteśmy wsiąknięci bardziej, tak. ale są też tacy zupełnie niewsiąknięci.
3: Są tacy niewsiąknięci, którzy na przykład czasem zarzucają, że za dużo jest w tyflopodcaście technologii, a niektórzy są tacy, którym technologii jest za mało. No i wszystkich się...
2: Bądź tu dobry, tak, i tak. Dobyć wszystkim.
3: Nie da się, nie da się.
1: No, ale no staramy się.
3: Staramy się, oczywiście. Ze wszystkich sił swoich.
1: Cóż tam dalej?
3: Następne pytanie. Zapamiętujecie zapachy, smaki? Nie rozumiem tylko, jak to pamiętacie, bo ja, myśląc o zapachu róży, przywołuję automatycznie jej obraz. Macie jedynie zapach w ciemności, czy kształt wcześniej dotykanego kwiatu?
1: W ciemności. Strasznie mi się to spodobało, ten zapach w ciemności, to tak zabrzmi.
3: Jak na jakiś film, na tytuł filmu.
1: No prawie.
3: Zapach w ciemności.
1: Asia? Może?
2: No dobrze, no tak, jako że cały czas mam ciemno prawie, znaczy nie, ja mam poczucie światła, więc ten, no ale jak dotykam, czy wącham, no to tak czy tak wącham, bądź dotykam rękoma, więc jest jakby...
1: Wąchasz też rękoma? Nie, dobra.
2: Absolutnie nie, więc absolutnie no, z perspektywy osoby niewidzącej to robię. Tak, ja zapamiętuję zapach, często kojarzę zapachy różnych rzeczy i to chyba nie będzie niczym odkrywczym, bo wiele osób mi o tym mówiło i chyba nawet są jakieś badania na to. Kojarzę często zapachy z jakimś konkretnym wydarzeniem, że kiedy ja wąchałam ten kwiat albo używałam tej perfumy, to był to rok 2013, 27 kwietnia i nie wiem, szłam na spacer i coś tam. Oczywiście teraz taki przykład podaję, więc zupełnie utożsamiam to bardzo z wydarzeniami i mam to jakoś tak bardzo mocno wyczulone.
1: To tak emocjonalnie, tak?
2: Bardzo emocjonalnie, tak. Natomiast co do połączenia tego zapachu, czy widzę obraz, czy jak to jest z tym dotykiem? Nie widzę obrazu, bo ja obrazu w ogóle nie widzę. Dla mnie takiego słowa tak naprawdę nie ma w moim mózgu, który po prostu tego nie przetwarza i ja w ogóle tego nie rozumiem i nie kumam. Jeżeli wiem, że jest róża, która ma kolce, bądź pomidor, który jest, nie wiem, miękki, czy brzoskwinia, która dla mnie jest aksamitna, to po prostu kojarzę z zapachem i z rzeczą, którą akurat w danym momencie mam w ręku i dotykam.
1: Właśnie, czyli pojawia ci się w głowie,
2: to samo
1: wrażenie, które masz normalnie dotykając.
2: Tak,
1: dotykowe, węchowe.
2: Skoro nie ma obrazu, no to po prostu to,
1: temperatura,
2: co ja
1: faktura, kształt.
2: Tak.
0: Ale to jest ciekawe to, że ona kojarzy zapachy też właśnie wydarzeniami, prawda?
2: Tak.
0: To jest takie totalnie odmienne od osób widzących. Bo
1: dlaczego?
0: Tutaj...
1: Nie, myślę, że nie. Wiele osób właśnie ma...
0: No właśnie nie. Osoba widząca, myślę, przede wszystkim kojarzy sobie zapach tym, co widzi, tu co właśnie ten co pytający zasugerował, czyli jeżeli czuje zapach róży, no to kojarzy mu się to od razu z kwiatem, jakby z obrazem. Jeżeli czuje zapach smażonego kotleta, to gdzieś tam w głowie widzi schabowe,
1: ale nie
0: samą konsumpcję schabowego, czy prawda tego, że biegał po ogrodzie i był szczęśliwy. No?
2: Czasami kojarzę to z kim jadłam, z przysłowiowego schabowego, albo to, że po prostu kawałek mięsa.
1: Co nie, ja naprawdę spotkałam wielokrotnie właśnie, że ludzie kojarzą z tymi sytuacjami, że...
0: Tak,
1: oczywiście, że póki ta róża nie stanowiła żadnego jakiegoś ważnego elementu w życiu, no to będzie się kojarzyła z różą, ale jeżeli chociaż raz stanowiła, bo na przykład, nie wiem... Ktoś dostał na imieniny piękny bukiet róż i od tej pory właśnie ten zapach, ten szczególny, bo to akurat był jakiś tam szczególny gatunek i w ogóle właśnie ta konkretna odmiana zapachu gdzieś tam się przewinie, no to automatycznie te skojarzenia są. I to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, wiele osób, jeśli chodzi o perfumy, czy środki czystości, czy też na przykład jakieś rzeczy do jedzenia, przecież są jeszcze smaki, ale zapachy na przykład dzieciństwa, czy także... Myślę, że tutaj nie jesteśmy akurat...
2: Słuchajcie, ja do dzisiaj pamiętam, raz w życiu w Peweksie byłam. Raz jedyny pod koniec lat 80. gówniarzem będąc i tam takie te perfumy były. Takich już nie ma, ja do dzisiaj ten zapach pamiętam, ale jego już nie ma.
0: Zapach
2: ja
0: Peweksu, no. Jest, faktycznie,
2: do dzisiaj
0: teraz
2: bym ci go w stanie zlokalizować, aha, była ten zapach i powiedzieć, że jest, to jest to.
0: Jest coś. I teraz właśnie jak Magda opowiadała o tym, to faktycznie jest coś takiego jak zapachy dzieciństwa skojarzone z sytuacją. Teraz dopiero mi się uświadomiło, czy na przykład perfumy mogą się z czymś miłym kojarzyć.
2: Tak.
0: Bo raczej nie dociera do mnie argument, przyniosłam bukiet róż. Róże to róże i one mi się nie będą ten... Ale właśnie perfumy, jakieś tam właśnie zapachy dzieciństwa, marmelada właśnie babci, jak ona to wszystko robiła. Tak, no kurczę, faktycznie osobom widzącym teraz sobie uświadomią, że też się kojarzą sytuacje, tak właśnie tutaj Asia mówi, nie?
1: Zresztą również w ten sposób się przenoszą i pozytywne, i negatywne doświadczenia,
2: to prawda,
1: traumy.
2: To
1: zresztą podobno nawet są gdzieś przekazywane, to robili takie eksperymenty na przykład na myszach, że stosowali zapach, chyba kwiatu wiśni akurat, ale w tej chwili nie pamiętam, czy na pewno, i bodziec negatywny, czyli porażali biedne myszki prądem. I dzieci tych myszy od razu reagowały strachem na sam zapach tego kwiatu wiśni. Przypuśćmy, że to akurat był ten konkretny zapach. Więc tutaj no gdzieś myślę, że nawet to międzygatunkowo może działać, a co dopiero między osobą widząca a niewidoma. Tutaj myślę, że większej różnic nie ma. Chociaż my na pewno... No inaczej, po prostu myślę, że tutaj bardziej chodziło właśnie o to, że nie widzimy obrazu, tylko w naszej głowie pojawia się to, co na co dzień, tak jak na co dzień odbieramy ten świat.
2: Dokładnie, no bo jak inaczej, no skoro nie miałam do czynienia z obrazem, no to...
1: No chyba, że właśnie coś widzieliśmy kiedyś, tak, tak jak ja widziałam, to przy pojawia obraz.
2: Ty na przykład widzisz rzeczy, z którymi obcujesz na co dzień, które jakoś tam ci się kojarzą, tak jak teraz tutaj zapachy i tak dalej. Tak. Widzisz obraz, ty już widzisz
0: tak,
2: to,
0: częściej tak? obrazy niż sytuacje.
2: A widzisz.
0: Częściej
2: a kiedy ty straciłeś wzrok, bo ja
0: nie jak miałem 14 lat.
2: No to to już tak sporo czasu.
0: 20 kilka lat temu. I częściej mi się właśnie kojarzą z zapachy, z obrazami niż z sytuacjami. No wiadomo, że gdybym był w jakimś spa, ktoś by przytargał jakiś olejek ilang ilang, w życiu tego kwiatu w ręce nie trzymałem, to bardziej ten zapach ilang będzie mi się kojarzył z tym spa niż z tym kwiatem, którego w ręce nie trzymałem. No nie? I jakby to już się będzie pierwsze, już potem narzucało zawsze w kolejności, nawet gdybym te kwiatki sobie gdzieś tam podotykał w ogrodzie botanicznym i tak dalej, ale na tę chwilę, jako osobie ociemniałej, która kiedyś tam widziała normalnie i raczej była właśnie takim dominującym wzrokowcem, bo nie każde osoby widzące jakby mają ten wzrok taki wyczulony jeszcze, bo to też jakby jest odrębny temat, mnie się najpierw pojawiają właśnie obrazy, tak? Czyli zapach róży równa się kwiatuszek w głowie, tak? Intensywne równa się 2-3 kwiatuszki bukiet, nie? Jeszcze jak coś tam zaszeleści, bo słyszę, no to... No ale te właśnie zapachy i smaki dzieciństwa to sytuacyjne to też mam, nie? Tylko że jest tego zdecydowanie mniej.
1: A jak ty, Michał, masz?
3: A ja mam wydłużoną ścieżkę przyjmowania różnych rzeczy, jak tak was słucham. Ja wolniej działam, a już mówię dlaczego. Dlatego, że tak sobie rozłożyłem

0: trójwymiarowy obraz w głowie, tak? Ten dotyk. Najpierw jest słowo. I od tego słowa dopiero w moim przypadku przechodzi dalej.
1: No bo na początku było słowo, nie? Zawsze.
2: No ale tylko w jednym miejscu jest tak napisane. To jest jedna ale z wielu to... książek.
1: Kurczę, ale to...
2: Świata.
1: To też jest ciekawe, że popatrz. Zapach słowa, a potem dopiero rzecz, nie? Czyli na przykład co, czujesz zapach brzoskwini, czy na przykład
0: tak.
1: Róży?
2: Myślisz brzoskwinia?
0: Myślę brzoskwinia, a. Myślę róża, dopiero potem mi się pojawia, a róża wygląda tak.
2: Ale to przedziwne zupełnie.
1: No nie, to ja mam no, od razu
2: Michał jest też naszym szokerem w tamtej audycji, w tej całkowicie nowa rzeczywistość blindowa nam się tutaj objawia.
0: Słuchajcie, to jest jeszcze nic. Ja kiedyś w dzieciństwie, i nie wiem z czego to się wzięło, to już temu to powinien się przyjrzeć chyba jakiś, nie wiem, specjalista od umysłów ludzkich. Ja miałem kiedyś skojarzenia na przykład ze słowami, które były nazwami miesięcy konkretnych, ale dlaczego na przykład słowo maj kojarzyło mi się z wałkiem do ciasta? Nie wiem. W żaden sposób nie jestem w stanie tego racjonalnie uzasadnić, ale tak miałem, więc... No.
2: No i to są właśnie te luki w edukacji, o których wcześniej tak to rzutuje.
1: Tego już nie wypełni żadnym ciastem.
2: Dla mnie zapachy są bardzo ważne, ponieważ...
1: To jest niesamowite to, co Michał mówi. Po
2: naprawdę,
1: prostu,
2: super. Jest... Rewelacja, to wzbogaciło mnie dzisiaj po prostu. Na to...
1: Nie, ale poważnie, to jest po prostu... Jestem pod wrażeniem.
2: Ja też.
1: Już drugi raz mnie zagieł. W poprzedniej audycji i te razy.
2: I teraz też, naprawdę.
0: A jeszcze nie skończyliśmy programu.
2: No. To, jeszcze wiele przed nami. Ja mam skojarzenia takie emocjonalne, jak najbardziej, ale też włącza mi się na przykład, jak tu Jarek mówił o olejku, to zależy też w jakim kontekście jest ten zapach, bo jeżeli na przykład jest to zapach olejku eterycznego, to od razu mi się pojawia w głowie, dobra, to jest na lęk, dla zrelaksowania, od razu cała lista mi się tutaj pojawia rzeczy, na co ten olejek jest, do czego można zastosować, ponieważ się w tym kierunku gdzieś tam dokształcałam. Więc no, włącza mi się to niejako automatem, ale to pewnie też dlatego, że ja kiedyś dawno temu robiłam sobie takie testy, bo uważam, że to jest totalny obciach, żeby mieć tam zaledwie 50 buteleczek z olejkami i nie wiem, robić jakieś opisy. Ja po prostu, oprócz tego, że mam dobrze poustawiane, ale ja odkręcam, ja muszę od razu wiedzieć, co to jest. No, może dlatego też z przyprawami nie ma problemu, wszystko na węch idzie, tak? No bo gdzieś tam też to było trenowane. Pewnie też no, z tego powodu. Na pewno emocjonalne skojarzenia, na pewno przede wszystkim właśnie ten kształt faktura, tak jak ma Asia. Słowo nie, słowo gdzieś tam się przemyka w międzyczasie, pewnie, ale szczerze mówiąc nawet bym nie przypuszczała, żeby gdzieś tam wypchnąć to słowo określające, takie jeszcze z liter, tak jak ja zawsze każde słowo widzę z liter gdzieś w przestrzeni, że to z tym zapachem nie, kompletnie.
0: U mnie na przykład to nie jest z liter, u mnie to jest słowo, to jest jeden obiekt, jeden wyraz, po prostu pojawia się w głowie cyk i w tym momencie dopiero od tego słowa idzie dalej.
2: Może, ja każde słowo czytam, dlatego mam problem, jeżeli na przykład nie wiem, jak coś się pisze w języku angielskim, tylko usłyszę słowo, to ja się domyślam, ale najchętniej no, uczę się w ten sposób, że od razu wiem, jak się pisze, bo inaczej mam czarną dziurę.
3: To bardzo dobrze świadczy o tobie, że chcesz języka pisać.
2: Nie, ja po prostu tak mam, to jest taki feler, że inaczej trudno mi jest się nauczyć ze słuchu.
1: Ale Michał, odpowiedz mi.
3: Bo poznajesz jedno i drugie.
1: Jedno pytanie mam, Michał, powiedz mi coś takiego. Czujesz zapach smażonego kotleta? I jakie masz pierwsze słowo? Kotlet czy obiad?
0: Schabowy.
1: Schabowy. Mhm.
2: A jak to jest mielony akurat?
1: Nie, no to, nie wnikajmy w takie szczegóły, ale...
3: Nie bądźmy
0: Słuchaj, gdyby był mielony, gdyby to był kotlet mielony, to by było mielone, tak?
1: Nie, chodziło mi o to, że on po prostu...
0: Nie obiad.
4: Nie wiesz,
0: po prostu
4: co wjechała za słowa.
0: No. Konkretna potrawa. Konkretna.
1: My się zapowietrzyły.
2: Czy wszyscy niewidomi lubią prowadzić absurdalne dyskusje?
1: Nie, no po prostu chciałem wiedzieć, jak poczuję na przykład zapach i jednoznacznie kojarzony na przykład, nie wiem, z naszym daniem, to co mu się skojarzy jako pierwsze słowo właśnie. Czy obiad jako ogólnie, prawda? Czy właśnie ten salowy? To jest to. Dobra.
2: Ale pojawiło się gdzieś tam wcześniej pytanie, chyba Jarek, ty miałeś od kogoś coś takiego, czy bardziej nam przeszkadza, i myślę, że tutaj można to od razu dodać, bo tak się fajnie

0: komponuje. Czy bardziej nam przeszkadza hałas, czy jakiś zapach brzydki?
1: Czy przykry zapach, tak. Ja mam, tak. No właśnie. Co jest dla nas gorsze, jak jesteśmy w jakimś właśnie hałasie, czy takim intensywnym,
0: czy
1: przykrym dla nas smrodzie? Co jest gorsze? Który z tych zmysłów bardziej daje nam wtedy w kość?
0: No, to wszystko zależy od czasu ekspozycji i intensywności.
2: I intensywności, zdecydowanie.
1: No to powiedzmy, że hałas jest, że jesteśmy po minucie wszędzie, no jakoś to tak, nie wiem, dajmy w jakieś takie ramki. Ja na pewno mogę śmiało powiedzieć, że mnie bardziej przeszkadza przykry zapach.
0: Po minucie? Mamy wolne ręce? Dobra.
1: Ja jestem w stanie zemdleć, jak mi coś zaśmierdzi. Dlatego krwią podpisane będzie, że jeżeli będę miał z jakąś kobietą dzieci, to sobie pieluszki będzie ona przewijać. Ja mogę robić wszystko inne, wstawać 10 razy, 20 razy w nocy, karmić, ale po prostu nie będę przewijał pieluszek, gdzie dziecko no, zrobi kubkę, bo ja przy tym zwyczajnie zemdleję. Chyba, że będzie klamerka i maść pod nosem, bo ja tak po prostu mam. Przykre dla mnie jakieś smrody, zapachy. Totalnie mnie obezwładniają.
3: Ale są, Jarek, kremy, chusteczki, maści, wszędzie.
1: Wiem. To też jakoś tak specjalnie tego nie obawiam, ale w razie czego to niech kobieta ma świadomość, że no, tak ze mną jest, żeby potem nie było, że była mama Madzi i jest tata Madzi, nie?
4: Ty będziesz wstawał w nocy przez to na przykład.
1: Będę, mogę, albo, ja naprawdę
0: no,
1: tak.
0: Poczekaj, albo może jakby dziecko przepłacze, obudzi cię w ciągu nocy, my za ścianą mieliśmy.
1: Chodzi mi o to, że ja w hałasie jestem bezradny, ale jakoś po prostu to zniosę i ten hałas, mimo iż mnie przytłacza i tak naprawdę jak jest duży hałas, to jestem wtedy i niewidomy i głuchy, bo nic nie słyszę. Poza
0: dla mnie to jest fatalne.
1: To jest tragiczne, tak? To jest fatalne, ale mniej uciążliwe niż na przykład jakiś tam smród, który mnie wręcz oblepia, nie można od niego gdzieś uciec, prawda, tym nosem, co innego powąchać. Czasem człowiek ma coś takiego, szczególnie jak się przejeżdża koło jakichś tych potężnych gospodarstw, nie wiem, ze świniami czy z kurami, jeszcze jak oni tam wywożą te wszystkie rzeczy na pola albo coś koło takich ferm. Rzadko, ale zdarzyło mi się parę razy koło czegoś takiego w życiu jechać. No to jest masakra. Ja raz mi się w aucie udało zemdleć. Nie?
0: Naprawdę?
1: Naprawdę, mimo iż tak naprawdę autem się jechało na zasadzie...
0: To jak sobie radzisz jako masażysta? Bo szczerze mówiąc, kiedy ja na przykład miałam właśnie staż praktyki w szpitalu, to była rzecz, która najbardziej mi przeszkadzała, czyli smród. Smród niemytych ciał.
1: Więc
0: ja miałam wrażenie, że cała tym przesiąkam, to było fatalne.
1: Ja się nie brzydzę dotknąć paskudztwa, natomiast jak mi coś nie zapachnie, powiedzmy, kwiatkami, to w tym momencie jest coraz gorzej.
0: Ale nachylasz się nad tym, nie? A zabieg
1: trwa. Poczekaj, już ci powiem, jak ja sobie z tym radzę. Są dwa aspekty, praktyki i praca zawodowa. Praktyki wyglądały w ten sposób, że miałem intensywnie pachnącą oliwkę plus kropelkę jakiejś tam maści z tygryskiem pod nosem, żeby nie było widać, że mam gluty albo coś. No nie? To się da tak ten. A w pracy, no cóż, ja pracuję w prywatnej służbie zdrowia, jest niejako naturalna selekcja i przychodzą do mnie ludzie naprawdę raczej czyści, bym powiedział. Kilkanaście lat w zawodzie, może mi się 3 razy zdarzyło, że po prostu jak pacjent wychodził, to otwierałem okno i wychylałem się przez parapet, żeby łyknąć tlenu. Także nie, to bez problemu. Jakoś.
0: Kurczę, ja mówię, to wszystko zależy od czasu, bo z jednej strony kojarzy mi się hałas, taki bardzo dotkliwy hałas, gdzie dla mnie to jest potwornie męczące, ale to tak bardzo. Często nawet nie musi być aż jakaś niesamowita ilość decybeli, ale długofalowość tego. Ja na przykład lubię ciszę. Wiele lat mieszkałam sama i za wyjątkiem moich gdzieś tam wyjść, przyjść i oczywiście pracy zawodowej, gdzie się nagadałam, ludzie przychodzą, zwierzaki przychodzą, tak? Albo ja wychodziłam do pracy, to miałam ciszę i spokój. Kiedy chciałam słuchać muzyki, to słuchałam, jak nie, to nie. No na przykład mieszkając z kimś, nie masz na to wpływu. I to jest tak, że ktoś nawija przez telefon, a puszcza muzykę, niekoniecznie taką, jaką by się chciało. I to jeszcze... W dużym mieszkaniu, w dużym domu jest to jak najbardziej do ogarnięcia, ale na przykład tak w kawalerce mieszkanie i ktoś chce, tak, też to kiedyś przerabiałam i to było, słuchajcie, fatalne, po prostu fatalne, przy czym nie wiem, co było gorsze akurat, no mówię, to jest specyfika, ja mniej więcej coś takiego, jak Jarek tutaj opisał, to odczuwam, kiedy ktoś gotuje i smaży mięso, mnie po prostu robi się niedobrze, autentyk. niedobrze i tyle. I ja tego nie jestem w stanie znieść, zwłaszcza tak na niecałych 30 metrach kwadratowych.
3: Ja a propos hałasu, to mi przeszkadza.
0: Ale hałas jest równie faktycznie.
3: W poruszaniu się. Jeżeli tak, ja idę po orientacji. Znanej czy nieznanej trasie, tak w orientacji, w takim, że tak powiem, no, rozumieniu przestrzeni. Że jeżeli ja idę i ja wiem, co ja mam mieć na trasie i tu mi w tym momencie zaczyna, nawet kosiarka kupia mi na łące, bo ja podążając do pracy z imbirem, po prostu mamy taką łąkę, gdzie tam sobie tam sikamy koło pewnego miejsca publicznego.
0: Oboje?
3: Nie, no pies oczywiście, ja towarzyszę idąc i relaksując się w tym czasie ze smyczą i z szorkami jego w ręku. No i po prostu czasami właśnie, czy to kosiarka, czy teraz u mnie w przy okolicznym bloku taki remont był, gdzie bardzo dużo tam różnych rzeczy, jakieś takie duże kontenery, jakieś samochody i też, a to krzyczący ludzie, a to właśnie różne sprzęty, gdzie bardzo mi to przeszkadza. Smród z trudem, ale bardziej zniosę. Ja w ogóle jestem babą ze wsi, bo ja pochodzę ze wsi. Więc po prostu no, u mnie jakby na porządku dziennym zapach tutaj krowy, świni, teraz kury, mamy gęsi, więc dla mnie to żaden problem. Wiadomo, że no, gówna nie tyka, mi się nim nie bawię, tym niemniej jakby no, czuję i jadę. No. Taki zapach i tyle.
0: A ja tylko pocieszę was, że ja mieszkam niby w mieście tutaj w Lisburn i my takie zapachy mamy na porządku dziennym.
3: No, no to
0: w pierwszym miesiącu, szczerze, to właściwie To jest takie, to spoko, niech sobie będzie, to po prostu ja przylatuję z Polski, jedziemy tutaj już trasą z lotniska, wiem, o, ja już wiem, że już jestem u siebie, Northern Ireland, po prostu, ja już wszystko wiem w tym momencie. W pierwszym miesiącu, jak tylko przyjechałam gdzieś, miałam okno otwarte, było akurat tak fajnie, ciepło, gotuję sobie coś w kuchni, a wchodzę do kuchni, Jezu, przecież tam chyba okej, są wszystkie te produkty, co tak wali? Wychodzę przed nasz piękny budynek, a tutaj się wszystko w pełnej krasie objawiło. Także to jeszcze mi, no czemu mówię, no wszystko zależy właśnie od intensywności, no bo jak się jest blisko świeżego źródła, takiego rozrzucanego, no to nie jest to fajne. No. Jak i każda taka negatywna rzecz. Trudno powiedzieć, co jest mniej lub bardziej znośne. Mówię, każdy pewnie ma inaczej jakąś tam swoją wrażliwość.
3: Jakiś próg.
0: I pewnie też niewidomi będą mieć też różnie z tym.
2: No ja mogę zdecydowanie powiedzieć, że mi wybierając między dżumą a cholerą, tak, czyli między hałasem a zapachem, to już zdecydowanie wolałbym, żeby to był jednak jakiś przykry zapach, bo hałasu po prostu nie znoszę. Ja nie znoszę hałasu, bo ja wtedy się najzwyczajniej w świecie, nawet gdzieś siedząc na miejscu, tak i wiedząc, co jest wokół mnie, ja się po prostu wtedy czuję źle. Bo ja się czuję taki, no, zagubiony w tym wszystkim. Nie wiem, co gdzieś jest, co się za chwilę gdzieś może zdarzyć, ja czegoś tam nie usłyszę. Nie lubię jakichś takich naprawdę dużych hałasów. Jeżeli tam sobie muzyka gra głośniej i na przykład, nie wiem, jest to powiedzmy jakaś impreza, siedzi sobie ileś tam osób, rozmawiamy sobie, nie jest to problem. Ale nawet wtedy, jeżeli ta muzyka grałaby za głośno, tak, że ja już bym nie słyszał ludzi, którzy do mnie coś tam mówią,
0: To jest problem.
2: To już mi to nie sprawia żadnej przyjemności i czuję się z tym po prostu źle. A jeszcze chciałem dodać, że Danuaria napisała w międzyczasie, że coś takiego jak ja, to ona też miała, tylko że w przedszkolu. Później przeszło. Z tym kojarzeniem sobie różnych, na przykład słów z różnymi przedmiotami.
0: A,
2: no, także okazuje się, że...
0: Że nie jest to jednostkowy przypadek.
2: Tak, że nie jest to jednostkowy przypadek. No to dobrze, to co? To
0: dalej z listy?
2: To dalej z listy. I teraz będzie pytanie, którego szczerze mówiąc nie rozumiem, ale przeczytam. Dlaczego mówiliście o niewidomych, a o głuchych to albo ślepi i głusi, albo niewidomi i niesłyszący?
0: O formę chyba tutaj chodzi, chyba. Że ktoś się czepił, że brak kultury, tak? Że powinien... Faktycznie było coś takiego, kiedy żartowaliśmy sobie... I rzeczywiście tak mogło to być odebrane, ale tutaj jak rozmawiałam z osobami niesłyszącymi, no to jedne były bardzo na tym punkcie tak bardzo jednoznaczne, tak, że są niesłyszący, a nie głusi. Natomiast inni, że nie, bo taka jest nomenklatura, bo tak się mówi, jeśli chodzi o sprzężone niepełnosprawności, to jest też to, że są głucho niewidomi, chyba dlatego zrobili, że krócej, tak?
2: Tak, a nie niesłysząco niewidomi.
0: A z drugiej strony, dlaczego nie słyszą coś lepiej? No mówię, to być może... I w sumie mógł się ktoś poczuć rzeczywiście urażony. Jeżeli ja... A tak, chyba użyłam właśnie tego słowa. I jeżeli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam.
5: No bo to jest też z nazewnictwem, zwłaszcza w przypadku właśnie niewidomy, ślepy.
0: Tylko, że ślepy się bardziej negatywnie kojarzy po polsku niż głuchy. Nie wiem dlaczego.
3: Tak, dokładnie. Bo funkcjonuje słowo blind w angielskim i jest to załatwione. A tak. U nas jest niewidomy i ślepy i czasami po prostu to słowo ślepy gdzieś tam...
0: Jest ślepiec no, jeszcze.
3: Negatywnie ślepiec, się kojarzy, tak. Ślepiec, tak, dokładnie. Więc negatywnie się po prostu też kojarzy.
1: A moi
3: tak,
1: znajomi i... strasznie nie lubią, jak ja mówię właśnie ślepaczek, ślepy. Nawet w własnym kontekście, tak dla hecy drwiąc tak. Samego z siebie.
2: I są to coś. Pewnie znajomi widzący.
1: I są to znajomi widzący. Oni mówią, Jarek, Jezus Maria, jak to brzmi, powiedz, że
3: żenowanie,
1: widomy, powiedz,
3: no.
1: Że jakoś ten, ale ten ślepy to mi tak strasznie nie pasuje, nie mów tak o nich, nie mów tak o sobie, nie, bo ja czasami tak z sympatią mówię, a tam ślepaczki coś, no nie? Albo coś tam ślepaczka.
0: Ale nie mów tak pogardliwie o sobie.
1: A ten ale sobie, albo na przykład tak. O sobie coś mówię, nie? Że kurczę, idę gdzieś tam walnąłem i tam
3: ale ja na przykład zauważyłam i mi się zaczyna, znaczy nie to, że mi się to podoba, bo co tu jest do podobania, tylko ja widzę też taką normalność, jak tam dziewczyny w pracy mówią coś jedna do drugiej, nie mówiąc do mnie, ty, Boże, ja tego nie widzę, albo coś jest nie tak, albo ja już ślepa jestem, a ja obok niej siedzę. Więc jakby się cieszę, że w ogóle nie ma takiego, no. Jakby też takiej konsternacji na tym tle. Mnie się to
0: wiecie
3: podoba.
0: Wiecie co? A wiecie, że wyjątkowo, jak generalnie nie jestem czuła na tym punkcie, to właśnie akurat to powiedzenie, które Asia przytoczyła, wyjątkowo jakoś kurczy mnie często, wprawia w taki...
1: No to nie, to my już u siebie w pracy drwimy wręcz w ten sposób. Tak. Potrafi przyjść do mnie, nie wiem, kumpel z pracy i zapytać, no co nie widzisz, nie? Albo ja się go ten i to my już takie mamy śmiechawki, no. Powiedział. Albo kumpela z wielkim oburzeniem, stawiając mi kawę, mówi, że mam kawę na stoliku, nie? Ja się pytam, gdzie? Oczywiście stojąc całkowicie tyłem, bo coś innego robię do tej kawy. No to ty lepiej jesteś, nie? Z takim oburzeniem,
0: pytaniem. Jeżeli to jest czasem, to jest okej. Okay. Jeżeli tak, to jest zbyt często i zaczyna to być takim
1: ale to,
0: sposobem...
1: to jest forma jakby zabawy takiej interpersonalnej.
0: Natomiast... Tak, tylko że ja się spotkałam z tym i to niejednokrotnie, że jeżeli komuś na to pozwala, to ktoś zaczyna tak zwaną pałę przeginać.
1: A, no to
0: jeżeli
1: wiadomo,
0: jest
1: no, ale
0: to osoba, z którą się jeszcze
1: już.
0: Często spotykasz, tak, że już to idzie naprawdę w kierunku ostrego chamstwa.
2: No to nie, no to w takiej sytuacji tak. No nic, co przegięte,
3: nie to, miłe,
2: to nie jest dobre, tak?
1: Otóż
0: są osoby, którym nie należy na to pozwalać. I też jest to przykre, jeżeli osoba jest nam jakoś w miarę bliska i mamy często styczność i zbyt dużo robi takich żartów,
3: to
0: niekoniecznie
3: dużo,
0: jakoś super złośliwych, chamskich.
1: To
0: albo
1: jest
0: po prostu...
1: to, co Michał powiedział, co jest przegięte, nie jest dobre. To, co jest tak. W dobrym tonie, to jest nawet zabawne, śmieszne, ale właśnie to, że bardziej zdrażnione są hasłem ślepy osoby widzące w moim otoczeniu niż ja sam, który sam tego słowa używam w mniej lub bardziej jakichś tam drwiących kontekstach, to mnie na przykład zdziwiło kiedyś, bo ja próbowałem to kiedyś ogarnąć, zrozumieć, bo ja tego nie lubię, po prostu tego słowa i koniec.
0: Ja na przykład tak nieraz reagowałam, jeżeli ktoś przy mnie, coś takiego, jedna osoba do drugiej, tak? No a co ty ślepy jesteś? A ja siedząc obok właśnie jak najbardziej przy tym, no mówię, patrzcie, to zaraźliwe chyba jest jednak, nie?
1: Mnie się wydaje, że ten ślepy to jest naleciałość chyba z języka rosyjskiego. Tu nam kolega, kurczę, z Moskwy mógł coś powiedzieć
0: na ten
1: temat,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: Właśnie chyba tam się mówi ślepy, nie? I ślepy to jest właśnie nasz niewidomy i ten angielski
0: blok,
1: ale mogę się mylić.
2: Jeszcze jest jakieś takie słowo niewzryczny, tak? To...
1: No może, wiesz, to już nie wnikam tak. W takie ten, ale tak mi coś się gdzieś tam w którymś kościele dzwoni, ale nie
3: u mnie
1: wiem,
3: kiedyś w klasie w liceum może ktoś zadzwoni na zajęciach, coś tam tłumaczy klasie, czy wy wszyscy jesteście jeden z drugim ślepy i tak patrzy, a ja siedzę koło niej w pierwszej ławce i podeszła do mnie i mówi, przepraszam,
0: ja mówię, okej.
3: Dopóki się pani nie zwraca wprost do mnie, to jest w porządku, w razie czego będę się bronić, załatwiona sprawa, ale sama się biedna.
0: Tak, ale powiem wam, że chyba ja dlatego między innymi jakoś tak, znaczy na co dzień nie reaguję aż tak mocno, ale miałam kilka negatywnych skojarzeń, dlatego że na przykład kiedy poszłam do szkoły takiej masowej, no to powiem wam szczerze, że dla mnie to była spora przykrość, kiedy szłam gdzieś tam sobie korytarzem i gdzieś tam biegł jakiś tabun tak zwanej młodzieży, jeden, drugi, właśnie, ty byś na ślepą byś wpadł, tak? Na przykład. I to było takie...
2: A nie, no to wtedy to ewidentnie, wiesz, to ewidentnie wtedy ma znaczenie taki wydźwięk pejoratywny, tak? Ale...
0: potem na przykład na drugi dzień słyszysz właśnie takie uwagi koleżanka do koleżanki, co ty ślepa jesteś? I zaczyna to, naprawdę zaczyna się źle kojarzyć. Wie, po latach się tego już można pozbyć.
2: To ja powiem wam w ten sposób. Ja coś takiego, takie właśnie gdzieś tam wyzywanie od ślepych czy rzeczy tego typu, miałem w przedszkolu. I to był jedyny moment tak naprawdę, z którym się w ten sposób z tym zetknąłem. Później jakoś albo trafiałem na w miarę ogarnięte towarzystwo, albo nie wiem czemu, ale jakoś nie. No to dlatego może na przykład mi jakoś to specjalnie nie przeszkadza. Natomiast no, po tych historiach, o jakich Magda mówisz, no to rzeczywiście to jest gdzieś tam zrozumiałe, tak?
5: Nie no, gdyby ktoś zaczął wprost tak. Na początku dziennym się do mnie tak zwracać i bezpośrednio do mnie kierując te słowa jeszcze w sytuacji, gdzie na przykład z czymś nie mogę sobie poradzić, czy coś, to już rzeczywiście nabiera negatywnego zabarwienia i jest niemiło.
0: No więc dlatego też się nie dziwmy, że ktoś ma... Że ktoś...
5: Magda zupełnie, no.
0: Tak, więc w tym momencie na przykład też się nie dziwmy, że ktoś mógł się poczuć oburzony, czy będąc osobą niedosłyszącą, czy mając w otoczeniu, że mówimy głuchy, tak? No bo faktycznie, no niesłyszący, niedosłyszący.
5: No się mówi ślepaczki, nietoperze.
1: Ja strzeliłem kiedyś masakrycznego takiego, powiedzmy w nazewnictwie, masakryczny błąd na swoim blogu, gdzie zrównałem wszystkich po prostu w jednym, jako właśnie głucho, jak to było, poczekaj, chodziło mi o to, no brakuje mi tego, co nie umiem się wysłowić, że nie mówi i nie słyszy równocześnie, głucho nie, jak to jest?
2: Głuchoniemi.
1: O, właśnie, głuchoniemi. I tak pisałem, po czym właśnie Krzysiu Wostrow zwrócił wtedy uwagę, że co innego głuchoniemi, co innego głusi, prawda, i tak dalej, tak, i tak dalej. I ja to potem właśnie w komentarzu, w sprostowaniu napisałem, no ale pisałem powiedzmy takim potocznym językiem i jakoś mi się nie zwróciło na to uwagi. Nie?
2: Tak, bo potem, też jeszcze...
1: Potem zwróciłem na to uwagę właśnie, że ta potoczna mowa, głuchy, głusi, prawda, głuchoniemi, że ona nie jest odzwierciedlająca dokładną definicję właśnie danych tych schorzeń, nie? I że czasami są ładniejsze nazwy nawet i precyzyjniejsze, a te, których potocznie się używa, to są już jakieś tam...
0: Tak, i to, że te osoby na przykład mogą nie słuchać naszej audycji, bo zwyczajnie nie mogą, tak, a nie mamy w tym momencie deskrypcji. Może kiedyś będziemy mogli coś takiego zastosować.
2: Jeżeli ktoś będzie chciał, przepisać na tekst, to
0: jeżeli ktoś da radę.
2: Tak. Natomiast właśnie to jest
1: mikrotek
2: też, to jest też jedna rzecz.
0: To, że ktoś nie może zareagować, to nie znaczy, że należy w ten sposób się zwracać, bo faktycznie dokładnie. To gdzieś tam był nasz brak czujności. Nie chcieliśmy tego robić. Tutaj myślę, że dobrze, że to był akurat taki konstruktywny głos krytyczny.
2: Natomiast tu taka fajna sprawa się pokazała, że jeżeli ktoś jest, to też warto podkreślić, chyba nawet o tym mówiliśmy w poprzedniej audycji, ale to, że ktoś jest niewidomy, to nie znaczy, że się zna na wszystkich niepełnosprawnościach.
0: No, w ogóle nie. Często w ogóle nie.
2: Dokładnie. To, że na przykład ja mogę powiedzieć, ja mam czasem takie telefony, jako gdzieś tam człowiek, który się niby zna na tych różnych technologiach, to dzwonią do mnie ludzie i się pytają i czasem naprawdę muszę powiedzieć, bo ja nie zwykłem udawać mądrego w kwestiach, na których się nie znam, a dzwonił do mnie na przykład kiedyś człowiek, który nie dość, że nie widzi, to ma jeszcze powiedzmy jakieś tam dziecięce porażenie mózgowe i dla niego oprócz tego, że potrzebny by był sprzęt, który by mu czytał, to jeszcze potrzebny by był osprzęt, który, bo tam jest dość silny niedowład, za pomocą którego mógłby z tego komputera korzystać normalnie.
0: A no problem chyba polega na tym, że te sprzęty zaczęły dystrybuować firmy, które pierwotnie zajmowały się właśnie sprzętem dla niewidomych i niedowidzących. I nawet ci sami pracownicy, niewidomi i niedowidzący, nagle zaczęli być z przymusu ekspertami od również takiego sprzętu dla niepełnosprawnych ruchowo, gdzie kompletnie nie mieli wiedzy na ten temat,
2: więcej.
0: Albo bardzo płytką, tylko taką ze szkoleń.
2: Ja powiem więcej, moim zdaniem niewidomy to średnio ma podstawy i kompetencje, żeby się wypowiadać w temacie oprogramowania dla słabowidzących. Bo co on może o tym powiedzieć?
0: No, Może tylko wypytać na przykład, tak jak ja podczas audycji z Robertem Biegańskim. No tak. Ja mogłam zapytać o lupy, o powiększalniki, ale tak naprawdę no to zupełnie nie mój świat.
2: Dokładnie, dokładnie. Więc tu jakby ja bardziej piję do tego, że na przykład są konsultanci, tak, doradcy, sprzedawcy, którzy na przykład nic nie widzą, a opowiadają o sprzęcie tak dla słabowidzących, no... Ciężko mi uwierzyć, że z tego korzystali, tak? Bo na pewno nie korzystali. No bo jak?
3: I na ile są wiarygodni w swoich opiniach? Czy to jest po prostu wyrycie jakiejś tam informacji, prawda, z ulotki, z publikacji? I na ile właśnie jakichś takich szczerych informacji na temat no, przydatności i korzystania, jak Michał mówisz?
2: To co? Dalej? Mhm. Dalej. Jak oceniacie ludzi niechcących być w parze z kimś niewidomym? I to bez znaczenia, jaka ta osoba jest. Ładna, mądra i samodzielna.
0: No, a jeżeli ktoś nie chce być z kimś łysym, grubym, nie wiem, obcokrajowcem, kimś sepleniącym... No Michał, to nie pije do ciebie absolutnie. Michał się nam ostatnio zwierzał, że z kimś sepleniącym to w życiu. To jest rzecz gustu. Nie można, no byłoby moim zdaniem, tak? Moim. Może ktoś ma inne odczucia na ten temat, ale w moim odczuciu byłoby dziwne i, no i takie zwyczajnie głupie zarzucanie w tym momencie komuś dyskryminacji. No po prostu nie. No, ktoś sobie nie życzy. Nie ma takiego pociągu, nie ma ochoty, no, to myślę, że tutaj kwestia sprawności, niepełnosprawności. Oczywiście może się obawiać dodatkowych obciążeń z tego tytułu, że ktoś niepełnosprawny będzie trudniejszym partnerem, wymagającym więcej uwagi, opieki. No, to o czym rozmawialiśmy na samym początku też audycji dzisiaj.
2: Ciężko kogoś winić, że ma obawy.
0: Ale trudno kogo, tak, dokładnie, naprawdę. Zwłaszcza, że jeżeli na przykład ma w środowisku gdzieś kogoś takiego nieogarniętego i mówi, no nie, ja z kimś takim to w życiu. I to trzeba zrozumieć. No.
5: Może lepiej, że mówi, że nie chce, niż miałby z kimś być na siłę i potem tym kimś pogardzać.
1: Być na przykład z kimś z litości, nie?
5: To prawda. Albo no traktować niewłaściwie i się męczyć.
1: I postawmy kropkę nad i, no nikogo też się nie da pokochać na siłę, nie?
2: Oczywiście.
1: No i już.
0: Już.
2: Dobrze, to następne pytanie w takim razie. Moja koleżanka jest niewidoma i w ciąży. Wszyscy jej się pytają, co zrobi, jak dziecko będzie niewidome i w ogóle się martwią. I widzę już, jaka jest tym zdołowana. Powiedzielibyście coś o takich wypadkach i żeby ludzie się chamsko nie zachowywali, bo to nie troska, a chamstwo jest jak dla mnie. Taka wypowiedź się pojawiła.
1: Z tym się zgodzę, że to jest bardziej chamstwo niż troska. Bo jeżeli ktoś się naprawdę troszczy, to powinien zaraz po takim pytaniu wyciągnąć rękę do takiej dziewczyny, ale nie przejmuj się, będę obok. Po prostu, jako twój przyjaciel, twoja koleżanka, ja ci pomogę, zwyczajnie w świecie. Co zrobisz? No co zrobisz? No jak będziesz miała Downa, można zapytać matkę widzącą, jak ci się dziecko z zespołem Downa urodzi, to co zrobisz? Ona też nie wie, co zrobić, prawda? Ale jak usłyszy... Bez względu na to, jakie to będzie, będzie kochane i mówi to do niej jej mąż, damy sobie radę i tak dalej. Czy na przykład psiapsiółki mówią jej, nie przejmuj się, byle było zdrowe, a nawet jak nie będzie zdrowe, to masz nas, prawda? My, stara gwardia, ci zawsze pomożemy. To myślę, że tak to powinno być. Natomiast w momencie, kiedy ktoś taką fałszywą troską emanuje, no to jest właśnie, tu się zgodzę, to jest chamstwo, prostactwo.
0: Czy co, nie dość, że generalnie kobieta jak najbardziej pełnosprawna w ciąży jest o wiele bardziej wrażliwa, no bo jest w tym szczególnym stanie takim i wtedy właściwie wszystkie informacje, które dotyczą trudnej ciąży, trudnego porodu, tak, chorób dzieci, no w dwójnasób, albo nawet jeszcze mocniej ją to dotyka, no to w tym momencie co ta kobieta nie myślała o tym? Nie, no z pewnością, no w ogóle nie pomyślała o tym, że na przykład może być tak czy inaczej. Zresztą wcale to dziecko nie musi być niewidome.
2: Dokładnie,
0: może
2: się, bo ten może, brak może się, martw-
0: może się martwić tym, że na przykład będzie miała życie utrudnione no tym, że będzie niewidomą matką, bo będzie jej trudniej. To zamiast wesprzeć, to faktycznie, to mi się wydaje, że to mniej
5: a
0: ma
5: może nawet nie wspierać, jeżeli już się nie chce wspierać, ale bodaj po prostu nic nie mówić. A ludzie mają takie tendencje, że się martwią za nas, za siebie samych. Niech może od siebie zaczną.
0: To znaczy mówię, czymś innym jest... czymś innym jest to, o czym rozmawialiśmy troszkę podczas poprzedniej audycji, czyli o naszej akurat prywatnej ocenie takiej postawy, że wiem, że mam wadę genetyczną, mój partner też ma wadę, w ogóle jesteśmy niewidomi, bardzo fajnie, naróbmy sobie całą gromadę też niewidomych dzieci, przecież my funkcjonujemy świetnie, że my akurat na przykład ja tak oceniam to jako niemoralne zwyczajnie, bo to jest skazywanie kogoś na niepełnosprawność prawie że stuprocentową, jeżeli jest taka szansa. Natomiast jeżeli już jest ta ciąża, wcale niekoniecznie musi być wada jakaś genetyczna, w ogóle nie, tak? No to w tym momencie dowalanie komuś, powiem więcej, ja bym w tym momencie nie dowalała nawet komuś, kto wcześniej deklarował takie rzeczy, o których tutaj wspomniałam, tak? No bo to już nie jest ten moment. Po pierwsze, ten stan emocjonalny matki będzie wpływał ci już też na dziecko. No to dlaczego szkodzić jeszcze nienarodzonemu człowiekowi? A jeżeli już coś, no to kurczę.
2: To pomóc.
0: To albo pomóc, albo się nie wtrącać.
2: Albo się nie odzywać w ogóle i tyle. Dokładnie.
0: Albo się wtrącać, bo ja nie chcę mieć problemu. To proszę bardzo, to można zastosować też taką postawę. Dobra, to od początku się nie wtrącam, ale to w takim razie nie udaje jakiegoś fałszywego zainteresowania, kłopotem.
1: To jest mądre to, co Asia powiedziała. Unikajmy ludzi, którzy bardziej się przejmują nami niż właśnie jakby sobą, no nie? A nie należą do naszej rodziny, przyjaciół, znajomych, no bo co nam taka
0: pociotka pomoże? Na pokaz.
1: Szczerze nam pomoże, tak. Nie pomoże, nie? Ona się przejmuje tylko po to, żeby wyciągnąć z nas jakieś informacje, emocje, a potem to wszystko roznieść na przykład po wsi, nie? Po cholerę nam tacy znajomi, po cholerę nam takie jakieś obłudne, nie wiem, życzenia, zainteresowanie,
3: troska. No te osoby nam w ogóle do niczego niepotrzebne, takich trzeba unikać i do minimum ograniczać, jeżeli się musi. Do widzenia.
1: A jeśli się da, to nawet utylizować, jestem zdania na rad. Nie, ja po prostu nienawidzę obłudy, chamstwa takiego po prostu. I jeśli ktoś naprawdę szczerze, to ja jestem w stanie znieść wszystko, nawet jego niewiedzę, bo ktoś czasami chce się coś dowiedzieć jakąś troską, nie wiem, zapytać o coś i popełni faux pas. Ale ja czuję, że te intencje są po prostu głęboko z serca, z duszy, no nie? Ale jeżeli ktoś kogoś nakręca i robi już komuś piekiełko i jest to jeszcze niczym nie podyktowane, bo ta osoba jest dla nas obca na przykład, bo to nie jest rodzina, albo jest to rodzina jakaś tam dalsza i ten, no ludzie, no trzymajcie mnie, bo w tym momencie ja przestaję być spokojnym człowiekiem, nie? Nie ręczę za siebie.
0: Opanuj się, Jarek, opanuj.
2: Tak, jeszcze chwila audycji przed nami,
0: I,
2: więc...
0: I będziemy o tych maczetach za chwilę. Odłóż maczetę.
2: No to co, dalej.
0: A może nie, a może dla relaksu właśnie pytanie Jarka, które gdzieś tam wcześniej było, właśnie o guleniu się i ogólnie wy tutaj, chłopaki, mieliście taki pomysł właśnie o tych ostrych narzędziach, że was wielokrotnie pytano, a to jak się golicie, a to jak to jest w ogóle z używaniem właśnie różnych ostrych narzędzi. Ja się spotykałam z tym w kontekście kuchni bardziej, ale tutaj na ten temat już
1: no,
0: było...
1: No się pytano na przykład, jak się golę, że się na przykład nie zatnę, tak? No to odpowiedź jest prosta. No ja się golę akurat żyletkami, maszynkami, tylko że firmy, no tutaj będzie kryptoreklama żylet i tym się nie da zaciąć, jeżeli się człowiek normalnie z góry na dół goli, prawda? No gdyby po poziomie jakoś tam, w poziomie przyciągnął po pobliczku, to i owszem, czasami może jak za mocno nacisnę, to się zatnę. No poza tym są jeszcze maszynki elektryczne i naprawdę dzisiaj ogolić się to jest żaden kłopot. I nawet te ostre narzędzia są tak pozabezpieczane, że człowiek sobie krzywdy nie zrobi. No gorzej jest z jakimiś tam nożami, z scyzorykami. No tu się po prostu bardziej uważa, żeby sobie tych rąk nie pociąć.
0: Zresztą mamy sprawę, funkcjonujemy, tam, tak jesteśmy bardziej precyzyjni często.
1: Otóż to, poza tym ja się nie bawię na przykład w jakieś tam majsterkowanie, wiercenie różnych rzeczy, bo uważam, że nie muszę być idealny we wszystkim i wszystko umieć. No trzeba też dać fachowcom zarobić na litość boską. Więc jeżeli chcę sobie przywiercić półkę, nigdy nawet jak widziałem, nie miałem zdolności w ZPT i takich tam rzeczach, no wzywam kogoś, ktoś kto mi to przywierci mi to prosto i do widzenia. No, płacę, do widzenia. I unikam jakichś tam narzędzi budowlanych, bo nikomu niczego nie muszę udowadniać. I od tego są fachowcy.
0: Znamy osoby niewidome, całkowicie, naprawdę całkowicie, które jak najbardziej właśnie różne tutaj prace domowe...
1: Ja znam osoby widzące, które po prostu nic takiego nie zrobią.
0: A które wcale, tak.
1: Bo też nie umieją, tak samo jak nie umiem tego ja zrobić.
0: No. I też mężczyźni.
1: I też mężczyźni, więc...
0: Nie ma problemu z tym w ogóle.
1: Z takimi ostrymi rzeczami, no wiadomo, no my się szybciej na coś nadziejemy i zatniemy niż osoba widząca, aczkolwiek ta precyzyjność, o której Magda wspomina, daje nam to, że my jesteśmy bardziej czujni, bardziej uważamy i mniejsze jest prawdopodobieństwo, że się no, tak paradoksalnie tym też zatniemy, bo uważamy, bo się tego boimy, a osoba widząca bardziej no, może być roztargniona i już nieszczęście gotowe.
0: Chociaż prośba tutaj do osób widzących, jeżeli wpuszczacie niewidomego do kuchni swojej, to broń Boże, albo na przykład mówię, a to ja ci pomogę, pozmywam naczynia na przykład. Nigdy, naprawdę nigdy nie wstawiajcie do stojaka na sztućce noża do góry nogami, że trzonkiem jest w tym koszyczku, a ostrzem na zewnątrz. Bo wiem, że osoby widzące często tak robią, co dla mnie jest herezją, bo same się niejednokrotnie zacinają. Tak? Przecież nawet jak są takie stojaki, właśnie komplet noży, no to tam już jest tak właśnie, że to ostrze idzie do środka.
2: Że tego trzonka nie da się włożyć tam. Bo
0: tak,
2: to jest...
0: tak, ale a jeżeli jest taki tradycyjny jakiś koszyczek ogólnie na sztućce, to naprawdę to się wielokrotnie zdarzało. Ja byłam u kogoś i ktoś właśnie w ten sposób, ja to oczywiście już zachowałam czujność po pierwszym natknięciu się na takie zjawisko, to już potem zawsze byłam czujna, że to trzeba uważać. Ja mówię, kurczę, przecież to jest niepraktyczne, ale na zasadzie moja babcia tak robiła, moja mama tak robiła, to i moje prawnuki będą tak robić.
1: Ja na przykład w pracy w socjalnym pomieszczeniu jestem mega czujny, bo wiem, że po prostu to jest, tego się nie da zreformować. Ja mogę prosić, ja mogę mówić i prościej jest po prostu dla mnie uważać. Uważać nawet jak sięgam po cokolwiek, przewidzieć, że ten nóż może być tak albo tak. Bo to nie ma sensu, stwierdziłem, bo te osoby działają w jakimś roztargnieniu, w szybkim pędzie, prawda, nie pomyślą, rzucą to odruchowo, wychodząc z założenia, że wszyscy to zobaczą, no wszyscy minus ja, ale oni mnie tam traktują jak widzącego, prawda, więc już mój w tym interes, żeby sobie
3: krzywdę zrobić. Jesteś w mniejszości, Jarek, to jest normalne. I tak
1: no, ale to też w moim interesie jest sobie nie dać zrobić krzywdy i tyle, więc ja to uważam. No,
0: chociaż my tą swoją...
1: Stanie, no to trudno.
0: Chociaż my tym swoim uważaniem, czujnością i tym, że to my amortyzujemy tego typu sytuacje, uczymy właśnie takiego braku odpowiedzialności otoczenia, no bo nie chcemy być problematyczni, a jednocześnie sami chcemy być bezpieczni. I tego jest mnóstwo. To jest akurat tylko jakiś tam drobny przykład.
1: No, ale to byś musiała swoje rzeczy zamienić w jedną wielką, nie wiem,
0: nie da się
1: orację poprawnego zachowania przy osobie niewidomej. To się nie da. No,
0: ale nie da się. Byłoby
1: to uważać, a w międzyczasie wolny czas wykorzystać na leżenie, drapanie się po brzuchu, nie?
0: Albo na seks, jak tutaj było sugerowane w którymś pytaniu.
1: No w pracy ja akurat nie mogę. Nie?
0: W pracy i w domu.
2: A w pracy
0: też.
2: Możesz leżeć i drapać się po brzuchu?
0: Po brzuchu?
1: No niestety też nie.
0: Złapaliśmy cię.
1: Ale ten, także tak, z ostrymi rzeczami to właśnie, no jak kroję, to też uważam, prawda? No człowiek najpierw sprawdzi, co chce pokroić i jak, a potem dopiero uruchamia ten nóż. Chociaż są krajalnice, one są tak pozabezpieczane, jeżeli ktoś taką krajalnicę sobie kupuje, żeby nie machać nożem, to tam trudno jest palce uciąć. Noże też już można kupić w takiej technologii, że to są bardziej piłki niż jakieś tam ostrze, no też bardzo ładnie tną. No dla chcącego nic trudnego, czasami się warto pofatygować, popatrzeć sobie na różne ciekawe rozwiązania i człowiek sobie krzywdy nie zrobi. Nie?
2: No to ja jeszcze dodam do tematu, akurat co do golenia, to ja używam elektrycznej maszynki, natomiast ja z grzebaniem się w jakichś tam sprzętach, no co prawda też tak jak ty, Jarek, no narzędzia budowlane to jakoś więcej niż jakiś tam powiedzmy młotek, to nie, ewentualnie z jakiegoś tam młotka mogę skorzystać, natomiast u mnie to...
0: Przydaje się przy naprawianiu komputeru.
2: Cicho. Natomiast właśnie a propos tego typu sprzętów, to przede wszystkim jakieś różnego rodzaju śrubokręty i inne takie. Ten młotek to nie, ale rzeczywiście przy naprawianiu komputerów. I to rzeczywiście już się też parę razy spotkałem z czymś takim, ale jak ty to robisz, bo tu przecież cię prąd może kopnąć, czy coś, no... No przecież...
0: Jak się widzi, to prąd nie kopie.
2: Jak się
0: nie?
2: widzi, to prąd nie kopie, tak? Przecież podstawowe... Podstawowe kwestie związane z BHP. Jeżeli robimy coś przy urządzeniu elektrycznym, odłączamy je z gniazdka. Jeżeli ja muszę zrobić coś w komputerze, nawet mając świadomość tego, że tam ten zasilacz, on przetwarza to napięcie na jakieś takie naprawdę niewielkie tam wartości, że to krzywdy nie zrobi. Ja to odłączam, albo przynajmniej wyłączam ten sprzęt tym przełącznikiem, który jest na zasilaczu, dlatego, żeby nawet nie zrobić krzywdy, to bardziej ja się obawiam, że ja zrobię krzywdę temu urządzeniu niż ono mnie. I no, wnętrze komputera, bo mówię o komputerach stacjonarnych, laptopów nie tykam, bo to nie jest robota dla niewidomego zdecydowanie. Chyba, że ktoś chce na ten temat podyskutować, jestem otwarty. Jak na przykład ktoś, kto nie widzi, lutuje układy, tam powiedzmy BGA, to bardzo chętnie powymieniam doświadczenia. Natomiast no, odkręcenie śrubek, zdjęcie obudowy komputera, założenie jakiejś tam pamięci, karty rozszerzeń, dysku twardego. Zresztą nic trudnego. Z zasilaczem może być problem, bo tam jest więcej tych kabelków, ale to jedynie ewentualnie, jeżeli jest wymiana zasilacza, bo się spali. I tak naprawdę tyle. Komputer zwykle ma stały układ. Te złącza na płytach głównych są dość charakterystyczne. Na przykład, nie wiem, powiedzmy SATA z ID nie da się pomylić, albo nie wiem, ISA z, tam powiedzmy PCI z PCI Express. One są różne, różnej długości, w różny sposób wyglądają i przede wszystkim po prostu te podzespoły nie będą nam do tego pasować. Więc na spokojnie.
1: Absolutnie bym nie zrobił niczego, co Michał przed chwilą wymienił, no ale właśnie chodzi o to, że Michał z tego żyje. Michał wie, co, gdzie, jak sprawdzić i gdzie palców nie wkładać, dlatego ja bym po Michała zadzwonił i poprosił go: Michał, zrób mi tutaj, wymień mi to.
2: Palce możesz wkładać wszędzie w komputerze, nie? Tylko pod warunkiem, że ci się wiatraczek nie kręci.
1: Chodzi mi o to, że po prostu, no to ty wiesz, jak sobie krzywdy nie zrobić przy zabawie z komputerem i czego nie robić, ja się na tym nie znam, więc ja się to bawić nie będę, nie? I
2: dokładnie.
1: Normalnie z ostrymi rzeczami. No,
2: a jeżeli
1: nie
2: na przykład
1: tykać, to nie tykamy.
2: A jeżeli
1: musimy,
2: na
1: to,
2: przykład to miałem taką sytuację kiedyś w życiu, że no, u mnie się pojawiło tyle urządzeń elektrycznych, że po prostu bezpiecznik siadał, jeden bezpiecznik mi wyskakiwał, to było dla niego za duże obciążenie. No to nie kozaczyłem, nie bawiłem się w domowego elektryka. Trzeba było zadzwonić po fachowca, który założył bezpiecznik o większej tolerancji i sprawa załatwiona. No, trzeba fachowcom, tak jak Jarek powiedziałeś, też dać zarobić.
0: No, o maczetach
3: nie ulewajmy mega, mega samodzielnych i mega no wspaniałych.
2: Trzeba znaleźć złoty środek taki.
3: Tego. Oczywiście. Mhm.
0: To dalej chyba.
2: To dalej, tylko teraz niech no...
0: Się wzbudzi.
2: Odnajdę. Nie, muszę odnaleźć po prostu okno, bo ja jestem bałaganiarzem i u mnie to tak 20 okien otwartych to jest minimum. O, już mam. Mój brat poznał słabowidzącą dziewczynę i obawiamy się tego, że go może ograniczać, bo wciąż tylko na nim uwieszona. Myśleliśmy, że to dlatego, że nie widzi dobrze, ale po wysłuchaniu twojego programu myślimy, że ten typ tak ma i trzeba Brachola też otrzeźwić, bo ustępuje jej we wszystkim i wszystko usprawiedliwia jej niepełnosprawnością.
0: To z serii Trudne Sprawy chyba jest.
1: Miłość jest ślepa, to po pierwsze. I tutaj pozdrawiam właśnie brata osoby, która zadaje pytanie. Natomiast tak, to ta dziewczyna jest problemem, a nie jej słabowidzenie.
2: Ten typ tak ma po prostu. I...
1: Ten typ tak ma i albo trzeba nią...
0: Czyli nasza audycja przydała się komuś.
2: I albo brat będzie w stanie to znosić, albo nie. I tyle.
1: Może on chce być takim...
2: Może, bo są różne typy ludzi. I najważniejsze, żeby jemu to pasowało. Jeżeli...
3: Jeden scenariusz. Albo się kiedyś ocknie po prostu.
2: Dokładnie.
3: Ustali z nią reguły jakiegoś działania i funkcjonowania, że jest, że się nie uwiesza i jest w jakimś stopniu jakoś tam samodzielna i niezależna.
0: Z reguły.
3: A jeżeli nie, no to po prostu...
1: Jest takie stare przysłowie, że widziały goły, co brały. Nie?
3: Też prawda.
0: Chyba, że nie widziały.
2: A jeżeli nie widziały, to też widziały.
3: Tak, w tej kwestii nie ma tutaj usprawiedliwień.
1: Ale to tak jak mówię, ta osoba jest problemem, a nie jej nie jakieś słabowidzenie.
0: Mhm. Zresztą no, nie znamy, nie wiem do jakiego stopnia.
1: Do brata teraz nie dotrą, bo jeżeli on jest zaślepiony po prostu i pod jej wpływem urokiem, to najpierw musi przejść fatalne zauroczenie, żeby potem zaczęło się myślenie. I to, co Asia powiedziała, nie? Jakieś potem takie rozsądne spojrzenie na ten związek i tak dalej. Natomiast no, to obie osoby muszą się dogadać, bo to one będą razem ze sobą żyły, a rodzina, cóż, rodzina może się przyglądać jedynie.
0: To może być też taki sposób na życie, bo jak ja przeczytałam to pytanie, to tak mi się od razu nasunęło, że no z różnych doświadczeń moich, obserwacji też wynika, że właśnie kobiety, które są takie, a ja taka jestem biedna i malusia, a wszystko jedno, czy sprawne, czy niepełnosprawne, uzyskują zdecydowanie o wiele więcej zaangażowania, opiekuńczości. Oczywiście może to być na zasadzie do czasu, ale to do czasu może być 26 lat. To jest bardzo dobra perspektywa. Można naprawdę się nieźle ustawić. I zdecydowanie więcej korzystają niż te takie samodzielne, hop do przodu, a dobra, nie będę mu zawracać tyłka, sama zrobię i tak dalej, i tak dalej. No nie mogę być taka, a zwłaszcza jeszcze niewidomy, tak? Ja opowiadałam o tym, jakiego miałam prywatnego fioła.
1: Absolutnie nie.
0: Tak, jakiego miałam prywatnego fioła właśnie, że ja to muszę być alfa i omega i dopiero ja wtedy będę w stanie zrekompensować mojemu partnerowi to, że nie widzę. Teraz wiem, jaka to była w ogóle głupota, ale gdzieś tam po kłosie tego zostaje zawsze. Czy to bardziej, czy mniej uzasadnione, sama się łapię na tym, no, no i co ja własnymi rękami sobie montuję, tak? Że najpierw demonstruję swoją niezależność, bo wydaje mi się, że tak będzie jedynie słusznie, bo inaczej będę zbyt dużym obciążeniem. A potem, kurczę, łapię się na tym, że otrzymuję żałośnie mało z drugiej strony. Na przykład, tak? I wiele kobiet ma ten problem i tutaj to może być równie dobrze też takie albo sposób wyuczony, albo takie wręcz wyrachowanie na zasadzie właśnie. To ja od ciebie uzyskam więcej, a że mam taki pretekst w postaci niedowidzenia, no to...
2: To może tym łatwiej mi to wyjdzie po prostu.
0: Tak. Może też tak być. U kogo tam słychać takie odgłosy z zewnątrz?
3: No. To u mnie, już zamykam drzwi.
0: Się wszystko wykryło, to wszystko słychać. Spodwęch i podwęch.
2: Permanentna inwigilacja.
0: O,
3: tak jest.
2: No to co, następne pytanie. I to już jest, zdaje się, ostatnie z serii. Potem jeszcze...
1: Serii.
2: Tak, z pierwszej serii.
0: Dogrywka.
2: Tak, potem jakaś dogrywka. Wiecie, tak naprawdę to taki cykl to można jeszcze przez kilka odcinków, bo myślę, że pytań to się jeszcze jakiś może pojawić.
0: Wiecie co, ale ludzie mnie jednak zaskakują tak pozytywnie, bo wydaje mi się, że otworzyliśmy puszkę Pandora, że się ludzie również otworzyli na to, że w ogóle można zadawać pytania takie bardzo dziwne, takie, które no przecież tutaj nie ma imion i nazwisk. Pewnie jakby
1: ale
0: to
1: ja sam osobiście bym zadał pytania na przykład osobom na wózku inwalidzkim.
0: Ja też.
1: Traktują, zmagające się z życiem właśnie na wózku inwalidzkim i tak dalej. Bo wiele rzeczy jest dla mnie pod bardzo dużym znakiem zapytania.
3: Zgadza się.
1: Osoby na przykład niesłyszące, prawda, to samo. Bardzo mnie na przykład interesuje, co się dzieje w głowie osoby leżącej, nie wiem, z paraliżem od szyi w dół, no nie?
0: Tak, bo no dla nas takie... to się wydaje koniec świata.
1: To jest kosmos.
3: Kwestia jest taka, że wiemy z perspektywy naszego jakiegoś tam małego, wąskiego podwórka, czyli tu rozmawiamy z perspektywy niewidzenia.
1: Troszkę a bardziej może empatyczni, nie? Jesteśmy.
3: Tak, a naprawdę niewiele wiemy o tych innych niepełnosprawnościach, podobnie jak oni niewiele o nas.
2: No to ostatnie pytanie, które mam na liście przygotowanej przez Magdę.
0: Spisane.
2: No tak, no ale przygotowała się, tak? To zebrałaś. Więc no, zebrałaś.
0: A, słuchajcie, ale to jest ciekawe właśnie, a propos tej anonimowości. Po pierwsze, część osób była spoza Facebooka w ogóle, więc nawet nie miały szansy komentować, ale właśnie akurat wyjątkowo do poprzedniej audycji to jeszcze część była pytań w komentarzach, a teraz żadnego w komentarzach. Wszystkie przyszły do mnie prywatnie, przyściuteńkie. Ciekawe.
2: No, to też jest ciekawa kwestia, bo ja przecież udostępniłem też ten status teraz na Facebooku, który miał sporo udostępnień. Ale właśnie, Jarek, przecież ty zadałeś pytanie.
1: Pytanie, które mnie zadała ostatnio moja taka serdeczna przyjaciółka. Czy osoby niewidome, jak się całują, to zamykają oczy?
3: Cudowne.
1: I powiem tak.
3: I muszę sobie przypomnieć, czy ja zamykam, czy nie, Boże. Nie,
0: nie od razu tak myślisz.
1: Ja jako ociemniały oczy zamykam z bardzo prostej przyczyny. I kiedyś jak widziałem, to obserwowałem, jak to robią dorośli na filmach, jak to robią dorośli w moim otoczeniu. Oni wszyscy, jak się całowali, to zamykali oczy. Pewnego słonecznego dnia całowałem się w podstawówce z koleżanką. No i co? Otwieram oczy, patrzę, a ona też patrzy na mnie, nie? I my się całujemy. Uwierzcie mi, to nie jest miły widok, jak w zasięgu, nie wiem, 2 centymetrów przed swoimi oczami ma się następne ślepia wpatrujące się akurat nasze ślepia. Więc zdecydowanie uważam, że lepiej jest zamknąć oczy podczas całowania ze względów estetycznych. Poza tym osoby widzące, jak zamykają oczy, to one wyłączają jakby zmysł wzroku, żeby bardziej się skupić na zmyśle dotyku. A że receptorów w ustach odpowiadających za dotyk jest mnóstwo, to też ta czynność jest o wiele, wiele przyjemniejsza. Stąd też to zamykanie oczu. Więc jako widząca osoba, jako ociemniała, podczas całowania zamykam. Mało tego, ja się łapię na tym, że mimo iż nie widzę, jak zamknę oczy, to się bardziej skupiam na dotyku, na całowaniu czy na czymś.
0: To właśnie się wczułam w tym momencie.
1: Tak jakbym się właśnie jeszcze wczuwał, zamykając te oczy, nie? Tak jakbym się, mimo iż nie widzę, mógłbym spokojnie mieć te oczy tak otwarte, bo
0: ale koncentracja jest wtedy większa, faktycznie.
1: Tak, ja też
2: dokładnie. Dokładnie. Nie widząc od urodzenia, ja też zamykam, bo to jakiś taki odruch.
3: A ja wam powiem, że ja się nad tym nigdy nie zastanawiałam i po prostu następnym razem muszę to zgłębić. No to wiem wam na wierzę, tylko żartuję. No bo nie wiem, cholera, czy zamykam, czy nie.
0: To jest twoje zadanie domowe, Asia.
3: Dobrze.
1: A ty, Magda? Zamykasz?
0: No właśnie, ja różnie. Po pierwsze, nieraz mnie proszono o tym... Ja często przymykałam.
1: Jedno oko masz otwarte, drugie zamknięte.
0: Przymykałam, nie, ja często przymykałam na przykład. Niekoniecznie. Kiedyś z racji tego, że nie byłam pewna wyglądu swoich oczu, czy na przykład, nie wiem, czy nie będzie jakiegoś tam właśnie oczopląsu, czy coś, co na przykład, jeżeli ktoś akurat nie zamknie, że na przykład może to go negatywnie nastawić, nie? Więc to były względy typowo praktyczne. A potem właśnie, jeśli chodzi o tę koncentrację, jest na pewno silniejsza, ale też nie zawsze to robię. A nieraz ktoś mnie prosił właśnie o otwarcie, że bardzo lubię, bo ja właśnie wtedy mam takie spokojne oczy i tak fajnie sobie tak się zagłębić wzrokiem. Więc to zależy chyba.
1: Nie, mnie się nie zdarzyło ani razu, żeby ktoś powiedział, że miał oczy otwarte, bo chce.
0: A, wiesz.
1: Owszem, usłyszałem już nieraz, nie dwa, że mam spokój w oczach po 3 kropki, tak? Ale żeby w trakcie całowania ktoś mnie o to prosił, to nie, to mi się nie zdarzyło. Mam oczy normalne, nic się nie dzieje, ale do tej pory się całowałem z dziewczynami, które też oczy zamykały, nie? Poza tym jednym wyjątkiem.
0: Tak, naprawdę, że to komuś przyszło do głowy. I właściwie chyba dobrze, że daliśmy je tutaj, dlatego że jeżeli Michał mówi, że czeka nas pytanie ostatnie z serii, to ono jest... No, znowu z serii Trudne Sprawy.
2: Ono jest z serii Trudne Sprawy, dokładnie, bo pytanie jest następujące. Co byście zrobili, gdyby wasz mąż, żona, chłopak, dziewczyna, generalnie osoba, z którą jesteście związani, was zdradził, tłumacząc, że potrzebuje odskoczni z kimś widzącym? Da się to jakoś zrozumieć i wybaczyć?
3: Nie.
2: Zdecydowanie nie.
1: Dla mnie
3: zdradza, co to ma znaczyć z kimś widzącym? Co to ma znaczyć do jasnej cholery? To tak jak ja bym powiedziała, ja teraz potrzebuję odskoczni z alpinistą, masażystą, policjantem, wojskowym.
0: A nie potrzebujesz? Asia, no nie, no tak obiektywnie, no porozmawiajmy szczerze.
3: No. No i wyobraź sobie, że coś takiego...
0: I wtedy masz carte blanche, widzisz. Wtedy w tym momencie, dobra, ty a teraz wszystkie swoje odskocznie. Proszę bardzo. Tak.
3: I hipoteza, znaczy no nie rozumiem, dla mnie jest to takie, po prostu nie chcesz być ze mną, to powiedz, że nie chcesz, bo potrzebujesz czegoś innego i spadaj.
0: A nie, że na zasadzie dam radę, tylko potrzebuję odskoczenia.
1: Nie, nie, Asia mówi na zasadzie nie chcesz być ze mną, to nie i spadaj, a nie zasłaniaj się moim niewidzeniem. Tak,
3: tak,
1: bo to, że ty sobie chcesz zdradzić, to sobie idź i zdradzaj, ale nie mów, kurczę, nie zwalaj tego na mnie, że moje niewidzenie jest tutaj problemem, bo problemem jest to, że no masz smykałkę i skierowaną gdzie indziej pałkę, nie? I to jest.
0: Znaczy nie, no może to być, znaczy słuchajcie, nie, no może to być realnym problemem w związku, ale w tym momencie odskocznia.
2: Ale to znaczy, że ten związek raczej nie ma.
3: Ale pytanie, co by było, kiedy ja bym powiedziała mężczyźnie, jak już mówisz, ja bym potrzebowała odskoczni z kimś innym, jak go tam zwał, przytoczyłam tam ironicznie różne zawody i profesje i ciekawe, co on by wówczas powiedział, czy powiedział tak, oczywiście idź i wracaj szczęśliwa, czy po prostu no, albo idź i nie wracaj, czy byłby zadowolony z tego faktu, czy też nie, no dla mnie to jest
1: nie, no, przegięcie zdecydowane. Potrzebuję odskoczni z kimś wyższym, a ty jesteś niższy.
3: A ty jesteś niższy i tak.
1: No i tak dalej, i tak dalej, bo masz mało włosków, a on ma włosy do pasa.
3: Czy to kobieta, czy mężczyzna?
0: No, to ja w pełni to rozumiem akurat.
1: Nie, zdrada uważam jest zdradą. Jeśli ktoś chce zdradzić, to niech sobie mną gęby nie wyciera. I tyle. Tak. To jest raz. Po drugie, ja mam dwie w życiu zasady. Nie wybaczam zdrady i nigdy nie proszę o nic dwa razy. I krótka jest zawsze piłka. Jeżeli ja się dowiem, że ktoś mnie zdradził, ta osoba jest u mnie skreślona i robi miejsce dla osób, które już znam i warto z nimi przebywać, albo robi miejsce na osoby, które dopiero mogę poznać je za rogiem i być może będą fantastyczne i warto dać im szansę.
0: Wiecie co, ja odpowiem precyzyjnie na pytanie. Właściwie tak, byłabym w stanie to zrozumieć i też byłabym w stanie to wybaczyć. Natomiast absolutnie nie byłabym w stanie dalej tego związku ciągnąć. Po pierwsze, dlatego że od razu przeszłabym w tryb, no to okej, to w takim razie skoro ty sobie, to ja sobie, czyli już nie ma tego, co było kompletnie. I to traciłoby sens. To w takim razie, no po
1: co? Jestem w stanie zrozumieć, że jesteś w stanie wybaczyć. Okej, to jestem w stanie zrozumieć.
0: I iść dalej.
1: Ale nie rozumiem, tego, co powiedziałaś, że byłabyś ty to w stanie zrozumieć. Co byś była w stanie zrozumieć? Że facet ci mówi, sorry Magda, ale poszedłem, zdradziłem cię z twoją widzącą przyjaciółką, bo po prostu mam dość co? Twojego niewidzenia na co dzień?
0: Na przykład, myślę,
1: mogłeś
0: że...
1: Mógł, przestań.
0: Jeżeli, nie, no mogło to być realnym problemem dla kogoś, tak? Już wcześniej nawet podczas audycji mówiłam.
2: To znaczy nie, czekaj.
1: Nie, ja chcę skończyć, bo chcę...
5: Okej. Nie wracaj, no.
1: Nie. Dlaczego dla niego to nie było problemem tydzień, dwa wcześniej, miesiąc, dwa wcześniej?
0: Ale może na przykład sobie sprawy z tego nie zdawał, tak? Może tak być.
1: No to niech z tobą skończy.
3: Tak, niech ma cywilną odwagę i niech powie, sorry Magda, myślę, że mam już ciebie dosyć.
0: Okej, ale no z tym dokładnie. Myślę, ludzie mają największy problem.
2: Chyba ale...
3: To znaczy, że nie jest facetem z jajami.
2: No słuchajcie, ale kwestia jest jedna, bo my tu, mam wrażenie, mieszamy...
1: Nie ma problemu, z jedną ma problem.
2: Bo my tu mieszamy dwie rzeczy. Nasz jakby nasze podejście do sprawy, które wydaje mi się, że każdego jest identyczne, tak? No tu chyba jesteśmy dość zgodni w kwestii jakby tego, czym jest gdzieś tam powiedzmy, czy związek, czy zdrada i tak dalej. Natomiast to, co mówi Magda, to też jest sporo w tym racji, bo rzeczywiście ludzie są różni i faktycznie, jeżeli komuś to... Może jeżeli komuś coś takiego zaczęłoby przeszkadzać, to po prostu, no co, nam pozostaje tylko, nawet może nie zrozumieć, po prostu przyjąć to do wiadomości.
0: Co nie znaczy, że...
2: Co nie znaczy, że to akceptować, tak?
0: Tak, tak, to są zrozumiałe.
2: Przyjąć to do wiadomości. I to jest fakt i tu, no wiecie, w życiu różne teraz rzeczy są i tak naprawdę ja śmiem twierdzić, że być może są związki, w których jakieś, nie wiem, zabawy, ujmijmy to tego typu, byłyby akceptowalne przez dwie strony, tak? Okej, no i co nam do tego?
1: Dobra. Ale to jest obopólna decyzja.
5: Jeżeli ktoś tak lubi, że my sobie po prostu nasz związek w ten sposób tutaj upiększamy, ulepszamy, że dzisiaj ja z kimś, jutro ty z kimś i wtedy jest nam ze sobą lepiej i obie strony się na to godzą, to tak. Ale nie w sytuacji, że ja już się tobą chwilowo znudziłem, ja może do ciebie wrócę, ale teraz musiałem się, jakby to powiedzieć, pocieszyć tak z kimś widzącym.
2: To wtedy po prostu moim zdaniem to przyjąć do wiadomości.
0: Znaczy jest to wyjątkowo niski i płaski, tak powiem.
2: Słaby argument.
3: No i się żegnamy, tak?
1: Przede wszystkim właśnie, ja nie jestem w stanie zrozumieć, że po czymś takim, kto mi coś takiego powie, wróciłby do mnie, tak? I co, kontynuował to dalej?
3: Ja się to ja
0: tak, bo jest w stanie się dalej poświęcać, no to...
1: Okej, ja jestem w stanie jeszcze do mnie dociera argument, że ktoś się zmęczył moją ślepotą i nie potrafi dalej tak żyć. Okej, no to kończ to. Kończ właśnie,
3: tak, chwilę,
1: już szczęście i już.
3: Ale nie, że on się, prawda, on się zmęczył i teraz, ale może wrócę i
1: całe
3: dalej
1: osiedle
3: będę w tym
1: wie,
3: trwał.
1: A ja nie o tym nie wiem, nie? Dowiaduję się jako ostatni, że mam, kurde, rogi jak stąd do...
3: I dalej będę z tobą i będzie pięknie, ale mimo wszystko muszę raz kiedyś pójść, zrobić sobie skok w bok.
1: No to tutaj niech się ktoś właśnie tym niewidzeniem nie zasłania, bo to jest...
0: To nie przejdzie.
1: To nie przejdzie. No.
0: Mimo tego, że na mieście was nie dostrzeże, współmałżonek na przykład, czy chłopak, czy dziewczyna.
3: Tak.
2: Ale to nie przejdzie.
0: O, chociaż ja się spotkałam, słuchajcie, tak, żeby rozluźnić troszkę klimat. Spotkałam się też z takim argumentem, że w sumie to fajnie być z niewidomym, bo się za innymi laskami nie rozgląda.
3: Dobra, dobra. Bym polemizowała, ale to...
0: Czy się nie rozgląda?
3: Wprost się nie rozgląda, oczyma się nie rozgląda, ale...
0: Ale czułki. Jest... Ale czułki.
3: No.
0: Czułki ma.
1: Pięknie się starzy przy osobie niewidomej, bo przy facecie niewidomym, bo nie widzi tych zmarszczek.
0: Nie, ale to przecież dotyka tego...
3: Inne oznaki starości ciała, domaca tak, dotknie, jakżeż nie.
5: Domaca.
0: Także ja bym się nie pocieszała w tym.
1: My poza wami świata nie widzimy naprawdę. Facet jak się zakocha niewidomy, to na zabój na wszystkimi zmysłami, które mu zostały.
0: Oj, nieprawda, nieprawda. W przypadku kobiet też tak nie jest, chociaż
1: bywa. Też chyba o tym mówiliśmy w poprzedniej takie audycji.
2: Nie, to jest wszystko kwestia jakiejś wszystko takiej emocjonalności tak naprawdę. Oczywiście. I
1: niezwiązanej z niewidzeniem.
2: Dokładnie.
1: Tu trochę kpimy i drwimy, ale tu niewidzenie naprawdę nie ma nic do rzeczy. Po prostu jak ktoś ma taki temperament, no to albo taka sytuacja życiowa zaistniała i to niewidzenie tutaj naprawdę tak. Nic nie ma do gadania, tylko to jest samo po prostu życie. Raz piękne, raz brutalne, ale zwykłe samo życie i te same mamy problemy i te same radości, smutki, co osoby widzące. Oczywiście niewidomi też

0: pogadanek dla osób widzących, to była wyższa uczelnia. Ktoś, jakby to powiedzieć, podekscytowany tym filmem, to była dziewczyna, powiedziała coś takiego, że była pod ogromnym wrażeniem i tam właśnie ten chłopak z tą dziewczyną chodził bez laski. Czy ty też chodził bez laski? Chodzisz bez laski do mnie. Ja mówię, nie, absolutnie.
1: A to oglądała film do momentu, kiedy ten chłopak wpadł w wielką dziurę na podwórku i zrobił sobie porządną krzywdę, jego wyrzucono z pracy? I...
0: Znaczy chyba oglądała całą, ale mimo wszystko była głupio podniecona, ale to nieważne. Tym faktem. Znaczy to jakby chodzeniem bez laski. No i nie chodzę, albo idę z kimś widzącym, jeżeli idę samodzielnie, wówczas jeszcze nie miałam psa, teraz częściowo poruszam się bez laski, ale kiedy idę na spacer na smyczy, zdecydowanie z laską mówię, nie, ja sobie nie wyobrażam samodzielnie poruszać się bez białej laski. Ale nie chciałabyś spróbować? Ja mówię, przepraszam, a co ja mam tobie, moja droga, czy całej reszcie ludzkości udowadniać, chodząc bez laski? Tym, że rozwalę sobie łeb, że spadnę ze schodów, że zrobię z siebie debila, bo ktoś nie będzie wiedział, czy ja jestem pijana, naćpana, czy jestem wczorajsza, czy jutrzejsza. Co tak naprawdę ja udowodnię? Więc moje pytanie, ja nie chcę swojego zdania tutaj absolutnie nasuwać czy sugerować, już bynajmniej nie w tym towarzystwie, bo każdy z nas ma swoją autonomię myślenia i własne zdanie. Natomiast powiedzcie proszę, co wy o tym wstydzie dotyczącym właśnie posługiwania się i używania białej laski sądzicie i jak to się ma do was?
1: Ja bym rozróżniła ten wstyd, a w ogóle metody alternatywnej orientacji przestrzennej. Bo to, o czym mówiłaś o tym Imagine, w ogóle film fajny i ciekawy.
0: Fajny, tak.
1: I zwrócenie uwagi na to, że jednak słuch jest naszą ogromną możliwością.
0: I echolokacja jako jedna z form.
1: Tak, tak. To jest świetna rzecz. Świetna rzecz. I często gdzieś tam w tych takich starych szkołach orientacji zwraca się uwagę na to, że tylko biała laska, a ten słuch gdzieś tam dodatkowo jest dopiero. A to jest naprawdę fantastyczna sprawa. I rzeczywiście w jakimś terenie znanym gdzieś tam, który jeszcze mało ruchliwym, mało hałaśliwym, no da się to zrobić, ponieważ się idzie i faktycznie można wysłyszeć mnóstwo rzeczy. Natomiast gdzieś w mieście, w terenie kompletnie obcym, ta laska oprócz tego, że no umożliwia nam wykrycie przeszkód różnego rodzaju, no to jeszcze jest sygnałem, zresztą wymaganym przez polskie prawo, tak? Tak. Jeżeli osoba niewidoma się sama porusza, to ma obowiązek posiadania tej białej laski, bo inaczej inni myślą, że jesteśmy na przykład pijani, bo się poruszamy niepewnie, czy idziemy wężykiem, bo trudno jest zachować całkowicie linię prostą, jeżeli jest się niewidomym, tak perfekcyjnie jak po sznurku, a te osoby, które tak chodzą z reguły, wyglądają też bardzo nienaturalnie, ponieważ na przykład wysoko podnoszą nogi, mają głowę w jednej pozycji.
0: To prawda.
1: Z tego powodu, że najczęściej jest w ten sposób, że jak osoba niewidoma delikatnie gdzieś tam odkręci głowę, bo się w coś zasłucha, to automatycznie zaczyna powolutku zmieniać kąt, pod którym idzie. Więc trzeba tutaj tak się sztywno, równo, no, mówię, to są opinie akurat osób widzących, instruktorów również, ale nie tylko, jeśli chodzi o wygląd takich osób, którym akurat się udaje prosto chodzić. I to jest do wyćwiczenia, my się nawet tego uczyliśmy, ale jest to trudne, trzeba się koncentrować, zdecydowanie wygodniej jest się tutaj wyluzować, móc się odwrócić i tak dalej, a w razie czego zawsze sobie machnąć tym kijem i już. Jeżeli oczywiście no, nie ma się psa na szorkach, no bo tutaj jedni używają dodatkowe laski,
0: tak,
1: inni
0: tak,
1: nie.
0: Tak, to już zależy od szkół, prawda? To już nie wnikamy, nie?
1: I osobistych preferencji, to już jest tam zupełnie inna inszość. Ale ja też jeszcze słyszałam, ostatnio po Facebooku chodziła taka historia o jakiejś kobiecie. Właśnie, przeczytałam to w bardzo ciekawym kontekście, słuchajcie. Że ktoś mówi, bo my nie wiemy, sami jesteśmy chyba bardziej niewidomi niż sami niewidomi. Chodzimy po mieście, nawet nie wiemy, co nas otacza. A ostatnio tutaj znajoma spotkała kobietę, która miała na ramieniu opaskę, żółtą opaskę z trzema czarnymi kulami czy kołami, która to podobno opaska ma być alternatywą taką wizualną, komunikacyjną dla białej laski. I oczywiście wszyscy tam przyklasnęli, wszyscy widzący kompletnie nie znają tematu, wow, słuchajcie, bardzo cenna informacja, dobrze wiedzieć, no faktycznie, dlaczego ma być stygmatyzacja tą laską? No ja zabrałam głos, bo nie wytrzymałam, bo...
0: Dajcie spokój.
1: Po pierwsze to było przedstawione w kontekście, że ta osoba niewidoma co i róż kogoś zaczepiała, a ludzie ją olewali, jaka znieczulica. Co chwilę też prosiła o przeprowadzenie kawałek dalej, przez ulicę, potem kolejna osoba...
0: Długo szła, bo ludzie co róż i ktoś pomagał na jakimś tam krótkim odcinku. Ja to to no pamiętam.
1: No więc pierwsza moja myśl to była, nie, no jakieś oszustwo w ogóle. To jakaś głupota jest wymyślona. Druga, może ta osoba, bo tak napisałam w tym kontekście w ogóle, no to nie inaczej, że może ta osoba potrzebuje pomocy, instruktora, psychologa, czy ktoś ma jakiś kontakt, czy w ogóle to była osoba niewidoma, bo jeżeli to była osoba niedowidząca albo ktoś robiący sobie happening, to okej, ale jeżeli to była fakt

0: osoba niewidoma od 6 lat, jak tam było napisane, i gdzieś w mieście, przy ruchliwej ulicy w ten sposób funkcjonuje, no to nie jest to bezpieczne ani dla niej, ani dla nikogo innego. I to mi się przypomniało akurat w kontekście Białej Laski. A wstyd? Ja na przykład kiedyś się bardzo, bardzo wstydziłam. Bardzo się wstydziłam, naprawdę. To teraz po wielu latach już wcale. Oczywiście no nie jest tak, że obnoszę się nie wiadomo jak wszędzie z tym kijem, po prostu absolutnie. Nie ma tak, żebym się nie ruszyła na krok z po domu z kijem, wszędzie. Nie, ale już
1: nie
0: teraz nie ma tego.
1: A są takie
2: osoby, ja przynajmniej słyszałem.
0: Tam, gdzie nie muszę, nie używam, na terenie takim dla mnie obczajonym i bezpiecznym.
2: Są niewidomi, o których słyszałem, ale mówię, to tylko słyszałem, nie wiem, może wy coś powiecie więcej na ten temat, może ktoś z was potwierdzi, zaprzeczy, że są ponoć niewidomi, którzy po domu swoim z białą laską chodzą.
0: Nie słyszałam.
3: Ja też nie słyszałem o czymś takim.
0: Nie słyszałam.
2: Swego czasu z czymś takim się zetknąłem, nie wiem na ile jest to prawda, bo nikogo
0: a
2: takiego
0: może
2: nie
0: to
2: znam.
0: Jakiś, wiesz co, a może to był materiał filmowy i na zasadzie, a niech pani jednak tę laskę ma tam pod ręką.
2: Nie, wiesz co, to nie był materiał filmowy.
0: Głupi.
2: Nie, to był jakiś, to był zdaje się jakiś mail na Tyflosie. Więc
4: mi się zdarza w obcych miejscach, w które jadę, to były jakieś właśnie hotele, pensjonaty, tego typu.
0: No tak, ale tam masz korytarz,
3: po pokoju z białą laską, prawda? Tak. Tylko raczej po korytarzach. Takich,
4: ale tak, ale nie pokój, no łazienka, no bez jaj.
3: A propos tej stygmatyzacji, to tak dało mi do myślenia, że biała laska stygmatyzuje, prawda? A no to odrzućmy białą laskę i dajmy sobie opaskę na ramię. No to co, opaska nie stygmatyzuje?
2: Nie stygmatyzuje?
3: Z trzema kulkami? No, a Żydzi się czuli stygmatyzowani, bo mieli opaskę podczas II wojny światowej, którą tam im kazali, prawda?
4: A aparat puchowy nie stygmatyzuje, czy wózek? Przecież wózek inwalidzki, to co można by było
3: dziwne,
4: powiedzieć?
3: To jest takie zastępowanie wynalazków i jeszcze
4: no
3: co do białej laski. Ja myślę tak, lepiej mieć kompletną szczękę i wszystkie zęby, lepiej nie mieć guza i tę laskę w ręce, która nas właśnie przed takimi nieszczęśliwami ochroni, aniżeli właśnie chodzić po obijanym. A po drugie, no, technika poszła do przodu, są laski składane. Jak jest potrzebna, to ją składamy i chowamy. Przepraszam, to ją rozkładamy i mamy, a jak nie jest potrzebna, to ją chowamy i już, nie? I tyle. No, laska ma nas ochronić przede wszystkim
0: dokładnie
3: przed jakimiś
0: przeszkodami. Dokładnie, będziemy mniej niewidomi, jak nie będziemy używać laski, no bez
3: tak,
0: sensu.
3: Tak, pomóż nam zorientować się w terenie i
4: ja jeszcze pozwolę się...
3: Ja białej laski niecierpienie lubię i co nie zmienia faktu, że po prostu chodzę z nią, bo zdaję sobie sprawę, jakie to jest dla mnie bezpieczne i tak ma po prostu być, tak. Bo bez tej laski to ja w ogóle nigdzie nie pójdę i tyle. No. Podejrzewam, że większość ludzi siedzących na wózkach po prostu z miłą chęcią by wyrzuciła ten wózek do kosza i wolała
0: nosiła opaskę.
3: I wolała tak, nosić opaskę, ale za to chodzić samemu, nie?
4: Ale chłopcy, powiedzcie mi taką rzecz, bo kiedyś podczas rozmowy właśnie z osobą, to była, nie wiem, czy osoba całkowicie niewidoma, czy szczątkowo widząca, no w każdym razie widząca, jeżeli w ogóle, to bardzo niewiele, powiedziała tak, to był facet, bo ja z tą białą laską to cholera czuję się niemęski, ja się ugryzłam w język, ale myślę, cholera jasna, ale i tak ślepy jesteś, no przepraszam za bycie brutalną może w tych słowach. No ale koń jaki jest, każdy widzi, jak ja to mówię, no więc...
0: Bardziej męski jest, kiedy za każdym razem...
4: No ale tak samo macasz, tak samo nie wiesz, gdzie jesteś, idąc bez tej laski, tak samo tymi nogami będziesz, kurde, dreptał bez sensu, co jest dla mnie też mega nienaturalne i mega niemęskie.
3: Mało tego,
4: ja
3: bo to gorzej wygląda.
0: Zdecydowanie.
3: Gorzej wygląda.
4: To ja wolę się przejść z niewidomym, z laską, powiedzmy, niż z takim właśnie szukającym nie wiadomo czego bez laski i wpadających wpadającym na przeszkody dookoła.
0: Wiecie co? Właśnie. Skąd się na przykład wzięła ta książkowa definicja, że poruszał się jak ślepiec, że tak właśnie szurał nogami, był pochylony, bo to ta charakterystyczna postawa. Pochylenie do przodu, wyciągnięte ręce dalej
3: lub bliżej. Bo nie miał białej laski.
2: Bo nie
0: właśnie. I część osób, które tak się poruszają przez dłuższy czas, zachowują tę postawę na bardzo, bardzo długo.
4: Ale ja widzę na przykład w ludziach też taką opinię widzimy. To znaczy to akurat było, jakby to powiedzieć, no, kazanie w kościele, wracając jeszcze do kościoła, po prostu na takie natrafiłam. Dzisiejsza Ewangelia traktuje o człowieku niewidomym. Widzimy go z białą laską, który to trzymając to narzędzie w ten sposób bada przestrzeń. Boże, jaki ty durny jesteś człowieku i dzięki temu, że ją bada, to się nie wpierdzieli na słupy wokoło i na drzewa.
0: No, aczkolwiek Nie, no literacko ładnie to było ujęte.
4: Ale nie, ale to było na zasadzie, jakie to straszne. On chciał powiedzieć to, że widzimy ten straszny smutek, to kalectwo, to nieszczęście i tego niewidomego z tą laską, który właśnie bada to podłoże. Że to po prostu miało mnie uczynić.
0: Nie, no to już jest szczęście, no dzięki temu, że bada to...
4: No więc o to chodzi, no, ale
3: nie boję się, gdy ciemno jest, ojciec za rękę prowadzi mnie. No to lepiej iść z ojcem za rękę, czy sobie samemu człaptać, gdzie się chce, nie? Bo za rękę się kogoś prowadzi, to się z takim dziecinnością kojarzy. No i teraz, czy męski jest...
0: To samo pytanie, znaczy no, te dwa różne pytania. Pierwsze o religijność i w tym kontekście...
3: Chcę nawiązać do tej męskości. Czy męski jest facet prowadzony za rączkę do swojej pracy, czy który tam z laską, białą bolaską, ale sam się doturla, tak?
4: Dokładnie.
3: Co jest bardziej męskie, nie? Ta samodzielność czy ta bezradność? A ja wam powiem, czego ja jeszcze w białych laskach nie cierpię. Nie cierpię, jak ludzie niewidomi mają te laski takie naprawdę wygryzione, wyszarpane,
0: zaniedbane
3: po prostu latami eksploatacji, jakby kurczę, nie było sobie można co roku, nie wiem, chociażby tę stówkę wysupłać i kupić nową laskę. Ja wiem, że, ale naprawdę to wygląda obskurnie, jak te laski są takie zdarte, takie jakby to kurczę psy poobgryzały, no nie, w ramach zabawy. Nie cierpię tego w białych laskach, jak one są, to nic, że one są proste, że one są jeszcze twarde, nie ten, ale jak już to jest takie obdarte, takie obskurnie to wygląda, obleśnie i ktoś może fajnie wyglądać, mieć świetne buty, świetne spodnie, jakąś fajną marynarkę, może się fajnie poruszać, a jak ma taką laskę zniszczoną, wyeksploatowaną, no to kontrast jest drastyczny, bardzo.
0: Znaczy z jednej strony warto było potraktować to jako dodatek po prostu i żeby to był no, element
2: zadbany
0: naszego...
2: dodatek.
0: Tak,
3: zadbany dodatek, tak. To mam na myśli, żeby to nie było takie właśnie zmęczone czasem, nie? Wyeksploatowane, bo to jest...
0: Ząb czasu nadgryzł albo rozszarpł.
3: No, ale wielu ludzi właśnie ma sobie, ma za coś posiadanie laski ileś tam lat, ponieważ ona im towarzyszy. No to jest taki sentyment, tak? W różnych tych epizodach życiowych niejedno ta laska z nimi przeszła i ta ich nadmierna eksploatacja jest jakby też takim dowodem, że ha, ha, ha, ja już tyle lat na lasko chodzę, niejedno lata laska widziała i tak dalej, i tak dalej. To jest taki znak czasu, jak jakieś, nie wiem, u żołnierza nacięcie na kolbie, nie? Ja tego nie ogarniam. Ja tego nie ogarniam po prostu. Uważam, że po prostu, że o sprzęt też trzeba dbać. I czy to jest komputer, czy to jest biała laska, jeżeli to jest wyeksploatowane, no to trzeba kupić nową i już.
0: Wiecie co, ale też ta niechęć, przecież to się samo nie rodzi, przecież dziecko tak naprawdę nie wie, to sięgamy gdzieś tam w ogóle do jakichś korzeni psychologicznych prawie, że dziecko nie wie, że coś jest obciachem, nie jest obciachem, ma ten feedback ze strony rówieśników, albo rodziców, albo kogoś tam innego. Z jednej strony sami niewidomi się wzajemnie nakręcają, nie, laski, nie, w ogóle, obrzyd do tego. Z drugiej strony też jest nieraz taki komunikat, a, zwiń tą laskę, idziesz przecież ze mną i to nie na zasadzie, że zwiń, bo jest niepotrzebna, tylko nie rób mi wstydu, bo wszyscy na nas patrzą. Ja się spotykałam z tym gdzieś tam wśród moich kolegów. Ciekawe, wśród koleżanek, nigdy wśród kolegów, tak?
3: Okay. Mhm. Nie, u mnie się to różno rozkładało, to było za takie pytanie, no to po co ci ta laska, jak idziesz ze mną, no nie?
4: Ja tak.
3: Mówię, zaraz ci pokażę, jak wejdziemy w kolejkę, nie? I w tym momencie, jak może czemu wszyscy się rozstępowali, a myśmy sobie, no właśnie po to, nie? Żebym się
4: mnie
3: nie obijał.
4: Czasami troszkę denerwuje inna rzecz, jeżeli wiem, że idzie ktoś z laską i jest prowadzony, to mimo wszystko tą laską macha. Mnie to denerwuje.
3: Mnie też.
4: Że to
3: ja
4: przy
3: tak
4: ludziach,
3: robię,
4: mi gdzieś
3: no.
4: Kuźwa po nogach po prostu. Mnie to denerwuje mnie. Jak już cię prowadzi, to weź to złóż, a jak już musisz to trzymać, to ty mnie machaj. Będziesz machał, jak sam będziesz lasną.
3: No ale są ludzie ludziska, no.
4: Ja
3: widać
4: tak
3: na załączonym obrazku.
0: Ktoś sobie musi robić panoramę na bieżąco po prostu.
2: Nie, ale co racja, to racja, a poza tym też jest jeszcze tak, że...
4: To są moje te, no.
2: A poza tym też jest jeszcze tak, że na przykład no, z niektórymi ludźmi czasem jak się idzie, to ta laska jednak warto, żeby była, bo różnie ludzie nas prowadzą, tak? Z jednymi można spokojnie, bo ma się zaufanie i wiadomo, ale... No, czasem sytuacja może być taka, że jednak lepiej gdzieś tam coś dodatkowo kontrolować, bo może się zdarzyć...
0: A to ktoś już w telefonie grzebie jednocześnie.
2: Tak, bo może się zdarzyć, o sorry, tu coś było, a to...
3: Ja idę kiedyś z kolegą pewnym korytarzem, no i kolega oczywiście widzi normalnie, prowadzi mnie, biegniemy w zasadzie na kurs, no to żadnej tam laski nic nie będę brał, nie będę się wygłupiał, nie? Podprowadzi mnie i tyle sobie biegniemy. I właśnie tak jak Michał wspomina, czymś się tam kolega zaaferował, no i wziął zakręt. Tylko wziął go oczywiście jak Kubica w swoich latach świetności, genialnie go ścinając, nie biorąc poprawki na mnie z prawej strony. Ja zostałem na ścianie, kolega pobiegł dalej. I tu się sprawdza powiedzenie, że ściana cię zawsze znajdzie, wystarczy zamknąć drzwi i ruszyć do przodu. Nie?
4: Nawet
3: zamknąć oczy.
4: Znaczy, no, to są zamknąć takie moje po prostu, przodu, że gdzieś jest to denerwujące, ale no, macie trochę racji w tym, co mówicie faktycznie.
0: No,
3: laska jest potrzebna, ale tak powiedziałem.
0: Ale faktycznie, słuchajcie, jeżeli ci niewidomi są w takim stadzie, no to zaczyna to być problematyczne. Szczególnie gdzieś tam idzie grupa i wszyscy z tymi laskami, no. Jedno drugie zaczepia za te nogi. Ja nie robiłam tego, rzadko kiedy, ale pamiętam kiedyś byłam właśnie w jakimś ośrodku.
3: To jest pocieszne, jak idzie paru niewidomych razem, nie? To, tak wizualnie według mnie. Nie to, żebym się śmiał, ale no, jest to ciekawe widowisko, no naprawdę. Bo albo idą gęsiego, jeden trzyma laska z chórzy, nie? Za ten jeden prowadzi, albo wszyscy tymi laskami machają. Albo...
0: Wiecie co, albo ludzie też oceniają dziwnie. Na przykład kiedyś miałam taką sytuację, że ja szłam z psem na szorkach, bez laski, i szłam i grupka młodzieży, ja to oczywiście standard, zawsze wchodzę w środek, no bo co będę omijać? I oni, no, przepuść panią, tutaj, to... Z 10 metrów, nawet może nie za mną, szedł kolega z białą laską. I oczywiście komentarz, ty patrz, ślepy, idzie normalnie ślepy.
3: No, ale to jest znowu prostactwo i chamstwo wynikające z braku kultury, ale, i nic
0: ale
3: jak, nie
0: ale słuchajcie, ale jaki odbiór w ogóle, że im coś tak automatycznie, bo to takie raczej prymitywy były, jak im się automatycznie coś takiego włączyło w ogóle, nie? Że tutaj nie skojarzyli i tutaj no, rzeczywiście ta stygmatyzacja miała miejsce.
4: No tak.
2: Ale często ta biała laska gdzieś w ogóle
4: pomaga.
2: Gdzieś w ogóle też z takimi informacjami się spotykałem, że właśnie pies przewodnik, jak idzie niewidomy z psem przewodnikiem, to jest tak bardziej pozytywnie odbierane.
0: Jest. Ja też się z tym spotkałam.
4: Mm-hmm. Ja się spotkałam wśród...
0: Jako mniej niewidomy jakby.
4: Tak,
0: o, słuchajcie,
4: na zasadzie lepiej to wygląda.
0: Lepiej wygląda. Słuchajcie, ja miałam przecież, teraz sobie przypomniałam, przecież miałam taką sytuację, że chodziłam z psem normalnie z laską na spacerze, tak? Pies sobie biega luzem czy tam na flexi, ja idę z kijem i za chwilę ktoś mnie spotyka, a ja idę z psem na szorkach i nawet taka uwaga, mówię, patrz, wykucze, od razu lepiej wyglądasz bez tego kija. Mówię, przepraszam cię bardzo, ale to jest moje narzędzie. Mówię, ja tam nie wnikam, czy ty lepiej wyglądasz, nie wiem, bez kierownicy w samochodzie, czy jakoś, to w ogóle nie podlega dyskusji.
4: Bez butów, czy w butach, tak, czy w spodniach, czy w sukience.
3: Była kiedyś reklama jeansów Levisa i brała w niej udział niewidoma modelka. Miała bardzo gustowne, eleganckie, ciemne okularki, śliczną buzię, kapitalnie zrobioną fryzurkę, no, ciało po prostu ręcznie wyrzeźbione. No i biała laseczka, oczywiście odpowiednio wyeksponowane jeansy, które miała na sobie, i hasło reklamowe brzmi: zakochałem się od pierwszego dotyku. I tutaj wręcz ta niewidoma modelka właśnie była atutem tej reklamy i promocją tychże jeansów, no nie? Zamiast jakąś stygmatyzacją, czy no, no, gdyby to miał być negatywny odbiór, to tam są przecież łebscy ludzie w takim marketingu, nikt by z czymś takim nie wystrzelił. I uwierzcie mi, ten plakat był świetny.
0: Wiecie co, ja teraz tak sobie pomyślałam, że jak publikujemy swoje różne zdjęcia, że ja na przykład, oprócz tego, że absolutnie nie ukrywam, jestem powszechnie wśród moich znajomych, mniej lub bardziej i nieznajomych, znana jako osoba niewidoma i ani się z tym specjalnie afiszuję, ani ukrywam, ale rzeczywiście powinnam mieć więcej zdjęć nie z jakiegoś tam relaksu albo no, typowo z pracy, tylko właśnie pies na szorkach albo jak gdzieś z białą laską, może warto to też promować.
4: Mam zdjęcie profilowe z białą laską na Facebooku. Po prostu zwyczajnie jakoś tak się ono zrobiło, że gdzieś tam jest jeszcze ładny tam w miarę widok, jesteśmy gdzieś w lesie, coś tam, pies sobie biega, ja sobie idę tak na luzaku, jak ty, Magda, mówisz, sama.
0: Ja muszę też tak sobie zrobić.
4: I właśnie z lagą białą. I teraz tam w takim przedsięwzięciu będę brała udział w tę sobotę, w takim koncercie, przedsięwzięciu muzycznym, gdzie będę śpiewać i właśnie organizator pozwolił sobie za moją zgodą wykorzystać to zdjęcie właśnie z laską. Abstrahując, że jest to też koncert charytatywny tam na rzecz też dziewczyny niepełnosprawnej, na jej rehabilitację. I po prostu no, mnie to nie przeszkadza absolutnie. Nie
0: ale wiem. Właśnie w ten sposób budujemy pozytywne
4: też
0: skojarzenia.
4: Nie jest to dla mnie niczym, Jezu, bo mnie z laską zobaczą. A co, bez laski nie wiedzą, że nie widzę, czy jak?
2: No właśnie, to jest ciekawe, bo przecież przecież od razu, no myślę, że zwłaszcza jeszcze bez laski, kiedy rzeczywiście niewidomy, poruszając się po nieznanym terenie, nie ma siły, żeby nie szedł zygzakiem.
4: Jest komicznie.
2: No.
0: Ale jak to kiedyś mój znajomy powiedział, ja już wolę uchodzić za pijanego niż niewidomego. No to
2: jego prawo.
3: Jego prawo. Żyjemy ponoć w wolnym kraju, więc...
1: No, oczywiście.
0: Asia miała więcej pytań. Między innymi też o to, jak odczytujesz twarze? Tak? Czy
4: to znaczy tak, kiedyś ktoś mnie takim pytaniem zaskoczył. Właściwie to było takie spotkanie, które polegało na tym, że między innymi zapytano mnie, czy w razie czego, gdyby ktoś tego chciał, czy ja mogę dotknąć czyjejś twarzy i coś tam o tym z kimś pogadać, powiedziałam, że nie ma problemu. I później po tym wydarzeniu, nie, w jego trakcie, była jakaś tam grupa kamerująca toż wydarzenie, wzięli mnie tam na stronę, na ten wywiad i mówią tak: proszę pani, bo my to się dowiedzieliśmy, że pani z twarzy umie czytać. Ja mówię: hej, proszę pana, spokojnie, z żadnej twarzy. Nie idźmy tą drogą. Ja nie jestem jakimś magikiem, szamanem, nikim takim. Nie będę tutaj zaraz nie wiadomo od czego odczytywać. Nie. Po prostu jeżeli kogoś bliżej poznaję, ale to nie jest tak, że będzie to każdy, to czasami lubię sobie po twarzy pomacać. Jako dziecko robiłam to częściej. Teraz już z osobami naprawdę wyselekcjonowanymi i z osobami, które naprawdę chcę zobaczyć. Także nie wiem, czy to jest jakiś taki, słuchajcie, stereotyp, że z tej twarzy, że po tej twarzy poznajemy, że musimy, że coś w niej wyczytujemy. Czy wy tak macie z tymi twarzami? Ja lubię teraz ręce oglądać, lubię dłonie, zwłaszcza u mężczyzn, a jako dziecko lubię...

0: tematu, ponieważ a propos no, dotykania czyjejś twarzy, to rozmawialiśmy ostatnio, dosyć
1: rozumiem.
0: Tak szeroko i głęboko.
1: Okej. Okay.
0: Więc myślę, że nie będziemy się tutaj powtarzać. My generalnie raczej nie preferujemy tego.
2: Nie,
0: ja jakoś
2: nie.
0: Tak, kurczę, w ogóle nie. Mnie to nawet się źle kojarzy i mówię, to jest dla mnie już bardzo intymne. Tak?
1: Kogo? I dlatego dla mnie również, ktoś, kto na kogo naprawdę znam, bardzo chciałabym zobaczyć tej twarzy, także dotknąć, więc...
0: Ale nie jest to czytanie z twarzy, że podchodzisz do tego... Ale był... Nie, słuchajcie...
3: Niewidomy mentalista.
0: Czekaj. Jarek, ty dzisiaj przytoczyłeś właśnie tam Milczenie Owiec i to był chyba właśnie Czerwony Smok. To tam była jakaś taka... Czy mogę dotknąć twojej twarzy, bo chciałabym zobaczyć, czy się uśmiechasz. No to za kretyński
3: tekst. Ale oni byli parą i to był gest intymny.
0: Ale wszystko jedno, to i tak był kretyński tekst. I potem widzący myśli, że niewidomi muszą dotykać czyjejś twarzy, żeby wiedzieć, czy ktoś się uśmiecha, czy no, no...
1: Czy w ogóle coś to im daje i co ja mam wyczytać? Przepraszam, uśmiech, radość, zadowolenie, złość.
2: A może, wiesz, może komuś, może ktoś liczył, że z twarzy powróżysz jakoś.
1: Nie, wiesz co, możliwe. To znaczy, jedna osoba zrobią, chciała, tak? I mówi, okej, skoro chcesz, żebym cię dotknęła, to proszę bardzo, natomiast no...
0: Ja nie wiem.
3: A czy z twarzy da się bardzo dużo wyczytać bez dwóch zdań, natomiast no, co innego czytać z twarzy... Właśnie jakieś tam mikroekspresje wzrokowe, czy nawet dotykowa, co innego po prostu dotykać kogoś na zasadzie macu, jak wyglądasz, prawda? To są dwie różne rzeczy. No, jeżeli my dotykamy czyjejś twarzy i widzimy jakieś tam kurze łapki i tak dalej, no to domniemamy, że ta osoba często się śmieje. Jeżeli dotykamy jej podbródek i ta broda jest taka twardsza, zdecydowana, nabita, no to widać, że ta osoba jest zdecydowaną, nie? Bo te mięśnie tutaj... W okolicy brody są takie napięte, że to jest osoba zdecydowana, dominująca. Ale to jest jakby...
0: Albo zestresowana i tak się
3: tak, śmieje, tak. Ale to jest to właśnie czytanie, to są te mikroekspresje, to jest ta obserwacja i tą obserwację możemy zrobić wzrokiem, możemy zrobić dłońmi. Natomiast to samo skanowanie... Tak, samo skanowanie dłońmi na zasadzie, żeby zobaczyć, jak ktoś wygląda, to tak jak Magda powiedziała, jest to gest intymny, tak. I już, przynajmniej dla mnie. No plus ta moja fobia, o której wspomniałem, jeżeli ktoś coś takiego mnie by chciał zrobić, to u mnie jest pierwsze hasło, gdzie te ręce były wcześniej, nie? Jeżeli to jest osoba obca, bo osoba mi znana, no to ja wiem, gdzie te ręce były wcześniej, prawda? No, także byle kto absolutnie mojej twarzy nie dotknie i koniec.
1: Sobie nie życzę. Ja też to sprostowałam od razu, żebyśmy nie popadali w jakieś tutaj skrajności głupiej i mówili, że wszyscy niewidomi z twarzy czytają, bo to jest chore.
3: Ale spotkałem się z taką właśnie sytuacją, że osoby chciały, żebym je sobie pooglądał, szczególnie właśnie dziewczyny. A czy chcesz zobaczyć, jak wyglądam, prawda? Ale nie, słuchaj, to było w kontekście, że wszystko od buzi na dół mogę przejechać, nie? No i ja wtedy miałem bardzo poważny dylemat, czy wykorzystać sytuację jako biedny, niewidomy i sobie ją zeskanować z góry na dół przez wszystkie 90, 60 na 90, czy po prostu powiedzieć, nie, słuchaj, ja tego nie robię i tak dalej. I wybrałem to drugie i było bardzo duże zdziwienie, ponieważ jej nawet do głowy nie przyszło, że ja jako facet mogę ją, korzystając z tej sytuacji, na bezczelnie wymacać. I nie raz, nie dwa, nie dziesięć mi się tak zdarzyło. Więc ci osoby widzące mają coś takiego, że one chcą nam się pokazać, bo myślą, że nasze oczy to dłonie, prawda?
2: Mhm. Poniekąd tak, ale dłonie działają tak samo, jak i u reszty społeczeństwa. No i takie same
0: bodźce,
2: dokładnie.
0: Ja się spotkałam z tym jako właśnie też takim elementem podrywu. Zdecydowanie.
3: Co?
0: Ostatnio szeroko o tym rozmawialiśmy. Może akurat faktycznie nie o tym moim doświadczeniu, ale właśnie o takiej propozycji tutaj, że niby chodzi o oglądanie.
3: Aha, w tym kontekście. Dobra. Myślałem, że z czymś innym wystrzeliłem.
0: Ponieważ akurat widzący mężczyzna nie miał najmniejszego problemu, znaczy nie jeden przypadek, ze skojarzeniem tym, że jednak obmacywanie jest czymś więcej niż oglądanie. Także nie wiem.
3: Ja myślałem, że po prostu...
0: Twoje koleżanki jakieś nie zaskoczyły chyba troszkę tutaj.
3: Ja myślałem, że mnie właśnie zaskoczysz czymś nowym.
0: Nie. No, okay. Nie będziemy opowiadać. W ciągu jeszcze, ciągle jest jeszcze młoda godzina. To...
2: A poza tym później słuchać tego można o dowolnej porze.
0: I słuchają tego dzieci na przykład. Nie będziemy siać zgorszenia. Bo potem wyjdzie na to, że jednak dopodcowujemy się.
3: To a propos tego dotykania, to ja mam jeszcze jedno pytanie, które mi zadają osoby widzące. Jak my sprzątamy w kontekście, jak kontrolujemy, czy już to, co przetarliśmy na przykład na półce, jest czyste, czy brudne, jak zauważamy brud, skąd wiemy, że coś mamy już przemyć i tak dalej. Przede wszystkim, jak sobie radzimy podczas sprzątania, nie? Tam odkurzanie,

0: takie rzeczy, mycie okien, skąd wiem, że smug nie zrobiliśmy, jakie mamy na to patenty.
1: Znaczy stuprocentowej pewności to nigdy nie można uzyskać. Jesteśmy z reguły, nawet ostatnio chyba troszkę było na ten temat, jesteśmy z reguły bardziej systematyczni, jeżeli już się za to bierzemy oczywiście, chociaż też nie wszyscy, różnie tam bywa. Kurz, brud, coś, że się coś lepi, jest takie usyfione, no to można to po prostu wyczuć dotykiem najczęściej. Jeżeli to jest no, chlapnięte farbą i wyschnie i nie ma różnic w fakturze, no to oczywiście nie zauważymy. Jeżeli na przykład, no to też są jakieś tam pewne przyzwyczajenia.
0: Po pajęczynach, tak? W końcu się trzeba domyślić, że one tam mogą być i po prostu profilaktycznie raz na jakiś czas tam po prostu, czy one są, czy nie, to wziąć i przetrzeć, tak?
1: To samo. Albo kogoś spytać półki. Właśnie, czy są.
0: Raz na jakiś czas te półki po prostu systematycznie przecieramy i jedna ręka kontroluje, druga ściera i tyle, no. Co jeszcze?
1: Inne rzeczy, przede wszystkim systematyczność, miejsce przy miejscu. Wiadomo, że są jakieś tam takie miejsca newralgiczne, tak? Jeżeli pod prysznicem mamy ten moment, że jest pasek silikonowy między brodzikiem a przed kafelkami, wiadomo, że tam może się wilgoć trzymać, może być jakaś taka niefajna sytuacja. To, że tam trzeba intensywnie poszorować, nawet zostawić na jakiś czas ten płyn. Ja na przykład akurat używam płynów ekologicznych, bo nie niszczą mi rąk i są przyjazne dla środowiska oczywiście.
0: Ale nie o to chodziło, tylko właśnie chodziło o to, skąd ty już wiesz, że ten brodzik jest dokładnie wymyty, prawda?
1: Czuję,
2: bo to się to wyczuć.
1: No to czuję się pod ręką. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z jakimś nowym materiałem, nową rzeczą, możemy, a mamy kogo zapytać, można zapytać, dlaczego nie? No przecież pytanie nie boli. No.
0: Poza tym, jeżeli zapytamy 3 razy, to za 4. i 5. już mamy pewnie, że wszystko robimy idealnie i tych zacieków tam nie ma, nie?
1: A po jakimś czasie ma się po prostu praktykę. No. A już kwestia, na ile ktoś utrzymuje porządek, to jest kwestia bardzo indywidualna. I to...
0: Ja wam powiem, że z kilkoma osobami, akurat z niewidomymi, nie było mi dane na ten temat rozmawiać, ale rozmawiałem z osobami ociemniałymi i one potwierdzają spostrzeżenie osób widzących, które ze mną mają styczność, mianowicie ich widzący koledzy, koleżanki też mówią, że u nich w domach jest czyściej niż u osób widzących, a odpowiedź właśnie tych ociemniałych jest taka, ano dlatego, że wam wystarczy, że brudu nie widzicie, tak. a my go jeszcze wyczuwamy, prawda? Bo czasami czegoś nie widać, ale jak się to dotknie, to czuć. I tu jest ta właśnie ten program Perfekcyjna Pani Domu. Dlaczego ona chodzi z białymi rękawiczkami i sprawdza wszędzie? Ponieważ czasami czegoś nie widać, ale jak się to coś dotknie, to zostawi ślad na białej rękawiczce.
2: Albo...
0: I niewidomi właśnie jedziemy dotykiem i dlatego tak jest.
2: A też jest jeszcze inna sytuacja.
0: Plus ta systematyka oczywiście.
2: Też jest jeszcze inna sytuacja, że czasem różne my miejsca oglądamy, a osoby widzące na różne miejsca patrzą. I na przykład może być sytuacja taka, że gdzieś tam powiedzmy za jakąś, z tyłu na jakiejś półeczce, na którą się po prostu nie patrzy. No nie, po prostu nie, ona tam sobie jest od lat i w zasadzie nie bardzo jest sens na nią się oglądać. Z przodu jak robi się jakieś tam porządki, można ją przetrzeć, tak? Ale na przykład może się okazać, że gdzieś tam na tej tylnej ściance, bo nam akurat ręka się tam gdzieś omsknęła na tę tylną ściankę i to nagle taka warstewka kurzu. I później jak się zwróci gdzieś tam uwagę osobie widzącej, że coś takiego gdzieś, no faktycznie, tylko ja tam nie patrzę w ogóle.
1: No tak. Tylko to jest też kwestia osobnicza, na ile się pilnuje pewnych rzeczy, na ile się nie pilnuje. Tak,
3: na co się przykład... zwraca uwagę?
1: Tak, bo osoba widząca działa w przypadku sprzątania bardziej interwencyjnie, może to jest na tej zasadzie. My bardziej musimy systemowo, osoba widząca interwencyjnie, że o, widzę, że jest tam...
0: Nasze sprzątanie jest metodyczne, takie linia po linii,
1: musi być.
0: Jak jedziemy z mopem albo z czymś, ponieważ my nie kontrolujemy wzrokiem, więc my musimy się po prostu jakby ten centymetr po tym centymetrze, tak już mówię kolokwialnie, przyłożyć, prawda?
1: I oczywiście może być tak, że się namachamy, a ktoś przyjdzie, my opa, a tam jeszcze gdzieś coś zostało i wtedy cię
2: szybko. Oczywiście, bywa. Oczywiście.
1: No, i wtedy już się nie chce w ogóle.
0: Ale z reguły. Ale
2: i czekamy do momentu, aż rzeczywiście wszędzie zostanie.
1: Tak, jeżeli mieszkamy z osobą widzącą, też polecam przez jakiś czas nie sprzątać, wtedy osoba zauważy, że się robi brud i że jest różnica, jak się posprząta, bo inaczej się tego nie widzi i nie docenia.
0: Słyszałem takie hasło. Jak ty będziesz sprzątał, jak będziesz mieszkał czy mieszkała sama?
1: Dla mnie to strasznie głupie było zawsze hasło.
0: Tak, ale teraz takie hasło właśnie parę razy od różnych ludzi usłyszałem i te osoby mają świetną odpowiedź. Kupię sobie robota.
2: Rumbę.
0: Rumbę, dokładnie. To jest genialne. Albo kupię sobie parownicę, prawda? I z góry na dół tylko pst, jak kerserem się.
1: Ale właśnie, a tę parownicę ktoś z was używał? Bo szczerze mówiąc, ja nie używam i zawsze mi się wydawało, że tutaj jest ryzyko poparzenia.
3: Ja nie wiem, o czym wy mówicie i nie wiem, co to jest.
0: Jestem na tropie, jak to sprawdzę dokładnie pod kątem używania przez osobę niewidomą, dam ci znać, wiesz?
1: Czy samą tą dyszą...
0: Ja się strasznie na to napaliłem, ale muszę to właśnie sprawdzić. Samo poparzenie to jedna sprawa, natomiast ewentualne uniknięcie tego poparzenia to jest inna, bo może się okazać, że patent jest bardzo prosty na uniknięcie. Ale jak będę to miał w ręce, to ci powiem. Na razie, wiesz?
1: O, no to by to było ciekawe, naprawdę. No.
0: Są różne fajne wynalazki, które ułatwiałyby na pewno niewidomym sprzątanie, jak na przykład odkurzacz parowy, który z jednej strony wciąga cały kurz, a z drugiej strony działa jak parownica i można po prostu jeść z podłogi, no nie? I on sobie, jak już odkurzamy zwykłym odkurzaczem, to mamy i pranie, i wciąganie równocześnie. Są to droższe sprzęty, ale fajnie. Czy chociażby to właśnie Rumba, nie? Ale fajnie.
3: Jest mnóstwo tych rzeczy.
2: No u mnie na przykład Rumba ma zdecydowany problem i dlatego jeszcze jej sobie nie kupiłem, ale akurat u rodziców się sprawdza. U mnie się nie sprawdza ze względu na ilość kabli.
0: No właśnie.
2: Która Rumba nie daje rady na kable.
1: Ja oprócz tego, że mam na razie dom z piętrem, a nie tam, ale to wynajmowane oczywiście, więc tutaj by trzeba było tam biedną Rumbę nosić z piętra na górę, na dół i tak dalej, odwrotnie. Ale też cały czas mam jednak wątpliwości, czy przy takim kudłaśnym zwierzę, jak
3: właśnie, ja
1: mój
3: też mam psa i czy jak będzie z sierścią.
0: No dlatego ja się przymierzam do Herder Terriera, tak?
1: Niby, że w porządku, ale ja kocham takiego wielkiego, puchatego zwierza, nie chciałabym.
0: Ja też kocham puchatego, tylko wiesz, jak po puchatym trzeba właśnie to, co z niego wylinieje, posprzątać, no to ta miłość jest obciążona bardzo poważnie.
1: To ja stosuję miłość pośrednią i zdradzę tutaj tajemnicę. Mam odkurzacz właściwie automatyczny w domu. Mianowicie w ramach tak zwanego podziału obowiązków pozostawiłam to w gestii mojego partnera, bo mężczyzna z odkurzaczem to jest absolutnie rewelacyjny zestaw.
0: Sexy.
1: I bardzo, bardzo, no. Po prostu super sexy. Najbardziej sexy. Tak na wypadek, gdyby słuchał, nie? To...
0: Nie, no nie da się ukryć, że przy tych automatycznych odkurzaczach, jeżeli mamy jakiegoś sierściucha w domu, no to trzeba to częściej wtedy czyścić te rolki i tak dalej. No ale no tak jak powiedziano, ja się staram ten patent jakoś obejść. Może mi się uda, może nie wiem. Kombinuję sobie po cichu z Herder Terrierem. Ja nie wiem, czy mi to wyjdzie, ale przynajmniej się z tego psa nie sypie. No zobaczymy, nie? Ogólnie psy kocham wszystkie, mogłyby ich tabuny gonić po moim domu, nie miałem nic przeciwko temu, ale jestem też strasznym pedantem.
1: Ale nie ma 500 plus na rodziny wielopiesne.
0: Wiesz co, nie, chodzi o to, że ja też lubię czystość, jestem pedantem. Ja lubię, jak jest czysto, no, po prostu, zwyczajnie siedzieć, no i ja muszę szukać jakiegoś takiego kompromisu. Albo machnę na to ręką, bo psa się po prostu sypie i sypiać się będzie, no i trudno, machnę na to ręką, albo będę próbował się jakoś z tym zmierzyć, no i na razie próbuję. Nie wiem, czy mi to wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale pożyjmy, zobaczymy.
3: Daj znać.
0: Dokładnie, w ostateczności.
1: Stuprocentowo się nie da. Da się to w dużym stopniu okiełznać.
0: W ostateczności, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, można kupić jakiś odkurzacz parowy, albo częściej czyścić Rumbę i na jedno wyjdzie. Rumba.
2: Z
0: Zumbą ciągle. Można częściej czyścić Rumbę i też będzie. Także no, naprawdę, ja jestem człowiekiem, który no, stara się rozwiązywać problemy, a nie robić je jakoś sobie sztucznie.
1: Aczkolwiek
0: jak się nie da tak, to się da z drugiej strony.
1: Wcale nie jesteśmy jako środowisko super, hiper pedantyczni, bo to bardzo różnie bywa.
0: No, też tak, tak jak u wszystkich. Nie? No, są osoby, które bardziej
2: spoglądam sobie na lewą stronę mojego biurka, potwierdzam.
0: Są osoby, które lubią... No, są osoby... Zresztą mówiliśmy o tym bałaganie, naszym bałaganie artystycznym i tak dalej.
2: Twórczy nie ład.
0: W poprzedniej audycji było.
1: Tak. Jeszcze było takie fajne pytanie, bardzo mi się spodobało, troszkę bardziej, no nawet filozoficzne, ale to myślę, że jeżeli się nie pojawią jakieś inne, to nawet można by zakończyć, też byłoby pięknie. Czyli czego wam najbardziej brakuje jako osobom niewidomym? Co byście chcieli najbardziej zobaczyć? na przykład odzyskać na chwilę wzrok i zobaczyć, czy w ogóle odzyskać, i głównie po to, żeby to zobaczyć, czy co jest takim no, najmocniejszym, że wow, to jest właśnie to. Wszystko inne oczywiście też ważne, a to komfort życia, a to jakieś tam inne...
0: Co nas intryguje, tak? Na przykład co osoba na przykład...
1: Albo czego bardzo brakuje również.
0: Albo co osoba niewidoma chciałaby zobaczyć, o czym tak strasznie
1: masz.
0: Jarają się, nie wiem, ci widzący, nie?
1: Coś takiego. Niekoniecznie, to nie musi być to samo. No tylko co to jest dla was?
0: Niech będą dwa pytania.
1: No dobra.
0: Bo one
1: dobra.
0: Są podobne w zasadzie, nie?
1: Podobne. To najpierw czym się jarają widzące, a my byśmy chcieli też.
0: To znaczy to nie do mnie pytanie, nie? No bo to wiadomo.
1: Jak to nie do ciebie?
0: No jak, no.
1: Ale to, no ale nie, no. Ale no nie brakuje ci czegoś. Proszę cię, ale ty pół świata nie widziałeś po prostu. 20 lat to jest epoka. To kiedy
0: nie,
1: ty widziałeś?
0: Nie, brakuje mi. Naprawdę mi nie brakuje. Mogę powiedzieć, nie mam odpowiedzi na pytanie, co chciałbym zobaczyć, czym teraz się jarają osoby widzące tak strasznie.
1: Nie chciałbyś sobie na przykład filmów 4K obejrzeć?
0: Nie.
3: Ja też.
0: Nie, bo wciągnęły mnie straszne książki i mnie w ogóle jakoś to nie kręci. Nie chciałbym. Natomiast mam odpowiedź na pytanie, czego mi brakuje i co chciałbym zobaczyć. I to po prostu usiadłbym przed właśnie porządnym monitorem i obejrzał sobie wszystkich moich znajomych na Facebooku, jak wyglądają, jak się zmienili, moich rodziców, moją siostrę. Przecież ja moją siostrę ostatni raz widziałem, jak miała kilka lat, a teraz to już jest zdrowa kobietka, prawda, lat 30. Więc no jest różnica. To chciałbym zobaczyć, jak wyglądają moi rodzice, kuzyni, których nie widziałem od urodzenia. Twarzy mi brakuje. Znajomych, czy to, jak ja ich sobie wyobrażam, pokrywa się z tym, jak oni wyglądają w rzeczywistości, czy jest to tam w mojej wyobraźni dobrze odkalkowane, tego mi brakuje. Ja tęsknię na przykład za tym, żeby spojrzeć na moją mamę, bo jej 20 parę lat nie widziałem, mimo iż, prawda, ten człowiek żyje cały czas obok. Tego mi brakuje. Natomiast nie mam jakiegoś takiego parcia, żeby właśnie obejrzeć filmy 4K, jakieś tam 3D, jakieś tam rzeczy, które po prostu nowo powstały, to nie mam czegoś takiego. Nie, jestem sobie to w stanie może wyobrazić i dlatego jakoś nie jest to dla mnie istotne.
1: Mhm. Michał?
2: No ja znowu będę miał nietypową odpowiedź.
1: Że to by niczego nie brało.
2: Wiesz co? Ale dokładnie.
1: Właśnie, może, mogliśmy to przewidzieć.
2: Może inaczej. Ja powiem w ten sposób. Wzrok na pewno jest ułatwieniem. I ja odpowiem tak. Jeżeli ja bym ten wzrok odzyskał, to najpierw chciałbym nauczyć się z tego wzroku korzystać. Bo co mi z tego, że ja na przykład mógłbym odzyskać wzrok na chwilę, to ja nie chcę. Po co? Ja nie umiałbym z niego jeszcze przecież korzystać. Więc co mi po wzroku, co mi po jakby, nie wiem, dajmy na to, dają ci jakieś super fajne narzędzie.
1: No dobra, ale zakładamy, że ten problem techniczny nie istnieje. Po prostu odzyskujesz takie 100%
2: i od razu
1: twój mózg jest przestawiony, tak. I po prostu masz gotowca,
2: to
1: możesz
2: wszystko
1: korzystać.
2: To wtedy wszystko. Wszystko, co się da. Po prostu uczyć się tego. Nie miałbym jakiejś konkretnej rzeczy, którą chciałbym zobaczyć najpierw. Ale przede wszystkim, tak mówię, ja chciałbym...
1: A chciałbyś spojrzeć w lustro na przykład?
2: Czemu nie? Słuchaj, jeżeli ja bym się nauczył z tego mechanizmu korzystać, to ja bym oglądał, podejrzewam, wszystko. Po prostu jak leci, co tego, a jak to wygląda. No wiesz, to tak jak ty ostatnio...
1: Kosmos.
2: To tak jak ty ostatnio zaczęłaś się bawić nowym sprzętem, tak?
1: Ale dokładnie miało
2: dostałaś,
1: to samo.
2: Dostałaś nową zabawkę.
1: Ja wczoraj ekstaza cały dzień. Ciągle tylko siedzę, moje święte.
2: Dokładnie, dokładnie. Masz nowy sprzęt, masz nową zabawkę.
1: Ja przestaję oddychać, mnie oddychaj. Ten efekt nie zniknie, naprawdę masz to na stałe. To tak słychać, wspaniałe, a ja panuję nad...
2: I w tym momencie to ma sens. Ale wiesz, jeżeli ktoś miałby to tylko tak na chwilę, cyk, nie, to ja podziękuję. To nie ma w ogóle sensu. Ale jeżeli tak, i jeżeli ja bym umiał z tego skorzystać, to wtedy się można bawić. Ale w innej sytuacji nie.
1: Asia?
3: Ja nie widzę od urodzenia, jako dziecko jakby nie brakowało mi tego wzroku, bo miałam wszystko fajnie rekompensowane. Teraz może się to trochę zmieniło, chociaż też nie narzekam, ale nie wiem, co bym chciała tak naprawdę zobaczyć, więc nie mam jakoś szczególnie jakichś szczególnych rzeczy, których bym chciała, niektórzy mają, że tam, nie wiem, oni by chcieli zobaczyć rodzinę, a oni by chcieli zobaczyć, nie wiem, tam kwiaty na łące, cokolwiek innego. Ja bym chciała zobaczyć otoczenie moje wokół, chciałabym zobaczyć, jak dom wygląda, rodzinę najbliższą, chciałabym pójść do pracy widząc i zobaczyć, co się będzie tam działo. Tych ludzi zobaczyć, poglądać, tych znajomych moich tam w tej pracy, tych menadżerów, jak oni tam wyglądają. Znaczy, teraz on mi nie przeszkadza, że ich nie widzę, bo ja nie muszę ich widzieć. W sumie mi to nie jest potrzebne do szczęścia, żeby ich widzieć, ale tak, żeby tak po prostu to tam zobaczyć. Może autem się przejechać samodzielnie, jakbym już prawo jazdy zrobiła, tak jak Michał powiedział. Najpierw nauczyć się z tej zabawki wzrokiej, zwanej, korzystać. Nie chcę tutaj twoich słów powielać, natomiast coś chyba w tym jest.
1: A jakieś podróże na przykład?
3: Znaczy to na pewno bym zaczęła samodzielnie.
1: Dzieła sztuki?
3: Dzieła sztuki? Pewnie tak. Były w zasięgu ręki, a na pewno by były to tak. Podróże to na pewno bym się stała bardziej niezależna. Wszędzie by mnie było pełno i mi parę osób powiedziało, widzących parę lat temu, że ja gdybym widziała, byłabym jakimś potworem, szatanem. Że gdzieś po prostu jeszcze bardziej gdzieś tam by mnie rozpierało i że rzeczywiście no, mogłoby to być ciekawe. Więc ja...
1: Mnie tak też cały czas mówią.
3: Więc ja naprawdę jestem ciekawa, co by się tak naprawdę stało. Czy ja bym się zdenerwowała, bym powiedziała, że ja nie chcę tego świata, tych ohydnych ludzi, tych ulic brudnych, tych... filmów strasznych. Co ja wam powiem, dla mnie było zdarzeniem audiodeskrypcji. Na przykład jak ja sobie obejrzałam film Sponsoring, gdzie było dużo tych scen tam, wiadomo, erotycznych, tak podanych mi na tacy, gdzie mój mózg nie był przyzwyczajony do takiego odbioru, takich szczegółów. Mój mózg się musiał przyzwyczaić, albo na przykład oglądając...
1: Bez osłonki romantycznej to było podane, tak, tak technicznie bardziej.
3: Tak, o to chodzi. Czy na przykład, no nie wiem, sceny tańca mi się bardzo podobają, czy oglądając ostatnio jeden z seriali, który bardzo mi się podobał, zwyczajnie nie wiedziałam, że z audiodeskrypcją jest i po prostu mi strasznie brakowało opisów przeróżnych ulic epoki lat 20., opisu ludzi, opisu strojów, kostiumów. Ja się śmieję, że mógłby z tego powstać osobny film, gdybym ja miała jeden odcinek streścić, nie?
1: Ja w ogóle chciałam taki cykl, słuchajcie, zrealizować właśnie a propos mody z poszczególnych epok, bo to jest bardzo ciekawe, żeby nam to ktoś poopowiadał, jako że to jest też jedna z moich fascynacji, właśnie moda epokowa. Uczestniczyłam w fajnych projektach i tutaj można by też poopowiadać, zrobić taką rzetelną audiodeskrypcję, opowiadać całe tło historyczne plus...
3: Także nie wiem, co bym chciała zobaczyć. Na pewno dużo, wiele, wszystko... Teraz mi to przeszkadza w sensie takim, to, że nie widzę, że może jestem trochę mniej niezależna, ale co bym chciała, to co by było możliwe do zobaczenia. A jakie by były moje reakcje na to, no nie wiem. Czas to musiałby zweryfikować. Może czas to pokaże, może nie, może w przyszłym wcieleniu.
1: A coś, czym się jarają widzący?
3: Nie wiem, czym oni się teraz jarają.
2: Teraz to Pokemony łapią.
1: Pokemony zbierają.
3: Ale o co chodzi? W tym ja nie mam pojęcia. Dobra, nieważne, bo powiedzcie, że jestem jakaś staromodna tutaj. Nie wiem.
2: Chodzisz z telefonem i łapiesz Pokemony wirtualne.
0: O. No właśnie.
1: Zatrzymujesz się na autostradzie, wpadasz na ludzi.
2: Tak.
3: A wy łapiecie to?
2: To jest niedostępne.
1: Nie, niedostępne jest. Tylko dlatego. Pewnie tak. Zamiast prowadzić audycję, to byśmy łapali.
2: Łapali Pokemony.
3: To ja nie chcę tego łapać. A w ogóle a propos na przykład widzenia i operacji, to jeżeli komórki macierzyste, to pod warunkiem, że ja będę widzieć od razu. Jak kochać to księciów, a jak kraść to miliony, a nie, że mi jakieś pokażą kontury i to będzie wszystko. Ja na to setki tysięcy wydam, ludzie się pieniędzy nazbierają i co?
1: I będziesz miała efekt taki jak nasz kolega Jarek. Właśnie.
0: No dokładnie, ja to samo mówiłem.
3: A to bym chciała kiedyś z tobą o tym pogadać, ale to jest inna rozmowa. Tam na
0: spoko, nie ma sprawy.
1: Ale Jarek obiecał nam, że będzie audycja o komórkach macierzystych. Mamy to za konsekwencję.
0: Czasu się sprężyć do tego. Ale ja właśnie to samo mówiłem, ponieważ ja kiedyś widziałem normalnie, dla mnie właśnie jakąkolwiek opłacalnością tej terapii byłoby to, żeby widzieć coś, co mi się w życiu przyda. Tak, jakieś bohumazy, cokolwiek, że miał jakiś punkt niesienia. Ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego miałbym odzyskać tylko i wyłącznie poczucie światła albo jakieś tam ewentualnie cienie, które mi się do niczego nie przydadzą praktycznie. To po cholerę mi te pieniądze wyrzucę, nie?
3: No więc ja dlatego mówię. No.
0: Tak, ale u mnie jakby kalkulacja była troszkę inna i myśmy w to poszli na zasadzie, no ryzykujemy. Nie?
3: Tak. Nie, to ja bym chciała właśnie usłyszeć o tym od ciebie tak szczerze, bo ja widzę, że bardzo o tym otwarcie opowiadałeś na grupie, mądrze przede wszystkim.
0: No wiesz to, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że ludziom trzeba mówić prawdę, bo dużo ludzi się strasznie na to napaliło, bo ludzie chcą widzieć, i ja ich naprawdę rozumiem, bo świat jest piękny. Tylko żeby o tym nie było tak, jak właśnie Michał wspomniał. No oglądają sobie wszystko i mówią, kurde, to o to chodziło z tymi kolorami. Jakieś głupoty, nie? Tak się jarają ludzie jakimiś pokomenami, a dzisiaj mi pacjent na przykład mówi, widzący programista, informatyk, że to jest po prostu fajne, super, jeżeli się to widzi i tak dalej, natomiast jest to po prostu głupie, bo trzeba za tym gonić i tak dalej. On tego też nie ogarnia, po co i na co z tym wszystkim. Natomiast sama apka mu się podoba, nie? No ja mówię, ale co się panu podoba? Wie pan, to jak jest zrobione i zaczął opowiadać. Natomiast mnie osobiście już zniechęciło do tego, że ja bym musiał gdzieś ze smartfonem ganiać po mieście i jakieś te punkty zbierać, bo to do tego się przyrównuje mniej więcej.
2: A nie? Poza tym czytałem jeszcze tak już zupełnie nawiasem, że jest to dostępne tylko w jakichś dużych miastach. Żale wylewają mieszkańcy jakichś mniejszych miasteczek, że u nich nie ma Pokémonów.
0: Dla mnie to jest po prostu zniewolenie.
1: Albo ktoś by w Szkodę poszedł za Pokémonem.
3: Szaleństwo, dajcie
0: sobie. Ale dobra, no każdy ma to, co lubi.
2: Słuchajcie, jeszcze tak od Pokémonów odchodząc, bo Danuaria napisała, co ona by chciała zobaczyć,
1: ja
2: więc...
1: Ja nie odpowiedziałam na pytanie, ale dobra, to najpierw to... zapodaj Danuarię.
2: To już czytam. Danuaria napisała tak. Ja chciałabym zobaczyć siebie w lustrze i zaśpiewać ze zwykłych nut. I tyle nam Danuaria.
0: To jest bardzo fajne i to mi się podoba. Bo to jest takie coś, co ona lubi i tak chciałaby siebie przede wszystkim zobaczyć, jak wygląda.
3: Ja bym chciała
0: tak jak ja na przykład, jako facet wam odpowiem. Na przykład jest dziewczyna, którą przypuśćmy kocham, tak, całuję ją, no wiem jak ona wygląda, nie ma przede mną żadnych tajemnic, ale naprawdę chciałbym zobaczyć, czy to, co ja sobie wyobrażam, jest... identyczne z tym, jak ona wygląda, nie? Tak samo siebie, przecież ja siebie ostatnio widziałem, jak miałem 14 lat. Chciałem teraz stanąć przed lustrem, spojrzeć w to lustro i popatrzeć, Jarek, albo oh my god, nie? Do utylizacji z nim. Więc to jest fajne, co Dana Maria napisała, spojrzeć w lustro i zobaczyć siebie, albo na przykład właśnie trzymać te nuty, a nie smyrać palcami, nuty u osoby widzącej zmieszczą się na przykład na kartce czy na dwóch, a jednak w Braille'u to jest to miszcze, nie? No i człowiek musi nie dość, że dźwigać tą księgę, to jeszcze smyrać tym palcem, no jeszcze śpiewać. No. Ja ją rozumiem i to jest takie proste, ale piękne z drugiej strony.
1: Słuchajcie, to no, nie wiem, czy was tutaj rozczaruje. Być może, bo wychodzi na to, że jestem taka cierpiąca, ale ja brak wzroku odczuwam codziennie, absolutnie na każdym kroku, prawie że w każdej sekundzie. I to jest tak, że od jakiegoś drobiazgu, że nie mogę być bardziej samodzielna niż, bo zawsze mi tego brakuje, tej niezależności, tej wolności, zawsze dziś się czuję ograniczona, zduszona, wkurza mnie to. Poprzez to, że na przykład dotykam kubka, wiem, mam opisany dokładnie, jak on wygląda, ale jednak chciałabym zobaczyć, ale jednak aż taki wysiłek jest, że nieraz mnie głowa boli, bo no może nie aż tak do tego stopnia, ale pojawia się takie uczucie, takiego napięcia. Brakuje mi totalnie, absolutnie wszystkiego. Czytam o jakiejś roślinie, już bym chciała zobaczyć, jak wygląda. Chciałabym obejrzeć zdjęcia, podróżować, żeby mi ta podróż wreszcie sprawiała przyjemność, bo tak mi nie sprawia przyjemność. Dla mnie to jest głównie stres związane z organizacją, z przemieszczaniem się, jak coś nie wypali, jak coś tam będzie nie tak, zwłaszcza latanie jakoś i to przebywanie godzinami na lotnisku jest wyjątkowo niefajne. Chciałabym widzieć, oprócz tego, że oczywiście mogę sobie to ocenić smakiem i węchem, ale chciałabym na przykład widzieć te owoce, warzywa, wszystkie piękne rzeczy, z których gotuję, tak? Cały świat natury, ale też i ludzi. Twarze może najmniej, to jakoś w ogóle, no w porządku, okej, ludzie gdzieś tam na końcu, to mnie najmniej interesuje, jak tam wyglądają, w porządku. Odbieram ich jak odbieram, nie muszę mieć jakiegoś super wyobrażenia. Byłoby to ciekawe, ale nie jakoś tak ostentacyjnie, że absolutnie to. Natomiast wiele wrażeń, przede wszystkim takich edukacyjnych, poznawczych, że kurczę, nie mogę zobaczyć gwiazd. Ktoś wrzuca ciekawe, fajne zdjęcie, ja się nie mogę rozkoszować kolorami przede wszystkim. I to kolorami w naturze, no znajdźcie mi, no fajne towarzystwo sobie znalazłam. To Jarek, może znajdź mi Jarek dwa liście o tym samym odcieniu zieleni. Ja to pamiętam. I dla mnie to jest tak potwornie bolesne gdzieś naprawdę na każdym kroku.
0: Ale ja, Magda, miałem to samo przez długi, długi czas i powiem szczerze...
1: No to mnie to nie minęło.
0: Mnie na przykład ślepota nauczyła...
1: Bo ty się zajmujesz sztuką, to już w ogóle też nie.
0: Mnie ślepota nauczyła pokory i to jest jedyna rzecz przy moim temperamencie, za co ja jej naprawdę dziękuję, tak porządnie, nie? Bo... Mój temperament właśnie też mnie tak strasznie nakręcał jak ciebie i ja po prostu doszedłbym do takiego momentu, gdzie mnie by rozerwało. Zwyczajnie w świecie mnie by rozerwało ciśnienie tego pragnienia.
1: Nie, to ty musisz się koncentrować
0: tak
1: na czymś innym. No musisz to odpuścić, bo inaczej byś zwariował. No to ja mam
0: ja
1: to
0: się nauczyłem, ja się nauczyłem na zasadzie, kurde, chciałbym zobaczyć, no ale nie widzę i trudno.
1: A ja nie mam trudno.
0: Nie, a widzisz.
1: Muszę przekierować.
3: Pogodziłeś się po prostu, zaakceptowałeś stan rzeczy, tak?
0: Oczywiście, co nie tak, zmienia faktu, co nie zmienia faktu, że jeżeli ktoś by mi podsunął realną szansę, że ja to mogę zobaczyć, to przyjmuję z otwartymi ramionami.
3: No, oczywiście.
0: Ale na razie nie mogę i muszę się z tym pogodzić. To tak, wiesz, no stoisz przed murem.
1: Nie musisz, poczekaj, musisz sobie na pewno z tym, musisz sobie z tym radzić. Ja też nie siedzę, siedzę na tyłku, nic nie robię, jestem taka
0: biedna.
1: Ale też
0: chcę. Ja cię rozumiem, te twoje chcieństwo, prawda? Tak. Bo ja też chcę już tak, zaraz, ale nie mogę. Z tym, że mnie to tak strasznie nie zdominowało i nie definiuje. Może dlatego, że ja się nie bawię w jakieś artystyczne, wiesz, dłubanki, tak, ty. No ty jesteś artystką, jesteś kobietą. Kobiety też troszkę bardziej niż mężczyźni emocjonalnie do życia podchodzą duchowo.
1: Jak widziałam, bardzo przeżywałam ten świat.
0: Otóż to my faceci jesteśmy tacy bardziej pragmatyczni, prawda? My sobie damy powiedzieć, no nie wkładaj palca, bo cię ugryzie. No, wiadomo, nie? To też może mi pomogło w tym, że to tak w głowie spoukładane po męsku, pragmatycznie, że jak się czegoś nie da, to się nie da i trudno. No, kobieta szczególnie mająca do czynienia ze sztuką, no to inaczej to będzie jakoś tam odbierać, więc ja cię rozumiem, ale ja miałem taki moment, że dużo nie brakowało, by mnie potargało z tego właśnie
3: dzieciństwa
0: i musiałem się nauczyć to okiełznać, tak, troszkę.
3: Ja tak czasami patrzę na siebie w tym wszystkim, w tym niewidzeniu i to, że ja bym chciała naprawdę zobaczyć jak najwięcej, no przede wszystkim podróżować, jakąś tam mobilność większą, to tamto. Ale ja tak patrzę, że we mnie jakby nie ma takiej rozbuchanej chęci już widzenia zaraz, bo ja tego nie znam i ja mówię, Boże, tak czasami się śmieję z znajomym, ja mówię, no wiesz, to czy to, no brak tego wzroku, no upośledzenie robi swoje i tak czasami tak żartuję sama z siebie, że człowiek jest po prostu do końca niekompletny, że tak bez tego wzroku czasami...
1: No, ale ty nie czujesz tej swojej niekompletności, ja czuję, bo wiem, co utraciłam. Jeżeli ktoś mi opisuje piękny pejzaż górski, ty autentycznie czuję, jak mi
3: a ja
1: w klacie gniecie
3: sprawienia opisywać te pejzaże, nie będzie szlak trafiał, bo ja tego nie rozumiem, że coś jest rozwidlone na niebiesko, żółto, zielono, pomarańczowo, kolorowo, fioletowo i ja już nie zapomniałam, co ty mówiłeś sekundę temu.
2: To dokładnie.
0: Ale
2: dokładnie.
0: Wiecie, co, ja miałem epizod w życiu, że mogłem za darmo jechać na tydzień w Alpy i ja byłem wtedy jeszcze na takim etapie mojego życia jako osoba ociemniała, że do tych Alp nie pojechałem, ponieważ wychodziłem z założenia, że być w Alpach i nie widzieć piękna tych gór, to ja to olewam, ja tam nie jadę, bo mnie po prostu potarga. Dzisiaj bez wahania bym się spakował i pojechał, nie?
1: Ja nie, dla mnie chodzenie po górach jest tylko bezsensownym wysiłkiem. No
0: miałem taki epizod, a dzisiaj bym pojechał w góry, mimo iż faktycznie też nie lubię gór, bo mi się zmieniło. Ja tutaj na Podbeskidziu, na Śląsko-Cieszyńskim mieszkam, więc do gór w Beskidy mam... bardzo blisko, jako widząca osoba, uwielbiałem chodzić po górach. W momencie, kiedy straciłem wzrok, totalnie mi się to odmieniło. Teraz wolę morze, piasek, równo, płasko, ponieważ góry mi się kojarzą z czymś takim, że co krok to inny widok, prawda? I jak człowiek to widzi, to się po prostu nie skupia na zmęczeniu, na wysiłku, tylko na podziwianiu tych pięknych widoków. Dzisiaj jako niewidomy, no ja idę z językiem do pasa, prawda? Nogi mi bolą i nic
1: żadnej rekompensacji.
0: Nie
3: ma. O to chodzi.
0: Ale z drugiej strony...
1: Są niewidomi, którzy na przykład to kochają. Bardzo była audycja lubią, nawet.
0: Ale ja, tak, tylko ja mówię jeszcze o sobie właśnie, bo z drugiej strony ja mam coś takiego, że ja teraz jak idę w góry, to ja idę w góry właśnie dla towarzystwa i ja się cieszę, że jestem tam z nimi. A góry są tylko pretekstem, nie? Tak mi się podmieniało w głowie. A jeszcze właśnie całkiem niedawno, te parę lat temu, byłem gotowy gdzieś nie jechać z tym towarzystwem, bo to właśnie były góry. I mnie było przykro, że ich zobaczyć nie mogę. A dzisiaj spokojnie.
1: I chyba tym spokojem zakończymy dzisiaj. Nie? Już nic tam nowego nie
2: napłynę. Wszystkie pytania. Tak. No słuchajcie.
1: Jaki mamy czas?
2: 23:11.
1: No cudownie, wspaniale. No.
2: Porozmawialiśmy.
0: ciężko było.
1: Ciekawe, czy słuchacze wytrzymali.
2: Wytrzymali. Z tego, co ja tu obserwuję, są z nami nadal. Zasłuchani.
1: Wiecie, co?
2: Albo trzeba... może już ktoś przysypia. No.
1: Będzie trzeba zrobić wreszcie jakieś konkursy i wtedy będziemy je wprowadzać dopiero tam znienacka w którejś godzinie i ci, którzy byli wytrwali...
2: Nagroda ich nie minie.
1: Naprawdę, nie, naprawdę, poważnie. Trzeba coś takiego opracować, trzeba coś wymyślić, żeby ludziom się dodatkowo opłacało po pierwsze słuchać na żywo, po drugie brać czynny udział jako słuchacz. O. Tego podcastu. Dobra, w takim razie kończymy. Dzięki wam wszystkim. Myślę, że to nawet był fajniejszy zestaw, że Asia nas jeszcze dodatkowo wzbogaciła w swój pogląd i ogląd.
3: Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i za udział. Bardzo mi było miło. No i od was się nauczyć też wiele, bo to tak w swoim jesteśmy tutaj tym podwórku, ale no wiele, wiele padło takich naprawdę ciekawych spostrzeżeń, za które też osobiście dziękuję.
2: Każdy z nas jest inny tak naprawdę.
3: To prawda.
1: I słuchajcie, i znamy się przecież, rozmawiamy z sobą no niejednokrotnie, a tutaj nagle wow, zaskakujemy siebie wzajemnie. A nie jesteśmy obcymi osobami. Mało tego, no niby wydawałoby się, że mamy ten sam problem, chociaż jak się okazuje całkowicie nie ten sam.
2: Problem ten sam, spojrzenia inne na problem.
1: Tak, z perspektywy niewidzenia. Tak. I tutaj chciałam na sam koniec nawiązać do... takiego bloga, który prowadzi Jarek, nasz kolejny gość, któremu bardzo serdecznie dziękuję. Jarek, jak się blog nazywa?
0: Ja również bardzo dziękuję. Blog się nazywa Punkt Widzenia z Perspektywy Niewidzenia. To jest taki fanpage na Facebooku. On był początkowo stworzony jako taki satelita tej całej mojej zbiórki Walka o wzrok. Potem to wszystko się zwinęło, no ten na stronie można przeczytać, też rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej, a fanpage jako blog, jako strona została, bo to właśnie jest taka tematyka, jak my tutaj poruszamy, czyli taka no, okiem byłego widzącego opisywanie świata teraz jako w którym jestem, czyli eksploruję sobie po niewidomemu. Wychodzi z założenia, że jak mnie ludzie pytają o coś, to mi się nie chce za każdym razem odpowiadać, odsyłam właśnie tam. No i no, blog to tak trochę za dużo powiedziane, ja tam sobie od czasu do czasu coś dłubię, moja koleżanka tam wrzuca jakieś zdjęcia i tak sobie to tam fajnie prowadzimy i czytają to ludzie, no.
1: Czyli polecamy.
0: Także polecam.
1: Że Jarek Węglosz, Michał Dziwisz, który oczywiście realizował, czytał i w ogóle dzisiaj był alfą, omegą, ogarniał wszystko. Dzięki Michał wielkie.
2: Dzięki również.
1: I ja, Magdalena Rutkowska. Niedługo będę miała jakąś nagrodę w Tyflo Podcaście za najdłuższe audycje.
2: Dążysz do tego usilnie i chyba tak naprawdę już teraz ci się udało.
1: O, proszę.
2: Także gratulacje i brawa.
1: Będę z dumą nosiła medal na piersiach obu.

Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji zaprezentuję Państwu głośnik Bluetooth i tym razem to będzie głośnik budżetowy Kilif 1297 model. Firma jest Kilif, model 1297, pisze się Q-I-L-I-V-E i to jest, proszę Państwa, firma, która generalnie produkuje jakby na zlecenie sieciówki Auchan, także w tej sieciówce należałoby tego produktu szukać. I podstawowe informacje na jego temat to jest oczywiście Bluetooth, wersja Bluetooth 5.1, zakres częstotliwości od 2402 do 2480 MHz, zasięg działania do 10 metrów, ładowanie na USB, czas ładowania 3 godziny, czas działania od 6 do 7 godzin, wbudowany akumulator 1200 mAh, 3,7 V, nośnik, karta microSD albo dysk USB, gdyż tutaj z tyłu jest jeszcze slot na kartę microSD oraz zwykłe gniazdo na USB, żeby można było podłączyć pendrive'a. Głośność 4 W. Rozmiar, szerokość, wysokość, głębokość 80x40x117 mm. Masa 227 g. Gwarancja producenta 36 miesięcy. Cena 53,99 zł. Drogi nie jest, ale też jeśli chodzi o odbiór, to też szału nie ma, ale ja nie przewiduję tego do jakiegoś poważniejszego użycia. Bardziej myślę o czymś takim podręcznym, żeby na przykład sobie zabrać z telefonem komórkowym, żeby sobie zabrać z laptopem, z czymś, żeby gdzieś sobie włączyć w terenie czy w jakimś tam miejscu, jeżeli potrzebujemy. Na razie, jeżeli coś się z nim stanie albo nam zginie, to nie poniesiemy wielkiej straty, tak jakbyśmy musieli ponieść w przypadku głośników z Creative'a, tych co prezentowałem przez Sony, a nie mówiąc już o JBL-ach, które są bardzo drogie. Strony, na których można poczytać o tym produkcie i na których można znaleźć informacje, jak i także zamówić, to jest https://zakupy.ahan/aucha.pl/shop/kilif/q-i-l-i-v-e/glossnik/bt/q-1297/bluetooth/. I tutaj na jednej stronie na przykład mam zielony.p i tutaj jest kod 595805 i to jest akurat strona z zielonym głośnikiem i tutaj są jakby informacje i ja te informacje przeczytam za chwilę, bo jest jeszcze druga strona, też z Auchan, https://zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy.ahan/zakupy
95. I tutaj nie mamy określonego koloru, ale są trochę inne informacje, jakie powiem za chwilę. I jeszcze jest jedna strona, na której są analogiczne informacje z podaną pierwszą i to jest https://zakupy.auchan.pl/schop/QILIVE/QILIVE. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak jest.

0: losnik, myślnik, BT, myślnik, Q, 1297, myślnik, bluetooth, myślnik, niebieski, kropka P, myślnik, 595807. Czyli z tego wniosek, że ten głośnik występuje w trzech kolorach, jest zielony, niebieski i w tym środkowym, co powiedziałem, tam nie było zdefiniowanego koloru, ale na tamtej stronie jest czarny. Ja mam dwa czarne akurat, gdyż nie powiedziałem jeszcze, że jest możliwość sparowania głośników razem, podobnie jak można było to zrobić w głośnikach Creative Movoplay. Tam też można było mieć dwa głośniki i ze sobą je sparować, tworząc stereo. Tutaj, dokupując drugi taki sam, można zrobić podobnie. No i też jak jest gdzieś jakaś taka możliwość, to gdzieś je sobie tam rozstawić w odpowiedni sposób i jakoś tam będą brzmiały. Ja nie rozumiem tylko, proszę Państwa, jeszcze jednej rzeczy, dlatego że na tych stronach różni się czas ładowania tych głośników. Producent podaje na pierwszej i na trzeciej stronie krótszy czas ładowania i krótszy czas pracy. Podaje, zdaje się, czas ładowania od 1 do 2 godzin, a czas pracy od 3 do 4 godzin. I tak jest, proszę Państwa, na pierwszej i na trzeciej stronie. A na drugiej stronie, gdzie zresztą też jest wzmianka o parowaniu głośników, czas ładowania podawany jest dłużej. Czyli, że czas ładowania jest około 4 godzin, a czas pracy około 8 godzin. I tutaj, proszę Państwa, mam takie same informacje w instrukcji. U mnie też jest czas ładowania około 4 godzin, czas pracy około 8 godzin. Sprawdziłem, rzeczywiście, jeżeli nie słuchamy jakoś na full, jeżeli słuchamy w spokojnych warunkach, nie szalejemy, to on potrafi te 7-8 godzin pociągnąć. Teraz trochę informacji w oparciu o te strony, które podałem, chociaż tak naprawdę to przeredagowałem Państwu głównie informacje z pierwszej strony, na trzeciej są takie same, czyli tam, gdzie były zdefiniowane te głośniki jako zielony i niebieski, tylko tam był błędnie podany czas ładowania, więc ja już tego nie będę cytował, zacytuję to z instrukcji. Szczegóły produktu, marka Kilif, prawna nazwa handlowa Kilif, głośnik BT-Q1297 Bluetooth. No tu mam podany zielony, ale no tam na tej drugiej było analogicznie niebieski podany, ale to tak naprawdę wszystko zależy od tego, niezależnie od tego, jaki sobie kupimy. Informacje o produkcie. Profile Bluetooth A2DP, AVRCP, HFP, HSP. Informacja opisowa. Kilif 1297 to nowoczesny, elegancki głośnik umożliwiający strumieniowe przesyłanie muzyki przez łącze Bluetooth w zasięgu działania do 10 metrów. Głośnik oferuje również krystalicznie czysty dźwięk. Kilif narodziło się, aby umożliwić klientom Osho dostęp do najlepszej technologii w najlepszej cenie. Kilif to ciągły rozwój funkcjonalności i innowacji technologicznych, aby zawsze być w czołówce zmian i oczekiwań klientów. Gwarancja Osho w służbie jakości Kilif. I teraz już, proszę Państwa, przystępuję do zrobienia opisu. Unboxingu nie będę Państwu robił, dlatego że w pudełku właściwie nic nie ma. Jest tak naprawdę tylko kabel USB i instrukcja, a pudełko jest bardzo liche, można powiedzieć. Taki dosłownie, no nie jest to wprawdzie blister, ale to jest taki dosłownie karton takiej grubości, jak pakuje się pasta do zębów, czy jakieś lekarstwa, czy coś podobnego, więc tutaj ja myślę, że producent nie przewiduje tego na jakieś dłuższe trzymanie tego w takim kartoniku, bo na przykład jak był Movoplay, to tam te kartony były takie masywne, takie widać było, że były naprawdę solidne. A tutaj nie, tutaj jest po prostu tak, że jest taki większy kartonik, w tym kartoniku jest taka tektura, w której jest zapakowany głośnik, a nad nią jest taki bardzo mały jeszcze kartonik, który się wyjmuje i tam jest kabel mikro USB do ładowania. Głośnik, proszę Państwa, wygląda tak. Z tyłu jest gładki, z przodu jest oczywiście chropowaty. Jest generalnie taki podobny do głośników wodoszczelnych z takiego tworzywa sztucznego, ale on, proszę Państwa, wodoszczelny nie jest. Jest w instrukcji napisane wyraźnie, że chronić przed wilgocią, także on wodoszczelny nie jest, chociaż można by z wyglądu myśleć, że jest wodoszczelny, ale nie jest. Jest od razu w nim fabrycznie zamontowana smycz, także można wziąć głośnik do ręki. Jak on wygląda? To jest, proszę Państwa, prostokąt o wymiarach takich, jak już mówiłem, takie małe pudełko. Na jednym z dłuższych boków są dwie gumowe nóżki, na którym można postawić. Teraz postawiłem i stoi on w ten sposób, że z przodu mam membranę głośnika, z prawej strony mam sznurek, a z tyłu mam włącznik i trzy porty, trzy gniazda. Na szczycie natomiast mam cztery przyciski. Jeden przycisk jest w kształcie litery M, drugi to jest taka kreska, czyli minus, trzeci to jest krzyżyk, czyli plus i czwarty to jest taka strzałka, to jest play, pauza. Taki dźwięk wydają. One są plastikowe, generalnie nie są niczym pokryte. To nie jest tak jak w wodoszczelnych, że są jeszcze dodatkowo pokryte gumą. Nie, to jest plastik, one się normalnie wciskają. I teraz omówię obsługę. Pierwszy przycisk to jest przycisk w kształcie litery M i pełni on następujące funkcje. Naciśnięty krótko przełącza tryb pracy. Spośród dostępnych trzech to jest Bluetooth, karta microSD lub USB. Szybkie, dwukrotne jego naciśnięcie aktywuje asystenta głosowego, czyli jeżeli mamy połączone z telefonem, możemy nacisnąć i w ten sposób można wywołać asystenta głosowego. Natomiast naciśnięcie i długie przytrzymanie rozparowuje głośnik ze sparowanych urządzeń. I to jest pierwszy przycisk. Kolejny przycisk, drugi to minus, trzeci plus, czwarty play, pauza. Oczywiście minus krótko wciśnięty to głośność, a przy długim przytrzymaniu poprzedni utwór. Analogicznie plus krótko wciśnięty to głośność, a przy długim przytrzymaniu następny utwór. I przycisk ostatni. Oczywiście przy krótkim naciśnięciu uruchamia odtwarzanie utworu oraz je wstrzymuje. Odbiera i rozłącza połączenie. Natomiast przy długim przytrzymaniu odrzuca połączenie albo wybiera ponownie numer, ale również włącza i wyłącza tryb TWS. Czyli to jest ten tryb umożliwiający opcjonalne sparowanie dwóch głośników i używanie ich w trybie stereofonicznym. O tym trybie jeszcze dokładnie za chwilę powiem. Z tyłu głośnika jest przełącznik do włączania głośnika oraz trzy gniazda. Od lewej strony jest mikro USB do ładowania, a następnie jest jedno nad drugim. Niżej jest gniazdo karty microSD, a wyżej zwykłe USB do podłączenia pendrive'a. Aby włączyć głośnik, należy przełączyć wspomniany przełącznik. Przełącznik jest bardzo prosty, tutaj nic się nie naciska, nic nie przytrzymuje. Przełącza się przełącznik w lewo, w prawo. W prawo włączony, w lewo wyłączony. Tylko teraz muszę sobie odwrotnie położyć głośnik, żeby był przodem do rejestratora. I przełączam. Uwaga, włączam. I wyłączam, ponieważ nic nie jest sparowane, więc nie mamy żadnych informacji. Jak się wyłączy, głośnik nie daje żadnej informacji, że jest wyłączony, ale my mamy informację dzięki temu, że mamy przełączony przycisk. I tak, pierwsze użycie: zmienić pozycję przełącznika na on, aby włączyć głośnik, który automatycznie przejdzie do trybu parowania i podczas parowania dioda LED będzie migać na niebiesko. Wyszukać Q1297 na urządzeniu parującym i kliknąć tę opcję. W razie potrzeby wprowadzić hasło 0000. Po zakończeniu parowania dioda LED pozostanie w kolorze niebieskim. Czyli wcześniej dioda miga, a jeżeli jest sparowany głośnik, to świeci na stałe. A teraz jak uruchomić w trybie TWS, jeżeli posiadamy dwa głośniki? Posiadając dwa głośniki, można korzystać z funkcji TWS. Należy najpierw głośniki rozłączyć z innymi urządzeniami, czyli na przykład jeżeli jest taka sytuacja, że kupimy sobie na przykład najpierw jeden głośnik, trochę go poużywamy, później dokupimy drugi i chcemy sobie zrobić stereo, to musimy z urządzeń, z którym mieliśmy sparowany, ten głośnik rozparować. Więc musi być z niczym nie połączony, żeby tak było, żeby to skonfigurować. I więc, żeby je powiązać, trzeba jednocześnie włączyć dwa głośniki i nacisnąć dwukrotnie przycisk uruchamiający i wstrzymujący odtwarzanie na dowolnym z głośników, co spowoduje, że oba głośniki połączą się automatycznie. Po nawiązaniu połączenia rozlegnie się powiadomienie. Następnie należy sparować głośniki z urządzeniem, z którego chcemy słuchać, i wówczas one będą widoczne w nim jako jeden, a para ta będzie widoczna w urządzeniu pod tą samą nazwą, pod jaką parowaliśmy jeden. Dlatego jeżeli mielibyśmy sytuację taką, jak powiedziałem wcześniej, że na przykład najpierw kupimy sobie jeden i będziemy używać na przykład z telefonem, a następnie za jakiś czas dokupimy drugi, musimy uprzednio rozparować ten wcześniejszy z telefonem, zapomnieć go, sparować oba wzajemnie i jeszcze raz sparować z telefonem. To samo tyczy się zresztą komputera czy czegokolwiek, z czym będziemy chcieli ten głośnik łączyć. I tak musimy zrobić, jeżeli chcemy sparować głośniki, jeżeli mamy dwa. Jeżeli chcemy słuchać muzyki z karty pamięci bądź pendrive'a, możemy włożyć sobie nośnik. Na przykład tutaj mam takiego pendrive'a, którego specjalnie przygotowałem po to, żeby to Państwu pokazać. Wkładam pendrive'a do USB, do głośnika. Głośnik jest wyłączony, ale w momencie, kiedy włączę głośnik, pendrive zacznie odtwarzać i uwaga, zacznie odtwarzana być muzyka z pendrive'a od tego utworu, na którym skończyliśmy. Ale ja tutaj specjalnie zrobiłem, żeby był pierwszy. Włączam. Właśnie. I już zaczęło nam odtwarzać. Jeżeli chcemy przejść utwór dalej, naciskamy i trzymamy przez chwilę plus. Jest następny. Następny. Jeszcze raz. Poprzedni. Chcemy ściszyć. Możemy, proszę Państwa, ściszyć. Chcemy zgłosić. O, już na maksa jest ściszone. Chcemy zgłosić. Ok, żeby się za X nie wtrącał. I na przykład możemy nacisnąć. Dobrze, to jeszcze na chwilę włączę, tylko ściszę. I możemy nacisnąć literę M. i ponieważ nie ma karty SD, już przeszedł w tryb Bluetooth. Nie wiem, jakie są bitrate'y, jeśli chodzi o MP3 i tak dalej, dlatego że instrukcja nic o tym nie mówi. Sprawdzałem pliki MP3, WAV i FLAC. Pliki MP3 i WAV czyta poprawnie. FLAC-ów w ogóle, proszę Państwa, nie czyta. I tutaj, proszę Państwa, jest taka rzecz. Jeżeli słuchamy z nośników USB, to nie mamy możliwości skorzystać z dwóch głośników w trybie stereo. Próbowałem, tak nie działa. Próbowałem je powiązać i próbowałem w jednym włączyć muzykę. W ten sposób nie dało się. Powiązane głośniki stereo działają tylko z Bluetoothem. W każdym razie źródło dźwięku przełączamy tym pierwszym w kształcie litery M. Teraz myślę, proszę Państwa, że można przystąpić do prezentacji. Postaram się sparować ten głośnik z telefonem. Teraz włączam głośnik. Szukam Bluetootha w telefonie. Państwo nie słyszą voiceovera, dlatego że mam słuchawki. O, znalazł. Q1297 łączy. I zaraz powinien się połączyć. O, połączył
1: Bluetooth.
0: Się.
1: Włącz. Ten iPhone jest wykrywalny jako iPhone. Kamil, 2. Gdy ustawienia Bluetooth. Ustawię. Poczta. Kalendarz. Zdjęcia. Kalendarz.
0: Aby wywołać asystenta, należy dwukrotnie szybko nacisnąć literę M. Szaltę VoiceOver aus.
1: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
0: No i nie mamy VoiceOvera. No to teraz nacisnę jeszcze raz dwukrotnie M. Szaltę VoiceOver ein.
2: Okay, ich habe VoiceOver eingeschaltet.
0: VoiceOver już jest, proszę Państwa, włączony. Ja teraz spróbuję, proszę Państwa, zadzwonić. Już wybrałem numer. Teraz naciskam ostatni przycisk, czyli do startu, i trzymam go długo.
1: Przycisk.
0: I dzwoni. Zrobię głośniej. Bardziej głośniej się nie da. I teraz krótko nacisnę. I się rozłączyłem.
1: Zaznaczone. Telefon. Wszystko. Przycisk.
0: Gdyby ktoś do mnie dzwonił i chciałbym...
1: Zaznaczone. Telefon. Wszystko.
0: I ja teraz odrzuciłem to połączenie, trzymając długo przycisk startu. Teraz, proszę Państwa, rozparuję głośnik z telefonem. Rozparowałem i wyłączę. Nie mam, proszę Państwa, możliwości nagrania rozmowy telefonicznej w dwie strony, dlatego sparuję teraz głośnik z laptopem i powiem parę słów do mikrofonu, który jest w tym głośniku. Jeżeli sparuję się z laptopem i chcę się nagrywać, jest on widoczny jako zestaw słuchawkowy i nazwa i symbol tego głośnika. Natomiast od razu Państwu powiem, że ten mikrofon jest bardzo słaby. No i tak naprawdę to jest ta funkcja jest, bo jest. Myślę, że do takich rozmów na zasadzie, że coś tam zapytać się czy coś, na szybko zamienić dwa słowa, to jeszcze można, ale raczej nie widzę tutaj zastosowania tego do rozmowy dłuższej, ale możemy na przykład podczas jak czegoś słuchamy, to żeby nie rozparowywać, możemy sobie połączenie odebrać, możemy sobie porozmawiać, możemy sobie połączenie zawiesić, anulować, możemy też wybrać numer, który wcześniej na telefonie znaleźliśmy, jak był na przykład wcześniej zajęty, więc opcja jest, ale to jest tak naprawdę dlatego generalnie, że chyba w większości głośników Bluetooth taka opcja istnieje. Tak brzmi, proszę Państwa, nagranie zarejestrowane z mikrofonu wbudowanego w prezentowany głośnik, ponieważ nie ma możliwości zarejestrowania rozmowy telefonicznej tak, żeby ten mikrofon zaprezentować, dlatego połączyłem głośnik z laptopem i wybrałem jako mikrofon
3: zestaw słuchawkowy, gdyż w nagrywaniu ten głośnik widziany jest jako zestaw słuchawkowy. Trzymam głośnik przed sobą, gdzieś tak od twarzy, w odległości, rozpiętości palców dłoni.
0: Teraz przejdziemy już do prezentacji. Najpierw zaprezentuję Państwu brzmienie tego głośnika jako jednego, a później sparuję dwa głośniki, gdyż dwa takie posiadam, i posłuchamy tych samych próbek na stereo. Przed przystąpieniem do prezentacji jeszcze jedna ważna informacja, proszę Państwa. Ten głośnik jest mono, czyli to nie jest tak, jak mieliśmy na przykład w Creative'ach, w Muoplayach, że mieliśmy jeden głośnik i można było mieć stereo. Tutaj, proszę Państwa, stereo nie mamy. Jeżeli chcemy mieć stereo, musimy mieć dwa. Jeżeli chcemy mieć jakby mono połączone, oczywiście, to możemy mieć jeden. Tu nie ma dwóch membran, jest membrana jedna i ja to zresztą Państwu będę mógł bardzo łatwo pokazać, dlatego że na początku próbek jest identyfikacja kanałów i fazy i przeciwfazy, i na tamtych głośnikach, co prezentowałem wcześniej, niezależnie czy to był Sony SRS XB23 czy Creative Muoplay, to mimo wszystko, jak mieliśmy ten głośnik, mieliśmy wyraźnie stereo. Tutaj, proszę Państwa, tak nie będzie. Tutaj jest mono. Ja tylko jeszcze, zanim posłuchamy kompletu próbek, na chwilę włączę ten głośnik na cały regulator.

głośnik. Teraz trochę głośnik jest w stronę rejestratora, ale jest ciszej. Ale jest wyżej, proszę. Teraz słuchamy w takim razie całego kompletu. Najpierw na mono, a później na dwóch na stereo. Zapraszam.

To była, proszę Państwa, pierwsza część prezentacji. Teraz zapraszam na drugą część. Tym razem podłączymy już dwa głośniki. I teraz co należy zrobić, żeby głośniki połączyć? One już były jakiś czas temu ze sobą połączone, więc możliwe, że będą pamiętać się nawzajem, ale to nic, zaraz zobaczymy. Teraz spróbuję rozparować głośnik z Braille Sensem, z tym, że ja już go przesunąłem, ten głośnik. Teraz się rozparował. I teraz, proszę Państwa, włączamy obydwa. Ten jest włączony, jeden to już to wyłączyłem. Dokładam drugi, włączam dwa na raz. Naciskam jeden M. Chyba się, proszę Państwa, połączyły. I teraz połączę z Bluetoothem tego urządzenia i zaraz po sygnałach dojdziemy. O, już chyba nawet. I teraz po sygnałach dojdziemy, czy będzie stereo, czy nie. Jeżeli będzie stereo, to znaczy, że już można przystąpić do prezentacji. Jeżeli nie, to zapomnę w urządzeniu i zrobimy jeszcze raz. Jak Państwo słyszą, jest stereo, tylko że ja tutaj sobie inaczej to wszystko poustawiałem. Głośniki stały odwrotnie, rejestrator też. Teraz robię w ten sposób, że jeden głośnik stawiam po jednej stronie biurka, drugi stawiam po drugiej stronie biurka. I słuchamy, jak to będzie brzmiało teraz.

Teraz, proszę Państwa, zaprezentuję Państwu parę głośników i zrobię to w ten sposób, że jeden głośnik lewy postawię po lewej stronie pokoju, a prawy po drugiej stronie pokoju, po prawej.

0: komu bym mógł polecić ten sprzęt? Oczywiście ten sprzęt to nie jest sprzęt audiofilski. To są bardzo tanie i bardzo proste głośniki, które po prostu można zastosować gdzieś tam, jak gdzieś potrzebujemy, w jakichś mniej wymagających warunkach, gdzie na przykład idziemy sobie gdzieś, jedziemy sobie gdzieś na jakiś czas, mamy ze sobą telefon, możemy sparować z tym telefonem taki głośnik i sobie tam czegoś na spokojnie posłuchać. Albo na przykład jesteśmy gdzieś, gdzie po prostu obawiamy się, że może nam to gdzieś zginie, możemy sobie też taki głośnik kupić, czy właśnie tak jak mówiłem, do kwestii takich rezerwowych bym powiedział. Więc albo do celów rezerwowych, albo dla osób małych potrzeb. Trochę zabrakło mi tego, że ja wiem, że to jest, proszę Państwa, głośnik mono, ale jakby były dwie membrany, to mógłby być odbiór stereo, tak jak w takich przenośnych głośnikach nawet. A tu mamy na mono oczywiście zarówno Bluetooth, jak i z USB. Ale no tak jak tutaj mówię, cena robi swoje, więc tutaj nie ma potrzeby tutaj tak za bardzo psioczyć. Jeśli chodzi o dźwięk, to dźwięk jest całkiem ładny. Szkoda, że nie można, mając dwa głośniki, zrobić czegoś takiego, żeby właśnie przesłać nawet z pendrive'a czy z karty pamięci na stereo, żeby na przykład z jednego głośnika było odtwarzane, a z dwóch, żeby leciała muzyka i wtedy byłoby to stereo. No tutaj niestety tego, proszę Państwa, zrobić się tutaj nie da. Da się tak zrobić przez Bluetooth. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 19, w kalendarzu mamy poniedziałek, to jest 21 dzień grudnia 2015 roku. Coraz bliżej święta, a my no, jeszcze tak nie do końca świętujemy, bo prezentujemy Wam kolejną audycję na antenie Tyfloradia. Witam bardzo serdecznie, z tej strony Michał Dziwisz, po drugiej stronie Paweł Masarczyk tym razem. Witaj, Pawle.
3: Witajcie wszyscy, tak przedświątecznie, miło Was znów słyszeć, a nam przede wszystkim dla Was nadawać.
2: Tak, Pawłowi nadzieję, wyrosła broda i się będzie bawił w świętego Mikołaja. Cóż nam zatem, Mikołaju, przyniosłeś do studia?
3: Dzisiaj chciałbym zaprezentować aplikację, która od jakiegoś czasu już święci swoje triumfy na Androidzie, a nazywa się Blind Accessibility Keyboard. Jest klawiaturą pisaną z myślą o osobach niewidomych.
2: No tak, i prawie wszystkie rzeczy na tej klawiaturze są dostępne, bo wspominałeś o jednej, która jest niedostępna z czytnikiem ekranu. Taki to trochę paradoks, ale do tego myślę, że sobie przejdziemy później. Natomiast zanim rozpoczniesz demonstrację, to może powiedzmy, czemu właściwie warto by się pokusić o zakup tej klawiatury, bo klawiatura Blind Accessibility Keyboard jest klawiaturą płatną. Sprawdziliśmy przed chwilą w sklepie Play, aktualna cena na dzień dzisiejszy to jest 20 zł. Kiedyś było taniej, prawda?
3: Tak, zaczęło się od 7 zł. Nie wiem, dlaczego ta cena podskoczyła, ale myślę, że nadal jest warta swojej ceny.
2: Oczywiście, więc teraz może, gdybym mógł Cię prosić, Pawle, o jakieś krótkie wprowadzenie w temat, dlaczego ta klawiatura jest warta swojej ceny, dlaczego w ogóle warto się nią zainteresować.
3: Klawiatura ta symuluje klawiaturę zwykłego komputera, czyli wszystkie klawisze, które na niej się znajdują się w miejscu, w jakim spodziewalibyśmy się ich na klawiaturze naszego komputera, czyli Enter jest nad Shiftem, nie pod. Mamy klawisze strzałek, mamy klawisz Backspace, który jest nad Enterem. Mamy przeróżne skróty klawiszowe, które będą nam działać, na przykład Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. możemy za pomocą strzałek przemieszczać się po znakach, kontrol strzałek po słowach. Strzałką w górę możemy odczytać poprzednią linię, czyli w większości przypadków cały wpisany tekst. Mamy też do dyspozycji klawiaturę polską programisty, czyli wpisywanie diakrytyków poprzez przyciśnięcie klawisza Alt i litery odpowiadającej diakrytykowi. Mamy też opcje, które ułatwiają korzystanie z takiej klawiatury, na przykład szablony, czyli to, co w iPhone'ie jest znane jako bodajże rozwinięcia, jeżeli lub skróty. Jeżeli wpiszemy na przykład ZW, zostanie to rozwinięte do zaraz wracam, jeżeli tak zadeklarujemy. Mamy też możliwość dodawania własnych klawiszy, które wprowadzają nam zapisany wcześniej tekst. Na przykład możemy dodać klawisz podpis, który wstawi nasze imię i nazwisko. Możemy także edytować klawiatury i to jest właśnie ta niedostępna część. Istnieje w programie edytor, który pozwala nam na ustawienie własnego układu w takim sensie nawet graficznym, czyli każdy klawisz możemy umiejscowić na ekranie w tym miejscu, w którym byśmy chcieli, by był, ustalić jego wielkość, ustalić jego przeznaczenie. Każdy aspekt tej klawiatury może być skonfigurowany. Problem polega na tym, że sam projekt klawiatury narodził się z trochę innego projektu tego samego programisty, który nazywał się chyba Hackers Keyboard. I właśnie głównym zadaniem tej klawiatury było takie modyfikowanie klawiatury na wszelkie sposoby i ten edytor jest jakby dziedzictwem po tamtym projekcie, na którego udostępnienie ze screenreaderem autor nie ma jeszcze specjalnie pomysłu, bo jest to wysoce graficzna operacja. Pewnym zastępstwem tego jest możliwość edytowania układów w pliku XML za pomocą notatnika na komputerze. I tam możemy to wszystko ustalić. Ponadto możemy przełączać się między układami klawiatury, mamy do dyspozycji dyktowanie głosowe, regulowalne aspekty takie jak głośność dźwięku naciskanych klawiszy, wibracja przy dotykaniu, przesuwaniu. Możemy podobnie jak w iPhone'ie wybrać, czy klawiatura będzie wprowadzała litery, jeżeli dwukrotnie w nie stukniemy, czy jeżeli oderwiemy od nich palec, czyli coś, czego nie ma w tych domyślnych klawiaturach, chyba że jest to Samsung. No i autor jest też otwarty na różne udogodnienia. Już z nim dyskutowałem na temat dyktowania głosowego z wsparciem dla interpunkcji, czyli przecinków, kropek, co da się zrobić słownikowo. Oraz funkcja, która też mu się spodobała, pisanie w trybie T9, czyli mamy 12-klawiszową klawiaturę jak w starej Nokii i naciskając kilkakrotnie jeden klawisz uzyskujemy konkretną literę.
2: No to rzeczywiście całkiem szeroki wachlarz możliwości i obecnych, i potencjalnych przed użytkownikami tej klawiatury. Warto rozważyć jej zakup, a być może więcej jeszcze pojawi się u Was chęci związanych z zakupem, kiedy usłyszycie prezentację tej klawiatury na naszej antenie, do której to prezentacji już powolutku możemy zmierzać. Ja tylko jeszcze dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli macie ochotę, to możecie do nas zadzwonić dziś na Skype'ie tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, no to już na Skype'ie jesteśmy. No to cóż, Pawle, to myślę, że nie pozostaje nic innego, jak tylko przystąpić do prezentacji. Dzwonek zostało
3: odblokowane. Proszę bardzo.
2: To nie były dźwięki klawiatury.
3: Uruchamianie. Nie, to był Facebook. Klawiaturę zresetowałem na potrzeby audycji, wyczyściłem jej dane tak, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda pierwsze uruchomienie, ponieważ klawiatura posiada też kreator, który przeprowadza nas przez konfigurację najważniejszych jej cech. I konfigurator zaczyna się od tego, konfigurator kreator, że wybieramy domyślną klawiaturę, tak jak to zazwyczaj w Androidzie bywa.
4: Wybierz uruchamianie, wybierz klawiaturę 2/4, wybierz klawiaturę przycisk.
3: Naciskam przycisk.
4: Alert, wybierz sposób wprowadzania tekst. Blind accessibility keyboard nie zaznaczono.
3: O, z listy wybieram klawiaturę właśnie, o której teraz rozmawiamy. I wybieram.
4: Uruchamianie. Wybierz układ klawiatury 3/4.
3: Tu jestem proszony o wybranie układu. Może zdziwiło Was, dlaczego zaczynamy od kroku drugiego z czterech. No pierwszy krok to jest zezwolenie w Androidzie tej klawiaturze na w ogóle dostęp. To jest taka standardowa procedura, którą prawdopodobnie już znacie z klawiatur czy Google, czy Flexy, czy Braille'owskich. I ona u mnie już została wykonana, więc przeskoczył od razu program do kroku drugiego. Natomiast krokiem trzecim jest wybór układu klawiatury.
4: Wybierz układ klawiatury, przycisk.
3: Wybieram przycisk. Jak widzicie, za dużo elementów naraz na ekranie nie jest nam podawanych.
4: Wybierz klawiaturę. Więcej opcji, język. Lista. Mniejsze niż bez nazwy, większe niż PL.
3: Mniejsze bez nazwy, większe PL. Polski. Mamy od razu język polski, to jest język, a teraz układy.
4: Klawiatura. Lista. PL podkreślnik PC.
2: PL, to jest PC. Programisty pewnie, tak?
3: Nie. PC to jest, o ile pamiętam, klawiatura maszynistki właśnie. Czyli aha. Mamy znaki diakrytyczne w tym miejscu, gdzie z reguły jest interpunkcja, czyli E jest koło L, o ile pamiętam.
2: Tak, tak.
3: Dawno nie używałem tej klawiatury.
2: Jest w tych miejscach. I ma zastąpione Y z Z, są poprzestawiane. To też jest charakterystyczne.
3: Tak. Więc mamy do dyspozycji 8 układów języka polskiego.
4: PL podkreślnik PC.
3: PLPC, czyli tak jak właśnie mówiłem, polski maszynistki, polski 214.
4: PL podkreślnik PC podkreślnik plus.
3: PLPC plus to jest właśnie maszynistka z dodaną klawiaturą numeryczną. Możemy sobie też tak zrobić, aby Blind Accessibility Keyboard dał nam klawiaturę numeryczną. No, na ekranie telefonu wtedy robi się troszeczkę mało miejsca, ale jeżeli komuś jest to potrzebne, taka klawiatura również istnieje.
4: PL podkreślnik programmer podkreślnik PC.
3: PL programmer PC to jest właśnie klawiatura programisty. Zaraz ją wybiorę, bo uważam ją za najciekawszą, ale jeszcze zobaczymy, co tu jest.
4: PL podkreślnik programmer podkreślnik PC podkreślnik plus.
3: No, czyli tak
2: z
3: jak
2: numeryczną.
3: Wyżej.
2: A Pawle, numeryczna jest, jak rozumiem, nad literkami, tak? O tę numeryczną chodzi.
3: Nie, z boku.
2: Aha.
3: Tak.
2: A mamy też ten blok cyferek nad literami, czy nie? Czy w ogóle nie mamy?
3: Tak, jest. O ile pamiętam, teraz w tych układach, zaraz to sprawdzimy, są cyfry. Do interpunkcji trzeba się przełączać w tryb specjalny. Natomiast w trybie podstawowym cyfry są nad literami, tak jak w klawiaturze Samsung.
2: Rozumiem.
3: Podobnie jak klawisze zresztą F, wszystkie możliwe F-y od F1 do F12, również są tam obecne, głównie pod kątem skrótów różnego rodzaju, bo raczej do pisania ich nie używamy.
2: No tak.
4: PL podkreślnik programmer podkreślnik QWERTY.
3: PL programmer QWERTY, czyli tamta musiała być widocznie QWERTY Z.
4: PL podkreślnik QWERT.
3: I
4: PL podkreślnik QWERT podkreślnik plus.
3: I tu jest PL QWERTZ, czyli klawiatura właśnie z trybem specjalnym, w którym na znaki diakrytyczne przełączamy się za pomocą przejścia, tak jak przechodzi się na symbole w iPhone'ie, czyli jakby nie są diakrytyki widoczne od razu, ani nie są dostępne pod altem, a musimy przełączyć się na specjalny rząd diakrytyków za pomocą klawisza w lewej dolnej części ekranu. Tego trybu nie będę demonstrował, ponieważ jest błąd, który już zgłosiłem programistom. Nie ma tam dostępnych żadnych polskich znaków, mimo że układ jest polski. I to jest problem, który już został zgłoszony na stronie, gdzie zbierane są opinie i mam nadzieję, że zostanie on w miarę szybko rozwiązany.
2: Okej. Okay.
3: Więc wybieramy polską programisty. Może. Może wybierzemy z klawiaturą numeryczną, żeby było ciekawiej. I tak chwilę na niej popiszemy. Ja tej klawiatury zazwyczaj nie używam, ponieważ wolę Braille'a, ale myślę, że będzie to ciekawsza klawiatura, jeżeli będzie można zademonstrować pełnię jej możliwości.
2: No jasne.
4: Wybierz klawiaturę. Wybierz klawiaturę. Więcej opcji. Język. Lista. Mniejsz. Klawiatura. Lista. PL podkreślnik programmer main nie zaznaczono pole wyboru use multiple keyboards.
3: Use multiple keyboards. To jest pole, po którego zaznaczeniu używaj wielu klawiatur, takie byłoby dokładne tłumaczenie. Polskie będzie możliwe zdefiniowane w większej ilości układów. Gdybym na przykład chciał tu jeszcze dodać sobie układ polski maszynistki albo układ jakiegoś innego języka, mogę to zrobić i później przytrzymując klawisz spacji przełączać się między tymi układami. To może wybiorę jeszcze tą maszynistkę. Będziemy mieli porównanie.
4: Use multi, manage multiple keyboards, przycisk.
3: Manage multiple keyboards, zarządzaj wieloma klawiaturami.
4: Blind, wchen, using the keyboard, Nie zaznaczono pole wyboru Different keyboards for portrait and landscape orientation.
3: Different keyboards for landscape and portrait orientation.
2: Czyli to w zależności od orientacji telefonu, tak? Czy pozioma, tak. Czy pionowa?
3: Tak.
4: Selected keyboards,
3: wybrane układy. Tu mamy już nasz polski programisty.
4: Programmer, add keyboard.
3: I mamy add keyboard, czyli dodaj klawiaturę.
4: Alert, podkreślnik.
3: Tu już nie jest tak kolorowo, ponieważ wyświetlone są wszystkie tylko układy, jakie istnieją, od arabskiego począwszy, więc muszę troszeczkę poprzewijać dwoma palcami, żeby znaleźć polski. To jest niemiecki. Nie, portugalski.
4: PL podkreślnik programmer PL podkreślnik wert podkreślnik PT podkreślnik PL podkreślnik

0: Zaznaczam. Wybierz klawiaturę.
1: I teraz wracamy.
0: Uruchamianie. Wybierz wygląd. 4/4.
1: Jedna uwaga, nie ma tu klawiszy OK, dalej, nic takiego. To jest trochę mało logiczne. Jeżeli ukończymy jeden krok, wracamy z niego przyciskiem wróć lub gestem talkbackowym.
0: Uruchamianie. Wybierz wygląd, przycisk.
1: I wybierz wygląd. Tu są takie dość wizualne aspekty, więc pewnie większość z was pominie ten krok, bo
0: wybierz wygląd. Przejdź wyżej, przycisk.
1: Nie ma dla nas specjalnej różnicy.
0: Wybierz wygląd. Zaznaczono przycisk opcji predefiniowany wygląd.
1: Predefiniowany, tak chyba najlepiej zrobić.
0: Zaznaczono przycisk opcji własny kolor.
1: Tu można ustawić własny kolor.
0: Nie zaznaczono przycisk opcji własny obrazek. Lista black.
1: Rozmiar lista tekstu. Kolorów.
0: Przycisk rozmiar tekstu. Przycisk 66. Bez etykiety.
1: No, jak widać, tu się trafiają też i takie.
0: Element sterujący przewijania 100%.
1: Rozmiar tekstu, możemy go zmniejszyć, jest to suwak. I wszystko, co możemy tu zrobić.
2: To zanim, Pawle, przejdziesz dalej, to ja jeszcze odczytam taką nietypową prośbę na Skype'ie, która się pojawiła. Otóż dostaliśmy wiadomość od osoby, która podpisuje się jako Minoria 1 i nie bez powodu podaje ten nick na Skype'ie, bowiem prośba jest następująca. Dobry wieczór wszystkim. Mam prośbę. Może jest ktoś, kto by mi pomógł skonfigurować Outlooka. Naprawdę nie ma kogo poprosić. Przepraszam za moją prośbę, ale nie potrafię sobie poradzić. Więc jeżeli znajdzie się jakaś dobra dusza, to Minoria 1 proszę sobie na Skype'ie wyszukać, skontaktować się, no i być może pomoc jaka nadejdzie, ktoś z odsieczą nadejdzie. A teraz przejdźmy dalej.
1: Okej, więc przejdź wyżej. Ja przejdę po prostu wyżej, bo tak jak mówiłem, trzeba wrócić, żeby czegoś dokonać dalej.
2: Okej.
0: Okay. Uruchamianie, wybieranie zakończone. Wybieranie zakończone. Klawiatura jest teraz gotowa do użytku. Świetnie.
1: No to świetnie.
2: Strona główna. No super.
1: I klawiatura się zamknęła. W tym momencie jestem na ekranie głównym. Wróciłem tam, skąd przyszedłem. Uruchomię ponownie aplikację.
0: Rozkład. Blind access. Ustawienia. Ustawienia.
1: I mamy do dyspozycji ustawienia.
0: Wersja 3.4.
1: Wersja.
0: Kontakt.
1: Kontakt.
0: Prześlij
1: nagłówek
0: autorowi. Open website with forum and fac.
1: Otwórz stronę z forum i najczęściej zadawanymi pytaniami.
0: Układ. Wybierz układ klawiatury.
1: To przeniesie nas w miejsce, w którym już byliśmy w kroku trzecim, czyli wybieranie układów.
0: Edytor klawiatur.
1: Edytor klawiatur, czyli możliwość edycji, tak jak już mówiłem, ten graficzny edytor, jest niedostępny, więc nawet nie musimy tu wchodzić.
0: Luka tylko na dużych tabletach w orientacji poziomej. Nie.
1: Luka, czyli po prostu jest przestrzeń między klawiszami. Polecane jest to tylko w tabletach w orientacji poziomej, ponieważ wtedy jest więcej miejsca na ekranie. To jest ten tryb, w którym tablet bardziej przypomina nam klawiaturę komputera, bo jest wtedy w poprzek.
0: Informacje o własnym układzie.
1: Informacje o własnym układzie. Możemy tu wejść.
0: Chrome.
1: Jest to
0: keyboard ukośnik hacking i developing keyboard custom keyboard.
2: A tu się pojawia taki jakby help, tak?
1: Tak, to jest instrukcja, jak edytować te układy, o co w tym wszystkim chodzi, pochodząca właśnie jeszcze z tej starej klawiatury hacking and development keyboard. Informacje z tej klawiatury są nadal aktualne.
0: Importuj klawiaturę.
1: Można importować klawiaturę, którą dostaliśmy od kogoś z pliku XML.
0: Wyświetlanie.
1: Tutaj.
0: Wygląd.
1: Opcje dotyczące wyświetlania. Wygląd, czyli to, gdzie już też byliśmy. Możemy tu jeszcze zajrzeć, bo chyba coś się da więcej zrobić.
0: Przejdź wyżej. Wybierz wygląd. Zaznaczono.
1: Nie, to jest dokładnie to samo okno, które widzimy w kroku czwartym.
0: Ustawię. Wers. Kon. Luka. Nie. Wygląd. Predefiniowany wygląd. Black.
1: Tak, tutaj mamy właśnie ten czarny wygląd, który jest domyślny.
0: Wysokość klawiatury w poziomie 89%.
1: Czyli szerokość jej, jakby wysokość w poziomie, szerokość, zależy jak obrócimy telefon czy tablet. Tu jest szerokość klawiatury.
0: Wysokość klawiatury w pionie.
1: No to jest wysokość klawiatury.
0: 100%. Tekst zdefiniowany przez klawisze zdefiniowany. Tekst zdefiniowany.

0: zdefiniowany przez użytkownika. Klawisze zdefiniowane przez użytkownika.
1: Klawisze zdefiniowane przez użytkownika. Tutaj możemy dodać klawisz, który umieścimy w naszym układzie, który klawisz będzie służył do wpisywania jakiegoś tekstu ustalonego z góry. Możemy tu wejść i zobaczyć, jak to wygląda.
2: Okej.
0: Okay. Manage user defined keys.
1: Zarządzaj zdefiniowanymi klawiszami.
0: Add entry.
1: Dodaj wpis. I to wszystko, co możemy zrobić, więc naciskam.
2: I to są te klawisze, które mogą mogą na przykład wprowadzać jakieś słowo, tak?
1: Tak, na przykład jakieś tam nasze dane, coś, co często powtarzamy, coś, co często wpisujemy.
2: Okej.
0: Okay. Cancel przycisk. Okej. Okay. Add user defined key.
1: Dodaj klawisz zdefiniowany przez użytkownika.
0: Label on key. Pole edytowania. Trwa edytowanie.
1: Label on key, czyli etykieta przycisku. Jak ten przycisk będzie się nazywał na tej klawiaturze, jak nam go screen reader przeczyta. Możemy go nazwać test.
0: J U Y T B E E D S E H Y T T Cancel pole. OK przycisk. Keyboard close. Cancel przycisk. OK przycisk. Add user text to write.
1: Text to write, czyli co ma ten klawisz wpisywać?
0: Pole edytowania. Okay.
1: Napiszemy coś na szybko, Tyflo Podcast może.
2: Na przykład.
3: Rozmowa przychodząca z...
1: Bardzo przepraszam.
3: Zakończ.
1: Niestety musiałem odrzucić połączenie.
0: Pole edytowania. Trwa edytowanie.
2: No to spróbuj teraz wpisać, a ja tu jeszcze dodam, że napisał do nas Mateusz. Mateusz napisał rzecz następującą. Witam, chciałbym powiadomić, że jesteśmy w stanie pisać na prezentowanej dzisiaj klawiaturze przy pomocy rysika z talkbackiem. Zostało to sprawdzone na Samsungu Galaxy Note 4. Jeszcze taka informacja od Mateusza. Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki, nie próbowałem, szczerze powiedziawszy, bo nie mam takiego wyczucia też, nie widząc, jeżeli stukam rysikiem w ekran, w którym miejscu stukam. Ale to jest bardzo możliwe, że jakiś mój problem z orientacją przestrzenną, nawet na ekranie telefonu.
0: Ekran główny. Add manage ust. Manage add entry.
1: Aha, no tak, bo niestety przez to, że miałem rozmowę na Skype'ie, ktoś mi skasował całą moją pracę.
0: H, Y, T, W, D, E, D, S, A, A, Y, T, T.
1: Będzie teat, już naprawdę.
2: No tak, bo to w końcu tylko do pokazania, jak to działa.
1: I teraz wpisujemy Tyflo Podcast jako tekst, który ma zostać wstawiony.
0: H, Y, T, W, U, Y, G, F, E, slash, cudzysłów, przecinek, J, K, L, E, O.
1: Jak słyszeliście, już tu mam...
0: Średnik, P.
1: No właśnie, koło L mam średnik.
0: P, O.
1: Układ dokładnie taki sam jest interpunkcji jak w klawiaturze komputera, więc trochę tu tłoczno.
0: C, F, D. S, Shift, A, D, S, Y, T, T, Cancel, OK, Keyboard, Closet, Manage, Ustad, Tyflo, Podcast.
2: Jest.
1: I klawisz się dodał. Prawdopodobnie mogę go użyć w jakimś układzie, gdybym tworzył swój własny. Być może muszę go zdefiniować w XML-u. Z edytora raczej tego nie zrobię.
0: Ustawienia, szablony.
1: Szablony. To jest następna opcja koło
0: klawiszy zdefiniowane przez użytkownika.
1: I pozwala na to, abyśmy mogli ustawić jakieś rozwinięcie jakiegoś skrótu. Powiedzmy, coś napiszemy i to się rozwinie automatycznie po wpisaniu do tego, co chcemy.
0: Szablony.
1: Spróbuję też dodać taki szablon.
0: Manage, add, entry.
1: Dodaj wpis, podobnie jak w poprzedniej, na poprzednim ekranie.
0: Alert, add. Cancel przycisk, OK przycisk, add text to replace.
1: Text to replace, tekst, który powinien zostać zamieniony. Dobrze, napiszę tutaj TP.
0: J, Y, T.
1: Bynajmniej nie chodzi tu o telekomunikację polską.
2: Bo jej już nie ma.
1: Tak.
0: P,
1: Teraz po raz kolejny Tyflo Podcast, tym razem skrócony.
0: Przycisk.
1: Okej.
0: Alert to short.
2: Too short.
0: Shortest length of text to replace 3.
1: Aha. No dobrze.
2: Czyli powiedzmy dla tych, którzy nie zrozumieli, co najmniej 3 znaki muszą się pojawić w tym skrócie, którego będziemy chcieli użyć.
1: Dokładnie. Czyli no, zrobimy TPC w takim razie, bo cóż innego pozostało.
0: Pole edytuj. H, Y, T, P, T, V, C, C.
1: TPC.
0: Okej. Keyboard, cancel, okej, tekst to replace with, line break allowed.
1: Text to replace with, czyli jakim tekstem zamienić, line break allowed, możemy wprowadzać znaki nowych linii, czyli mogą być to wieloliniowe teksty.
2: O, czyli całkiem spore mogą być też.
1: Tak, to może być na przykład cały podpis do maila. Dobrze.
0: H, Y, T, wielka, U, Y, H, G, F, średni, L, O, K, O, P, O, F, D, V, C, S, A, A, D, S, E, H, Y, T, T.
1: Dobrze, mamy Tyflo Podcast.
0: Okej. Keyboard Closet. Manager Template. TBC Tyflo Podcast.
2: Mamy.
1: No na to, że jest. Zobaczymy za chwileczkę, czy to rzeczywiście działa.
0: Ustawienie. Zachowanie.
1: Tu mamy następną sekcję ustawień.
0: Tryb wstukiwania. Oderwij, by wpisać.
1: Czyli jest tak jak tryb wpisywania bezwzrokowego w iPhone'ie. Oderwij, by wpisać. A mogę przełączyć.
0: Tryb wstukiwania. Stuknij dwukrotnie, by wpisać.
1: Jeżeli ktoś jest nowym użytkownikiem Androida lub w ogóle ekranów dotykowych i woli upewnić się, że na pewno znalazł właściwą literę i woli sobie postukać dwa razy, to ten tryb jest również dostępny. Ja się przełączę w takim razie na to, co było.
0: Oderwij, by wpisać.
1: No dobrze, tak to zostawmy.
0: Speech settings.
1: Ustawienia mowy, no bo ta klawiatura sama z siebie też różne rzeczy do nas mówi, różne komunikaty wygłasza. To co tu speech można ustawić?
0: Speech set, please note that speech rather and speech settings do not take effect if you are using the combination talkback and explore and double tap mode.
1: Tutaj taki napis wyskoczył, że te ustawienia nie działają, jeżeli używamy talkbacka i trybów wpisywania ze stukaniem dwukrotnym. No dlatego, że wtedy TalkBack te komunikaty wszystkie wygłasza, a nie klawiatura sama w sobie.
0: Zaznaczono pole wyboru Enable Speech Reading Keys.
1: Tak, więc może nam klawiatura czytać znaki.
0: Speech Rate 1.83.
1: To jest prędkość mowy.
0: Element sterujący przewijania 10%. Zaznaczono pole wyboru different voice for upper and lower case.
1: Czyli różna wysokość jakby głosu dla
2: dużych i małych liter.
1: Małych liter, tak.
0: Nie zaznaczono pole wyboru phonetic feedback, sprach alfa for a, bravo for b, etc.
1: Wymowa fonetyczna, czyli alfa zamiast a, bravo zamiast b i tak dalej, alfabet na to. I to wszystko, co możemy tu ustawić.
0: Ustawię vibrate on swipe.
1: Vibrate on swipe, czyli wibracja podczas przesuwania po klawiszach. Jeżeli przyłożymy palec do klawisz klawiatury, przesuwamy na przykład od J do H, to wibracją jesteśmy informowani, że przenieśliśmy się na inny klawisz.
0: Nie. Autocorrect. Aktywny.
1: Autocorrect, czyli korekta automatyczna.
0: Automatyczne wielkie litery. Aktywny.
1: Automatyczne wielkie litery, czyli na początku
2: zdania. Po kropce, tak?
1: Tak, tak.
2: Tego typu sytuacjach.
0: Szybkość powtórzeń klawisza 10 sekunda.
1: Czyli to jest jak szybko ma być wychwytywane powtarzanie klawisza, jeżeli wciskamy go szybko kilkakrotnie.
0: Historia schowka aktywny.
1: Tu historia schowka, za pomocą skrótów klawiszowych możemy dotrzeć do rzeczy, które były wcześniej kopiowane.
0: Powiadomienie, by otworzyć klawiaturę. Nie.
1: Tu ustalamy, czy w pasku powiadomień ma być aktywny na stałe widget, który otwiera nam klawiaturę, aplikację tej klawiatury, żeby
2: czyli
1: coś szybko
2: tak naprawdę jej ustawienia bardziej, tak?
1: Tak, ustawienia i tam jest, za chwileczkę też pokażę, za chwilę do tego dotrzemy, jest pole edycji testowe, w którym możemy się bawić tą klawiaturą do woli i testować, nie pisząc SMS-ów ani notatek.
2: Rozumiem.
0: Wpisz opinię. Podświetlaj naciskane klawisze.
1: Wpisz opinię. Ktoś to nazwał po angielsku type feedback, dlatego też tak dziwnie się nazywa. To jest, tu chodzi o informację zwrotną podczas wpisywania.
0: Podświetlaj naciskane klawisze. Aktywny.
1: Tak, czy mają być podświetlane klawisze wciskane, to taki wizualny efekt.
0: Wibracja, gdy klawisz jest wciskany. Nie.
1: Wibracja, jak klawisz jest wciskany, gdy klawisz jest wciskany. Nie. Myślę, że opcja sama się wyjaśnia.
0: Kliknięcie po wprowadzeniu znaku. Aktywny, głośność równa się 100%.
1: Tak, czyli ten dźwięk taki, który słyszeliście, kiedy wprowadzamy tekst. Możemy też regulować jego głośność.
0: Kopia zapasowa i przywracanie. Eksportuj ustawienia. Importuj ustawienia.
1: Możemy wyrzucić ustawienia do pliku lub je z niego ściągnąć, jeżeli zmieniamy telefon lub przeinstalowujemy system, czyścimy telefon i ustawiamy od nowa.
0: Testuj klawiaturę.
2: No i to jest chyba to pole.
1: Tak, tu jest przycisk testuj klawiaturę. Jeżeli go nacisnę, otworzy się pole edycji, w którym mógłbym tą klawiaturą się zacząć bawić. No to może.
2: To zanim to zrobisz, to jeszcze jedna informacja a propos rysika, o której napisał Mateusz. Już do niej przechodzę. Mateusz napisał tak. Jeszcze dodam, że w Note 4, gdy korzystamy z prezentowanej klawiatury i mamy naciśnięty klawisz w rysiku i będziemy stukać w daną krawędź, to działa to tak jak klawisze strzałek. Zaobserwowałem to tylko z powyższą klawiaturą. Dziękujemy Mateuszu za kolejną informację.
1: Dziękujemy. No więc dobrze, przejdźmy do testu klawiatury samej w sobie.
0: Blind accessibility keyboard. Blind opcje klawiatury przycisk. Edytor klawiatur przycisk.
1: Tu mamy opcję klawiatury, edytor.
0: Nie zaznaczono pole wyboru, pokaż kody klawiszy.
1: Możemy zmusić klawiaturę do pokazywania kodów ASCII.
0: Spacja. Pole edytowania. Trwa edytowanie. Wpisz tekst, by przetestować klawiaturę. Okay.
1: No, pokazałem klawiaturę, stuknąłem dwa razy. No i klawiatura. Przejdźmy przez rząd tak zwany zasadniczy, czyli od litery A.
0: Z, S, A, Shift, A.
1: Widzicie, trochę ciężko mi utrzymać palec w jednej linii.
0: S, D, F, G, H, J, K.
1: Jak na razie jest wszystko standardowo, tak? Na klawiaturze takiej jest klasycznej, z dowolnego telefonu.
0: Średnik.
2: Ale tu już się zaczynają.
1: Tak, jest średnik, jest cudzysłów.
0: Enter.
1: Jest enter.
0: Shift.
1: Jest shift.
0: Kursor w górę.
1: Czyli strzałka w górę.
0: Kursor w dół.
1: Strzałka w dół.
0: Kursor w lewo. Kursor w prawo.
2: A, nie. To już są takie rzeczy, których w standardowych klawiaturach raczej nie ma.
1: To się zgadza. Jeszcze tak dla powtórzenia tego, co mówiliśmy, dla upewnienia się, sprawdźmy, czy rzeczywiście są cyfry.
0: Shift, Enter, usuń.
1: Usuń, to jest backspace.
0: Ru P, O, I, O, P równa się 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 0, minus backspace.
1: I rzeczywiście...
0: Usuń.
1: O, usuń to nie backspace, tylko delete. Tak.
0: Backspace.
1: Natomiast backspace jest tutaj około cyferek i minusa. No.
2: Czyli też jak w standardowej klawiaturze.
1: Tak. Tylko równa się jest jakoś zamienione, że zamiast nawiasów kwadratowych zdaje się jest równa się.
2: A powinno być też obok minusa tak naprawdę.
1: Tak, tak, tak. No dobrze, to co jeszcze mamy obok strzałek?
0: Skrop, wprowadzenie, ukryj klawiat, wprowadź kursor w lewo, ukryj klawiaturę, wprowadzenie głosowe, spacja. ACTR, A spacja, ALT, CTRL, MY Case and History, Diacritics and Numerics Keypad.
1: A więc właśnie, Emojis and History, czyli historia schowka i emotikony, Diacritic and...
0: Diacritics and Numerics Keypad.
1: And Numeric Keypad, czyli diakrytyki i klawiatura numeryczna. No to może przełączmy się na tą klawiaturę.
0: Case and History, Diacritics and Numerics Keypad.
1: Przełączyłem.
0: Cukropka. 0, 3, 2, 3, 2, 1.
1: I po prawej stronie jest rząd klawiatury numerycznej.
0: 2, 3.
1: Pod spodem.
0: 0, przecinek, równy, n, prawy nawias, slash, 6, 5, 1.
2: Pawle, bo troszeczkę, szczerze mówiąc, że ja się pogubiłem w układzie tej klawiatury w tym momencie, jak ona wygląda. Jak są cyferki rozmieszczone? To jest taka klawiatura jakby telefoniczna, czy na dole jest 1, 2, 3, później 4, 5, 6?
1: Klawiatura jakby telefoniczna, przy czym próbuję dalej namierzyć niektóre cyfry, bo one gdzieś się tu schowały.
0: Mhm.
1: Dlatego trochę tak biegnę chaotycznie, bo się sam osobiście zdziwiłem.
0: Plus 7.
2: Rozumiem.
0: 8, 9, 6, 5, 4.
1: Tak, jest do góry nogami, tak jak na komputerze klawiatura numeryczna.
2: Okej, czyli pierwsze cyfry są na dole, a później im wyżej, im dalej od nas, że tak powiem, tym cyfry wyższe.
1: Tak, zgadza się.
2: Tylko 0 pewnie gdzieś jest na dole, na samym dole.
0: Kropka się też.
1: Tak.
0: Brewis, kropka, cudzysłów. Spacja, 0, 2.
1: Więcej jest tu, niestety... Jak widać, diakrytyków obcojęzycznych niż polskich, bo nawet mi syntezator nie czyta w niektórych miejscach, to jest chyba ta klawiatura, gdzie powinny te znaki być domyślnie, ale ich nie ma. No dobrze, ale to w takim razie i tak, napiszemy jakiś tekst. Powiedzmy, że napiszemy ten TPC i zobaczymy, czy nasz skrót zadziałał.
2: No właśnie, bo to jest ciekawe.
0: F, G, H, Y, T, wiel, średni, P, P, Alt, V. B, N, M, E, B, V, C, T.
1: A, chyba usłyszałem T, czyli że ostatnia litera się wpisała. Nacisnę jeszcze spację dla pewności.
0: Ekran główny, przycisk. B, AL, spacja, tyflo podcast.
2: Zadziałało.
1: Tak jest, więc jak widać to działa. Natomiast teraz spróbujmy się przemieścić strzałkami, tak jakbyśmy to zrobili na komputerze, za pomocą znaków.
0: Ostatni
1: znaczy za pomocą,
0: przycisk.
1: Po znakach.
0: Kursor w dół.
1: Nie.
0: Wprowadzenie kursor w lewo. After Tyflo Podcast.
1: O,
0: spacja.
1: Poinformowano mnie, że jestem za słowem Tyflo Podcast. Spacja. No i idziemy dalej w lewo.
0: Wprowadzenie głosowe. Kursor w lewo. The in Tyflo.
2: Aha. No.
1: Czyli mówi nam, w jakim słowie jesteśmy i
2: jaka to litera.
1: Z jednej strony fajna funkcja, bo można się zgubić w tekście. A z drugiej dość denerwująca, jeżeli nie lubimy, jak nam coś za dużo gada, a sami mamy kontrolę.
2: Zgadza się. No i też nie do końca taka informująca w 100%, bo jeżeli mielibyśmy na przykład słowo tata i by było a in tata, tak? No to
1: tak.
2: Które a?
1: No
2: też tak.
1: Więc
2: trochę chyba tu ktoś przedobrzył z tym informowaniem.
1: Ale można by tą funkcję zrobić opcjonalną, myślę, można by to zasugerować i... Jeżeli rzeczywiście były powtórzone litery, to które wystąpienie litery to jest?
2: No, na przykład.
0: Kursor w dół.
1: No dobrze.
0: Kursor w prawo.
1: To wróćmy w prawo.
0: After Tyflo Podcast. T. After Tyflo Podcast. Spacja.
1: I zobaczmy, czy gdybyśmy chcieli odczytać cały ten tekst strzałką w górę, czy się nam to uda.
0: Kursor w lewo. Krok. Slash. Kursor w prawo. Slash. Shift. Kursor w prawo. Kursor w lewo, kursor w górę. Beginning of Tyflo Podcast.
1: No, przeniosłam na początek i zostało to przeczytane. Co możemy zrobić teraz? Możemy na przykład zaznaczyć to wszystko skrótem Ctrl-A. Jak już może słyszeliście, jest tu przycisk Ctrl. Jeżeli go zaznaczymy, a później naciśniemy A, wszystko zostanie zaznaczone.
0: Alt. CTRL, Control Enabled.
1: Control Enabled.
2: Aha.
1: Został włączony. Naciskamy A.
0: Shift, Control A. Tyflo Podcast.
1: Zostało to zaznaczone.
2: I teraz można by na przykład po prostu wcisnąć jakiś Delete albo Backspace.
1: No tak.
0: Usuń Backspace. Tekst został usunięty.
1: Jak widać, udało się to wszystko zaznaczyć i usunąć.
2: To może teraz, żeby się tak, nie wiem, czy coś jeszcze będziesz pokazywał na tekście, bo ja myślę, że warto na przykład pokazać też jeszcze, jak działa tu dyktowanie głosowe chociażby w tej klawiaturze.
1: Dyktowanie głosowe działa podobnie jak w Google. Spróbuję teraz podyktować jakiś krótki tekst.
0: Ostatnie aplikacje, przycisk. Ukryj klawiaturę, wprowadzenie głosowe.
1: To jest test.
0: Spacja. Kurs punkt nowy position. Wprowadzenie głosowe.
1: Z jakiejś przyczyny nie chcę wystartować. Możliwe, że to jest jakiś błąd z talkbackiem. To po prostu działa w większości telefonów. Ale wiem, że talkback, zwłaszcza na moim telefonie, ostatnio jakoś dziwnie się zachowuje z tym dyktowaniem. Nie chcę go załączyć. Możliwe, że to działa lepiej u mnie z Shine Plus. Natomiast nie różni się niczym to dyktowanie od na przykład dyktowania w klawiaturze Google czy w klawiaturze Samsung.
2: Czyli po prostu wciskamy odpowiedni przycisk, mówimy coś i tak. On sobie automatycznie, inteligentnie zakończy, kiedy uzna, że już powiedzieliśmy wszystko, co mieliśmy do powiedzenia. Jak rozumiem, nadal nie ma, autor nie zrobił tego, o czym rozmawialiśmy i co zresztą ty też wspominałeś, że jest gdzieś na tapecie wykrywanie znaków interpunkcyjnych.
1: Nie, jeszcze tego nie zrobił, natomiast ma już listę tych znaków, które uważałem, że powinny się tam znaleźć. Wiem, że trik jest dość prosty, bo programista może zdefiniować słownikowo, które znaki interpunkcyjne mają być zastępowane, a raczej które słowa na znaki mają być zastępowane znakami. I myślę, że gdy tylko znajdzie więcej czasu, to się tym zajmie.
2: No to miejmy nadzieję, że będzie to niedługo, bo trzeba przyznać, że no to jest taki podstawowy problem w przypadku Androida z dyktowaniem głosowym za pomocą silnika Google, że jednak chcąc podyktować coś ładnie, co będzie wyglądało dość estetycznie, no to jednak tych znaków interpunkcyjnych się używa, chociażby przecinków, kropek, znaków zapytania, wykrzykników. No więc warto by to było jednak zrobić. Ja jeszcze zerknę na kolejną wiadomość od Mateusza. Znowu a propos Rysika i doświadczeń Mateusza z Blind Accessibility Keyboard. Kolejną ciekawą rzeczą w pracy z Rysikiem na Note 4 i powyższą klawiaturą jest to, że jak dwa razy stukniemy dwukrotnie z naciśniętym klawiszem Rysika, to od razu kopiujemy, następnie zaznaczamy strzałkami stukając krawędzie i ponownie dwukrotnie stukamy w ekran z wciśniętym klawiszem i wklejamy zaznaczony tekst. No, ciekawa sprawa, też trzeba przyznać, prawda?
1: Tak. No, ja nigdy nie eksperymentowałem z Rysikami, nawet nie wiedziałem, że one mają takie funkcje dostępności. No fakt, że nie mam też telefonu typu Note, który tego Rysika już gdzieś wymaga, bo jest takim tabletofonem.
2: Zgadza się.
1: Ale no, bardzo ciekawa sugestia, bardzo ciekawe spostrzeżenie tutaj kolega przysłał.
2: Także dziękujemy Mateuszu, jeżeli jeszcze czymś byś się chciał z nami podzielić w tej kwestii, to prosimy śmiało. Oczywiście to nie znaczy, że tylko Mateusz może się tu z nami kontaktować, wręcz przeciwnie. Zachęcamy wszystkich, którzy słuchają tej audycji na żywo, do kontaktu z nami. Dziś tylko Skype 123 834 835. Ten telefon dziś nie działa, ale Skype o loginie tyflopodcast.net działa jak najbardziej. Dlatego zachęcamy do kontaktu.
1: Dobrze, to może spróbujmy jeszcze przełączyć ten układ. Nie wiem, czy czegoś źle nie naustawiałem, bo jak mam być szczery, to nie zawsze... Zawsze mi się mylą te układy, bo ich jest dość dużo. Zobaczę, czy uda mi się przestawić na ten, który chciałem, żeby był.
0: Spacja.
1: Czy to ma by tak zadziałać?
0: Spacja. M przekrowce. A spacja. Ad. Gier.
1: A więc właśnie, udało mi się przełączyć. Jak widzicie, po prawej stronie spacji jest Alt-GR. Tak jest też podpisany na klawiaturach z reguły przycisk, który my nazywamy prawym Altem, ale to tak naprawdę jest Alt-Control. I używamy go w przytrzymaniu do pisania znaków polskich diakrytycznych.
2: Zgadza się.
1: No więc dobrze, spróbujmy napisać literę E.
0: Alt-Enabled.
1: Alt-Enabled, czyli mamy teraz włączony Alt i szukamy litery L.
0: Alt, średnik.
1: Nie.
0: Eł. Wielka litera eł.
2: I już nawet sam od razu mówi, nie mówi alt L, tylko mówi eł.
1: Tak, więc możemy napisać eł.
0: Ctrl, ad, spacja, ad, gr, ad, enablet.
1: On może napiszemy.
0: Caps lock. On.
1: Jak widzicie, wyrósł nam caps lock po lewej stronie litery A, bo to jest układ, w którym... No tak jak na klawiaturze komputera, po lewej stronie A mamy caps locka, czyli nie musimy już wciskać shifta 2, 3, 10 razy, tylko po prostu caps lock jest jako dedykowany klawisz.
0: Kropka, średnik, L, K, K, A, A.
2: Łąka.
1: Napisaliśmy łąka. Spróbujmy tą łąkę skopiować do schowka.
0: Windows.
1: O!
0: Critics and Windows.
1: Jest klawisz Windows nawet. Nie wiem,
2: gdyby ktoś potrzebował.
1: Tak.
0: MKCTRL. Case and History. Alt. CTRL. Control Enabled.
1: Co oznaczamy?
0: Shift. Tabs Control A. Łąka.
1: Co oznaczyłem? I spróbuję teraz skopiować.
0: CTRL. Control Enabled. Control C.
1: Nie dostałem potwierdzenia, ale
2: to wciśnij spację i spróbuj wkleić, czy będą dwie łąki teraz.
0: Przycisk.
1: Mój telefon aktualnie z jakichś przyczyn się zawiesił.
0: Pole 8, spacja, 8.
2: Trzeba przyznać, że dość długo myślał.
1: Spróbujemy go teraz wkleić.
0: Emois, uwaga, aplikacja Blind Access Sibi. Czekaj, przycisk. Zgłoś, czekaj. Blind Access.
2: Aha.
1: Klawiatura się zawiesiła.
0: Obie orte.
1: Ale to dlatego. Swoją drogą. Przełączyłem się omyłkowo na ikony Emoi. Czyli te takie japońskie buźki, które w iPhone'ach pewnie kojarzycie jako. Jako właśnie ikony Emoi, czyli te wszystkie. Rąby przekreślone, strzałki.
2: Japoński urząd pocztowy.
1: Tak,
2: na przykład.
1: I tak dalej. I one tutaj są i również są odczytywane przez screen reader, nieważne jakiej używamy syntezy. No bo na Androidzie jest tak, że Vocalizer na przykład, czy Google synteza odczytuje te emotikony, ale na przykład eSpeak już nie. A Capella ostatnio zaczęła je czytać, ale jeszcze nie po polsku. Natomiast ja mam Acapellę po polsku i jak słychać...
0: Weird
1: fearful face. Angry face. Niestety po angielsku, ale zawsze jednak są te embuśki w jakiś sposób czytane. Więc jeżeli znacie język, a może pojawi się w przyszłości tłumaczenie, to buźki możecie również wstawiać. Właśnie wstawiłem jakąś złą buźkę. Dobra. Spróbujmy wrócić do zwykłej klawiatury, bo nie o to trochę chodziło.
0: Diacritics and no wróć, ekran główny, ostatnie aplikacje. Main.
1: Main? Dobrze, jest w porządku.
2: Czyli żeby wrócić do tej klawiatury, to przełączamy właśnie się na ten przycisk main, tak?
1: Tak, czyli główna klawiatura. Dokładnie. Okay. No i spróbujmy wkleić to, co napisaliśmy, czyli tą łąkę.
0: MLIS, CTRL, CTRL, ENABLE, CTRL, P. Ctrl V, łąka.
1: I łąka się ładnie
2: wkleiła. Klawiatura się wysypała, ale w schowku to, co miało zostać, to zostało.
1: Tak. No więc jak widać,
2: dobrze.
1: Udało nam się to zrobić. Ciekawe, z samej ciekawości sprawdzę, czy mogę zaznaczać na przykład po literkach.
2: No jasne.
0: Shift, shift enabled. Wprowadzenie głosu, kursor w lewo, A. Special, shift, shift enabled. Wprowadzenie głosu, kursor w lewo, K.
1: Spróbujemy teraz tą KA, zaznaczyłem ją chyba, usunąć backspace'em.
0: Usunięto K.
1: Usunęło się to, co właśnie zaznaczyłem. Więc jak widzicie, jeżeli komuś nie odpowiada TalkBack i jego menu kontekstowe, różne jego gesty i trochę pokręcona ideologia Google, jeśli chodzi o zaznaczanie tekstu, to tą klawiaturą można się równie dobrze posłużyć.
2: Tak, zwłaszcza jeżeli edytujemy tekst, no bo jakieś tam informacje powiedzmy ze strony internetowej, jakiś fragment tekstu, jeżeli chcemy zaznaczyć, no to już się chyba nie da za pomocą tych mechanizmów, prawda?
1: Niestety nie. Jedynie w polach zawartość pól edycji. Tam, gdzie można klawiaturę wywołać i z niej korzystać.
2: Ale lepsze to niż nic. Pawle, co jeszcze możemy pokazać?
0: Średni cudzysłów and shift.
1: Zastanawiam się, bo tak w zasadzie no musielibyście mi uwierzyć na słowo, że te klawisze tutaj są, no bo nie udowodnię wam, że ten układ jest dokładnie tak jak w komputerze, ale staram się go opisać.
2: To w takim razie ja zapytam o jeszcze jedną rzecz. Wspominałeś o tym, że na klawiaturze mogą być widoczne także klawisze funkcyjne. Powiedz mi, gdzie wykorzystuje się na przykład klawisze funkcyjne? Czy ty się spotkałeś z tym, żeby one w ogóle w jakikolwiek sposób były przydatne w Androidzie?
1: Nie, jeszcze mi się to nie zdarzyło. Natomiast domyślam się, że w obrębie tej klawiatury można do nich przypisywać różne funkcje. Jeżeli zedytujemy w ten sposób klawiaturę, one mogą wykonywać różne zadania, mogą wpisywać jakieś znaki, mogą wpisywać jakieś teksty. Myślę, że fajnie byłoby też zasugerować autorowi w przyszłości wykonywanie konkretnych akcji, na przykład otwieranie aplikacji z pola edycji lub wykonywanie jakichś operacji w tle.
2: Ja w ogóle żałuję, że nie ma takiej możliwości, żeby na przykład to działało jako taka globalna klawiatura kontrolująca, czyli gdzieś tam o warstwę wyżej, bo wtedy moglibyśmy, myślę, gdzieś sterować na odległość jakimiś różnymi naszymi urządzeniami za pomocą chociażby TeamViewera, bo podejrzewam, że jest na Androidzie TeamViewer w bardzo pokręcony sposób, ale no może coś by się dało.
1: Powiem
2: wtedy
1: ci zabawną rzecz, Michale. Pisał jeden z nie twórców klawiatury, ale przyjaciół jego, który go zainspirował do napisania tej klawiatury. On zainspirowany znowuż był z kolei tym, że miał w pracy niewidomą sekretarkę czy asystentkę.
2: Tak.
1: I ona, no, głównie dla niej napisał tą klawiaturę i robili eksperymenty z jakimś programem do VNC, Ultra VNC czy TeamViewer. Otwarli chyba pole edycji do pisania jakichś tekstów na komputerze. Tam zdaje się, że w tych TeamViewerach jest jakieś takie pole edycji.
2: Tak, do takiego czatu jakby, do komunikacji. Tak. Zdaje
1: się, wywołali w ten
2: takiego
1: sposób klawiaturę i sterowali komputerem po drugiej stronie z tej pozycji.
2: Aha, no widzisz, no to
1: nie testowałem tego sam, ale może kiedyś się pokuszę i sprawdzę, czy to rzeczywiście działa.
2: I kto wie, może to też jest jakaś opcja. Tym bardziej, że pamiętam, że nie wiem, czy to z mobilnymi wersjami przeglądarek działało, ale nie wiem, czy ty pamiętasz takie zabawy, bo nie zostało to w żaden sposób poważnie wdrożone przez Christophera Tota i Tylera Spivey, kiedy stworzyli taką bardzo testową wersję NVDA Remote, gdzie można było jednym z komputerów testowych sterować poprzez przeglądarkę internetową. Nie wiem, czy ty miałeś okazję się tym bawić.
1: Tak, ja się tym bawiłem, natomiast tu się obawiam takiego zjawiska, że TalkBack nie będzie nadążał z podawaniem komunikatów z komputera przez nawet ARIE i Chroma i HTML5.
2: Tego też się obawiam i tu może być problem, ale jeżeli mielibyśmy na przykład jakąś informację zwrotną właśnie przez TeamViewera chociażby, który umożliwia przecież transmisję dźwięku, no toporne, strasznie toporne, ale jeżeli jesteśmy gdzieś i musimy coś koniecznie zrobić, no to może to by się rzeczywiście przydało. Chociaż ja ostatnimi czasy znowu miałem okazję testować, jak wygląda mobilny internet w trasie, szczególnie w pociągach. Ostatnio obecnie modnych i reklamowanych pod tytułem Pendolino, no to jest tragedia po prostu. Wczytywała mi się aplikacja chyba dobre 20 minut, którą próbowałem zainstalować, bo akurat tam zasięg to był z reguły jedna bądź też dwie kreski 3G, ewentualnie trzy kreski Edge'a, także nikomu nie życzę, żeby musiał coś poważniejszego robić z takim zasięgiem internetu.
1: Swoją drogą zabawne jest to, że w Pendolino nie ma Wi-Fi, a jest ono w Intercity Express, więc...
2: No bo wiesz, bo to taka droga inwestycja, to się wszyscy wykosztowali, na resztę muszą po prostu poczekać, aż będzie następna pula. Dobrze, Pawle, czy coś jeszcze pokazujemy? Czy to już tak
1: myślę,
2: naprawdę...
1: Myślę, że nie. Myślę, że ta klawiatura w dużym skrócie to jest to, co ona potrafi, będzie w przyszłości potrafiła jeszcze więcej, bo autor jest otwarty na sugestie i pewnie z chęcią wprowadzi różne udogodnienia, które nam jeszcze bardziej ułatwią życie.
2: Przypominamy, klawiatura nazywa się Blind Accessibility Keyboard. Kosztuje w sklepie Play 20 zł. Na iOS-a nie ma, jak rozumiem.
1: Nie, tylko Android. No,
2: szkoda, bo w sumie fajnie by było, żeby taka klawiatura też na iOS-a się pojawiła, tym bardziej, że ten system już od pewnego czasu umożliwia podpinanie zewnętrznych klawiatur. A żadnej takiej ukierunkowanej na dostępność jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc.
1: No tak, bo sam mechanizm też jest mocno ograniczony z tego, co wiem, i wiele rzeczy, które autorzy takich klawiatur komercyjnych jak Swipe czy SwiftKey chcieli zrealizować, po prostu na tym iOSie nie działa. Nie da się tego zrobić z powodu ograniczeń, jakie narzuca Apple.
2: Rozumiem. No to mało pocieszające, ale może kiedyś ta polityka się nieco bardziej zliberalizuje. A póki co dziękuję ci, Pawle, bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Paweł Masarczyk był waszym oraz moim gościem w dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyfloradia.
1: Dziękuję bardzo i do usłyszenia ponownie i wesołych świąt wszystkim wam.
2: I wzajemnie, ja do życzeń się jak najbardziej dołączam i dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Wiesz co, możesz ciszyć do pełni. Dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić tym razem piątkowy wieczór w naszym towarzystwie. Dziś będę z Państwa i moim gościem rozmawiała o bardzo ciekawej profesji, bardzo trudnej profesji. Spróbujemy też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jest to dobry zawód dla osoby niewidomej, czy w ogóle jest możliwe wykonywanie tego zawodu i jakie tutaj sposoby, wyzwania taka praca za sobą niesie. A będę rozmawiała o zawodzie dyrygenta, o pracy dyrygenta, o kształceniu się w tym zawodzie z panem Adamem Rajczybą. Witaj, Adamie.
1: Dobry wieczór albo dzień dobry, w zależności od kiedy. Nie jesteśmy wprawdzie teraz na żywo, ale nie wiadomo, kiedy będzie podcast słuchany, więc może być też dzień dobry.
0: Jasne, oczywiście, że tak. Jeśli będą Państwo mieli ochotę zadać jakieś pytania, to oczywiście bardzo serdecznie zachęcam do kontaktu. Można to zrobić tradycyjnie przez nasz stacjonarny numer telefonu, a numer ten to 123 834 835. Bardzo serdecznie zachęcam. To może na początek poproszę Ciebie, Adamie, żebyś w kilku zdaniach opowiedział o sobie, o swoich pasjach i o tym, czym zajmujesz się aktualnie.
1: O, to tego będzie troszkę dużo, ale ponieważ już trochę życia przeżyłem, to faktycznie początki, znaczy interesowałem się wieloma rzeczami, ale gdzieś tam w którymś momencie muzyka zapadnęła bardzo mocno moją duszą. Można powiedzieć, że takim początkiem to były lata szkoły podstawowej, kiedy śpiewałem jeszcze w chórze taka jasz. I wtedy jakby było takich dwóch wielkich chórmistrzów, którzy w Polsce działali. Był profesor Stuligrosz i właśnie Edmund Kajdasz, który działał we Wrocławiu, ponieważ ja jestem z Wrocławia. I oni zarażali młodzież właśnie muzyką, można tak powiedzieć bardzo kolokwialnie, ale tak naprawdę to były to złote czasy, kiedy ci dwaj chórmistrzowie działali i cała młodzież się garnęła wtedy do śpiewania. I tak się zaczęła moja jakby początek drugiej, która...
2: No i wygląda, że mamy...
1: Tak, Adamie... Nie tylko oczywiście zajmuję się dyrygenturą, bo...
2: Adamie, łącze internetowe bardzo Cię lubi i mamy, szczerze mówiąc, bardzo przerywaną tę transmisję, czego nie mieliśmy wcześniej.
0: W takim razie raz jeszcze poproszę Cię, Adamie, żebyś opowiedział o sobie, o swoich pasjach, o tym, czym aktualnie się zajmujesz.
1: Zatem moją największą pasją jest oczywiście muzyka, którą zaraził mnie już niestety świętej pamięci profesor Edmund Kajdasz. Było dwóch takich polskich chórmistrzów, profesor Stuligrosz, który działał w Poznaniu, i właśnie Edmund Kajdasz, który działał we Wrocławiu. Założyciele wielu chórów i można powiedzieć takie dwa ogniwa, jeżeli chodzi o polską choralistykę, które zbudowały tak naprawdę nie tylko zespoły świetne działające i zespoły, które działały na arenie międzynarodowej, ale oprócz tego po prostu zaraziły całą masę ludzi do tego, żeby kształcić się muzycznie. Ja zacząłem swoją przygodę z muzyką właśnie na etapie szkoły podstawowej i wtedy śpiewałem jeszcze przed mutacją w takim chórze, to się nazywało Wrocławskie Skowronki. W zasadzie chór to był dziewczęcy, a nas trzech chłopaków było tam takich rodzynków. I to był pierwszy moment, w którym się tak naprawdę zetknąłem z muzyką. No a potem to kolejne stopnie, które doprowadziły do tego, że ukończyłem Akademię Muzyczną w klasie dyrygentury u profesora Marka Pijarowskiego. Oprócz muzyki, moimi wielkimi pasjami w zasadzie też od dawna była elektronika i wszelkie, jak to mówią, ustrojstwa, które są związane na początku kiedyś właśnie ze sprzętem grającym, z elektroniką, lutowałem jakieś tam różne układy, a potem oczywiście jak się narodziły komputery, to przeszło to na komputery, potem z kolei na trochę na internet, także i na całe środowisko nowych technologii. No i co oprócz tego? No w ostatnich latach również moją wielką pasją jest sport, a mianowicie biegi długodystansowe, które już od 8 lat uprawiam. A od 4 lat dodatkowo drugi kierunek studiów, które podjąłem sobie po 20 latach tych pierwszych, a mianowicie na Uniwersytecie Wrocławskim studiuję na filologii, studiuję język hebrajski. No to tak pokrótce tyle pasji. No, ale jak
0: można
1: mówię,
0: powiedzieć człowiek orkiestra.
1: No dobrze, słowo orkiestra. Kiedyś mówiono, że to jest człowiek renesansu.
0: Bardziej człowiek renesansu, oczywiście. Ja tylko w tym muzycznym kontekście mówię w ten sposób.
1: Ma to swoje blaski i cienie, bo z jednej strony jak człowiek się wieloma rzeczami interesuje, to czasami trudno mu się skupić, skoncentrować tylko na jednej, bo go wszystkie nowości, ciekawostki interesują. A z drugiej strony oczywiście, no niestety to... Cieniem jest to, że czasem trudno coś wybrać i jednak być najlepszym w jednej dziedzinie tylko, prawda? No ale to tak to już jest i trzeba sobie chyba to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza osobowościowego.
0: Ale ja myślę, że jednak bardzo poszerzaniu horyzontów służy to, żeby nie zamykać się aż tak bardzo tylko na jedną dziedzinę, nawet jeśli jakoś nadzwyczajnie nas interesuje, dlatego że też w różnych dziedzinach, poznając czy to nowe języki, czy uprawiając sport, kształtujemy różne cechy naszego charakteru i osobowości i myślę, że to może wyjść tylko na plus, bycie człowiekiem renesansu.
1: Szerzej widzimy, to widzimy też więcej, ale to też daje nam perspektywę, jakie jest nasze miejsce na tym świecie. I bardzo często tak można podejść do tego trochę filozoficznie, że jak jesteśmy skupieni tylko na jednej rzeczy, to nie widzimy wielu rzeczy, które nas otaczają. Pięknych również rzeczy i często gubimy różne relacje. No właśnie rzecz w tym, że jeżeli ma się dużo zainteresowań, to i ma się bardzo często również dużo znajomych, dużo różnych kontaktów i to wzajemnie się jakoś uzupełnia i powoduje pewną synergię. Jedna dziedzina, w której się zajmujemy, ma jednak wpływ również na drugą dziedzinę życia.
0: Oczywiście. A w kontekście tego zamiłowania do muzyki, dyrygentury, chórów, w których zaczynałeś, czym zajmujesz się teraz? Jak wygląda ta muzyczna odsłona twojego życia?
1: To znaczy tak, bo trzeba powiedzieć, że po tym okresie takim dziecięcym, można powiedzieć, to w chórach, czyli tam gdzieś ten okres szkoły podstawowej, ja miałem taką krótką przerwę na mutację. Potem muzyka wróciła do mnie w postaci szkoły średniej i jakiegoś studium organistowskiego. Poszedłem do szkoły średniej na wydział wokalny i w zasadzie no to była chyba też najlepsza droga ku temu, żeby dalej jakby kształcić się głosowo, więc kończyłem szkołę średnią we Wrocławiu właśnie na wydziale wokalnym i chyba jestem jedynym bodajże przypadkiem, który po wokalu, ponieważ trzeba powiedzieć, że w tamtych czasach i chyba teraz nadal jest tak, że wydział wokalny kształcił tylko 4 lata w odróżnieniu od wydziału instrumentalnego, który miał 6 lat szkoły średniej. Więc ja miałem trochę krótszy okres edukacji ku temu, żeby iść dalej powiedzmy na studia. No ale zdecydowanie zdecydowałem się, ponieważ jakoś mi dobrze szło w tej szkole średniej. Miałem niezły fortepian, bo to też był jeden z czynników, którym się człowiek kształcił. No i dostałem się na studia, więc wokal. Potem gdzieś na etapie właśnie szkoły średniej już śpiewałem też w wielu chórach, zresztą z wrocławskich. Z tymi chórami objeździłem prawie całą Europę, bo to był fajny czas, w którym nie za bardzo można było jeździć, bo między innymi też zahaczało to stan wojenny w Polsce. Wtedy chórzyści byli trochę uprzywilejowani, szczególnie te chóry, które przy kościołach różnych działały, to zawsze miały jednak otwartą furtkę i jeździły po Europie, więc ja w takim jednym chórze sobie też objeździłem trochę wtedy świata, można powiedzieć, i jako młody człowiek no, poznałem też, jak wygląda rzeczywistość poza żelazną kurtyną. Po szkole średniej jakby zdecydowałem, że będzie, znaczy zawsze mi się marzyło dyrygowanie, czyli prowadzenie, bo ja już wtedy na etapie szkoły średniej miałem zespół muzyczny, który się potem przekształcił w regularny chór, taki czterogłosowy. Więc jakby takie funkcje kierownicze i zarządzające ludźmi, to już wtedy jakby gdzieś tam się u mnie ujawniły i tylko doszło do tego jakby normalne kształcenie, które było w Akademii Muzycznej. No i po Akademii Muzycznej można powiedzieć tak, prowadziłem przez te lata dwa chóry równolegle. Jeden, który zakładałem wraz z grupą przyjaciół, który do dzisiaj działa, to jest Kapela Ekumenika. Taki ekumeniczny chór, w którym połowa to jest katolików, połowa luteran i działamy bardzo mocno właśnie na niwie ekumenicznej. A w międzyczasie prowadziłem też przez kilka lat męski chór z dużymi tradycjami, chór Cantilena wrocławski, który też no, trochę na innych zasadach działał niż Kapela Ekumenika, ale tam miałem dość duży też epizod, jeździłem z tym chórem. Zresztą później z kolegami z Cantilena. To jest tak, jeżeli chodzi o ścieżkę muzyczną i faktycznie chóry, można powiedzieć, stały się moją nie tylko pasją, ale no, głównie działam nie tyle, że zawodowo, w ściśle takim, jak sobie wyobrażamy, że chodzimy tam od którejś do którejś do pracy, tylko jednak to są chóry amatorskie, zatem ten ruch, którym ja prowadziłem tutaj, no to zwykle robiło się to wszystko non-profit. Ponieważ zarówno jeden i drugi zespół ma ścisłe związki z kościołem, więc siłą rzeczy funkcjonujemy trochę na zasadzie takiego czasu roku kościelnego i głównie repertuarowo też to zahacza właśnie o rok kościelny.
0: Rozumiem. To wróćmy na chwilkę jeszcze do tych czasów po szkole średniej, tuż przed rozpoczęciem Akademii Muzycznej, studiów na Akademii Muzycznej twoich. Czy to właśnie pod koniec średniej szkoły podjąłeś decyzję o tym, że chciałbyś w przyszłości być dyrygentem, czy już wcześniej rozważałeś taką możliwość?
1: Powiem tak, że w szkole średniej już się tym interesowałem. Nie mogę powiedzieć, że gdzieś na etapie szkoły podstawowej, bo to była bzdura, ale na etapie szkoły średniej interesowały mnie i konkursy dyrygenckie i faktycznie przyglądałem się różnym dyrygentom, jak prowadzą orkiestry i dużo wtedy jakby też kształciłem się w kierunku muzyki, nazwijmy to klasycznej, ponieważ muzyką, no, ja trochę też takiego podziału w postaci na muzykę tą poważną i niepoważną nie uznaję. Uważam tylko, że jest podział na muzykę dobrą i złą. Zatem mówiąc o muzyce, którą tworzyli ci znani kompozytorzy, właśnie Bach, Beethoven, Mozart i tak dalej, to jest muzyka klasyczna. Tak ją nazywamy i ona ma też bardzo dużo muzyki poważnej i niepoważnej w swoich
0: repertuarach, tak?
1: w swoich repertuarach, prawda? Ale słuchałem bardzo dużo, słuchałem i ciężkiej muzyki heavy metalowej i hard rocku dużo słuchałem i gdzieś tam Beatlesów człowiek cały przesłuchał w odpowiednim czasie. Ja pamiętam jeszcze pierwsze wydania trójkowe Listy Przebojów i Marka Niedźwieckiego. Wtedy się człowiek zasłuchiwał w radiu w te największe przeboje i wraz z całą rockową sceną człowiek wzrastał i dorastał. No gdzieś potem właśnie poszło to w kierunku muzyki klasycznej, ale do dzisiaj bardzo lubię również inne gatunki muzyki, łącznie z jazzem.
0: Rozumiem. A chciałabym cię zapytać, czy wtedy już, kiedy decydowałeś się o tym, żeby studiować dyrygenturę, miałeś jakąś dysfunkcję wzroku, czy byłeś osobą wtedy jeszcze zupełnie sprawną?
1: Byłem sprawną, jeżeli można nazwać, krótkowidzem byłem, więc zawsze nosiłem okulary od szkoły podstawowej. No, żeby wyjaśnić jakby tutaj i słuchaczom, ja jestem osobą ociemniałą, zatem wzrok zacząłem tracić mniej więcej 15 lat temu. Jakieś takie pierwsze symptomy były. Ja mam tutaj akurat, nie kryję się z tym, choruję na retinitis pigmentosa, czyli barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, które objawia się tym, że się powoli traci wzrok. Na początku się robi jakieś tam tunelowe widzenie, później widzi się obraz wielkości 2 złotówki albo przez dziurkę od klucza, jak niektórzy mówią. No i to u mnie dość szybko postępowało, szczególnie w ostatnich latach. Wcześniej to miałem tak, że wiadomo, nasz wzrok zawsze jest takim narządem, który się mocno adaptuje do nawet gorszych warunków i wiadomo, że człowiek sobie jakoś tam pomagał. Nawet jak nie domagał, no to szuka zawsze sposobów. No teraz trzeba było zupełnie się przedstawić, także przechodzę tą drogę, czy przeszedłem w zasadzie już można powiedzieć od światła do ciemności i no nie jest to zbyt miłe doświadczenie i na pewno wielu z naszych słuchaczy, którzy też mieli może nawet w młodszym wieku takie przejścia, to wie, z czym się to wiąże, nie? Zupełnie ze zmianą stylu życia i nauczenia się jakby na nowo wielu czynności dnia codziennego. Już nie mówię o, powiedzmy, zawodzie, prawda?
0: Tak. Ja spytałam o to właśnie, żeby uchwycić ten moment, kiedy tą twoją pracę dyrygenta musiałeś przestawić z takiej formy, powiedzmy, z dużym udziałem wzroku na tą formę właśnie taką bezwzrokową, gdzie tutaj jakby musiałeś sobie skorygować współpracę z zespołem, którym dyrygowałeś, przygotowywać sobie wszystkie partytury i tak dalej. Więc tu o te kwestie na pewno zapytam cię, bo niewątpliwie po utracie wzroku stało się to dość dużym wyzwaniem, tak?
1: I wyzwaniem, i uciążliwością, bo ten zawód wymaga dużo czytania. Naprawdę wymaga wzroku po prostu, bo o ile naukę gry na instrumencie, czy powiedzmy właśnie naukę śpiewu, czyli wokalne strefy muzyki, można się nauczyć dużo łatwiej, czytając nawet nuty zapisane w Braille'u. O tyle powiedzmy dyrygent, zawód dyrygenta, to już jest wyzwanie troszeczkę szersze, bo oprócz tego, że powiedzmy, mamy do czynienia z czytaniem partytur, to jeszcze dochodzą różne inne czynniki, które właśnie dotyczą no nie tego, co widzimy już jako efekt końcowy, czyli pana, który stoi przed grupą ludzi
0: i trochę dyryguje, wiatru. Tak,
1: ale właśnie tych prób, które wymagają szybkiej orientacji się, szybkiego podejmowania decyzji podczas realizacji danego utworu i szybkiej korekcji pewnych niedociągnięć, które są. One niestety w dużej mierze wymagają wzroku, ponieważ no, o ile w klasycznych partyturach można się wszystkiego gdzieś tam nauczyć, współczesne mają bardzo różne też zapisy, które mogą być interpretowane w różny sposób i to trzeba niestety, tutaj bez wzroku się nie da. Żadne czytniki tego nie potrafią

0: efekt końcowy w postaci koncertu no już jest tylko tam wisienką na torcie. To zawsze, to tak samo jak udział w zawodach, przekładając to trochę na niwę sportową. W zasadzie najważniejszą częścią są treningi i one decydują o tym, czy wypadniemy dobrze, czy źle. I jest, można powiedzieć, w muzyce tak, że wiele utworów mogłoby się obyć bez tego dyrygenta i praktycznie zespół dobrze nauczony zagra dany utwór. Oczywiście są też utwory, które wymagają jednak, tak są napisane, że wymagają jednak właśnie bardzo precyzyjnych ruchów od dyrygenta i tego, żeby pokazywał poszczególne wejścia, ale jak mówię, to gdzieś tak jest już od muzyki, powiedzmy, XX wieku. Może jeszcze od Brahmsa, trochę zahaczając o romantyzm, ale cała wcześniejsza muzyka praktycznie mogłaby się obyć bez dyrygenta. I tak się też dzieje we współczesnych wykonaniach, powiedzmy, muzyki z okresu baroku, renesansu. Często dyrygenci po prostu kierują zespołem od jakiegoś instrumentu. Czy to wiolonczeli, czy klawesynu, czy fortepianu. Znamy wiele takich wykonań, w których właśnie...
1: Możesz uściślić, bo zaciekawiło mnie to, od jakiegoś instrumentu, czyli tylko jakby prowadząc partię tego konkretnego?
0: Muzykami, pokazując poszczególne wejścia. Żeby tak uzmysłowić, były świetne wykonania na przykład Christiana Zimmermana, który sam poprowadził, zresztą to było takie przełomowe wtedy nagranie koncertów Chopina, który poprowadził właśnie cały zespół, całą orkiestrę od fortepianu. To znaczy grał swoją partię fortepianu, którą miał jako solista, a oprócz tego dawał znaki orkiestrze, która mu towarzyszyła. Normalnie znamy wszystkie wykonania w taki sposób, że jest dyrygent, który czuwa nad tym, żeby solista grał i swoje rzeczy i akompaniuje mu orkiestrą, że tak powiem. Tak wygląda granie koncertu fortepianowego, klasycznie. Nie? A więc można też z innej strony. Więc Bach bardzo często na przykład dyrygował swoje utwory od klawesynu, czy od organów, jeżeli trzeba było. Nie? Można i tak.
1: A powiedz mi, ty próbowałeś kiedyś, masz doświadczenia w prowadzeniu jakiejś orkiestry czy zespołu instrumentalnego, czy raczej skupiałeś się dyrygując tylko na zespołach wokalnych?
0: To znaczy, zespoły wokalne stanowią moją główną domenę dyrygentury, ale jednakże ja się kształciłem w Akademii Muzycznej, mój kierunek był normalna dyrygentura symfoniczna. Zresztą dyplom grałem akurat w Filharmonii Wrocławskiej jako normalny koncert abonamentowy, tak nam profesor Marek Piarowski też to załatwił, w cudzysłowie mówiąc, że dyplomaci będą grali właśnie koncert w ramach normalnego cyklu koncertowego Filharmonii. Ja dyrygowałem dużą orkiestrą wtedy, no, nie zapomnę, piątą symfonią Czajkowskiego, a że na dyplomie Akademii Muzycznej dyrygent powinien się pochwalić nie tylko prowadzeniem pełnego składu orkiestrowego, ale również akompaniamentem. Tak zwykle też jest, że się dobiera w pierwszej części koncertu również jakiś koncert z solistą. I wtedy mój kolega grał, czy przepraszam, moja koleżanka grała wtedy koncert Prokofiewa trzeci fortepianowy, także dla mnie był to egzamin z akompaniamentu, no a potem w drugiej części miałem piątą symfonię Czajkowskiego.
1: Rozumiem. A w jakich, sam na jakich instrumentach grasz? Bo tutaj mówiąc, jakby nawiązując do tego, że dyrygent może prowadzić od jakiegoś instrumentu, grając samodzielnie na nim.
0: No, ja przede wszystkim fortepian, czasami gdzieś tam dotykałem organów, no ale tak naprawdę jestem wokalistą. Dla mnie jakby głos był zawsze najlepszym i najpiękniejszym instrumentem. I zarówno solistyczne śpiewanie, jak i kuralne w zespołach, jak i w małych ansamblach, takich powiedzmy kwartetach muzycznych, to mnie najbardziej ciągnęło i tu chciałem się spełniać.
1: Rozumiem. To porozmawiajmy jeszcze przez chwilę

0: o specyfice dyrygowania chórami i zespołami instrumentalnymi, orkiestrami. Jak tutaj postrzegasz stopień trudności? Co jest łatwiejsze, co jest trudniejsze? Na co w jednym i w drugim przypadku trzeba zwracać uwagę? Co w jednym i w drugim przypadku stanowi szczególne wyzwania?
1: Ja powiem tak, żeby też uzmysłowić, porównam trochę, wyobrażając sobie, że na przykład mam członka orkiestry czy chóru jako osobę niewidomą, próbując się troszeczkę w jego rolę czy w jego buty wejść, jak on by musiał się przygotować faktycznie, żeby zadziałać w takim zespole. I o ile w profesjonalnym zespole byłoby to raczej mało skuteczne z racji tego, i to nie z powodu tego, że akurat dana osoba by nie podołała, tylko że większość zespołów, które zawodowo działają, czy to chóry, czy to orkiestry, one bardzo dużo repertuaru wykonują i ten repertuar się często zmienia. Ja przez wiele lat pracowałem jeszcze we Wrocławskim Polskim Radiu i Telewizji, tam w chórze właśnie zawodowym, gdzie myśmy praktycznie w jeden tydzień robili bardzo duży repertuar, który pod koniec tygodnia nagrywaliśmy i w kolejnym tygodniu przychodziła kolejna partia nut, którą trzeba było nauczyć się w ciągu tygodnia i znowuż to nagrać. Także realizowaliśmy przeróżnych kompozytorów, różne epoki, to się bardzo często zmieniało. I z punktu widzenia osoby niewidomej ona nie da rady tego wszystkiego przeczytać, bo wiadomo, że ja to dzisiaj widzę, że po prostu praca nad materiałem muzycznym polega przede wszystkim na opanowaniu tego pamięciowo. Tam się można by było Braille'em po prostu czytać te nuty, ale to tak. Po pierwsze, nie jest przygotowany cały materiał muzyczny, cała literatura, nie mamy tej całej literatury niestety w Braille'u, więc kiepsko byłoby pod tym kątem, trzeba było przygotowywać osobno te nuty. Po drugie, no nawet gdyby, to szybkość czytania nut, no ja wiem, może osoby też sobie by tutaj radziły, może akurat niepotrzebnie jakby w tej chwili przesadzam, ale no ciężko by było, bo w takich profesjonalnych...
0: Ja widzę też inny problem. W momencie, kiedy ten repertuar nie zmienia się tak często, jest więcej czasu na opracowanie, nauczenie się go i ewentualnie doszlifowywanie później. Tak. Natomiast jeśli to jest co tydzień nowy materiał, trzeba go najpierw przeczytać, później się nauczyć i jeszcze później wraz z chórem czy też zespołem instrumentalnym opracować, to myślę, że po prostu czasowo byłoby bardzo trudno takiemu zadaniu sprostać po prostu.
1: No właśnie tak. I poza tym często jest tak, że jest dużo rzeczy, które się dzieje jeszcze w międzyczasie. Czy to jest wykonanie koncertowe, czy to jest nagranie. Ja zawsze powiadam, że muzyka jest między nutami. Więc osoba niewidoma przeczyta te nuty, ale tak naprawdę będzie bardzo trudno złapać taki kontakt z dyrygentem, jaki jest jego zamysł w momencie wykonywania już danej muzyki. Bo są takie niuanse, które... Tu gdzieś jest drobne przyspieszenie, to się wyczuwa oczywiście będąc uczestnikiem tej muzyki, będąc wykonawcą, ale mimo wszystko są czasem takie drobne sytuacje, które no niestety wejdziemy za szybko, jak to się mówi, w pauzie albo coś tam, bo...
0: A dopasować nagle, trzeba się iść zegarmistrzowską precyzją, tak?
1: Oczywiście. I to dlatego tak rozróżniam. Przede wszystkim w tym ruchu profesjonalnym, zawodowym nie wyjdzie. To no nie wiem, jakieś musiałyby być naprawdę skrajne przypadki i ktoś bardzo wybitny. W ruchu amatorskim uważam, że jak najbardziej można, ponieważ bardzo często zarówno czy zespoły, czy chóry wykonują ten sam repertuar przez dłuższy czas, jest wiele koncertów, można się nauczyć tego i można z pełną radością taką
0: satysfakcją, tak?
1: Satysfakcją właśnie wewnętrzną uczestniczyć w tym dziele muzycznym. Zatem tutaj się da. No a ograniczenia oczywiście będą i zawsze będzie to korzystanie przede wszystkim z naszej pamięci.
0: Mhm. Rozumiem, a chciałabym zapytać o taką kwestię, jak ty, obserwując swoją pracę, tak jakby od kuchni, rozbierając na czynniki pierwsze te wcześniejsze zadania jako dyrygenta, czyli właśnie odczytywanie, interpretacje, opracowywanie tego materiału. Jak ty sobie radzisz? Czy przygotowujesz sobie jakieś najpierw brajlowskie wydruki? Czy ktoś pomaga ci opracowywać ten materiał, jeśli nie jest dostępny w brajlu, w jakiejś formie, nie wiem, elektronicznej? Jaki sposób ty znalazłeś na to przygotowanie materiału dla chóru?
1: To ja powiem tak, zanim jeszcze straciłem całkiem wzrok, to zajmowałem się również aranżacją i wydawaniem. Ja jestem też jednym ze współautorów takiego dość pokaźnego, grubego tomiku choralnika dla kościoła luterańskiego w Polsce, który powstał na bazie nowego śpiewnika, który był wydany. No i a choralnik to, jak wiemy, to jest taka książka, z której korzystają głównie organiści. Zatem jak powstał nowy śpiewnik dla kościoła, to w ślad za tym poszła książka w postaci opracowań właśnie dla organistów. No i grzebałem się przy tym wraz z kolegami, składałem to też elektronicznie, zatem wtedy nabrałem jakby też szlifów takich w notacji muzycznej, jak ją na komputerze składać i opracowywać. I to mi się o tyle przydało, że dzisiaj wiem, z czym to się je i potrafię opracowywać również nadal na komputerze po prostu te nutki na swój użytek. I no robię to w ten sposób, że przede wszystkim każdą partyturę sobie skanuję, rozbieram później sobie to na głosy. No nie ukrywam, tutaj pracuję na chyba najbardziej popularnym programie, który się nazywa Sibelius. Zaczynałem Kilka różnych dotykałem, ale akurat przy Sibeliusie zostałem. Ma on swoje jakieś tam niedociągnięcia z punktu widzenia tych czytników, ale da się na nim pracować. I w ten sposób po prostu rozbieram sobie i partytury, czy utwory mniejsze, jakieś solistyczne. Słucham ich na komputerze i uczę się na pamięć po prostu. No to była jedyna droga, którą mogę jakby nadal jeszcze działać. No muszę po prostu coraz mocniej eksplorować swoją pamięć.
0: Praca jest tytaniczna, ale żadne choroby związane z problemami z pamięcią na pewno ci nie grożą po takich ćwiczeniach, jeśli przez lata w ten sposób opracowujesz i ćwiczysz po prostu pamięć każdego dnia. Chciałabym cię spytać o taką rzecz, czy tutaj już później w opracowywaniu materiału z chórem te twoje przygotowania są w zupełności już wystarczające, w takim sensie, że przychodzisz na próbę z materiałem, proponujesz tutaj taką a taką zmianę repertuaru i przystępujecie do ćwiczeń. Czy też pracujesz w jakiś sposób specyficzny ze swoim chórem, czy reszta przebiega już tak jak w przypadku widzących dyrygentów?
1: Znaczy tak, ja muszę powiedzieć, że zespół, z którym pracuję obecnie, czyli Kapela Ekumenika, no jest takim dość specyficznym chórem, można powiedzieć o relacjach bardzo rodzinnych wręcz, więc oni wzrastali, no w tej chwili mamy 18 lat, w 1999 założyliśmy go, więc już się zbliża jakiś tam powolutku kolejny jubileusz. Ale no, ten zespół wzrastał wraz z moją chorobą, można powiedzieć, więc oni znają specyfikę, wiedzą, na co mogą liczyć. I no, rozumiemy się czasem po prostu, jak to się mówi, bez słów. Mhm. I znają moje gesty, wiedzą, czego oczekuję, więc ta praca jest o tyle łatwiejsza. Ale to jeszcze jakby nic nie znaczy, bo z jednej strony oczywiście można sobie opracować pewien system współpracy i znaków, czyli takie kody jakby, które są między dyrygentem a zespołem, żebyśmy się wzajemnie dobrze rozumieli. No, ale wiadomo, że nie bazujemy tylko i wyłącznie na utworach starych, no bo to by było ile można było. No, zawsze się wraca oczywiście do pewnych starych, to już wiadomo, jak je wykonywać, ale rozwój polega na tym, że bierzemy ciągle coś nowego. Ja mam.
0: Na warsztat, tak?
1: Tak, ja mam zresztą taką jakoś wewnętrznie zapisane, że od dziecka zbierałem przeróżne nuty, zawsze wyszukiwałem. Jak byłem na koncertach zespołów, które do nas przyjeżdżały, szczególnie ze Stanów, to słuchałem tych koncertów, jeżeli jakiś utwór mi się podobał, to oczywiście po koncercie leciałem do szefa zespołu, do dyrygenta i prosiłem o te nutki, bo one były niedostępne w Polsce. Dzisiaj powiedzmy w dobie internetu możemy praktycznie mieć każdy utwór no ad hoc, bo zamawiamy, kupujemy i już, i jest. A kiedyś niestety tak nie było, więc ja wyszukiwałem, słuchałem i też można powiedzieć, że dzięki temu akurat chór śpiewał taki repertuar nietuzinkowy, nie to co wszyscy. Też było sporo utworów z innych kręgów językowych, czyli po angielsku śpiewaliśmy po niemiecku, śpiewałem z jednym chórem po litewsku coś tam, także czeskie utwory też śpiewałem, także dzięki temu no było to bogaty ten repertuar i to rozwijało zarówno mnie, jak i członków, poszczególnych członków zespołu.
0: Rozumiem. To bardzo zróżnicowany lingwistycznie w takim razie materiał do opanowania. Dla mnie, ja przyznam szczerze, że nie miałam styczności jakoś bardzo z muzyką klasyczną, gdzieś tam interpretowaną po czesku. Natomiast ilekroć słuchałam gdzieś jakichś pieśni kościelnych, to miałam uczucie takiego dość sporego dysonansu, bo z jednej strony one są takie no majestatyczne, wzniosłe można powiedzieć, a z drugiej strony ten język czeski brzmiący tak lekko zabawnie dla nas, zawsze było to dla mnie takie niesamowite odczucie, kiedy słuchałam, więc tej pieśni jakieś churalne wykonywane po czesku myślę, że również mogłyby brzmieć ciekawie.
1: Znaczy to zderzenie polskiego i czeskiego zawsze budzi uśmiech, bo z jednej strony Czesi się śmieją trochę jak słyszą polski, a my się śmiejemy trochę jak słyszymy czeski. I stąd muzyka trochę niweluje te różne.
0: Znaczy ja generalnie się nie śmieję jak słyszę czeski, ale zupełnie nie współgra z powagą jakichś pieśni te takie typowe dla języka czeskiego zdrobniałe końcówki. One są, to mi tak jakby troszeczkę się kłóci jedno z drugim, ale nie, generalnie to właśnie mówię, że może to brzmieć bardzo ciekawie.
1: No to ja paradoksalnie powiem tak, że nie lubię języka niemieckiego, ale uwielbiam go w kantatach Bacha. No i właśnie to jest ten paradoks, że z jednej strony sam język może brzmieć, może jeszcze my pamiętając i komunę, i pamiętając, że tutaj mając kontakty tylko z dederowską częścią Niemiec, słyszeliśmy ten twardy, taki bardzo nieprzyjemny język. Dopiero potem, jak się człowiek dojrzał, pojeździł trochę dalej, to
0: zwłaszcza wiedział, ta austriacka wymowa języka niemieckiego jest taka bardzo miękka i no, zupełnie inaczej brzmi niż stereotypowy niemiecki.
1: Sam język też brzmi, bo wiadomo, że czy melodia, melodyka danego języka brzmi bardzo różnie i może nas zrazić do danego języka, a może nas właśnie, można się w nim zakochać. I jak się słyszy na przykład prawosławne chóry, które śpiewają cały repertuar przepiękny, to też wtedy człowiek myśli, jejku, jak to wszystko pięknie brzmi, jak naturalnie. Z drugiej strony słuchamy włoskiego, który jest tym głównym językiem muzycznym, chyba największa część repertuaru powstała w tym języku i on jest zresztą tym językiem międzynarodowym muzycznym, więc też się słyszy, że no, język stworzony praktycznie do muzyki. Nie? No ale to wynika z tego, że jak wiemy, śpiew jest przedłużeniem mowy tylko i wyłącznie, więc tak jak mówimy, jaka jest specyfika melodyka danego języka, również ona się później przekłada, dokładamy tylko pewne tony wokalne i tak to jest, że wtedy słyszymy muzykę i melodię.
0: Jasne, dla mnie na przykład rewelacyjnie i naprawdę od dziecka uwielbiam niemieckie kolędy. One są dla mnie jakby zupełnie gdzieś umyka ta twardość języka, ten taki powiedzmy nawet tam niemalże wojskowa melodyka w mowie, która czasami się pojawia. W tych kolędach jest taka łagodna, taka, że gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, słuchając tych kolęd można się poczuć naprawdę wspaniale i one bardzo właśnie są takie wzniosłe, a z drugiej strony też takie klimatyczne, że trochę człowiek marzy o tym, żeby, nie wiem, spędzić święta w Bawarii na przykład, czy coś takiego.
1: No, kolędy są w ogóle specyficzną grupą muzyczną, dlatego że zawsze nam się kojarzą, mamy jakieś takie odniesienia sentymentalne do naszego domu rodzinnego i do tego, jak do tego klimatu w ogóle świątecznego. I stąd mimo, że z punktu widzenia teologicznego czy liturgicznego ważniejszym świętem jest Wielkanoc, to jednak bardziej lubimy Boże Narodzenie właśnie, bo jest związane jakby właśnie z kolędami, z tym, że gdzieś tam kojarzy nam się ta choinka i takie ciepło tej wspólnej wieczerzy z rodziną i tych spotkań, rozmów, śpiewów. Stąd no, zawsze darzy człowiek dużym sentymentem, zarówno polskie, zresztą często wybitne dzieła, prawda? Jeżeli tak popatrzymy na kolędy, to nie są tylko piosneczki, jakieś tam ludowe przyśpiewki, ale często bardzo, bardzo ładne muzyczne opracowania danych melodii. Więc i to w każdym kręgu jest, bo i anglojęzycznym, i niemiecko. My się szczycimy oczywiście naszymi polskimi kolędami. Jedynie, co można ubolewać, to, że naród coraz bardziej nierozśpiewany i w zasadzie do drugiej zwrotki może zaśpiewa, ale już dalej to ani.
0: O to miejmy nadzieję, że niedługo przy okazji świąt będzie szansa na to, żeby troszeczkę bardziej cię rozśpiewać i troszeczkę bardziej poćwiczyć. Przygotowujecie wraz z chórem też jakieś świąteczne repertuary?
1: Tak, to znaczy ja wiem tak, że z zespołem Kapela Ekumenika, jak wcześniej powiedziałem, funkcjonujemy trochę na zasadzie roku kościelnego, zatem jest Adwent, to w czasie Adwentu jakaś tam niedziela, później jest ten okres kolędowy, potem jest okres muzyki pasyjnej, Wielkanoc, a potem jest różny repertuar. To się trochę wiąże oczywiście z tym, że działamy przy parafii luterańskiej we Wrocławiu, ale też jesteśmy otwarci i śpiewamy na różnych wydarzeniach muzycznych, począwszy od wernisaży, po przeróżne śluby. Mogę się tu pochwalić, że śpiewaliśmy na ślubie Czarka Pazury. Jeszcze jak się tam żenił z Weroniką, to tak z takich większych wydarzeń. I no po prostu zwykle jak gdzieś tam jesteśmy poproszeni, albo jakieś są dni, albo otwarcie na Uniwersytecie Roku Akademickiego czy coś, to też w takich rzeczach bierzemy udział, czy braliśmy udział, także nie zamykamy się tylko i wyłącznie jakby do roku kościelnego.
0: Rozumiem. A chciałam zapytać o taką kwestię, bo tutaj wspomniałeś o tych ważniejszych wydarzeniach i o tym, jak opracowujecie w przeciągu roku materiał na bieżąco. Mówisz, co prawda, że atmosfera w chórze jest bardzo rodzinna, możesz liczyć na współpracę, na taką zażyłość i doskonałe zrozumienie, tak, i wsparcie też, ale chciałabym się dowiedzieć, co po tylu latach nadal jest w tej pracy dla ciebie najtrudniejsze. A też chciałabym, żebyś opowiedział o tym, co przez ten czas było dla ciebie źródłem największej satysfakcji i jakimś takim, no nie wiem, może być w kategorii całego chóru albo twój osobiście, jaki był największy sukces?
1: To jest dość trudne i rozległe pytanie, ale powiedziałbym tak, że trudnością jest zmaganie się ze sobą, to znaczy z tym, że ja dużo rzeczy robiłem szybko i no i z pewną łatwością. Mam też takie smykałkę techniczną, więc zawsze jakoś w jakiś sposób udawało mi się bardzo szybko rozwiązywać pewne logistyczne i techniczne problemy, jak mam podejść do materii artystycznej. No i z racji utraty wzroku niestety trzeba było sobie wziąć wszystko razy cztery, jeżeli chodzi o czas. I to mnie dość mocno deprymuje, irytuje i w zasadzie zawsze mam w głowie gdzieś tam z tyłu, nie umiem się jeszcze z tym pogodzić, że coś, co kiedyś robiłem po prostu rak cak, jak to mówią, to teraz jest obarczone różnymi niestety... No takim stresem, że nie potrafię, a jak to zrobić, jak się z tym pogodzić, czemu to kosztuje tyle czasu, że kiedyś to po prostu poszło od razu, więc to jest chyba coś, z czym jakby psychicznie muszę się zmagać, chociaż wiem, że jakby nie cofnę, i muszę po prostu znaleźć zawsze rozwiązanie jakieś, jak się nauczyć tego, jak przygotować. Powiedzmy, ten efekt artystyczny ciągle jeszcze jest zawsze gdzieś w głowie, bo on jest niezależny jakby od zmysłu wzroku, więc jeżeli mam koncepcję jako dyrygent, jako szef na dany utwór i na to, jak mamy wykonać to, to jest po prostu. Jeżeli się nie przygotuję, to wtedy też nie ma. Zawsze powtarzam to powiedzenie, że nie ma złych zespołów, są kiepscy dyrygenci tylko, więc wszystko zależy od tego szefa, jak to prowadzi, jaką ma koncepcję.
0: To jesteś bardzo krytyczny i wymagający w stosunku do siebie.
1: No, ale taka jest prawda, dlatego że prosty eksperyment szwedzki pokazał to, że często spotykam się z taką opinią, ja nie pójdę śpiewać, bo ja tam nie mam głosu, mi tam słoń na ucho nadepnął, nie mam słuchu i tego. Jest to po części czasami w niektórych przypadkach prawdą, ponieważ jak babcia nie śpiewała nad kołyską, to niestety trudno później, nie śpiewało się nigdzie w dzieciństwie, to trudno potem wydobyć z siebie jakiś dźwięk w miarę czysto i w miarę normalnie, ale też jest prawdą to, że rodzimy się jako takie białe kartki muzyczne i w głowie. I to, jak nasiąkamy pewną kulturą muzyczną i dźwiękami, które nas otaczają, tak później możemy to zwrotnie jakby oddać. Więc jeżeli myśmy się wychowali tutaj w Europie w systemie dur-mol, tym temperowanym tak zwanym, czyli z podziałem oktawy na 12 części, to też tą muzykę tak słyszymy jako tą naszą zgodną, konsonansową mówiąc muzycznie i taka, która nam dobrze leży w głowie. A jedziemy w strefę inną, powiedzmy bliżej na wschód, Japonię i tak dalej, gdzie funkcjonują ćwiecztony, jakieś nieregularne podziały, zupełnie inne. I nagle tam może nam ta muzyka fałszywie brzmieć, a dla nich, powiedzmy, muzyka klasyczna, tutejsza będzie brzmiała też jakby fałszywie. Więc tak naprawdę naszą wrażliwość my kształtujemy przez całe lata od dziecka i nasze słyszenie również świata naokoło. I stąd później, jak to mówią, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym trąci. Więc jeżeli uczymy się dobrych przykładów muzycznych, słuchamy muzyki dobrej, ładnie wykonanej i faktycznie profesjonalnie jak najlepiej, to wtedy jesteśmy w stanie też zauważyć, tutaj mówię o tym szerokim horyzoncie, o którym na początku wspomnieliśmy, możemy zauważyć różne niuanse. I w ten sposób jakby więcej szczegółów do nas dociera. Ja często mam takie zapytanie, czy ty teraz jak straciłeś oczy, to lepiej słyszysz, czy słuch ci się bardziej wykształcił jeszcze i ostrzej? No i zawsze dementuję ten mit, ponieważ mówiąc, że ja słyszę teraz inaczej po prostu. Mam inne filtry założone, więc chodząc gdzieś tam chodnikiem czy ulicami, po prostu słyszę inne dźwięki, których nie słyszałem jako osoba widząca. I tylko z tego wynika, jeżeli człowiek ma wrażliwy słuch i nie zepsuje go sobie przez, albo nie zepsuje fizycznie na zasadzie takiej, że będzie coraz bardziej głuchy, to ta wrażliwość jest. I teraz po tej dygresji wracam do tego eksperymentu szwedzkiego. Mianowicie tam rząd stwierdził, że będzie dotował wiele ruchów amatorskich, żeby ludzie zakładali chóry, bez względu na to, czy ktoś się nadaje do śpiewania, czy się nie nadaje. I to zrobiło znakomitą robotę, dlatego że okazało się, że wielu ludzi, mimo że to czasami kiepsko brzmiało, że czasami jak ten chór strażacki, jak to mówią, brzmiały te zespoły, ale spowodowało to, że ludzie załapali bakcyla muzyki i tak naprawdę robili to z sercem i zamiłowaniem. I to mówi się tak, że jeżeli ktoś kształci się w kierunku muzycznym, to i również inne dziedziny, typu matematyka czy w kierunku humanistycznych, również się dla nas otwierają. Jednak gdzieś tam te połączenia neuronowe w naszym mózgu trochę lepiej funkcjonują. Dzieci, które kształcą się muzycznie, lepiej się zwykle uczą i to statystyki o tym mówią w szkołach i przyswajają tą wiedzę.
0: A wracając do chóru strażackiego, to mit bierze się z tego, że wyje jak syrena, czy
1: że nie wiem,
0: jest mało profesjonalny?
1: Że tak nieczysto czasami.
0: Jasna sprawa. Tutaj ten eksperyment szwedzki miał jeszcze bardzo ważny taki wymiar socjalny, ponieważ w Szwecji jest bardzo dużo gospodarstw jednoosobowych i bardzo często ludzie mieszkają w dosyć sporym oddaleniu od siebie i są też jakby tak mniej uspołecznieni ze względu na osoby starsze, również osoby, które z takich czy innych powodów pozostawały głównie w domach, to był też sukces tego programu w takim kontekście społecznym, że ludzie zaczynali się ze sobą spotykać, zaczynali nawiązywać więzi takie bardziej czy sąsiedzkie, czy społeczne, czy też nawet rodzinne, bo kolejne osoby jakby wciągały do udziału uczestnictwa w tych chórach członków swoich rodzin, robili coś razem i ten program był właśnie zaskakujący, jego efekt nie tylko w tym kontekście takim muzycznym, ale też bardzo w tym wymiarze społecznym.
1: Bardzo dobrze, że zwróciłeś uwagę właśnie na ten aspekt społeczny, ponieważ w ogóle cały ruch churalistyki to jest właśnie głównie ten wymiar, w którym idziemy sobie po pracy zawodowej i nasze kontakty przy muzyce również rozwijamy i pogłębiamy. Ja powiem więcej, że wiele chórów łączy się w większe zespoły, w różne projekty. No powiem tu na marginesie, że zupełnie niedawno, bo w sierpniu wziąłem udział właśnie w takim wielkim projekcie, który już od kilku lat trwa z moimi, jak wspomniałem, właśnie dwoma chórami, to znaczy moim starym chórem, który miałem, męskim i właśnie obecnym. W projekcie on się nazywa Żywe Kamienie, czyli trochę wspomnienie poległych podczas I wojny światowej w różnych aspektach muzycznych. To znaczy było tak, że w tamtym roku śpiewaliśmy we Wrocławiu 8 zespołów z Europy, z 7 krajów wzięło udział w tym, w sumie składając się na ponad 100-osobowy chór, a w tym roku byliśmy w Rumunii, w Cluj, w pięknej miejscowości, w której prawie 150 osób zaśpiewało repertuar taki od chorału gregoriańskiego po opracowania współczesne psalmu 137, słynnego z psalmu żałobnego, można powiedzieć, nad brzegami Babilonu siedzieliśmy i płakaliśmy, kiedy naród, no tutaj można dać takie słynne przykłady, jak zespół Bonnie M, który zaśpiewał o Babilonie, jak powiedziałbym jeszcze, no oczywiście Bacha, cały Charpentiera, ale chorał gregoriański. No i to się złożyło tak, że pracowaliśmy przez cały tydzień z tymi
0: właśnie
1: zespołami.
0: O to chciałam zapytać, jak udało się tak różnorodny materiał opracować?
1: Tak, każdy z dyrygentów miał po jednym albo po dwa utwory, które wybrał z tego repertuaru i pracował z całym zespołem. No i to jest po prostu przeżycie nieprawdopodobne, jak się ma tak ogromny zespół, w którym można zaśpiewać nie jakieś kameralne chóry kilkunastoosobowe czy tam 20-paroosobowe, ale właśnie ogromny aparat taki chóral, gdzie że forte zabrzmi tak, że po prostu żerandole pękają. No, przypomniałem sobie jeszcze Vapensiero, słynny z Nabucco chór niewolników Verdiego, też był w tym repertuarze. No ja miałem tam dwa utwory, Właśnie dyrygowałem Vapensiero i dyrygowałem też takiego włoskiego kompozytora Rossiego Al Naharot, czyli utworem, właśnie tym psalmem 137, ale w oryginalnym języku, w hebrajskim. Także można też nie tylko, jak mówię, z moim chórem, który mnie zna, ale można również z ludźmi, których poznałem na tym spotkaniu i można również dyrygować. Trzeba być tylko po prostu dobrze przygotowanym.
0: Czy w kontekście tego pytania o sukcesy, to też możesz zaliczyć dyrygowanie tak dużym chórem i zróżnicowanym, nie współpracującym wcześniej ze sobą wzajemnie i z tobą, tak, jako tak. jeden z większych sukcesów?
1: Oczywiście, jak najbardziej, ponieważ ja powiem tak, że przez lata całe, na początku człowiek jest głodny takich sukcesów, może takich, że z zespołem wyjeżdża się na jakiś konkurs, zdobywa się jakieś nagrody. I takie mamy również na koncie z chórem, ale to było wcześniej. Teraz jakby bardziej cenię sobie poznanie nowych ludzi, właśnie uczestnictwo w takim projekcie, w którym dajemy radość, no bo innym. To znaczy zawsze ten aspekt, to muszę jakby mocno podkreślić w tym momencie, że my śpiewamy dla własnej radości, oczywiście, jak najbardziej, i własnej satysfakcji artystycznej, ale tak naprawdę najważniejsze jest w tym wszystkim to, co my niesiemy tym śpiewem innym i jak ubogacamy innych. I dla mnie największą satysfakcją, największym sukcesem są takie koncerty, po których ktoś przyjdzie i powie, że on się tak wzruszył, albo że po latach ludzie przychodzą i pamiętają jakieś wydarzenie. Nawet jeżeli był to prosty koncert kolęd gdzieś tam w kościele, w jakiejś małej miejscowości, ale ktoś przypomni sobie, że jejku, jak wtedy zaśpiewaliście, jak mi w pamięci to długo brzmiały te utwory. I to jest chyba największa radość i ta satysfakcja z takiej pracy, że można muzyką wzruszać po prostu innych.
0: Mhm, jasne. Dla mnie jakieś nie muszą to być wielkie dzieła, właśnie na przykład koncerty kolędowe w kontekście tego, o czym mówiliśmy wcześniej, przez tą wartość sentymentalną, są bardzo wzruszające i są takie, słucha się z ciekawością, bo ciekawie zaaranżowane, dobrze wykonane kolędy są naprawdę bardzo fajne. I tutaj nie muszą to być zaraz jakieś wielkie dzieła, aczkolwiek myślę, że wartość chóru, ten podział na głosy, także dobrego dyrygenta, oczywiście o wiele bardziej można docenić i o wiele łatwiej jest wyeksponować w przypadku tych wielkich dzieł. Chciałabym zapytać ciebie, Adamie, jeszcze o taką kwestię, bo mówiłeś o tym, że trudnością jest to, że wolniej trochę pracujesz, że większej mobilizacji to od ciebie wymaga. Jak często spotykasz się z twoim chórem i średnio, bo oczywiście zdaję sobie sprawę, że zależy to od rodzaju wybranego utworu, średnio jak dużo czasu zabiera wam przygotowanie konkretnego utworu już do wykonania?
1: To jest bardzo różnie, to znaczy pewne utwory wymagają większej pracy i większej uwagi. Spotykamy się z moim byłym chórem męskim, Cantileną, spotykałem się 2 razy w tygodniu, chociaż to byli już starsi też panowie i wymagali faktycznie dużo więcej uwagi, więcej pracy. Żeby osiągnąć ten sam efekt w kapeli, z kolei nam wystarcza 1 próba tygodniowo i od wielu, wielu lat zawsze się spotykamy raz w tygodniu.
0: Aha.
1: Czasami dla niektórych projektów dodawaliśmy sobie jakieś tam próby już przed samym koncertem, bo wymagało tego po prostu opracowanie właśnie tych nowych utworów i nauczenie się ich. Ale generalnie, regularnie spotykamy się raz w tygodniu i to wystarcza w zupełności. To są takie pełne 2 godziny, zwykle od 19 do 21, i zawsze w środy, więc spotykamy się tak przez całe lata i daje to dobre efekty. Myślę, że więcej faktycznie nie potrzeba. Ja wiem, na ruch taki amatorski, na to, co my śpiewamy. Ja mam jeszcze, za co mnie czasami zespół nie lubi, że mam taką właściwość, że lubię w ostatniej chwili gdzieś podawać im jakiś nowy utwór, więc czasami zdarzało się tak, że mają dwie próby i trzeba było to wykonać już na koncercie. Wprawdzie były to proste utwory, ale tak się zdarzało, ponieważ ten czynnik takiej trochę niepewności też powodował trochę wyższą adrenalinę i większą koncentrację, więc czasami taki jeden utwór, który jest świeży jeszcze, który, jak to się mówi w cudzysłowie, trzeba ochrzcić na koncercie, to powodował to, że w ogóle generalnie cały koncert był lepszy jakościowo. No, nie zawsze się oczywiście to udawało, bo czasami tak się zdarzało, że wyłożyliśmy się, ale no, jak mówią, kto nie ryzykuje i tak dalej, to... Mam taki system pracy akurat.
0: Jasne, ale chciałam zapytać, czy przy doborze tego repertuaru zawsze twoja jakby sugestie, propozycje są decydujące, czy też panuje jakaś forma demokracji, że na przykład ludzie po wykonaniu jakimś takim wstępnym stwierdzają, że ten akurat utwór nie za bardzo im się podoba i nie chcieliby już dłużej nad nim pracować, czy bierzesz tego typu sugestie pod uwagę? I druga część pytania to, jakiego rodzaju repertuar wykonujecie najczęściej?
1: Biorę pod uwagę zawsze sugestie innych, chociaż tutaj trzeba oczywiście zawsze uważać, prowadząc jakikolwiek zespół, że gdzie dwóch się spotka, tam trzy opinie, prawda? Więc w zespole demokracja demokracją, ale szef musi mieć to ostatnie zdanie i po prostu powiedzieć, jak się rzeczy mają. Słucham zespołu, oczywiście słucham tych uwag, ale no, zwykle jest tak, że my po prostu, nawet mając pewien pomysł muzyczny, jak daną część utworu wykonać, próbujemy. Ja mówię, jeżeli ktoś poddaje jakiś fajny pomysł, ja mówię, no to spróbujmy, zróbmy to w praktyce, zaśpiewajmy. Jeżeli nam się wspólnie to spodoba, to okej. Okay. Jeżeli takie tempo będzie dobre, no to nie. A jeżeli coś nie pasuje, no to spróbujmy inny. Czasami jest tak, że są utwory, które na początku ludziom się nie bardzo podobają, bo jeszcze jakby nie widzą koncepcji całego dzieła. No nie, no to co, będziemy takie rzeczy śpiewać? A, to jest nudne, albo to jest zupełnie nie brzmi tutaj. Nagle potem, po iluś tam próbach, po wykonaniu koncertowym, okazuje się, że nie, no super utwór i w ogóle fajnie, że śpiewamy go, bo inne chóry tego nie śpiewają. Więc są też takie sugestie, ale jakby wracając do pytania, ja muszę być tą zawsze osobą, która zdecyduje, jak ma być to wykonane finalnie. A druga część pytania dotyczyła naszego repertuaru. Śpiewamy muzykę, począwszy od renesansowych utworów po współczesne spiritual synth gospel, które, nie ukrywam, bardzo lubię i zawsze lubiłem. Mieliśmy i mamy do tej pory we Wrocławiu znakomity zespół Spiritual Singers Band z nieżyjącym już niestety Włodkiem Szymańskim. Ale zespół nadal się trzyma, oni przepięknie wykonywali te amerykańskie songi i no, muszę przyznać, że zawsze gdzieś tym mi na sercu bardzo leżało właśnie gospel i spirituals. Bardzo lubiłem te utwory, chociaż też nie mogę powiedzieć, że nasz repertuar jest przeładowany. Zwykle jeden albo dwa tego typu, tego gatunku utwór się znajdzie w naszym repertuarze koncertowym. Także szeroki.
0: Jasne. Rzeczywiście bardzo szeroki, bo od takich dzieł, powiedziałabym, super poważnych i bardzo klasycznych, po takie, które gdzieś tam czerpią radość prosto z duszy i pozwalają wyśpiewać na zewnątrz. Chciałabym, Adamie, teraz jeszcze na zakończenie zapytać o taką kwestię, gdzie w najbliższym czasie będzie można posłuchać twojego.
1: W najbliższym czasie to będzie pewnie, znaczy śpiewamy gdzieś w grudniu jakieś już kolędy, ponieważ ja teraz jestem troszeczkę mobilny, nie do końca mam możliwość prowadzenia takich regularnych prób, bo jeżdżę między dwoma miastami, to jeszcze to drugie jest za granicą. to będzie trochę mniej, ale na pewno zaśpiewamy na takim w styczniu 14 we Wrocławiu od 16 już lat będzie, w przyszłym roku właśnie, są takie ekumeniczne spotkania, w których większość wrocławskich zespołów prezentuje kolędy. Po 2-3 kolędy, wtedy mamy przegląd jakby całego ruchu śpiewaczego wrocławskiego i do tego no, przegląd przez cały repertuar kolędowy, jaki funkcjonuje współcześnie.
0: O, to brzmi rzeczywiście bardzo zachęcająco.
1: Te koncerty się cieszą ogromną popularnością. Zawsze sala jest nabita do ostatniego miejsca. Zwykle śpiewamy.
0: A gdzie odbywają się? Gdyby ktoś miał ochotę.
1: Albo w Oratorium Marianum, albo wcześniej też było w Auli Leopoldyńskiej, która jest obecnie w remoncie, więc zobaczymy, jak będzie w styczniu. No a potem to jest zwykle tak, że na pewno przyszły rok mamy zaplanowany kolejny etap tego projektu wielkiego międzynarodowego Voce we Francji, gdzieś tam na przełomie lipca-sierpnia i w Berlinie w listopadzie, więc zobaczymy. No, będziemy chcieli właśnie udział.
0: Rozumiem, że to są takie główne, najbardziej spektakularne wydarzenia muzyczne, gdzie będzie można was zobaczyć.
1: Po drodze śpiewanie jest takie u podstaw, jak to się mówi, gdzieś tam jako towarzyszenie na nabożeństwach czy różnych typu takich spotkaniach ekumenicznych podczas Tygodnia o Jedność Chrześcijan. No, zespół tutaj, jak powiedziałem wcześniej, funkcjonuje w roku kościelnym, więc to, co się dzieje w kościele, to zwykle gdzieś tam jesteśmy też proszeni o ubogacenie czy to mszy, czy to nabożeństwa.
0: A czy można na przykład o waszych występach przeczytać na jakiejś stronie internetowej waszej lub jakiejś ogólnie stronie opisującej wydarzenia, powiedzmy, nie wiem, churalne czy jakieś...
1: Posiadamy stronę, przyznam się, że ona musi zostać zaktualizowana i będzie dopracowana. Jest ecumenica.pl, taka jest strona. No ale trzeba będzie ją troszeczkę zaktualizować, odświeżyć i to jest, no kontakt oczywiście jest albo do mnie, albo przez tą stronę można też próbować, jak mówię, można też jeszcze nas śledzić na stronie parafii, przy której działamy. To jest parafia Kościoła Luterańskiego pod wezwaniem Opatrzności Bożej, która ma swoją stronę, również bardzo prosty adres naszaparafia.pl, więc łatwo tam trafić i zwykle, jeżeli gdzieś tam jest jakieś wydarzenie muzyczne, to tam na tamtej stronie też jesteśmy anonsowani.
0: Rozumiem. A chciałabym teraz, już kończąc nasze dzisiejsze spotkanie powoli, wrócić na chwilę do tego wątku dyrygentury w kontekście osób niewidomych. Chciałabym zapytać na razie w kontekście samej dyrygentury, jakie twoim zdaniem predyspozycje powinien mieć człowiek, który miałby z sukcesem pracować jako dyrygent w przyszłości?
1: Na pewno, to znaczy uwzględniając cały warsztat muzyczny, normalnego kształcenia muzycznego, czyli jakikolwiek instrument tutaj jest, do tego no, poczucie rytmu, słuch znakomity, słyszenie tych różnych niuansów i pewna też organizacja pracy swojej i później zespołu, czyli takie cechy, które również spotykamy w innych branżach, no, kierownicze można powiedzieć, bardzo się tu przydają, ponieważ dyrygent musi podejmować wiele decyzji, nie tylko personalnych, jak pogodzić tą całą grupę wybitnych osobowości. Każdy z nich jest przecież osobnym artystą i który wie, że jest najlepszy i najpiękniej gra czy śpiewa. Trzeba ich razem połączyć w grupę i z tego wybrać ich najlepsze cechy i po prostu potem je niejako pokazać światu właśnie w postaci jednej grupy, w postaci przepięknego wykonania jakiegoś utworu. Więc tutaj cechy organizacyjne i również cechy takie mediacyjne, czyli godzenia bardzo często w tym środowisku artystycznym nie jest gwiazdorstwo, to trzeba też powiedzieć sobie i jeżeli ktoś jakieś już odnosi sukcesy, no to zaczyna bardzo często nos nosić wyżej niż faktycznie jego możliwości pozwalają, więc szczególnie muszę to powiedzieć, szczególnie jeżeli chodzi o środowisko wokalne, to jeszcze pamiętam, że z tym się spotkałem na etapie studiów, że wokaliści to zawsze była taka kasta prawie, że oni niewiele jeszcze umieli, ale już po prostu nosili się bardzo wysoko, nie? I jeszcze on tam nut za dobrze nie czytał, ale już on tu pięknie potrafi zaśpiewać, bo natura go obdarzyła przepięknym głosem. Więc takie rzeczy trzeba umieć godzić. I na pewno te cechy, jeżeli osoba potrafi współpracować z ludźmi, po prostu mieć kontakt, umieć rozmawiać z ludźmi, to są cechy.
0: Myślę, że trzeba też umieć szanować cudze ambicje też, żeby nikogo nie zniechęcić, w sensie takim, żeby nie deprymować, ale też i godzić, żeby właśnie wszystko potrafiło dla wspólnego dobra funkcjonować, mimo tych indywidualnych ambicji.
1: Ja powiem tak, że muzyka jest to taka sztuka, która dociera najgłębiej do naszej duszy. I stąd też osoby uzdolnione muzycznie no, są wrażliwe, mają tą wrażliwość bardzo pogłębioną i często jakieś obrażania się, czy tam takie właśnie no, pewne zachowania, które nam się wydają, no jak on się tak może zachować, bo to artysta, bo to, bo tamto, no istnieją właśnie w tej grupie zawodowej, więc trzeba
0: czyli
1: umieć...
0: Czyli wyrozumiałość dla ekscentryków, tak, też?
1: No też, tak, w pewien sposób, oczywiście, nie? No, można przeżywać muzykę bardzo wewnętrznie, introwertycznie, ale ci, co wykonują tą muzykę, no niestety, no właśnie... Wypływa to z ich duszy i z ich wnętrza, więc w jakiś sposób też się obnażają w pewien sposób przez swoją wrażliwość i to, co im tam w duszy, jak się mówi, gra. Więc dyrygent musi pogodzić te rzeczy. Oczywiście dochodzą do tego jeszcze również pewna postawa, pewna prezencja, jakoś pewna... jeżeli chodzi o jego ruchy, powiedzmy, jakimi dyryguje, chociaż to też jest rzecz, która no, oczywiście dotyczy przede wszystkim tych, którzy oglądają koncerty, a nie słuchają, bo ja pamiętam, że znakomity skrzypek Yehudi Menuhin dyrygował, no można powiedzieć beznadziejnie, ale jego zespół tak rozumiał, jego każdy ruch, Że wiedział, o co chodzi, ponieważ jego ciało w jakiś sposób oddawało tą muzykę. I to jest chyba najważniejsze, że nie ten schemat, takt, czy to jest na 4, czy to jest na 3 i ja pokażę to takim ruchem albo innym, to nie liczy się. Tak naprawdę liczy się to, jak nasze ciało odda muzykę. I stąd też pewien kontakt, który dyrygent jako szef łapie z zespołem, polega na tym, że on musi sam tą muzykę w środku gdzieś przeżywać, musi sam tą muzykę czuć i w ten sposób jego ciało wtedy też, idąc za jego odczuciami, wykonuje takie ruchy, które inni rozumieją.
0: Okej, okay, to ja jeszcze zadam jedno bardzo duże pytanie, bo myślę, że właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że dla osób, które nigdy nie widziały dyrygenta, osób niewidomych od urodzenia, które nie widziały nigdy, jak dyrygent pracuje, myślę, że źle byłoby, gdybym zamknęła ten podcast, nie pytając cię o to. Co jest najważniejszego w tej, nazwijmy to tak może nieprofesjonalnie, gestykulacji dyrygenta? Czy to jest całe ciało, czy to są ruchy rąk, czy jakieś... Co stanowi o tej sile przekazu najbardziej?
1: Mówiąc, jest takie określenie z niemieckiego Auftakt. Auftakt, czyli przedtakt, czyli to, w jaki sposób... mamy określone raz nasze w takcie. To znaczy, jeżeli tego nie ma dyrygent, nie czuje tego w ogóle, to w ogóle nie powinien się zabierać za pracę dyrygenta.
0: Czy to jest taki jakby refleks dyrygencki?
1: Nie, to jest coś, co jest przed. To znaczy, tak jak dając przykład powiedzmy trębacza. On zanim zagra na tej trąbce musi nabrać powietrza. I to nabieranie powietrza w tym momencie, zanim wyda z siebie dźwięk, to jest tym auftaktem. Zanim muzyk zacznie na skrzypcach, ten smyczek przeciągnie przez struny, to też jest ten auftakt. Zanim śpiewak wyda z siebie dźwięk, musi nabrać powietrza i wydać ten dźwięk. I teraz ważne jest, żeby dyrygent oddychał razem z muzykami. W ten sposób z instrumentalistą też trzeba oddychać, wbrew pozorom, tak jak z wokalistą, czyli muszę nabrać powietrza i wtedy wydać z siebie dźwięk. To się nazywa tym auftaktem, który jest czynnikiem, bez którego po prostu nie ma co się zabierać do dyrygowania, jak się tego
0: czyli
1: nie
0: tak chcesz. Tłumacząc kolokwialnie, żeby on zdążył pokazać to, co ma do pokazania na tyle precyzyjnie i w porę, żeby muzyk zdążył się przygotować do wykonania tego pierwszego dźwięku, obojętnie wokalnie czy instrumentalnie, tak?
1: Tak. Precyzując to nawet trzeba czasami troszeczkę wyprzedzać. To znaczy, znając specyfikę niektórych instrumentów, tych szczególnie z niższych rejestrów, tuba, organy jakieś, pedał w organach piszczałki, czy właśnie, nie wiem, może fagot też, trzeba wiedzieć, że zanim dźwięk się wydobędzie, to musi być, to jest to co milisekundy, ale tak naprawdę one też decydują o tym, że później w danym momencie jest równo. Dyrygent niejako wyprzedza lekko. Muzycy to też rozumieją i w odpowiednim czasie dokładnie się reagują na ten ruch.
0: Nie, to ja się tutaj jeszcze, Adamie, chwilę popytam o tą pracę taką, wiesz, jakby już samą. Jakie ruchy są czytelniejsze? Czy to są tylko ruchy rąk, czy na przykład też ma dyrygent jakiś swój taki prywatny kod, gdzie pokazuje na przykład głową albo odwracając się w konkretną stronę, kiedy dana partia, czy dana grupa wokalna, dana część grupy wokalnej zaczyna, ma to swoje wejście. Chciałabym, żebyś tak w miarę obrazowo osobie niewidomej, która nigdy nie widziała, jak dyrygent pracuje, opowiedział o tym trochę, jaki jest jakby schemat tych znaków, które dyrygent daje orkiestrze na przykład.
1: Ogólnie mówiąc, każdy z dyrygentów stosuje swój kod i poza tym standardowym schematem taktu na 3, na 4, na 2 i tak dalej, czyli pewnego schematu, który wykonuje rękoma, to oprócz tego gra całe ciało. Niektórzy dyrygenci wręcz za tym pulpitem dyrygenckim tańczą, przykucają, podskakują. No różne są jakby tutaj efekty, aby tego ruchu ciała, aby dany
0: był bardziej ekspresyjny, tak?
1: Zaistniał, nie? Więc czasami wystarcza spojrzenie i zwykle tak się dzieje, że są dyrygenci, no tu osobą powiem na przykład z dawnego pokolenia, dawnej szkoły jakby dyrygenckiej, takie jak Karajan czy Bruno Walter, ci dyrygowali bardzo oszczędnie, wykonując niewielkie ruchy ręką, ale zawsze kontrolując wzrokowo całą orkiestrę i po prostu czasem wystarczył prosty, króciutki gest albo spojrzenie na danego muzyka, on wiedział, że w danym momencie wchodzi. Więc są bardzo różne, można pokazywać kolejne wejścia w orkiestrze podczas trwania utworu ręką. Można właśnie, jak mówię, spojrzeć w danym kierunku. Ja też się trochę z tej szkoły wywodzę, bo profesor Pijarowski, który jest z kolei uczniem profesora Tadeusza Strugały, to była ta sama szkoła, jakby w której się odwracało do danej grupy muzyków, czy to w kierunku wiolonczel, czy skrzypiec, czy gdzieś tam do dęty, która w danym momencie rozpoczynała, czy...
0: No właśnie, chciałam zapytać, czy te ruchy są takie bardzo dosłowne, że na zasadzie dyrygent pokazuje, dobra panowie, teraz wy i tam odwraca się tak, i wykonuje jakiś gest w kierunku tej konkretnej grupy. Mhm.
1: To wynika też z czegoś takiego, że najczęściej grającą grupą muzyczną jest kwintet smyczkowy, czyli tak patrząc od lewej skrzypce, drugie skrzypce, altówki, wiolonczele i kontrabasy. Więc ci mają zawsze najwięcej do grania, jeżeli patrzymy na orkiestrę. Dęte instrumenty wchodzą w różnych odcinkach, w którym są wykonywane fragmenty melodii i do tego jeszcze oczywiście kawałek dalej są instrumenty perkusyjne. I zwykle jest tak, że o ile kwintet gra, więc czasami się prowadzi rękoma bardziej melodię, trzeba coś uwypuklić, zrobić jakieś crescendo, diminuendo, to się czyni rękoma i to najlepiej jak się czyni to niezależnie, czyli jedna ręka wykonuje, trzyma cały czas żelaznie puls, czyli to, w jakim tempie ma być utwór wykonywany, a druga wykonuje, powiedzmy, określenia już czy dynamiczne, czy artykulacyjne, czyli jakieś takie frazowanie, czyli już elementy kolorystyczne i takie, które jak

0: jednego muzyka grającego jakieś solo, czy na oboju, czy na flecie, czy na trąbce, czy na powiedzmy fagocie, żeby to wejście było w danym momencie, kiedy potrzeba wejść. Mhm. I stąd jest ta rola takiego pokazywania poszczególnych wejść. Oczywiście są utwory trudniejsze do tego i trudniejsze do wyliczenia. I wtedy jakby rola dyrygenta naprawdę jest bardzo ważna, aby się nikt nie pogubił, aby to wszystko było tak jak należy, jak jest zapisane w partyturze.
1: To ja tutaj taką refleksję i jeszcze jedno pytanie zadam, takie mniejsze, ale też w kontekście właśnie tej pracy, albo dwa. Tutaj chciałam jedną taką kwestię, właśnie chyba najtrudniejsze jest to, ja na przykład jestem pełna podziwu dla tych dyrygentów, którzy, ja oczywiście rozumiem, że to są dyrygenci dyrygentów wszystkich najlepsi, którzy prowadzą na przykład koncerty noworoczne, tak? Gdzie tutaj właśnie są bardzo rozbudowane te orkiestry i te repertuary opracowywane z takim pietyzmem i te transmisje telewizyjne na cały świat. I myślę, że to po prostu musi być strasznie dla tych dyrygentów obciążające. I taka kolejna refleksja to też z uwagi na to, że mówisz, tutaj pilnujemy pulsu, tutaj dajemy do zaznaczenia wszystkie crescenda i diminuenda i wszystkie jakieś ozdobniki i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze w głowie dyrygent liczy, żeby się nie pomylił, żeby upewnić tego muzyka, który za 54 takty wchodzi, wymaga to nieprawdopodobnej podzielności uwagi.
0: Tak, to prawda. To znaczy dyrygent nie liczy, bo dyrygent ma partyturę przed sobą, chyba że zna cały...
1: To znaczy, no, nie mówię w kontekście, ale że liczy raz, dwa, trzy, cztery, tylko musi tego też pilnować, żeby zawczasu pokazać, gdyby muzyk zapomniał.
0: Ja
1: tak?
0: To porównuję znaczy, bardzo często, że jak się uczymy na kursie prawa jazdy, pierwsze nasze lekcje z samochodem są przerażające, prawda? Dla większości osób często, a tu skrzynia biegu, tu trzeba pamiętać, tu znaki zobaczyć, tu jeszcze kierownica, tutaj gdzieś sprzęgło w odpowiednim momencie. I w pewnym momencie jest tych tak dużo elementów, nam się wydaje, że nie łapiemy ich wszystkich, gdzieś się gubimy. A po już paru latach jeżdżenia, to w zasadzie jeszcze możemy telefon odebrać, zjeść kanapkę, wysłuchać radia po drodze i tak dalej. Więc wykonujemy je gdzieś automatycznie w wyniku wykształcenia czegoś, co przesuwamy jakby do naszej podświadomości i wykonujemy je automatycznie. Ja nie mówię, że dyrygent wykonuje to automatycznie, ale są pewne, po to się kształci najpierw na muzyka, a potem przechodzi się jakby kolejny etap, czyli zostanie dyrygentem, czyli szefem tego wszystkiego, gdzie elementy jakby muzyczne wchodzą w podświadomość i zostają jako ten drugi obiekt tak naprawdę gdzieś tam w naszej z tyłu głowy i wykonuje się naprawdę zupełnie automatycznie. Wtedy się zwraca uwagę na, widzi się dzieło w całości, a nie tylko poszatkowane, że od tego taktu do tego taktu, albo tutaj jest wejście tego utworu, tego instrumentu, a kawałek dalej innego. Zadaniem dyrygenta jest objąć całe dzieło w całości i pokazać pewną interpretację. I to jest jakby rzecz, którą no, trzeba sobie wykształcić z jednej strony, a z drugiej strony też trochę jednak jest, można powiedzieć, wrodzoną jakby umiejętnością, bo albo się to ma, no i obejmuje się to tak, no nie wiem, no tak, ja bardzo często również spotykałem osoby, które nie radziły sobie z takim, albo mają jakieś nijakie, ale jak się bierzemy już za szefowanie jakiemuś zespołowi, to jest, zwykle mamy wizję tego, jak powinno zostać wykonane dane dzieło.
1: Okej, rozumiem, ale jednak po części wydaje mi się, że jednak to nie jest tak, jak jest z samochodem, bo no, tutaj oczywiście jest, pewne schematy są, natomiast gdzieś tam w samochodzie jakby sami robimy to, co do nas należy i tak dalej. Nie musimy gdzieś tam jeszcze myśleć o innych, żeby w porę dawać im znaki, żeby to wszystko było płynne, spójne i tak dalej. Tak? Oczywiście zwracamy uwagę na to, co się dzieje dookoła nas i tak jak mówisz, i na znaki, i na skrzynię biegu i coś tam. No natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest praca, która może właśnie też to, że czasami ludzie sobie nie radzą. Jednak dowodzi, że jedną z niezbędnych cech jest pewnie ta podzielność uwagi. Chciałabym jeszcze poprosić Cię o takie opowiedzenie w taki w miarę plastyczny i obrazowy sposób, jak wygląda

0: to pokazywanie pulsu i jak wygląda pokazywanie właśnie tych wszystkich dodatkowych elementów, wejść i tak dalej. Gdybyś mógł opisać dla osoby, która nigdy tego nie widziała, jakiego rodzaju są to gesty i którą ręką, którą część wykonujemy?
1: Trochę inaczej wygląda praca z tylko i wyłącznie chórem, a inaczej z orkiestrą, albo w przypadku wykonania dzieł typu oratoryjno-kantatowych, mieszanych właśnie, gdzie mamy oba zespoły do dyspozycji. Ponieważ zasada jest taka, że w pracy z orkiestrą używamy batuty. Tej takiej drobnej pałeczki, która jest czasem wykonana z drewna, czasami jest wykonana z włókna szklanego, białej, która stanowi pewne przedłużenie ręki. Ruchy wykonuje się zwykle, jeżeli mamy puls trójdzielny, to jest taki ruch, którym jest raz, jest zwykle ręka idzie z góry do dołu, potem idzie w bok. Jeżeli wyobrazimy sobie, że jest to prawa ręka, czyli idzie w prawym kierunku i później po takim małym łuku wraca do góry. Jeżeli jest to metrum na 4, no to zawsze ten pierwszy ruch jest z góry do dołu, potem ręka idzie trochę tak jak się żegnamy, czyli idzie prawa ręka idzie z prawej do lewej, to jest 2 nasze, później wraca na prawą stronę, to jest nasze 3 i znowu do góry to jest 4. Oczywiście to jest, mówię, 2 podstawowe schematy, na 2 to jest po prostu góra, dół tylko. W zależności od tego, czy człowiek jest prawo- czy leworęczny, na przykład wiemy, że Penderecki jest leworęczny, więc on dyryguje lewą ręką. Ten schemat jakby metryczny wykonuje lewą ręką i też w lewej ręce trzyma batutę. Oczywiście tu takie elementy, jeżeli trzymamy batutę, no to ta batuta ma zadanie tak naprawdę tylko i wyłącznie wizualne dla muzyków, ponieważ oni widząc końcówkę batuty, która miga, bardziej precyzyjnie widzą punkt, w którym następuje zmiana kolejnego metrum jakby, czy pulsu kolejnej wartości muzycznej. Czy to będzie ćwierćnuta, czy półnuta, czy ósemka powiedzmy, tak, w zależności jakie mamy metrum. Więc ważny jest ten moment, w którym następuje zmiana kierunku ręki jakby i tego jakby oczekują, ale najważniejsze z punktu widzenia obserwującego muzyka, dyrygenta, to dla niego najważniejsze jest raz, ponieważ czyli ten ruch z góry do dołu, on wie, że w tym momencie jest na początku taktu i zawsze, jeżeli się nawet gdzieś pogubi, źle policzy, to raz musi być raz. Jeżeli nie ma raz, to po prostu wszystko się zaczyna gubić, wylatuje człowiek z pulsu, ponieważ to raz też często w muzyce jest po prostu najmocniejszą częścią taktu, więc ten ruch i ten puls wtedy wyczuwamy. Tak jak w walcu, który tańczymy na 3, prawda, to też ten pierwszy krok jest tym takim lekkim, jest z lekkim akcentem. I to jest właśnie ten nasze raz, tak żeby obrazowo pokazać. Teraz tak, te ruchy mogą być oczywiście bardzo precyzyjne, tak jak opisałem przed chwilą w postaci takiego schematu, który kreślimy w powietrzu, a mogą być takie nieznaczne i na przykład dyrygując chórem może być ręka wysunięta do przodu i dyrygować niemalże ruchem samej dłoni tylko. Może być tak, że ręka, że przedramię zostaje jakby trochę usztywnione i dyrygujemy dłonią wraz, znaczy ramię może być usztywnione, dłonią z przedramieniem możemy trochę wykonywać te ruchy. Mogą być szerokie, wielkie ruchy, jak mamy wielki aparat gdzieś tam albo jesteśmy oddaleni, żebyśmy byli czytelni, a mogą być bardzo, bardzo malutkie, skupione wtedy, kiedy nie potrzeba wielkiego robienia z siebie wiatraka, jak to się mówi, i odganiania much, żeby też pokazać pewne skupienie i koncentrację w muzyce. Więc ruchy mogą być przeróżne. Najważniejsze jest w tych wszystkich ruchach to, że jak one są odczytywane, czyli czy rozumiemy się, czy mamy wspólny kontakt, czy moja ręka wyraża to, co moja głowa chciała pokazać i czy muzyk odbierze ode mnie ten ruch, tego pulsu.
0: Jasne, rozumiem. A chciałam zapytać, czy leworęczni dyrygenci są dla muzyków dezorientujący? Na przykład w początkowych nie.
1: Nie, to nie ma znaczenia żadnego, dlatego że często się przyjmuje też schemat ręce. Ręce muszą być niezależne. Jeżeli dyrygują obydwie ręce to samo, to, no, to jest trochę bez sensu i właśnie robienie wiatru. Ręce mają działać tak, jak na instrumentach grają prawa ręka, na fortepianie gra co innego i lewa gra co innego, więc tutaj tak samo w pracy dyrygenta ręce muszą być niezależne, bo wtedy jest bogatsze po prostu to dyrygowanie.
0: Rozumiem. To bardzo się cieszę, że tak fascynująco, zajmująco opowiadasz o pracy dyrygenta, bo jakoś tak... Nie przyszło mi, szczerze mówiąc, do głowy w tej pierwszej części podcastu, żeby zapytać właśnie, jak wygląda już stricte ta praca w taki sposób bardziej obrazowy i już tak plastycznie, żeby opowiedzieć o tym. Dobrze, to kończąc już, chciałabym zapytać Ciebie o taką kwestię. Może w trakcie kształcenia miałeś sposobność korzystania jeszcze ze wzroku, natomiast na obecną chwilę już korzystasz z opracowywanych przez siebie partytur na komputerze, dyrygujesz bez pomocy wzroku. Jakie rady, tudzież takie zachęty czy kwestie do rozważenia podpowiedziałbyś osobom niewidomym rozważającym możliwość zostania dyrygentem w przyszłości?
1: Ja się domyślam, że chodzi oczywiście o tą brać muzyczną. Zatem jeżeli ktoś już w jakiś sposób uprawia muzykę, czy to wokalnie, czy na jakimkolwiek instrumencie, a poczuwa w sobie no, takiego... szefa trochę, że wie, jak ten cały utwór powinien wykonać a że mamy, powiedzmy, do czynienia z jakimś utworem, który jest opracowany na kilka osób, bądź na cały zespół, jakiś duży, no to w pewien sposób ta niedyspozycja w postaci braku jednego z naszych zmysłów nie powinna mu przeszkodzić, ponieważ do tego, no, to się czuje jakby duszą i pewne wskazówki, tak jak mówiłem wcześniej, można również przekazać spokojnie, będąc osobą niewidomą i poprowadzić ten zespół ku temu dobremu wykonaniu. Jak powiedziałem, wiele utworów z literatury muzycznej może się obyć zupełnie bez dyrygenta. Niech będzie tylko ten szef, który powie, że to wykonujemy tak albo inaczej, i wyda pewne dyspozycje, bo trzeba mieć wizję w głowie tak naprawdę tego utworu. Z drugiej strony, jeżeli ktoś już kształcił się muzycznie, powiedzmy w szkole średniej, podstawowej, ognisku muzycznym, a marzy mu się jednak, ma w sobie właśnie takie predyspozycje do kierowania, do szefowania trochę i chciałby na większą skalę tą muzykę uprawiać, nie będzie mu łatwo, to od razu powiem, bo jednak opracowywanie utworów i dyrygowanie bez tego kontaktu z ludźmi będzie trudne. Tutaj jakby są jeszcze inne czynniki niewerbalne, takie, które jakby, no, wzrok jest naprawdę tu do tego wszystkiego konieczny. Jakby miał taki muzyk później stanąć przed orkiestrą i zobaczyć, że się coś źle dzieje, czasem bardzo szybko coś wskazać, zareagować, bo no, dam prosty przykład. Jest utwór symfoniczny, muzyk się zagapił gdzieś tam. No,
0: gdzie jest trójkąt, tak?
1: No, na przykład, albo coś tam, nie wszedł. No to trzeba bardzo szybko zareagować, pokazać jakiś tu, mignąć okiem, coś tam tego, no jesteśmy w kontakcie, okej, to teraz wejdziesz, nie? Coś tam pokazać gestem ręki, że
0: czekaj,
1: naprawić rzecz, tak? Nie? Może publiczność się nie zorientuje, ale to są rzeczy, które trzeba na szybko reagować po prostu i tutaj bez wzroku nie da rady, no po prostu nie da rady, najzwyczajniej. Tu nie pomoże żaden screen reader i żaden braille. No ale dlatego mówię, z punktu widzenia zawodowego pewnie gdybym wiedział, że będę miał taką chorobę, może bym wybrał inny zawód. No wybrałem to, co wybrałem i teraz trzeba było sobie znaleźć sposób na to, jak po prostu ugryźć temat z innej strony. ale to nie jest łatwe. To ja się zmagam z różnymi problemami, które muszę sobie na swoim prywatnym poletku rozwiązywać i nadal nie jestem w pełni usatysfakcjonowany. Że mówię, z jednej strony, jeżeli jesteśmy gdzieś tam, funkcjonujemy w małym ruchu, mały zespół, nie wiem, gdzieś przy parafii, przy jakimś ośrodku kultury, który działa, osoba niewidoma spokojnie może sobie poradzić, umówimy się na pewne rzeczy, słuchajcie, jak wam pokażę coś, jak nie wyjdzie, to zrobimy tak i tak dalej, to się da. W pracy zawodowej, normalnych, dużych zespołów orkiestry czy wielkiego chóru bardzo trudno byłoby zostać tutaj i dorównać jakby normalnie widzącym osobom.
0: Rozumiem. Ale pomimo, myślę, że pomimo tego, że twoja praca wymaga od ciebie ogromnego zaangażowania, nakładu czasu, pewnie cierpliwości, też ogromnej determinacji w szukaniu rozwiązań, myślę, że daje ci też sporo radości i satysfakcji.
1: No tak.
0: Że nie jest tak, że żałujesz, że nie wybrałeś inaczej.
1: Żałuję, absolutnie. Mhm. Ja powiedziałem, że tak jak powiedziałem, najważniejsze w tej pracy jest to, że zaszczepiamy tą radość innym. Że muzyka jest tym medium, które wnika najgłębiej w dusze ludzkie, a jednocześnie jest tym medium najbardziej uniwersalnym, ponad podziałami politycznymi, religijnymi i tak dalej. Także muzyka jest taką immanentną częścią gdzieś tam bardzo głęboko siedzącym w każdym człowieku, więc jeżeli ją w jakiś sposób wykonujemy albo i słuchamy, to dociera do nas najgłębiej. I sprawianie jakby radości, wnikanie właśnie, czy powodowanie, że inni mają jakieś refleksje, emocje, no jest nieprawdopodobnym czynnikiem, który bardzo buduje i no sprawia, że chce się żyć, prawda? Jak inspirujemy innych, no to cóż może być piękniejszego? Nasze życie jest naprawdę wtedy bardzo bogate.
0: Super, bardzo się cieszę, że podchodzisz do tego w taki właśnie pełen radości, zaangażowania i satysfakcji sposób. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję ci za przyjęcie naszego zaproszenia do Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że nie spotykamy się po raz ostatni, bo jako człowiek renesansu zapewne będziesz miał nam jeszcze niejedno do opowiedzenia.
1: Będzie mi bardzo miło. Ja również bardzo dziękuję. To był wielki zaszczyt dla mnie. Słucham naprawdę Tyflo Podcastu, wszystkie prawie audycje, więc jestem na bieżąco. Niejako mogę powiedzieć, że znam prawie wszystkich prowadzących z głosów, więc jest to też wspaniałe i muszę powiedzieć, że to jest świetna robota, ponieważ no, w ten sposób pokazujemy również, że świat się nie zamknął tylko na tym, że nagle nam brakuje jakiegoś jednego zmysłu, prawda? Że nadal możemy funkcjonować w społeczeństwie otwarcie, tworzyć nowe rzeczy, kreować i pobudzać innych również do działania i myślenia.
0: Tak, i dlatego najbardziej cieszy mnie zapraszanie i przedstawianie naszym słuchaczom osób, które w swoich zawodach czy w swoich pasjach odniosły jakieś sukcesy. Jest to dosyć szerokie grono, bo czy popatrzymy od strony takich profesji jak psycholog, czy dyrygent, czy będziemy mówili o ludziach, którzy mają ciekawe pasje, prowadzą jakieś vlogi czy kanały internetowe chętnie odwiedzane. Myślę, że to jest najlepszym dowodem na to właśnie, o czym mówiłeś, że brak jednego ze zmysłów nie wyklucza naszego udziału w społeczeństwie, naszej aktywności i myślę, że pewnie sylwetki takich osób jak ty, czy też innych ludzi, których mam przyjemność gościć w Tyflo Podcaście i opowiadać wraz z nimi o tym, czym zajmują się w ramach swojej pracy, czy też w ramach swojej pasji, zachęca innych do szukania własnych, równie interesujących ścieżek. Raz jeszcze.
1: Ja na zakończenie jeszcze powiem, tak? że Jestem też osobą otwartą i bardzo lubię nowe kontakty, zatem jeżeli ktoś będzie chciał i poszukiwał ze mną kontaktu, to najczęściej działam na Twitterze i to medium akurat faktycznie jakoś bardziej lubię, więc tam pod moim nazwiskiem znajdziecie mnie na pewno. Na Facebooku jestem wprawdzie, ale rzadziej bywam, bo jakoś nie bardzo mi pasuje polityka i pewien ekshibicjonizm, jaki tam panuje. No i cóż, no po prostu do jakiegoś miłego zobaczenia, bo jak mówię,
0: lub usłyszenia w przypadku chóru, jeśli kogoś miałby ochotę posłuchać.
1: Tak.
0: Bardzo ci, Adamie, dziękuję. Bardzo przyjemnie i sympatycznie rozmawiało mi się z tobą. Czas szybko minął i tak jak mówię, mam nadzieję, że usłyszymy się jeszcze niejednokrotnie. Państwu przypomnę, że państwa i moim gościem był dziś dyrygent chóru Capella Ecumenica, Adam Rajczyba. Dziękuję Państwu za wysłuchanie dzisiejszego podcastu w imieniu naszego gościa i realizującego nas dziś Patryka Faliszewskiego. I zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: Dziś w kalendarzu mamy wtorek, 26 dzień kwietnia 2016 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcastu na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Zapraszam na bardzo dziś krótką audycję. Mam nadzieję, że rzeczywiście tym razem uda mi się słowa poprzeć czynem, bo już kilka razy tak było, że wspominałem o tym, że audycja będzie krótka, no ale okazało się, że jednak sporo do powiedzenia miałem na jakiś temat, ale dziś będę prezentował bardzo prostą aplikację, która ma kilka swoich takich rzeczy, o których warto by było, żebyście wiedzieli, drodzy słuchacze. Natomiast poza tym jest naprawdę bardzo, ale to bardzo prosta i obsługa jej nie powinna nastręczyć nikomu jakichś większych problemów. Dziś będę przedstawiał aplikację Newsweeka, która nazywa się W Punkt. Można ją dostać na pewno w sklepie App Store. Jest to aplikacja na pewno dostępna w systemie iOS i właśnie na aplikacji dla systemu iOS. Pozwólcie, że dziś się skupię. O co chodzi właściwie z tym Newsweekiem W Punkt? No, Newsweek to myślę, że czasopismo, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Marka dobrze znana. Natomiast aplikacja, która nazywa się W Punkt, jest to aplikacja redagowana przez dziennikarzy Newsweeka i ta aplikacja ma za zadanie dostarczyć nam każdego dnia 7 króciutkich, bo to są naprawdę króciutkie artykuły, plus dodatkowo taki jeden bonus. Z tego, co wyczytałem gdzieś tam w opcjach, to jeszcze można nawet ponoć sięgać do jakichś archiwalnych rzeczy z Newsweeka. Natomiast no, nie udało mi się tego w żaden sposób zrobić. Dostępny jest dla VoiceOvera tylko ekran główny i to, co mamy na ekranie głównym, a i to wymaga małej ekwilibrystyki. Dlatego zdecydowałem się pokazać wam tę aplikację, żebyście wiedzieli, jak z niej korzystać. No bo przecież co to byłby za problem pokazywać aplikację, która jest dostępna w 100%, prawda? Myślę, że to każdy doskonale wie, jak się posługiwać podstawowymi gestami VoiceOvera i nie ma z tym najmniejszych problemów. A jeżeli takie problemy są, to odsyłam do kategorii Apple, a nie widomi w Tyflo Podcaście i na pewno wszelkie wasze wątpliwości zostaną w tej kwestii rozwiane. Piotr Witek kawał dobrej roboty w tym względzie wykonał, żeby wam poopowiadać, jak to wszystko działa. A teraz już przechodzimy do Newsweeka. Do aplikacji W Punkt. Podgłośnimy sobie tu VoiceOvera. Odblokuj. Mam nadzieję, że tempo mowy jest kalendarz. Takie, Stolek. Jakie 20. powinno być, że jest wszystko w porządku.
1: Początek. Telefon. Początek.
0: Niech tylko znajdę tę aplikację. Newsweek W Punkt. Dostępne czynności. Miałem już ją uruchomioną. Miałem już ją uruchomioną wcześniej, więc dlatego uruchomiłem ją z ekranu aplikacji, które już były uruchomione w telefonie. To jest ten ekran, który się pokazuje po dwukrotnym wciśnięciu klawisza Home. Cóż mamy na ekranie głównym? Mamy
1: wielkie przycisk, wielkie N.
0: Przede wszystkim przycisk N, po kliknięciu którego
1: gotowe.
0: Coś się
1: przycisk.
0: Dzieje.
1: Stuknij dwukrotnie, aby wyświetlić.
0: I co my tu mamy?
1: Dla domu. Nagłówek TV internetem max 5.
0: Tak. I mamy reklamę. Pierwszy ten przycisk, który się pokazuje, to jest się wykon- po prostu gotowe. Reklama. Gotowe. Reklama Neti, gotowe. Czyli sponsora wielkie tej mobilnej N. aplikacji. Przycisk. Ten wielkie N to prawdopodobnie N to jest od Neti, więc dlatego taka, a nie inna nazwa przycisku. I prawdopodobnie jest to powiązane z jakimś graficznym elementem.
1: Przycisk.
0: Tu mam jeszcze jeden przycisk. Spróbujemy go kliknąć.
1: Wielki przycisk.
0: Nic się nie dzieje. Spróbujmy go stuknąć dwa razy z przytrzymaniem, ale też się nic niestety nie zadziało.
1: Przycisk. 26 kwietnia. Przycisk.
0: Tak, tu mamy datę, która jest przyciskiem i jak dobrze pamiętam, to ona też nas zaprowadzi właśnie do tego samego. Zaprowadzi nas do wyświetlonej reklamy. Więc znowu sobie klikamy w gotowe, żeby reklamę zamknąć.
1: Przeczytaj 6.
0: Dobrze.
1: I 3, 2, 1,
0: mamy tu
1: Icon Settings.
0: Tak, przycisk. Icon Settings. Niestety Icon Settings.
1: Icon Settings.
0: Niestety Icon Settings jest niedostępne. Grzegorz pyta, czy jest ona na Androida, ta aplikacja Newsweeka. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to jest ta aplikacja na Androida, tylko po prostu kwestia jest taka, no, że ja akurat korzystam z iOS-a na co dzień, więc dlatego prezentuję aplikację w tej wersji, ale Grzegorzu, zapraszam cię, abyś spróbował wyszukać w sklepie Google'a także te aplikacje, no i podzielił się może z nami tu jakimiś informacjami dotyczącymi jej dostępności, albo teraz, jeżeli zdążysz, albo może nawet i później w komentarzu do tej audycji. Już odblokowuję ekran, bo mi się w międzyczasie zablokował. I cóż my tu mamy? Mamy listę artykułów.
1: 1. Waszczykowski na jedwabnym szlaku. Świat. Maciej Gajek. 2. Czarnobyl. Co ukrywała Moskwa? Historia. 3. Europa zagrożona wirusem. Nauka. 4. PiS ratuje górnictwo. Teraz szuka pieniędzy. 5. Świat według zombie. Styl życia. Redakcja w pół. 6. Już prawie o pietruszk. Sport. Redakcja. Przeczytaj wszystkie artykuły, aby odblokować kartkę z kalendarza. 1. Kartka z kalendarza. 2. 3. 4. 5. 6.
0: Tak. I tu mamy i taką informację odnośnie kartki z kalendarza. Przeczytaj wszystkie artykuły, aby odblokować kartkę z kalendarza. My do tej kartki z kalendarza także sobie przejdziemy za chwileczkę, ale najpierw chciałbym pokazać, jak w ogóle wygląda kwestia czytania tych artykułów. Więc zacznijmy sobie od pierwszego. Wchodzimy sobie, stukając dwukrotnie w ten pierwszy artykuł. Oczywiście to, co przed momentem pokazywałem, to było nic innego, jak tylko przemieszczanie się gestami lewo-prawo.
1: Rząd jeden, Waszczykowski na jedwabnym szlaku, świat, Maciej Gajek.
0: Tak, i tu mamy po prostu artykuł.
1: Rząd PS lubi zwiedzać świat. Po wycieczce premier Szydło do USA, szef MSZ Witold Waszczykowski pojechał do Chin.
0: I teraz mogę sobie zrobić gest standardowy, dwa palce w dół i zostałby mi ten cały tekst odczytany.
1: Chińczycy, wczoraj minister Waszczykowski rozmawiał w ostatnim...
0: Właśnie, tu mamy o ministrze Waszczykowskim.
1: Maciej Gajek, przycisk.
0: I teraz przesunąłem się do takiego przycisku, do elementu, który jest opisany jako przycisk.
1: Przycisk.
0: Zwykle takie przyciski pojawiają się w lewym górnym rogu ekranu. Tu jest inaczej. Tu mamy prawy dolny róg ekranu, ale kiedy ten przycisk stuknę dwukrotnie,
1: zaznaczone. Jeden, Waszczykowski na jedno.
0: To wracam na ekran główny. Więc to jest pierwsza niespodzianka, jeżeli chodzi o Newsweeka i o te aplikacje. Więc sobie
1: dwa, zaznaczone.
0: Znowu wróćmy do tego artykułu, bo chciałbym pokazać jeszcze jedną rzecz dotyczącą aplikacji w punkt, w jaki sposób można się przemieszczać pomiędzy artykułami. Można to robić za pomocą gestu trzy palce w lewo i w prawo. Zróbmy sobie może gest w lewo.
1: Strona 2, Czarnobyl. Co ukrywała Moskwa?
0: Tak.
1: Historia.
0: I w tym momencie mamy...
1: Na środku ekranu.
0: I w tym momencie mamy gest trzy palce w lewo, który nas przesunął do drugiego artykułu. Nie trzeba było wychodzić z tego pierwszego artykułu, nie trzeba było cofać się do ekranu głównego, po prostu przesuwamy sobie trzema palcami w lewą stronę, no i mamy. A gdybyśmy się chcieli cofnąć, to nic prostszego.
1: Strona 1 z 6. 1.
0: Mamy
1: Waszczykowski na
0: znowu pierwszy artykuł. Trzy palce w prawo. Tym gestem się przesuwamy. I teraz jak sobie szybko odblokować kartkę z kalendarza?
1: Strona 2 z 6. 2. Strona 3 z 6. Strona 4 z 6. Strona 6 z 6. 6. Już prawie o pietruszk. Sport. Przeczytałeś wszystkie artykuły? Kartka z kalendarza odblokowana. Redakcja w punkt.
0: No właśnie. I szybko sobie odblokowałem kartkę z kalendarza na potrzeby tej audycji. Więc wystarczy po prostu przesunąć kilka razy trzema palcami w lewą stronę, żeby przejść do ostatniego artykułu. No i mamy odblokowaną kartkę z kalendarza. Teraz jak tę kartkę przeczytać? Czy gest trzy palce zadziała? No nie, nie zadziałał.
1: Nic nie wyszło z
0: Więc naciskam sobie ten przycisk nieopisany, który jest w prawym dolnym rogu.
1: Zaznaczone. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: To już
1: zdarzyło
0: znamy.
1: Się dzisiaj. Kartka z kalendarza, 26/4.
0: I tu mamy coś takiego, jak zdarzyło się dzisiaj, kartka z kalendarza i tak dalej. Natomiast, no, nie za bardzo będzie chciało nam to się otworzyć, jeżeli byśmy próbowali stuknąć na to dwa razy.
1: Zobacz
0: ale
1: więcej. Przycisk.
0: Mamy coś takiego, jak przycisk zobacz więcej. Uaktywniamy ten przycisk.
1: Zobacz więcej. Zdarzyło się dzisiaj, kartka z kalendarza, 26/4.
0: I co my tu mamy?
1: 1903 powstał Klub Piłkarski Atletico Madrid. Materiał prasowy. Klub ma na koncie 10 tytułów mistrza i 8 wicemistrza, to trzeci najbardziej utytułowany klub Hiszpanii. Na początku drużyna nosiła przydomek Los Solfoneros, Materace, wzór na koszulkach przypominał wówczas Materac. Dziś, znowu od koloru koszulek, nazywana jest Los Roiblancos, czerwono-biali.
0: I tak dalej, i tak dalej. Więc mamy tu dostęp do tej kartki z kalendarza. Teraz, gdybyśmy się chcieli wycofać, to czy nam się to uda zrobić? Czy tu mamy gdzieś jakiś ten nieopisany przycisk? Zaraz zobaczymy. Kartka jest dość długa. Tak, i tu ciekawostka. Przycisk nie jest już nieopisany, a za to jest przyciskiem zamknij. Uaktywniam sobie przycisk zamknij.
1: Zaznaczone. Jeden.
0: I proszę bardzo, wróciłem na ekran główny Newsweeka, aplikacji w punkt tak naprawdę. I w zasadzie tak wygląda interfejs tej aplikacji. Nic więcej tu skomplikowanego nie ma. Może jedynie powiem tylko tyle, tak na zakończenie naszej dzisiejszej audycji, że od czasu do czasu zdarzało mi się tak, że kiedy przesuwałem sobie gestem w lewo, w prawo, tym standardowym gestem, jednym palcem przesuwałem się po elementach w danym artykule i był to na przykład artykuł pierwszy, to kiedy doszedłem do końca tego tekstu z artykułu pierwszego, z nieznanych powodów lądowałem na artykule szóstym. Więc dziwnie to wygląda, musiałem się później wycofywać, no i powracać. Ale być może to jakoś mi się dziwnie udawała ta sztuka, bo kilka razy mi się tak zdarzyło, natomiast nie jest to regułą. Niemniej jednak aplikacja jest całkiem sympatyczna, to jest kolejny nośnik tekstów krótkich, bo rzeczywiście no nie jest to aplikacja z jakimiś długimi treściami. Jeżeli zdecydujecie się ją wypróbować, to sami się o tym przekonacie, że to jest taka aplikacyjka na 5 minut do porannej kawy, co zresztą ma sens i rację bytu, bo artykuły w aplikacji w punkt pojawiają się, jeżeli dobrze pamiętam, o godzinie 6 albo 7 rano, więc kiedy będziecie wstawać, jeżeli musicie wstać rano, to możecie sobie taką prasówkę przy śniadaniu zrobić i już będziecie wiedzieć, co się w danym dniu dzieje, bo to są artykuły dotyczące zawsze danego dnia. To jest taka aplikacja będąca przeciwieństwem tego, co oferuje nam Clue Agory, zawierające artykuły z Wyborczej, bo tam mamy no jednak mimo wszystko dłuższe treści, treści, nad którymi trzeba się nieco bardziej zastanowić i które wymagają poświęcenia nieco większej ilości czasu. Swoją drogą aplikacja Clue, o której także mówiłem w wersji na iOS-a, dostępna jest od kilku dni także na Androida, więc jeżeli ktoś miałby ochotę sobie ją przetestować i się pobawić tą aplikacją, to jak najbardziej jest to możliwe. A jeżeli chodzi o aplikację w punkt, to by było na tyle, bo w tej aplikacji nic więcej nie ma. Taki prosty program, który może nam się od czasu do czasu przydać. Dziękuję bardzo za uwagę, Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Kochani, ostatnio suplementy, więc oprócz ostatniego suplementu, który był o 100 pytaniach do, dzisiaj będziemy nagrywać kolejną część dla Was, mianowicie o promowaniu wizerunku w sieci. I jak to było w poprzedniej części, bodajże rok temu, wypuszczonej, Magdalena Rutkowska i...
0: I Michał Dziwisz, witam serdecznie i znowu się cieszę, że to nie ja zaczynam.
3: Będziemy sobie współprowadzić. Dzisiaj chcieliśmy się skoncentrować na YouTubie, na podcastingu i na tej części, o której akurat nie mówiliśmy poprzednio, ponieważ no wtedy dosyć duży materiał, taki też ponad dwugodzinny, powstał i nie chcielibyśmy się powtarzać. Tam było o Facebooku, o Twitterze, oczywiście zahaczony też temat stron internetowych. Proszę sobie poszukać i wtedy będziecie mieć wszelkie możliwe tutaj już materiały dostępne.
0: Czyli będziemy gdzieś tak multimedialnie bardzo do sprawy podchodzić.
3: I tak nawet bardziej filozoficznie, troszkę bardziej jeśli chodzi o sam cel, o sposób na. Nie będzie to taki podcast krok po kroku, jak tutaj, gdzie kliknąć. No posłuchajcie, nie dałoby rady tego ogarnąć.
0: Nie,
3: to musiał być ogromny, ogromny kurs.
0: Który by się zdezaktualizował po czasie, myślę, że dość krótkim, chociażby ze względu na to, że YouTube, no tam cały czas się przeobraża. Programiści z Google'a, no i cały czas coś zmieniają, więc ja bym...
3: Są kreatywni.
0: Tak, są kreatywni, oni są kreatywni, my też. Więc myślę, że nie miałoby to sensu.
3: Gdyby ktoś chciał do nas zadzwonić, to czy telefon już jest czynny, czy nie?
0: Zgadnij.
3: Pewnie nie.
0: Brawo, ale Skype działa.
3: Ale Skype, tyflopodcast.net działa, więc jeżeli macie własne doświadczenia albo jakieś pytania, sugestie, to zapraszamy oczywiście do kontaktu. Od razu też chciałam powiedzieć, że YouTube, co tak naprawdę nas też skłoniło do tego, żeby jednak odcinek w ogóle nagrać. Dlatego, że w pierwszej chwili, kiedy propozycja padła, ja zaczęłam grzebać w sieci, to doszłam do wniosku, że nie ma sensu robić tyflo podcastu na ten temat, ponieważ tak naprawdę tam są doskonałe narzędzia. W pomocy YouTube jest cała akademia twórców i tam macie, no prowadzeni jesteście za rękę, naprawdę, krok po kroku, wszystko pięknie dostępne, materiały interaktywne, gdzie można zaznaczać sobie opcje i w zależności od tego jest wyświetlana odpowiednia treść, gdzie można rozwiązywać quizy po przerobieniu lekcji. Jeżeli ktoś woli offline, to może sobie tę lekcję ściągnąć w PDF-ie, jak najbardziej wszystko dostępne, bezkrzakowe, odczytywać czym tam lubi i czym chce. I możecie się dokształcić bardzo kompleksowo, jeśli chodzi o zarówno przygotowywanie materiałów, o tym tu akurat też później szerzej pogadamy, jak i samą promocję, pomysł na kanał, zarabianie pieniędzy, analizowanie tych wszystkich wyników, jakie mamy, jak poprawić, co zrobić. No słuchajcie, ustalacie sobie cele na najbliższy tam rok, załóżmy, czy krótszy czas i możecie wszystko sobie powybierać. I to jest bardzo, bardzo dostępne, ale... Pomyśleliśmy, że ponieważ troszkę materia też jest, no bo tam oczywiście wszystko będzie dla nas do skorzystania, bo jeżeli nawet jest opis, że gdzieś tam coś w lewym menu na dole, to można sobie to wszystko poszukać, ponieważ jest rodzaj obiektu, czyli że to jest link, jest nazwa, albo że to jest przycisk, tak? Więc wszystko znajdziemy i tak, to jest bardzo proste.
0: Trzeba oczywiście trochę znać obsługę czytnika ekranu, z którego się korzysta, bo to nie jest wszystko tak bardzo intuicyjne i bardzo wygodne, jeżeli już przechodzimy do jakichś takich konkretnych działań, na przykład tam, nie wiem, powiedzmy edycja playlist na YouTubie i tego typu rzeczy. To już jest takie mało wygodne, ale są rozwiązania, dzięki którym można sobie rzecz całą uprzyjemnić i uprościć, ale to jest do zrobienia. Większy problem tak naprawdę jest z tym,
3: że w ogóle
0: tam jest obraz.
3: Że tam jest obraz, że jako sam obszar i tutaj chcieliśmy troszkę no nawet z wami podyskutować, bo mamy swoje też poglądy na ten temat, swoje jakieś tam pomysły i patenty. Na samym YouTubie też jesteśmy początkujący.
0: Ale kanał Tyflo Podcastu jest. Już parę materiałów tam udało mi się umieścić. I to nawet w dobrej jakości audio. Jeżeli chodzi o wideo, to tam jest logo Tyflo Podcastu.
3: Tak. Tak, więc będziemy też próbować i oczywiście no to sami się przekonamy na przestrzeni miesięcy, jakie tam sukcesy ogromne. No oczywiście to jest kanał niszowy. Owszem, dobra, to jest tak, że my chcemy też wejść troszkę w świat osób widzących mocniej z takim integracyjnym przesłaniem, żeby te materiały też były nie wyłącznie dla osób niewidomych, ich znajomych, rodzin, nauczycieli, wychowawców i tak dalej, tylko też dla osób całkowicie absolutnie niezwiązanych ze środowiskiem. Stąd ten pomysł też na YouTube i na promocję tego w inny sposób, ale jeszcze tam będzie szlifowane wszystko, dokładane różne grafiki i tak dalej, więc na razie proszę jeszcze nie oceniać, zwłaszcza wizualnie. Dobra, od czego zaczynamy?
0: No właśnie, tak się zastanawiam, od czego byśmy mogli zacząć. Może kwestia...
3: W ogóle od samej filozofii, od tego po co?
0: Kwestia tego po co, właśnie, bo po co to jest dobre pytanie. A propos YouTube'a, to też gdyby jeszcze nasi słuchacze nie wiedzieli, bo być może nie u wszystkich panuje takie przekonanie i taka świadomość, YouTube to w obecnych czasach jest jedna z tych platform, na których można sobie zarobić na życie. jeżeli ma się...
3: Aczkolwiek nie jest to łatwe.
0: Nie jest to łatwe. Nie, ja nie mówię, że jest to łatwe. I no, nie znam, szczerze mówiąc, osoby niewidomej, która by poszła tą ścieżką, ale wszystko jest możliwe. To kwestia kreatywności. I tak naprawdę jest to do zrobienia, jeżeli ktoś wykaże się odpowiednią pomysłowością. Fakt faktem, że...
3: Szybciej zarobicie na call center. Prawda?
0: No, wiesz, chyba, że ktoś z naszych słuchaczy ma naprawdę jakiś bombowy pomysł na swój kanał, bo to przecież nie musi być
3: no,
0: tak,
3: i
0: że...
3: Realizacja jest tutaj kluczowa.
0: Realizacja, oczywiście, że tak. I tu niestety nie tylko w wymiarze audio. Jest też kwestia realizacji wideo, no, z którą już, powiedzmy sobie szczerze, w naszym przypadku gorzej. Natomiast... No, od razu muszę powiedzieć, że najwięcej oglądalności, największą oglądalność, a co za tym idzie, najwięcej pieniędzy, to dostają tak zwani gameplayowcy. To jest bardzo oglądany, szczególnie przez młodą widownię, typ filmów na YouTubie, gdzie po prostu ktoś gra w grę. I tyle.
3: I pokazuje sposoby na tak. różne przejścia kolejnych etapów. I
0: komentuje
3: tak dalej.
0: Odpowiednio, gdzie się bluzknie kiedyś ciele gęsto.
3: Tak, tak, to popularne. I nawet osobno nagrywają w ogóle tutaj, osobnym programem nagrywają materiał cały z gry, żeby obraz był odpowiedni, żeby to wszystko śmigało, a osobno dźwięk. Często też pracują bez odsłuchu z tego, co tutaj śledziłam, różne wyznania youtuberów.
0: Zgadza się. Także, no,
3: jest
0: można.
3: To inny zupełnie typ pracy niż my, ale jest to coś takiego, na co ktoś niewidomy również może mieć pomysł. Czyli tak naprawdę tu chodzi nie o osobę, a o produkt. I wszystko się dzieje wokół produktu i jest to no, taki monotematyczny kanał. Ponieważ przede wszystkim musimy wybrać sobie temat. Może być ich wiele, mogą być różne działy. Można sobie oczywiście w ten sposób wszystko pociągnąć, że robimy playlisty, robimy poszczególne kategorie filmów. Możemy się również skoncentrować na czymś jednym, na czym się bardzo dobrze znamy. Bo tutaj musi być pomysł od początku do końca. Przede wszystkim jakość. Ilość oczywiście też się liczy, ale jakość przede wszystkim. Bo jeżeli zniechęcimy widza jakością, widza i słuchacza, ale tutaj musimy pamiętać o tym, że to jest również widz. No to już później nie sięgnie po ten materiał, to będzie to większa trudność. Dla nas przede wszystkim tutaj jest kwestia takich pierwszych ustawień, czyli jak już przejdziemy sobie kwestię obróbki, załóżmy dobra, na razie nie tykamy samego materiału, ok? Bo możemy sobie zrobić wersję wideo, tutaj jest zalecane oczywiście w jakości HD, żeby się dobrze wyświetlało, czy na komputerze, czy na urządzeniach mobilnych, wszystko jedno, żeby nie było problemu, że jakaś pikseloza się na dużym monitorze pojawia. Ale jeśli chodzi o materiały audio, nawet muszą być po prostu dołożone jakieś dodatkowe plansze. Fajnie, żeby się zmieniały. Dobrze, żeby do każdego filmu była inna miniaturka, ponieważ inaczej ktoś przegląda z góry na dół, wizualnie ma to samo, to
0: nie
3: samo,
0: nie zawiesza
3: to samo.
0: Na tym oka.
3: W ogóle przelatujemy, nie jakieś nieciekawe, no, beznadzieja.
0: Chyba, że chcemy tylko i wyłącznie przykuwać uwagę tytułami, aczkolwiek z takiego psychologicznego punktu widzenia to szczerze mówiąc nie wiem, na ile byłoby to trafne w przypadku osób widzących. Czy tytuł jakiś taki chwytliwy, jeżeli jesteśmy na tyle kreatywni, bez odpowiedniej miniaturki wystarczy, żeby mieć odpowiednią
3: oglądalność? Myślę, że nie wystarczy. Myślę, że może nie wystarczyć. Zresztą
0: Na pewno będzie mniej skuteczny, tak? No bo wiadomo, dwa czynniki to jest więcej niż jeden.
3: Zresztą na bieżąco możemy to śledzić oczywiście, biorąc pod uwagę, że ludzie chętnie nam komentują, oceniają, tak? Zaraz zobaczymy, ile będzie tych łapek w górę i w dół i jakie będą komentarze. Komentarze można sobie oczywiście wyłączyć, zablokować. Poszczególne osoby również można zablokować. Więc jeżeli ktoś nam tak typowo beznadziejnie hejtuje bez żadnego związku z rzeczywistością, no to wywalamy, bo nie ma to wartości żadnej merytorycznej. No ale nie możemy wszystkich negatywnych komentarzy wywalać, bo to nawet nie ma sensu. Komentarz często negatywny bywa też w jakiś sposób pomocny.
0: Komentarz negatywny też może być konstruktywny.
3: Po pierwsze, po drugie i tak nam podbija, słuchajcie, kanał, dlatego że tutaj jest mnóstwo ważnych aspektów i zaraz będziemy o tym mówić. pytaniu po co, my zaraz będziemy to sobie dalej rozwinać, ale najpierw chciałam te trudności, czyli dalej, ustawienie sobie logo kanału, też ważna rzecz, tej grafiki takiej długiej. Jest taki pasek, gdzie można sobie długą grafikę ustawić. I te wszystkie elementy powinny być. Tak samo jak ludzie oczekują, żeby dodatkowo jeszcze podczas filmu, jeżeli to nawet jest materiał audio, żeby coś więcej się działo, żeby to jednak zmieniały się te plansze, żeby nie było, że jest materiał od początku do końca z jedną planszą. Żeby materiały nie były zbyt długie, tak jak w Tyflo Podcaście, gdzie nasze audycje powinny być, no godzina to właściwie powinien być taki maks. Ludzie raczej wolą sobie podzielić, nie są w stanie. Słuchajcie, to jest też no, dla mnie osobiście dziwne, ale no, ja muszę uszanować to, czym się kieruje tak zwana większość, no bo od nich w tym momencie zależy mój sukces bądź brak tego sukcesu. Nie są w stanie utrzymać uwagi przez tak długi czas. Zresztą no, słuchacze Tyflo Podcastu również mówią, że sobie słuchają na raty, ale my wolimy...
0: Albo sobie słuchają w przyspieszonym tempie.
3: Tak, my wolimy zrobić materiał i posłuchacie tak, jak wam wygodnie i kiedy chcecie, a my nie będziemy tego rozmieniać na czworo.
0: I nie robimy tego też, powiedzmy sobie szczerze, zarobkowo na zasadzie takiej, że trzeba nam tu oglądalności albo słuchalności jakiejś bardzo, bardzo dużej i że będziemy się zabijać o każdego użytkownika. A jeżeli na podstawie tego, ile osób obejrzy nasz materiał, dostaniemy taką, a nie inną kwotę i to jest nasz podstawowy sposób na życie, bo niektórzy tak robią, no to już w tym momencie trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że no, o tego widza trzeba bardzo mocno zadbać i dostosować się do gustów większości.
3: Mhm. Absolutnie nie zniechęcamy, bo jak najbardziej istnieje szansa, że ktoś jakieś pieniądze z tego uzyska większe. Przy czym o jakich pieniądzach mówimy? To mniej więcej jest liczone, ponieważ to są specjalne wskaźniki i w zależności od liczby wyświetleń, ale też jakie to są wyświetlenia, ponieważ tam się włącza taki program do zarabiania. Kiedyś trzeba było być partnerem YouTube, teraz już nie trzeba być, chociaż to pomaga, ponieważ jest system pomocy takiej mailowej, nawet w języku polskim dostępny. Można oczywiście zarabiać i to wygląda w ten sposób, że 1000 wyświetleń przelicza się na od 0,6 do 2 dolarów, załóżmy, tak jak na strefę polską, do 5, może maksymalnie w niektórych tam danych, ale to raczej w Stanach Zjednoczonych, a nie na przykład w Polsce. Przy czym te 2 dolary też trudno uzyskać, bo wszystko zależy od tego, jakie reklamy i jakich reklamodawców są puszczane w naszym kanale, bo zarabiamy poprzez to, że ludzie oglądają reklamy, a reklamodawcy je umieszczają, tak? I od nas to nie zależy, my tylko włączamy i w zależności od tego, ile mamy ogólnie odsłon, jak popularny jest nasz kanał, jaki rodzaj materiału, jak tam pracownicy YouTube'a przeanalizują naszą skuteczność i wartość, to takie też reklamy dostajemy i to może być bardzo różnie. To nie jest tak żelazna zasada, że mogę sobie wyliczyć, miałem 3000 wyświetleń, załóżmy, to ja już wiem, że będę miał na przykład 18 dolarów.
0: Nie? No i jest jeszcze kilka innych czynników. Po pierwsze taki, że każdą taką reklamę możemy pominąć. A wtedy, jak dobrze pamiętam, przynajmniej kiedyś tak było, to nie liczy nam się w ogóle nic, albo jakiś w ogóle ułamek tej kwoty, jaką byśmy dostali za obejrzenie tej reklamy. A YouTube daje nam taką możliwość na stronie YouTube'a, czy w oficjalnej mobilnej aplikacji YouTube'a jest taki przycisk.
3: Z czego wszyscy chętnie korzystają.
0: Tak, teraz możesz pominąć reklamę. No wiesz, jeżeli reklama nam się wyświetla co kilkanaście minut, to jest to...
3: A jest tak w tej chwili.
0: Tak, to przebija ją już powoli Polsat. No to jest to irytujące. I na przykład ja szczerze mówiąc, ja korzystam z Uplayera, który jakoś się tych reklam skutecznie pozbywa na YouTubie, więc jeżeli mówię tu o aplikacji mobilnej, niektóre filmy, oczywiście niektórych filmów nie da się w ten sposób obejrzeć i wtedy trzeba uruchomić aplikację YouTube'a, bo właściciel filmu nie zezwala na oglądanie, na osadzanie na stronach innych, na stronach trzecich danego materiału i wtedy właśnie Uplayer sobie z tym nie radzi. Natomiast no, ostatnio czytałem taki artykuł, że Polacy to są mistrzami w ogóle w blokowaniu wszelkich reklam, korzystają na potęgę z różnych adbloków. No i ja powiem szczerze, ja się otwarcie i uczciwie przyznaję, ja też, bo no się nie da, bo niektórzy z reklamami zwyczajnie przesadzają. Czasem mi się zdarzy, że jakąś tam stronę naprawdę mi bliską, przyjazną, to wykluczę z tej listy adblockowej, ale tak generalnie to staram się reklamy tępić, bo dla nas szczególnie one są po prostu jeszcze bardziej komplikujące chociażby przeglądanie stron internetowych.
3: A tutaj jest to zwyczajna strata czasu, bo jeżeli materiał jeszcze jest taki krótki, załóżmy tam trwa 10-15 sekund, no to nie opłaca się czyhać z tym palcem, żeby kliknąć pomiń. Ale jeżeli, no, naprawdę nieraz takie kilkuminutowe potrafią być jakieś dziwne reklamy.
0: Słuchaj, ja pamiętam jakiś chyba 15-minutowy materiał na YouTubie, który oglądałem i mi się 3 razy wyświetliły reklamy. I to takie po 30 sekund albo więcej.
3: Widocznie popularny był jednak kanał i materiał. Tak. Przy czym, o, sami sobie również nie podbijecie, dlatego że nawet w umowie od razu zaznaczacie, że nie będziecie sobie sami klikać na reklamy Google po to, żeby podbić swoje zarobki. I to jest do sprawdzenia, więc w razie czego możecie zaryzykować totalnym banem na YouTubie. To się nie opyla. Rodzina, znajomi jeszcze mogą to robić, no ale umówmy się, ile osób i przez jak długi czas da się do tego namawiać? Od tego są inni ludzie, którzy też zarabiają na tym klikaniu. Ale nie będzie się opłacało oczywiście odpalać działki. Tutaj jest ważne, o czym Michał powiedział, czyli że ustawiając już zarabianie, bo cały czas mówimy, że właśnie po to, żeby zarabiać, sobie otwieramy taki kanał, tworzymy. Da się właśnie, i tutaj trzeba zaznaczyć sobie od razu w ustawieniach kanału, czy sobie życzymy zarabiać, znaczy wyświetlać materiały tylko w tych strefach, na tych stronach, gdzie mamy generowane zarobki, czy wszędzie. Jest zalecane, żeby wszędzie, bo to nie zniechęca widza, ponieważ widz często, jeżeli nie ma możliwości, a na przykład korzysta właśnie z jakiejś alternatywnej apki do odtwarzania materiałów i nie ma możliwości odtworzenia, no to bardzo źle myśli sobie o takim youtuberze, tak, że mu zablokował możliwość i że no w takim razie to ty jesteś kijowy, nie będę więcej w ogóle twoich materiałów oglądał.
0: A może by się zdarzyło, żeby ktoś, no nie wiem, obejrzał sobie ten materiał z oryginalnej aplikacji YouTube'a po jakimś czasie. Mamy telefon, Grzegorz się do nas dodzwonił i być może chciał się jakimiś swoimi refleksjami podzielić. Cześć. Witaj, Grzegorzu.
4: No, dzień dobry. Grzegorz Turek jestem.
0: Witam.
4: No tak, słyszę, że rozmawiacie tu o YouTubie, o czymś takim, o promowaniu się. No, ja założyłem swój kanał na YouTubie dość dawno temu, ale tak od dawna, to znaczy od niedawna, zacząłem zarabiać na YouTubie. No i powiem, że to jest dość taka ciężka sprawa, bo za 1,5 wyświetleń mam gdzieś koło 3,5 dolara, co nie wiem.
0: Za 1,5 tysiąca.
4: Tak. Mhm. No, za ostatnią moją piosenkę Jestem G 2015, co tam ostatnio wrzuciłem. No, będzie miała 1,5 tysiąca, tam 20 lajków, no ale też się tam z tego, co się tam orientowałem, to i subskrypcje się liczą.
3: Tak, będziemy o tym mówić też.
0: A nawet łapki w dół, jak ostatnio się dowiedziałem.
3: Wszystko się liczy.
0: Tak, jeżeli mamy dużo łapek w dół, to wcale nie jest źle, bo YouTube wychodzi z założenia, nieważne jak o nas mówią, tylko ważne, że o nas mówią. Więc nawet jeżeli mamy dużo tych łapek w dół, że wielu osobom się nie podoba to, co zrobiliśmy, to i tak będzie to jakoś tam promowane przez
3: YouTube. Dlatego postanowiliśmy z Michałem założyć kanał YouTube, bo biorąc pod uwagę potencjał hejterski w środowisku Tyflo, to będziemy dużo komentarzy.
0: Nie, no, na razie właśnie nie mamy żadnego.
3: Ale nie, no, spoko, to się rozwinie.
4: Co do ostatniej mojej piosenki, to 20 było w górę, a chyba 30 w dół, więc...
0: No to będą, to jeszcze trochę będą o tobie mówić i wyświetlać, więc no, ruch wzrośnie.
4: Oczywiście też jest ważne, żeby materiał obejrzeć do końca.
3: Tak.
4: Tak,
3: bo to utrzymanie uwagi.
0: Tak, i w ogóle tam w statystykach nam się później wyświetla informacja, jaki średni czas
4: wszystko tam jest,
0: ktoś spędził.
4: Tak. Kto ogląda, ile ogląda, z jakiego kraju, to pewnie też ma znaczenie. Też ma znaczenie w promocję na Facebooku. Jestem w grupach hip-hopowych, więc to, no to też daje, co nie? A właśnie mam do ciebie, Michał, takie pytanie, bo na twoim profilu nie mogę sobie wejść w twoje grupy. Czy tam są jakieś takie grupy tyflo, coś tam, bo...
5: Próbowania wizerunki w sieci nieznany wykonawca.
4: No, bo...
3: A to pytanie do Michała czy do mnie?
4: Do Michała.
0: Wiesz co? Nie wiem, dlaczego nie możesz wejść w grupy, natomiast chodzi ci o grupy na Facebooku dotyczące niewidomych, tak?
4: Tak, tak.
0: Jest taka grupa, która się nazywa Ślepa Samopomoc Chłopska. I możesz spróbować tam się dodać. Teraz już nie pamiętam, czy to jest grupa otwarta, czy grupa zamknięta. Chyba zamknięta, ale jeżeli poprosisz o dołączenie, to nie powinno być problemu.
3: Jeszcze była jakaś taka dotycząca technologii, teraz nie pamiętam, ale coś takiego było, ty też tam byłeś. Ja nie należę, bo już mam tyle tych grup, że już nie mam.
0: No właśnie, to jest chyba ta. Wiesz?
3: To jeszcze co innego było, to jeszcze było co innego.
0: No jeszcze na przykład dostępność Web Accessibility, ale to taka głównie grupa dla ludzi zajmujących się kwestią dostępności już tak... technicznie rzecz biorąc, więc to nie wiem, czy do końca jest to, o co by ci chodziło, ale ta grupa Ślepa Samopomoc Chłopska jest coś takiego, możesz sobie poszukać tej grupy i spróbować się dołączyć.
4: A co do tego tyflo podcastu, to tak natrafiłem na was, bo no od czasu, gdy z tymi oczami mi się coś tam, że tak powiem, popsuło, no to miałem pierwszy ten z Androidem tablet, nie? No to tak szukałem aplikacji różnych na Androida, co nie właśnie. No i tak na was natrafiłem i subskrybowałem i nawet ciekawe, co niektóre te aplikacje byście prezentowali.
0: No to no. Się bardzo cieszę. No,
3: po to powstało.
0: Tak.
4: No, a ja też do ciebie, Michał, pisałem, ale jakoś nie odpowiedziałeś. Maila ci też pisałem, bo też chciałbym się podzielić swoimi aplikacjami, co znalazłem na internecie.
0: Co mail gdzieś mógł mi umknąć, to więc proponuję, żebyś jeszcze raz gdzieś tam się odezwał i teraz już myślę, że nic tam nie umknie, bo czasem niestety niektóre rzeczy wlatują mi zwyczajnie do spamu.
4: Tak, bo znalazłem taką alternatywę dla tej aplikacji, co na Tyflo Podcaście iBlink Radio, czy jakoś tak.
0: Aha.
4: Na Androida, co nie? A ja znalazłem aplikację dużo lepszą. Też jest dostępna z TalkBacka. Się nazywa Podcast Addit.
0: No tak, czyli jakiś po prostu klient podcastowy. No to dobrze, to jestem jak najbardziej otwarty, więc proponuję, żebyś wysłał mi maila, żebyśmy się mogli jakoś tam skontaktować.
3: I będziesz mógł zostać autorem podcastu.
0: Tak, i będziesz mógł zostać autorem podcastu, będziesz mógł... Tak.

0: To znaczy, to ja tam widzę co nieco tak. Niewyraźnie tam widzę jakieś tam ikony czy coś, programy jak wyglądają mniej więcej, ale jednak NVDA i lupy używam, żeby tam wiedzieć, co po prostu piszę, gdzie jakie linki, co tam tego, zakładanie AdSense, to jak to było, już nie pamiętam.
1: Bo generalnie jest to oczywiście my zarabiamy na YouTubie i tam są tylko szacowane nasze zarobki, ale żebyśmy mogli to wypłacić, musimy się zarejestrować na AdSense, jesteśmy weryfikowani przez SMS-a, później nawet listownie jest przelew robiony, no to jest właśnie, podpinamy swoje konto albo PayPala.
0: No to znaczy konta bankowego nie mam jeszcze podpiętego, ale bo tam też czytałem,
1: Czy niezweryfikowany jeszcze jesteś? Nie dostałeś przelewu kontrolnego, no bo w tym momencie nie będziesz mógł wypłacić swoich pieniędzy. Zresztą poniżej 100 dolarów i tak nie możesz wypłacić. Dopiero kiedy uzyskasz ten próg 100 dolarów w zarobku, dopiero będzie taka możliwość, żeby wypłacić pierwsze pieniądze sobie.
0: No to jakoś tak było. Mam dopiero 3,5 dolara.
2: No to jeszcze trochę przed tobą, ale wiesz, jak będzie więcej tych łapek w górę i w dół także, to może coś tam się uda w końcu.
1: Także dzięki ci wielkie za telefon, za podzielenie się swoim doświadczeniem.
2: I tak jak wspomniałem, czekam na jakiś kontakt i coś tam zadziałamy, żebyś także i mógł się swoim odkryciem na naszej antenie podzielić. Dziękuję bardzo. I tyflopodcast.net to tak przy okazji nasz namiar skajpowy, gdyby jeszcze ktoś chciał do nas zadzwonić.
1: Gdyby jeszcze ktoś. Grzegorz tutaj poruszył mnóstwo kwestii od razu, że tu wyświetlenia, że naprawdę, słuchajcie, tego jest mnóstwo. Ja proponuję każdemu, kto chce się tym zająć, wszystko jedno, czy z racji pasji, hobby, jakiegoś takiego pomysłu na rozwój, czy też właśnie zarobkowo, żeby sobie odpalił pomoc YouTube Akademia Twórców. I tam po prostu będzie wszystko. Można sobie zaplanować na najbliższe ileś miesięcy właśnie cele i poszczególne wybrać ileś tam tych kategorii. Czy na przykład zależy mi na robieniu świetnych filmów, czy zwiększenia liczby odbiorców, czy wypromowanie marki, stworzenie nowej marki na kanale i tak dalej, i tak dalej. I według tego są dobierane indywidualnie lekcje spośród tej całej ogromnej puli. Pewnie jest możliwość zapoznania się absolutnie ze wszystkim, troszkę to potrwa. Można sprawdzać swoją wiedzę za pomocą takich tam pytań, quizów. To wszystko jest jak najbardziej, bo są do zaznaczania opcje, można sobie wybierać różne rzeczy. I to wszystko jest dostępne. Polecamy zresztą w ogóle też bardzo wersję mobilną. Zarówno do zarządzania kontem, do chociażby do tworzenia playlist, o czym tutaj już Michał powiedział, że na komputerze, na tej wersji desktopowej, no to trzeba się trochę namachać, a w wersji mobilnej jest to zdecydowanie przyjemniejsze.
2: Wiesz, tworzenie playlist to jeszcze całkiem dobrze robi się na komputerze, ale już na przykład, kiedy film dodajemy do playlisty, to już nie jest takie wygodne. Tak, to ja wolałem to doprecyzować. Tak, bo to są dwa różne kroki i właśnie paradoksalnie w aplikacji mobilnej YouTube'a, w studiu twórców, ja tam chyba nie znalazłem takiego prostego mechanizmu na tworzenie playlist. Inaczej. Słuchaj, ale wiesz co? Ja widziałem jakiś przycisk do stworzenia playlisty, a potem on mi gdzieś się schował i nie mogę go teraz znaleźć.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że teraz nie będziemy dokładnie mówić co, jak, w którym miejscu, dlatego że przychodzi aktualizacja i to może być już trochę inaczej, więc... co więcej, sami widzący też mają często problem z tym, gdzie co jak znaleźć. Przecież co i rusz, ja kiedyś myślałam, że to jest nasze takie tylko blindowe. Nieprawda, cokolwiek się zmieni na Facebooku, cokolwiek się zmieni w YouTubie, już ludzie listy piszą na różnych forach i grupach, słuchajcie, bo teraz to ja nie mogę czegoś tam, to przedtem było tu, ludzie widzący jak najbardziej, którzy mają swoje tam strony, fanpage, kanały i tak dalej. Dobra. Kolejna rzecz przede wszystkim, bo o tych szczegółach technicznych cały czas będziemy mówić. Dobrze dobrany temat dla nas, taki, który będziemy realizować z pasją. Wszystko jedno, czy zarobkowo, czy niezarobkowo. Musi mieć pasję, bo inaczej nam nie starczy zapału. A materiały muszą się pokazywać regularnie, no może nie codziennie. Są tacy, którzy zalecają, żeby co tydzień coś wrzucać, ale

0: Jeżeli to tam rzadziej wrzucimy, myślę, że nic się nie stanie, byle materiał był dobrze przygotowany, przemyślany.
1: Aczkolwiek są i tacy, co codziennie coś wrzucają. To nie jest wcale
0: powiedziane
1: regułą.
0: Że nie.
1: Tak. Jeżeli ktoś naprawdę tak, aż tak potrafi produkować tego kontentu, no to czemu nie? Super.
0: Mhm. No, jeżeli to będą przynajmniej złote myśli na każdy dzień, no to... z jakimś tam rozwinięciem. No i w zależności od długości filmu można zrobić codziennie 5 minut, tak? To w sumie...
1: Zgadza się.
0: Jeżeli
1: to już zależy od nas. To już zależy od nas, ale po prostu trzeba wykazać się systematycznością, bo jeżeli będziemy mieć taki zapał, że wow, wchodzę w YouTube'a co dzień, a potem, a dobra, może nie dziś, może jutro, a za tydzień w sumie też się nic nie stanie, no to ta nasza praca, którą włożyliśmy w jakąś tam promocję, stworzenie tego kanału i tak dalej, to może się obrócić w niwecz potem.
0: No i ja sama po sobie wiem, że jeżeli powstały bardzo ciekawe, atrakcyjne materiały, ale patrzę, że już od roku się na przykład nic nie dzieje na kanale, no to ja już przesłuchałam te arcyciekawe materiały, które były wcześniej i jeżeli się przez wiele miesięcy kompletnie nic nie dzieje, to ja przestaję subskrybować. Na przykład.
1: Wiesz co, ja akurat subskrybować nie przestaję z jednego prostego powodu. To, że ja mam to w subskrypcjach, to mnie nic nie kosztuje. A jeżeli ktoś coś ciekawego wrzuci, to mi się to pojawi. Bo przecież i tak najczęściej, aczkolwiek też nie do końca to jest w ten sposób i może i czasem warto poprzeglądać sobie ręcznie te kanały, co tam kto wrzucił ciekawego, ale...
0: No właśnie, często wcale się aż tak nie pokazuje, jeżeli zwłaszcza nie masz powiadomień każdych poszczególnych aktualizacjach.
1: Wiesz co?
0: W zależności od wersji, na przykład ja mówię tutaj o aplikacji tej natywnej. Mhm. Kiedyś było tak, że od razu było widać, gdzie co się pojawiło nowego, jak przeglądałeś kanały, a teraz nie. Teraz oczywiście zanim wejdziesz w apkę, to jest tak, że masz 3 załóżmy nowości, ale jak już wchodzisz, to już nie masz pod każdym kanałem, gdzie co było.
1: W aktualnościach masz. W aktualnościach wyświetla ci się ten ileś tam tych najnowszych filmów i to rzeczywiście są te najnowsze filmy, które...
0: Tak, ale, ludzie... ja mówię podczas przeglądania kanałów.
1: A to tak, to masz rację.
0: Tylko... Bo kiedyś tak było, że gdziekolwiek po prostu najechałeś na kanał, od razu było widać, że,
1: wiem,
0: że tyle
1: mówisz.
0: I tyle nowości już. To było o wiele fajniejsze, szczerze mówiąc.
1: Wiem, o czym mówisz, aczkolwiek ja mówię, ja zwykle przeglądając swoją bazę kanałów na YouTubie, korzystam albo rzeczywiście z tej oryginalnej aplikacji, albo z Uplayera. Częściej mi się zdarza korzystać z Uplayera. I tam wchodzę sobie w subscriptions i mam tam taki element, teraz nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, ale wyświetla mi w każdym razie ostatnie materiały dodane przez twórców, których subskrybuję. Mhm. Aczkolwiek też to nie jest do końca tak, bo może się zdarzyć, i to chyba już jest kwestia jakichś algorytmów YouTube'owych, że kogoś mi pominie.
0: Aś.
1: I że na przykład ktoś mi wrzuci jakiś ciekawy materiał, który mi się wyświetli tam na przykład kiedyś, ale on później nie zostanie wyświetlony. On się raz wyświetli, raz się nie wyświetli. To nie jest wcale tak, że to na pewno, jeżeli ktoś wrzuci materiał, to się u wszystkich subskrybujących pojawi. Na pewno się pojawi wtedy, kiedy wejdziemy na kanał danego twórcy. To wtedy
0: i
1: tak.
0: Na pewno, jeżeli sobie zażyczymy jako subskrybenci, żeby nas powiadamiano o każdej nowości na tym kanale.
1: Bo też tak można zrobić.
0: Można tak zrobić i zresztą, słuchajcie, jako twórca warto o to walczyć, o ilość subskrypcji. Właśnie z tego chociażby względu, że te osoby, nawet jeżeli nie mają zaznaczonej opcji powiadomienia o każdej nowości na tym kanale, to i tak dostają taką informację zbiorczą od Google i od YouTube'a, tak? Ewentualnie wchodzą i no, automatycznie nudzi mi się, przejrzeć, co tam kto wrzucił ewentualnie, tak? Więc to się opłaca, jest większa szansa na dotarcie do tej osoby, która już raz nas obejrzała i na to, że ewentualnie do innych również to dotrze. Więc to jest ważne. O tych łapkach już też mówiliśmy. O komentarzach również warto tutaj dbać o widzów, bo po komentarzach widzimy po pierwsze, jak nas oceniają, co by chcieli jeszcze, co im się podoba, co im się nie podoba. Możemy to przyjąć, możemy nie przyjmować, ale warto odpowiadać na te komentarze, warto je czytać przede wszystkim, utrzymywać kontakt z widzami, bo oni wtedy inaczej nas traktują, troszkę tak bardziej osobiście zaczynają nas traktować. Nie zawsze, nie zawsze to jest... Z tego, nie zawsze to jest wartościowy kontakt, ale, no, jest to wszędzie zalecane, żeby jednak o to dbać.
1: Z tego co wiem, to na przykład ci YouTuberzy, którzy mają taką naprawdę dużą oglądalność, to wcale nie jest tak, że to jest jedna osoba. Na przykład są osoby, które współpracują z tymi ludźmi, chociażby w tym celu, żeby odpowiadać na komentarze. Bo jeden człowiek nie jest w stanie wszystkiego zrobić, tak? Zwłaszcza jeżeli mamy tam jakiś jeszcze montaż wideo i inne tego typu kwestie, a jeszcze czasami bywa i tak, że to nie jest tych ludzi jedyne zajęcie w życiu. Że tak przy okazji sobie coś tam nagrywają, więc tworzą sobie zespoły, w których na przykład odpowiadają na komentarze ludzie, albo inni się tam jeszcze zajmują jakąś promocją, więc tak naprawdę czasem na jednego człowieka to pracuje kilka osób na sukces jakiejś marki, bo tak naprawdę kanał jakiś to jest marką, niezależnie jak tam podpisany, czy to jest podpisany pseudonimem kogoś, czy jakimś ogólnie bardziej brzmiącym tytułem, no ale to jest jednak jakieś hasło, tak, które się promuje gdzieś tam. Mhm.
0: Kolejną rzeczą jest właśnie utrzymanie uwagi, to o czym też tutaj Grzegorz wspomniał, czyli czy nasze filmy są oglądane do końca, czy są wyłączane, i to wszystko można to sprawdzić, naprawdę. YouTube Analytics nam umożliwia również sprawdzenie tego typu rzeczy. Jakie były źródła wejścia, jeżeli promujemy się gdzieś indziej, na jakichś stronach, blogach, na innych mediach społecznościowych, możemy sprawdzić sobie źródła tych wejść, godziny. Możemy sprawdzić, w którym momencie na przykład najczęściej nasz materiał był wyłączany i na tej podstawie wyciągać wnioski. Wniosek może być taki, że mamy bardzo długie intro i ludzi to wkurza i nie przebrną przez to. Wniosek może być też taki, że akurat nudno gadaliśmy. Tutaj też jest zalecone to, żeby nie gadać tak sennie, bo nie utrzymamy uwagi. Żeby raczej dynamiki troszkę więcej sobie dołożyć, no może nie przesadnie, no może nie wzorujcie się na mnie, bo ja czasem naprawdę gadam jak naćpana, mimo tego, że nie jestem. Chociaż to nie jest takie rzadkie, jak słucham różnych materiałów. To czasem to myślę, że niektórzy przeginają jeszcze mocniej. Ten typ już tak ma, niektórzy to sztucznie wywołują i pewnie dlatego brzmi to czasem jak już takie totalne przegięcie. Tak, więc to jest ważne. Utrzymanie uwagi, można sobie to prześledzić, przeanalizować i oczywiście zrobić wszystko, aby nasz materiał był oglądany do końca. Szczególnie kiedy mamy ważne rzeczy do przekazania i kiedy jeszcze na tym zarabiamy. Bo inaczej nie będziemy zarabiać tyle, ile byśmy chcieli, bo inaczej nie będą nam działały te reklamy, które są w środku i na końcu filmu. Stąd też pewnie tendencja do krótszych materiałów, bo przecież szlak może człowieka trafić, jeżeli ogląda godzinny materiał, co parę minut przerywany reklamami. No naprawdę można nie zdzierżyć tego, żeby się miało nawet nie wiadomo ile zapału i serca dla tego materiału oglądanego.
1: To ja jeszcze o jednym sposobie promocji, ale to wtedy, kiedy już jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, bardziej rozpoznawanymi na YouTubie. I mówię o tym bardziej ze słyszenia, bo takich rzeczy no raczej nie jesteśmy w stanie zobaczyć. To są różnego rodzaju lokowania produktu. Wtedy, kiedy już jesteśmy bardziej rozpoznawani, to na przykład jakaś agencja PR-owa może się zwrócić do nas z prośbą o to, żebyśmy przeprowadzili jakiś filmik, nagrali jakiś filmik, nie wiem, i mieli na głowie czapeczkę z logiem jakiejś firmy.
0: Przy czym od razu powinniśmy też to zaznaczyć, bo inaczej może mieć zaraz problem, że ktoś zgłosi coś jakoś, będziemy zaraz weryfikowani. I tutaj bardzo, słuchajcie, trzeba być mega czujnym, jeśli chodzi zwłaszcza o opcję zarobkową, jeśli chodzi o realizację pasji własnych, takich bez tej opcji zarabiania, no to jeszcze wszyscy przymykają na to oko, znaczy większość, tak? Raczej szansa mała, że ktoś się czepi. Ale jeżeli zarabiamy, to wystarczy, że pójdziemy sobie gdzieś w miasto. Nagramy jakiś kawałek filmu przy ogródku piwnym, a tam gdzieś skądś będzie słychać muzykę. Kilka minut muzyki, my no rozmawiamy, w ogóle nie zwracamy nawet uwagi. Może być taka sytuacja, że nam w ogóle zablokują konto, zmniejszą ilość wrzucanego materiału, możliwość, tak? Wrzucania na przykład filmików powyżej 15 minut, albo różne inne tam wprowadzą dla nas ograniczenia i kary za to, że no, bez odpowiednich opłat i zezwolenia użyliśmy tego utworu, złamaliśmy.
1: Zwłaszcza jeżeli będzie to znany utwór, bo jeżeli to będzie jakiś taki albo mniej znany utwór, albo jakieś dziwne wykonanie, to te algorytmy mogą się nie złapać na to, bo to są komputerowo algorytmy sterowane odpowiednio. To nie jest tak, że to ktoś ogląda i słucha, no, w tym filmie jest muzyka. Nad tym wszystkim różnego rodzaju algorytmy czuwają.
0: Technika działa.
1: Tak, technika działa. Skąd ja wiem? Ja kiedyś testowałem transmisję na żywo na YouTubie i sprawdzałem, jak bardzo można oszukać i jak bardzo można w ogóle, na ile można sobie pozwolić na tym kanale. To akurat nie był Tyflo Podcast, to był akurat mój kanał, gdzie sobie testowałem różne rzeczy. Więc uznałem, że
0: mogłeś sobie pozwolić?
1: Mogłem sobie pozwolić, nawet jeżeli coś by tam się niedobrego zadziało, to i tak jakoś youtuberem nie planuję być, więc okej, nawet mogą mnie tam banować, niech im będzie na zdrowie. No i postanowiłem sobie po prostu odtworzyć jakąś piosenkę. Słuchaj, 10 sekund, 20, dostaję maila. Roszczenie względem praw autorskich, bla, bla, bla, bla, bla. Film został zablokowany, czy tam transmisja na żywo została zablokowana w niektórych krajach ze względu na naruszenie praw autorskich.
0: No, i pozamiatane.
1: Ale w Polsce nie została zablokowana, co ciekawe. Z Polski można było sobie dalej oglądać. Przypuszczam, że jakieś kraje typu Niemcy, Stany Zjednoczone, no, to już bardziej.
0: No, ludzie opowiadają, że przeróżne były historie, że właśnie z jakiegoś Egiptu do nich pisali w sprawie tego, że materiał był nagrywany gdzieś na przestrzeni, jakaś przestrzeń hotelowa, tak? I gdzieś było słychać muzykę i potem była cała walka o to, żeby wyciąć tę muzykę z filmu, nie stracić odsłon, nie stracić oglądalności, bo już się zaczęła sprawa cała toczyć tutaj, więc no trzeba na to też zwrócić uwagę, bo...
1: I jeszcze jedna rzecz, przed którą wszyscy twórcy też przestrzegają, a i tak niektórzy, co bardziej oglądani, to robią. Jeżeli prowadzimy bloga, czy vloga właściwie, nasz kanał na YouTubie może w ten sposób, dotyczący różnego rodzaju testów, recenzji i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę trzeba się wystrzegać takich kuszących z pewnością dla początkujących użytkowników ofert z różnego rodzaju agencji PR-owych, które nam są w stanie zapłacić i to nawet niemałe pieniądze, bo to tam słyszałem, że nawet około 5-10 tysięcy złotych, jeżeli nasz kanał ma już odpowiednią oglądalność, za jakąś pozytywną recenzję jakiegoś towaru. Który to wcale ten towar no, nie musi być koniecznie aż tak bardzo dobry. Więc tego się trzeba wystrzegać, bo jeżeli parę razy tak zrobimy, a nawet czasem wystarczy raz, no to niestety, ale tracimy na wiarygodności i tracimy także widzów i subskrybentów.
0: Musimy być również przygotowani na to, że jeżeli zrobimy negatywną recenzję, to również zgłosi się dany przedstawiciel firmy i powie, że logo, marka w ogóle zostało nieprawidłowo wykorzystane, że oni nie dali zezwolenia na wykorzystanie ich tutaj znaku towarowego i innych praw nie mieliśmy i tak samo będzie kłopot.
1: Tak, więc na to też trzeba być przygotowanym. Mhm. Dżungla, no, słuchaj, dżungla.
0: Dżungla, gdzie nie spojrzysz, a nawet jak nie spojrzysz. No. To jest tak. Zachęcamy oczywiście też do promocji na wszelkich innych mediach społecznościowych. I ja wiem, że to jest w ten sposób, nie da się wszystkiego ogarnąć. Sama też nie ogarniam wszystkiego. Jak już się skoncentrowałam na Facebooku, to już na niczym innym. LinkedIn leży odłogiem. Jak wypełniłam podstawowe jakieś tam dane ze 3 lata temu, tak nie aktualizuję właściwie. I no tak to wygląda, bo jeżeli chcemy się na czymkolwiek skoncentrować, a mamy jeszcze taką normalną pracę offline'ową, to nie da rady. Po prostu doba ma swoją ograniczoną ilość godzin, a my mamy też ograniczony zasób energii swojej i chęci. Nie da rady wszystkiego, nie da rady cały czas siedzieć przy kompie, ale warto się dokształcać. Warto śledzić trendy, warto też śledzić trendy, jakie w ogóle są. Albo chcemy się do tego dostosować, no bo zależy nam na zarobku za wszelką cenę, Dobrze, znaczy to nie miało negatywnie zabrzmieć, ale no taki jest nasz priorytet.
1: Po prostu sobie obraliśmy takie źródło zarobku, no i...
0: I już, i koncentrujemy się...
1: Będziemy żyć z YouTube'a.
0: Zaciskamy zęby po prostu i koniec, i robimy. Wtedy śledzimy też trendy, jakie rzeczy są najchętniej w tej chwili oglądane, gdzie, jak, w jakich językach, z jakiego kraju. I dostosowujemy się maksymalnie do tego, jak możemy. Albo po prostu sobie robimy swoje i czekamy. Tylko nie możemy biernie czekać, stąd też tutaj dzisiaj taki mały wstępniaczek wam robimy, bo mówię, resztę możecie sobie spokojnie w tej Akademii Twórców prześledzić, bo myślę, że nie zrobimy tego lepiej niż oni zrobili, naprawdę. To jest świetny materiał, bardzo polecamy. Ale zachęcamy do takiego działania, bo samo założenie kanału i wrzucanie tam jakichś materiałów nie wystarczy. To musi być dobra jakość samego materiału i tutaj może przejdziemy już do...
1: Przy czym też od razu, żeby była jasność, my tak naprawdę też nie mamy jakiegoś akurat w tej materii...
0: Że wow, doświadczenie.
1: Doświadczenia wielkiego, akurat w tym nie mamy, natomiast...
0: Poza tym, że żyjemy z tego i grube tam miliony dolarów płyną, ale przecież nie przyznamy się na antenie.
1: O naszych tych alternatywnych kanałach, tak? Nie, ale tak zupełnie szczerze mówiąc, no to też tutaj pewne rzeczy z obserwacji, tak. O pewnych rzeczach mówimy wam z obserwacji, no i też z takich jakby pierwszych wstępnych testów, chociaż no...
0: A sami to też będziemy dostosowywać się do tego.
1: Oczywiście.
0: Też planujemy właśnie rozwój w owym kierunku.
1: Tak, chociaż akurat nie w kwestiach zarobkowych tutaj, przynajmniej Tyflo Podcast.
0: Bo... rozwijanie pasji typowo.
1: Tak, to rozwijanie pasji być może, i to jest też, zobacz, dość fajna sprawa. Bo na przykład mamy taki kanał, powiedzmy, Tyflo Podcast, na którym będą, no tak naprawdę, podcasty, ewentualnie jakoś tam jeszcze dopalone graficznie, bo tak, żeby było na czym oko zawiesić. Natomiast z czasem taka rzecz może dać możliwość i doświadczenie, żeby zrobić coś już później, co rzeczywiście można przekuć w jakieś tam środki. Mhm. To też jest jakaś opcja. To nie jest tak, i też myślę, że warto to powiedzieć słuchaczom, że jeżeli no, nie czujecie się na siłach już tak od razu wejść w tego YouTube'a zarobkowo, szczerze powiedziawszy, ja bym się nie czuł tak od razu, to spokojnie. Sobie można zawsze coś tam gdzieś dłubać. Po jakimś czasie nabierzecie doświadczenia i kto wie, co z tego wyjdzie.
0: Poza tym ktoś może na przykład chcieć zarobkowo, no chociażby, akurat to nie dotyczy YouTube'a, ale dotyczy jak najbardziej podcastów. Ja przyszłam do Tyflo Podcastu 2 lata temu? Chyba jakoś,
1: no, jakoś tak.
0: Jakoś tak. W celach zarobkowych. Ja po prostu chciałam sobie uzyskać dodatkowe źródło pieniędzy w Polsce, no, żeby mieć na jakieś tam swoje, bo jeszcze wtedy miałam konto w Polsce. I to był tak naprawdę, ten cel mi przyświecał. A później, po jakimś czasie, przeszłam na wolontariat. Na przykład w tym roku już całkowicie, i przecież robię audycje, robię materiały cały czas, po prostu mnie to wciągnęło. Nawet sama zainwestowałam w sprzęt, żeby mieć lepszy mikrofon, żeby było mnie słychać lepiej, stabilniej, żebyście mieli jakąś większą frajdę z tego odbioru. I ja też. Więc to też może być odwrotnie. Że ostatecznie to nas wciągnie i się okaże, że kurczę,
1: że jeszcze będziemy dopłacać.
0: Że jeszcze będziemy dopłacać.
1: Ale
0: ale będziemy się z tego cieszyć.
1: Ale to przecież...
0: Bo ma to inny cel.
1: Wiesz, ja tak samo miałem na przykład, zanim zacząłem pracować w fundacji, zajmować się Tyflo Podcastem, to ja przecież, ja do sprzętu to nie jedną złotówkę albo i więcej dokładałem, bo to po prostu to jest moja pasja. Mówienie do mikrofonu zawsze było moją pasją, zawsze chciałem się tym zajmować w taki czy inny sposób, bardziej radiowo niż w formach jakichś takich nagrywanych. Zawsze lubiłem takie po prostu rozmowy czy zabawy z dźwiękiem, więc no to jest
0: pasja. Ja chciałam pracować
1: w
0: takiej formule jak stary Tok FM.
1: No fajna sprawa.
0: Super, takie
1: fajna
0: pasmo sprawa. Wieczorne bym sobie wzięła, super sprawa. No. No i mamy coś w podobie.
1: Mamy coś w podobie, a kto wie co z tego wyjdzie dalej. No, jeszcze tu nie powiedzieliśmy ostatniego słowa.
0: O, a przyszłość stoi przed nami otworem, oby tym właściwym.
1: Tym właściwym, tak.
0: Dobra, o materiałach może coś powiemy. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób pozyskać ów materiał, jak go sobie przygotować z punktu widzenia niewidzenia, bo oczywiście zawsze ktoś nam może to przygotować. Byłoby to lepsze, zwłaszcza jeśli chodzi o typowe filmy wideo, ponieważ no nie jesteśmy w stanie tego samodzielnie ogarnąć. Nie mamy możliwości sprawdzenia wszystkiego i nie chcemy sobie robić obciachu, bo...
1: No co
0: chyba,
1: zresztą?
0: Mamy taki plan, żeby hejtem podbijać swój kanał.
1: Też można. Czemu nie? Ale zresztą też...
0: Tak, wizerunek w ten sposób, to niekoniecznie. Nie powinno się robić rzeczy, nad którymi nie ma się kontroli, naprawdę, bo potem może nam być przykro.
1: Co też zresztą w ostatniej audycji poświęconej wideoblogom konkretnie, opowiadał też na ten temat Jacek Piotrowski, że no tak naprawdę też gdzieś tam korzysta z tej pomocy.
0: Pomocy osoby, tak. No jeżeli mamy taką osobę,
1: i to nie jest nic złego, to nie jest nic złego, jeżeli mamy kogoś takiego, żeby nam pomógł, to pewnie, to tylko korzystać.
0: Ponieważ i tak będziemy musieli gdzieś tam skorzystać z takiej pomocy, konsultacji, więc jeżeli mamy możliwość w szerszym zakresie na co dzień jakiejś dłuższej współpracy, nawiązania, to róbmy to, dlaczego nie.
1: A jeżeli nie, to po prostu mierzmy siły na zamiary. Aha.
0: Tutaj, Michał, do ciebie prośba, abyś jako techniczne wsparcie opowiedział coś o samych materiałach.
1: Ja mogę powiedzieć tylko tyle, bo na razie te nasze materiały, które umieszczamy na YouTubie, to jest...
0: Jakie
1: ni mniej, ni więcej, tylko tyle, co wymaga od nas YouTube. A YouTube wymaga, żeby materiał był filmem. Więc musi być tam jakiś obraz w tym filmie.
0: I musi może być statyczny.
1: Tak, i może być dźwięk. Chyba nawet nie ma wymagań względem dźwięku, ale ważne, żeby był obraz. Obraz może być statyczny. No i ja właśnie z tego skorzystałem. Z tej możliwości, żeby było to obrazem statycznym. I jest taki fajny mechanizm, który się nazywa FFmpeg. To jest konsolowe narzędzie. Jeżeli ktoś jest bardzo niecierpliwy, to może sobie znaleźć w Google informacje dotyczące tego, jak za pomocą MPEGa przygotować sobie plik MKV, który będziemy spokojnie mogli wrzucić na YouTube'a. A jeżeli ktoś chce poczekać, to ja spokojnie, kiedy będzie już materiał na stronie, to w komentarzu wrzucę taki prosty, jednolinijkowy skrypt, który nam przekonwertuje plik audio, MP3, do pliku MKV z warstwą graficzną w postaci obrazka. I taki materiał spokojnie nam zaakceptuje YouTube. Wtedy możemy go śmiało umieścić, bo jeżeli będziemy chcieli wrzucić plik MP3, to się nie uda. Po prostu się nie uda. Są narzędzia, które pozwalają w locie konwertować pliki MP3 na filmy, i za pomocą których można coś takiego robić i można wrzucać na YouTube'a te MP3, ale one mają ograniczenia. Na przykład właśnie tyflo podcastów, niektórych przynajmniej, za pomocą takich narzędzi byśmy je przepchnęli. One są za duże.
0: Za długie?
1: Tak, za długie, za długie.
0: No, niemożliwe.
1: Wiesz co?
0: Kto to takie rzeczy nagrywa tutaj?
1: My. Ale słuchaj, nawet...
0: 4 godziny, 13 minut, ostatnia audycja. Suplement do 100 pytań do indywidualnych.
1: Magda, żeby było śmieszniej, to nawet w płatnej wersji nam tego nie chcieli przepchnąć, bo sprawdzałem...
0: Nie przewidzieli, że coś takiego w ogóle.
1: Jakie są limity i się okazało, że w ogóle nie ma opcji, bo nawet gdybym ja zapłacił tam stosowną opłatę, uiścił, to i tak by się nie dało. No więc stwierdziłem, że okej, to nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Napisałem sobie prosty plik BAT i za pomocą tego skryptu i MPEGa tworzę sobie plik MKV, który już potem śmiało mogę przerzucić do YouTube'a. A plus jest też taki, że warstwa audio takiego pliku MKV nie jest w żaden sposób jeszcze dodatkowo kompresowana. Ona zostaje w takiej jakości, w jakiej była. A no, staramy się, żeby jednak tyflo podcasty jakoś brzmiały, co mam nadzieję słychać. I na YouTubie one też brzmią.
0: I pamiętajmy o tej jakości, zwłaszcza jeżeli promujecie muzykę. Naprawdę, pamiętajcie, bo nigdy nie wiadomo, kto na czym tego słucha, ale niektóre materiały brzmią nie najlepiej już nawet na prostym, małym jakimś głośniczku. Nie trzeba żadnego specjalistycznego sprzętu.
1: to się wszystko zgadza.
0: A szczególnie jeżeli mamy się koncentrować na wersji audio, to dbajmy o to. Oczywiście nie muszą to być jakieś tam bezstratne pliki, bez przesady, no ale jakaś taka zwykła jakość emisyjna, niech to będzie.
1: I też trzeba zadbać o swój sprzęt nagrywający i tu przy okazji też można zahaczyć o inny sposób promocji siebie, jeżeli mamy ochotę, podcasting. I tak naprawdę podcasting to może być, może też pójść w stronę YouTube'a jako coś bardziej dostępnego. Ja się spotkałem z opiniami, że na przykład no fajnie, że jest YouTube i fajnie, że macie kanał na YouTubie, bo na przykład mi wygodniej z YouTube'a.
0: Tak, tak.
1: A na przykład przez stronę to niekoniecznie. No akurat patrząc z punktu widzenia naszej grupy docelowej, czyli osób niewidomych, to raczej nie, bo ja słyszałem takie informacje od osób widzących. Natomiast...
0: A ja od niewidomych również, jak też słyszałam pytania, czy planujemy również transmisję na żywo na YouTube, ponieważ byłoby to łatwiejsze dla osoby niewidomej do ogarnięcia niż odsłuchiwanie Tyflo podcastu na żywo, Tyflo radia naszego na żywo audycji.
1: No to proszę, to akurat do mnie takie informacje, takie pytania nie docierały jakoś bezpośrednio od osób. Natomiast jeżeli chodzi o transmisję na żywo, to transmisja na żywo dla osoby niewidomej jest do wykonania, tylko znowu, w warstwie dźwiękowej proszę uprzejmie. W warstwie wizualnej, jeżeli robimy transmisję z gry na przykład, to też okej. No tylko z jakiej gry to? Audio. To tam wiele ciekawego nie będzie. Są programy, dzięki którym można transmitować materiały na YouTube'a, na Twitcha, na jeszcze różne inne tego typu serwisy umożliwiające transmisję na żywo. I teraz, jeżeli chodzi o tego typu programy, to sprawa wygląda tak, że możemy tam na przykład nakazać tej aplikacji, żeby śledziła konkretne okno. I sobie wyświetlamy tam konkretne okienko, na przykład właśnie z tą grą. No i to jest jako obraz. I dodatkowo mamy warstwę dźwiękową. Może to być miks mikrofonu na przykład z USB, pod USB podłączonego plus jakichś tam dźwięków z tej gry. Można to zrobić w ten sposób. No tylko ja sobie średnio wyobrażam transmisję na żywo i własnoręczne ustawianie kamery.
0: Właśnie. Znaczy można ją zasłonić po prostu.
1: No tak, ale to wtedy to...
0: Bez sensu. Bez sensu. Strata w ogóle transmisji.
1: To nie ma sensu moim zdaniem. Więc tu w pewnych specyficznych przypadkach można się o coś takiego pokusić.
0: W okolicznościach przyrody.
1: Tak, i niepowtarzalnych. Ale tak na ogół to no chyba nie będzie to dobry efekt.
0: Ale niewykluczone, że spróbujemy.
1: Aczkolwiek technicznie jest to możliwe. Jak najbardziej. Ja sprawdzałem, próbowałem, działa. Musimy tam na stronie YouTube'a pozyskać coś takiego jak nasz klucz API, który wpisujemy do programu, do nadawania. Dostępnym programem jest Open Broadcaster Software. Taki programik. Wrzucamy tam ten klucz API i możemy nadawać. Wybieramy sobie, ustawiamy, tam w ogóle można sobie ustawiać rodzaj kodeka, jakość. Przy czym...
0: No i pamiętajmy o dobrym internecie, żeby internet był na przykład z kabla, a nie Wi-Fi, żeby to nie był żaden tam mobilny, żaden jakiś taki dziwny hotspot, no bo mogą być...
1: Dobry internet to jest jedno,
0: podstawa.
1: Dobry procesor to jest drugie.
0: Też.
1: Obróbka wideo w czasie rzeczywistym, o ile z audio to nie jest jakiś wielki problem, chociaż też w zależności od tego, co obrabiamy, ale obróbka wideo w czasie rzeczywistym, no to już jest... Poważne wyzwanie dla naszego sprzętu i wiem, że nie wszystkim to dobrze działa. Jeżeli ktoś ma na przykład laptopa z jakimś mobilnym procesorem, takim nie najwyższych lotów, może być problem.
0: Więc też musimy sobie takie rzeczy uwzględnić. Tak naprawdę właśnie tutaj nam się pojawił kłopot, bo zabrakło nam planszy. ponieważ jest zalecane właśnie, żeby do każdego filmiku była ta inna miniatura, innego rodzaju w ogóle. Tutaj no, ludzie właśnie często wykorzystują jakąś klatkę z filmu, my nie mamy filmu, trzeba co innego podłożyć.
1: My mamy logo.
0: Ale co tu podłożyć? No właśnie mówię, to jest nieatrakcyjne wtedy wizualnie. Więc jeżeli robicie audycję na jakiś tam inny temat, to możecie zastosować to, co ja na przykład u siebie na stronie mam. No tylko oczywiście robi to osoba z okiem, tak? Staram się pozyskać od każdego z gości, którego zapraszam do programu, ewentualnie znaleźć coś albo tutaj poprosić o jakiś szybki projekcik, osobę zaprzyjaźnioną. I za każdym razem do każdej audycji Tyflo Podcast, ale wrzucony u mnie na pozytywnik na stronę, jest zawsze ileś zdjęć, jest ta warstwa graficzna, więc jeżeli ktoś sobie przegląda, ma nie tylko tytuły, opisy i link do strony macierzystej tyflopodcast.net, ale ma też ilustrację, taką właśnie jakieś zdjęcia, jakiś projekt graficzny dodatkowo. I wiem, że odbiór tego jest bardzo fajny, zwłaszcza jeżeli później na Facebooku się promuje, że to nie jest tylko taki post z linkami i tekstem, ale też są zdjęcia i ludzi to wiele mocniej interesuje.
1: Tak, bo osoby widzące no po prostu
0: używają widzą.
1: Oczu i widzą i na to wiele nie poradzimy.
0: Musimy się dostosować tak. Akurat w tym wypadku, tak. A nie oni do nas. No chyba, że chcemy się zamknąć do środowiska i do osób, które akurat nie będą zwracać uwagi, bo...
1: Bo są takie.
0: Są też takie. Jeżeli mamy bardzo ciekawy temat, jesteśmy specjalistą w danej dziedzinie, nie kończy nam się ten temat, tylko się ciągle rozwijamy, mamy ciągle coś ciekawego do powiedzenia. Kolejne materiały, które wrzucamy, są ciekawe, są fajne, są przydatne. To naprawdę jest też grupa youtuberów, może bardziej takich niszowych, ale jednak, którzy po prostu siadają przed kamerą, nawet nie jakoś tam specjalnie dbając o wygląd, wystrój i w ogóle. I po prostu mówią, gadają, przez godzinę gadają, dłużej gadają, mają dany temat i mają nieraz naprawdę, patrzę tam pod spód na komentarze, 300 komentarzy, więcej, pod filmikiem. Dyskusja cała się toczy.
1: Ma ktoś coś ciekawego do powiedzenia, to po prostu ludzie go słuchają.
0: Więc to też może być punkt zaczepienia.
1: Można w ten sposób. Nie podejrzewam, żebyśmy mieli jakieś rekordowe oglądalności wtedy. Ale kto wie, no, nigdy nie jest powiedziane, że to my nie będziemy tym pierwszym youtuberem, który...
0: Rekinami YouTube'a.
1: Tak, rekinami YouTube'a, który zyska największą oglądalność w Polsce, bazując tylko i wyłącznie na słowie. No, dlaczego nie?
0: W końcu nikt nie wierzył w audiobooki, póki Audioteka tego nie odkopała.
1: Dokładnie. To była domena książek mówionych, tak zwanych, dla niewidomych tylko. A potem co? Okazuje się, że i widzący lubią sobie posłuchać.
0: Tak, uruchom słuch, uruchom myślenie. Tak. Proszę. Dobra, macie to hasło za darmo tym razem. Okej, to jest tak. Przede wszystkim właśnie pomysł, cel, o którym już mówiliśmy, czyli czy to jest właśnie jakiś własny rozwój, czy zarobek, czy realizacja własnych pasji, czy też forma takiego zmotywowania się do systematyczności. Ponieważ jeżeli będziemy organizować sobie no, jakiś ciąg audycji na dany temat, to sami musimy się przygotowywać, bo w pewnym momencie, żebyśmy nie wiem ile wiedzieli, bardzo dużo, to wiedza się zmienia, dochodzą nowe rzeczy, dochodzą pytania. Zawsze gdzieś coś się zdarzy takiego, że czegoś nie wiemy, a przede wszystkim musimy być na bieżąco, musimy się sami dokształcać, więc to też bywa motywujące. Widzę sama po sobie, kiedy do Tyflo Podcastu często gęsto muszę się przygotować, czy też dlatego, że zapraszam gościa i chcę po prostu jak najwięcej wiedzieć o tym, co robi, jak to wygląda, żeby też w razie czego móc wspomóc, coś podrzucić, zagadać. No, jedni goście są tacy jak w ostatniej audycji o muzyce elektronicznej, to było doskonale widać. Jeden gość jest taki, że prowadzący jest mu nawet niepotrzebny, sam tam dałby radę przez 5 godzin od początku do końca i mówi merytorycznie, żeby nie było. Jak najbardziej. Innych trzeba troszkę ciągnąć za słowo, żeby nie było, że milczą. Oczywiście no, wtedy też pojawia się ryzyko, że przegadamy gościa. Tak? To może no, zarzucono mi raz, że ja mam takie tendencje. No, staram się tego unikać, ale kiedy słyszę, że komuś już tak brakuje energii, że kończy i mówi tak, no i no to w tym momencie, jeżeli ja czegoś nie podrzucę, to za chwilę nastąpi cisza.
1: To będzie cisza, a radio nie lubi ciszy.
0: Ciszy. Dlatego jakoś trzeba sobie z tym radzić. Oczywiście no, nikt nie jest wolny od błędów i ułomności. I wszyscy się uczą tak naprawdę. Zachęcamy zresztą tych, którzy są szczególnie uczuleni na wszelkie tutaj błędy i potknięcia. Zachęcamy do samodzielnej realizacji, czy w Tyflo Podcaście, czy w innym rodzaju podcastingu, czy na YouTubie.
1: Natomiast
0: zobaczycie wtedy, jak to jest.
1: Natomiast właśnie też z tej drugiej strony, jeżeli ktoś jest bardzo wrażliwy na krytykę,
0: to nie może tego robić.
1: To nie może tego robić, chyba że to jest jego cel, żeby tę krytykę, tę wrażliwość taką na wszelką krytykę, jakąkolwiek.
0: Żeby utwardzić sobie pewną część ciała,
1: tak,
0: na przykład.
1: Tak, poniżej pleców. Bo no, prawda jest taka, że ze zjawiskiem tak zwanego hejtu spotkamy się prędzej czy później. W różny sposób.
0: I zwłaszcza w naszym środowisku, chociaż nie tylko.
1: Nie, nie tylko. Wiesz co?
0: Też kiedyś w żartach stwierdziliśmy, że, tak, że to podobnie to my tak, jako
1: niewidomi na Tyflosie wymyślili hejt.
0: A potem, tak, na cały świat się to rozpowszechniło. Taka była nasza kiedyś imprezowa teoria robocza.
1: Tak, tak, ale nie, to nie jest to tak, że to tylko niewidomi się kłócą. Wystarczy sobie poczytać
0: cokolwiek,
1: jakiekolwiek komentarze. Naprawdę, ostatnimi czasy ta kultura wypowiedzi bardzo mocno podupadła.
0: Podupadła, właśnie, tak. Bardzo mi się spodobało.
1: Okej. Dobrze, to może przejdźmy dalej.
0: Przejdźmy dalej. Piękne. Tak, to są takie właśnie historie na żywo, które się zdarzają.
1: Tak, to są tak zwane historie o rekinach.
0: O rekinach, tak. O czym też było poprzedniej audycji. No, ale to jest cała dłuższa historia. Aby sięgnąć do początków historii o rekinach, trzeba by zapoznać się z materiałem o ogrodach sensorycznych.
1: Tak. Gdzie ja powiedziałem, że rekiny są w Bałtyku?
0: Dobra.
1: A przynajmniej na to wyszło. Okej. Okay.
0: W porządku. O częstotliwości materiałów mówiliśmy, o tematach. I teraz tak, jeżeli jesteśmy specjalistą w danej jednej dziedzinie, to trzymajmy się tego, bo to będzie taki nasz pewniak, że najwyżej możemy się rozwijać, oczywiście, współpracować tutaj z odbiorcami, niekoniecznie spełniać wszystkie absolutnie ich życzenia i reagować na zażalenia, ale no, starajmy się jakoś tak troszkę, chociaż przynajmniej być elastyczni, bo ma to być do jakiegoś stopnia przynajmniej interaktywność. A zadowolony odbiorca naprawdę może nam podbić oglądalność, będzie się dzielił, będzie chwalił, będzie polecał, będzie nam również przysparzał zarobków, jeżeli zarabiamy, więc tutaj warto się skoncentrować. Ale oczywiście też możemy mieć takie zapędy, że realizujemy ileś tematów, tak? I wtedy też warto sobie to przemyśleć, bo to, że my realizujemy się w wielu dziedzinach, to nie znaczy, że nasi odbiorcy dokładnie są zainteresowani tym samym. I potem, jeżeli na przykład nagramy sobie filmik na dany temat, na przykład o rekinach, tak? Ktoś się spodziewa dalszej części o rekinach.
1: A my już o rekinach nie chcemy.
0: A my wtedy sobie nagrywamy na przykład coś tam o muzyce z Hawajów. Zupełnie coś innego.
1: I gdzie tam rekin?
0: Tak. I jeżeli tych tematów będzie ileś tam, to okej, okay. Ale jeżeli mija miesiąc, drugi, trzeci i nie ma kolejnego odcinka o rekinach, a to miał być jeden z wiodących tematów też, przynajmniej no gdzieś tam zapowiedzieliśmy, że to ma być cykl, tak, że planujemy zrealizować cały cykl, to się ludzie też zniechęcą. Tutaj o muzyce z Hawajów, tutaj o żarciu we Włoszech.
1: A tym bardziej, że jeżeli na przykład nasz kanał nazywa się na przykład z rekinem przez puszczę, no to...
0: Albo wolni rekina do lasu.
1: Tak.
0: Też.
1: No to wtedy to już jest problem.
0: Nie róbmy tego zresztą. Więc na to też
1: natomiast
0: trzeba
1: zwrócić uwagę. To ja wtedy miałbym... Ale wiesz co? Ja mam pomysł na to. I ja to już zaobserwowałem u kilku YouTuberów. Na przykład u niejakiego Szafy. Tak mi się rzuciło, bo to jest gość, który bardzo się rozdwoił, jeżeli chodzi o kanały. po prostu dwa.
0: Tak, można.
1: Ma na przykład tak zwany mocny vlog, gdzie sobie różnego rodzaju potrawy testuje, a ma kanał, który się nazywa testhub.pl i tam testuje różną ciekawą elektronikę.
0: No i często warto tak zrobić.
1: Tak.
0: Zwłaszcza, że słuchajcie, jeżeli zarabiamy na YouTubie, możemy również sobie podpiąć ileś kont, nie musi być jedno, może być ileś kont YouTubeowych podpięty pod właśnie tego AdSense'a. AdSense, tak, dokładnie. To jest to. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy, kiedy Grzegorz zadzwonił, ponieważ zarobki zarobkami to jest tylko tam podliczane sobie teoretycznie, ale tak realnie możemy dopiero uruchomić sobie właśnie to konto, powiązać z naszym kanałem i dopiero wtedy tam jesteśmy weryfikowani, podajemy swój numer konta, właśnie jest przelew testowy robiony. Kiedyś musielibyśmy być partnerem YouTube, żeby w ogóle uruchomić zarabianie, teraz już nie trzeba. No ale ta cała weryfikacja taka jest w praktyce i ten cały system rozliczeniowy dopiero wtedy się zaczyna, kiedy właśnie mamy te konta powiązane. I tam można ileś kont podpiąć, przy czym nawet niektóre mogą być zarobkowe, inne nie, więc tutaj jest no pełna dowolność.
1: Zrobimy jeszcze jedno, do jednego konta naszego gmailowego, a na pewno w Google Apps, bo ja akurat z takiego korzystam i tu wiem, że się da, możemy podpiąć ileś kanałów.
0: Tak, a do każdego kanału iluś adminów również.
1: Tak, można.
0: Zajmujemy się z kimś wspólnie kilkoma rzeczami. Na przykład mamy jakiś kanał sami, mamy inny kanał z kimś.
1: Można to wszystko zrobić. W pomocy bezproblemowo wyszukacie, jak to zrobić. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Ale
0: wszystko
1: jest
0: fajne,
1: tak, naprawdę. Ale to jest chwila wpisywania odpowiedniego zapytania w Google i naprawdę da się wszystko znaleźć. A pomoc Google'a na YouTube jest fajna. Naprawdę jest fajna, bo to nie jest tak, że ta pomoc mówi nam, proszę wejść tu, proszę wejść potem tu, proszę kliknąć tu i jeszcze tu. Tylko kliknij tutaj, czy jakiś tam opisany jest link, klikamy w ten link i autentycznie przenosimy się do tej sekcji, która nas interesuje i w której znajdziemy to, czego szukamy już na zasadzie administracyjnej. To jest bardzo fajne, to jest bardzo kontekstowe, super.
0: Mhm. Więc tutaj da się to jak najbardziej ogarnąć i zrobić. No bo też musimy rozważyć właśnie, czy nie stworzyć sobie takiego zespołu roboczego, że nie samodzielnie coś robimy, ale też wspólnie. No przecież znamy takie grupy, które wspólnie nagrywają, robią i się promują też razem. Jest być może trochę łatwiej, zwłaszcza, że wtedy jedna osoba ciągnie troszkę drugą. Jak ktoś tam jest zajęty, zdemotywowany, to druga osoba trochę tam szturchnie, zachęci jakoś, albo pomoże, albo odciąży. No to nie o to chodzi, żeby sobie znaleźć tak zwanego Leszka na kajak, tak, do roboty. Ale współpraca jak najbardziej też wchodzi w grę. No tylko w sytuacji oczywiście zarobkowej musimy się podzielić. No to już kwestia, czy ktoś chce, czy ktoś nie chce.
1: Dokładnie. To już zależy, jak kto sobie tam ustali te kwestie. I rzeczywiście w takiej sytuacji też może być tak, że nie wszyscy muszą nagrywać. Może na przykład nagrywać jeden, ale na przykład mamy kogoś znajomego, kto się bardzo fajnie i bardzo dobrze zna na promocji, ale on woli sobie, nie wiem, działać na fejsie, tak? Klikać sobie różne tam rzeczy na fejsie, wyrabiać jakieś duże limity, zna się na tym, wie jak to zrobić, żeby nas wypromować. No i my się z nim dobrze znamy, on nam pomoże.
0: Ale albo zajmie nam się grafiką na przykład.
1: Tak, albo zajmie się grafiką. I tacy ludzie spokojnie, to nie jest powiedziane, że każdy musi też nagrywać. Są różni ludzie, którzy zajmują się różnymi rzeczami i tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy mamy zespół, który jest w stanie nam pociągnąć różne aspekty naszej działalności, jeżeli to już jest działalność na większą skalę, to wtedy możemy mówić o jakimś sukcesie. Bo sami prędzej czy później przestaniemy się wyrabiać.
0: To prawda. Ja myślę, że warto wrócić tutaj jeszcze do tytułów, dlatego że one są niesłychanie ważne, jeśli chodzi na przykład o wyszukiwanie naszej treści.
1: No tytułów bo co z tego, i tagów.
0: I tagów, tak. Czyli tytuł, opis, tagi, to wszystko można sobie zrobić i trzeba to robić. Naprawdę warto, dlatego że inaczej nie mamy szansy na odnalezienie przez taką ilość osób, jaką jesteśmy zainteresowani, wszystko jedno, w jakim celu prowadzimy ten kanał, no ale przecież zawsze, jeżeli treści mają być publiczne, to zależy nam na jak najwyższej liczbie odbiorców, tak? Chcemy, żeby to raczej trafiało do mas, a nie do kilku osób. I osoba zupełnie przypadkowa, która nas nie zna, która nie natknęła się na post naszego znajomego, czy nasz na jakiejś grupie, no nie ma szansy znalezienia, jeżeli tytuł nie oddaje treści, a ktoś jest potencjalnie zainteresowany, jeżeli nie ma odpowiednich tagów, nie ma opisu. I tutaj warto faktycznie o to zadbać, żeby przemyśleć, żeby pomyśleć, jak byśmy sami też szukali, ewentualnie sobie sprawdzić też różnego rodzaju inne wyszukiwania, popatrzeć też na filmiki, samemu sobie znaleźć, jeżeli robimy coś na dany temat, zobaczyć, co już jest, wpisać wyszukiwanie i zobaczyć, jakie są inne filmiki, porównać też jakość. Nieraz można się nawet odnieść w treści przecież też, że ja w nawiązaniu do filmu tego i tego, nie po to, żeby akurat się wybijać tam na kimś, że wow, znamy go, lubimy, on nas wspiera. Oczywiście, może być tak, że znamy jakiegoś youtubera i on nam pomoże
1: bardzo. I razem coś nagrywamy.
0: I razem coś nagrywamy, albo on nam bardzo pomoże, ponieważ już w tej chwili ma no, miliony odsłon i setki tysięcy subskrybentów i wystarczy, że powie raz, pokaże nasz kanał i powie raz, że jesteśmy i że coś fajnego robimy i automatycznie nam wszystko idzie w górę. Tak? Więc no, jeżeli nie mamy takich możliwości, to warto się i tak powołać na jakikolwiek inny materiał. A przynajmniej dla własnej informacji sobie przeanalizować, zobaczyć, kto co innego robi w danej dziedzinie. Czy jesteśmy odkrywczy, czy jesteśmy bardzo podobni odtwórczy. No i też od razu na bieżąco możemy się gdzieś tam odkształcić. Odkształcić też. Odmurzyć się nawet możemy przy niektórych materiałach.
1: Możemy także z kimś wejść w taką polemikę YouTube'ową, bo też niektórzy się na tym wybijają.
0: Tak, i bawią w to.
1: Tak, że na przykład ktoś nagrywa jakiś filmik o czymś, na jakiś temat, my mamy inne zdanie na ten temat i chcemy
0: i
1: wejść w jakąś
0: to argumentami
1: polemikę. Czasem, ale tego to...
0: Albo nie.
1: Ale tego to bym akurat nie popierał. Można i nie podpierać żadnymi argumentami, tylko w inny sposób, ale no to już raz się uda, a 10 razy zwyczajnie się ośmieszymy, więc lepiej...
0: Znaczy lepiej nie budować swojej kariery na hejcie, ponieważ to i tak prędzej czy później do nas wróci i to naprawdę
1: Chyba, że chcemy tak na ostro bawić, to nie ma problemu, tylko należy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest raczej wyboista droga.
0: I że to zostaje w sieci.
1: I sobie, tak, że to zostaje w sieci i że sobie tym jakiegoś takiego poklasku nie zdobywamy zbytniego. Także i u ludzi, z którymi za jakiś czas na przykład moglibyśmy chcieć wejść w jakąś współpracę.
0: Mhm. Albo ktoś nas później będzie dla zasady hejtował.
1: Tak.
0: Tak, wszystko jedno, już nawet podoba mi się, ale, no, ale dla
1: zasady. W imię zasad.
0: W imię zasad, tak. To jest coś takiego. Warto też utrzymywać dobre kontakty ze znajomymi, żeby nas promowali, żeby nam klikali, żeby słuchali, tak, żeby sobie odtwarzać, czy też oglądali te materiały. No bo to się zawsze przyda, też to takie życzliwe słowo, wsparcie, czy też jakaś inspiracja. Wszystko też zależy od tego, co nagrywamy, czy robimy materiał samodzielnie, czy zapraszamy gości. To jest zupełnie inna metoda pracy i tutaj jesteśmy odpowiedzialni za gościa programu i no powiem wam, że to jest trudne. Czytanie na przykład negatywnych bardzo komentarzy, bo na swój temat to jest okej, ja na przykład tak mam. Jeżeli ktoś się odnosi do mnie, to szczerze mówiąc tak sprawdzam, czy to jest merytoryczne, czy nie. Zastanawiam się nad tym zawsze, czy to jest prawda, czy to jest nie, czy coś jest na rzeczy. A czasem mam wrażenie, że ktoś po prostu tylko chciał się napuszyć, nadąć i ten komentarz wygląda tak, jakby ktoś użył tam mojego nazwiska, ale przekleił dowolny, pompatyczny komentarz.
1: Jakiś taki hejterski
0: sieci.
1: Komentarz, tak.
0: Że nie wiadomo, do czego to się odnosi. I szczerze mówiąc, no na mnie jakoś tak nie wpływa. Nie chciałam brzydko powiedzieć, co mnie to, jeżeli to jest tego typu treść. Ale jeżeli ktoś mi hejtuje gościa programu, to już mnie to gdzieś tam dotyka i denerwuje. I naprawdę, bo w takim razie przyjdź człowieku sam, wypowiedz się na antenie, zadzwoń chociażby, odważ się, a nie piszesz coś pod pseudonimem i udajesz mądrego. Bo w tym momencie jest już to takie trochę nie fair. Przecież ci ludzie, którzy u nas występują, też nie biorą za to pieniędzy, też poświęcają swój czas, więc naprawdę czasem można by, przynajmniej, no mówię, jeżeli to jest jeszcze jakieś takie merytoryczne, fajne, że można skorzystać z czegoś, ma to po prostu sens, czemuś służy, powoduje jakikolwiek rozwój, a tutaj często to powoduje chyba nie do rozwój, mam wrażenie. Dlatego też i na pewno się natkniemy na YouTubie, bo tutaj widziałam pod różnymi filmikami komentarze, gdzie ktoś na przykład pisał, nie zapraszaj go więcej, ten gościu w ogóle, nie ciągnij więcej tematu z tym gościem, nie zapraszaj go.
1: Najbardziej mi się podobają...
0: Po co on się w ogóle pojawia? Dobra, tobie nie wypada mu odmówić, ale chociażby sam powinien zrezygnować z udziału w twoim programie, bo
1: najbardziej mi się podobają komentarze w stylu nie oglądałem, bo długie.
0: Tak, albo dotrwałem do 10 sekundy.
1: tak, to prawda, to są takie...
0: Dla mnie najfajniejsze komentarze na YouTubie są takie, że nie wiadomo, w którym momencie ktoś jest i w ogóle gdzieś tam w połowie, nawet nie wiadomo, w którym miejscu i robi komentarz jakikolwiek. A ta mina. Nie wiadomo w ogóle, w którym momencie, jaka mina, co, bo nie wiem, użytkownik chyba podejrzewa, że ktoś z drugiej strony siedzi, ma podgląd przez kamerę na to, w którym momencie tutaj ktoś jest i w której części odtwarza, kiedy robi komentarz, albo że komuś będzie się chciało analizować.
1: A czy ty się, Magda, tak, spotkałaś z komentarzami na YouTubie, które są ewidentnie po nic? I to nie mówię, że ktoś sobie hejtuje. Wiesz co, ja się spotkałem
0: albo
1: z takimi... Nie, nawet nie o to chodzi. Ja się spotkałem z bardzo dużą ilością komentarzy pod niektórymi filmami niektórych twórców, mniej więcej tego typu. Komentując ten film, wspieram twoją pracę. I 20 takich komentarzy od różnych ludzi.
0: Dobra, to nie jest po nic. To jest właśnie dla podbicia...
1: Nie, no wiem, że dla podbicia, ale tak wiesz,
0: merytorycznie.
1: Ja się domyślam, że to jest właśnie po to, że to jest taki zabieg SEO, za pomocą którego pewnie i autor takiego filmu gdzieś tam namawia na jakichś, nie wiem, Facebookach albo innych
0: miejscach. Albo robić za pomocą narzędzia, bo są też narzędzia, o których nawet z premedytacją nie chcemy mówić, do użycia na Facebooku, Twitterze, no przeróżnych platformach, również przypuszczam na YouTubie, które generują ruch, generują komentarze, to wszystko idzie z automatu. Jeżeli oczywiście nas na tym przyłapią, to mamy bana jak stąd do granicy, co najmniej polskiej, tak ode mnie. Więc nie opłaca się, jest to nieuczciwe i jest to zwyczajnie nieprzyjemne dla innych użytkowników mediów.
1: Tak, bo naprawdę niefajnie się czyta, jeżeli jest jakiś film, który... Czasem zaglądam sobie pod ten film właśnie do sekcji komentarzy, żeby zobaczyć, co tam kto napisał.
0: Tak, bo często tam się rozwija wątek bardzo interesujący.
1: Tak, oczywiście. A w międzyczasie mi się tu pojawia ileś komentarzy. Komentując ten film, wspieram twoją pracę. No, super. To już wystarczyło naprawdę dać łapkę w górę.
0: Nie wiem, czy tyle samo jest warta w rankingach łapka w górę, co komentarz.
1: Być może nie, ale... No, tak po prostu z takiego merytorycznego punktu widzenia, aczkolwiek no wiem, że w tym momencie, jeżeli ktoś już do takich praktyk się ucieka, to no, próbuje gdzieś tam jednak także i już zarobkowo, a nie zawsze zarobkowo, żeby to wszystko nam wyszło, to można grać czysto, albo takie różne dziwne zagrywki prowadzą nas po prostu krótszą drogą, ale może być też tak, że nas złapią, że nas złapią i będzie problem. Bo na przykład już zbliżamy się do jakiejś pokaźnej liczby subskrybentów, a tu nagle zrobimy jakiś krzywy ruch i w tym momencie tracimy kanał. I
0: cały misterny plan
1: poszedł, tak. I cała kilkumiesięczna, kilkunastomiesięczna nawet, bo taki kanał, żeby się naprawdę porządnie rozwinął, to nie jest miesiąc, dwa, to trzeba lat, tak naprawdę. Ci youtuberzy, którzy teraz gdzieś tam się wybili w Polsce, to już nagrywają te filmiki od kilku lat.
0: Więc też oprócz tego, że sami uważajmy na to, komu dajemy prawa admina do naszego kanału.
1: Tak, bo wtedy może być naprawdę niefajnie, tym bardziej, że no ktoś może nam narobić naprawdę niezłego bajzlu, ale na pewno nie dawajmy ludziom hasła do naszego konta Google'a. No, tylko uprawnienia. Tylko uprawnienia, tak, administratora, bo jeżeli konto Google to jest nasze podstawowe konto, to tak naprawdę no, tam jest wszystko. Tam jest zwykle też nasza poczta, a nasza poczta to jest brama do wszystkiego. Tam mnóstwo różnych haseł przychodzi. Jeżeli ktoś dostanie się do naszego konta, to może nam nawet i konto bankowe wyczyścić w niektórych przypadkach. To nie są częste przypadki, ale w niektórych. Więc naprawdę ostrożnie.

0: zaleceń. Może nie, żeby to przeważało, ale istnieje możliwość taka, żeby na przykład wpisać też bez polskich liter jakieś słowo, ponieważ często ludzie tak wyszukują, żeby też im to no, umożliwić w jakiś sposób. Ewentualnie, jeżeli wiemy, że dany błąd w pisowni się bardzo często powtarza, większość po prostu tego typu rzeczy, to można sobie sprawdzić w Google na przykład, od razu tak w wyszukiwarce wpisujemy coś tam z błędem i widzimy, że och, tych wyników jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. I te, oczywiście no nie po to, żeby promować błędną pisownię, ale możemy w ten sposób sobie troszeczkę poszerzyć grono potencjalnych odbiorców, uwzględniając wersję prawidłową i też tę z dosyć często występującym błędem.
1: Grono potencjalnych odbiorców możemy sobie też poszerzyć i poszerzamy sobie przez promocję przy innych filmach, bo YouTube, i to ja już widzę w statystykach nawet naszego małego kanału tyflopodcastowego, że YouTube filmy, które zostały umieszczone na naszym kanale, to jest kilka audycji, już polecił komuś na podstawie tego, że obejrzał jakiś inny film.
0: Tak.
1: Więc to jest.
0: Szczególnie to dotyczy playlist, ale nie tylko.
1: Tak. To jest taki samograj tak naprawdę trochę. To jest bardzo niewielki procent i na pewno nie ma co się nastawiać, że a dobrze, ja wrzucę filmy na YouTube i wszystko się samo zrobi, bo YouTube mnie będzie polecać. No nie, to chyba tak nie działa. To.
0: Znaczy trochę działa, bo to się generuje, te polecenia, na podstawie po pierwsze zainteresowań odbiorców, więc tutaj właśnie też bardzo ważne są te tytuły, no bo inaczej nas nie wybiorą, no, znaczy no chyba, że z innych analiz treści, tak? Jeśli chodzi o samo nasze tematykę oczywiście, wartość tego materiału, która jest tam oceniona według różnego algorytmu, oglądalność, ilość odsłon, utrzymanie uwagi to tak zwane, czyli w jakim momencie przerwane było oglądanie, czy ktoś na przykład wracał, to wszystko można przeanalizować, słuchajcie, czy ktoś na przykład wracał, oglądał dany fragment filmu, kilka razy sobie przewijał, czy ktoś obejrzał do końca, czy ktoś oglądał wielokrotnie.
1: YouTube was śledzi.
0: Czy ktoś oglądał to w playliście? W playliście również można ustawiać kolejność materiałów. I tu jest też tak zalecane, żeby przyciągnąć uwagę do playlisty jako tak, do takiej, żeby najciekawsze materiały, które mają największą szansę na podniesienie nam oglądalności, wrzucać na początek. Najlepiej to w ogóle robić takie super playlisty, tak? Czegoś, co tam jest nieciekawe, to nie wrzucać, no albo w ogóle to wywalić, wiadomo. No, też się błędy zdarzają. To nie jest tak, że jak raz już coś umieścimy, to musi tam być do końca życia jeden dzień dłużej, bo tak nie jest. I tak naprawdę no, sami możemy sobie tym regulować po to, żeby ludzi zachęcić, bo jak sobie wrzucą taką playlistę, jest większa szansa, że obejrzą dalej i dalej i dalej, bo to sobie leci, bo to jest załóżmy dany temat, nie wiem, o kosmetykach naturalnych, cała seria. I tam mamy jeden o pielęgnacji włosów, inny o pielęgnacji twarzy, inny tam znowu o pielęgnacji, nie wiem, stóp i tak dalej, i tak dalej. I ktoś może być zainteresowany sobie to akurat oglądać. Ewentualnie urządzenia, robimy sobie recenzję urządzeń poszczególnych z danej serii i też sobie to ustawiamy w formie takiej playlisty. Przy czym najpopularniejsze urządzenie, na przykład wybieramy filmik na ten temat jako pierwszy, nie? I dalej to już będzie się jakoś tam ciągnęło. Więc mamy nad tym kontrolę, ale na tej podstawie właśnie między innymi tych naszych widzów, ich reakcji, ich lajków również, ich subskrypcji, YouTube podaje innym osobom to jako propozycję, że nawet nie tej samej osobie, że proponuje ci inny filmik tego twórcy, ponieważ już coś tam ci się kiedyś spodobało.
1: Ale innego to znaczy, twórcy.
0: Ale, a tak, ale właśnie innego.
1: Więc na przykład jeżeli będziemy sobie, to taka bardzo prosty sposób to widać, jeżeli oglądamy na przykład jakieś skecze kabaretowe, to nam YouTube będzie bardzo często inne skecze podrzucał.
0: Tak.
1: Można oczywiście sobie to sprawdzić w ten sposób.
0: Ktoś może sprawdzić, że nasz materiał go nie interesuje i nacisnąć, nie interesuje mnie to. I wtedy oni nam napiszą subskrybentowi, prawda, czy w ogóle widzowi, że postarają się lepiej dobierać materiały. Po czym znowu zaproponują barachu.
1: Ale już nie nasz. bo nasz to był ten fajny.
0: Tak, bo nasz to był ten fajny. Chociaż zdarzało mi się, że wyrzucano mi ten sam materiał albo podobny, albo tego samego twórcy, że tam też nie można, to jest troszkę błąd, czy to nie powinni rozróżnić, czy ja już więcej nie mam ochoty oglądać na ten temat, czy nie mam więcej ochoty tego twórcy, bo na przykład są osoby, których z założenia nie chcę słuchać, bo nie lubię i jeżeli podrzuca mi

0: się materiał tej osoby, to ja nie jestem zainteresowana, to nie, no to inny materiał tej osoby, 5 razy. Nie ustaję w próbach YouTube, żeby mi zaproponować kogoś, kogo ja w ogóle nie chcę tutaj słuchać, oglądać nie muszę.
1: No widzisz, bo oni się po prostu obiecali, że się postarają, ale no,
0: To się starają.
1: to się starają.
0: Także miejmy nadzieję, że w waszym przypadku, jeżeli zaplanujecie sobie taki kanał, również się postarają. Więcej o podcastingu jeszcze, jak jeszcze można oprócz tego YouTube'a, w jaki sposób jeszcze można wrzucać sobie materiały? Są blogi też takie właśnie tematy. Na blogger.com czasem też nie ma czegoś takiego, czy w ogóle jest możliwość chyba też dodawania w wielu blogach materiałów audio i wideo, nie?
1: Wiesz co, tak naprawdę to
0: Nie tylko słowo.
1: w dowolnym serwisie możesz sobie
0: Tak,
1: wrzucać jakieś.
0: tylko że w jednych jest to bardziej promowane, w innych niekoniecznie. I to też może być różnie z tą dostępnością.
1: Kwestia jakiegoś odtwarzacza, to jest fakt. Jeżeli na przykład korzystamy z WordPressa, naszego własnego, no to tu nie mamy najmniejszych problemów, bo mamy różne wtyczki z różnymi odtwarzaczami i tak dalej. Można sobie z tego korzystać, można także, tak jak jest u nas, pobierz plik z audycją i nam po prostu zaczyna grać w przeglądarce. Bo przeglądarki w dzisiejszych czasach są inteligentne i odtwarzają pliki audio. Wideo zresztą też niektóre. Więc nie ma z tym problemu. Ja bym też jeszcze powiedział kilka słów o tym, co my tak naprawdę musimy mieć, żeby zacząć. Przynajmniej jeżeli chodzi o tą warstwę audio, bo ja się nie podejmuję powiedzieć, co musicie mieć, żeby zacząć, jeżeli chodzi o warstwę wideo.
0: No, to na pewno musimy mieć do warstwy wideo jakość HD zapewnioną. No, co zwykły smartfon już w tej chwili ma, tylko przydałby się na przykład jakiś statyw, żeby to nie było trzęsące się nagrywanie z ręki. No, bo wtedy jest to nieprzyjemne dla odbiorcy i widz dostaje zawrotów głowy nieraz. Naprawdę, naprawdę, jeżeli mu tak obraz skacze, to niektóre osoby się nawet źle czują, oprócz tego, że im się to nieprzyjemnie ogląda. I na pewno też oczywiście dalsza obróbka, czyli zmontowanie tego materiału, odpowiednie intro, nie za długie, nie za krótkie, ale ciekawe. Montaż jako taki, dodatkowe efekty. Na to wszystko bardzo ludzie mocno zwracają uwagę i mocno na to czekają, ale dla nas jest to niedostępne. No już ktoś musi nam to inny robić najczęściej, więc nie będziemy się na tym koncentrować tutaj. Myślę, że o tej warstwie audio więcej, zdecydowanie można powiedzieć.
1: Zgadza się. I tu wszystko zależy od tego, co chcemy robić. I tu myślę, że będą takie dość dwa fajne przykłady, Magda, twój i mój, bo zarówno mnie, jak i ciebie słychać dobrze,
0: A mamy różne
1: a
0: rzeczy.
1: mamy różne rzeczy. Bo kwestia jest po prostu taka, że tobie potrzebne jest coś innego, bo z pewnych rzeczy przynajmniej na razie rezygnujesz, jakby technicznie, bo po co? No, a ja mam troszeczkę więcej tego sprzętu, bo z pewnych rzeczy nie mogę zrezygnować technicznie. Więc może najpierw od twojego zacznijmy, tego takiego prostszego. W zasadzie, żeby coś nagrać, to wystarczy smartfon. Tak w ogóle, od samego początku.
0: Właściwie tak. Ja zresztą Tyflo Podcast przez dłuższy czas prowadziłam przez iPhone'a, ale miało to swoje ogromne wady. Miało to swoje ogromne wady, ponieważ po pierwsze, mobilny internet, który jest jednak niestabilny, często gęsto gdzieś tam mnie cięło i ten dźwięk był nierówny, pływał. No czasami już coś doprowadziło mnie to do szewskiej pasji, kiedy podczas dwóch audycji miałam, no co i rusz, zanikałam. Na przykład było mnie słychać bardzo, bardzo źle, potem się to wybijało, potem znowu źle. Kompletnie nie miałam panowania nad tym. Zresztą wtedy właśnie nabrałam takiego zwyczaju darcia się do mikrofonu, bo Skype gdzieś tam na początku, zanim mnie wybije, to przynajmniej tutaj tak to wyglądało, że trzeba było się konkretnie wydrzeć, dynamicznie, bo inaczej nie było mnie słychać. Ktoś, kto mówił i mówił, wystarczyło, że nawet jakiś dźwięk dalej od niego tam płynął, nawet niekoniecznie już mówił. Ale cokolwiek się wydarzało, to już mnie było źle słychać i no nie byłam w stanie nad tym zapanować. Oczywiście przy nagrywaniu materiałów, kiedy możemy sobie to sprawdzić, dopiero później wypuścić, no to okej. Okay. Zresztą są aplikacje też dodatkowe, tam różnego rodzaju audio memos i tak dalej. Można sobie z tego korzystać i w takich warunkach domowych no, czy nawet plenerowych, ale wtedy, kiedy mamy kontrolę, kiedy powstaje materiał, później robimy obróbkę, no to oczywiście możemy. To nie są audycje na żywo, tak jak tutaj, że oczywiście jest Tyflo Podcast, wrzucamy audycję, ale nagrywamy na żywo, więc no, już później niewiele z tym się zrobi.
1: To, co nie możemy sobie powtórzyć, dograć. To, co emitujemy, to jest efekt,
0: to jest czysty materiał.
1: To jest czysty materiał. Naprawdę na palcach jednej, względnie dwóch rąk, ale nie więcej, mogę policzyć sytuacje, w których no, trzeba było coś gdzieś tam przyciąć, bo mieliśmy jakąś awarię taką poważniejszą, albo rzeczy tego typu się działy, różne.
0: Generalnie nie cenzurujemy.
1: Nie. Na pewno nie. Na pewno nie ma tu, jeżeli to nie jest tak, że ktoś się na przykład wypowiada i wypowiada rzeczy niewygodne, no chyba, że ewidentnie wypowiadałby się w sposób niewłaściwy. To jest to jedyny przeze mnie osobiście dopuszczalny sposób i dopuszczalny moment, w którym no, pewne rzeczy trzeba by było wyciąć. Natomiast jeżeli ktoś się z nami nie zgadza,
0: to ma prawo.
1: A robi to w sposób należyty, albo zbliżony albo, do takiego.
0: Tak, albo przynajmniej jeszcze na granicy.
1: Tak. To jak najbardziej ma zawsze prawo się wypowiedzieć i nie odbieramy tego prawa. I także nie odbieramy tego prawa później w publikacji materiału audio.
0: Tak, także jest to taka możliwość, że możecie już zastartować sobie od razu, mając tylko smartfon. Niekoniecznie przecież iPhone'a, ale zdecydowanie lepiej mieć coś innego. I ja tak naprawdę wtedy, ponieważ były te problemy z dźwiękiem i z internetem, zdecydowałam się po pierwsze na podłączenie sobie normalnie kabla do komputera. No i wtedy kłopot. No przecież ten mikrofon systemowy, wiemy jak działa, bo nieraz któregoś gościa programu mieliśmy właśnie nadającego z laptopa, gdzie słychać było, jak tam w pewnym momencie laptop startuje. Chwilę popracował, to te dźwięki po prostu były zabójcze. Dwa, przestrzeń, którą słychać, no jakościowo nie było to najlepsze, więc dobra, trzeba coś kupić. I kupiłam Rode'owski mikrofon NT1A, to jest pojemnościowy. Tu jest oczywiście cały zestaw, dodatkowo jest no, taki fajny wysięgnik, ja sobie siedzę wygodnie wreszcie i wreszcie nie muszę też krzyczeć. Czasem oczywiście jeszcze mam takie zapędy, że coś tam się wypruje odruchowo, ale już teraz tak naprawdę nie muszę tego robić, mogę sobie równie dobrze szeptać i mruczeć. No, może to nie ten klimat audycji, ale na spokojnie mogę mówić i przyzwyczajam się już do tego ogromnego komfortu, że nie nerwowo, bez obaw o to, że internet coś zawali, że nie będzie słychać przez mikrofon, chociaż słuchajcie, ma to też swoje złe strony. Po pierwsze takie, że mikrofon taki może dużo zbierać, musimy mieć w jakiś sposób wyciszone pomieszczenie albo tak ustawić. Akurat ten mój tak znowu wiele nie zbiera i ja nie mam wygłuszonego pomieszczenia w tym momencie wcale. Siedzę sobie swobodnie i mówię, a przecież nie słyszycie mnóstwa dźwięków dookoła, więc no nie jest najgorzej, ale za to słychać najmniejsze jakieś potknięcia, błędy dykcyjne, naprawdę. No mnie się paskudnie czasem słucha samej siebie, od kiedy mam ten mikrofon, ponieważ no jest bezlitosny, wychwyci wszystko. I dlatego też trzeba ewentualnie na to być przygotowanym. Mam też takie, no bo to nie jest mikrofon na USB, są też mikrofony na USB, podpinane oczywiście od razu do laptopa, a ja mam tutaj Scarlett Studio, no to jest taka właśnie nieduża skrzyneczka. Tu akurat
1: tak zwany interfejs audio.
0: Oczywiście. Jeden z. To nie jest mikser taki, jak ma tam Michał, bo mnie jest to niepotrzebne, ale jest też oczywiście wyjście na monitory odsłuchowe, tak? Dwa takie są wyjścia, w poprzedniej wersji były cztery, tutaj są dwa w zupełności, to wystarczy, bo po co więcej. Ale są też dwa wejścia, więc można sobie podpiąć dwa mikrofony, ewentualnie mikrofon i jakiś instrument. Wszystko fajnie, gałki, przełączniki, świetnie działa. Nie możesz rzucać te parametrami jakoś tam, nie jest to tam audycja super techniczna.
1: Każdy, kto będzie chciał, to sobie znajdzie w Google.
0: To oczywiście znajdzie sobie, ewentualnie też można jakoś tam po tych specyfikacjach. Fajna rzecz i tak naprawdę na tym działam. Plus oczywiście słuchawki. Słuchawki dobre, no ja akurat mam Sennheiserki, ale no jakieś tam dobre w miarę słuchawki, bo chociażby przy prowadzeniu audycji fajnie, żebyśmy mieli ten odsłuch. Czyli ja muszę słyszeć Michała plus siebie. I tak. Tutaj trzeba też balans pewien, dlatego że jeżeli zakładacie słuchawki na uszy, no w tym momencie nie słyszycie dźwięku. Jeden z gości programu miał ten problem. Kurczę, nie mogę, bo gadam z zatkanymi uszami. Naprawdę to jest potworny dyskomfort.
1: Zwłaszcza jeżeli macie słuchawki zamknięte. Bo tak. W tym momencie to się naprawdę silnie izolujecie od otoczenia.
0: I macie wrażenie, że własny głos wam czachy rozwala.
1: Tak, jakbyście byli pod wodą. Tak, tak. To jest mniej więcej takie uczucie. Natomiast właśnie a propos słuchawek, to ja jestem teraz bardzo niepocieszony, bo ostatnio Czemu? Po 9 latach wiernej pracy po prostu łamał mi się kabel od moich Beyer Dynamików i teraz mam słuchawki, i teraz mam słuchawki zastępcze. To też nie są wcale złe słuchawki, ale powiem szczerze, uszy mi się w nich męczą, bo są mniejsze i jakoś tak niewygodnie mi w nich.
0: A tutaj komfort pracy jest kluczowy.
1: Tak, naprawdę.
0: Wystarczy, że nas cokolwiek, ja widzę po sobie, jeżeli tylko jestem na przykład niepewna internetu, mikrofonu, czegoś, zdenerwowana czymś tam, czy zmęczona, natychmiast słychać to w głosie.
1: Zgadza się.
0: Głos nie przekłamuje.
1: Głos nie przekłamuje, ewentualnie co gdzieś tam można próbować maskować różne emocje, ale to też się nie zawsze da i wymaga to iluś tam już lat jakiejś wprawy, powiedzmy, w danej rzeczy. A i tak, jeżeli te emocje w nas są jakieś silne, no to nie zamaskujemy wszystkiego.
0: No zwłaszcza, że audycja jest na żywo, zawsze może ktoś zadzwonić i sprowokować.
1: Tak, oczywiście, oczywiście. Ale to wtedy jest dopiero sprawdzian dla naszej...
0: Jak się potrafimy zachować.
1: Tak, jak się potrafimy zachować, bo telefony i reakcje słuchaczy mogą być różne.
0: No i ostatnio mieliśmy też przykład telefonu, który na przykład bardzo denerwował naszych słuchaczy, gdzie ja miałam ileś tam, naprawdę, to nie była jedna informacja, tylko było ich kilkanaście, gdzie ktoś mówi, ja bym natychmiast zadzwonił i powiedział mu, co myślę na ten temat, jak ty mogłaś z takim spokojem tutaj wybrnąć i gość programu, przecież no i tutaj była wiącha i to naprawdę było kilkanaście takich informacji, albo że już teraz to ja się nie dziwię, że mają nas za niedorozwiniętych jako środowisko i dajcie komuś takie jeszcze stanowisko i na przykład możliwość decydowania na co są pieniądze, a nie to idiota wybierze i tak dalej, i tak dalej. I to słuchacze byli wściekli. Niektórzy zatrzymywali audycję, bo na przykład musieli się jakoś tam odstresować.
1: Ale to jest też ważna rzecz.
0: Ale musimy zachować spokój. Poza tym, no,
1: chcemy.
0: Szanujemy
1: słuchaczy. Tak, możemy się z wami nie zgadzać, drodzy słuchacze, ale was szanujemy. Tak.
0: Wy nie zawsze nas szanujecie i trudno.
1: Ale,
0: no, to musimy
1: ale
0: się
1: my
0: z tym
1: was podać. Szanujemy, bo po prostu... No, pewne standardy jednak obowiązują. Ja jeszcze też zresztą, no ty Magda również, przecież masz doświadczenie gdzieś tam z radia za czasów dawniejszych. No,
0: ano.
1: Nie do pomyślenia było przecież, żeby na antenie gdzieś tam powiedzmy na słuchacza nakrzyczeć, tak? No takich rzeczy się po prostu nie robi. Słuchacza...
0: I po prostu go się zrzucało z anteny.
1: Tak, kulturalnie.
0: My tego staramy się naprawdę nie robić, no chyba, żeby faktycznie już padły jakieś flugi. W innym przypadku nie.
1: Dokładnie, więc to wszystko jest kwestią jakiegoś takiego też wyczucia, no i trzeba mieć jednak dość mocną odporność na różne sytuacje stresowe, jeżeli decydujecie się na program na żywo, bo też no, przypuszczam, że większość ze słuchających nas tutaj zacznie od nagrywania.
0: I wtedy jedna uwaga techniczna, jak już dostaniecie na przykład komentarz taki nieprzyjemny, to poczekajcie, nie odpisujcie na niego. Po pierwsze, po jakimś czasie może się okazać, że w ogóle nie macie potrzeby odpisywać. Po drugie, zrobicie sobie to na spokojnie, kiedy pooddychacie, dotlenicie się, uspokoicie. Może nawet nie tego samego dnia, tylko kiedy indziej. Może ktoś inny odpowie za was i sytuacja się w ogóle sama rozwiąże. To bywa różnie, może ktoś usunie ten komentarz też, bo na przykład wytrzeźwieje. Pamiętajmy, że ludzie często spędzają czas przy komputerze no w stanie nietrzeźwym. Kiedyś nawet właśnie ktoś tak żartobliwie powiedział, piłeś, nie pisz. A ludzie wtedy właśnie się uruchamiają i później
1: i
0: tam patrzą, co napisali. Tak. Jeszcze jedni pod pseudonimem, inni pod własnym nazwiskiem i się czyta na tych Facebookach i innych mediach, tam
1: tak,
0: ciekawostki przyrodnicze.
1: Tym bardziej, że wszelkiego rodzaju sieci społecznościowe strasznie nas tak naprawdę obnażyły, bo teraz wcale nie jest tak łatwo i prosto napisać coś anonimowo. Oczywiście wiadomo, jeżeli to jest jakieś forum dyskusyjne, to tam sobie możemy wpisać nick jakikolwiek chcemy. No, ale
0: na można sprawdzić te rzeczy. Tak, to nie jest tak, że to IP. Nie jest do sprawdzenia.
1: Tak, oczywiście. Oczywiście. Po IP można różne rzeczy sprawdzić. Natomiast Facebook, czy różnego rodzaju media społecznościowe, w których teraz funkcjonujemy, czy nawet nasze konta Google, to są miejsca, w których podajemy swoje prawdziwe imię i nazwisko. I na przykład na YouTubie, jeżeli coś komentujemy, to oczywiście możemy tam sobie wybrać pseudonim, jak dobrze pamiętam, jest tak, to możliwe.
0: Jest możliwość, jest imię, nazwisko i też nazwa użytkownika, tak, może być inna.
1: Tak, ale no na przykład...
0: Jest to do sprawdzenia.
1: Dokładnie, jest to do sprawdzenia, a na przykład ja sobie akurat wpisałem tam, powiedzmy, imię i nazwisko, wychodząc z założenia, że to, czego bym nie napisał, to i tak nie mam zamiaru tego pisać, bo po co? Tak naprawdę, jeżeli...
0: Dobra, wracając jeszcze do sprzętu, bo ty nie opisałeś, co masz, no w większości audytów, gdzieś tam to było wcześniej przetaczane,
1: więc ja się może technicznie jakoś bardzo nie będę rozwodził na ten temat. Powiem tylko tyle, że statystycznej większości naszych słuchaczy ten sprzęt aż tak rozbudowany nie będzie potrzebny, szczególnie jeżeli zaczynacie od nagrywania. Wam tak naprawdę wystarczy mikrofon na USB, jakiś sensowny, ewentualnie taki zestaw, jaki ma Magda, czyli po prostu jakiś interfejs audio, do którego można podłączyć taki prawdziwy mikrofon, mikrofon z prawdziwego zdarzenia, jakiś właśnie pojemnościowy, względnie mikrofon dynamiczny. U mnie tu jest tego sprzętu nieco więcej, przede mną stoi sobie mikser, po prawej stronie jest sobie taki stojak, coś pokroju takiego, o czym Michał Jurczyk mówił w audycji o tworzeniu muzyki elektronicznej, ten tak zwany rack, jest taki stojak metalowy, na którym to jest zamontowanych kilka urządzeń, procesor jeden, procesor drugi, kompresor i jeszcze jeden dodatkowy mikser na odsłuch, a przede mną mikrofon na takim statywie, też właśnie na takim wysięgniku, który niestety już trochę zaczyna opadać.
0: Skrzypieć,
1: to jest... O, skrzypi, o. Proszę bardzo, skrzypi.
0: Jak się podnosi, to skrzypi.
1: Wiesz co, jak się podnosi, nawet bardziej jak się go przesuwa, powiedzmy, w prawo i w lewo. I opada. I opada, ale to jest niestety statyw, który ja tak czułem, że tak będzie, ale kilka lat dzielnie podziałał. Może uda się go jeszcze jakoś dodatkowo skręcić i jeszcze trochę wytrzyma. Także no nie musicie wcale inwestować aż w taki sprzęt. Wystarczy coś zdecydowanie tańszego.
0: Później,
1: jeżeli będziecie chcieli porealizować sobie własne audycje, no to będziecie mogli sobie spokojnie ten zestaw rozwijać.
0: Przy czym mikrofon taki na USB, zwykły, podpinany do komputera, można już nawet za kilka stów całkiem fajny kupić, a jeżeli się decydujecie na tę wersję mniej budżetową, czyli na przykład coś takiego jak ja mam, no to już trzeba być przygotowanym, że już sam mikrofon będzie około 1000 zł spokojnie kosztował. I więc, zwłaszcza w zestawie, bo to jest tak, że musi być popfilter, musi być kabel, tak? Bo to często jest sprzedawane osobno, chociaż już też jak najbardziej można kupić w zestawach.
1: Też są zestawy, tak.
0: Tak, tak. Ten interfejs również jest no nie najtańszy, ale warto polować sobie też na różnego rodzaju promocje, dodać sobie do swojej wishlisty i wtedy czekać, aż może się tam coś albo sobie uzbierać, no bo chyba raczej dofinansowania się na takie rzeczy nie dostanie.
1: No obawiam się, że nie.
0: Może być z tym problem. No, także już jakaś baza jest. Co dalej? Jaki program i co? No bo w wersji mobilnej, no to oczywiście mamy do wyboru, do koloru też różne rzeczy. Co na komputerze?
1: Co na komputerze? To jest dobre pytanie. Tak naprawdę dowolny edytor audio, którego obsługę znamy. Może być Reaper, może być Goldwave. Jeżeli ktoś lubi SoundForge, proszę bardzo. To są niestety wszystko opcje płatne. Z darmowych jest Audacity. Wiem, że niektórzy także niewidomi tego używają, więc się da. Ja akurat nie jestem jakimś miłośnikiem Audacity, dlatego że przynajmniej kiedyś dość mało precyzyjnie dało się tam wycinać różne rzeczy. Natomiast jest to również jakaś tam opcja. Osobiście najbardziej po drodze mi gdzieś z Reaperem, aczkolwiek zdaję sobie też sprawę, że...
0: Ale da się nagrywać, odszumiać,
1: że wykorzystuje go jakiś tam ułamek procent, procenta możliwości.
0: No, szczegółów nie będziemy tutaj podawać, bo nie ma sensu.
1: Odsyłamy do różnych podcastów.
0: Tak. Mamy, na ten temat,
1: mamy w
0: przebogata
1: archiwum.
0: Treść.
1: Tak, przebogata treść. Kiedy to się wszystko wrzuci na YouTube'a?
0: Tam w Akademii Twórców jest nawet taka opcja, żebyś sobie wybrał cele na najbliższe nam ileś miesięcy, dobrał odpowiednią lekcję do swojego rozwoju, jaki planujesz. I tam, kiedy na przykład stworzenie swojej marki na YouTube wybierzesz, to masz też takie opcje, że już masz na przykład tam jakąś ilość subskrybentów, albo nie masz żadnych, w zależności od tego, co tam sobie zaklikniesz, to ci się wyświetla dana treść. Zupełnie nie jestem ciekawa, czy da się w ogóle to wszystko przejrzeć tak od dechy do dechu, uwzględniając wszystkie rzeczy. Ale na pewno możliwości jest mnóstwo, jest przewidzianych wiele, wiele sytuacji. Są też oczywiście najczęściej zadawane pytania i różne ich warianty i uwzględnienie różnych sytuacji.
1: Coś tak trochę jak taka gra RPG.
0: Naprawdę to jest fajnie zrobione, bardzo interaktywne, bardzo ciekawe, pomocne. Nie wiem, na ile działa ta pomoc mailowa, w razie czego, ale na pewno jakoś tam działa. Nie korzystałam jeszcze, więc nie wiem. Trzeba będzie kiedyś napisać do pomocy właśnie, czy jestem niewidomą youtuberką, czy pomożecie mi tutaj z filmem. No.
1: Albo czy ktoś mógłby przerzucić cały Tyflo podcast na YouTube?
0: Na YouTube.
1: Bo mi się nie chce.
0: Super. To nam też się nie chce.
1: Myślisz, żeby taka odpowiedź była?
0: Gdybym ja była pracownikiem.
1: Aha, okej.
0: To już wiem. Przepraszam, ale nie odpowiadamy za poziom demotywacji i niechęci do pracy przez naszych tutaj użytkowników i twórców.
1: To już wiem, do kogo się nie zwracać z prośbą o pomoc w przerzucaniu Tyflo podcastu.
0: Całego. No częściowo tam można ewentualnie troszeczkę pomóc, żeby nie było, się człowiek nie wykazuje.
1: Co racja, to, ale co, wiesz, co fakt to fakt. No, 7 lat... 7?
0: 7. Tłustych.
1: Tłustych, tak. Nie, 8. 8. W 2008 przecież Tyflo Podcast, to już 8 lat. No. Się nazbierało tych materiałów trochę.
0: To są materiały. No, ale pomysł z promowaniem tego na innych mediach, to przepraszam, ale mam ja.
1: No.
0: Tak. Zachęciłam się nawet, bo dopiero facebookowy fanpage Tyflo Podcastu powstał jakoś pół roku temu.
1: Facebookowy fanpage Tyflo Podcastu to powstał już dość dawno temu.
0: Ale nie był używany.
1: Tylko tam był problem z publikacją treści automagicznie. Teraz też jest problem z publikacją treści automagicznie, ale rozwiązuje to, bo widać, że... Także i kiedyś też była kwestia taka, że jeszcze jakiś czas temu... to niewidomi z tego Facebooka jakoś tak korzystali mniej, a od pewnego czasu...
0: Albo głównie przez Mirandę.
1: Tak, albo głównie przez Mirandę. Niektórzy tak, ale teraz jest coraz więcej aktywności osób niewidomych na Facebooku i widzę, że rzeczywiście ma to sens tam wrzucać i widzę, że ma to sens poświęcić nawet chwilę czasu, żeby umieszczać te podcasty, bo po prostu ludzie stamtąd
0: się dowiedzą. Zwłaszcza, że niewidomi mają znajomych.
1: Tak.
0: I ci znajomi naprawdę oglądają, słuchają, popularyzuje się ta treść. Poza tym ludzie na przykład często im jest łatwiej, przeglądając Facebooka, kliknąć sobie na YouTube, nawet jeżeli nie wysłuchają całości, ale już mają jakiś ogląd i pogląd, po prostu od razu klikają w link, nie muszą wchodzić na stronę, pobierać podcastu i tak dalej, tam kombinować co jak zrobić, tylko mają to bardzo dostępne i dla nich obiektywnie jest to łatwiejsze. Tak, dla osób widzących jak najbardziej, no bo to jest treść i tak robię poranną prasówkę, a to pyknę sobie, zobaczę co tam jest.
1: Posłucham sobie do kawy.
0: Tak.
1: 2 godziny później.
0: Rzucę uchem. Zimna kawa.
1: Zimna kawa.
0: Nie no, są tacy, którzy na przykład pracują w ogródku albo gdzieś tam sobie po drodze słuchają, czy coś robią w kuchni, w domu. Właśnie całe szczęście, że jeżeli można podcastów w jakiejkolwiek formie, czy to z YouTube'a, czy jakichkolwiek innych, słuchać sobie na smartfonie, no to o tyle to jest fajne, że można na przykład chodzić sobie po domu, po ogrodzie, być gdzieś w terenie i jednocześnie słuchać. I wiem, że ludzie tak też z tego korzystają.
1: To prawda. Ja sam tak robię zresztą.
0: Ja też.
1: Bo naprawdę fajnie się słucha niektórych podcastów, niektórych materiałów, także i z YouTube'a, bo coraz więcej takiego wartościowego kontentu tam się pojawia. To już nie jest ten YouTube sprzed paru lat.
0: Śmieszne filmiki,
1: że śmieszne filmiki
0: wyłącznie.
1: I tylko i wyłącznie to. Naprawdę tu już się pojawiają twórcy, którzy zarówno merytorycznie, ale też i technicznie no, robią kawał dobrej roboty, jak chociażby grupa filmowa Darwin. No, ja tam...
0: Chociaż jest to akurat rozrywka.
1: To jest rozrywka, tak. Ale pod ich filmikami nie widziałem żadnego chyba, albo prawie żadnego negatywnego komentarza. Ciężko mi jest to zweryfikować, ale ponoć na przykład bardzo ciekawe efekty specjalne zostały tam użyte w tych,
0: podobno tak,
1: w tych filmach.
0: Podobno tak,
1: więc,
0: to jest to
1: no,
0: bardzo ciekawe, bardzo profesjonalnie tak. zrobione i to w sposób taki no, innowacyjny.
1: Tak, więc można, można. Skoro można, to trzeba...
0: To trzeba. To trzeba działać, słuchajcie. Trzeba po prostu działać. Trzeba działać. A propos jeszcze promocji, to warto też, jeżeli mamy dany temat, który sobie tam publikujemy, gdzie nagrywamy filmy właśnie w tej dziedzinie, a nie innej, warto też znaleźć strony, blogi, portale o tej samej bądź podobnej tematyce, albo tam, gdzie spodziewamy się, że ktoś może się zainteresować i nawiązać współpracę, ewentualnie wrzucić tam link, jeżeli jest taka możliwość opublikowania, dodania sobie, a jak nie, no to po prostu zaproponować na przykład autorowi takiego portalu, bloga, żeby obejrzał nasz materiał i jeżeli go zainteresuje, czy mógłby wrzucić u siebie i wzajemnie na przykład też podlinkujemy, czy wspomnimy w filmiku, umieścimy w opisie, że właśnie tu i tu mamy taką współpracę nową, fajną, wymieniamy się.
1: Albo no, wywiad na przykład z kimś zrobić i też. Taka wzajemna promocja, jeżeli ktoś się nie boi mikrofonu, to czemu nie? Można takie właśnie działania podejmować.
0: Bądźmy kreatywni w tym, że nie tylko to, co, bo oczywiście ta baza takich różnych sugestii jest ogromna i warto z tego sobie tutaj skorzystać, użyć po prostu, no bo to gotowiec, ktoś opracował, dobrze to zrobił, więc korzystajmy, nie musimy tutaj odkrywać Ameryki, ale też przy tym wszystkim bądźmy kreatywni, rozwijajmy się.
1: I
0: to
1: być
0: chyba,
1: może...
0: Słuchaj, się komuś nie chce, to po prostu słuchajmy sobie ciekawych treści, które nam się podobają.
1: Ale wiesz, co będzie taką największą miarą kreatywności? Jeżeli ktoś po wysłuchaniu tej audycji zrobi naprawdę fajny kanał na YouTubie i nam powie, ale wiecie co?
0: Zainspirowaliście mnie.
1: Nie, właśnie, zainspirowaliście mnie, ale ja zrobiłem zupełnie inaczej niż wy mówiliście i patrzcie, i się
0: też,
1: udało.
0: Też.
1: No, to będzie dopiero miara kreatywności.
0: Oczywiście. To trzymamy kciuki, słuchajcie.
1: Oczywiście.
0: Naprawdę. Bardzo, bardzo mocno.
1: I bardzo szczerze.
0: Bardzo szczerze. Nawet jeżeli was nie lubimy i wy nas nie lubicie.
1: Nie, no,
0: to
1: tak, ale szanujemy. No.
0: Ale jeżeli ktoś odniesie sukces, naprawdę będziemy to szanować.
1: Dokładnie.
0: Tak, tak, super. Boże, tolerancyjni, nie, no to tak sztucznie aż brzmi. To...
1: Nie, no to szczerze, ale, po prostu.
0: Ale wbrew pozorom jest to wiarygodne. No.
1: Dokładnie.
0: Ja nic nie mam do czyjegoś sukcesu.
1: Oczywiście.
0: Naprawdę zawsze podziwiam, bo to znaczy, że ktoś włożył odpowiednią ilość swojej pracy, energii, a najczęściej wtedy nie ma czasu i ochoty na hejtowanie. Po pierwsze, sam wie, ile trzeba się narobić, więc już tutaj też rozumie. Po drugie, zwyczajnie mu się nie chce, bo woli sobie akurat obrabiać swój nowy materiał, albo przygotowywać merytorycznie treść, albo sobie odpocząć od tego wszystkiego. Ewentualnie jest na wypasionym wywczasie, bo zarobił tyle. Ile wam właśnie życzymy, tak, żebyśmy, tak, żebyście zarabiali. My też, żebyśmy właśnie, to może nie było przypadkowo. Natomiast my dalej oczywiście dla pasji. Jeżeli kiedyś zmienimy zdanie, to pierwsi o tym się dowiecie, kiedy na kanale Tyflo Podcastu pojawią się reklamy. Póki co absolutnie nie planujemy tego, bo no, wolimy,
1: tak, tam,
0: żebyście mieli
1: tam nawet można było, odbiór. Tam nawet można było sobie zaznaczyć w trakcie tworzenia kanału, czy chcemy zarabiać, czy nie. No, ja sobie,
0: to my sobie tego stanowczo nie życzymy.
1: Ja sobie zaznaczyłem, że nie. I powiem jeszcze więcej. Te materiały, które są publikowane, zresztą no, to tak i wypadałoby, żeby zostało w dalszym ciągu, bo my te materiały nasze publikujemy na licencji Creative Commons i to też jest ważna rzecz, bo domyślnie na YouTubie filmy zamieszczane są w myśl standardowej licencji YouTube, I tu też warto zwrócić na to uwagę, bo na przykład standardowa licencja YouTube zabrania pobierania materiałów i dystrybuowania ich gdzie indziej.
0: Creative Commons. Są to sposoby, ale...
1: Oczywiście, ale to już jest łamanie licencji. Więc jeżeli chcecie, żeby wasze materiały pojawiały się gdzie indziej, to najlepiej, jeżeli na przykład one mają gdzieś być równolegle publikowane, to najlepiej zamieszczać je na licencji Creative Commons uznania autorstwa, bo można.
0: Mhm. No dobra. W takim razie myślę, że temat ugryźliśmy na tyle, na ile się dało w takim ogólnym ujęciu. Jeśli chodzi o szczegóły techniczne, to odsyłamy do Akademii Twórców i innej pomocy YouTube'owej, bo naprawdę warto się z tym zapoznać.
1: Ja ze swojej strony raz jeszcze polecam Studio Twórców, aplikację
0: mobilną
1: na
0: do zarządzania.
1: iOS-a. Nie wiem jak z Androidem, na iOS działa to naprawdę fajnie. Jest to bardzo wygodne.
0: I bardzo dostępne.
1: Tak.
0: I da się jak najbardziej mieć swoje konto pod tym i podpięte inne, którym się zarządza. Wszystko się przełącza bardzo fajnie. I mało tego, słuchajcie, możecie nawet mieć osobny kurs dotyczący kanału własnego albo różnych własnych kanałów, kanału innego, którym zarządzacie, i osobno zupełnie się dokształcać w innych dziedzinach, jak ulepszyć jeden kanał, jak ulepszyć drugi, inną wiedzę sobie pozyskiwać, inne opcje wybierać. I zupełnie całkowicie odrębnych materiałów korzystać.
1: Tak, bo na przykład wasz
0: tego,
1: kanał...
0: Jako kto sobie zaczniecie tego używać,
1: bo wasz kanał będzie jakąś miał inną wizję, jeżeli chodzi o promocję, a jakiś inny kanał też w inny sposób będziecie chcieli rozwijać. I według tego można sobie te lekcje dobierać. Fajna sprawa.
0: Fajna sprawa. No to co? To kończymy sobie na dzisiaj.
1: To kończymy. Pogadaliśmy. Mam nadzieję, że z tego...
0: Że z sensem
1: i że z tego naszego opowiadania o promowaniu...
0: Wyciągniecie coś dla siebie
1: i że będzie to z korzyścią dla was.
0: Tak, także pozdrawiamy was serdecznie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie Tyflo Podcastu. Magdalena Rutkowska i...
1: Michał Dziwisz. Do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie, bo...
0: Z rekinami.
1: Tak, z rekinami w lesie.
0: Z orkami z Majorki.
1: Tak, z orkami z Majorki, to tak, to... Borki to takie pandy, to jak to było? Tylko, że w wodzie i mają płetwy.
0: I mają płetwy.
1: Tak. I tą optymistyczną myślą żegnamy was, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia,
0: pa, pa. Hej.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry wszystkim. Mam tutaj Anią z Muzeum POLIN, Violetta Jóźwia, która jest koordynatorką dostępności w tym muzeum. Dzień dobry, Violetto.
4: Dzień dobry, Jacku.
3: Po pierwsze, to ja bym chciał, żebyś powiedziała nam, czym jest w ogóle Muzeum POLIN, bo nie każdy musi to wiedzieć.
4: Muzeum POLIN jako pełną nazwę ma Muzeum Historii Żydów Polskich i zajmuje się przede wszystkim promocją i edukacją w związku z kulturą, historią, dziedzictwem Żydów polskich.
3: A co to w praktyce oznacza? Co tam w tym muzeum można znaleźć?
4: Przede wszystkim mamy wystawę stałą, która ma ponad 2500 m2 i można na niej dowiedzieć się wszystkiego odnośnie tysiącletniej historii Żydów na terenach Polski. Mamy też wystawy czasowe, które średnio zmieniają się raz lub dwa razy do roku i też dotyczą różnych aspektów dziedzictwa i kultury Żydów. W tej chwili na przykład mamy wystawę dotyczącą kuchni żydowskiej. Mamy też wiele wydarzeń edukacyjnych związanych z tą tematyką, jak na przykład konferencje naukowe, warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży, dla dorosłych, dla różnych grup odbiorców. Mamy też takie wydarzenia typu szkolenia antydyskryminacyjne dla różnych grup. Także jest tych działań bardzo wiele. Wszystkie dotyczą misji i wizji muzeum. Natomiast i koncentrują się właśnie wokół dziedzictwa Żydów polskich, ale jest ich bardzo, bardzo dużo.
3: Czyli rozumiem, że to jest rzeczywiście takie muzeum historyczne, ale z takimi wątkami też jakimiś współczesnymi. Natomiast tak do końca nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, jakie eksponaty tam mogą być. Że co, można zobaczyć Macebę albo Hałat, albo no, nie wiem, co tam jeszcze można zobaczyć. Torę. Tory pewnie nie, bo to chyba religia nie pozwala, żeby takie rzeczy robić.
4: Znaczy, muzeum ma generalnie taki charakter narracyjny. Rzeczywiście eksponatów jest niewiele. Więcej jest informacji, czy na przykład ekranów dotykowych, z których możemy odczytać różne informacje. Ale są eksponaty właśnie związane z świętami żydowskimi. Z, na przykład mamy koronę na torze. Mamy jakieś elementy też rekonstrukcyjne. Takim najsłynniejszym elementem naszej wystawy stałej jest replika synagogi w Gwoźdzu. Także też możemy ją zobaczyć. Ona w tej chwili nie istnieje.
3: Ale fizycznie. To cała jest, czy tylko jest...
4: Wnętrze i mamy dach synagogi, który wychodzi na poziom zero, ponieważ cała wystawa jest na poziomie, w podziemiach się mieści. Mhm. Natomiast tak, spora część jest zrekonstruowana w sensie takiego sklepienia dachu, bo synagogi żydowskie są bardzo bogato zdobione, plus miejsce do modlitwy. Także... To jest takim punktem zawsze, który jest najchętniej odwiedzany przez turystów.
3: To ja ci powiem o moich doświadczeniach takich żydowskich. Jedno to jest z Krakowa, gdzie byłem na cmentarzu żydowskim i ja nie umiem odróżnić synagoga i bożnica, czy to jest to samo, ale w każdym razie w takim miejscu przeznaczonym na modlitwy musiałem założyć jarmułkę. No i wtedy się dowiedziałem między innymi tego, że Żydzi na groby nie kładą kwiatów, kładą kamienie. Mhm. No to jest jedno takie moje, a drugie jest z Łodzi, no gdzie tych Żydów było rzeczywiście bardzo dużo i Piotrek Kowalski pokazywał nam różne takie rzeczy, na przykład takie namioty na święto, chyba Sukkot zdaje się to się święto nazywa, o ile pamiętam. I takie rzeczy też można u was zobaczyć?
4: Tak, tak. Jak najbardziej wystawa dotyczy tak naprawdę wszystkich aspektów życia Żydów, więc jak najbardziej można te elementy zobaczyć, o nich poczytać, dowiedzieć się, czy zarezerwować wycieczkę z przewodnikiem i też o tym usłyszeć. Mamy też spacery miejskie w ofercie, więc można też przejść po na przykład Muranowie z przewodnikiem i posłuchać opowieści o tym, jak dawniej te ulice wyglądały, jak tutaj żyli Żydzi, jak jeszcze na przykład w czasie wojny, czy na przykład śladami getta, w zależności od wybranego tematu, także też takie elementy naszej oferty są.
3: Powiedz mi, skąd ty się w ogóle wzięłaś w tym, Polin? Nasze drogi się skrzyżowały w takim projekcie, gdzie monitorowaliśmy wdrażanie konwencji w instytucjach centralnych, a potem się odkryłem, że jesteś w Polin. Skąd się tam w ogóle wzięłaś?
4: Muszę ci powiedzieć, Jacku, że jest to pytanie, które najczęściej w ogóle słyszę, odkąd jestem w Polin, ponieważ wielu ludziom wydaje się, że to była jakiś headhunter, ktoś mnie wynalazł i tam zatrudnił, że to też praca w Polin. Takie jest wyobrażenie, że to naprawdę jest coś wybitnego i tylko wybitne osoby mogą być tam zatrudnione w jakiś magiczny sposób. Bardzo często takie komentarze słyszę, a ja zawsze mówię, że zupełnie z ulicy, z procesu rekrutacyjnego, a wyglądało to tak, że ja wcześniej pracowałam w Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego i fundacji skończyły się pieniądze w związku z realizacją różnych projektów, a nie udało się pozyskać nowych grantów i wiązało się z tym, że fundacja musiała zdecydować o zwolnieniu kilku osób i w tym zostałam ja zwolniona. Wróciłam do domu po takiej decyzji i zastanawiałam się, co dalej, gdzież teraz szukać pracy i wśród ogłoszeń od razu pojawiła mi się jeszcze z tego samego dnia oferta pracy do Polin. Złożyłam swoją aplikację, przeszłam proces rekrutacyjny i tak zaczęłam tam pracę. Już będzie w tym roku czwarty rok, jak pracuję w muzeum.
3: No proszę, czyli jednak można w ten sposób znaleźć sobie pracę. No rozumiem, że tutaj masz stabilność, nie to co w pozarządówce, tak? Że
4: tak, dokładnie.
3: Jeżeli coś
4: tak,
3: bardzo nie rozrabiasz, to cię nie wyrzucę.
4: Dokładnie tak. Jest zupełna stabilność, jest umowa o pracę na pełen etat z zakresem obowiązków i to stanowisko pracy jak najbardziej jest potrzebne w muzeum, więc ono na pewno będzie utrzymane. I tu nie muszę się obawiać rzeczywiście o to, że jakiegoś grantu zabraknie, jakichś środków, także ponieważ to, ta instytucja jest, poza tym, że też pozyskuje granty, to jest finansowana stabilnie z Ministerstwa Kultury czy z Urzędu Miasta Warszawy. Także takie środki na zatrudnienie pracowników są jak najbardziej zabezpieczone.
3: Byłem kiedyś w Polin, raz w ogóle tylko byłem w Polin, przyznaję się, ale nie byłem w muzeum. Byłem na konferencji, która, o ile pamięć mnie nie myli, też dotyczyła dostępności. Swoją drogą to była bardzo udana konferencja i dobrze ją wspominam, ale zastanawiało mnie, jak to jest, że w takim miejscu organizuje się konferencja dostępności. Jak ja tam przechodziłem i tam wszędzie był taki bruk, po którym osoby na wózku no pewnie jakoś tam przejadą, ale to nie będzie jakieś przyjemne. Czy tak samo nadal wygląda Polin?
4: Tak, wciąż jest ta kostka brukowa wokół muzeum. Tak było założenie w projekcie. W tej chwili dyrekcja ma dużo większą świadomość, chociażby ze względu na to, że zatrudnili mnie i widzą, jak to jest trudno rzeczywiście poruszać się wózkiem po tym bruku, ale też koszt wymiany tego bruku na inną nawierzchnię jest bardzo wysoki i od kilku lat już szukamy środków na to, żeby móc to zmienić, natomiast nie jest to łatwe. Z naszej strony jest zgoda na to, żeby taką zmianę tej kostki brukowej wykonać. Natomiast rzeczywiście problem polega na tym, że to jest po prostu wielomilionowa inwestycja. Ale też pokazuje, że rzeczywiście jak ważne jest to, żeby od początku dobrze projektować pewne budynki, pewne też otoczenie tych budynków już w procesie inwestowania i projektu, a nie później zostawić ludzi z taką koniecznością poprawiania pewnych rzeczy, bo pewne rzeczy się nie sprawdzają. Tak? Także.
3: A kiedy powstało Muzeum Polin?
4: 8 lat temu ostatecznie zostało wybudowane, ale projekt powstawał jeszcze dużo wcześniej, więc też nie było takich standardów dostępności, które by narzucały, że muszą być jakieś wymagania spełnione.
3: No nie żartuj sobie. Prawo budowlane jest od 1994 roku, więc takie wymagania były.
4: Natomiast nie ma tam informacji odnośnie kostki. Jestem przekonana, że tam...
3: Nie ma, natomiast jest, że ma być dostępne w szczególności dla osób na wózkach. Mhm. Ale to widocznie, jak to zwykle u nas, ktoś zapomniał. Okej, konferencje. Mówiłaś już, że są tam jakieś warsztaty, są takie czasowe wystawy. Coś jeszcze się tam u was dzieje w Polin?
4: Są też koncerty, tak. Są też koncerty muzyki żydowskiej lub wykonawców żydowskich. Są też koncerty, tutaj w ofercie mamy dla dzieci z autyzmem koncerty przyjazne sensorycznie, od niedawna też organizujemy, więc też taka, ponieważ mamy audytorium i w tej przestrzeni audytoryjnej właśnie mamy takie większe wydarzenia. Czasami spektakle teatralne, czy właśnie konferencje.
3: Co to znaczy, że są koncerty przyjazne sensorycznie? To znaczy, że nic nie słychać?
4: To znaczy, że przede wszystkim uczestnikami tego wydarzenia są wyłącznie rodziny z dziećmi z autyzmem i ich rodzeństwo. I te koncerty mają mniej uczestników, około 40-50 osób uczestniczy w takim koncercie. To jest bardzo ważne, ponieważ dzieci ze spektrum ze względu na nadwrażliwości różne nie lubią tłoku, tłumów, przeciskania się w tym tłumie, więc ten koncert jest tak przygotowany w ten sposób, żeby ta publiczność była zdecydowanie mniejsza. W trakcie samego koncertu dzieci mogą skorzystać ze słuchawek wyciszających, jeżeli uznają, że ta muzyka już to jest dla nich za długo słuchanie. Mogą też w każdej chwili przejść do pokoju wyciszenia, a pokojem wyciszenia zawsze jest garderoba zaadaptowana na ten cel. I to też się bardzo dobrze sprawdza, ponieważ w każdej chwili mogą wyjść na chwilę odpocząć i wrócić na koncert. Jeśli chodzi o sam koncert, to oczywiście słychać muzykę. Jest to muzyka, na przykład jak mieliśmy teraz koncert u upamiętnieniu Josimy Felczuch. To była taka dziewczynka, która zmarła w żydowskim getcie i komponowała, żyjąc tam, pozostawiła po sobie te utwory. Myśmy na podstawie tego przygotowali koncert dla dzieci. To był koncert na fortepianie, więc można było usłyszeć muzykę na żywo. Natomiast pomiędzy tymi utworami sam koncert miał też taką formułę opowieści o niej, natomiast właśnie pomiędzy samymi utworami wymyśliliśmy, że chcemy, aby dzieci wykonywały jakieś zadania, ćwiczenia, które ćwiczą przetwarzanie słuchowe, ponieważ dzieci ze spektrum bardzo często mają trudności z przetwarzaniem słuchowym, czyli z odróżnianiem dźwięków z otoczenia, z koncentrowaniem się na tych dźwiękach, z wyłanianiem tych dźwięków. I te takie ćwiczenia wykonują zazwyczaj na terapiach logopedycznych, na terapiach innych w swoich szkołach. Natomiast my te podobne ćwiczenia z wykorzystaniem fortepianu, z wykorzystaniem innych instrumentów wykorzystujemy też właśnie w trakcie naszych koncertów, przeplatamy te koncerty. Chodzi też o to, żeby utrzymać uwagę tych dzieci, bo gdybyśmy przez prawie godzinę puszczali tylko muzykę, tak, grali dla nich tylko muzykę, mogłoby się związać to z tym, że straciłyby zainteresowanie i ich uwaga mogłaby mocno stracić na tym, tak? Także zdecydowanie zależy nam na tym, żeby dzieci były skupione i były cały czas z nami w trakcie koncertu, więc mamy utwór muzyczny, jakąś opowieść, jakieś ćwiczenie i znów utwór muzyczny i w ten sposób z nimi pracujemy.
3: No, brzmi to bardzo tak profesjonalnie. A dla osób dorosłych bez spektrum też są koncerty?
4: Tak, to są koncerty już muzyki żydowskiej, czy właśnie z muzykami żydowskiego pochodzenia. I jak najbardziej informacja o tym jest na stronie internetowej. Można zakupić bilety i wziąć udział w takim koncercie. Każdy może wziąć udział wtedy w takim koncercie.
3: To wróćmy na chwilę jeszcze do tej dostępności architektonicznej. Ja z tego wypadu do Polin pamiętam też takie moją emocje albo czucie, jak wszedłem, że wchodzę do jakiegoś gigantycznego pomieszczenia, to tamten taki hol czy lobby, to nie wiem jak to nazwać, i że ja sobie po prostu w tym miejscu nie poradzę. No bo tak naprawdę tam było po prostu jedna wielka przestrzeń. Czy myśleliście coś, jak sobie z takimi rzeczami poradzić?
4: Tak, tutaj rzeczywiście ta przestrzeń jest bardzo trudna, ona jest ogromna i też jest bardzo zawiła, jest zaprojektowana w taki bardzo estetyczny, innowatorski sposób, ale też to powoduje, że utrudnia, myślę, właśnie zwłaszcza osobom niewidomym poruszanie się po tej przestrzeni, ponieważ nie jest prosta, nie jest oczywista i jest bardzo duża, a jeszcze jeżeli mamy sytuację, kiedy mamy bardzo dużo odwiedzających, to też jest tam duży tłum. Myśleliśmy o tym, żeby zainstalować tam taką aplikację, która pomagałaby na zasadzie beaconów i łączenia się z telefonem przemieszczać osobom niewidomym po tym budynku, po tych przestrzeniach. I jesteśmy w fazie w tej chwili testowania takiej aplikacji. Mamy już te beacony zainstalowane u nas. Aplikacja nazywa się The Compass. I w tej chwili testujemy ją razem z firmą, ponieważ oni dopiero jako taki startup weszli na rynek. I współpracujemy na zasadzie takiej, aby przetestować to rozwiązanie i zobaczyć, jak ono w tej chwili by się sprawdzało w naszej przestrzeni. Jeszcze nie jest w tej chwili oddana do użytku naszych gości, ponieważ, tak jak mówię, jest na etapie testowania.
3: Ale to znaczy, że będą jakieś testy też z osobami niewidomymi, jak rozumiem, tak?
4: Tak, i są cały czas. Wiem, że ta firma, która wymyśliła sobie to rozwiązanie, też współpracuje ze Stowarzyszeniem Integracja. Wiem, że już były osoby niewidome zapraszane do testowania tej aplikacji na terenie muzeum. Czekamy na jakiś feedback, który te osoby nam przekażą. No tutaj też jest ten moment wakacyjny bardzo trudny, ponieważ wszyscy są na urlopach. Wiem, że takie próby były przed wakacjami podejmowane, i myślę, że wrócimy do rozmów i dalszych prac właśnie już po wakacjach.
3: To ciekawe, bo te rozwiązania technologiczne, takie nawigujące za pomocą beaconów, one się raczej nie sprawdzają. Wiesz, ja już oglądałem kilka takich systemów. Jedyny, który działa skutecznie, ale nie wiem, czy się nadaje do muzeum, to jest moim zdaniem to Two Point, ponieważ tak naprawdę on nie nawiguje, tylko wydaje dźwięki, na które może się kierować osoba niewidoma. A nawigacja jako taka, czyli takie komunikaty, tam przejść do przodu, skręć w lewo i tak dalej, to nigdzie nie chciało działać. Także jestem ciekaw, co to będzie u was, bo no, jak to kiedyś Sławek Strugarek mi powiedział, że lepiej kupić flaszkę niż bikona.
4: O, to znaczy też mam takie głosy, wiesz, że te rozwiązania się nie sprawdzają zupełnie, więc nie wiem, trudno jest mi odpowiedzieć. Zobaczymy, jak to będzie u nas działało. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, ponieważ nie przychodzi mi żadne inne lepsze do głowy. Wiem, że można zainstalować takie mapy dotykowe, ale to jak ja, jako osoba widząca, widzę ogrom tej przestrzeni i poziom jej skomplikowania. Tu zakręt, tam przejście, tutaj słupek, tutaj kawałek dachu synagogi, za nim przejście do restauracji. Nie wyobrażam sobie, jak miałabym to wszystko oznaczyć na mapie i oczekiwać, że osoba nauczy się tego na pamięć. Po prostu myślę, że dużo prostszym rozwiązaniem będzie, jeśli ktoś z naszych pracowników po prostu pomoże takiej osobie poruszać się po budynku.
3: Tak, zdecydowanie. My swego czasu odbyliśmy taką. Jest taki podcast nawet na temat map i dostępnych interfejsów do nich. A jeszcze rok temu był taki webinar. No ja mam wrażenie, że osoby niewidome z tych planów dotykowych nie korzystają. Owszem, sobie obejrzą, ale potem nie korzystają. I ja to doskonale rozumiem, bo są tam trzy problemy, które są tylko po części usuwalne. Pierwszy to odnalezienie w ogóle tego planu. Osoba niewidoma albo musi być doprowadzona do tego planu. Różnie to rozwiązują, czasem dźwiękiem, czasem linią naprowadzającą, czasem jeszcze jakoś inaczej, ale musi jakoś znaleźć. Poszukiwanie tego planu może być dużo dłuższe niż poszukiwanie człowieka. Drugie to, że większość osób, które nie widzą, nie potrafią czytać tych planów. Znaczy dla nich to jest tylko zestaw kresek. I ja taką osobą na przykład też jestem. A trzecie to już jest problem nieusuwalny w tej technologii, że ludzie nie chcą dotykać tych tyfloplanów, bo są brudne.
4: Mhm. Czy u nas zespół jest tak przeszkolony z obsługi z osób z niepełnosprawnościami i to ze wszelkimi niepełnosprawnościami, więc też jest uwrażliwiony na to, że jeżeli do kasy czy w holu tak pojawiłaby się osoba, która potrzebuje pomocy w przeprowadzeniu do konkretnego punktu, to na pewno otrzymałaby taką pomoc od naszego pracownika. Wydaje nam się to najlepsze i najprostsze rozwiązanie, które na pewno też zabezpieczy tą osobę, żeby trafiła tam, gdzie chce, nie zgubiła się i też czuła się po prostu bezpiecznie w tej takiej właśnie dużej i zlepiłej przestrzeni.
3: Tak, tak nam też wychodziło, chociaż też zwrócę twoją uwagę na taką technologię, chyba że już ją sprawdzaliście i wam nie wyszło. To jest takie hiszpańskie rozwiązanie, nazywa się to NaviLens. Pierwszy podcast w ogóle poświęciliśmy, w czterech rozmawialiśmy sobie o tym systemie, bo on był testowany w Warszawie. A tam w Hiszpanii jest w muzeum, chyba w Barcelonie wykorzystywany. Ja nie widziałem, jak to działa w muzeum, ale na testach sprawdziliśmy, jak to działa w metrze i powiem ci, że no to naprawdę wyglądało bardzo interesująco. No inna sprawa, że osoby niewidome pewnie niezbyt często same chodzą do muzeów, mam wrażenie, że no raczej zawsze.
4: Znaczy nam się nigdy jeszcze nie przytrafiło. Rzeczywiście obsługujemy w skali roku bardzo dużo osób z niepełnosprawnościami, bardzo dużo grup, w tym bardzo duże grupy osób niewidomych, ale właśnie zawsze są to grupy. Nawet mogę ci powiedzieć, że jeżeli my próbujemy zorganizować takie oprowadzanie dla osób z niewidomych z tyflografikami, z audiodeskrypcją na żywo, to mamy bardzo mało zgłoszeń. Że dużo lepiej wychodzi sytuacja, kiedy na przykład osoby z jakiejś fundacji, czy po prostu znające się razem dzwonią do nas i proszą o rezerwację terminu wycieczki z przewodnikiem i wtedy to się udaje i te grupy są bardzo liczne, niż odwrotna sytuacja, kiedy ja zapraszam osoby indywidualne, które nie znają się nawzajem, które potrzebują może i wsparcia w dotarciu do samego muzeum, bo podczas takiej wycieczki mają wszystko zorganizowane i zabezpieczone i też znają się właśnie nawzajem, więc myślę, że to jest taki czynnik decydujący, dlaczego tak się dzieje. Do tej pory rzeczywiście nie zdarzyło mi się na przestrzeni tych 4 lat pracy w muzeum, aby osoba niewidoma przyszła indywidualnie zwiedzać muzeum.
3: No tak się domyślam, że tak mniej więcej musi wyglądać. Co jednak nie zwalnia od tego, żeby nie kombinować jednak w tym kierunku, no bo jednak może kiedyś chcieć przyjść.
4: Oczywiście, że tak.
3: Okej, a jak już zorganizujesz takie oprowadzanie dla osób niewidomych, to co tam jest w środku w tym oprowadzaniu?
4: Przede wszystkim są tyflografiki lub materiały dotykowe 3D z wybranych eksponatów z takiej wystawy. Zawsze przed wybraniem takich tyflografik rozmawiamy z samymi kuratorami, aby poprosić ich o to, aby samodzielnie wskazali najważniejsze ich zdaniem obiekty, bo czasami tych obiektów jest kilkadziesiąt, więc wiemy, że dla osób niewidomych trudno jest udostępnić aż taką ilość. Wybieramy maksymalnie 10 obiektów.

0: właśnie w trakcie oprowadzania korzysta z tego, opowiada o wybranych obiektach właśnie i pokazuje je osobom niewidomym, ale też korzysta z tej audiodeskrypcji, ale już prowadzi ją też na żywo. Mamy też przewodników, którzy są przeszkoleni z audiodeskrypcji na żywo, z audiodeskrypcji w ogóle, także też umieją sami napisać audiodeskrypcję. I w trakcie takiego oprowadzania, no, trwa 1,5 godziny, wykorzystują te materiały.
1: To zapytam Cię, bo skoro powiedziałaś o tych tyflografikach, jak rozmawiałem z panem Danielem Lachorem z miasteczka galicyjskiego, to jest taki skansen na Podkarpaciu. Nie na Podkarpaciu, tylko w Nowym Sączu. Co to jest Podkarpacie? To nie jest Podkarpacie. No, w każdym razie on powiedział, że takie produkty dotyczące dostępności potwornie zdrożały w ciągu ostatnich kilku lat. Czy też obserwujesz taki trend?
0: Tak, zdecydowanie tak. Bardzo, bardzo zdrożały. Ale myślę, że w ogóle wszelkie usługi związane z dostępnością bardzo zdrożały. Czy to na, jeżeli chodzi o zakup, czy jakiegoś rozwiązania dostępnościowego, ale też na przykład ceny szkoleń, czy takich usług typu napisanie audiodeskrypcji, napisanie podręcznika w tekście łatwym. Te wszystkie usługi związane z dostępnością bardzo, bardzo zdrożały.
1: Czyli potwierdzasz, to przykro mi się robi, bo to znaczy, że ktoś jednak, a co tam, użyje tego słowa, żeruje na tym, tak?
0: Tak, tak, nawet powiem Ci, ostatnio mieliśmy taki telefon, ponieważ otrzymaliśmy grant z PFRON-u Kultura bez barier na kolejne właśnie jakieś wdrożenie kolejnych rozwiązań dostępnościowych. No i ta lista jest na stronie PFRON-u. Można zajrzeć, kto dostał ten grant. I odkąd jest to ogłoszenie w wyniku, to bez końca zgłaszają się do mnie różne firmy, proponując różne usługi. Firmy, które pierwszy raz słyszę, przypuszczam, że zostały utworzone specjalnie po to, żeby zarobić na tym grancie, tak? Od, nie wiem, innych instytucji, które może mniej troszkę orientują się, a słyszą, że ktoś chce coś tam, im proponuje, a mają to w grancie, no to zgodzą się na taką usługę. Natomiast rzeczywiście dostaję mnóstwo różnych telefonów z pytaniami, czy co mam w grancie i co ta firma może mi zaproponować, i tak oferują tutaj taką usługę. Ale taka, która mnie najbardziej chyba zaskoczyła, zadzwonił raz pan, który chciał, miał w ofercie tyflografiki multimedialne, które jak dotykasz, po kolei też od razu czytają ci audiodeskrypcję. I pytam, jaka cena jest jednej. On mówi 15 tysięcy za sztukę. Ja mówię, ale ja na przykład jednej potrzebuję 10 kopii, tak? Bo jak jest grupa, to ja nie mogę mieć jednej, bo zanim pokażemy wszystkim tą jedną, to będzie bardzo długo trwała. U nas to wygląda tak, że jest jedna w iluś kopiach i po prostu jest jednocześnie omawiana tym wszystkim osobom przez przewodnika. No i teraz mówię nawet do tego pana, proszę sobie wyobrazić, że zamawiam jedną za 15 tysięcy w 10 kopii, a ja potrzebuję do kilku obiektów i teraz to przemnożyć, a on, no tak, no tak. Ale wydaje mi się, że to nie ma takiej wartości, bo to ma wielkość tableta, tak? To jest, przypuszczam, rozwiązanie na poziomie coś w stylu tableta, takiego ekranu wypukłego, który dotykasz.
1: No ale jak to może być tyflografika na tablecie?
0: Znaczy ja mówię, ja tego fizycznie nie widziałam, nie umówiłam się ostatecznie z panem na spotkanie. Widziałam tylko zdjęcie tego i to tak troszkę wyglądało jak taki tablet, jak ekran tabletu, tylko wypukły, tak jak na przykład tam była Mona Lisa akurat, no to po prostu zarys tej Mona Lisy wypukły. I że jak to palcem dotykasz, no to po kolei czytają ci się elementy z audiodeskrypcji tego, co właśnie dotykasz, żeby mieć taką audiodeskrypcję w czasie rzeczywistym.
1: Masz jakieś dobre rady dla innych osób, które chciałyby wdrażać dostępność, jak odróżnić firmy uczciwe od takich naciągaczy i produkty dobre od tych bezużytecznych?
0: No, to jest bardzo trudne pytanie. Myślę, że przede wszystkim ważne jest to, jak długo dana firma czy fundacja, która zajmuje się dostępnością, utrzymuje się na rynku. Myślę, że warto prześledzić też jej dokonania, z kim współpracowała do tej pory, czy jest rozpoznawalna. To ja na pewno zwracam na to uwagę. Ale jeżeli wchodzą jakieś nowe rozwiązania, to zawsze konsultuję to z innymi osobami, które sieciujemy się, tak, jesteśmy ze sobą nawzajem w kontakcie z innymi koordynatorami czy fundacjami i pytam, czy znają te rozwiązania, czy co o nich sądzą, czy uważają, że na przykład

0: właśnie tak jak ta tyflografika za 15 tysięcy jest warta tej ceny, czy to rzeczywiście jest tak innowacyjne rozwiązanie i tak, także też myślę, że warto po prostu zanim zdecydujemy się na zakup czegoś, najpierw rozeznać się troszeczkę w rynku i czy porozmawiać z innymi osobami, a dopiero później podjąć taką decyzję o współpracy.
1: Ale jakbyś tak miała chociaż zaryzykować algorytm, to rozumiem, że na przykład obejrzeć sobie, kiedy dany podmiot powstał, tak? Czy to jest zupełnie świeżak, czy już jest na rynku, tak?
0: Tak.
1: I rozumiem, że popytać na przykład, nie wiem, organizacje pozarządowe, czy znają tą firmę, albo odwrotnie, firmę, czy znają tą organizację pozarządową.
0: Mhm. Też, a myślę też, że warto zwrócić uwagę na sam cennik, bo jeżeli wiemy, że jakieś usługi zawsze były droższe, bo już pomijając fakt, że te usługi są zdrożały na przestrzeni lat, ale są pewne usługi, które zawsze były droższe. Jeżeli dostajemy bardzo niską wycenę jakiejś usługi, to też powinniśmy mieć zapaloną.
1: Och, niech strzelę. Audyt dostępności strony internetowej. Na przykład.
0: Czy audyt w ogóle? Audyt architektoniczny też jest drogi. Więc tak, no, audyty są generalnie takimi droższymi usługami i zdarzają się wyceny bardzo niskich tych usług. I zazwyczaj też te audyty są, wyceny są robione na podstawie czy wielkości budynku, czy właśnie strony internetowej. Natomiast jeżeli przyjdzie do nas taka oferta, która po prostu z palca jest napisana dla wszystkich taka sama, to też myślę, że powinna nam się zapalić czerwona lampka, jak ten audyt będzie robiony, skoro on... Raz, że ma dużą niższą cenę, a dwa, ktoś wycenę zrobił bez w ogóle znajomości budynku, wielkości tego budynku czy poziomu skomplikowania.
1: Dobra, wracajmy do samego muzeum w takim razie. Już wiem, co macie dla osób niewidomych, rozumiem, że słabowidzących. A co macie dla osób głuchych, które są z kultury rzeczywiście bardzo mocno wykluczone?
0: To tutaj mamy przede wszystkim dostęp do tłumacza języka migowego w formie zdalnej w tygodniu. Przez cały czas pracy muzeum w kasie można zakupić bilet właśnie czy uzyskać jakiekolwiek informacje za pośrednictwem i z wykorzystaniem tej technologii właśnie zdalnego dostępu do tłumacza języka migowego. Ta aplikacja jest zainstalowana na oddzielnym tablecie, także też ten tablet służy wyłącznie do obsługi tego tłumacza języka migowego. Myślę, że to jest szalenie ważne.
1: Tak, to prawda.
0: Że nie łączymy tego z stanowiskiem kasowym czy z jakimś innym, tylko po prostu w sensie, że to jest oddzielne urządzenie do obsługi tylko i wyłącznie tej usługi. Dodatkowo na audioprzewodnikach mamy wgrane ścieżki po wystawie stałej i właśnie tam też jest audiodeskrypcja do wystawy stałej wgrana, ale też właśnie ścieżka w języku migowym o tej wystawie, ale też mamy wydarzenia, podczas których zapraszamy tłumacza języka migowego na żywo, aby tłumaczył osobom głuchym. I to czy podczas oprowadzań, ale też na przykład podczas takich wydarzeń jak Dzień Dziecka. Często przychodzą do nas rodziny z dziećmi właśnie głusi i wtedy też jest zapewniona obsługa tłumacza języka migowego. Czy podczas innych wydarzeń rodzinnych, bo rzeczywiście tutaj mamy sporo rodzin, gdzie są albo rodzice głusi, albo dzieci są głuche i wtedy potrzebny jest tłumacz języka migowego na żywo.
1: Takie oprowadzanie z tłumaczem języka migowego to jest na życzenie odwiedzających, czy raczej wy ogłaszacie, że będzie tego a tego dnia takie zwiedzanie?
0: I obie możliwości są dopuszczalne. I z jednej strony i my organizujemy takie wydarzenia i wtedy zapewniamy tłumacza języka migowego, ale też zgłaszają się do nas głusi, różne fundacje, organizacje osób głuchych, które proszą o to, aby zapewnić tłumacza języka migowego podczas oprowadzania czy podczas warsztatów edukacyjnych, na przykład z Instytutu Głuchych, tam jest szkoła. To jeżeli przychodzi do nas młodzież stamtąd na warsztaty edukacyjne, to też zapewniamy tłumacza języka migowego. A mogę powiedzieć więcej, nawet niedawno mieliśmy pierwszy raz taką sytuację, gdzie korzystaliśmy z międzynarodowego tłumacza języka migowego, ponieważ zgłosiła się do nas grupa ze Szwecji osób głuchych i zapewniony był tłumacz języka migowego polskiego, ale też i międzynarodowego. Na dwa języki było tłumaczone.
1: A oni rozumieli ten ISL, ten międzynarodowy?
0: Tak, sobie zażyczyli, że chcą ISL. Okay. Tak, to było wcześniej przed wizytą wszystko dokładnie ustalone i uzgodnione z organizatorami. I byli bardzo zadowoleni z tej obsługi, zamierzają z kolejną grupą tak samo do nas wrócić w nowym semestrze. Także bardzo też się cieszymy z takiego doświadczenia i z tego, że mogliśmy to zapewnić.
1: Pięknie. A powiedz mi, czy jeszcze jakieś ciekawe technologie można by takie znaleźć u was, bo to mnie oczywiście najbardziej ciekawi. Wiem, że te beacony to dopiero są w planach, jeżeli w ogóle, a coś innego, nie wiem, no jakieś, no generalnie, może coś ciekawego macie takiego technologicznego w muzeum?
0: To, co u nas cieszy się największym powodzeniem, to są słuchawki wyciszające. Nie wiem, czy możemy to zaliczyć do rozwiązania technologicznego, w pewnym sensie tak, ale muszę ci powiedzieć, że przychodzi do nas bardzo dużo rodziców z dziećmi z spektrum autyzmu czy z nadwrażliwością słuchową, które są dopiero co zdiagnozowane. I ci rodzice dopiero uczą się tej nowej rzeczywistości, dopiero uczą się funkcjonowania z tymi dziećmi i bardzo często pierwszy raz od nas dowiadują się, że takie rozwiązanie jak słuchawki wyciszające istnieje. Te dzieci bardzo mocno reagują płaczem, krzykiem w sytuacji, kiedy boją się czegoś, boją się nadmiernego hałasu, czy kiedy ten hałas jest bardzo długi, tak? Na przykład idziemy po ulicy, jadą samochody, trąbią, szczekają psy, a my musimy z dzieckiem przejść jakiś spory kawałek, to może to się skończyć różnymi trudnymi sytuacjami, płaczem, dużym stresem, a wystarczy założyć takie słuchawki wyciszające i dziecko może spokojnie przejść ten kawałek. U nas wykorzystujemy to podczas warsztatów, jeśli właśnie dzieci też czują się już przestymulowane, czy na przykład schodzimy na wystawę stałą, gdzie jest dużo ekranów, dużo dźwięków. Dzieci mogą w każdej chwili założyć sobie te słuchawki, zdjąć je lub być w nich cały czas, w zależności od ich potrzeb. No ale właśnie bardzo często jest tak, że rodzice przychodzą i pierwszy raz widzą u nas takie rozwiązanie.
1: Także. Są takie słuchawki po prostu, że, które przylegają do uszu, czy one mają jakieś aktywne elementy?
0: Na przykład... Przylegają, nie mają żadnych aktywnych. To są takie słuchawki, jak się wykorzystuje na budowie, mamy młoty pneumatyczne na przykład, tylko są dostosowane do rozmiaru dziecięcego.
1: Jakieś takie słuchawki.
0: Peltor 3M. Mamy tą firmę zawsze i wszystkie dzieci z autyzmem, które ja znam, to mają dokładnie Peltor 3M.
1: Bo nie tylko dzieci tak mają, ja też tak mam. Ja stosuję taką metodę, że korzystam z moich dokanałowych słuchawek Jabra. Jak wiem, że gdzieś będzie głośno, to ja sobie je po prostu zabieram i wtykam do uszu. Dźwięku przechodzi tyle, że mogę korzystać, a jednocześnie nie jestem tym zmęczony. Tak jest niestety w kinach. Tam jest po prostu bardzo, bardzo głośno. Mi to przeszkadza. Więc jak się już tam wybieram, no to właśnie zakładam takie słuchawki. No, a mówiłaś też, że tam jest dużo multimediów różnych, że są jakieś, rozumiem, ekrany multimedialne, jak to są teraz modne w muzeach. I co z tymi, macie tam, nie wiem, napisy na przykład, albo, no, nie wiem, tam różne technologie można używać, jestem ciekawa.
0: Tak, to prawda, ale tam nie ma żadnych dostępnościowych technologii zrobionych. Ta wystawa powstała jeszcze zanim ja tam pracowałam i ten projekt wystawy samej nie był konsultowany z osobami z niepełnosprawnościami, tej wystawy stałej mam na myśli. I niestety tam wiele rzeczy jest takich niedostępnych dla osób, czy na wózkach, bo jest na przykład ekran za wysoko zamontowany, czy też właśnie nie do wszystkiego są napisy, no, czy sam ekran po prostu ma formę dotykową, jest dla osoby niewidomej, jest to zupełnie taka duża bariera, tak? Natomiast jeżeli chodzi o wystawy czasowe, to rzeczywiście jeżeli mamy tam filmy, to już w tej chwili są z napisami, to w wersji polskiej, w wersji angielskiej, czy tak, mamy też takie ciekawe rozwiązanie, że jeżeli są napisy na ścianach i jest ich dużo, to mamy też to samo w słuchawkach. Czyli jeżeli osoba nie przeczyta, to odsłucha ze słuchawek te napisy. Chociaż też nie wszystkie. I nie na każdej wystawie jest to stosowane. Na przykład w poprzedniej, jak była wystawa dotycząca Gdyni Tel Awiw, to były tam na przykład cytaty bardzo ważnych postaci, architektów. To te cytaty na ścianach były też umieszczane w nagraniu lektorskim w takich słuchawkach obok. Można było sobie nacisnąć guziczek, założyć słuchawki i odsłuchać tego cytatu.
1: Czyli audiotekst, tak?
0: Taki audiotekst, tak. Natomiast z takich rozwiązań technologicznych to jeszcze mogę ci powiedzieć, że mamy pętle indukcyjne u nas i to takie w formie naszyjnej, czyli podłączamy je do audioguida i możemy z tą pętlą indukcyjną iść na wystawę. Wtedy osoba z aparatami słuchowymi dużo lepiej słyszy przewodnika. Mamy też pętle indukcyjne stacjonarne, 4 u nas zamontowane i jedną w szczególności w kasach. bo tam jest rzeczywiście ten hol bardzo duży i bardzo, myślę o sobie z aparatami słuchowymi, trudno byłoby tam zakupić bilet bez pętli indukcyjnej. Mamy w Centrum Informacji Historycznej kolejną pętlę oraz jeszcze dwie kolejne w sali konferencyjnej, gdzie gdybyśmy chcieli, żeby konferencja odbyła się właśnie też z użyciem pętli, to jest to możliwe, oraz w jednej sali edukacyjnej, gdzie przychodzą dzieci.
1: Poznaczaliście te miejsca?
0: Tak, oczywiście, że tak. Wszystko zgodnie ze standardami.
1: Super. No, a coś jeszcze? No bo widzę, że tak jak zaczynasz myśleć, tak ci się przypominają jednak jakieś rzeczy.
0: Tak, bo mamy ich po prostu bardzo dużo, bardzo się rozwijamy i bardzo cały czas, tak musimy chyba zrobić spis, jakąś listę tych wszystkich rzeczy, tych rozwiązań, które mamy, bo jest ich bardzo dużo i mnie jest trudno wymienić tak z palca wszystkie. Raczej to jest tak, że ktoś do nas dzwoni, pyta, czy mamy to i to, i ja mówię tak, niż wymienić całą listę. Mogę powiedzieć z takich ciekawych rozwiązań, które bardzo nam się sprawdziły i są taką nowością, dopiero co to zakupiliśmy, to jest system FM. Zgłosiło się do nas dziecko, mama do mnie zadzwoniła, powiedziała, że chłopiec ma aparaty słuchowe i czy jest pętla indukcyjna w pomieszczeniu, gdzie odbędzie się warsztat. Ja powiedziałam, że niestety nie. Ona mi powiedziała, że on prawie nic nie słyszy. Jeżeli nie będzie tej pętli albo innego rozwiązania, to on nie będzie mógł wziąć udziału w tym warsztacie, bo on nie będzie prawie nic słyszał. Więc ja zadzwoniłam do swoich znajomych, popytałam, co możemy, jak im pomóc. Jest takie rozwiązanie jak system FM. Działa to na zasadzie nadajnika i odbiornika. Dziecko ma taką pętlę naszyjną, indukcyjną i odbiornik, a osoba prowadząca ma nadajnik z mikrofonem. Rozwiązanie sprawdziło się fantastycznie, bo sam warsztat wiązał się z przemieszczaniem właśnie i do sali edukacyjnej, i w holu, i później na wystawę, żeby wykonać jakieś tam zadania, i powrót do sali edukacyjnej. W efekcie nawet taka stacjonarna pętla indukcyjna by się tutaj nie sprawdziła. To mi to uświadomiło, że tak naprawdę jedynym rozwiązaniem w przypadku takiego mobilnego warsztatu czy oprowadzania, to właśnie taki system FM jest jedynym rozwiązaniem. I dzięki temu rodzina do nas wraca, zapisała się na kolejny semestr, są bardzo zadowoleni z obsługi. I to dziecko też, myślę, jest tak socjalizowane do uczestnictwa w kulturze, do bycia w tej kulturze. Takie rozwiązania też uświadamiają mi, jak to jest ważne i jak magiczne, bo jak zaczęliśmy mówić do tego dziecka bez tego systemu, to on zupełnie nas nie słyszał w momencie, kiedy to wszystko założyliśmy, uruchomiliśmy i przywitaliśmy się z nimi, spytaliśmy, czy słyszą. Mówi, tak, teraz słyszę. To jest też taki niesamowity i magiczny moment, myślę, naszej pracy. Że możemy taką normalność wprowadzić tym ludziom do życia.
1: Mam znajomego, który korzysta z takiego systemu FM. Rzeczywiście on nosi na szyi taki metalowy odbiorniczek. Strasznie sterany był. Kiedyś wziąłem go do ręki, to klapka odpadła. Podejrzewam, że jest bardzo intensywnie używany. I taki mikrofon, który ma w ręku, który podtyka innym, żeby do niego mówili. No i on rzeczywiście dzięki temu w ogóle słyszy, bo nadal słyszy bardzo słabo, ale jednak słyszy. Bez tego on jest absolutnie głuchy. Absolutnie. Także ale to też warto powiedzieć, że to jest rozwiązanie dobre w specjalnych sytuacjach, że to jest indywidualne narzędzie, czyli do obsługi jednej osoby. Nie słyszałem, żeby były rozwiązania grupowe oparte o FM, ale może są.
0: Nie ma też, bo ja też podpytywałam, bo zastanawiałam się, co by było, gdyby więcej takich osób do nas przyszło, które potrzebują tego rozwiązania. No okazuje się, że nie jest to możliwe. Jest to obsługa jeden na jeden, wyłącznie. Przynajmniej na ten moment tylko tyle technologia pozwala.
1: To ja ci powiem, gdzie szukać nadziei technologicznej. Mianowicie w nowym standardzie Bluetooth 5.0, który ma mieć taką właśnie, nie wiem, funkcję, opcję, nie wiem jak to nazwać, że sygnał jest rozgłaszany do wielu odbiorników. Krótko mówiąc, ktoś ma urządzenie i mówi do niego i to po Bluetooth trafia do wielu odbiorców. Czyli troszkę jakby każdy miał oddzielny swój system, system FM. No także, ale jeszcze nie widziałem praktycznego wykorzystania takiego systemu, więc to jest dopiero pewnie jakaś tam przyszłość, ale bardzo to obiecująco wyglądało. Nawiasem mówiąc, jest to technologia, którą można używać także nie w przypadku osób niepełnosprawnych, ale na przykład na potrzeby tłumaczeń jakichś konferencji. Zawsze z tymi słuchawkami to jest zamieszanie, trzeba tego pilnować, trzeba to zbierać, rozdawać, potem zbierać. A tutaj każdy korzysta ze swojego sprzętu, ze swojego smartfona, ze słuchawkami i ma. No ale to mówię, to czekam, aż ktoś to tak naprawdę jakoś tam ładnie zaimplementuje w naszych technologiach. A jakbyś zachęciła w ogóle do odwiedzania POLIN i to nie tylko osoby niepełnosprawne, ale no, wszystkich?
0: Oj, myślę, że bardzo warto zobaczyć to muzeum, ponieważ już w tej chwili ma taką opinię najnowocześniejszej instytucji kultury. Rzeczywiście sam budynek jest bardzo ciekawie wykonany architektonicznie, sam projekt. Myślę, że to już jest warte zobaczenia. Czy zobaczenia też wystawa, jak została wykonana, sam ogrom, przestrzeń tej wystawy, zwiedzanie jej zajmuje czasami cały dzień. Można robić w trakcie przerwy, też są takie przejścia przewidziane na te przerwy, to też pokazuje, jak ogromna jest ta wystawa. Myślę, że warto też dlatego, żeby zobaczyć taki element kultury, który jest może mniej znany w tej chwili, jakoś też wiąże się z jakąś dużymi uprzedzeniami. Ja jak zaczynałam pracę w Polin, to nawet nie wiedziałam o tym, że tak wiele osób jest uprzedzonych wobec Żydów i religii żydowskiej. Nawet wśród moich znajomych czy osób, z którymi się spotykam, jakieś negatywne komentarze doświadczałam i też różne osoby, które do nas przychodzą, różnie się potrafią zachować, czy skomentować to muzeum, i myślę, że warto też przyjść zobaczyć, dowiedzieć się czegoś o innej kulturze, w taki otwarty sposób podejść do tego, żeby to poznać.
1: Jak czytałem Europę, tylko Boże Igrzysko Normana Davisa, to tam znalazłem taką informację, że przed II wojną światową 1/3 populacji Warszawy to byli Żydzi. Mhm. No teraz to ich po prostu praktycznie nie ma. To, co się wydarzyło podczas wojny, II wojny światowej, Holokaust, no, zmieniło naszą kulturę w ogóle w Polsce, bo nie mamy już tego czynnika żydowskiego, który był bardzo silny. No, pewnie są tacy, którzy są z tego zadowoleni, no ale umówmy się, jest to zubożenie naszej kultury. Ale poczekaj, bo sobie teraz przypomniałem, że mówiłaś coś o wystawie kuchni żydowskiej. Mhm. To tam można też coś zjeść po żydowsku?
0: Na samej wystawie nie można. Można się dowiedzieć po prostu, jakie są potrawy, na jakie święta na przykład spożywa się konkretne potrawy, czy jak w historii, skąd się wzięły pewne potrawy, tak? Natomiast mamy restaurację na terenie muzeum i w samej restauracji już można spróbować tych potraw. Wiem od samych zwiedzających, że zawsze po wizycie na tej wystawie są bardzo głodni i chętnie korzystają z tej restauracji.
1: Uszy hamana, no? Tak, to jest, taka jest potrawa żydowska, tak?
0: Dobrze hamantasze powiem. Się nazywa ta potrawa. To są takie ciasteczka hamantasze. Mówi się, że to są uszy hamana rzeczywiście, bo one są w takie trójkąciki układane i w środku jest albo dżem, albo masa makowa. Także w zależności od tego, co kto lubi. Natomiast rzeczywiście charakterystyczne jest to, że one są w takie trójkąciki układane i wygląda to jak uszy.
1: Też się czasem spotykam z takimi negatywnymi postawami wobec Żydów. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chodzi o kuchnię, to raczej jest mile widziana, tak? To chyba tak mniej więcej jest. Swoją drogą przyznam, że ja antysemityzmu polskiego nie bardzo rozumiem, skoro no, jedni z największych naszych poetów to byli Żydzi albo pochodzenia żydowskiego. Mickiewicz, Tuwim, Słonimski, Lechoń, ale Leśmian na pewno. I nie wiem, to jakby to wyrywać z naszej kultury, tak do Tuwima, no litość, najpiękniejsze wiersze XX wieku moim zdaniem to były.
0: Zgadzam się z tobą, ja też zupełnie tych postaw nie rozumiem. Trudno jest mi później też, nie wiem, utrzymywać kontakt czy rozmawiać z osobami, które takie postawy też sobą reprezentują, także... Wiem, co masz na myśli.
1: Ciekawa ta rozmowa była. ja sobie pozwalam zawsze dodawać jakiś link, zawsze od niedawna, ale zaczynam dokładać jakiś link do opisu podcastu. Co byś zaproponowała? Stronę główną, czy może coś innego?
0: Ale stronę główną czego? Muzeum?
1: Muzeum.
0: Nie, wiesz co, ja tutaj bym proponowała, bo jest taka zakładka Muzeum Dostępne u nas na stronie, gdzie od razu znajdują się informacje ze wszystkimi udogodnieniami, wydarzeniami, taka wszystko dla osób z niepełnosprawnościami, taka zakładka, tak? Nazywa się ona Muzeum Dostępne, ja ci mogę wysłać link do niej, to jest na naszej polin.pl stronie, tylko po prostu jedna z zakładek. Informacje dla niepełnosprawnych, więc...
1: Myślę, ja znam tą stronę, bo ja tam znalazłem telefon do ciebie.
0: No więc ja bym, gdybym miała dawać jakiś link, to po prostu od razu do tej zakładki, nie do całej strony muzeum.
1: Dobrze.
0: Tak mi się wydaje.
1: Dobrze. To taki właśnie wstawię. Nie wiem, czy chciałabyś jeszcze jakiś kontakt podać, czy raczej nie. Mhm. Na tą, na
0: wiesz co, ten kontakt jest na tej stronie. On jest tu na dole, na tej stronie, bo musi być, tak? Zgodnie z ustawą do koordynatora dostępności musi być kontakt.
1: A, nie do koordynatora, nie.
0: No do kogo?
1: Do osoby, która obsługuje żądania i zapewnienia dostępności i skargi na brak zapewnienia dostępności w obszarze cyfrowym. I to czasem jest koordynator, ale często nie.
0: Okej. Okay.
1: Także no to...
0: Znaczy my podajemy do mnie kontakt, dlatego że w większości kontaktują się z nami osoby, które chcą fizycznie odwiedzić muzeum i potrzebują informacji.
1: No właśnie, poczekaj, bo rzeczywiście fizycznie, ale ja zupełnie zapomniałem zapytać o cyfrowe zasoby tego muzeum. Mhm. Możesz coś podpowiedzieć, co tam macie? Albo, czy jesteś na przykład Google Arts and Culture, albo nie wiem, gdzieś coś macie, jakieś ciekawe zasoby?
0: Mamy taką stronę wirtualny Sztetl i tam jest wiele takich informacji i wiele na przykład jest historia mówiona, mamy rozmowy nagrywane ze świadkami, którzy doświadczyli Holokaustu czy byli w getcie, więc czy inne różne trudne doświadczenia, więc ich świadectwa są w formie wywiadów nagrywane i udostępniane na tej stronie. Są też informacje o obiektach w muzeum, czy różnych haseł typu wpisujemy sobie jakieś święto żydowskie i wyświetla nam informacje o tym, taka encyklopedyczna też wiedza, tak? Wyświetla nam informacje o tym, jakie to jest święto i o co w nim chodzi. Także można jakiś termin związany z kulturą żydowską wpisać i też dostaniemy jakąś informację o tym. Także tutaj tak.
1: I łatwo znaleźć tą stronę?
0: Wirtualny Sztetl wystarczy wpisać w Google i pokaże nam to.
1: Ale ja nawet nie wiem, jak się wpisuje Sztetl.
0: Przez, tak jak po polsku mówimy, okay. Przez szy to jest.
1: Okej, okay. Wirtualny Sztetl. Dobrze. To dziękuję ci w takim razie za rozmowę.
0: No, no i wiesz,
1: mam
0: dziękuję.
1: Nadzieję, że się ludziom spodoba.
0: Ja też mam nadzieję i cieszę się, że udało nam się wreszcie tak, że mimo tych problemów technicznych na początku, że połączyliśmy się.
1: Tak.
0: Dziękuję ci jeszcze raz, Jacku, za zaproszenie. Cieszę się, że mogłam z tobą porozmawiać i też dowiedzieć się dużo nowych rzeczy od ciebie. Zapisałam sobie te wszystkie twoje sugestie i będę śledzić, zobaczę, żeby może zastanowić się nad tym, żeby wprowadzić to do muzeum faktycznie.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Dzień dobry, wieczór. Jestem Tomek Bilecki. No i dzisiaj, tak jak zresztą to jest napisane, nagrywam podcast o Goldwave'ie. Miałem go zrobić jakoś dawno, ale nie wyszło. No ale kiedyś w końcu trzeba. Dobra. Pewnie większość osób wie nieco o tym programie, natomiast... No, ma ten program bardzo, myślę, wiele opcji takich, o których nie każdy wie. Możliwe, że ja też o czymś nie wiem, natomiast myślę, że na tyle go dobrze poznałem, że mogę zrobić o nim podcasta, z którego tam parę osób coś się dowie. No dobra. To masz to trochę tak nietypowo, bo zazwyczaj zaczyna się od jakichś najprostszych rzeczy, najprostszych funkcji. Ja bym chętniej zaczął od ustawień, dlatego że ustawienia to jest klucz do sukcesu w tym programie tak naprawdę. Dobra, to ja może skieruję dźwięki systemowe na ten program. Teraz tak, do ustawień wchodzimy najprościej klawiszem F11, to skrót. Natomiast jeżeli nie, to jest to zawsze w menu Options, jest Control Properties F11. Podobne jest jakieś spolszczenie do Goldwave'a, ono jest do wersji 5.25. Ja używam wersji 5.51, chyba znaczy 5.52, ale ona się na tyle nie różni się na tyle, żeby o niej robić osobnego podcasta, więc myślę, że spokojnie można robić jakby z tej mojej wersji potraktować jako przynajmniej na razie najnowszą. No dobra. I mamy tu jeszcze zakładek. Pierwsza to jest play. Ja tylko może ciszę gadacza. W każdym razie pierwsza zakładka to jest play. I tutaj jest tak. Mamy tutaj jakby dwa playery wbudowane. Różnią się najprawdopodobniej kolorystycznie. W każdym razie można je jakoś inaczej ustawić. One mogą mieć różne, no właśnie różne ustawienia. Na przykład tego, co odtwarzają. Można je zalupować. Tutaj mamy ilość powtórzeń, ilość zapętleń. Zazwyczaj to jest chyba 2 albo 10, chyba 10. Ja sobie tu ustawię na maksa. Więcej się nie da. Dobra. I tutaj jest ustawiane to, co ma się jakby odtwarzać w tym playu. Albo wszystko, albo tylko to, co jest zaznaczone, albo tylko to, co jest niezaznaczone. Albo kursor, albo od kursora do końca, albo to, co jest widoczne na ekranie. Od tego, co jest widoczne na ekranie do końca pliku. Albo końcówkę, czyli pewnie ileś tam sekund z końcówki. Intro lub end. Podejrzewam, że początek i koniec zapętlony. Loop point. Pewnie punkty początkowy i końcowy, jakoś tam pewnie zapętlone. Bardzo przydatna funkcja. No i tutaj też mamy to samo, jeżeli chodzi o drugi player. I też mamy to samo, można ustawić. Też zapętlanie. Ilość zapętleń. Niestety tutaj jakoś tego nie czyta, natomiast to jest to samo. Teraz tak, można klawiszem F6, F5 i jeszcze coś włączyć, coś w rodzaju przewijania. I tutaj ustalamy, ile razy ma to się przyspieszać, zwalniać. Najpierw jest fast, no czyli szybkość, znaczy jakby szybko do przodu. 5.00, czyli 5 razy i to jest też maksymalna wartość. No i jakby 5, czyli od tyłu, jakby puszczanie od tyłu, czyli 4 razy szybciej będzie puszczane od tyłu. Funkcja przydatna, jak jeżeli coś chcielibyśmy jakoś przewinąć, troszeczkę nadgonić, ale niekoniecznie tak powemu, tylko tak jak było to w starych, na przykład na taśmie. 0. Szczerze mówiąc nie wiem co to jest, bo to jest pole nieopisane.
4: Okej, dobra.
3: Play. I to są różne skróty do tych obu playerów. Ten player pierwszy odtwarzamy bodajże spacją, ten drugi F4 albo odwrotnie. Rekord, zakładka.
4: Monitor Inputs.
3: Jak ja to zaznaczałem, to mówiąc szczerze nie robiło mi się Monitor Inputs, czyli jakiegoś tam echa na wyjściu. Więc nie wiem, czy tak miało być, czy to nie jest jakoś tam wizualne coś. Szczerze mówiąc, to też tego nie znam. Mimo tego, że wcześniej mówiłem, że znam dobrze Goldwave, ale akurat tej opcji nie kojarzę. Chodzi o to, żeby, tak jak to było napisane, żeby ustawić końcowy marker w momencie, kiedy zatrzymujemy nagrywanie, ustawia tu się nam koniec zaznaczenia. Czasami przydatne, czasami nie. Dobrze, że to można ustawić. Chodzi o to, że w czasie, jak włączam nagrywanie, może się pokazywać takie okienko z ustawieniami. Dla Windowsa średnio widoczne ono jest. DC Offset to jest tak zwana stała składowa. To zawsze lepiej mieć, bo to chyba mu to dobrze działa. To się po prostu czasami tworzy, to są jakieś elektryczne historie, coś na sieci może być, to jest coś, czego nie słychać, a to jest bardzo upierdliwe później przy obróbce czasami.
4: Recording options, auto same, pole wyboru oznaczone.
3: Chyba to jest autozapisywanie pliku, nie wiem, czy on to zapisuje po prostu, że do tempa, czy już do oryginalnego pliku na wyjściu, nie patrzyłem tego, no ale możliwe, że to się przydaje.
4: Recording options, power down system, pole wyboru nieoznaczone.
3: No chyba tego nie trzeba komentować.
4: Diet recording timer, te pole wyboru nieoznaczone.
3: Timer. I tutaj, jeżeli to zaznaczę, to mam czas.
4: Time i 12.000, pole edycji. 1, 2, 0, 0, 0, 0.
3: Czas. Startu nagrywania zapewne.
4: Libre, Sunday, 1, 7.
3: Proszę bardzo, nawet mamy dzień tygodnia.
4: Diet recording, shot setting, swing, level, estimate, V, pole wyboru, nieoznaczone.
3: I oprócz tego mamy jeszcze level activated, czyli to było coś, co w dyktafonach była aktywacja głosem. To znaczy, że od pewnego poziomu, jeżeli nagranie przekroczy jakiś tam poziom głośności, to się zaczyna nagrywać. Jeżeli ja tu zaznaczę, to się pojawia jeszcze kilka okienek fajnych.
4: Threshold K0.40 pole edycji.
3: To jest dziwne. Tu jest 0.040. Nie wiem, w jakich to jest jednostkach, w jakichś dziwnych, na pewno nie w decybelach. Natomiast standardowo ta wartość jest ustawiona na 0.100. No i taki dosyć duży szum jeszcze to zignoruje. Ja to mam ustawione na 0.040, czyli jak sobie tym kiedyś nagrywałem, to jakieś tam przejeżdżające za oknem samochody już mi to jakby przepuszczało, już się nagrywało. Oprócz tego, w tych dziwnych jednostkach mam jeszcze... Chodzi o to, ile ma to pierwsze pole wyboru, to był pierwsze pole edycji, to było ile ma jakby jeszcze być bezwładności, ile ma się nagrywać jeszcze po tym sygnale głośnym i drugie, ile ma się nagrywać przed tym sygnałem jakby głośniejszym. Bardzo fajna opcja. Bardzo fajnie, że to się wszystko ustawiać, dlatego że czasami chciałoby się mieć jeszcze chwilę przed tym, zanim ten dźwięk będzie, a komputery oczywiście mogą takie rzeczy robić i bardzo dobrze to się wszystko ustawia. Tutaj chodzi o to, że standardowe jest ustawione
4: takie.
3: Czyli jeżeli mamy zaznaczony jakiś fragment, 3 sekundy powiedzmy, włączymy nagrywanie na początku zaznaczenia, po 3 sekundach to nagrywanie się wyłączy. Jak chcemy skasować coś, to bardzo łatwo tym akurat skasować ten mały fragment, po prostu nagrywając i takie standardy zaznaczone. Jest jeszcze druga opcja. Czyli też do zaznaczenia, tylko że jest jeszcze zapętlone. Czyli możemy nagrywać sobie ileś, on pewnie ostatnie te 3 sekundy, tak mi się wydaje, zgra, chociaż tego nie testowałem. I ostatnia opcja, którą mam ustawioną. Czyli on, owszem, nagra między znacznikami, natomiast czy my nagrywamy 1/10 sekundy, czy 5 minut, to wszystko jedno. I to jest dobre do tego, kiedy na przykład teraz nagrywam na Goldwave'ie. No to mam ustawione mam nowy plik, jak on tam ma jakąś długość standardową, już nawet to skasowałem. Mam unbound, czyli on będzie nagrywał do tej pory, dopóki nacisnę stop i nie ma tu jakichś czasowych ograniczeń. Potem jest już ok, cancel, help i tak dalej. I kolejne zakładki.
4: Volume.
3: O jaką głośność mu chodzi?
4: Mikrofon, to pole edycji.
3: Myślę, że mu chodzi o głośność. Myślę, że on może tutaj jakoś tam wpływać na regulację głośności.
4: Select, pole wyboru, nieoznaczone. Aukcjary 50, pole edycji. Select, pole wyboru.
3: Natomiast tutaj jakby w ogóle do tych zakładek nie zaglądałem.
4: 59, select, pole.
3: Natomiast wydaje mi się, że to jest.
4: Select, pole wyboru, oznaczone.
3: To jest to jest regulacja głośności. Wydaje mi się, że on tutaj może jakoś to sobie wyłapywać regulację głośności i no tak to wygląda przynajmniej. No tak, to jest regulacja głośności. Goldwave ma tutaj dostęp do regulacji głośności i może sobie to, można to sobie zmieniać. Visual? Nie wiem, czy to będzie kogoś interesować, ale można przejść się po opcjach.
4: Status visual, time status gold mamet 2, 3, lista, level visual, volumeter gold mamet 2, 2, left visual, loving interno gold mamet 5, 4, right visual, mars gold, mix select menu, 7, mars gold mamet 1, frame rate 6, FFT window, kaiser 7, 4, ok, 3, can, hell, visual.
3: No fajnie, nie jestem wiele mądrzejszy niż byłem przed chwilą.
4: Device, 5, 6.
3: Tutaj jest jedna czegoś, czego nie rozumiem, ale to jest spokojnie. Tu jedna głupia rzecz, przynajmniej Windows nie pokazuje, czego to się tyczy, ale to się tyczy odtwarzania akurat. Ta, no pierwsza lista to są urządzenia odtwarzające dźwięk, których Goldwave ma odtwarzać. To są ustawienia. Jak on tam ma nagrywać?
4: 0.70 pole edycji.
3: Co to jest, szczerze mówiąc, nie wiem.
4: Playback, alternative playback initialization, pole wyboru nieoznaczone.
3: Też nie wiem.
4: Quality, fase 26, USB 16, 48000.
3: Tu jest karta do nagrywania.
4: Monosource, PCM 16, bit 1, 3, lista rozwijana. Left channel, przycisk opcji, USX control, numer 1, 4, lista rozwija.
3: Tu jest też ciekawe, on może być teoretycznie sterowany przez joystick, natomiast żadnego joysticka nie mam.
4: Mamy controller, fourth pedal, hold, fourth pedal, toggle, 4, 4, fourth pedal, hold, 3, numer.
3: Więc no, nie przetasowałem tej opcji.
4: OK, 3, can, help, device, test, 6, 6.
3: I jakiś test.
4: Trouble off, przycisk, OK, 3.
3: W którym nic nie ma. Tak.
4: Gold mamy.
3: Dobra, to są podstawowe ustawienia. No i teraz przydałoby się coś nagrać, na przykład jakąś próbkę testową. Nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl F9 to jest nagrywanie. Teraz nacisnę Ctrl F8, czyli stop, czyli już. W tym momencie nagrało mi się to. Nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl F9 to jest nagrywanie. Teraz tak. Nacisnę Ctrl F8, czyli stop. Czyli już nacisnąłem Ctrl F. To mam zapętlone, czy mi to się wszystko odtwarza. I teraz tak, od wersji 5.20, nie pamiętam ile, albo nawet wcześniej, Shift L i Shift J można sobie przyspieszać odtwarzanie. Nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl F9 to jest nagrywanie. Dosyć płynnie. Przy czym można do jakichś ekstremalnych wartości to wszystko przyspieszać i zwalniać. Zwalniać szczególnie. Tak. Oprócz tego można jeszcze dodatkowo przyspieszyć tym klawiszem F6. Aha, i Shift K to jest powrót do oryginalnego nagrywania. Shift K to jest powrót do oryginalnego tempa. Oprócz tego F6 to jest szybkie przewijanie do przodu. Nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl F9 to jest nacisnąłem, czyli stop. I F5 to jest do tyłu przewijanie. Nacisnąłem i F4 to jest przewijanie, to jest już otwarzanie w normalnym tempie. Przy czym, jeżeli ja ustawię sobie tym Shift L na bardzo szybką prędkość, jak nacisnę Ctrl F6, to będzie jeszcze szybciej. Dobra. Teraz kolejna rzecz, jeżeli chodzi o zaznaczanie. Nawiasami kwadratowymi można zaznaczyć coś. Nacisnąłem Ctrl F9, nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9, Ctrl F9. To jest niedokładnie zaznaczone, więc można sobie jeszcze Ctrl-Shift, strzałki lewa-prawa przesuwać koniec markera. Ctrl F9, i tak dalej. Ctrl F9, albo Shift, strzałki lewo-prawo przesuwam początek markera. Ctrl F9, i strzałkami Shift, strzałka góra-dół zwiększam albo zmniejszam krok jakby tego przesunięcia. Ctrl F9 i nacisnąć na przykład del. W tym momencie mam tak. Nacisnąłem Ctrl F9, to jest nagrywanie. A wcześniej Ctrl Z to jest undo. Miałem tak. Nacisnąłem Ctrl F9, Ctrl F9, to jest nagrywanie. Można sobie bardzo fajnie to wszystko wycinać. Nacisnąłem Ctrl F9, to jest nagrywanie. Teraz nacisnę Ctrl F8, czyli stop. I można się bawić na przykład, no bo oczywiście on ma tę obsługę schowka, czyli mogę zrobić na przykład. Nacisnąłem Ctrl F9, to jest nagrywanie. Teraz nacisnę Ctrl F8. Mogę na przykład Ctrl F zaznaczyć. Ctrl F8 i to wyciąć do schowka. Nacisnąłem Ctrl i wkleić w miejsce tego Ctrl F9, Ctrl F8. W tym momencie mam. Nacisnąłem Ctrl F8, Ctrl F9, to jest nagrywanie. Proszę bardzo, jak fajnie można robić ludziom wodę z mózgu. Jeżeli oczywiście ktoś chce mieć ułatwienie, to można sobie to zwolnić. I w tym momencie można bardzo łatwo zaznaczać sobie fragmenty z takim jakby z takim zwolnieniem. Na tyle to jest dokładne, że można kleić muzykę tym. Tak. No więc jeżeli chodzi o montaż, to w zasadzie tyle. Aha, jeszcze jedno. Jeżeli otworzę sobie jakiś plik, albo kilka plików w zasadzie, to Ctrl Tab przemieszcza się między tymi otwartymi plikami. Windows tego nie czyta, JOS chyba czyta, NVDA czyta też. Pokażę na ciśnięciu Ctrl Tab, na jakim jestem pliku. Jeszcze jedno, w takim razie Alt F6. Przełączam się między Ctrl i Gold Wave. Ctrl to jest taki specjalny Screen Reader Friendly Mode. Chodzi o to, akurat dla Windowsa to jest takie też nie do końca, natomiast da się spokojnie z tym jakoś tam działać. Chodzi o to, że w tym trybie można jeszcze dokładniej zwalniać i przyspieszać. Można zmieniać głośność i można zmieniać balans. NVDA czyta, które jest co, i jest coś, co mi się w ogóle bardzo podoba. Jest takie tylko do czytania pole edycji, w którym mam napisany aktualny czas, aktualny status, czyli tam stopping, recording, playing, coś tam jeszcze, znaczy stop w zasadzie, playing albo recording, albo coś tam jeszcze. I najważniejsza rzecz to jest to, że mogę sobie zobaczyć poziomy. Poziomy mogę sobie zobaczyć w ten sposób, że na końcu tego pola edycji mamy dwie liczby. Niestety te dwie liczby standardowo są wyświetlane w procentach. Nie wiem czemu, dlatego że to są w ogóle no, nieprofesjonalne wartości. Chociaż no, możliwe, że takiemu standardowemu człowiekowi nieobytemu z jakąś tam realizacją dźwięku może będzie lepiej. No ale w każdym razie, jakbyś tam D, można to przestawić na decybele. I teraz, żeby było najciekawsze, no bo nie zawsze można tak szybko sobie to wszystko wyczytać, no bo chciałbym, powiedzmy, interesuje mnie na przykład jeden fragment, w którym nie wiem, czy to się przesteruje, czy mam jeszcze zapasu, bo powiedzmy tak silny słuchać, bo mam kiepskie słuchawki, bo coś tam. No więc w momencie, kiedy naciskam Ctrl i go trzymam w czasie odtwarzania, on bada te poziomy i potem mogę zastopować, spokojnie sobie przejrzeć, nawet na linijce poczytać, coś chcę sprawdzić, przeczytać gazetę, coś tam jeszcze. Z powrotem wrócić do Goldwave'a. Odtwarza mi się już w ogóle tam ileś tam. On ma ciągle zapamiętany ten fragment. Oczywiście dopóki nie nacisnę kontrola po raz drugi. No to mam tamten link zapamiętany. Przy czym zapamiętam poziom średni i szczytowy chyba. Dobra. No to teraz warto by przejść do rzeczy innych typu efekty. Z efektów niestety Goldwave nie ma tego, co ja bym chciał mieć, czyli pogłos. Natomiast ma parę innych rzeczy, fajnych bardzo, jak na przykład odszumiacz. Zaraz sobie włączę odszumiacz. Najpierw sobie nagram coś z szumem. Już mam coś z szumem. No więc włączam nagrywanie. Dobrze jest najpierw nagrać chwilę szumu samego. Dobra, wystarczy tego nagrywania. Naciskam stop. Wyłączam szum, bo po co? I mam kawałek szumu nagrany. I teraz najpierw warto zaznaczyć ten szum. Pyk. Dobrze jest nawet. Teraz mam tylko ten szum zaznaczony i go skopiować do schowka. Następnie fajnie jest przejść do menu. W menu efekt są wszystkie efekty. Tych efektów jest trochę. I teraz tutaj mam pierwsze pole z presetami od tego, od tej redukcji szumów. I o ten preset mi chodzi. Chodzi tutaj o to, że teraz on mi bierze to, co jest w schowku, traktuje jako taki model szumu. I teraz na podstawie tego modelu szumu będzie tworzył jakby, no, mówi, okej, to jest szum, wycinamy. Wycina to w ten sposób. F4 to jest preview, F8 to jest stop. Preview, czyli no taki jakby, no można sprawdzić sobie, jak to będzie otrzymane, zanim się jeszcze naciśnie okej i on to zacznie robić. Dobrze jest najpierw nagrać chwilę szumu samego. Dobra, wystarczy tego nagrywania. Dobra. W momencie, jeżeli się cofniemy Shift Tabem, Scale 100, czyli 100% otrzymania. Wezmę 40, powiedzmy, czyli tak, żeby było trochę szumu, ale przynajmniej głos się w miarę nie zniekształci. Dobrze jest najpierw nagrać chwilę szumu samego. Dobra, wystarczy tego nagrywania. Do porównania oryginał brzmi tak. Dobrze jest najpierw nagrać chwilę szumu samego. Standardowy preset nie jest też głupi. Jeżeli się tego nie rusza, po prostu wejdzie się filters, noise reduction i po prostu naciśnie się OK, czy tam w moim przypadku akurat F4 i robi to tak. Dobrze jest najpierw nagrać chwilę szumu samego. Dobra, wystarczy tego nagrywania. I szczerze mówiąc, nie jest to taki głupi preset. Wystarczy coś nagrać, jakoś to otrzymić i jakoś to będzie otrzymione i preset się sprawdza. Będę prezentował głównie te takie efekty, powiedzmy, w których warto coś, znaczy, no, które nie są takie oczywiste, no bo Goldwave ma też oczywiście kilka jakichś efektów typu delay, typu coś tam, natomiast myślę, że warto się skupić na tym, co jest ciekawe. Kolejny efekt, który warto zaprezentować, on jest dopiero od wersji 5.5, to jest VoiceOver. Znaczy generalnie efekty z jakby takiego pakietu wtyczek w VoiceOver. Dobra, warto by tutaj coś zaprezentować, jakąś muzykę na przykład wkleić. No więc może być... Dobra, wszystko jedno, żeby było coś. Dobra, mam tu jakiś kawałek. Dobra. I teraz warto dodać mu jakiś głos. Więc robię sobie file new. Najpierw on się pyta, jaki to ma mieć dźwięk, jakiej długości. Ja mówię, wszystko jedno i tak to kasuję Ctrl A i Delete. Nagrywam sobie coś, jakiś tekst. Przerwy robię umyślnie, dlatego że za chwilę skopiuję sobie ten tekst do schowka i w pewien dość specyficzny sposób zmiksuję z muzyką. Dobra, wystarczy. OK. Kopiuję Ctrl-C. Przechodzę Ctrl-Tab do tego drugiego pliku z muzyką. Wchodzę do efektów. I wchodzę na efekt VoiceOver. On ma też kilka presetów. Mi najbardziej teraz chodzi o preset. Co on chce? Tak, ja go chyba zapomniałem skopiować. Zaczyna się od tego, że ja mu zapomniałem tego nagrać. Znaczy nie zapomniałem. Nagrywam sobie. Jest, dobra. Skopiował się. No, skopiuj się właśnie. Dobra, mam nadzieję, że się już będzie, już nie będzie problemów, dlatego że on. Voice over generalnie wymaga audio o takiej samej ilości kanałów, takiej samej rozdzielczości bitowej, częstości próbkowania i tak dalej. Dlaczego on? Tak, on koniecznie chce mieć. Chcę mieć już więcej. Chcę. Mam tu inny bitrate niż ma ten to coś. I on temu. Jemu to się nie podoba, więc to trzeba zmienić. Dobra. No więc nagrywamy. Jeszcze raz plik, w którym mamy trochę przerw w mówieniu. Zaraz nacisnę stop. I wejdę w efekt voice over, żeby zmiksował mi to z muzyką. OK. Ctrl C. Ctrl Tab. Jest muzyka. Voice over. Jest. I chodzi mi o preset fast fading. I w tym momencie mam tak. No więc nagrywamy. Jeszcze raz plik, w którym mamy trochę przerw w mówieniu. Zaraz nacisnę stop. I wejdę w efekt voice over, żeby zmiksował mi to z muzyką. Bardzo fajny efekt, bardzo przydatny, bardzo efektowny. Standardowy preset wygląda tak. No więc nagrywamy. Jeszcze raz plik, w którym mamy trochę przerw w mówieniu. Zaraz nacisnę stop i wejdę w efekt voice over, żeby zmiksował mi to z muzyką. Bardzo fajna sprawa. Jedyny problem jest taki, że to jest sporo źle opisanych pól edycji. 2.0.0, 5.0.0 pole edycji, 2.0.0, 34.0.0 pole edycji, 87, 50, 1, 16 pole edycji, 12.50, 18.06 pole edycji. Co to jest? Nie rozpracowałem tego do końca. Niestety, szkoda. Trudno. Te nowe efekty nie są tak właśnie dobrze, niektóre przynajmniej zrobione jak te stare. Kolejny ciekawy dosyć efekt to jest taki, to się cenzor nazywa. No więc nagrywamy. Jeszcze raz. No więc nagrywamy. Jeszcze
1: mogę
3: raz.
1: Na przykład plik. Sobie.
3: Jeszcze raz. Jeszcze raz. Plik. Na przykład to zaznaczyć. I wejść w efekt cenzor. Tutaj też jest kilka presetów. Beep, default, gibberish, low tone, mute, override with. Clipboard i tak dalej. Tych presetów jest kilka. Problem w tym, że te presety nie bardzo chcą się zmieniać. W każdym razie chodzi o to, że on zamienia to, co jest w schowku, na różne rzeczy. Albo zamienia, albo miesza specyficznie. Takie coś potrafi robić. Albo wycisza to ze schowku. No więc albo zamienia na to, co jest w schowku. I na przykład mogę sobie zamienić na standardowy beep. W tym momencie, jak cały plik odtworzę, wygląda to tak. No więc nagrywamy. W którym mamy trochę przerw. Więc jakby, jeżeli ktoś ma coś, co warto jest wyrzucić z pliku, można to w miarę szybko i w miarę skutecznie zrobić, bez bawienia się w jakieś tutaj wklejanie, tutaj wyklejanie, tutaj tworzenie dźwięku, tu tam coś jeszcze innego, a gdzieś trzeba jeszcze wygenerować ten dźwięk i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, dosyć ciekawa, to są nieco poprawione filtry. Jeżeli ktoś się bawi w takie rzeczy. No tutaj jest prawda, lepiej to jednak robić na muzyce, tym bardziej, że to jest prezent na licencji Creative Commons, więc spokojnie można to wykorzystać. Przy przy czym strzałki lewo-prawo, o tym już nie powiedziałem, przewija tak winampowo o tam ileś. W tym momencie mam takie coś zaznaczone. Filter. Teraz mogę sobie wejść na przykład, no wszystko jedno, low high pass.

Dynamic. Tu mamy takie dwa przyciski opcji. I teraz mamy Initial Cutoff i Final Cutoff. Czyli wybieramy. Mamy 1000 strefone, czyli na przykład chcielibyśmy mieć do nie jeden, tylko na przykład 19 tysięcy. No może być od tego 1000. I wtedy taki bardzo fajny efekt wyjdzie. Można by ten steepness bardziej zwiększyć, żeby to było bardzo fajnie słychać, nawet na tą 5 standardowo. Tak. No i oczywiście tak samo można zrobić z filtrem górnym, żeby był sobie high pass filter. Może nie na takich wartościach, bo tu prawie nic nie słychać. Poprawione są o tyle, że w starych wersjach były słychać takie coś, jakby ten filtr tak dosyć skokowo działał. Tutaj to zmienili. Coś jest z takich ciekawych rzeczy. Ciekawe jest to Doppler. Doppler to jest generalnie manipulowanie dosyć dynamiczne tempem. Tak, i tutaj jest jedna rzecz dosyć ciekawa. Dlatego, że przy takich efektach typu właśnie ten Doppler, jakieś spektralne procesory też tak działają. Ja to spróbuję opisać, nie wiem czy mi to się uda, bo sam to czasami tego nie rozumiem, bo to działa raz tak, raz inaczej. W każdym razie, zaraz po przycisku Help jest pole edycji Point. Chodzi o to, że cały ten Doppler, tudzież spektralne procesory, to jest... Jest taka oś X i Y. Na tej osi X i Y, na osi X mamy kilka punktów. I te punkty mają jakąś tam wartość Y. No i teraz standardowo są dwa punkty, początkowy i końcowy. I między tymi punktami można jeszcze kilka różnych umieścić z różnymi wartościami. Zaraz po polu tym edycji point jest takie coś, co Windows mówi na to nic. Na to i to nic to jest przycisk oddawania nowego punktu i Y, wartość tego wszystkiego. Minimalna to jest 0.25, maksymalna to jest 2.00. 2 to jest 2 razy szybciej. Tak. Zrobię 0. 0.025, czyli minimalną. Czyli będzie zwalniał do 1/4 jakby oryginalnej szybkości, dodam mu jakiś trzeci punkt. Czyli spację nacisnąłem na tym, co Windows mówi nic. I teraz przejdę sobie. I teraz tak, ten, który był wcześniej drugim, teraz się zrobił trzeci, no bo jakby jest końcowy, czyli trzeci. Teraz drugi. Jak sobie przejdę na ten punkt, teraz mam dwa takie rzeczy, czyli pewnie od usunięcia tego punktu i do dodania jeszcze następnego. I teraz tu mam takie coś jak X. I teraz mam tak 29.10447. To jest no czas jakby w którym. 29 sekund, no bo ja tu nie zaznaczyłem od początku i nie od końca, czyli w 29 sekundzie. On to chyba daje w środku. I teraz ja tutaj to jest ma X i Y. Y mam 0.6250, czyli bo on tutaj ma w połowie, czyli w połowie ma taką wartość. Jeżeli ja to zmienię, na przykład na 2, na 25, on mi będzie po pierwsze odtwarzał od tego momentu. To jest już zwolnione, więc nie zrobi tam tego dużo. 1. Natomiast jak wezmę na 1, to on weźmie od tego standardowego. Natomiast jeżeli ja mu dam już tą trójkę, nie na 0.25, jak było normalnie, tylko na 2.00, czyli szybciej,

się tak. Ja mam twarz zwrot szybciej. Takich punktów mogę dodać jeszcze. Kolejny, jakiś tam czwarty. Na przykład, co ja mogę tutaj? 0,8 ileś tam. I teraz całość sprawa będzie wyglądała tak. Oczywiście mogę te punkty wszystkie, no oczywiście poza pierwszym. Na przykład drugi mogę trochę przenieść w czasie. Czyli jest 29,10 coś tam. Jako przeniosę na przykład 28,7 na przykład. I w tym momencie będę miał coś takiego. I mogę każdy punkt tak przenosić w czasie i mogę dosyć zaawansowane takie różne różnice w czasie w tym pliku robić. Jaki tu jeszcze można efekt ciekawy pokazać? Dynamics to jest niby procesor dynamiczny, czyli kompresor, natomiast ten kompresor jest dla normalnej jednostki nie do zrozumienia. Oni tak przekombinowali z tym kompresorem, że nie wiem. Jest echo dosyć standardowy, chociaż w pewien sposób nietypowe, dlatego że tutaj się wybiera nie tak jak na przykład w takich wtyczkach OSR, że mamy pewnie ten, kto widział takie echo, to będzie widział, że tam jest często jakiś tam feedback, czyli sprzężenie, coś tam jeszcze. Tylko tutaj jest ileś powtórzeń i jakby jak te upowtórzenia mają się ściszać. Bardzo, w ogóle program bardzo informatycznie zrobiony w pewnym sensie. No dosyć to jest ciekawe, chociaż no trzeba się do tego przyzwyczaić, jeżeli ktoś jest jakoś tam zajmuje się dźwiękiem tak powiedzmy bardziej profesjonalnie i miał styczność z profesjonalnym programem, no to czasami trzeba trochę zmienić myślenie. Noise reduction. Parametryczny korektor ma. To jest fajne i to jest fajnie w miarę opisane. Jedna ciekawa rzecz, że minimalna w zasadzie różnica między częstotliwościami minimalną i maksymalną w tym korektorze to jest 10 Hz. Wszystko inaczej to jest 20 Hz czy 20 tysięcy z 10 Hz, nie wiem czemu. Natomiast ciekawą rzecz zaobserwowałem, on się lepiej zachowuje niż korektor taki zwykły, graficzny. Jeżeli korektorem coś graficznym, jaką częstotliwość podniesiemy, to jest takie trochę dziwne, takie plastikowe, takie słychać, że to dziwne jest. Ten parametryczny to jest już nie głupi. Jest flanger, dosyć standardowy, jest interpolate. Nie wiem, co to miało być w oryginale. U mnie to się zachowuje tak, że on po prostu wycisza to, co jest zaznaczone, do zera. Invert, czyli zmiana fazy. Nie jednego kanału, tylko wszystkiego. Mechanize, czyli coś, co się nazywa Link Modulator. Dosyć ciekawy efekt. Na mowie to bardzo fajnie słychać, a więc nagrywamy. Nie, resample. Mechanize i standardowy preset brzmi tak. No więc nagrywamy. W którym mamy trochę przerw w mówieniu. Zaraz nacisnę stop. Tak. Ktoś, kto będzie wiedział, co to jest link modulator, to jak. No to wie. Natomiast jeżeli ktoś nie wie, to jest bardzo szybko zmieniająca się głośność. Jakby ktoś wziął suwak i robił coś takiego, tylko bardzo szybko. Kilkaset razy na sekundę. Żeby było ciekawiej, dlatego że no w takich standardowych link modulatorach jest kilka fal do wyboru, to znaczy jakby kilka rodzajów, kilka ruchów suwakiem, bo można suwak albo dosyć płynnie zmieniać, albo go można wyciszać i z powrotem. Można to tak robić, czyli kilka jakby fal, sinusoida, trójkąt, prostokąt. To trzeba posłuchać, bo to się wyjaśnić średnio da. Oprócz tych standardowych fal, można jako fale użyć to, co jest w schowku.
Więc można robić czasami dosyć ciekawe eksperymenty. Natomiast nie wiem, jaką to może odkrywać rola poza eksperymentalną, jakąś tam eksperymentalną. No, nie pokazują oczywiście time stretchingu. Ale można pokazać. Dlatego, że tu też jest kilka rzeczy, o których warto powiedzieć. Może trochę dłuższą wybiorę próbkę. Mam tu zaznaczony taki mały fragment. Mam nadzieję, że mi się w miarę dobrze zapętliło. No, prawie. Nieważne. No to wchodzimy w efekt time stretching. Tu jest opisane jako time warp. No i jest kilka presetów. Dlatego, że tu mamy kilka jakby metod time stretchingu.

Dobra. Dobra. Dobra. I teraz tak. Wirus standardowy, znaczy taki, żeby zwalniał dwa razy. I teraz tak. Jak się cofnę shift tabem z presetów, z listy presetów ustawień, czyli mam takie trzy zakładki. No i teoretycznie no w normalnych programach jest tak, że pomiędzy zakładkami przechodzę strzałką w prawo, lewo i to wystarcza. Tutaj nie wystarcza. Tutaj trzeba oprócz tego, że przejść na similarity, trzeba nacisnąć odstęp na tej zakładce i wtedy to działa. I jest jeszcze trzecia zakładka, FFT. Tak. No i te zakładki, te wszystkie metody mają jakieś tam swoje wady, ewentualnie zalety. I w zakładce Similarity mamy dwie, jakby dwa pola edycyjne, w których sobie regulujemy, jakby chodzi generalnie o regulację tego tempa, tego tej, jakby to nazwać, tego warczenia, powtarzania tych próbek. To jest powtarzanie próbek. Jeżeli ja wezmę tutaj dużą wartość, tu jest 30, ja wezmę 300. No może bez przesady, może 100. Tutaj jest jeszcze drugie pole edycji, takie, które ono mu pozwala na taką swobodę jakby w manipulowaniu. Znaczy on próbuje sobie jakoś to w miarę patrzeć, że to ma być dłuższe, to ma być krótsze. Wychodzi mu różnie. No trochę on tu jeszcze ma proces z procesorem, tam jakieś różne rzeczy. Natomiast no tak to działa. Można to ustawić jakoś, żeby to w miarę działało. Jest FFT, druga metoda jakby, druga metoda kompresji, różniąca się znacznie. I tutaj mam też dwa pola, chociaż drugie pole nie wiem do czego się odnosi. Tu mam tylko 75, 88, 90 i 99. Ja standardowo ustawiam na 88. I pierwsze FFT size 11, 12, 13, 14, od 8 do 14. Jak ustawię na 8, wygląda to tak. To jest 9, 10, 11, 12, 13 i 14. Troszkę to lepiej wychodzi, jeżeli mam tutaj ustawioną niedokładnie w połowie, czy tam w 1/4. Mam 50 oryginałów, wezmę 60. No tutaj zrobił pogłos, bo tu jest potężny. Jest mu zrobiony na 11. Przy okazji, znaczy nie przy okazji, dla porównania 50%, czyli dokładnie mniej, dokładnie połowę oryginału, wygląda tak. A 60% wygląda tak. Czemu tak jest? Nie wiem, ale tak jest. Tyle może o time stretchingu. Oczywiście też jest speed shifter. Nasz speed shifter bazuje tylko na metodzie FFT. Jest reverb, czyli pogłos, natomiast pogłos jest pożałowania godzien. Tak, tak działa pogłos Goldwave'a. No, dobra. No dobra. To
jakby mniej więcej tyle, jeżeli chodzi o efekty. No to oczywiście on tam ma jeszcze kilka innych efektów. Co ma jeszcze? Co ma jeszcze? Ma jakieś obsługę wtyczek, albo swoich, albo DirectX, średnio mu to wychodzi. Są jakieś wtyczki do stereo, czy jakiś tam channel mixer, można tam jakoś tam kanałami manipulować. Ma max match, czyli chodzi o to, żeby jakby wyrównał poziomy głośności obu kanałów. Reduce vocals, no, bardzo standardowy algorytm, bazujący na przeciwfazie, jakby nie ma na czym się zastanawiać. I z czego robić tam jakiegoś czegoś. Parę efektów. Właśnie. Tu w zasadzie też można by powiedzieć o efektach dotyczących głośności. Change volume. To standardowo po prostu mamy pole edycji z ilością decybeli. Fade in i fade out. Fade in. To jest po prostu coś takiego. Podgłaśnianie od pewnej wartości do jakiejś tam innej wartości. I też tutaj mam fadę curve, czyli krzywa. Albo linearna, albo logarytmiczna. I też mam od jakiej głośności ma jakby to robić. Bardzo fajnie, że coś takiego ma, bo nie zawsze trzeba do zera i od zera. I fade out, kolejny efekt. Czyli coś odwrotnego. Tak. I jeszcze jest logarytmiczna, która jest dziwna. Bardzo szybko robi. Nie wiem, czy to jest takie logarytmiczne, ale no, powiedzmy. Dobra. I co? Z efektów to chyba tyle. No ewentualnie jeszcze można max match, czyli jakby coś w rodzaju normalizacji, tylko jakby jeszcze większej. Czyli maksymalizacja głośności. Automatycznie podnosi głośność do maksymalnego poziomu. To znaczy, to nie jest kompresor, że on zmienia tą głośność. Po prostu przeszukuje cały wave, czy plik. Szuka maksymalnego, jaka tam jest największa głośność. Jeżeli ta największa głośność jest mniejsza od maksymalnej głośności, jaką da się jakby zrobić w tym pliku, znaczy w ogóle, jaką da się osiągnąć, po prostu całość podgłośnia do tego miejsca, żeby najgłośniejsze momenty osiągały maksimum możliwości. Jeszcze jedno jest, o czym nie powiedziałem, znaczy nawet nie jedno, jeżeli chodzi o ustawienia z takich ważnych rzeczy. Jest takie coś jak storage, storage się pisze, czyli miejsce przechowywania plików tymczasowych, dlatego że Goldwave należy do tych programów, które otwierają sobie przy otwarciu plików zapisuje do Wave'a jakby, tak tymczasowo. No więc miejsce tego zapisywanego pliku można mu wskazać. Tak. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem na początku, o której warto powiedzieć. W menu Edit jest coś jak Channel. I można zaznaczyć albo lewy kanał, albo prawy kanał, albo oba. Oba mają, wszystko ma swoje skróty. Lewy ma Shift, Ctrl Shift L, prawy ma Ctrl Shift R i oba mają Ctrl Shift B. I jeszcze jedna rzecz, o której od jednej rzeczy nie powiedziałem, o wstawieniu markerów ręcznym. Można Shift E dostać się do okienka Set Marker. I tutaj jest tak, tutaj mamy przyciski opcji, albo można ustawiać je w sekundach, można mu podawać czas, albo w samplach, w próbkach audio. No próbki czasami się przydają do jakichś zastosowań bardziej informatycznych, ale dobrze, takie coś jest. Jeszcze przydałoby się, jeżeli on już tak, jak to mają to w kratkach, jeżeli by ktoś edytował wideo. I pola edycji z początkowym i końcem markera w formacie dwucyfrowa godzina, dwukropek, dwucyfrowa minuta, dwucyfrowa sekunda, kropka i raz, dwa, trzy, cztery, pięć miejsc jeszcze po przecinku sekundy, co w zupełności wystarcza, nawet przy 96 kHz
z dokładnością do próbki da się to wszystko ustawić. Co jeszcze? Jeszcze Expression Evaluator. To jest też ciekawa sprawa. Chodzi o to, że można sobie wygenerować, jeżeli ktoś zna matematykę i matematyczne generowanie funkcji, może sobie wygenerować jakiś tam dźwięk. Tudzież może podziałać jakąś funkcją już na plik. Ma kilka presetów od do tonów DTMF. Trochę dość cisza, bo to się chyba przesterowuje. Jakieś akordy. Jakieś nas melodyjki da się mu generować, tylko trzeba się na tym znać. Można dodawać coś do pliku. Coś a la takie winylowe albo biały szum waves, czyli takie standardowe fale. No może nie koniecznie standardowe.

0: takie są standardowe presety. Jeszcze jedna rzecz, o której jak zwykle nie powiedziałem na początku, o której warto powiedzieć, to jest znana śpiewka u mnie. To jest if many file, if many edit. Jak jest kopiowanie, wklejanie i tak dalej, standardowe rzeczy, które są w menu edit, w edycji, jest copy to, czyli kopiowanie zaznaczenia do pliku. Bardzo fajna, przydatna opcja. No i jest jeszcze jedna rzecz, która się przydaje. Wywołuje się skrótem Ctrl-M, czyli miksuj z plikiem, to co jest w schowku. To samo jest, jeżeli chodzi o kopiowanie do pliku, jest w menu file. Dlatego, że save, save as, no to wiadomo, zapisz, zapisz jako, to chyba nie trzeba tłumaczyć. Save all i save selection as. I tutaj mamy kolejną rzecz, o której warto powiedzieć, batch processing. Chodzi o to, żeby ileś plików przetwarzać przez jeden efekt, ewentualnie konwertować do jakiegoś formatu. Tutaj mamy jakieś presety, można sobie tworzyć jakby do tego. Dobra, tutaj mam kilka przycisków, można go zminimalizować, jak to robi. Tutaj mam listę z folderami i plikami, które już tam załadowałem wcześniej. Alt files przycisk, alt folder przycisk. Alt files, otwiera się standardowe okienko otwierania. Alt folder, otwiera się takie standardowe drzewo, gdzie jest OK, utwórz nowy folder i widok drzewa z folderami, tam można wybrać folder. I są cztery zakładki. Convert, Process, Folder, Information. No najważniejsze są pewnie dwie pierwsze. Convert. Convert files to this format. To jest pole wyboru, można je zaznaczyć i wybrać Save As. I można wybrać jego formatu, on ma to sobie zapisywać i ewentualnie atrybuty. Tak jak zresztą przy zapisywaniu. Albo proces i tutaj też można sobie, mamy albo presety i tu mam add effects przycisk, albo add chain, czyli jakby taki łańcuch efektów, czyli żeby przepuścił od razu przez kilka efektów i dał to na wyjście. Kiedyś z tego korzystałem i nie zawsze to działa tak, jakby to działać miało, powiedzmy w ten sposób. Co jeszcze tutaj jest ciekawego, czy warto powiedzieć? Warto powiedzieć o tym, o dodatkach przy zapisywaniu pliku. Jak zapisuję plik, save as, no to oprócz zapisz jako typ, tam wybieram sobie typ i tak dalej, to po przycisku zapisz, anuluj, mamy attributes, mogę nacisnąć spację i akurat o MP3 tu mam kilka bardzo ciekawych rzeczy, jak preset, ok, cancel, help, sampling rate 44100, channel, stereo albo join stereo, dual channel, mono. Proszę bardzo, join stereo moim zdaniem jest najlepsze. Bitrate range, no czyli szybkość transmisji 128 kilobitów na sekundę, też można wybrać. VBR quality, off, Q0 high quality, Q1, Q2, Q3 i tak dalej, Q9 low quality. Jak jest jeszcze któryś z tych Q, to można jeszcze wybrać sobie jakby maksymalną, no minimalny i maksymalny szybkość transmisji. Oprócz tego można w private zaznaczyć include CRC, copyright, można zaznaczyć original, pole wyboru i tyle w zasadzie. Bardzo fajna rzecz, bo można sobie wybrać często oprócz jakby częstości próbkowania kilka innych rzeczy, co jest czasami przydatne. W zasadzie każdy z tych formatów, które na to pozwala, ma takie coś. Teraz przy zapisywaniu i przy efektowaniu od też którejś tam wersji 5 z czymś, może nie wykorzystywać całego procesora do działania. Tam też jest taka lista, ile ma tego procesora wykorzystywać. No i co? To chyba wszystko ode mnie. Jeżeli by ktoś miał jakieś pytania, może do mnie napisać na adres bitomek@gazeta.pl. No i co? No i chyba tyle. Także jeżeli mi się coś przypomni, ewentualnie jakieś dojdą do mnie skargi i zażalenia, to dogram jakieś poprawki, jakieś podcasty. Oczywiście zachęcam do tego, aby jakieś swoje podcasty nagrywać, swoje poprawki. No i do usłyszenia, mam nadzieję, w kolejnym podcaście. Tomek Bilecki.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
2: Godzina 16 minęła, a zatem rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV, w którym witają Was jak ostatnimi czasy prawie co tydzień, a tak się zawsze zarzekamy, że nie wiadomo, czy będzie kolejna audycja. Zawsze nam coś się wydarzy, że po prostu
3: ta audycja... A w tym tygodniu to... Tak. Oj, tyle się wydarzyło. Chyba możemy śmiało powiedzieć, że to wydanie specjalne, prawda? Bo tak. Takiego wydania, które no, w 90% byłoby poświęcone jednemu tematowi, to u nas jeszcze nie było.
2: Tak jest. Milena Wiśniewska
3: i Michał Dziwisz.
2: Dziś będziemy rozmawiać o radiowej trójce, o programie trzecim Polskiego Radia, jak zwał, tak zwał. W każdym razie stacji przy Myśli Wieckiej 3/5/7, w której wydarzyło się dość dużo ostatnio. Dużo złego. Myślę, że to akurat jest bezsprzeczne. Można różnie oceniać to, co działo się przez ostatnich nawet i kilkanaście lat na antenie radiowej trójki. I jednym się to podobało, innym nie, zawsze byli niezadowoleni, a także byli zawsze ci, którzy oczywiście twierdzili, że wszystko jest jak najbardziej w porządku. Natomiast no, bezsprzecznie to, co ktokolwiek uważał, to myślę, że nikt nie wyobrażał sobie takiego obrotu sprawy, jaką już sygnalizowaliśmy w naszej poprzedniej audycji poniekąd, prawda? Bo już zaczęło się dziać wszystko w piątek.
3: Tak, zaczęło się dziać w piątek i my o tym powiedzieliśmy, ale na zasadzie takiej
2: ciekawostki.
3: Na koniec audycji wspomnieliśmy o tym, że piosenka Kazika wygrała listę przebojów trójki, a potem notowanie zostało usunięte, wszystkie artykuły, wszystkie wpisy w mediach społecznościowych na ten temat zostały usunięte, ślady zostały zatarte, no ale przecież to nie jest pierwszy przykład cenzury w mediach publicznych w ciągu ostatnich kilku lat. No może nie aż tak jaskrawy, ale już były takie sytuacje, były różne momenty, różne poczynania dyrektorstwa, za które było ono krytykowane, wiele odejść i tak dalej i po prostu no, nie przyszło nam do głowy, że ta sprawa stanie się tak głośna, będzie następnego dnia głównym tematem wielu serwisów informacyjnych, no oczywiście nie w mediach publicznych, ale na przykład w TVN24, no to przez cały dzień to było praktycznie.
2: Ja się spotkałem z taką opinią, że ta sytuacja nawet była mocniej gdzieś tam eskalowana i częściej się o niej mówiło niż o najnowszym filmie Braci Sekielskich. Przez pierwszy dzień.
3: Myślę, że tak. No akurat tak wyszło, że film miał premierę w sobotę rano, a wieczorem tak naprawdę wybuchła cała ta afera. No wiadomo, już wcześniej osoby gdzieś tam śledzące tematykę medialną wiedziały, że się coś stało, ale no sprawa przybrała na sile, już wszyscy się dowiedzieli po południu właśnie w sobotę, tak naprawdę po naszej audycji. Bo już wtedy pojawiło się pierwsze oświadczenie pana dyrektora trójki Tomasza Kowalczewskiego. Tych oświadczeń to było w tym tygodniu kilka i co jedno to lepsze.
2: Tak
3: jest. W tym pierwszym na przykład pojawiła się taka informacja, że piosenka Kazika Twój ból jest lepszy niż mój pojawiła się w głosowaniu.
2: Jako
3: ale ona
2: piosenka
3: była
2: spoza listy.
3: Spoza listy, cokolwiek w ogóle to znaczy i że został złamany regulamin. Po pierwsze, co to znaczy, że spoza listy? No o ile mi wiadomo, no to jest tak, że twórcy listy, no czyli Marek Niedźwiecki i pewnie jakieś jeszcze inne osoby, które mu pomagają, no to one jakoś otrzymują pewnie nowe propozycje z wytwórni, no i na tej podstawie kompletują zestaw do głosowania na listę, no i to jest ich decyzja, więc co to znaczy, że coś jest spoza listy? Była nowa piosenka Kazika, została ona na liście zamieszczona zresztą. Później chyba, nie pamiętam, który portal internetowy, ale zgromadził właśnie posty na przykład wytwórni Kazika, która chwaliła się tym, że będzie on na liście przebojów trójki, że należy na niego głosować. Tak zachęcała do tego. Więc co to jest za spoza listy, jak no to wszystko po prostu odbyło się tak, jak zawsze się odbywa. No a poza tym, że to się stało niezgodnie z regulaminem, a jak mówią osoby związane z listą trójki, od kiedy lista ma jakiś regulamin? Nie istnieje coś takiego, więc nie można złamać regulaminu, którego nie ma.
2: Tu jest także jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, to Piotr Metz na antenie Halo Radia w sobotnim wieczornym programie Wojtka Krzyżaniaka i Marka Grabie powiedział też bardzo istotną kwestię. Lista przebojów była programem autorskim. Ona była tak traktowana i tak naprawdę redakcja muzyczna poza osobą Marka Niedźwieckiego, no i zapewne jakimś jeszcze no osobami, które liczyły głosy, to poza nimi tak naprawdę nie miały wpływu na to, jakie piosenki znajdą się na liście. To nie było tak, że on jako dyrektor muzyczny mógł kazać na przykład Markowi Niedźwieckiemu, żeby grał jakąś piosenkę albo żeby jej nie grał. Zapewne i tak to się jedno z drugim pokrywało, no bo wszak lista przebojów, tak, więc słuchacze głosowali na te piosenki, które gdzieś tam też były grane na antenie trójki, za co odpowiadała w tych tak zwanych pasmach nieautorskich, czyli na przykład w pasmach Zapraszamy do Trójki, redakcja muzyczna, ale mimo wszystko lista przebojów była traktowana jako program autorski.
3: Tak było. I również w sobotę wieczorem dotarła taka informacja, którą przekazała chyba gdzieś w mediach społecznościowych żona Bartka Gila, czyli osoby, która
2: liczyła głosy.
3: Przy liście, właśnie liczyła głosy. I żona pana Bartka powiedziała, że pan Bartek został zobligowany do tego, aby podpisać takie oświadczenie, że właśnie lista została sfałszowana w jakiś sposób. Aha, bo w ogóle motywem przewodnim tego i sednem tego oświadczenia pierwszego pana Kowalczyskiego było to, że w związku z tymi nieprawidłowościami to, że głosowanie to konkretnie zostaje anulowane. Jego nie ma i zapraszamy do następnego.
2: Za tydzień, tak.
3: No ale właśnie wychodzi na to, że pracownicy mieli się podpisać pod fałszywą informacją, że doszło tutaj do manipulacji. Sam pan Bartek te głosy liczył i wie, że takiej manipulacji nie było. No ale o tym za chwilę. I już wtedy pojawiły się pierwsze informacje właśnie w sobotę wieczorem. Pan Zbigniew Preisner i ogłosił na swoim Facebooku, że z trójką żegna się Marek Niedźwiecki. No, powiedzmy sobie szczerze, pan Marek, no jak już mówiliśmy, to niejednokrotnie nie był osobą jakoś angażującą się w politykę, więc mimo tych zmian wszelkich dotyczących władz Polskiego Radia robił po prostu swoje w tym radiu. No ale tutaj jakby no chyba stało się po prostu za dużo nawet dla niego, jeżeli dochodzi do ingerencji w działalność redakcji muzycznej i w jego autorską audycję, jak wspomniałeś, no to rzeczywiście to jest zbyt wiele. No
2: Przede wszystkim, wiesz co, przede wszystkim tu chodziło o to, że Markowi Niedźwieckiemu zarzucało się nieuczciwość.
3: Tak.
2: I to pana Marka bardzo, bardzo ubodło, co mnie zresztą nie dziwi, bo osoba, ja tak sobie potem pomyślałem, osoba, która tak naprawdę w życiu w zasadzie nie robiła nic innego i w wieku 60 kilku lat podejrzewam, że nic innego tak naprawdę nie potrafi robić poza prowadzeniem audycji muzycznych, poza radiem, która oddała całe swoje życie. No, to myślę, że to nie jest wyrost. To po prostu oddała całe swoje życie, tak, i poświęciła całe swoje życie radiu. W zasadzie jednej stacji, gdzieś tam jeszcze po drodze może, no, innej stacji, ale to jakiś taki krótki epizod, a tak naprawdę trójce, najlepsze lata swojego życia. W momencie, kiedy słyszy, że po prostu zachowuje się nieuczciwie, to tak naprawdę chyba nie ma za bardzo innego wyjścia i innego sposobu na to, jeżeli ceni swoje nazwisko, a tak naprawdę nazwisko mamy jedno. To jest jedyna opcja tak naprawdę.
3: Tak, to prawda. No i to wydarzenie zapoczątkowało falę odejść z radiowej trójki i na tym się przede wszystkim dzisiaj skupimy, tak, w naszym programie. Będziemy wspominać te osoby, które odeszły i grać jakieś piosenki, czy to takie, które nam się kojarzą z tymi prezenterami, czy to takie, które były dla nich ważne. No ale to za chwilę, ponieważ jeszcze zanim to nastąpi, to uporządkujemy sobie te wydarzenia, które no, działy się w tym tygodniu i miały związek z tą całą aferą. No bo na ten przykład w niedzielę mieliśmy kolejne oświadczenie, prawda? Jakieś absolutnie zawikłane, które sugerowało, że Kazik no to w zasadzie właśnie tej listy przybojów trójki nie wygrał, bo kiedy policzono głosy, to się okazało, że on jednak jest na miejscu, byłby na miejscu czwartym listy. Potem zweryfikowano i odjęto te głosy, które mogły zostać oddane na skutek jakichś manipulacji, no bo generalnie jest tak, że jedna osoba nie może oddawać wielu głosów na listę, tak?
2: Ma ograniczoną
3: pulę piosenek. Teoretycznie, ale w praktyce
2: jakieś multikonta tak zwane, tak, albo po prostu inne sposoby, jakieś korzystanie z automatów, ze skryptów, które są w stanie oddawać większe ilości głosów. No, tego typu rzeczy są możliwe do zrealizowania. Jeżeli ktoś potrafi programować, a ma jakieś swoje ulubione piosenki na liście przebojów programu trzeciego, no to jest w stanie gdzieś tam przy odrobinie sprytu je wywindować nieco wyżej.
3: Tak, i że kiedy odjęło się te zmanipulowane głosy, to Kazik się znalazł na miejscu drugim.
2: A potem na czwartym.
3: Nie, najpierw właśnie na czwartym, potem chyba jak odjęli te głosy, to na drugim. Czy to odwrotnie już było?
2: Chyba odwrotnie, bo w końcu on był na czwartym, nie?
3: No, ja już nie wiem w końcu, co oni tam założyli, w które odnotowanie rzeczywiście opublikowali. No dość powiedzieć, że jeszcze według tej ich narracji piosenka, która rzeczywiście najwięcej głosów otrzymała, znalazła się w tym notowaniu na miejscu szóstym.
2: Tak.
3: W tym, które pan Marek zaprezentował. Czyli utwór Bartasa Szymoniaka, Wojownik z miłości. No i takie to było urocze oświadczenie i że oczywiście w żaden sposób nie zamierza dyrekcja trójki ograniczać pojawiania się Kazika na antenie, ponieważ Kazik zawsze był na antenie trójki, nawet kiedy no, krytykował różne władze. No i w ogóle badamy sprawę, jak to wyglądało z tym głosowaniem, będziemy dalej monitorować.
2: Będzie audyt.
3: Jak się następnego dnia okazało, będzie audyt notowania listy przebojów.
2: Tego i wcześniejszych.
3: I wcześniejszych, właśnie, sprzed lat. Rozumiecie, kiedy w kraju w ogóle się dzieją jakieś dziwne rzeczy, kiedy mamy COVID-19, upada gospodarka, to oni będą robić audyt listy przebojów. Jakbyśmy nie mieli czego audytować. Myślę, że znalazłyby się w tym kraju ciekawsze rzeczy do zaudytowania, prawda? Tam jakieś...
2: Owszem. Jakieś...
3: Zarobki, interesy, co niektórych.
2: Tak. Albo kwestie kart, drukowania kart do głosowania chociażby.
3: Które są nie wiadomo gdzie, tak, żeby nie było. Tak, i również w poniedziałek właśnie była konferencja, na której zostały zaprezentowane te wyniki listy przebojów, tego, że pan Bartasz Szymoniak właśnie miał wygrać. Mówili o tym dyrektorzy trójki, jak i prezeska Polskiego Radia Agnieszka Kamińska i wyświetlali te wyniki, po prostu naprawdę niesamowite emocje. A na koniec jeszcze zaprosili młodych chętnych do zgłaszania się, aby prowadzić w przyszłości listę przebojów trójki.
2: I chyba nie tylko listę przebojów trójki, ale w ogóle, że jeżeli ktoś ma doświadczenie albo nawet i go nie ma, to można przyjść. Naprawdę warto, oni wszystkiego nauczą. Polskie Radio jest bardzo gościnne i czeka na młode talenty i na nowych prezenterów. No, w związku z tym, co działo się przez ostatnich kilka dni, to mnie to wcale nie dziwi.
3: W poniedziałek mieliśmy też wywiad ze wspomnianym panem Bartkiem Gilem, kontynuując ten wątek, który mówił właśnie o tych problemach dotyczących systemu do głosowania na listę, o głosach oddawanych z multikont. Na przykład, gdyby nie brać tego pod uwagę i tylko liczyć głosy no, na takiej zasadzie, w jakiej one przybywają i nie brać pod uwagę tego, że tutaj są jakieś manipulacje, nie rozpatrywać w ogóle tych manipulacji, to na przykład do wszechczasów wygrałaby piosenka Maryli Rodowicz Niech Żyje Bal. A ona się ostatecznie znalazła na miejscu 99.
2: Jest tak trochę daleko od pierwszego.
3: Był takim fanem, że siedział, zakładał te jakieś multikonta i klikał na tę Marylę Rodowicz. I dlatego takie rzeczy no, trzeba weryfikować. I kiedy wyniki głosowania na listę przebojów trójki były znane, a przypomnijmy, że na listę głosuje się w piątku do godziny 12. A więc no, gdyby ktoś już chciał się czegoś czepić, gdyby jakieś no, nie, wyniki niezgodne z rzeczywistością, piosenka spoza listy, to już naprawdę było 7 godzin do tej listy, żeby to zweryfikować.
2: I jeszcze zresztą Bartek Gil został poproszony przez Marka Niedźwieckiego o to, żeby się aby upewnił, czy ten Kazik rzeczywiście tam nie ma jakichś fałszywych głosów, żeby to jeszcze sprawdził, no bo wiadomo, piosenka nowa na liście i w tym momencie no, zawsze lepiej to jednak zweryfikować.
3: I piosenka, która z dużą przewagą nad utworem drugim zwyciężyła. I rzeczywiście Bartek Gil to sprawdził i takich fałszywych głosów znalazł 5. Więc tak czy inaczej niewiele by to zmieniło, bo chyba przewaga nad drugim utworem to była nawet dwukrotna. Zastanawia mnie po prostu tylko tyle, jak to się ma do tych danych, które pokazano na tej konferencji śmiesznej, bo tam jednak pokazano jakieś inne liczby i zabrakło mi może takiego bezpośredniego odniesienia się Bartka Gila do tych danych, które pokazano na konferencji, co one znaczą, dlaczego one są takie, czy oni też jakoś fałszują rzeczywistość, no bo w ten sposób no, trochę dalej się narażę na pewne komentarze, tak, że no nie stawiłeś czoła, tak, tym zarzutom i nie umiesz ich odeprzeć. Więc może, wydaje mi się, że tutaj mogłaby być taka bardziej wyraźna odpowiedź na to.
2: Pytanie, czy Bartek Gil w ogóle ma jakkolwiek możliwość teraz skonfrontować jedno z drugim, bo pamiętajmy, że został zawieszony jako pracownik Polskiego Radia, więc przypuszczam, że i także wszelkiego rodzaju dostępy zostały mu odebrane, więc jeżeli sobie nie zrobił jakichś, wiesz, kopii zapasowych, zrzutów, danych i tak dalej, to on nawet teraz no, może bazować na swojej pamięci, a niekoniecznie może bazować na twardych danych i może nie mieć tak naprawdę czego pokazać.
3: No tak, to jest prawda. Pytanie, ile z takich rzeczy byłby w stanie zapamiętać, a w jakim stopniu rzeczywiście by tutaj potrzebował twardych danych, żeby móc odpierać te zarzuty. Ale właśnie nie powiedzieliśmy o tym, że jest zawieszony w swoich obowiązkach za to, że nie chciał podpisać
2: tego
3: oświadczenia o rzekomych manipulacjach. Wybaczcie nam, to jest po prostu tyle wątków w sprawie. Staramy się mniej więcej chronologicznie, ale ja celowo jeden wątek ominęłam, do którego teraz wrócę. Otóż chodzi o to, bo co się stało w niedzielę, bo chciałam tak pójść tym tropem właśnie manipulowania przy głosach na liście, ale mieliśmy kolejny wątek w niedzielę wieczorem. Otóż kochane TVP Info opublikowało słowa pewnego muzyka, który to muzyk żalił się na swoim Facebooku bodajże. Muzyka z zespołu Antykwariat, pisany przez Q. Muzyka podpisującego się jako Tomaldo Banjo. Wiecie, o co chodzi? No, oczywiście na Facebooku każdy ma prawo się nazwać jak chce. Nie ma obowiązku teoretycznie pisania imienia i nazwiska, chociaż no, są takie pola. Ale no, chyba sami rozumiecie, że podawanie źródła takiego właśnie nie świadczy zbyt dobrze. To w ogóle nie stało koło dziennikarstwa. To tak jak była sprawa marszałka Grodzkiego i rzekomego wręczania łapówek, to na początku to ten, który rzeczywiście relacjonował te rzekome łapówki, no to miał jeszcze jakieś imię, a potem to już, na koniec to już był zmarły, nie? Wcześniej to była osoba wyglądająca jak mężczyzna, córka pacjenta, no co to są za źródła, prawda? No żadne źródła.
2: No, wiesz, z drugiej strony czasem też się podaje także źródła anonimowe, tak, w
3: no,
2: dziennikarstwie. Natomiast
3: Banjo,
2: no to na Banjo, to już lepiej można by było podać, że anonimowe źródła, co też wygląda przy tej okazji dość słabo, natomiast Tonaldo Banjo wygląda jeszcze gorzej.
3: Tak, i rzeczony Tomaldo Banjo żalił się, że no on co prawda, jego zespół jakoś tam odniósł jakieś sukcesy w mediach lokalnych, natomiast do trójki się nie udało dostać, ponieważ Marek Niedźwiecki życzył sobie grubych pieniędzy, po 20 tysięcy za trzecie miejsce na liście przebojów trójki. Zresztą pytanie w ogóle według jakiego przelicznika, bo to w latach 90. było, także przed denominacją, po denominacji.
2: Nie, no może już po, no. Denominacja była na początku lat 90., więc wiesz.
3: No nie, chyba w połowie.
2: No tak, ale.
3: W 95.
2: A no tak, też prawda. A, więc to rzeczywiście połowa lat 90., to zależy faktycznie w której.
3: No nie, bo to był też właśnie ten problem w odnośnie marszałka Grodzkiego, nie? Że tam podawano takie kwoty, które rzekomo były już po denominacji, wydawały się właśnie trochę nierealne, a nikt tam nie mówił o tym, że je przelicza. I już tu... tak raz nie chcę powtarzać, ale bo nie pamiętam dokładnych danych, no ale no mniejsza z tym. W każdym razie internet wybuchł wtedy, bo wszyscy zaczęli się śmiać, może nie z samego antykwariatu, no bo nikt zespołu nie znał, ale że wszyscy w liceum, nie pojawiały się takie tweety czy wpis na Facebooku, moi znajomi mówili Nirvana, Pearl Jam stary, tego posłuchaj, a ja mówiłem nie, tylko Tom Aldo Banjo. Właśnie wiesz, wszyscy się czepili tego Tom Aldo Banjo tam antykwariat.
2: Ale tu jeszcze przy okazji...
3: Ale Tom Aldo Banjo, jak to brzmi.
2: Ale tu jeszcze przy okazji tego, to i takich sugestii, że Marek Niedźwiecki był łasy na pieniądze, to wypowiedziała się Magda Jeton, która również wspominała o tym, że no, swego czasu, kiedy zarządzała Radiową Trójką, to były no, spore problemy finansowe i naprawdę zastanawiała się, skąd ma wygospodarować pieniądze dla całej redakcji. No to wtedy Marek Niedźwiecki jej wspomniał, że ona mu przez pół roku może nie płacić, bo on ma pieniądze z jakichś tam innych źródeł, więc spokojnie jest w stanie się bez tego obejść, to jeszcze tak na marginesie.
3: Wiesz, jak w tym kontekście brzmią pieniądze z innych źródeł, prawda? Już TVP Info by pociągnęło ten wątek, czy pieniądze z innych źródeł, czyli ale z łapówek.
2: Ale to były z jakiegoś, z ministerstwa, więc...
3: Ale ja tam wiem, ale wiesz, tutaj ja już jakoś tak się uczę, nie? Od Samuela Pereiry, czy całej tej reszty sztuki i po prostu
2: tak,
3: zwracać uwagę. Także trzeba być bardzo czujnym, bo nigdy nie wiesz, kiedy twoje słowa nie zostaną wyjęte z kontekstu. Ale nie, rzeczywiście w tym wpisie chyba, czy w tym wywiadzie pojawiło się słowo ministerstwo, więc tu nie ma wątpliwości, o co chodziło. Tom Aldo Banjo usunął swój wpis następnego dnia rano. TVP Info napisało o tym, że Tom Aldo Banjo usunął swój wpis.
2: Zarzekał się wcześniej, że inni muzycy też to potwierdzą.
3: Tak, tam Doda zaczęła coś pisać. Żeby nie było, w tym wpisie też była część rzeczy, która być może jest prawdziwa, prawda? Dotyczących generalnie funkcjonowania rynku muzycznego w Polsce. Że to wszystko jest w rękach wytwórni, ale to takie oczywistości.
2: Wiesz co? To zależy, kogo zapytasz. Bo powiem ci, że wytwórnie na przykład bardzo skarżą się na stacje radiowe. Z kolei. Tak, to jest wszystko bardzo subiektywne. Bo jak zapytasz człowieka z wytwórni, to człowiek z wytwórni powie ci, że te stacje radiowe to są takie niedobre, zwłaszcza mowa o największych, tak, powiedzmy RMFZ i tak dalej, że wysyłają im single, a oni ich po prostu nie grają, bo im nie pasują do koncepcji, do formatu, bo tłuczonych jest ileś największych przebojów. Także to też nie do końca jest tak, że to wszystko są złe wytwórnie i wiadomo. No wiadomo, jeżeli ktoś jest jakąś absolutnie kapelą podwórkową, która po prostu nie ma zakontraktowanego jakiegoś tam umowy z wytwórnią, no to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast wytwórnie w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o stacje radiowe, to też wcale lekko nie mają.
3: No widzisz, także no taka sprawa wymagająca głębszego rozpatrzenia i jednostronnie nie można na to patrzeć. Natomiast mogę tylko tak teraz zaspoilerować, że wątek banjo się tutaj pojawi
2: za chwilę,
3: jeszcze
2: tak,
3: za chwilę.
2: Tak, zrobimy
3: także
2: sobie.
3: Nie pozwolimy wam zapomnieć o Tom Aldo Banjo.
2: Banjo, tak.
3: Dobrze. Natomiast we wtorek potwierdziło się to, o czym mówiło się już chyba wcześniej, prawda? Ponieważ pan Piotr Metz pokazał SMS-a, którego otrzymał w nocy z piątku na sobotę o 2:52 od dyrektora Trójki Tomasza Kowalczewskiego. SMS-a o treści bodajże: Piotrze, dopilnuj, aby piosenka, o której rozmawialiśmy, nie była na antenie. Tak było.
2: O tym SMS-ie zdaje się jako pierwszy wspominał Bartek Gil.
3: No właśnie tak zapomniałam już, szczerze mówiąc, kto mówił o tym jako pierwszy, ale mówiło się, że była taka wiadomość, natomiast we wtorek rzeczywiście ona została pokazana światu, więc już nie było wątpliwości, że coś takiego zostało wysłane i kiedy zostało wysłane, także ewidentnie pan Kowalczewski po prostu nie mógł spać i się przejmował tym. Tak, i się przejmował tym, aby piosenkę koniecznie usunąć. Natomiast sprawa zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, w ogóle za granicą już o tym się pisze, to naprawdę coś niebywałego. No i sprawa również oczywiście się otarła o politykę. politykę, bowiem w czwartek odbyło się posiedzenie Komisji Senackiej, na której podjęto właśnie temat trójki. Polecam wam, jeżeli nie oglądaliście, obejrzeć
2: posiedzenie. Są prawie trzy godziny.
3: To są, miało być dwie, a są prawie trzy godziny. Przypuszczam, że co, że na Facebooku...
2: Na YouTubie na pewno, na YouTubie też można sobie to obejrzeć. No to tam bardzo, bardzo mocne też są wypowiedzi. Też są wypowiedzi i tu, jeżeli ktoś jest zainteresowany nieco większą ilością szczegółów odnośnie tego całego systemu głosowania na listę przebojów, to też warto to obejrzeć, bo tam właśnie wypowiada się Bartek Gil. Okazuje się, że ten system w międzyczasie był zmieniany i to wcale nie na lepsze, bo on został zmodyfikowany. Pojawił się nowy system zarządzania treścią na stronach Polskiego Radia i zrobiło się tak naprawdę jeszcze gorzej ponoć niż było. Ja przynajmniej tak zrozumiałem z wypowiedzi. A teraz zdaje się, że zatrudniono tam jakąś sztuczną inteligencję, która miała eliminować te zdublowane głosy, ale oczywiście do... jakby decyzja odnośnie tego, czy dany głos przepuścić, czy nie, i tak zawsze ta ostateczna zostawała w rękach tak zwanego moderatora, czyli osoby, która ręcznie musiała to wszystko zatwierdzić bądź nie.
3: Tak, i również pojawiły się szczegóły dotyczące ewentualnych nacisków na dziennikarzy trójki dotyczących treści programowych, dotyczących zapraszania gości, bo generalnie w posiedzeniu wzięli udział Ernest Zozunia, więc dziennikarz trójki, członek Związku Zawodowego Dziennikarzy, pani Agnieszka Szydłowska, która z trójki odeszła, o czym później, wspomniany Bartek Gil oraz Michał Nogaś, który z trójką pożegnał się 4 lata temu, a także pani prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska oraz dyrektor trójki Tomasz Kowalczewski. No i również pojawiały się takie wątki właśnie dotyczące instrukcji odnośnie zapraszania gości. Tutaj już nie będziemy wszystkiego tak dokładnie omawiać, bo za dużo by to czasu zajęło, a sporo jeszcze tematów przed nami. Ale nawet takim drażliwym tematem dla góry, jeżeli chodzi o dyrektorstwo trójki, a może nawet i kogoś jeszcze wyżej, nawet takim drażliwym tematem jest Dzień Babci.
2: Tutaj tak, nawet tak. Też program nie... za, nawet przeciw.
3: Tak, i program za, nawet przeciw. No dobrze, to już tak w absolutnym skrócie chciano zaprosić kogoś z Krajowego Rejestru Długów, kto opowiedziałby o tym, czy poprawiać sytuację finansową seniorów, czy też oni wciąż muszą pobierać jakieś pożyczki, chwilówki, aby móc no, zaspokoić podstawowe życiowe potrzeby. No i przyszła wiadomość z góry, że taki ktoś nie może być zaproszony do tej audycji, bo Dzień Babci ma być przedstawiony w wesołym świetle i żadnych tam smutków, żadnych długów. Nawet mimo tego, że ktoś z trójki, wydawca audycji napisał, że ktoś, że osoba z rejestru długów przekazała, że sytuacja seniorów się poprawiła na skutek wszelkich świadczeń społecznych wypłaconych przez partię rządzącą, a więc tutaj jak najbardziej przecież dyrekcja trójki powinna chcieć takiej pochwały, ale mimo tego nie. Mimo tego
2: ten temat wątku, ma się nie pojawić.
3: Wątek długów w ogóle nie może być kojarzony z seniorami, jest po prostu super i taki problem nie może być rozpatrywany.
2: Albo wiesz co, ja się trochę pobawię w adwokata diabła jednak i zapytam cię, czy nie odniosłaś takiego wrażenia jednak, że mimo wszystko tam na tej komisji senackiej, ja co prawda nie oglądałem całości, ja tam się zatrzymałem chyba na godzinie z kawałkiem albo niecały, no może dwóch godzinach, ale miałem takie wrażenie, że tam najwięcej mogli się wypowiadać i tego mi zabrakło. Zabrakło mi takiego możliwości reagowania zarządu Polskiego Radia w osobie pani Kamińskiej i pana Kowalczewskiego na bieżąco na zarzuty, które im stawiano. Bo było ileś takich sytuacji,
3: Ale oni nie mogą reagować na to, co ich nie dotyczy. Przecież oni tam są od paru miesięcy. Przecież nie będą komentować tego, co robił Chlebowicz czy Świetnik,
2: Nie. Ale mi chodzi tak generalnie na to, że nie dano im się wypowiadać w momencie, kiedy nawet zwracano się bezpośrednio do nich, to zawsze było, no to dobrze, to, ale to później. I ja oczywiście wiem, czemu to miało służyć, bo po prostu, żeby najpierw, bo tam było strasznie dużo osób, które się chciały wypowiedzieć, więc gdyby oni mieli możliwość odpierania tych zarzutów na bieżąco, to, no to byłoby to jeszcze dłuższe, a i tak się zrobiło z 2 godzin prawie 3. Natomiast ja osobiście nie chciałbym być też w takiej sytuacji, w której później przez ileś czasu miałbym jakby masowo odeprzeć wszystkie zarzuty naraz.
3: To prawda, oczywiście, że cię rozumiem, natomiast ostatnio oglądałam posiedzenie Senatu dotyczące wyborów, tych, których nie było, i tej ustawy, wiemy której, odnośnie wyborów, których nie było. I tam również to wyglądało w ten sposób, że powiedzmy były 3 pytania do senatora sprawozdawcy i on wtedy miał odpowiadać na te 3. Nie było tam formuły odpowiadania pytanie-odpowiedź.
2: Jakoś
3: tak to jest widocznie w Senacie po prostu ustawione. Nie wiem dlaczego, ale chodzi mi o to, że nie jest to prawdopodobnie nowość, tylko mają jakieś takie zwyczaje. Dlaczego?
2: No ja nie mam zwyczaju oglądania posiedzeń Senatu, więc...
3: Ja też nie, ale akurat tam to oglądałam, bo nie ukryłam, że byłam zainteresowana, czy ktoś będzie podejmował temat, że tak naprawdę my możemy jako osoby niewidome być wykluczeni z głosowania, bo nie będzie wiadomo, do kogo wysłać nakładki. I byłam zainteresowana, czy ktoś temat poruszy.
2: Czy ktoś ruszył temat.
3: I rzeczywiście było 3 senatorów, chyba z Platformy akurat, którzy no, podnieśli te kwestie. Zabrakło mi tam też takiego odniesienia posłów PiSu, co oni na to, bo jakoś tak mam wrażenie, że mogli ci posłowie Platformy trochę inaczej tę dyskusję poprowadzić i w innych momentach to pytanie

0: że dotrzymał informację, że są jakieś nieprawidłowości z głosowaniem. I kiedy dziennikarze Trójki obecni, czy senatorowie pytali go dobrze...
1: Od kogo?
0: Ale od kogo? Kto? Kto? No to niestety pan Kowalczewski się zaciął, nie był w stanie udzielić odpowiedzi. No oczywiście pani Kamińska tutaj zaczęła go bronić, powoływać się na anonimowość źródeł. No ale no, kto w sumie miał to zrobić, skoro no, osobą, która te głosy liczyła, był Bartek Gil, a jego wersję wydarzeń znamy.
1: Dokładnie.
0: Więc tym bardziej jest to zaskakujące, kto mógł donieść o jakichś nieprawidłowościach. A poza tym, zakładając, że są nieprawidłowości w głosowaniu na listę, to czy to znaczy, że należy zdjąć piosenkę z anteny?
1: No chyba,
0: no chyba nie. A tam chodziło, nie zdejmij utwór z listy, czy też zobacz, co się tam stało, czy na pewno nie ma jakichś błędów w głosowaniu, tylko dopilnij, żeby piosenka nie była na antenie. Także ostatecznie się nie dowiedzieliśmy, kto, a te obrady już naprawdę były bardzo zabawne w tym pewnym momencie, bo dziennikarze Trójki zaczęli apelować, aby zdymisjonować tego pana dyrektora, skoro on nie rozumie pytania, kto i kogo, kto tutaj w ogóle został obsadzony. Pani Kamińska też w ogóle śmiesznie trochę się zachowywała, bo zaczęła czytać jakieś komentarze zwolenników tego, co się teraz w Trójce dzieje, którzy się cieszą, że w końcu radio zostaje zdekomunizowane, więc no jakby w jakim ona stawiała świetle siebie, prawda, i innych rządzących tym polskim radiem, to co przez tyle lat im się nie udało tego radia
1: zdekomunizować,
0: zakładając w ogóle, że mają taki priorytet, to naprawdę taka... No, niespotykana sytuacja, jak powiedział sam Michał Nogaś, że zawsze jednak było tak, że dyrektorzy Polskiego Radia czy Trójki bronili swoich pracowników, a tutaj oni ewidentnie nie chcą stanąć po ich stronie, nie chcą ich zrozumieć i są po prostu takie dwa fronty. No i to już trochę żenująco wygląda. Poszedł wniosek do Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych o odwołanie pani Kamińskiej, pana Kowalczewskiego chyba też, co szczerze mówiąc, ja się spodziewałam, że już nawet w tym tygodniu może zostać dokonane i że sam pan Czabański na to wpadnie. Nie wiem, czy on tak może zrobić, że sam odwoła, czy musi mieć wniosek od kogoś, ale że to zostanie dokonane, bo było, nie było, no to są te osoby, które teraz źle wpływają na wizerunek radia, prawda? Ale no nie oszukujmy się, niezależnie od tego, kiedy to zostanie dokonane, no to i tak na ich miejsce pojawią się jacyś kolejni, którzy będą kontynuować tę linię programową prawdopodobnie. No przecież nie wyjdzie
1: ja myślę,
0: ktoś,
1: że
0: kto,
1: wiesz, ja myślę,
0: kto nagle
1: że...
0: przywróci Niedźwieckiego do pracy.
1: Ja myślę, że mleko się już rozlało i to taką niezłą kałużą, bo po prostu teraz ktokolwiek... I też jest inna rzecz, że ktokolwiek teraz tak naprawdę zająłby się pracą nad programem trzecim Polskiego Radia, nie będzie miał łatwego zadania, a także i opinie w środowisku myślę, że... No, że niekoniecznie dobrą i to jest trudne. Tak naprawdę, jeżeli ktoś nawet chciałby coś zrobić, to będzie miał bardzo, bardzo ciężko.
0: Umówmy się, nigdy nie było łatwo zajmować się Trójką,
1: tak.
0: Bo ma ona takie grono słuchaczy, które jest przyzwyczajone do dość konkretnego kształtu anteny i osoba, która chce w to ingerować, no to musi to robić z pewnym wyczuciem, ale nie może też zrobić za wiele.
1: Przykład Witolda Laskowskiego.
0: Przykład Witolda Laskowskiego, tak, który chciał tę Trójkę, no ja oczywiście nie pamiętam tego za dobrze, bo byłam zbyt mała i pamiętam taką Trójkę, chociaż trochę, jaką on tworzył, ale no, nie miałam wtedy porównania do niczego i nie umiałam tego ocenić. Ale właśnie chciałam ją podobnić do tych stacji komercyjnych, ograniczając audycje autorskie, tudzież spychając je na pory nocne. I to się spotkało z ogromnym niezadowoleniem fanów Trójki. Już nie mówiąc o kolejnych zmianach, o Jacku Sobali, no czy też właśnie o tym, co się dzieje od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, o działalności całej grupy Ratujmy Trójkę, o wszelkich protestach, więc generalnie nie jest łatwo się zabierać za Trójkę i najlepiej to by było, gdyby to radio było nieruszone po prostu przez dziesiątki lat.
1: Taki skansen, gdyby tam
0: w ogóle wszyscy,
1: pozostał.
0: Wszyscy na swoich miejscach, tak, niezmieniona tak. Ramówka, po prostu ewentualnie jak ktoś umrze, to można wstawić następnego. No ale wiadomo też, że dyrektor chce wprowadzać jakąś swoją wizję i swoje udoskonalenie. No trzeba też to jakoś rozwijać, prawda? Nie można robić skansenu. Więc nigdy nie było łatwo, a teraz no to będzie jeszcze trudniej no, z tych wielu innych powodów uwarunkowanych tą obecną sytuacją.
1: Dokładnie.
0: No i wczoraj, piątek. Piątek, no to co? Piątek to lista przebojów. Nie było wiadomo, co będzie. Piotr Baron powiedział, że na razie żadnej listy nie będzie prowadził, o czym też za chwilę, za jakiś czas powiemy, bo będziemy mówić o tym, kto został w trójce, kto się waha, a kto...

0: komu tam chyba się jednak dobrze siedzi, ale przynajmniej sprawia takie wrażenie. No w każdym razie Piotr bardzo...
1: I są nowi.
0: Albo tacy...
1: Tacy nowi... odgrzebani z nocek.
0: Tak, odgrzebani z nocek. Piotr Baron liczy, że Marek Niedźwiecki zostanie przeproszony, co myślę, że jest wyrazem pewnej naiwności.
1: Chyba, że to jednak tak, naiwne troszkę.
0: No, bo Marek Niedźwiecki domaga się przeprosin i domaga się wpłaty 10 tysięcy złotych na walkę z koronawirusem. No i jako, że pan Baron tej listy nie prowadzi, pan Marek z radia odszedł, no to któż by miał poprowadzić tę listę? No i tak się za bardzo nikt nie garnął. Były plotki, że Marek Wiernik się pojawi.
1: Były też plotki, że Marek Wiernik w ogóle ma zostać dyrektorem muzycznym.
0: Dyrektorem muzycznym, ale on wszystko zdementował na swoim Facebooku. To nie jest prawda. To się, przypomnijmy, wzięło z tego, że kiedy odeszła Anna Gacek, to właśnie Marek Wiernik ją zastąpił. Więc to się wydawało, że jak już zastąpił w jednej audycji, to że będzie tutaj chętny do większych działań, ale no, nawet jeżeli jest chętny, to być może nawet propozycji takiej nie dostał. Być może to są tylko plotki. No i już się pojawiły takie informacje, chyba właśnie wczoraj rano, że najprawdopodobniej lista będzie wyglądała w ten sposób, że będzie tylko muzyka z kolejnych miejsc i nie będzie prezentera. Zresztą już taką sytuację mieliśmy wcześniej odnośnie pasma bez prezentera, ponieważ w czwartek nie było komu poprowadzić. Zapraszamy do trójki, no bo już no, wszyscy albo właśnie odeszli, albo się zastanawiają. Wzięli sobie urlopy po to, żeby sobie przemyśleć tę sytuację. No i tak naprawdę ta sytuacja polegająca na tym, że nie ma komu prowadzić pasm, się rozszerza, bo dzisiaj to chyba, no nie wiem, może rano ktoś był w trójce, ale od 12 do 15 to tam nie było człowieka.
1: Teraz jest.
0: Teraz jest człowiek, ale później o tym. W każdym razie co do listy, naprawdę, słuchajcie, przepraszamy was, ale jest sporo tych wątków, które gdzieś tam się zazębiają i dlatego tak może troszkę skaczemy
1: no ale to się nie da tego wszystkiego. Tak.
0: Ale trochę trudno zrobić to inaczej, bo łatwo gdzieś tam o czymś zapomnieć, za chwilę trzeba do czegoś wrócić. Więc wróćmy do listy, która no istotnie miała się wczoraj odbyć bez prezentera. No i wyglądało to w ten sposób, że na początku pojawił się charakterystyczny dżingiel, czy też podkład związany z listą
1: ABC de Luka Wlof.
0: ABC, która będzie u nas dzisiaj, bo jakżeby inaczej. A potem nie było listy. Potem był szereg utworów, no, rozpoczęło się to wszystko od Niepokonanych, ale szereg utworów, myślę, że bardzo ważnych dla słuchaczy.

0: trójki. Trudno było w ogóle tam się dostać na tę stronę, bo chyba wszyscy chcieli nagle sprawdzić, kto wygrał. No i kto wygrał, proszę państwa, no Kazik. No.
1: Tak.
0: No. Nie jestem zaskoczona, bo przypuszczam, że głosowali nawet ci, którzy nigdy nie głosowali, żeby utrzeć nosa i pokazać co nieco.
1: I jakby z perspektywy tego całego tygodnia, to naprawdę chciałbym to zadać pytanie osobiście panu Kowalczewskiemu i pani Kamińskiej, którzy i tak wiem, że mi nie odpowiedzą, ale i warto było.
0: I takie pytanie popularne w internecie, i dumny ty jesteś z siebie, człowieku, masz ty rozum i godność człowieka.
1: No, bo naprawdę po prostu.
0: Nie ma likczu. Nie ma likczu.
1: Tak.
0: Także tak to wczoraj wyglądało, a w międzyczasie pod trójką miał miejsce protest, byli też niektórzy politycy, była policja, która starała się towarzystwo rozgonić do domów, informując.
1: I spisywała ponoć uczestników, tak.
0: Transmitował, nagrywał ten protest Włodek Ciejka, więc jeżeli byście chcieli obejrzeć, to znajdziecie to na Facebooku u niego, bo rejestrował cały przebieg tego wydarzenia. No cóż, to chyba mniej więcej byłby ten tydzień w skrócie, oczywiście z pominięciem tych odejść, ale każdym odejściem zajmiemy się za chwilę osobno, chociaż pokrótce, jak wspomniałam. Czy zapomnieliśmy o jakimś istotnym wydarzeniu?
1: Myślę, że nie, bo jeszcze i tak mamy całą dzisiejszą audycję, praktycznie całą dzisiejszą audycję poświęconą trójce, więc spokojnie, jeżeli nawet coś tam gdzieś umknęło, to do tego na pewno wrócimy w jakichś innych kontekstach, bo kontekst listy przebojów programu trzeciego, o który

0: to tak naprawdę wszystko się rozbija, o którą to tak naprawdę wszystko się rozbija, to myślę, że już ten temat wyjaśniliśmy dość dobrze, więc teraz proponuję, żebyśmy zrobili sobie chwilę muzycznego oddechu i wracamy do was za moment. I co,
1: tak,
0: zagramy?
1: Będzie, tak. Będzie właśnie piosenka, tak. Bo ja chciałam się odnieść, bo myślałam, no, w ogóle, że tak się... powiedziałeś, że nie, ty mi nie pozwolisz.
0: Nie, no, wiem, że ty się chcesz bardzo odnieść, dlatego bardzo, proszę bardzo.
1: Bardzo chcę się odnieść, ponieważ wspominaliśmy, że będzie wątek banjo, no to będzie. Był kiedyś taki projekt przy okazji któregoś tam z trójkowych wydarzeń, projekt pod nazwą Banjo Proszę. Usłyszycie w nich znanych aktorów, między innymi Zbigniewa Zamachowskiego, bodajże Piotra Polka, tekst napisał Michał Rusinek, z tego co pamiętam, melodia jest znana. No właśnie, i takie chciałam pytanie zadać w przestrzeni, czy w projekcie pod nazwą Banjo Proszę występował i grał na banjo Tomaldo Banjo?
0: Po przerwie wracamy do was. No i teraz zgodnie z obietnicą będziemy poświęcać kolejne wejścia dzisiejszego programu RTV kolejnym odejściom.
1: A zanim to jeszcze was zachęcę do tego, żebyście pisali do nas na naszym Facebooku facebook.com/radiodht czy też na naszej stronie internetowej, co wy o tym wszystkim sądzicie, jak postrzegacie aferę w Trójce, no i być może wasze jakieś trójkowe wspomnienia, jeżeli jesteście słuchaczami, czym była dla was Trójka, jakieś wasze ulubione audycje, chętnie poczytamy, no i ty i ja zaznaliśmy trochę tej Trójki,
0: owszem,
1: więc też jakieś swoje wspomnienia mamy i ciężko będzie tutaj od tego uciec. No ale było, nie było. Każdy, myślę, kto słuchał Trójki, no to się zetknął z listą przebojów programu Trzeciego, audycją od lat kultową. No wiadomo, w ostatnich latach już być może mniej, no bo list przebojów w radiach jest sporo, więc na pewno to znaczenie nie jest tak, jak było kiedyś. No ale w latach 80. no to chyba nikomu tłumaczyć nie trzeba, czym lista była, a prowadził ją właśnie Marek Niedźwiecki.
0: W 80. i tak sobie myślę, że jeszcze 90. nawet. Bo jeszcze, jeszcze wtedy myślę, że na pewno lista przebojów programu Trzeciego była takim programem, który rzeczywiście odzwierciedlał popularność różnych piosenek, także i na antenach innych stacji radiowych, bo później to się, mam wrażenie, że tak wszystko mocno rozjechało względem siebie.
1: I to właśnie pan Marek Niedźwiecki za tę listę był odpowiedzialny. Przypomnijmy zatem, że pracę w Polskim Radiu zaczął w 78 roku. Początkowo był związany z Radiem Łódź, a wiosną roku 1982 przeszedł do Trójki. Od razu zaczął prowadzić uruchomioną wtedy listę przebojów, a lista początkowo była nadawana w soboty wieczorem, a w roku 1990 przeniesiono ją na piątki. Również właśnie na porę wieczorową.
0: I chyba jeszcze później też jakoś przez jakiś czas była w soboty, mam takie wrażenie.
1: Później była w soboty po odejściu pana Marka, o którym za chwilę powiem. I wtedy rzeczywiście przeniesiono ją na soboty, wtedy kiedy ją prowadził wyłącznie pan Piotr Baron. No chyba, że jeszcze coś było w międzyczasie, o czym nie wiem.
0: Nie, o to mi właśnie chodziło.
1: To były te dwa lata, o których powiem za chwilę. Niedźwiecki w Trójce prowadził no nie tylko listę, ale wiele innych audycji muzycznych, jak na przykład Markomania, LP Trójka, czyli audycja poświęcona liście przebojów, emitowana w piątki od 9 do 12, w tonacji Trójki, do południa, cykl ABC listy, półperfekcyjnej płyty, Frutti di Marek, Chill Out Cafe, wymyślił także coroczne listy top wszechczasów, które są emitowane 1 stycznia, tak zwany top ogólny, i w weekendy majowe, tak zwany top polski, które pan Marek współprowadził wraz z innymi dziennikarzami. Jakoś tak się składa, że w większości o imieniu Piotr, bo to właśnie Piotr Baron, Piotr Metz i Piotr Stelmach, czyli tak zwane Radio Piotrków, przy tym topie współdziałało. I jak to teraz będzie, kto to poprowadzi?
0: I czy w ogóle jeszcze w ogóle będzie kiedykolwiek na antenie Trójki top wszechczasów?
1: A to taki naprawdę symbol, nawet do mediów społecznościowych zawsze w styczniu, czy też w maju ten temat topu się przebija, więc to taki moment, takie dwa momenty w roku, kiedy jednak się mówiło i pamiętało o tej trójce i kiedy nawet chyba osoby niekoniecznie jej słuchające to tę trójkę włączały. Oprócz tego pan Marek jest odpowiedzialny za serię płyt Smooth Jazz Cafe i wiele innych składanek muzycznych. A wspominałam też o tym, że no, na jakiś czas się rozstał z trójką i tak się stało w grudniu 2007 roku. Wówczas przeszedł do radia Złote Przeboje, jak to się w trójce później mówiło, służył w złotych beretach. I tam prowadził również swoją listę przebojów w piątki. Natomiast do trójki wrócił w kwietniu roku 2010 i od tego czasu wymiennie z panem Piotrem Baronem prowadził listę przebojów trójki, która, no właśnie, bo o tym nie wspomnieliśmy, to już takie niemal symboliczne, wczoraj to wydanie, które się nie odbyło, to miało być wydanie numer 1999, więc tak niewiele zabrakło, żeby był ładny, fajny jubileusz, jakieś być może atrakcje z tej okazji, no wiadomo, pewnie jakoś uwarunkowane pandemią, więc pewnie nie byłoby jakiegoś koncertu, jak to było na wydanie tysięczne czy 1500. No ale byłoby co świętować, prawda? A teraz no zupełnie nie będzie czego świętować.
0: No niestety. Zdecydowanie nie.
1: Ponadto Marek Niedźwiecki współpracował ze stacjami telewizyjnymi, takimi jak TVP2, MTV Classic, Canal Plus, też TVN24 i z tytułami prasowymi, na przykład Tylko Rok, na przykład z Machiną, i prowadził też koncerty na festiwalu w Sopocie, to nawet nie pamiętałam o tym. Napisał też 3 książki autobiograficzne i 2 monografie listy przebojów trójki.
0: Tak, więc rzeczywiście postać znana, z pewnością no, ikona programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz, jak sam pan Marek wspomniał, bo to było w ogóle pierwsze odejście, to my dziś będziemy się starali te odejścia sygnalizować w takim chronologicznym porządku. To było pierwsze odejście po aferze z listą przebojów programu trzeciego. Jak sam pan Marek wspominał w kilku wypowiedziach, on jakoś tak bardzo medialnie się nie udziela, czy w mediach społecznościowych, no, co najwyżej na swoim blogu i gdzieś tam w portalach branżowych, wspominał o tym, że ze słuchaczami radiowej trójki się nie rozstaje, mimo tego, że rozstaje się z trójką, ale też wspominał, że radia ma dosyć na jakiś czas, więc no to, bo już oczywiście po odejściu Marka Niedźwieckiego z trójki padły takie głosy, no na pewno teraz w Nowym Świecie go usłyszymy. No właśnie.
1: No też tak nam się wydawało.
0: No
1: prawda?
0: Tak, ale na ale razie nie. To, na razie to.
1: Przynajmniej nie teraz.
0: No nie teraz, to znaczy no jest, jak sam gdzieś tam pisał, w nie najlepszej kondycji psychicznej, czego po prostu no ja się nie dziwię.
1: Oczywiście.
0: No, ja się po prostu nie dziwię. Sam bym nie był w takiej sytuacji, jakbym ileś lat czemuś poświęciła, potem zarzucono by mi nieuczciwość. To nie jest na pewno budujące i po prostu jak najbardziej ma prawo z tym się źle czuć. Także zobaczymy i pożyjemy. I kiedy pana Marka Niedźwieckiego gdzieś usłyszymy radiowo, a teraz pozostaje nam zagrać piosenkę.
1: Skoro pan Marek to lista, więc cofniemy się w czasie do pierwszego notowania listy i posłuchamy utworu, który jako pierwszy znalazł się na szczycie tej kultowej listy przebojów trójki.
0: Tak, czyli będzie Johnny Vangelis, Find My Way Home.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Przypominamy, że w dzisiejszym wydaniu programu RTV rozmawiamy o programie Trzecim Polskiego Radia, o tym, co tam się wydarzyło, i teraz mówimy o kolejnych odejściach, o osobach, których nie usłyszymy już na antenie radiowej trójki, no przynajmniej w najbliższym czasie.
1: Też jeszcze. Bo jeżeli chodzi o pana, o którym teraz będziesz mówił naszym słuchaczom, tak, to ja się nie zdziwi, jeżeli on się kiedyś pojawi, bo on to tak trochę jak bumerang. Mam wrażenie, że był przez parę lat, potem go nie było, potem znowu był jakoś widocznie z jednymi władzami, lubił się bardziej, z drugimi mniej. Nie chcę tutaj snuć teorii spiskowych, z kim bardziej, z kim mniej, bo po prostu nie pamiętam, kto był kiedy dyrektorem, więc nie chcę tego zmyślać, ale akurat tak po prostu się uśmiecham, że w jego przypadku to nie jest wykluczone, że zmieni się władza i on jednak stwierdzi, że wraca. Ojca.
0: Całkiem możliwe, natomiast no, nie jest to jego jedyne zajęcie, więc myślę, że akurat jeżeli nawet rozstałby się na dobre z Trójką, to Hirek Wrona nie powinien być tu w żaden sposób wyraźny pokrzywdzony. Natomiast właśnie, a propos pana Hirka Wrony, to on z radiową Trójką z przerwami współpracował przez ponad 30 lat. W ostatnich latach prowadził w stacji programy takie jak Dzika Karta, Polski Beat, Słownik Muzyczny, czy na przykład Soul Muzyka Duszy. Tak jest. Ale to nie wszystkie stacje, z którymi Trójka to nie jest jedyna stacja, z którą był związany pan Hirek Wrona w latach swojej radiowej kariery, bo był również związany z RMF FM i z Radiem Jazz. No RMF FM to z RMF FM to na początku. Jakoś tak pamiętam, że tam to były te czasy, zdaje się, kiedy też na przykład Tomek Słoń prowadził audycję, więc to takie totalne początki RMF-u, jak dobrze kojarzę. Natomiast w latach 1991-2006 tworzył i współtworzył właściwie muzyczne materiały w Teleekspresie. No i z tego powiem szczerze, to najbardziej go kojarzę. Nie wiem,
1: ja też.
0: Nie wiem jak ty, ale jak...
1: Marek Sierocki tak,
0: i Hirek Wrona.
1: Absolutnie.
0: Oczywiście, to tak, telehit i tak dalej, i tak dalej. Natomiast był również współorganizatorem i rzecznikiem prasowym wielu koncertów i festiwali, między innymi Hip Hop Opole w latach 2001-2004. W internecie przed wieloma laty był szefem empik.com oraz współzałożycielem mixmaster.pl i uruchomił również swój muzyczny sklep internetowy. A pod koniec 2017 roku został redaktorem naczelnym cgm.pl, tak więc jak widać ma co robić w życiu, no i myślę, że spokojnie będzie miał co robić, bo dziennikarzem muzycznym jest jak najbardziej znanym.
1: Owszem, więc na pewno gdzieś jeszcze go usłyszymy albo zobaczymy. No a skoro Hirek Wrona, no to jednym z jego ulubionych wykonawców jest Prince. No to teraz właśnie Prince będzie na antenie Radia DHT.
0: Tak jest, w piosence Little Led Corvette. Radio, music and memories. DHT. Jeżeli ktoś nie zna jakby całości tej historii związanej z odejściami w programie Trzecim Polskiego Radia, to może się zastanawiać, czy my tu długo jeszcze będziemy. Oj,
1: tak,
0: tak, tak, będziemy.
1: Tak, dziękuję,
0: będziemy długo.
1: Tak, będziemy długo i... A teraz jesteśmy przy niedzieli, prawda? Przy
0: tak, cały czas niedziela.
1: Miejsce w niedzielę. I kolejna osoba to Wojtek Mazolewski, czyli muzyk. Muzyk jazzowy, związany z licznymi projektami, między innymi ma swój kwintet, sygnowany jego nazwiskiem. Graliśmy kiedyś utwór zatytułowany Wojtek w Czechosłowacji. Graliśmy go właśnie wtedy, kiedy pan Wojtek się w Trójce miał pojawić. Również zespół Pink Floyd i właśnie ten zespół mogę zdradzić. Za chwilę usłyszymy. Natomiast o ile pan Wojtek już się pojawiał w Trójce wielokrotnie, w wielu audycjach grał koncerty ze swoimi różnymi projektami, więc no, na pewno był już od lat słuchaczom Trójki osobą znaną. Tak jako prezentera mogli go poznać w styczniu 2019 roku, bowiem to wtedy rozpoczął prowadzenie audycji Jazz Fajny Jest. I wiemy, że tej audycji już nie będzie. No wiadomo, że takiej osobie, która... dla której dziennikarstwo radiowe jest jakimś absolutnie pobocznym zajęciem, bo generalnie no, zajęciem głównym pana Wojtka jest muzyka, no to o tyle łatwiej taką decyzję podjąć, że nie musi się obawiać w tym sensie, że straci teraz główne źródło dochodów i tak dalej.
0: Nie straci.
1: Więc to jest taka sytuacja dość komfortowa, że może po prostu postawić się po stronie tych, których źle potraktowano, bez jakiejś większej szkody dla siebie samego. Także zobaczymy, czy pan Wojtek będzie chciał w przyszłości też kontynuować radiową działalność, czy mu się to spodobało, czy jednak muzyka to jest to, czym się chce wyłącznie zajmować. No to teraz właśnie posłuchamy jednego z jego projektów, czyli zespołu Pink Floyd.
2: Radio DHT.
0: Nam nawet aż Mam wrażenie, że sprzęt strajkuje przy okazji tego, co się dzieje w Trójce.
1: Jemu też smutno.
0: Tak, jemu też smutno, ale już jest wszystko w porządku. Jesteśmy z wami. I kolejne odejścia, tak, kolejne odejścia.
1: Dalej jesteśmy przy niedzieli.
0: Jesteśmy dalej przy niedzieli, dokładnie. I to dosyć ciekawe odejście, bo pan Marcin Kydryński przyszedł do Trójki po to, żeby się pożegnać, bo przez jakiś czas audycji Siesta, prowadzonej w niedzielne popołudnia przez Marcina Kydryńskiego, nie było na antenie Trójki w związku z pandemią koronawirusa.
1: Pan Marcin też miał kwarantannę, bo chyba wrócił z Portugalii, a potem właśnie audycji nie było, no bo była ta ramówka pandemiczna, jak ją nazywamy, czyli długie bloki, a zatem rezygnacja z wielu audycji autorskich, Siesty nie było. Teraz w niedzielę była i była to siesta ostatnia.
0: Tak, i to była siesta ostatnia. Jest dostępny ten materiał gdzieś tam na pewno w mediach społecznościowych. Można go sobie obejrzeć, bo właśnie tam też go zastałem, gdzie pan Kydryński po prostu mówi, no, że przyszedł się pożegnać. Wrócił po to, żeby się pożegnać, żeby poprowadzić ostatnią audycję z taką jego ulubioną muzyką właśnie w ramach programu Siesta, no i że więcej tej audycji na antenie Trójki nie będzie. A no, jest to kolejny wieloletni współpracownik programu Trzeciego Polskiego Radia, gdyż współpracę z Radiową Trójką rozpoczął w 1989 roku. W latach 1989-2007 prowadził audycje z jazzem, głównie emitowane w nocy, i taką audycją była na przykład audycja 3 kwadranse jazzu i około północy. Dziennikarz zajmuje się przede wszystkim muzyką jazzową, a na marce Siesta, czyli na programie pana Kydryńskiego, chyba nie do końca z jazzem tu akurat, bo to taka bardziej latynoska muzyka, mam wrażenie. To są chyba tego typu klimaty. Nie wiem, czy więcej coś jesteś w stanie powiedzieć, bo ty chyba więcej zdarzało ci się Siesty słuchać.
1: Znaczy aż tak dużo? Nie, no to różnie. I myślę, że i taka, i wpływy jazzowe, i właśnie muzyki latynoskiej też się tam to wszystko pojawiało.
0: Tak jest. Natomiast na marce Siesta organizowany jest od 2011 roku Siesta Festival oraz seria płyt składankowych. Tu jeszcze warto wspomnieć, że w latach 1995-98 Kydryński był dyrektorem artystycznym festiwalu Jazz Jamboree. Natomiast oprócz tego napisał kilka książek o tematyce muzycznej i podróżniczej, i tu spuśćmy zasłonę milczenia na niektóre przemyślenia pana Marcina, jeżeli chodzi o jego książki o tematyce podróżniczej, bo mógłby
1: je sobie darować.
0: Jak będziecie
1: chcieli, to sobie znajdziecie teksty poświęcone temu, co on tam pisał. Co prawda było to w latach 90., ale jednak było. Nie będziemy tutaj w to wchodzić. Zainteresowanym polecam poszukanie.
0: Tak jest. Polecamy, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej. Natomiast teraz wróćmy do muzyki, bo głównie temu poświęcone będą te kolejne nasze wejścia, bo wszak w większości to prezenterzy redakcji muzycznej odeszli z programu Trzeciego Polskiego Radia, ale nie tylko. I teraz pan Kydryński lubi Stinga.
1: Lubi Stinga, więc u nas będzie Sting z bardzo fajną piosenką zatytułowaną Moon Over Bourbon Street.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: To nie koniec odejść, ale koniec odejść w niedzielę. Przechodzimy teraz do poniedziałku.
1: A w poniedziałek z Trójką rozstała się pani Agnieszka. Pani Agnieszka Szydłowska, która w Trójce prowadziła między innymi takie audycje jak program alternatywny, czy też radiowy Dom Kultury, czy też Fest Program, a więc audycję poświęconą różnym festiwalom. Zresztą w ogóle pani Agnieszka wraz z teamem, w którego skład wszedł pan Michał Nogaś i pani Agnieszka Obszańska, o której będzie mowa za chwilę, no to jest taka ekipa, która relacjonowała wiele wydarzeń, nie tylko muzycznych, bo i na przykład openera, ale no sporo wydarzeń kulturalnych, więc i muzyka, i kultura to jest to, na czym pani Agnieszka się zna. Natomiast nie tylko radia zaznała, bo w czasie pracy w Trójce współpracowała też z Telewizją Polską, współprowadziła między innymi program Pegas, Tygodnik Kulturalny, czy też cykl Niedziela z w TVP Kultura oraz program Po Godzinach w TVP1. Natomiast Trójka to też nie było pierwsze miejsce jej radiowej pracy, bowiem wcześniej pracowała w rozgłośni harcerskiej oraz w radiostacji, w którą się rozgłośnia harcerska przekształciła.
0: Tak jest. A skoro wspomniałaś o Agnieszce, ale Opszańskiej, to ona również odeszła w poniedziałek z redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia. Agnieszka Opszańska do Trójki trafiła w 2007 roku, ale to nie był jej radiowy debiut, bo wcześniej pracowała w Radiu Łódź. Dołączyła do zespołu przygotowującego Radiowy Dom Kultury, czyli sobotnią audycję słowno-muzyczną. No i cóż można więcej powiedzieć? Tak naprawdę tyle, bo, no bo tym przede wszystkim zajmowała się pani Agnieszka.
1: No kulturą przygotowywała takie krótkie felietony pod nazwą Teren Kultura, które chyba dalej są emitowane przez nią, nagrane odcinki. No nie wiem, czy na przykład w czwartek jeszcze było, ale...
0: Według
1: chyba...
0: ramówki przynajmniej jeszcze była, ale czy
1: ale
0: faktycznie...
1: chyba w środę jeszcze była, także jeszcze nie jest wykluczone, że ją na antenie usłyszycie. Mam nadzieję, że pani Agnieszka Opszańska się tutaj nie obraziłaby na nas, że poświęcamy jej wspólne wersje z panią drugą Agnieszką, czyli Szydłowską, że mówimy o nich razem. No ale współpracowały przy wielu wydarzeniach antenowych, więc myślę, że nie miałyby nam tego za złe. Poza tym nie bardzo kojarzę, jaki gust muzyczny ma pani Agnieszka Opszańska i co by tutaj można było zaproponować wam muzycznego, co z nią by mogło się kojarzyć. Zatem będzie jeden z utworów, który kojarzyć się może z panią Agnieszką Szydłowską, a jednym z zespołów polskich, które no chyba były dla niej najważniejsze, bo dość intensywnie go promowała, był zespół Pustki i dlatego teraz właśnie Pustki u nas na antenie i Parzydełko. Always at your
0: service. DHT. No i przechodzimy dalej, przechodzimy do kolejnych odejść poniedziałkowych.
1: Ale zanim to jeszcze sobie pozwolę na takie wspomnienie, bo zapomniałam o tym powiedzieć przy pani Szydłowskiej, że no skoro mieliśmy się dzielić wspomnieniami, to niech i tak będzie, że to, z czym ona mnie się najbardziej kojarzy, to właśnie po pierwsze relacje z festiwali, a po drugie oczekiwanie na te festiwale. Kiedy jeszcze Trójka patronowała festiwalowi Open Air, to wiele ogłoszeń festiwalowych dotyczących tego, kto wystąpi, było właśnie w programie pani Agnieszki Szydłowskiej. Przychodził tam Mikołaj Ziółkowski z agencji Alter Art i on ogłaszał, kto weźmie udział w festiwalu, kogo będzie można oglądać, kogo słuchać, więc zawsze czekało się na ten moment, kiedy już będą kolejne ogłoszenia, kiedy będzie się można dowiedzieć, no szczególnie jeżeli się planowało wyjazd na Open Air, więc no to są takie dla mnie no fajne wspomnienia i przede wszystkim myślę, że z tymi właśnie festiwalowymi relacjami, jak i z oczekiwaniem na festiwale będzie mi się pani Agnieszka kojarzyła. A teraz kolejna osoba, która myślę, że nie wszystkim kojarzy się pozytywnie, ale o tym za chwilę. Mowa o Michale Olszańskim, który pracę w Radiowej Trójce zaczął w 1995 roku. No i był przede wszystkim dziennikarzem sportowym. Relacjonował najważniejsze rozgrywki na czele z Igrzyskami Olimpijskimi, współprowadził też audycję Potrójmy o sporcie, Trzeci Wymiar Sportu, a w ostatnich latach Trzecia Strona Medalu. No a w ostatnim czasie nie tylko sportem się zajmował, bo prowadził też audycję Godzina Prawdy, w której przeprowadzał wywiady z ciekawymi gośćmi. No ale ma też na koncie inną antenową działalność, bo w latach 2000-2001 był dyrektorem programowym Trójki. I chyba, poprawnie, jeżeli się mylę, ale z tego co wiem, to on już tak trochę rozpoczął tę linię, którą kontynuował pan Witold Laskowski, czyli
0: zgadza się.
1: Już chciał trochę, żeby ta Trójka była jak te komercyjne stacje. Ty pamiętasz
0: zgadza się.
1: Więcej?
0: Ja nie pamiętam aż tak jako słuchacz dokładnie tego, co się działo, bo ja szczerze powiedziawszy to tak bardziej Trójkę pamiętam z tych lat 90. Później jednak zacząłem słuchać trochę innych stacji radiowych, ale w latach 90. zwłaszcza zwłaszcza programów rozrywkowych na antenie Trójki, to słuchałem dość intensywnie, ale zresztą nie tylko, bo i Listę Przebojów programu Trzeciego i inne programy także dość dobrze pamiętam. Kiedyś pamiętam, że bardzo chętnie słuchałem reportaży w Trójce i wieczoru reportażu programu Trzeciego. Uwaga, uwaga, prowadził go Janusz Deblesen. Kto by pomyślał? Kto by pomyślał, że ten pan od gitarą i piórem również czymś innym się zajmował? A i owszem, zajmował się. Natomiast wracając tu do pana Michała, to sprawa wyglądała w ten sposób, że ja czytałem z nim wywiad ostatnio, jeżeli chodzi o właśnie podsumowanie tej jego kariery jako dyrektora Trójki. To był wywiad, który sobie można znaleźć na archiwalnej już tej stronie protestu, bo słuchacze Trójki to protestowali ileś razy i pierwszym takim protestem to był właśnie protest pod hasłem Łapy precz od Trójki. I dotyczył właśnie tych zmian, o których wspomniałaś. Zmian, których symbolem był przede wszystkim pan Laskowski. Natomiast no, już tutaj z panem Michałem również pewne skojarzenia można mieć. On wspominał o tym, że no cóż, on chciał wprowadzić ileś zmian, ale on po prostu chyba za mało był asertywny jako dyrektor i chciał pewne zmiany wprowadzać, natomiast no, spotkał się ze zdecydowanym oporem ze strony redakcji, chociażby ze strony tych prezenterów muzycznych, na których liczył, bo na przykład liczył też na pomoc Marka Niedźwieckiego, że jednak go będzie popierał, natomiast okazało się, że nie. No, Wojciech Mann też zdecydowanie protestował, czy na przykład Jan Chojnacki, a rozbijała się cała sprawa przede wszystkim o to, że miał zostać muzycznym, jak dobrze pamiętam, dyrektorem Grzegorz Brzozowicz.
1: Rogowiecki i Brzozowicz,
0: co się na muzyce znają. Tak jest. No i miał wprowadzić playlistę. I prezenterzy typu właśnie Wojciech Mann, Marek Niedźwiecki, Jan Chojnacki i ileś tam jeszcze osób miało w dziennych pasmach prowadzić programy właśnie, gdzie muzykę by nie wybierali oni, tylko byłaby ułożona jakby pod nich. I to miała być zasadnicza zmiana, no ale tej zmiany wprowadzić się nie udało. Rzeczywiście pewne zmiany programowe już tu za tych czasów były wprowadzane, natomiast później, no przede wszystkim to pan Laskowski tu się przysłużył.
1: I on wprowadził playlistę z tego, co
0: tak
1: wiem.
0: Tak, tak.
1: No ale mimo wszystko pan Michał jakoś został doceniony, bo w 2003 roku został odznaczony przez prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi. Natomiast wcześniej pracował też w Radiu Kolor, no i od wielu lat współpracuje z Telewizją Polską, jest gospodarzem magazynu Ekspresu Reporterów w telewizyjnej Dwójce, a obecnie Jedynce, prawda? Bo przecież ten program zmienił pasmo. No nie tyle pasmo, bo godzina została to sama i dzień, ale właśnie stacja telewizyjna inna. A ponadto też do połowy ubiegłego roku współprowadził Pytanie na Śniadanie, ale rozstano się z nim, co uzasadniono zmianą formuły programu. A w maju ubiegłego roku Olszański dostał od władz TVP zakaz wypowiadania się w mediach po tym, jak w rozmowie z serwisem na temat.pl opisał kulisy wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim. To też pamiętam, że o tym jakoś wspominaliśmy.
0: Tak, wspominaliśmy.
1: W programie.
0: Wspominaliśmy.
1: No dobrze, pan Olszański się kojarzy no przede wszystkim ze sportem, no ale muzykę też lubi, no i lubi przede wszystkim muzykę reggae. A jak reggae, no to kto? No to na przykład Bob Marley. I teraz będzie taka piosenka, na podstawie której my, Polacy, możemy się nauczyć, jak się wypowiada słowo żelazo, tudzież żelazny, bo jak to się u nas najczęściej mówi?
0: Iron Maiden,
1: prawda?
0: Tak jest.
1: A to właśnie iron like lion, czy też w Ameryce iron, to Arlena widzicie, poleca jej kanał, natomiast iron, właśnie tę wymowę usłyszycie w tej piosence Boba Marleya z dedykacją dla Michała Olszańskiego.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: To nie koniec odejścia, ale zmiana dnia w kalendarzu, bo teraz wtorek, tak? Teraz tak. Odejścia wtorkowe. No cóż, tu teraz przechodzimy do osoby pana Piotra Meca, który to ogłosił swoje odejście właśnie we wtorek. Natomiast oprócz tego odejścia pokazał właśnie ten SMS. O którym już wcześniej się, o którym już wcześniej się mówiło. Pokazał go, jak dobrze pamiętam, w programie Moniki Olejnik.
1: Chyba już nawet wcześniej go pokazał, a Moniki Olejnik jeszcze go potwierdził, ale SMS się chyba znalazł po południu we wtorek właśnie.
0: I zdaje się, że z tym SMS-em też jest związane dosyć kuriozalne tłumaczenie dyrektora Trójki, pana Tomasza Kowalczewskiego, który zapytany wprost, zdaje się, że właśnie w trakcie tej komisji senackiej udzielił takiej odpowiedzi, no ale przecież nie wiadomo, o jaką piosenkę chodziło. Mhm. Tak.
1: Dobrze.
0: No to tak tylko na marginesie dodam. Natomiast jeżeli chodzi o Piotra Meca, to z Trójką ten redaktor związany był przez 15 lat. Wiosną 2016 roku objął funkcję dyrektora muzycznego w stacji. I to taka trochę samospełniająca się przepowiednia była, bo ja wczoraj jeszcze sobie przeglądając różne stare artykuły dotyczące różnych akcji w Trójce i znowu wracam do protestu łapy precz od Trójki, to wyczytałem, że krążyły takie pogłoski, że w roku 2001, kiedy Piotr Metz rozstał się z radiem RMF FM, to miał zostać dyrektorem muzycznym programu trzeciego. No, ale akurat wtedy się nie spełniło, spełniło się to wszystko później. Piotr Metz w radiowej Trójce prowadził między innymi cotygodniowy program Lista Osób. Osobista. Pojawiał się również w porannym programie Zapraszamy do Trójki w ramach cyklu Poranki Piotra Meca.
1: Natomiast... Pozwolę sobie przerwać i to właśnie moje wspomnienie, bo takim pierwszym cyklem, który pamiętam, to był cykl poświęcony zespołowi The Beatles, bo to jest właśnie miłość Piotra Meca i zespół, w którego twórczości on jest specjalistą nad specjalistami i każda jedna piosenka Beatlesów została w tym cyklu omówiona dokładnie, na każdą znalazła się historia, o każdej pan Piotr coś opowiedział, więc tak naprawdę dzięki niemu dogłębnie poznałam twórczość Beatlesów i to mu tak naprawdę zawdzięczam. No a idąc za ciosem, dalej omawiał twórczość kolejnych artystów, już nie tak dokładnie, nie także wszystkie piosenki, ale te najważniejsze, zarówno polskich, jak i zagranicznych, między innymi chyba dzięki temu jakoś lepiej poznałam Kate Bush. No wiadomo, zaraz byście mogli powiedzieć, a mogłaś sobie znaleźć w internecie. No ale akurat sobie nie znalazłam i poznałam dzięki
0: właśnie panu Metzowi. Ale radio jest od tego, ale właśnie radio jest od tego, żeby jednak muzycznie słuchaczy edukować, moim zdaniem. To ja wiem, że to w dzisiejszych czasach to jest mało popularny pogląd, ale moim zdaniem to również radio jest właśnie po to, żeby prezentować jakieś piosenki, żeby prezenter, który je prezentuje właśnie, o nich coś opowiedział, a nie tylko, a teraz posłuchamy sobie Kate Bush. Dalej. No i już. Nie. To jednak to jest to jakieś mimo wszystko dziennikarstwo muzyczne i na tym to też między innymi polega. Wracając do historii pana Piotra Meca, to przygotowywał również wcześniej takie audycje jak Zjednoczone Królestwo czy Rock and Roll Historia Powszechna. I tu nie mogę nie wspomnieć w kontekście audycji Rock and Roll Historia Powszechna, że no właśnie... Taka podobna audycja w podobnej konwencji to już wcześniej w wykonaniu pana Piotra była. Nie wiem, czy pamiętasz.
1: Wiem, że była, natomiast ja sama nie miałam okazji jej słuchać, ale no, ty na pewno, tak. Wiesz tu więcej.
0: Tak, wiem więcej, chociaż wtedy, to powiem szczerze, miałem bardzo duży żal do pana Piotra.
1: Czemu?
0: Bo zabrał inną audycję, która mi się wtedy bardzo, ale to bardzo podobała. JW23, tak, bo Koniec wieku, czyli audycja, o której mowa, pojawiła się, jak dobrze pamiętam, zamiast programu JW23 na antenie RMF FM w niedzielne wieczory. Więc sama rozumiesz, że z perspektywy czasu to szkoda, że nie słuchałem tego więcej, ale no jakoś wtedy zdecydowanie bardziej żal mi było Marcina Jędrycha, Witka Odrobiny, Amfiego i całej Montera i całej tej ekipy JW23, niż zachwycanie się tym, że jest nowa audycja Piotra Beca, było mi w głowie. Natomiast co jeszcze warto wspomnieć, to że właśnie w styczniu 2014 roku Piotr Metz został kierownikiem redakcji muzycznej Polskiego Radia Kraków. A no właśnie, wcześniej przez wiele lat pracował między innymi w RMF FM w latach 1990-2001 i tam pełnił rolę między innymi dyrektora muzycznego, ale nie tylko, no bo był także i prezenterem. Był także redaktorem naczelnym pisma Machina. I to tyle na temat pana Piotra w takim telegraficznym skrócie. Też, jak dobrze pamiętam, to miał on coś wspólnego z BBC, ale to chyba bardziej od strony albo jakichś takich praktyk, albo miał okazję im się dość wnikliwie przyglądać, jak wygląda tam realizacja programów. No w każdym razie też coś mi to mówi, że miał z nimi dość mocny kontakt.
1: Mhm. To już nie są rzeczy, które bym pamiętała, no ale wierzę w to, bo na pewno na pewnych kwestiach się znasz lepiej niż ja. No i dla mnie przede wszystkim właśnie Piotr Metz będzie się kojarzył z Beatlesami, no zresztą na pewno nie tylko dla mnie, no to niech teraz będą dla niego Beatlesi, bo myślę, że tak by chciał. I Am The Walrus teraz na antenie.
2: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.
0: Beatlesi za nami, a przed nami kolejna radiowa legenda.
1: Och, legenda. Tak, pan Piotr Kaczkowski. On był związany z Trójką od 1963 roku, czyli prawie od początku, bo Trójka powstała w 1962, z tego co pamiętam. Zajmował się głównie tematyką muzyki rockowej. W stacji prowadził takie audycje jak Jazda Obowiązkowa, Kiermasz Płyt, Minimax, i ten Minimax to słuchajcie, miał takie jakieś różne wersje swoje, nawet nie do końca wiem o co w tym chodziło, bo no, my kojarzymy Minimax po prostu jako jedną audycję, a był tak Minimax, wydanie dla fonoamatorów, Minimax przed północą, Minimax, czyli minimum słów, maksimum muzyki, ale były też audycje Mój Magnetofon, Muzyczną Pocztę UKF prowadził, Pół Perfekcyjnej Płyty, Trzecia Godzina, W Tonacji Trójki, czy Sobotnie Popołudniowe Zapraszam do Trójki, bo były takie kiedyś, do 2002 roku.
0: I ja pamiętam tę audycję jeszcze pana Piotra z soboty. Tak właśnie jakoś w głowie mi szczególnie utkwiło, że on przecież w soboty popołudniami się pojawiał i zastanawiam się, co to było. I nie pamiętałem właśnie nazwy, a teraz widzisz, Zapraszamy do Trójki.
1: To było Zapraszamy do Trójki, ale takie właśnie...
0: Takie muzyczne.
1: Takie jako jego muzyczne pasmo autorskie tak naprawdę. Ale ponadto w latach 1998-2000 był dyrektorem radiowej Trójki.
0: Tak właśnie przed panem Olszańskim.
1: Tak. W ostatnich latach prowadził właśnie Minimax w niedzielne wieczory i w Tonacji Trójki w środy po południu. Współpracował też z magazynami o muzyce, między innymi Tylko Rokiem, Teraz Rokiem czy Machiną. Na początku roku 2014 pan Piotr Kaczkowski przeszedł na emeryturę. Tam się zmieniły te warunki jego pracy, ale nadal prowadził w Trójce swoje audycje. Zresztą pamiętam, że tak na parę, nie pamiętam czy parę lat, ale był taki czas, kiedy nie było go na antenie, kiedy przebywał na zwolnieniu lekarskim i w Minimaxie zamiast niego pojawił się pan Leszek Adamczyk. To tak było w okolicach 2009 roku, kiedy ja zaczęłam Trójki słuchać, to był ten czas, kiedy pana Piotra nie było można usłyszeć, ale marka Minimax została. No a ponadto pan Piotr przygotował też kilkanaście płyt, kilkanaście składanek, między innymi z serii Minimax.pl oraz z serii Trzeszcząca Płyta.
0: Najciekawsze jest to, że jak wczoraj zaglądałem, czy nawet dziś w nocy, do ramówki radiowej Trójki, to jeszcze Minimax, wyobraź sobie, był zaplanowany na niedzielę.
1: No to chyba ktoś tam czeka, ale chyba Siesta też mówiłeś,
0: tak,
1: że była,
0: Siesta, tak? Też, Siesta też. Więc zobaczymy, być może dziś ta ramówka, bo ta ramówka aktualizuje się na bieżąco, mam wrażenie, i nie zawsze nadąża z tym, co się dzieje na antenie, więc to absolutnie o niczym nie musi świadczyć.
1: Zapewne będzie w to miejsce audycja Nocna Apteka, ale o tym wam powiemy później, o co chodzi z Nocną Apteką. Teraz pan Piotr, którego no, możecie kojarzyć, jak wspomniałam, przede wszystkim z muzyką rockową, no i z takimi kultowymi zespołami jak Led Zeppelin, no to będzie teraz Whole Lotta Love u nas, Led Zeppelin właśnie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Wspominałem, że nie tylko dziennikarze muzyczni pożegnali się z programem Trzecim Polskiego Radia i mamy tu przykład osoby, która właśnie absolutnie nie jest związana z muzyką, ale z Trójką się rozstała.
1: Jest... I osoby, która się pojawiła w Trójce za obecnych rządów, żeby tak, nie było.
0: Tak, tak, tak. To się zgadza. A tą osobą jest Tomasz Rożek. Jest on fizykiem i dziennikarzem naukowym oraz popularyzatorem nauki w mediach. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk fizycznych o specjalizacji w fizyce jądrowej. W 2016 roku podjął współpracę z programem Trzecim Polskiego Radia, gdzie w porannym paśmie, zapraszamy do Trójki, prowadził audycję zatytułowaną Pytania z kosmosu. I zaledwie miesiąc temu audycji tej przyznano nagrodę Rady Programowej Polskiego Radia. Także to jest w ogóle ciekawa sytuacja.
1: To w ogóle też ciekawa sytuacja była taka, że ta audycja się pojawiła na wakacje, ale się tak spodobała słuchaczom, że została przez 4 lata.
0: Tak, tak, więc rzeczywiście no, to jest taki przykład osoby, która stosunkowo niedawno działa w Polskim Radiu, ale tu też dosyć taka ciekawostka z mediów społecznościowych, bo pan Tomasz Rożek opublikował list taki związany z swoim odejściem. No i ten list spotkał się z odpowiedzią byłego dziennikarza radiowej Trójki.
1: Tak, to taka długa historia, możecie sobie to prześledzić, nawet my nie wiemy, czy znamy całość.
0: Dokładnie.
1: No ale w każdym razie pan Rożek twierdzi, iż wcześniej próbował dostać się do Trójki, ale odrzucono jego ofertę, ponieważ no, pisuje on do Gościa Niedzielnego, na przynajmniej, no, nie no, chyba dalej pisze, no ale w każdym razie jakoś tak, no oprócz tego, że jest naukowcem, no to jest utożsamiany z religijnością.
0: Z takim łączeniem nauki i religii.
1: I religii, tak, jakby, no to się nie wyklucza, tak, i właśnie nawet ta nauka jest dla niego uzasadnieniem dla religii. Natomiast pan Jerzy Sosnowski twierdzi, że no wcale to tak nie było, że z tego powodu nie został odrzucony, tylko że właśnie miał trochę nie najlepszy czas, kiedy próbował się o tę audycję starać, bo próbował to robić wówczas, kiedy w Trójce był Jacek Sobala i tutaj wiadomo...
0: Pan Rożek utrzymuje, że z Jackiem
1: wiadomo,
0: Sobalą.
1: Co się rymuje do Sobala,
0: tak.
1: I jaka była też sytuacja, czyli kolejnych protestów innych tam takich. No pan Rożek twierdzi, że tam nie zna się z panem Sobalą, natomiast no pan Sosnowski sugerował, że no gdyby wówczas pan Rożek się postarał o audycję, kiedy no gdzieś tam ramówka podlegała wpływom pana Sobali i kiedy był konflikt ekipa versus dyrektor, no to tak jakby stanął po stronie dyrektora, czyli trochę nieładnie, więc lepiej byłoby, żeby wtedy tego nie robił. Ale ja myślę, że te argumenty się nie wykluczają. Jest równie dobrze możliwe to, że miał zły czas i równie dobrze możliwe, że odrzucono go ze względu na pisanie do Gościa Niedzielnego, więc zarówno te obie te rzeczy mogły się zdarzyć, jak i obie te rzeczy mogły się nie zdarzyć.
0: Także pan Sosnowski...
1: Każdy pamięta to, co chce pamiętać.
0: Oczywiście. Także pan Sosnowski panu Rożkowi zarzucał też braki warsztatowe. Wspominał o tym, kiedy w kontekście, że był parę razy jego gościem i tam w tej odpowiedzi na list pana Rożka w wykonaniu pana Sosnowskiego właśnie ja wyczytałem, że no był pan parę razy tam moim gościem, to miało być w formie jakiegoś takiego jakby testu, czy pan się w ogóle nada, ale trochę za dużo różnych wpadek językowych i takich po prostu braków warsztatowych, że gość okej, jako prowadzący samodzielną audycję, to jednak jeszcze nie do końca. Więc to takie różne historie. Jeżeli chcecie to zgłębić, to na profilu między innymi właśnie Jerzego Sosnowskiego znajdziecie zarówno pana Jerzego, jakby list czy wpis i także odpowiedź pana Rożka zdaje się też była tam jeszcze w komentarzach. No, dużo tego do czytania, jeżeli ktoś ma ochotę zgłębiać temat, to polecamy zajrzeć właśnie tam.
1: No, skoro pan Rożek związany był i jest z nauką, zresztą właśnie jest w trakcie pisania książki.
0: Tak jest, na
1: bazie tego, co się pojawiało w pytaniach z kosmosu, czy przypomnijmy programu, w którym słuchacze zadawali pytania, no dość intrygujące, prawda, ale związane z funkcjonowaniem naszego świata, na które pan Rożek szukał naukowej odpowiedzi. Ponadto też wyczytam, że zakłada fundację, więc na pewno zamierza się dalej zajmować popularyzacją nauki. No a oprócz tego, że z radio, no to właśnie go możecie kojarzyć z telewizji.
0: Z programu Sonda 2.
1: Sonda 2, czyli z tego wznowienia Sondy, co to miało być wielkim hitem, a potem tak jakoś sobie było, ale już nikt go nie promował, a potem jakoś sobie tak nagle
0: zniknęło.
1: Mm-hmm. No właśnie.
0: Tak jest, więc my teraz posłuchamy utworu wprawdzie nie z Sondy 2, tylko z Sondy 1, ale myślę, że możemy go sobie jakoś tam z panem Tomaszem Rożkiem powiązać. Będzie utwór Visitation i Mike Vickers.
2: Na dzień dobry i dobranoc. Radio THT.
0: Krótko, bo krótko, ale było i wracamy do was z kolejnym odejściem. Z kolejnymi odejściami tak
1: odejściami,
0: naprawdę.
1: Odejściami, bo jest ich trzy. Będzie u nas jeszcze dzisiaj troszeczkę o porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Ale rozpoczniemy od trzech osób, które w ostatnich latach tworzyły coś, co się nazywało urywki z kalendarza. Wcześniej były urywki z rozrywki, a teraz mieliśmy właśnie urywki z kalendarza emitowane o 6:50 i je tworzyło trzech panów. Pierwszy z nich to Łukasz Błąd. Jest lider kabaretu Kaczka Pchnięta Nożem, który zresztą przez rok współprowadził Akademię Rozrywki w Trójce. No więc jego związki z radiem, z Trójką są takie, no już rzeczywiście większe. Kolejna osoba to Filip Jaślar, czyli członek grupy Mozarta, więc muzyk specjalista od muzycznych żartów. A kolejna osoba to Krzysztof Szubzda. On jest aktorem kabaretowym i co ciekawe, bardzo ciekawą informację znalazłem, myślę, z perspektywy naszych słuchaczy. On jest pionierem polskiej audiodeskrypcji, sobie wyobraźcie, tym się zajmuje, także fajnie coś takiego zawsze przeczytać.
0: No tak.
1: No i ci panowie przygotowywali właśnie takie rozrywkowe fragmenty w porannym Zapraszamy do Trójki. Przygotowali ostatni fragment na ten tydzień, ale nie został on już wyemitowany. No fragment już raczej nie rozrywkowy, a po prostu pożegnalny. Dlatego myślę, że skoro... A no właśnie, i zawieścili go na Facebooku. Pan Jaślar go zamieścił, więc skoro mamy ostatnie urywki z kalendarza, to myślę, że możemy je wam wyemitować. Panowie się sami z nami pożegnają, również muzycznie.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No i jakie ładne, i nie dali im się pożegnać na antenie.
1: No, nie wiem, co by im szkodziło.
0: Dokładnie, dziwne.
1: Pozwolić się pożegnać. Natomiast teraz, jakoś tak zawsze się staramy mówić naprzemiennie o tych osobach, a teraz musimy to zaburzyć, bo powiedziałam, że o tej osobie to chcę mówić ja.
0: I nie ukrywam, proszę bardzo.
1: I nie ukrywam, że to będzie trochę trudne. Chociaż no, wypada na antenie zachować kamienną twarz, ale to jest osoba, której z kolei ja najwięcej zawdzięczam. Wiem, że zaraz powiesz, że tobie się zawsze wydawało, wciąż nie mogłeś oprzeć się wrażeniu, że to jest taki młody dziennikarz. Ale no, w Trójce już był trochę czasu, więc taki on to młody nie jest i podzielę się swoim wspomnieniem. Nawet odkopałam w pamięci z pomocą internetu konkretną datę, mianowicie 10 lipca roku 2009, kiedy już słuchałam od kilku miesięcy intensywnie Trójki i usłyszałam, że będzie w audycji Ofensywa, audycji piątkowej, relacja z festiwalu w Węgorzewie. On się z reguły nazywa Seven Festival, chyba już w ogóle nie ma tego festiwalu, ale no tak najczęściej się nazywał Seven Festival, a wtedy się wyjątkowo nazywał Eco Union of Rock. I że te audycje, te relacje poprowadzi pan Piotr Stelmach, a że zawsze jakoś tam mnie jakieś festiwale muzyczne interesowały, tam jakiś konkurs zamiast tego festiwalu, coś tam, to stwierdziłam, że włączę. I zostałam na parę lat, w ostatnich latach już może trochę mniej, bo jednak gusta muzyczne jakoś tam ewoluują, plus czasu może trochę już było za mało, żeby przy tych audycjach trwać, natomiast myślę, że Piotr Stelmach to jest osoba, której, jeżeli chodzi o Trójkę i o kształtowanie mojego muzycznego gustu, zawdzięczam najwięcej. przede wszystkim pokazywanie wielu młodych zespołów, którym dawał szansę, którym organizował tak zwane off-sesje, czyli no, sesje w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w czasie audycji Ofensywa, kiedy te zespoły mogły się zaprezentować, młode polskie zespoły, ale pan Piotr to nie tylko muzyka nowa, bo również muzyka na przykład zespołu Republika, z którą wielu słuchaczy zapoznawał, zespół Myslowic. No, wiele takiej ważnej muzyki poznałam tak naprawdę dzięki jego audycjom. Myślę, że warto tę jego działalność jakoś podsumować konkretnie. Był związany z Trójkąt 97 roku, jak wspomniałam. Prowadził przede wszystkim właśnie audycje muzyczne, takie jak Ofensywa, wspomniana przeze mnie w piątki, po 22, potem 23. Myśliwiecka 357 w sobotnie popołudnia, czyli tak naprawdę powinna być teraz, a nie ma. Pastelowy Świat Rocka, wcześniej Trzymaj z nami, to nie są moje czasy. Relacjonował też festiwale muzyki rockowej, współpracował z magazynami muzycznymi, napisał również książkę Lżejszy od fotografii o Grzegorzu Ciechowskim. Prowadził koncerty na trasie Męskiego Grania i również relacje z Męskiego Grania wypełniały sporą część jego audycji, to również było dla niego bardzo ważne. A przed pracą w Trójce Piotr Stelmach był przez kilka lat związany z łódzkimi rozgłośniami. Rock Parada, obecnie Radio Parada, bo Radio Parada to, co gra teraz w Popolo, to tak. Ona kiedyś grała rocka i się nazywała Rock Parada.
0: Biały epizod uwierzyć. Rockowy. Owszem.
1: Trudno uwierzyć. I Classic FM tutaj rozgłośni też już nie ma. Także, no, nie chcę tutaj popadać w jakieś patetyczne tony, ale no naprawdę to jest osoba, to są audycje, które gdzieś tam są dla mnie osobiście najważniejsze i najwięcej poznałam muzyki, która gdzieś tam się stała dla mnie ważna, a nawet jeżeli no teraz powiedzmy już nie żywię do niektórych wykonawców czy niektórych utworów tak ciepłych uczuć, bo wszak gusta, jak wspomniałam, ewoluują, to pozostaje po prostu sentyment do tej muzyki, która się będzie kojarzyła z młodością.
0: No właśnie, no bo to jest taki w twoim przypadku też sentyment właśnie z tych lat młodszych i podobnie tak jak

0: No tak, ale taka muzyka przez długi czas była i na pewno w jakimś sensie dalej jest dla mnie ważna. I kiedyś pan Piotr Stelmach zapowiedział, że gdyby miał zakończyć swoją przygodę radiową, to na koniec zabrzmiałby utwór również jednego z zespołów dla niego ważnych, przez niego promowanych, zespołu Cool Kids of Death. Utwór o ostatniej audycji Radia Miłość. Już kiedyś ten utwór u nas był, no ale ten kontekst, sami rozumiecie, że tego wymaga, no bo pan Piotr nie zdołał spełnić tego swojego potencjalnego zamierzenia, no bo przecież nie przewidział tego, że się rozstanie z radiem. Dlatego my nie możemy postąpić inaczej i musi być właśnie u nas teraz Cool Kids of Death i Radio Miłość. Continuous favorites
1: all day long. It's Radio DHT.
2: Okazuje się, że zmiany w trójce i ta afera z listą przebojów, przede wszystkim afera z listą przebojów, to za dużo nawet i dla tych, którzy w programie trzecim Polskiego Radia swoje miejsce znaleźli, no wcale nie aż tak dawno.
0: Dokładnie, dla tych, którzy znaleźli miejsce już za rządów władzy obecnie nam miłościwie panującej. Mówiliśmy o panu Rożku, no ale on to miał przecież taki tylko krótki program, no ale były osoby przecież bardziej zaangażowane w
2: i nawet nowe w zarządzanie.
0: W nowe kształtowanie tej anteny i w zarządzanie nią. No i wyobraźcie sobie, no bo teraz wiadomo, trochę inaczej wygląda ta ramówka, raz, że wciąż trzymają tej ramówki pandemicznej, ale trochę dlatego, że robić nie ma komu. No ale właśnie po drugie kwestia jest tego braku prezenterów, no i słucham ja sobie w środę bloku między 10 a 15. Prowadzi go pan Mariusz Cieślik. No i on takie robi aluzje, na przykład gra zespół Manam, który właśnie w związku z tym u nas będzie za chwilę, bo nie mieliśmy innego pomysłu na pana Cieślika. Gra zespół Manam i mówi, no, a pan Marek Niedźwiecki to robił kiedyś, wybierał swój ulubiony utwór Manamu i wybrał coś tam innego, a ja właśnie wybiorę to, co za chwilę usłyszycie. Albo grał Beatlesów, o ciekawe, co Piotr Metz by nam powiedział o tym utworze. Więc to takie, tak wiecie. No i się zbliża koniec tej audycji i pan Cieślik mówi, że co prawda jemu się piosenka Kazika, ta słynna, wiadomo, która akurat podoba mniej niż inne wcześniejsze piosenki Kazika, ale skoro państwu się podoba, to ja ją zagram. I dziękuję państwu bardzo. Do usłyszenia może kiedyś. W ogóle ze łzami w oczach się pożegnał i zagrał na koniec Twój ból. Piosenkę Kazika, wiadomo, tę słynną.
2: Tak.
0: No i tak się skończył pobyt pana Cieślika na antenie, czyli już nawet nominaci partii nie wytrzymują.
2: No, to znamienne i świadczy jednak o tym, że bardzo, bardzo dużo się stało obecnie na antenie Trójki. Natomiast przypomnijmy, że Mariusz Cieślik na antenie radiowej Trójki prowadził takie audycje jak Kwestia Kultury czy Przodownicy Kultury. Od 2018 roku był wicedyrektorem Trójki, a został z tej funkcji odwołany w styczniu tego roku, niedługo po tym, jak na stanowisku dyrektora stacji Wiktor Świetlik został zastąpiony przez Tomasza Kowalczewskiego. Zaraz potem z ramówki usunięto audycję Cieślika 3x3. To była taka, zdaje się, rozrywkowa audycja.
0: Taka rozrywkowa, co wszyscy pisali, że żenada.
2: Tak, że tam jakiś tam jakiś stand-uperów zapraszał chyba też do tej audycji, no więc taki humor, jak ktoś pamięta powtórkę z rozrywki i no jednak te starsze kabarety, no to słuchaczom mogło się jednak nie podobać to, co mieli do zaprezentowania przedstawiciele młodszego pokolenia. Mariusz Cieślik od maja 2015 roku do grudnia 2017 roku był związany z tygodnikiem Wprost. Kierował tam działem Cywilizacja i prowadził satyryczną rubrykę wraz z Robertem Górskim. A w grudniu 2017 roku obaj autorzy przenieśli ją do Rzeczpospolitej, gdzie publikowana jest ona w sobotnim wydaniu dziennika zatytułowanym Plus Minus. Współpracuje także z TVP od marca 19 roku. Prowadzi na antenie TVP Kultura cotygodniowy magazyn literacki zatytułowany Koło Pióra. Ponadto jest autorem kilku książek. No więc jak widać, też myślę, że sobie pan Cieślik poradzi, bo nie jeden tu...

0: talent ma i w niejednym miejscu pracuje, więc spokojnie.
1: I władza o niego zadba, tak, że będzie dobrze. Dlatego też mam wrażenie, że ten temat jego odejścia został pominięty przez trójkofanów, no bo po prostu, no proszę wybaczyć, ale akurat nikomu nie jest szkoda jego osoby, ale z drugiej strony zawsze lepiej zrozumieć pewne błędy niż trwać przy nich, prawda?
0: Oczywiście, że tak. Byle, lepiej późno niż
1: teraz,
0: wcale.
1: Byleby tylko teraz się nie stało, wiecie, bohaterem, że on się nawrócił i będą go zapraszać po prostu wszystkich TVN-ów jako ten, który się nie zgodził z dyrektorem Trójki i odszedł, mimo że był z nominacji PiS-u.
0: Tak,
1: no ale, a wiadomo, że polskie media lubią takich bohaterów nawróconych. Wystarczy, że powiedzą PiS jest zły, już się ich lubi. Dobrze.
0: A jak wiadomo, żar neofity bywa bardzo, bardzo intensywny.
1: Tak. Dobrze, słuchajcie, jako że pomysłu innego nie mieliśmy, a pan Cieślik lubi Manam i lubi cykady na cykladach, no to będą właśnie one teraz na antenie Radia DHT.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: To cały czas RTV. Dziś RTV długie i poświęcone w zasadzie no, jednej stacji radiowej, bo cały czas mówimy o programie Trzecim Polskiego Radia. Na koniec będziemy mieć dla was kilka jeszcze takich dodatkowych informacji, no ale one stanowią naprawdę niewielki ułamek programu.
1: Wspominałam, że będzie jeszcze o poranku. No i teraz będzie właśnie o dwóch osobach związanych z porankiem. Dlatego o dwóch w jednym wejściu, że co do jednej tak naprawdę nie mamy 100% pewności, bo gdzieś się przewija informacja, że ten pan odchodzi, ale nie zostało to tak, mam wrażenie, potwierdzone na 100%, więc jeżeli będziemy wiedzieli, że jednak zostaje lub że na pewno odchodzi, no to wam powiemy o tym, ale to, co jest pewne i to, o czym się mówiło, to jest to, że odchodzi pan Marcin Łukawski. On w programie Trzecim pracował od roku 1996, przygotowywał oraz prowadził takie audycje jak Droga na Ostrołękę, bardzo interesujący tytuł audycji, ciekawe o czym była, bo nie pamiętam. Taka niedziela, tak się żyje, przegląd prasy, no a to, z czego go możecie kojarzyć już od kilkunastu lat, to z tego, że prowadził, jak również wydawał, poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki.
0: Tak, i tak jak wspomniałaś, to nie jest jedyna osoba, co do której w tym wejściu będziemy wspominać. No, co do drugiej osoby, czyli do osoby pana Krystiana Hanke, to pewności nie mamy, ale też takie informacje się pojawiały, że właśnie on również odchodzi z programu Trzeciego Polskiego Radia. No, w mediach społecznościowych na profilu pana Krystiana no, wyraźnie popiera osoby, które odeszły, ale też tam chyba nie ma żadnej informacji, tak? Żeby gdzieś...
1: No nie ma, ale tak, no to bo pan, ale to wiesz, można napisać albo post zostawić dla znajomych z prywatnością, może nie widzimy wszystkiego. W każdym razie no chyba nawet Ratujemy Trójkę o tym nie napisało, no nie wierzę, żeby im umknęła informacja, więc mówię, mam wrażenie, że albo jakoś wszystkim to uciekło, albo pan Krystian no popiera, ale też jeszcze się zastanawia. No ale skoro jest taka hipoteza, no to warto również wspomnieć o działalności pana Krystiana na antenie.
0: Tak jest. W Trójce pojawił się w 2002 roku. Wcześniej pracował w Radiu Łódź. Natomiast jeżeli chodzi o jego działalność antenową, to przygotowywał oraz prowadził audycję Zapraszamy do Trójki. Bez komentarza Trójka przekracza granice. Salon polityczny Trójki. Puls Trójki. 8:30. Przegląd prasy. Między stronami, komentatorzy, projekt Tata 2.0 i cóż my tu jeszcze mamy? Południk, a obecnie przygotowywał, no tak można powiedzieć, do niedawna, przygotowywał i prowadził audycję projekt Tata 3.0 oraz muzyczny rozkład jazdy. Jest współautorem audiobooków Krok po kroku z Trójką, Sopot oraz kroku z Trójką Wrocław. No i takie informacje mamy na temat działalności antenowej pana Krystiana, ale tak jak wspominałaś, no nie wiadomo, nie ma oficjalnego potwierdzenia jego odejścia z programu Trzeciego Polskiego Radia.
1: No to skoro mówimy o ekipie porannego Zapraszamy do Trójki, no to z nimi to przede wszystkim mi się kojarzy pewien taki zwyczaj, który dotyczył dni, w których odbywały się jakieś egzaminy gimnazjalne, pewnie matury też, aby wesprzeć tych młodych słuchaczy, którzy musieli się mierzyć z tymi egzaminami. Nie wiem skąd się to wzięło, ale zawsze grana była pewna bardzo wesoła, sympatyczna piosenka i właśnie ją teraz usłyszymy, bardzo dobrze wszystkim znana piosenka, czyli Lemon Tree.
0: W wykonaniu Fool's Garden.
2: This is Radio DHT.
3: You hear nothing but the best.
2: Playing on www.radiodht.com.
0: Zbliżamy się już powoli do końca informacji o odejściach.
1: Tak, bo to ostatnie, no w zasadzie przedostatnie takie wejście, ale ostatnie o konkretnych osobach. I to tak się składa, że o dwóch osobach, które no, na antenie Trójki nie prowadziły jakichś audycji takich długich, tylko no, miały swoje felietony. I pierwsza osoba z Trójką była związana krótko. To jest pan Łukasz Adamski i on współpracował z rozgłośnią od lipca zeszłego roku i przygotowywał cykl felietonów Adamski seryjny. O serialach w nim opowiadał i na swoim Facebooku się pożegnał z również taką adnotacją, że do usłyszenia na innych antenach Polskiego Radia, gdzie opowiadam o filmach, o kinie. Także to nie jest tak, że pan Łukasz teraz się nawrócił, porzucił Polskie Radio i tak dalej, po prostu no wygląda to trochę tak, jakby odszedł z Trójki, żeby już nie gadali, że tutaj został, no bo taka atmosfera wokół radia nie najlepsza, no ale w Polskim Radiu dalej będzie obecny. Także wybaczcie, nie będzie bohaterem osobnego wejścia, bo po prostu no, jednak nie miał zbyt wielkiej wpływu i wkładu w antenę Trójki, czego nie można powiedzieć o kolejnej pani, która też co prawda miała tylko krótkie felietony, ale na antenie była obecna przez 16 lat.
0: To się zgadza, bo podczas wczorajszego wydania programu Zapraszamy do Trójki ze słuchaczami pożegnała się Katarzyna Kłosińska, doktor habilitowana nauk humanistycznych, wykładowczyni Uniwersytetu Warszawskiego i popularyzatorka kultury języka polskiego oraz przewodnicząca Rady Języka Polskiego. Także rzeczywiście
1: no,
0: osoba...
1: Przypomnijmy, że prowadziła felietony pod nazwą Co w mowie piszczy,
0: tak
1: w których wyjaśniała wszelkie językowe zagwozdki związane właśnie z językiem polskim. No i właśnie temu poświęcimy piosenkę, którą napisała przed laty Agnieszka Osiecka, zaśpiewała ją Anna Żebrowska i myślę, że jej słowa na koniec pani Katarzyna mogłaby nam zapewne zadedykować. Bo to pewnie może być takie swego rodzaju motto, a mianowicie brzmi ono Ucz się polskiego.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Ale my nie porzucamy jeszcze tematu programu Trzeciego Polskiego Radia, bo jeszcze trzeba wam, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, opowiedzieć, co tam właściwie dzieje się teraz i o takich, może powiedzmy, nie odejściach, ale deklaracjach różnego rodzaju, bo no, nie wszyscy się jednogłośnie opowiedzieli, że już odchodzą, ale część osób rozważa swoje rozstanie z Trójką.
1: No ja bym właśnie podzieliła ekipę Trójki, która teraz została na dwie grupy. Jedna grupa to ci, którzy rozważają odejście i z różnych przyczyn no, nie podejmą tej decyzji teraz, a druga grupa to ci, którzy udają, że wszystko jest okej.
0: Tak.
1: I w ogóle jeszcze najlepiej by było, żeby to była dla nich okazja do jakiegoś wypłynięcia.
0: A tacy też
1: tak się to trochę odbiera. Bo zacznijmy od tego, też o tym nie powiedzieliśmy, że już w niedzielę niektórzy dziennikarze Trójki pozamieszczali na swoich profilach w mediach społecznościowych takie wpisy sugerujące solidarność właśnie z Markiem Niedźwieckim i Bartkiem Gilem. Część tych osób to te, które już odeszły, jak na przykład pan Piotr Stelmach czy pan Marcin Łukawski. Niektóre osoby to te, które nie podjęły decyzji, jak pani Katarzyna Borowiecka, nie słychać zupełnie, czy ona się waha, czy co ona chce zrobić. Natomiast są takie osoby, które istotnie się wahają. I do nich należy pan Piotr Baron, który, jak sam mówi, już wspominaliśmy, nie poprowadzi listy przebojów, ale liczy na przeprosiny, naiwnie dość. No i no, kocha Trójkę, więc nie wyobraża sobie rozstania z nią. Poza tym no, ma jakieś problemy ze zdrowiem, także na razie wziął sobie urlop zdrowotny. W międzyczasie sobie to wszystko przemyśli, odpocznie, zobaczy, jak będzie wyglądała sytuacja, no i podejmie decyzję, co zrobić. No,
0: w czerwcu na ten moment, prawdopodobnie.
1: Tak, na ten moment no sądzi, że odejdzie, ale no, może się to jeszcze zmienić. Kolejną taką osobą jest pan Patrycjusz Wyżga, czyli przypomnijmy osoba, która również pojawiła się za czasów już
0: stosunkowo
1: władzy
0: obecnie
1: panującej, tak? Zastępując w popołudniowym Zapraszamy do Trójki Roberta Kantereita. I on prowadził we wtorek, tak, wydanie Zapraszamy do Trójki, w którym nie szczędził sobie komentarzy. Mówił o tej sytuacji, wpuszczał na antenę telefony słuchaczy, którzy domagają się, żeby jednak został, żeby no ktoś miał kto potem tę Trójkę odbudowywać, bo jak sobie wszyscy pójdą na to, co będzie. Natomiast sam pan Patrycjusz mówi, że nie jest tak łatwe spełnienie tej prośby. I na koniec w komentarzu do obecnej sytuacji zagrał piosenkę Wojciecha Młynarskiego, co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by tu jeszcze.
0: Tak.
1: Pan Patrycjusz też poszedł na urlop, więc chyba też po to, żeby się zastanowić. No ale no, jego wpisy też w mediach społecznościowych plus właśnie ta audycja są takie dość sugestywne. Aczkolwiek to też nie jest łatwa sytuacja, o czym zaraz powiemy. No on mówił o ostatniej audycji w kontekście jakiegoś akurat tematu, który omawiał, że ma trójkę dzieci. No więc osobie, która ma utrzymać rodzinę niemałą, no to chyba nie jest tak łatwo podjąć decyzji, że z dnia na dzień odchodzę z pracy jeszcze bez jakiegoś zabezpieczenia, prawda?
0: To się zgadza, no bo to tak łatwo jest, wiecie, to też jest z drugiej strony łatwo bardzo powiedzieć, że teraz wszyscy dziennikarze Trójki, którzy jakąś tam odczuwają solidarność z tą częścią zespołu, która odeszła, czy w ogóle z takim etosem trójkowym, tak to górnolotnie nazwijmy, to teraz powinni wszyscy na raz, na hura złożyć wypowiedzenie. To się tak łatwo mówi, jak nie mamy, jak po pierwsze, nie mamy alternatywy pracy. Ja sobie na przykład, szczerze powiedziawszy, nie wyobrażam pani redaktor Barbary Marcinik gdziekolwiek indziej. No gdzie ona pracę znajdzie w tym momencie, no jako redaktor, no bo wiadomo, być może w jakimś innym zawodzie, ale jak masz ileś lat przepracowanych w jednym zawodzie, to też nie jest tak wcale łatwo powiedzieć, a dobra, to słuchaj, od jutra będziesz zajmować się czymś zupełnie innym. To nie są naprawdę, to nie są łatwe wybory i nie są to proste rzeczy, więc ja też tak jednoznacznie no, nie będę potępiał kogoś, kto powiedzmy w tej trójce zostanie, no bo naprawdę ciężko powiedzieć i jednak mając gdzieś też jakieś tam powiedzmy doświadczenie mniejsze zdecydowanie niż ludzie z programu Trzeciego Polskiego Radia, ale jednak też w tych mediach, no to powiem szczerze, naprawdę nie wiem, co ja osobiście, jaką decyzję bym podejmował w zależności od tego, no, jaką miałbym życiową sytuację, bo wszystko nie jest czarno-białe.
1: Ważne jest to, żeby dostrzegać to, że coś jest nie tak i dlatego cenię tych, którzy jednak pokazują to, ale ewentualnie powiedzą, słuchajcie, no nie odejdę, no bo właśnie nie dam rady utrzymać rodziny i nie mam gdzie pójść do pracy, zakładając, że no chcę utrzymać tę moją pracę. Pan Piotr Baroniczy się z tym mówi, dobrze gotuję, w razie czego pójdę do gastro, no ale no nie jest to przecież łatwa decyzja, jak tyle lat robił co innego, a gotował w domu dla przyjemności.
0: Dokładnie,
1: prawda?
0: Oczywiście. No to jest takie, wiesz, puszczenie oka bardziej niż stwierdzenie serio, bo no, to zdecydowanie czym innym jest gotowanie dla rodziny, a czym innym jest gotowanie dla większej grupy. No.
1: Tak, dokładnie. Zatem, jak już wspomnieliśmy, my nie potępiamy, bo to jest tak, że teraz najczęściej widzi się dwie postawy. Albo potępianie, dlaczego oni nie odeszli wcześniej z tego radia, skoro widzieli, co się dzieje z ich kolegami. Przecież niektórzy jak Nogaś mogli odejść. Okej, mogli, widocznie Nogaś uznał, że ma taką sytuację życiową, miał już może wtedy oferty z Gazety Wyborczej, że odejdzie. Ale pani Szydłowska na tej komisji senackiej powiedziała, że no przecież doskonale widziała, co się dzieje w radiu, ale ma dwoje dzieci i kredyt.
0: No to właśnie.
1: Kto z was odszedłby z dnia na dzień z pracy bez jakiegoś zabezpieczenia, jakby miał dwoje dzieci i kredyt? To tak łatwo wymagać od ludzi heroizmu, ale no to nie są takie proste sprawy.
0: Z drugiej też strony ja myślę, że też nie ma co, bo też jest taka postawa czynienia z ludzi, którzy teraz odchodzą z Trójki, bohaterów. herosów wręcz, którzy się sprzeciwiają władzy i odchodzą. Nie, po prostu ja myślę, to nie jest żaden heroizm z części tych osób, tylko po prostu no, chęć zachowania jakiegoś tam jednak i swojego imienia i nazwiska, a może już na przykład mają gdzieś umówioną inną pracę. Być może są takie opcje. Teraz, no wiadomo, jest Radio Nowy Świat, które niebawem się pojawi, więc być może tam co niektórzy pójdą. Też nie wiemy, natomiast no też nie ma z drugiej strony co robić teraz z redaktorów trójki bohaterów narodowych, bo też nie o to chodzi.
1: Dokładnie, więc zachowajmy zdrowy rozsądek i zrozummy tę sytuację. Podobnie zresztą pan Marcin Pośpiech, który też w ostatnich latach tworzył popołudniowe Zapraszamy do Trójki, on mówi, że jest patriotą trójkowym, więc też mu nie jest tak łatwo tę decyzję podjąć, nie precyzuje tu jakichś tam kwestii rodzinnych czy innych finansowych, jakichkolwiek zewnętrznych, natomiast też rozważa, no ale też nie udaje, że się nic nie dzieje, bo
0: owszem,
1: są takie osoby.
0: Najgorzej jest właśnie udawać, że się nic nie dzieje, że nie ma absolutnie żadnego problemu.
1: I to jest, słuchajcie, pan Piotr Łodej. Jeżeli wy w ogóle nie wiecie, kto to jest, bo to może słuchać Trójki przez lata i tego nie wiedzieć, zakładając, że się nie wstaje wcześniej względnie, że się nie ma problemu ze snem. Bo Piotr Łodej od lat prowadził program Trójkowy Budzik, czyli taki, ja to nazywam przedporanek, poranek między 4 a 6 rano. No i teraz pan Piotr ma szansę się wybić i on z tego korzysta. Będzie prawdopodobnie prowadził pasmo poranne od 6 do 9, przynajmniej na razie prowadzi poranek właśnie ten, taki właściwy. I w ogóle jest fajnie. On mówi, że mamy piękny dzień. Wiecie, o co chodzi? Ja nie wstaję rano, więc nie mam takiej mega pewności, czy w żaden sposób nigdy nie mrugnął do słuchaczy, ale chyba nie. Więc on po prostu, jeżeli to się jednak okaże, że to jest jakiś, że to będzie inaczej, to przepraszam, natomiast na ten moment to wygląda tak, że no wszyscy odeszli z Trójki, już nikogo nie ma, ja zostałam to wreszcie po tylu latach robienia tych programów 4 rano, ja się mogę wybić.
0: Tak, bo Zapraszamy do Trójki poranne, no to jest jednak audycją ważną, poranki w ogóle w radiostacjach wszelkich, jakie by one nie były, one są ważne. To są jedne z bardziej słuchanych pasm, bo wtedy ludzie siedzą w samochodach, jadą do pracy, włączą sobie to radio, no i część wybiera Trójkę.
1: No właśnie, a o 4 rano no wstają ludzie, ale nie aż tak wielu, prawda? I to jest jedna taka osoba, a druga taka osoba to jest pan Tomasz Żonda, który teraz po prostu codziennie bierze dyżur. I też no nie słucham tak jego audycji od deski do deski, ale też nie słyszałam, żeby mrugnął któregoś razu okiem, że no coś nie gra, jest taka sytuacja dziwna, ale ja nie mogę inaczej, muszę tutaj zostać. No tylko po prostu jest. Oczywiście też może być tak, że on widzi, że jest źle, ale boi się mrugnąć okiem, żeby władza się do niego nie przyczepiła i go z tego radia nie wyrzuciła, prawda?
0: Ale
1: ten
0: można.
1: Ale baron jakoś udziela takich wywiadów, jakich udziela. No.
0: Wiesz, ale to baron się nie udziela teraz na antenie, tak?
1: Miał ostatni program we wtorek przed Patrycją.
0: Tak, ale no już jakby w tym momencie.
1: Tak.
0: Natomiast Kuba Strzyczkowski, autor programu Zapraszamy do Trójki.
1: A właśnie, bo o nim zapomniałam.
0: No, więc
1: jest też jednym z tych, którzy widzą,
0: którzy
1: się dzieje.
0: Którzy widzą, dokładnie. I o to...
1: nie udają, że nie widzą, bo widzą to wszyscy.
0: I o taką postawę, bardziej chodzi, że można prowadzić program, co prawda on na przykład dla wirtualnych mediów wspominał, że on w piątkowym Zapraszamy do Trójki będzie tylko prezentował muzykę i wpuszczał telefony od słuchaczy. No tak nie było.
1: Była
0: normalna audycja, ale słuchacze mieli prawo głosu. Słuchacze się wypowiadali, byli wpuszczani na antenę.
1: I to nie na temat, wiecie, jakichś bzdur, tylko właśnie na temat
0: tylko
1: Trójki.
0: Tylko na temat Trójki, więc można się zachować i można jednak, mimo tego, że gdzieś się zostaje na antenie, bo tu pan Strzyczkowski też jednoznacznie no, się nie wypowiedział, że odejdzie. Nie wiem, w ogóle, czy gdzieś widziałaś jego jakieś wypowiedzi?
1: On też chyba mówi, że nie wyklucza. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Więc nie wiem, czy na razie jest na tak, czy na nie. Na razie jest chyba na nie, wiem. Ja słyszałam, że on podać powiedział w środowym Zapraszamy do Trójki, że to jest ostatnie, które prowadzi, natomiast sama nie słyszałam tego, bo słuchałam tej audycji prawie w całości, no ale chodzi właśnie o to prawie. No ale pojawił
0: coś
1: się potem właśnie... Tak, no akurat no, tego fragmentu nie słyszałam po prostu, bo nie było mnie. A właśnie w piątek miało być to wydanie tylko takie z telefonami, jak mówisz. Nie było go, no ale przynajmniej nie udaje, że nic się nie dzieje. No i oprócz, tak?
0: Właśnie już powoli miałem do tego przechodzić, bo oprócz pana Piotra Łodeja i Tomasza Rządy mamy też człowieka, który teraz mam wrażenie
1: będzie
0: nową gwiazdą. Tak.
1: Tak. Jak kojarzycie zespół Apteka, był taki zespół i jego bodajże liderem był pan Jędrzej Kodymowski, który się chyba, jak sugeruje research w internecie, na antenie Trójki pojawił, chociaż nie wiem tak naprawdę
0: od 2.18.
1: Tak, ale w jakich godzinach, dzień, coś to ja tego
0: jakoś
1: nie wiem.
0: W nocy to było, wiesz?
1: No właśnie, bo jego program się nazywa się nazywa Apteka Nocna, no bo zespół Apteka, wiecie, i w nocy się pojawił, prosta sprawa. No i wczoraj pan Kodym pojawił się po 23 i dzisiaj pojawi się po 19. Śmiesznie, nie? Że o 19 audycja Apteka Nocna.
0: Zwłaszcza
1: noc się zaczyna.
0: Zwłaszcza późną wiosną.
1: Tak, więc po prostu się już śmieliśmy dzisiaj, że Apteka Nocna to niedługo będzie w ciągu dnia, bo nie będzie komu robić audycji, a pan Kodymowski, jak widać, jest chętny, bo jest chyba zwolennikiem partii rządzącej, z tego co wiadomo, no więc jest mu to na rękę, nie ma tutaj żadnego problemu. Też podobno pracę w Telewizji Polskiej ostatnio rozpoczęła jego córka, także no wiecie jak jest, no co to tłumaczyć wam. Ale też są inne osoby, które pojawiały się na antenie albo w nocy, albo w jakichś takich krótszych pasmach, na przykład pani Marta Malinowska, która prowadziła pasmo zaledwie godzinne, ostatnio się pojawiła na godzinę 4, a dzisiaj po godzinie 15 pojawił się pan Radosław Okrasko, który dotychczas pojawiał się w nocy w tej audycji Dzika Karta. A więc takie kadry, które się gdzieś tam szkoliły w nocnych pasmach, będą miały szansę się teraz być może wybić w ciągu dnia.
0: Tak jest. No wczoraj słuchaliśmy audycji Apteka Nocna i ten program się składał tak naprawdę z dwóch części. Najpierw to była muzyka absolutnie w żaden sposób nie będąca odkrywczą, po prostu taka...
1: Wiecie, Jimi Hendrix, Breakout, ale takie utwory, które naprawdę wszyscy już słyszeli. A chyba jednak audycja, o ile nie jest topem wszechczasów, to ma otwierać, poszerzać jakiś horyzont.
0: Za to tak potem były jakieś rzeczy, no okej, Prodigy to jeszcze spoko, chociaż do tych poprzednich utworów to
1: nie pasowało
0: totalnie, ale później były jakieś utwory z jakimiś mongolskimi wstawkami, z tym takim charakterystycznym śpiewem.
1: No dziwne to było. Po 19 dzisiaj Apteka Nocna, także już za minut, no z serwisem licząc 15, także jak my skończyliśmy, to możecie się
0: przełączyć na Aptekę Nocną.
1: Na Aptekę Nocną, bo już noc o 19, wiecie, już wieczorynka spać, no tak jest właśnie. Także tak to wygląda w tej Trójce. Podobno dyrekcja radiowej Trójki ma pozwolenie z góry, że może majstrować przy ramówce i tak dalej, nawet kosztem słuchalności, że 2% słuchalności to jest taki poziom, na który kierownictwo jest gotowe.
0: Prawda? Znaczy o 2% w dół może spaść mi z tego, co ja wyczytałem. Tak, o 2%. No ale wiesz, tam jest 4 z kawałkiem,
1: ale
0: więc...
1: Ale jedno wychodzi.
0: Jedno wychodzi. Nie, no po prostu, słuchajcie, i to wszystko po to, żeby w 1999 notowaniu listy przebojów programu trzeciego Kazik i tak był na pierwszym miejscu.
1: Ale to jest tak smutne, że to wszystko się wydarzyło przez nadgorliwość, bo tak. Ja w ogóle... Pewnie, nie zdziwi się, może już teraz wie, ale pewnie Jarosław Kaczyński to długo nie wiedział, że taka piosenka w ogóle istnieje. Więc to po prostu chciał ktoś za dobrze.
0: Tak.
1: I to się tak się skończyło naprawdę strasznie. Nawet osoby, które nie były fanami Trójki i jakoś miały jakieś wizje przebudowania, no to chyba nie chciały, żeby to aż tak się stało.
0: Słuchaj, no to ja się absolutnie mogę pod tym podpisać, bo ja powiem tak, ja programu Trzeciego Polskiego Radia słuchałem kiedyś więcej, teraz mniej, no bo po prostu tam coraz mniej znajdowałem dla siebie. Dla mnie to radio było takie naprawdę radiem totalnie niespójnym, w którym po prostu wiele różnych rzeczy się tam przeplatało. No nie było to moje radio, tak? Trójka nie była nigdy moim radiem, żebym tak mógł powiedzieć: o, to ja tego będę słuchał od rana do nocy i to jest w ogóle super i świetne. Kiedyś zdecydowanie bardziej mógłbym tak ewentualnie powiedzieć, ale teraz to już na pewno nie. I też wielokrotnie mówiłem, że naprawdę tamto po prostu trzeba by było wrzucić jakiś granat, zaorać to wszystko i wtedy można będzie budować
1: no
0: coś
1: granat.
0: Nowego. No to mam granat, ale naprawdę uważaj, to jest takie przysłowie, czy powiedzenie, uważaj czego sobie życzysz, bo to się może spełnić i na pewno, powiem szczerze, na pewno nie wyobrażałem sobie, że zostanie to zrobione w ten sposób i mi jest tak autentycznie, po ludzku, po prostu szkoda ludzi, zwłaszcza Marka Niedźwieckiego.
1: No,
0: tak po prostu po ludzku mi jest faceta szkoda, bo tyle czasu poświęcił programowi trzeciemu, czy Polskiego Radia, żeby zarzucono mu na koniec coś takiego, zarzucono mu nieuczciwość. Ktoś by mógł sobie pomyśleć, że okej, a co to jest w zasadzie, no dobra, tam przestawi sobie jedną piosenkę na miejsce drugiej. O co tu właściwie chodzi? No zarzucili mu nieuczciwość, mógł sobie tam siedzieć dalej i robić program. Nie, bo ten program, Lista Przebojów, to myślę, że było... No na pewno jakiś bardzo, ale to bardzo ważny element życia pana Marka i on to po prostu traktował bardzo osobiście i stąd ta decyzja o odejściu.
1: Dokładnie, Trójka, no wiesz, twoim radiem nie była, moim była, aczkolwiek nigdy do niej nie podchodziłam tak, że słucham od rana do nocy, bo myślę, że się nawet nie dało, że ciężko się interesować wszystkim, w sensie, jeżeli się interesujesz muzyką konkretną, no to nie będziesz, oczywiście nie wykluczają się te rzeczy, ale niewiele jest takich osób, które się interesują tym, co było w klubie Trójki, tym, co było w programie alternatywnym jednocześnie jeszcze z tym, co było w jakiejś innej audycji, wiesz o co chodzi, to
0: wiem,
1: tam każdy mógł się po prostu znaleźć, bo były różne gatunki, różne tematy i tak dalej i dla wielu ludzi to po prostu są emocje i dlatego
0: tak.
1: Nie dziwię się reakcją, płaczą i nie ma co z tego tutaj szydzić, bo
0: płaczę.
1: Też mnie denerwuje takie zadzieranie nosa, ja tu nigdy Trójki nie słuchałem, trzeba to zlikwidować, bo to jakieś medium w ogóle kodu. No trochę tam, wiecie, Magda je to nożą z czekolady, dobra, nieważne, było, ale można było słuchać Trójki na przykład tylko dla muzyki, tak jak ja to robiłam. I to po prostu, i to mogło mieć duże znaczenie dla kształtowania się gustu, gdzieś tam podejścia, jeżeli się słuchało tych audycji kulturalnych, to też przecież mogło w duży sposób oddziaływać na człowieka. Więc jak nie słuchaliście Trójki, kochani, to nie śmiejcie się z tych, co słuchali, bo każdy ma jakąś taką rzecz, która wiąże się dla niego z emocjami, która dla kogoś innego mogłaby się wydawać głupotą.
0: Dokładnie i na antenie Trójki, na przykład właśnie w audycjach Zapraszamy do Trójki, popołudniowych, jak są. Jak
1: tak.
0: są, bo nie zawsze są, ale jak są, to pojawiają się telefony od słuchaczy i po prostu ludzie tam płaczą. To nie jest udawane. Ludzie po prostu, ludziom odbiera głos, ludzie się wzruszają, ludziom lecą z oczu łzy i to jest no, coś takiego autentycznego. Ludzie mają przywiązanie do tego. Ja no, mogę patrzeć na w ogóle na instytucję radia publicznego w inny sposób, taki może mniej sentymentalny, no ale każdy miał jakieś swoje ulubione audycje. Jak na przykład mi zabierali powtórkę z rozrywki, to też byłem niezadowolony, no powiem tyle.
1: No więc właśnie.
0: No.
1: A to pan Laskowski przyszedł i ją przerzucił na jakieś godziny typu 22 w ogóle, bez sensu, nie?
0: Także
1: tak to było. Dobrze, słuchajcie, to, że to są naprawdę, no, przykre sprawy. I teraz nie kończymy audycji jeszcze, ale kończymy temat Trójki. I no co, skoro Trójka to Lista, a skoro Lista to ABC już wspomniane dzisiaj, no to nie ma innej opcji, ono musi dzisiaj zabrzmieć.
0: Tak, nie zagramy wersji instrumentalnej, zagramy wersję z wokalem. W ogóle była taka akcja, którą bodajże pan Wojciech Olszak zainaugurował i to było w niedzielę o godzinie 19:07. Stacje radiowe, większość stacji radiowych grała instrumentalną wersję ABC The Look of Love w ramach takiego gestu solidarności z Markiem Niedźwieckim. No my zagramy wersję wokalną, wersję, którą możecie także usłyszeć na naszej antenie dość regularnie, jeżeli nas słuchacie. Teraz ABC The Look of Love.
2: 24 hours a day, 7 days a week. It's of three generations on DHT.
0: ABC The Look of Love, piosenka no, doskonale znana także z listy przebojów programu trzeciego, a teraz zostawiamy na koniec naszego dzisiejszego programu radiową Trójkę i kilka informacji tak zwanych bieżących.
1: Tak, bo wydarzyło się kilka innych rzeczy, aż głupio o nich mówić w tej sytuacji, no ale też nie chcemy, żebyście mieli jakieś zaległości, a pewne rzeczy wypadałoby wiedzieć na bieżąco, bo na pewno bardzo was to zainteresuje, zaciekawi, no jeżeli jeszcze nie wiecie, a to was ucieszy, że prezes Jacek prawdopodobnie wraca. Znaczy on sobie tak na dobre to nigdy nie poszedł, bo on tam, wiecie,
0: bo on tam był asystentem,
1: doradcą zarządowi. Tak, bo przypomnijmy, że w marcu była cała sytuacja, że miał odejść, a w zamian za to pan prezydent podpisał ustawę o przekazaniu 2 miliardów na media publiczne. No ale pan Łopiński został wówczas właśnie pełniącym obowiązki prezesa. No a teraz właśnie, jak dowiedział się portal wirtualnymedia.pl, Krzysztof Czabański dał w czwartek członkom Rady Mediów Narodowych 2 dni na głosowanie korespondencyjne, to ostatnio modny termin, w sprawie powołania Jacka Kurskiego do zarządu Telewizji Polskiej. Członkowie Rady Mediów Narodowych mają też głosować nad tym, żeby w zarządzie TVP były 4 osoby. Obecnie w zarządzie jest Maciej Łopiński wspomniany, członek zarządu Mateusz Matyszkowicz, zawieszona członkini zarządu pani Marzena Paczuska, bo tam też przy okazji był wtedy ten motyw, że ją zawieszono w marcu. I 4. osobą miałby być właśnie Jacek Kurski. Przypomnijmy, że w Radzie Mediów Narodowych są 3 osoby z rekomendacji PiS-u, to jest pan Czabański, pani Lichocka i pani Kruk, więc tak naprawdę wystarczy, że oni zagłosują na tak i no wszystko jest okej. Oprócz tego jest pan Braun z rekomendacji PO i pan Podżorny z rekomendacji Kukiz15. I przewodniczący Krzysztof Czabański poinformował, że głosował już za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Jacka Kurskiego do zarządu publicznej telewizji. Z tym wnioskiem miał się zwrócić do niego pełniący szefa TVP Maciej Łopiński, no który, bo wiadomo, że on będzie tutaj tylko przez 3 miesiące, bo takie były zapowiedzi, że potem będzie musiał zostać wybrany rzeczywisty prezes. To już nie jest pierwsza sytuacja, kiedy prezes Jacek pojawia się i znika. No tak jak już mówiliśmy, los z nim gra w pokera, raz mu daje, raz zabiera. I tak trochę to wygląda, jak to śpiewa ulubionego wykonawca. Oczywiście mówi się o tym, że no to znowu takie pokazanie, że Andrzej Duda się nie liczy, no bo to, czego Andrzej Duda zażądał, no to zostało spełnione tylko na chwilę. Ale z drugiej strony mówi się, że potem ma wrócić Jacek Kurski, żeby dopilnować kampanii Andrzeja Dudy.
0: No właśnie, też tak o tym słyszałem.
1: Sondaże się chwieją, więc trzeba dopilnować, żeby było dobrze i żeby tam wymierzyć wszystkie działa, w kogo trzeba. To nie są nasze teorie spiskowe dziejów, tylko tak pisze Onet, żeby nie było, że tutaj my coś wymyślamy. Także jak coś, to proszę tam do autorów Onetu. Także kampania rzeczywiście będzie prawdopodobnie ostra, no i to i tak to wygląda właśnie. Cieszymy się bardzo, bardzo, bo lubimy prezesa Jacka.
0: Dawno nie było Zenka w telewizji.
1: Tak, lubimy, jak wychodzi na konferencję, jak opowiada, jak zaprasza Zenka do Zakopanego. No jest fajnie, także to dobrze. A już się wczoraj zdążył skompromitować tweetem, prawda, o pojedynku filmów o pedofilii, gdzie porównywał oglądalność, nic się nie stało i Zabawy w Chowanego. My nie będziemy komentować tych filmów, ponieważ już one w telewizji zostały wyemitowane, a w zeszłym tygodniu jakoś tam uciekło, albo jeszcze nie było wiadomo dokładnie o ich tych telewizyjnych emisjach, a teraz no to już wszyscy inni to komentują i temat już jest nie tyle medialny, ile gdzieś tam no polityczno-celebrycki i tak dalej, więc nie będziemy już chyba go tutaj poruszać. Dość powiedzieć o tym, że są właśnie oskarżenia wobec celebrytów, raczej nie tyle oskarżenia, ile rzucanie nazwisk bez dowodów, co jest trochę słabe i na pewno będzie miało dalsze konsekwencje sądowe. A filmy na pewno oba możecie w internecie obejrzeć. Kolejna informacja edukacyjna. Odnośnie projektu Korki TV, o którym już mówiliśmy, przypomnijmy, to jest ten projekt dla maturzystów szykowany przez telewizję Metro, całkiem porządnie zrobione lekcje powtórkowe. No i ten projekt się rozszerza, bo oto lekcje Korki TV, 8. klasa teraz będą się pojawiały i będą one opracowywane przez nauczycieli zrzeszonych w ramach inicjatywy społecznej WIEM oraz zespół telewizji Metro. Zajęcia poprowadzą doświadczeni poloniści, matematycy oraz angliści, także mamy tylko te przedmioty. I wśród edukatorów znajdą się już te osoby, które znamy z tych lekcji dla maturzystów, jak Krzysztof Chojecki, pan od matematyki, czy Katarzyna Włodkowska, polonistka. Premiera cyklu odbyła się w tę środę, 20 maja o godzinie 10.30 na antenie telewizji Metro. Zajęcia będą emitowane od poniedziałku do piątku w ramach dwóch bloków przedmiotowych, czyli to znaczy, że od 10.30 pierwszy, o 11.00 drugi, a potem od 11.30 do 13.00 mamy już trzy bloki dla maturzystów. Czyli to nie będzie tak, że codziennie będą te trzy przedmioty, tylko na pewno będzie to jakoś wymiennie, prawda? Szczegółowy plan tego, jak to będzie wyglądało, aktualizowany będzie na stronie www.metro.tv. Natomiast wszystkie odcinki dostępne będą także bezpłatnie w serwisie internetowym Player. I taka jeszcze smutna troszkę informacja, ale niestety tak jest. Otóż przyszły tydzień to już ostatni tydzień szkoły z TVP. Nie dociągną do końca roku szkolnego, a jedynie zaledwie do końca maja.
0: No cóż, przykre to. Bardzo myślę, że wiele osób...
1: Poprawili się, to już tak, wiesz, no nie jest tak najgorzej. Nie?
0: No ale to wiesz, to jak się poprawili, to czemu ich zdejmują? No to mogli już, jak już nabrali jakichś dobrych praktyk, wyrobili sobie jakieś dobre praktyki, to już mogli dalej po prostu działać.
1: Ale co się robi w szkole w czerwcu? No nic, już się wystawia się oceny i się chodzi na wycieczki i patrzy przez okno.
0: Także no to też mogli jakieś
1: to trochę
0: wycieczki.
1: Myślę, że tak to wygląda.
0: Wycieczka z TVP. Dobrze, przechodzimy teraz z TVP, przechodzimy do telewizyjnej czwórki, bo właśnie ta stacja rozpoczęła emisję nowego cyklu pod tytułem Galileo z domu. Znajdują się w nim praktyczne wskazówki, ciekawostki, testy reporterskie i relacje ukazujące, jak zwykli ludzie, firmy czy instytucje radzą sobie w warunkach pandemii. Odcinki Galileo z domu o długości do 15 minut emitowane są na antenie telewizyjnej czwórki kilka razy dziennie o różnych porach. Niezależnie od regularnego cyklu Galileo, którego premiery można oglądać w starym paśmie o godzinie 19 w soboty i niedzielę, czyli to tak już teraz można oglądać na antenie czwórki. No a jeżeli chodzi o polską edycję Galileo, to ona jest już z nami długo, bo już 800 odcinków prawie zostało wyprodukowanych tego programu. Także...
1: Ja się już śmieję.
0: Właśnie chciałem zapytać, czy coś o klocuchu chciałaś wspomnieć?
1: Ja bardzo chciałam. Ja w ogóle średnio kojarzę postać klocucha, tak szczerze nie wiem, może ty wiesz.
0: Chyba nikt więcej nie kojarzy, kim jest klocuch, tak z imienia i nazwiska.
1: Nawet nie o to mi chodzi, tylko jakby czym on, co on publikuje w tych internetach.
0: Jest youtuberem. No dobrze, zawód youtuber.
1: Ale o czym mówi na tym YouTubie?
0: Chyba wiesz co, niczym jakimś takim konkretnym, to raczej taka postać humorystyczna, ewentualnie wzbudzająca jakieś kontrowersje.
1: No i słuchajcie, klocuch był jedną z pierwszych osób nominowanych do Hot 16 Challenge, bo go nominował Taco Hemingway. I tam oprócz wielu poruszonych kwestii padają takie słowa o tym, że przepraszam, jeżeli zacytuję niedokładnie, ale że może wam powiem, to jest coś niemożliwego, włączyłem telewizor i się nie kończyło Galileo. I słuchajcie, przecież naprawdę tam tak jest, że jak się włączy TV4, to Galileo ciągle, zresztą przecież mają 800 odcinków, no to już wiecie, mają co
0: emitować.
1: Więc naprawdę może być takie wrażenie, że Galileo się nie kończy, dlatego strasznie mnie bawi ta trafna obserwacja, a teraz jak jeszcze będzie Galileo z domu kilka razy dziennie, to po prostu słowa klocucha jeszcze bardziej staną się prawdą, bo Galileo się w ogóle nigdy nie skończy.
0: Tak jest. Więc coś rzeczywiście w tym jest, jeżeli chodzi o telewizyjną czwórkę. No może za jakiś czas będzie uruchomiony jakiś subkanał TV4 Galileo.
1: Jest już
0: czym robić. Myślę, że takiego zasobu kontentu to się Discovery mogłoby nie powstydzić.
1: Tak, to prawda.
0: Tak. Natomiast jeszcze tak na koniec jedna informacja też o odejściu. Ale
1: nie tylko z trójki.
0: Nie tylko z trójki, bo z radiem Talk FM rozstała się... a właściwie rozstaje się Agata Kowalska. Jako powód podaje utratę zaufania do redakcji. Stało się to po informacji, jaką dziennikarka otrzymała SMS-em od Kamili Ceran, redaktor naczelnej Radia Tok FM. A ta informacja dotyczyła skrócenia jej programu analizy z 2 do 1 godziny. Agata Kowalska w 2006 roku ukończyła Wydział Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim i od początku swojej kariery radiowej związana jest z radiem Tok FM. Jak pisze na swoim profilu na LinkedInie, radia uczyła się od Ani Laszuk i Piotra Zorcia, wydając komentarze radia Tok FM. Jej pierwszym ramówkowym pomysłem była audycja Skołowani, która najpierw dotyczyła tematyki rowerowej, a później przekształciła się w program o transporcie miejskim. Równolegle wraz z Pawłem Sulikiem Kowalska tworzyła popołudniowy program publicystyczny zatytułowany Postfaktum, no ostatnio prowadziła właśnie program analizy. Także tu rzeczywiście no takie odejście, w sumie nie do końca wiadomo o co chodzi, bo Kamila Ceran tłumaczyła się w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl w ten sposób, że po prostu no wysłała tego SMS-a dlatego, że nie ma w zwyczaju wydzwaniać do swoich pracowników na urlopie. No też jest to jakoś zrozumiałe, ma to sens, natomiast Agata Kowalska...
1: Ale pani Agata, to nie był chyba jedyny powód, tak?
0: Tak, właśnie do tego też zmierzam, bo wspominała o tym, że są jeszcze inne powody, dla których rozstaje się z redakcją Tok FM, a których nie będzie ujawniać dla dobra stacji, o których mówić jej nie wolno, właśnie mając na uwadze dobre imię stacji, więc pytanie, czy za jakiś czas czegoś ciekawego nie przeczytamy w presie.
1: No zobaczymy. Pani Agata, dodam jeszcze, że zajmuje się też tematyką LGBT, tematyką równości. O tym możecie przeczytać sporo w jej mediach społecznościowych. No i to byłaby ostatnia informacja na dzisiaj, tak, w tym rekordowym wydaniu. Byliśmy tutaj 3 godziny, ale 3 godziny i minut ponad 15 to nie byliśmy jeszcze. Ale sytuacja naprawdę szczególna, taka to się prędko nie zdarzy. Oczywiście na pewno będziemy do tematu trójki wracać. Jeżeli pojawią się kolejne decyzje o odejściach następnych dziennikarzy, no szczególnie tych, którzy rozważają, że odejdą, bo to się można tego spodziewać, to na pewno też o nich wspomnimy i też uczcimy ich piosenką.
0: I ja tak jeszcze na koniec, bo też wielokrotnie się mówi o tym, że z pewnością redaktorzy z Trójki znajdą swoje miejsce w Radiu Nowy Świat. Nie do końca, to znaczy na pewno nie wszyscy. Taka informacja też ze strony Radia Nowy Świat gdzieś tam się pojawiła między wierszami, że po prostu no wszystkich tych, którzy odeszli z Trójki i tych, którzy odchodzą teraz z Trójki, zatrudnić się po prostu nie da ze względów finansowych. 500 tysięcy miesięcznego wsparcia, bo tyle już mają. Tam pojawiła się taka informacja, że Radio Nowy Świat z milionowym wsparciem. No to jest czysta matematyka, tak? Oni już są drugi miesiąc na Patronajcie, a mają 500 tysięcy złotych miesięcznego wsparcia. 500 plus 500, no to milion, jakby nie patrzeć. Ale no są pewne koszty miesięczne, a pensje dla pracowników też z pewnością będą lwią częścią tych kosztów. No i jak się okazuje, na pewno część, to ja w to nie wierzę, na razie Magda Jeton nie chce oficjalnie mówić o żadnych nazwiskach odnośnie tego, kto teraz po tych odejściach z Trójki zasili ekipę Radia Nowy Świat, natomiast no, już się pojawiła taka informacja, że na pewno nie będą to wszyscy.
1: No ale też na pewno nie wszyscy będą chcieli.
0: Nie wszyscy będą chcieli.
1: Pan Marek na razie nie będzie chciał, chociaż myślę, że akurat na niego to by czekali z otwartymi ramionami, gdyby tylko taką chęć wyraził, żeby jakąś listę przebojów Radia Nowy Świat poprowadzić.
0: No mówi, że na razie ma dosyć list tak w ogóle.
1: No
0: więc
1: tak, to wiemy, że na razie. No ale wiesz, za rok może mu się odmienić.
0: Może.
1: Albo w drugą stronę i w ogóle już nigdy nic, prawda?
0: Owszem, nie
1: wiemy tego. No ale są takie osoby, które nie będą chciały, tak jak Badowie, o których już mówiliśmy, Drost, Rosiak, Bugalski, którzy idą w podcasty, więc to są takie osoby, no, które na pewno nie będą chciały. Być może ktoś z dziennikarzy muzycznych też powie, że nie chce, bo dostała na przykład inną ofertę, więc automatycznie się robi miejsce dla innych osób, więc oby było najmniej takiej sytuacji, że ktoś by chciał pójść do Nowego Świata, a usłyszy, że nie ma
0: że
1: miejsca,
0: nie,
1: bo już zatrudniliśmy wszystkich innych i będzie musiał się rozbijać od miejsca do miejsca, a nie będzie chętnych innych, żeby go zatrudnić. Byleby po prostu wszyscy znaleźli jakieś swoje miejsca, czy to w sieci, czy to w radiofonii, czy w telewizji, no tak, czy w prasie, takie, jakie po prostu ich będą satysfakcjonować, żeby nie zostali bez pracy,
0: tak,
1: i realizowali,
0: no bo to,
1: dalej.
0: Bo to wiesz, bo to w ogóle taka no, niesprawiedliwość straszna by była. Odchodzisz w imię gestu solidarności ze swoim kolegą z pracy, a później dostajesz po głowie i nie ma dla ciebie miejsca nigdzie. To naprawdę, to byłaby tak po prostu ludzka tragedia i tego absolutnie nikomu nie życzymy.
1: No właśnie, tak powiedzmy, że ci, którzy odeszli parę miesięcy temu z Trójki, już są dogadani z Radiem Nowy Świat, więc tam będą, a odeszło się za pół roku, bo powiedzmy, no miało się jakąś trudną sytuację życiową, no i już za późno, nie ma do siebie szansy.
0: Nie to ma. Taki, no, miejmy nadzieję, że takich sytuacji, nie będzie, że jakoś to jednak wszystko będzie funkcjonowało. Jest coraz więcej mediów różnego rodzaju, więc no jest szansa na to, że każdy znajdzie coś dla siebie, albo też i stworzy coś nowego, tak jak właśnie chociażby pan Rosiak, tak?
1: Tak, czy wspomniany pan Bugalski. Pan Drost, no bo przecież podcasty to też jest jakaś nisza. My też
0: oczywiście
1: jesteśmy w podcaście, pierwszy polski podcast. W ogóle zanim podcasty zaczęły być modne w tym kraju, to my już
0: byliśmy. Co prawda nie z RTV-em, ale Tyflo Podcast jako taki.
1: To mam na myśli.
0: Tak, to Tyflo Podcast, pierwszy polski podcast dla niewidomych od 2008 roku, więc już trochę czasu jesteśmy. I opowiadamy wam o różnych rzeczach, a od już jakiegoś też dłuższego czasu opowiadamy wam prawie co tydzień o tym, co w radiu i telewizji się dzieje, także na antenie Radia DHT, no i później możecie posłuchać właśnie tej audycji w Tyflopodcaście www.tyflopodcast.net i na naszym Mixcloudzie, jeżeli macie ochotę jej posłuchać z warstwą muzyczną, a dziś tej muzyki troszkę jednak było. To co?
1: Dobrze, i będzie muzyka na koniec i nie odejdziemy od tematu Trójki. Zaczęliśmy Arturem Andrusem, balladą o baronie, niedźwiedziu i czarnej Helenie, utworem, który pan Artur napisał na 1500 notowanie listy przebojów Trójki, nawiązując do postaci wiadomo jakich, baron, niedźwiedź i czarna Helena, czyli
0: Wichura.
1: Ta słynna Helen, tak, Helen, która swoim łagodnym głosem czasami rozmawiała z panem Markiem na antenie, odbierała telefony w stacji. Nic nie wiemy, jakie są jej dalsze plany, ale wiecie, tu właśnie na tym żart polegał, że Helena Wichura i kibice się jej boją, a kto słyszał, ten wie, jak delikatną przynajmniej z głosu jest osobą. Potem była kontynuacja tego utworu jako Czarna Helena po roku, ale wczoraj o godzinie 19, czyli w godzinie, kiedy miało się pojawić to słynne 1999 notowanie listy, którego nie było, pan Artur Andrus opublikował na swoim Facebooku kolejną część. Mówi o tym, no zresztą teraz wszystko państwu opowie, że miał w planie napisać utwór na wydanie 2000. Takiego utworu nie będzie, ale jest właśnie ten szczególny utwór, no z tego co wiem, to no mimo, że oczywiście utwór nie jest wesoły, zupełnie inny niż te, które najczęściej pan Artur pisze, to jednak poruszający i jednak wielu łzy mogą stanąć w oczach, bo jest po prostu szczerym wyznaniem. No i melodia ta sama, która była w przypadku ballady o baronie, niedźwiedziu i czarnej Helenie, więc niech pan Andrus i te jego ballady będą taką klamrą specjalnego 82, dobrze mówię ja, tak?
0: 82, a nie już trzeci?
1: A trzeci?
0: Czekaj, aż sprawdzę. Aż sprawdzę, które by to mamy. A może i drugie?
1: Moglibyśmy wiedzieć.
0: Wiedzieć, który program robimy, ale to się zaraz zweryfikuje, słuchaj.
1: To nie, ta liczba nie jest tak ważna jak liczba
0: 1999. 82 wydanie programu RTV za nami.
1: Myślę, że 83 pewnie będzie za tydzień, bo coś czuję, że w tej trójce się będzie dalej działo, ramówka się będzie kształtować, może ktoś podejmie kolejne decyzje, a może będziemy mieć informacje o innych programach, bo już tam się szykuje program w Dwójce, Ameryka da się lubić w czerwcu, no to wam to wszystko pewnie przyjdzie czas, żeby wam to powiedzieć. Dobrze, on się nazywa Michał Dziwisz.
0: A ona się nazywa Milena Wiśniewska i razem...
1: A on się nazywa Artur Andrus.
0: Tak, i razem prowadziliśmy, bez Artura Andrusa oczywiście, ale razem prowadziliśmy...
1: Tak, ale on będzie śpiewał i coś powie.
0: Prowadziliśmy program RTV, wydanie 82. Do usłyszenia, no właśnie, pewnie za tydzień.
2: Only the best music on DHT Radio.
4: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Już minuta po godzinie 19. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za konsoletą Tomasz Bilecki, najważniejszy człowiek w tym studiu. Przed mikrofonem Zuch zastępowy, za Michała Dziwisza Robert Łabęcki. Mam nadzieję, że z przyjemnością spędzicie Państwo ze mną i z Tomkiem poniekąd ten czas. Dzisiaj będzie cykl elektrogadżety, będzie o zegarach troszkę, będzie o zegarach atomowych, zegarach atomowych w pewnym sensie dla niewidomych, ale o tym za chwilę. Jak, co i z czym się spróbuję najprościej, najkrócej to wszystko Państwu jakoś objaśnić. Kontakt z nami to Skype tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. Będzie też czynny numer telefonu, właściwie już chyba jest. 12 383 48 35 383 48 35 kierunkowy 12, to jest krakowska strefa numeracyjna, albo jeśli ktoś nie umie inaczej, to 123 834 835 124 834 835. Można jak najbardziej do nas dzwonić. No i czy jeszcze jakiś kontakt? Chyba wystarczy, tak mi się wydaje. Dzisiaj będzie o zegarach a i o elektrogadżetach, dlatego że przedstawię urządzenie, które można nabyć sobie w sklepie Kobold, w sklepie w Wielkiej Brytanii, i pewnie niektórzy mi zarzucą, dlaczego nie przedstawiam urządzeń z RNIB, czyli Royal National Institute for the Blind. A ja już tłumaczę, dlatego że przynajmniej jak do tej pory, może się to w końcu zmieni, ale jeśli chciało się coś nabyć do Polski, jeśli chciało się coś nabyć w ogóle w instytucie Royal National Institute for the Blind, to trzeba było pisać specjalny monit, taką prośbę, że sprzedajcie mi to i to, i no i jak tamci stamtąd się łaskawie zgodzili, to sprzedali, a jak nie, bo nie, to nie. Natomiast tego w Kobolcie robić nie trzeba. W ogóle jest to bardzo przyjazna strona. Nie to, że chcę reklamować jakoś, bo jakoś tam to nie jest polska firma, prawda? Ale niemniej, jeśli ktoś ma ochotę tam zajrzeć, proszę bardzo, www.kobold.co.uk. Piszemy cobold.co.uk. Można zajrzeć, strona jest w pełni dostępna. Jest niestety w języku angielskim. Jak ktoś nie umie, będzie miał problem. No ale myślę, że w dzisiejszych czasach ktoś, myślę, że jest możliwość spokojnie tutaj operowania w języku angielskim w mniejszym lub większym stopniu. No i muszę powiedzieć, że też na stronach Kobolta można zakupić właśnie różne rzeczy mówiące dla niewidomych i zapłacić naszą polską bankową kartą płatniczą prosto, bez większych trudności. Oni ostatnio troszkę zmienili ten system. No i dlatego też ja po prostu przedstawiam urządzenia tutaj akurat z tego sklepu. Mam nadzieję, że RNIB zmienią swój system obsługi klienta i stamtąd będzie można z czasem coś do Polski sprowadzić. Tak jak powiedziałem, urządzenia przedstawione w cyklu elektrogadżety to urządzenia, które można nabyć tam i tu, urządzenia dla niewidomych, ale można je nabyć w prosty sposób, generalnie albo na portalach aukcyjnych, albo w sklepach internetowych, i te egzemplarze, które posiadamy, to te, że tak powiem, przedstawiamy. Mogą być jakieś różnice, prawda, w modelach, które wy dostaniecie. Nawet sprzedawcy mówią w swoich instrukcjach, piszą, że zastrzegają sobie zmiany różnych, zastrzegają sobie techniczne zmiany różnych właśnie modeli. No i czasami jest tak, że kupujemy dwa takie same modele, załóżmy tego samego urządzenia, one już się różnią między sobą troszeczkę. Także mam nadzieję, że się jakoś zabezpieczyłem. Ale zanim przejdę do przedstawienia dzisiejszego elektrogadżetu, czyli dokładnie Radio Controlled Watch, tak to się nazywa, Silver, to powiem troszeczkę historii jakby. Jak to się stało i dlaczego na samym początku powiedziałem o zegarach atomowych dla niewidomych. Bo jak wiecie, zegary atomowe to są w tej chwili w laboratoriach naukowców. Tych zegarów w tej chwili, o ile nie mam na świecie, jest około 10. No i, że tak powiem, nie są one już duże, ponieważ najmniejszy zegar atomowy można już zamontować w zwykłym zegarku kwarcowym, albo to przypomina to układ kwarcowy, został zbudowany w 2004 roku w National Institute of Standard Technology, popularnie NIST. Natomiast dlaczego się go nie stosuje? Po pierwsze, nie stosuje się go, bo jest zbyt drogi w użyciu, a po drugie, nie stosuje się go też dlatego, że no, jak wszystko co atomowe wydziela jakieś promieniowanie. Jest to, wszystko to jest oparte na pierwiastku CES-133, żeby nie powiedzieć. No i ustalono, że jedna sekunda to jest obrót elektronów w jednym atomie CES-u i to ustalono na liczbę 9 miliardów 900 milionów i tak dalej, i tak dalej. Ja nie jestem w stanie tego Państwu do końca powiedzieć. Jeśli ktoś chce wszystko się dowiedzieć na temat zegarów atomowych i takie dane stricte fizyczne, Google, twoim przyjacielem, wujek Google, dobra rada, proszę bardzo, tam naprawdę wszystkie dane fizyczne.

atomowe, dlatego że są po prostu czterokrotnie tańsze, nie, przepraszam, dziesięciokrotnie tańsze i ich czas eksploatacji jest czterokrotnie większy, czterokrotnie dłuższy. To tak ad vocem. Wiadomo, że czas jest ważną rzeczą dla ludzi, niestety, czy nam się to podoba, czy nie. Czas niestety upływa, jak gdzieś tam było napisane, czas ucieka, wieczność czeka, no to tak swoją drogą, ale rzeczywiście ucieka i teraz też ucieka. Tutaj do Państwu mówię, najpierw stosowano do odmierzania czasu klepsydry piaskowe, potem zegary słoneczne były, było takie coś. No a potem człowiek próbował różnie ten czas okiełznać. I tak się zastanawiamy, po co nam te zegary atomowe i po co to wszystko. Otóż w dobie technologii, telekomunikacji, tego wszystkiego, co się dzieje, no niestety ten czas odgrywa dość ważną rolę dla człowieka. No choćby nawet taka firma większa, do której spływają setki różnych wiadomości i to czy to drogą mailową, czy inną, no musi jakoś te wiadomości sortować. A i na przykład dzięki dacie, dzięki czasowi można te wiadomości łatwiej odgrzebać. Czasami między jedną a drugą wiadomością mijają setne części sekundy, co na przykład może być bardzo istotne, jeśli użyjemy tego w policji, w śledztwie, gdzieś w kryminalistyce, w laboratoriach. Dlatego ten czas jest potrzebny. I mało tego, ludzie starają się, aby ten czas był jak najbardziej dokładny. W związku z tym wymyślono zegary właśnie atomowe. Wymyślono już je w 1949 roku, tak naprawdę, ale one były duże, potem były modyfikacje tych zegarów, no i ten ostatni z 2004 jest najmniejszy. I powiem tyle, że według tego, co jest napisane w internecie, jego odchylenie czasowe wynosi 1 nanosekundę na 300 lat. To jest bardzo niewielkie spóźnienie. Jak przeczytałem też na jednej ze stron internetowych, bo nie ukrywam, tę wiedzę skądś musiałem wyczerpać. Te zegary zainstalowane w różnych częściach świata się jakoś ze sobą, są jakoś sieciowane i ustalają ten wspólny czas, tak zwany TAI, czyli Time Atomic International. Natomiast już potem na strefy czasowe do odpowiednich krajów jest to już inaczej modyfikowane przez odpowiednie państwa. Na przykład w Polsce w Głównym Urzędzie Miar i WAG mamy zegar cezowy też zainstalowany gdzieś tam w piwnicach. Można z nim się połączyć przez internet. Na przykład można sobie synchronizować czas przez komputer. A powiem, będę o tym mówił, dlaczego to ta synchronizacja nie jest aż tak dokładna, jak to, o czym powiem za czas jakiś, jak będę przedstawiał urządzenie, o którym mowa. Będzie mowa za chwilę. Jeśli chodzi o zegary atomowe, no to jak już powiedziałem, nie są one używane przez ludzi nie są one używane przez ludzi, no z wyżej wymienionych powodów. Promieniowanie niebezpieczne, tak zwane, i koszty. Natomiast co wymyślono? No bo jak tu zrobić, żeby te zegary mogły być użytkowane dla ludzi? No mianowicie zrobiono tak zwane, użyto do tego radia. Użyto do tego radia i teraz na świecie jest kilka nadajników, które są zespolone z zegarami atomowymi. I tak, dla Europy Wschodniej i tutaj dla Niemiec, dla Polski, dla paru innych państw, dla Czech, dla Słowacji, używana jest częstotliwość

77,5 kHz. Tam jest, tam nadaje nadajnik, który jest zainstalowany w miejscowości Mainflingen w Niemczech, 25 km od Frankfurtu nad Menem. I on przekazuje wzorzec częstotliwości z zegara, który jest zainstalowany w laboratorium w Niemczech w Brunszwiku. Jest on połączony w sieć tych głównych zegarów atomowych światowych. I ta, ten nadajnik nazywa się DCF 77, czyli Data Communication Frequency 77. Przekazuje on godzinę, przekazuje on datę, przekazuje on miesiąc, rok, czy mamy sekundy przestępne, czy nie, i tak dalej, różne inne komunikaty w formie 59-bitowych wiązek cyfrowych. I przekazuje on to co minutę, ale tak, żeby można było synchronizować różne urządzenia przy pomocy tego, przy pomocy tej częstotliwości. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć, jak się koduje i dekoduje takie rzeczy, w jaki sposób przebiega informacja między tym nadajnikiem, a urządzeniami, jak sobie zrobić odbiornik i tak dalej, można wejść na stronę www.dcf77.xacom.com. www.dcf77.xacom.com. Tam jest opisany schemat dekodowania, kodowania tych informacji. To jest dla mnie zbyt zawiłe i dlatego ja się nie będę rozwodził, wybaczcie Państwo, na ten temat, jak i co i z czym się je, bo po prostu sam nawet tego za bardzo nie rozumiem. Jest to w 59 bitach zawarta informacja, wszystko jest tam opisane, jak dekodować, nawet jak zbudować odbiornik. Ja powiem tak, 77,5 kHz to są fale ultra długie. Ten nadajnik nadaje z mocą 50 kW i pokrywa swoim zasięgiem 3600 km wokół siebie. Aż taką długość. Powiem tak, jest to właśnie dostępne dzięki tym falom długim. Nie mówię, że nie występują zakłócenia, bo czasami zakłócenia występują, ale urządzenia, które potrafią to odebrać, po prostu działają całkiem sympatycznie. Na świecie, tak jak powiedziałem, jest kilka takich nadajników. Jest właśnie ten nadajnik w Mainflingen 77,5 kHz. Jest nadajnik w miejscowości Cumbria w Anglii, nadajnik, który się nazywa MSF, który nadaje na 60 kHz. I on w Polsce też jest do odebrania, natomiast przez urządzenia większe niż zegarek naręczny, może tak powiem, ale jest do odebrania. Tak samo w Stanach Zjednoczonych mamy nadajniki WWVB, które działają na częstotliwości 60 kHz. I tak samo mamy japońskie nadajniki YY, które nie wiem na jakiej częstotliwości nadają. Natomiast jeszcze mamy parę innych, ale te główne to właśnie jest... To jest Mainflingen, to jest Wielka Brytania i to Stany Zjednoczone i Japonia. Przy czym w Polsce nadajnika ze Stanów Zjednoczonych z Japonii raczej nie odbierzemy, natomiast odbierzemy Mainflingen bez problemu i Wielką Brytanię już z problemami, ale jednak, czyli popularny MSF z Cambry. I teraz... Jak to jest finansowane i dlaczego to jest finansowane i dlaczego mamy gwarancję, że te nadajniki
nie będą, no, że tych nadajników się na razie nie wyłączy. Nadajniki są finansowane przez rządy krajów, przy czym część jest finansowana też przez producentów układów scalonych, które odbierają te nadajniki. Po prostu jakąś część układów scalonych, jakaś część kwoty jest też przekazywana na finansowanie tych nadajników. Dlaczego te nadajniki nie zostaną wyłączone? Ponieważ w oparciu o te nadajniki, o ten czas działa, że tak powiem, prawie cała gospodarka, na przykład niemiecka. Działają elektrownie atomowe, które są tam usytuowane, działają elektrownie zwykłe, działają instytucje rządowe i tak dalej. Synchronizują sobie czas właśnie w oparciu o ten nadajnik DCF-77. Tak on się nazywa. Nadajnik z Mainflingen. Dodam, że czas w Niemczech jest taki sam jak w Polsce, więc jeśli ktoś ma takie urządzenie, które potrafi obsługiwać ten nadajnik, jak najbardziej może użyć tego do synchronizacji czasu. Mamy taki sam czas, więc, że tak powiem, może mieć dokładny zegar u siebie w domu, jeśli jest hobbystą. Teraz, tak jak powiedziałem, tak samo w Wielkiej Brytanii dużo instytucji korzysta z tego rodzaju pomiaru czasu, z tego rodzaju synchronizacji. I teraz można by powiedzieć, no ale po co to utrzymywać, skoro mamy internet? Proszę Państwa, niestety internet jaki jest, taki jest, jest generalnie coraz lepszy, ale niestety protokół NTP lub SNTP zawiera pewnego rodzaju troszeczkę błędów. Niby jest w porządku, a jednak są przekłamania w czasie nawet do 100 milisekund. Mogą być przekłamania w czasie przy synchronizacji przez protokół SNTP, przez protokół internetowy. Wynika to z różnych opóźnień, czasami wszystko przebiegnie prawidłowo, a czasami niestety w trakcie synchronizacji przez internet coś się jednak zepsuje i, że tak powiem, sprawa wygląda tak, że no, owszem, do użytku domowego jak najbardziej to się wszystko sprawdza i wszystko dobrze, natomiast no, do użytku firmowego już niekoniecznie i do użytku instytucji tych bardzo wyspecjalizowanych. W związku z tym przekaz radiowy, szczególnie na falach długich, jest tutaj znacznie lepszy i bardziej niezawodny. Tutaj nie mamy żadnych spóźnień i przy dobrym odbiorze, w ciągu 3 minut można bardzo dobrze zsynchronizować zegar. No a przy gorszym odbiorze w ciągu 15 minut można dobrze zsynchronizować tutaj zegar w przypadku właśnie fal radiowych. Nie ma tego błędu. Kiedyś pamiętam, jak był jeszcze maszt w Gombinie swego czasu radiowy, można było zadzwonić do jedynki Polskiego Radia i kiedy się rozmawiało z człowiekiem drugim, to wiadomo było, że można go było spokojnie słuchać z radia i nie było żadnych opóźnień w słuchawce telefonicznej. Teraz jest to zrobione całkiem inaczej. Już tej sieci kablowej prawdopodobnie nie ma. Wszystko jest dosyłane przez satelitę. Tutaj są spóźnienia, ale to już jest inna historia. W każdym razie te fale radiowe nie mają spóźnień. Dzięki temu można dobrze synchronizować czas. No i teraz ja chciałem zaprezentować Państwu, jak słychać ten nadajnik DCF-77 i jak słychać nadajnik MSF z Wielkiej Brytanii. Wiadomo, normalnym odbiornikiem się tego nie odbierze, ale dzięki uprzejmości tutaj Patryka Faliszewskiego, oprogramowania, które posiada SDR, udało nam się zarejestrować jeden i drugi nadajnik, także posłuchajcie
Jak słychać nadajnik w tej chwili DCF 77,5? To jest nadajnik DCF 75. Tak to słychać przez radio. To co mniej więcej takie dźwięki. One trwają przez minutę, potem się zmieniają i znowu jest coś takiego. Dla nas to jest totalnie miszmasz, a tu dla urządzeń, które są specjalnie dedykowane do tego, jak najbardziej jest to przydatne. A teraz Wielka Brytania, tutaj przefiltrowana przez SSB. Taki sygnał. A teraz ten sam sygnał, ale zwyczajnie odebrany przez odbiornik AM-owy, taki skaner radiowy, który ma możliwość lepszego odbierania częstotliwości. To te sygnały się troszkę właśnie tak zmieniają. Każdy z tych nadajników jakby pracuje troszeczkę inaczej. Różnice są niewielkie, ale na tyle istotne, że przy montażu jakichś odbiorników trzeba zwrócić uwagę, czy montujemy układ dla 60 kHz, czy dla 77 kHz. Ja przypomnę, że można do nas dzwonić, jeśli ktoś chce, telefon 12, potem 383 48 35, albo 123 834 835, Skype tyflopodcast.net. Ja się troszkę nagadałem, bo jest już 26 minut po godzinie 19. Po przerwie muzycznej już wracam naprawdę do prezentacji urządzenia, ale teoria myślę, że była niezbędna. Witam bardzo serdecznie jeszcze raz, Tomasz Bilecki ze konsoletą, przed mikrofonem ZUH zastępowy Robert Łabęcki. Michał Dziwisz powróci do Was za 2 tygodnie. Wczasuje się teraz na Karaibach. Mam nadzieję, wszystkiego najlepszego życzymy, albo jeszcze gdzie indziej. No w każdym razie urlop każdemu jest potrzebny i wiadomo. A my rozmawiamy dzisiaj na temat urządzeń, na temat zegarów atomowych, i już mówiłem, że takie zegary atomowe, no to są w laboratoriach zainstalowane, więc nie bardzo do użytku cywilnego są przeznaczone, więc wymyślono po prostu nadajniki zespolone z zegarami atomowymi, które po prostu transmitują na falach długich nam czas, a urządzenia, które do tego są przeznaczone, do odbioru takiej fali, przekładają nam to na normalną godzinę, na normalną datę. Teraz jeszcze słówko, dlaczego nie stosuje się generalnie tego czasu GPS-owego do synchronizacji czasu. Dlatego, że w satelitach, to przeczytałem z Wikipedii, żeby nie było, w satelitach instaluje się zegary rubidowe. One są znacznie tańsze, znacznie dłużej działają, ale znacznie bardziej niedokładnie. No i w związku z tym, ale nie jest to taka niedokładność, która jakoś tam bardzo wpływa. No to są niedokładności jakieś mikrosekundowe. Natomiast no jednak nie instaluje się tego typu, raczej nie bierze się z satelit synchronizacji z GPS-u do zegarów. Raczej. I teraz, powiedziałem jeszcze, czy mogą być problemy z odbiorem takiej fali? Generalnie nie, aczkolwiek czasami może być problem, to też jest ważne, szczególnie gdzie jest dużo komputerów, gdzie jest jakiś UPS, który nie jest dobrze zestrojony, sfiltrowany, mogą być zakłócenia. Więc wtedy można położyć takie urządzenie gdzieś dalej, albo inną antenę zastosować, cokolwiek, tak? No w każdym razie tych problemów nie jest aż tak dużo. Tutaj na stronie, którą podawałem, jest ich więcej.
Niemniej z mojego tutaj użytkowania nie jest to aż tak tragiczne. A teraz przejdźmy do urządzenia, które chcę Państwu pokazać. Urządzenia, które jest właśnie oparte o zegar atomowy, a inaczej może powiem, ma wbudowane w sobie urządzenie, które odbiera nie tylko Mindflingen, nie tylko Wielką Brytanię, ale odbiera jeszcze nadajniki, może odbierać nadajniki z USA i z Japonii. Wiadomo, w Polsce tego nie odbierze, ale nadajnik z Niemiec jak najbardziej. Jest to zegarek naręczny, powiem tak, taki na rękę, z rozciągliwą bransoletą. Wielkość zegarka to 3 cm, grubość 6 mm. Tak podaje producent. Czy tak jest do końca, to ja bym może polemizował, no ale skoro tak podają, to tak mówię. Zegar ma białą tarczę, czarne numery na tarczy i podświetlane takie świecące wskazówki, dość dobrze widoczne. Jak mówiła osoba widząca, ma sekundnik, żeby nie było. Anglicy nie lubią tych wyświetlaczy i u nich to wszystko się opiera o wskazówki. Ja zaraz spróbuję Państwu zademonstrować, czy te mikrofony nasze studyjne przeniosą, bo słychać ten sekundnik, jak on pracuje. I spróbujmy to usłyszeć. Mam nadzieję, że się uda. Te takie pojedyncze cykanie. Takie specjalnie zaznaczę, o co chodzi. To jest właśnie sekundnik od tego czasomierza. Czasomierz kosztuje 36 funtów i 99 pensów. I teraz co powiem, przesyłka do Polski z Anglii przez Kobolta to jest 2,5 funta, czyli jakieś 13, maksymalnie 15 zł, więc nie jest to jakaś straszna tragedia. Natomiast sam zegar no, nie jest najtańszy, natomiast my w tym podcaście pokazujemy różne rozwiązania, różne rzeczy, to już od Państwa zależy jak i co. 36 funtów i 99 pensów to w tej chwili około 191 zł, mniej więcej. Czyli nie jest tanio, ale no, to zależy jak kto woli. W zegarze mamy umieszczone 4 przyciski. Przyciski są oznaczone godzinami, tak można powiedzieć, bo tak jest najprościej. I teraz przycisk, który mówi, która jest godzina, to jest przycisk po prawej stronie u góry zegarka, czyli na godzinie drugiej, ja bym to tak nazwał, i mówi on tak. Właśnie, mam nadzieję, że to było słyszalne, nic mi realizator na razie nie sygnalizuje, że coś jest nie tak. Przycisk na telefon? Okej. Na godzinie czwartej. Na godzinie czwartej, tak można powiedzieć, czyli po prawej stronie u dołu zegarka jest przycisk, który mówi datę. Today is Tuesday, June 17, 2014. Myślę, że było to dość zrozumiałe. Do naszej redakcji przyszedł właśnie taki głos. Można jeszcze nabyć z głosem kobiecym, żeby nie było. No ale taki jest, to już taki musi być. Teraz jest następny przycisk po lewej stronie zegarka, czyli lewa strona u góry. Przypuśćmy, że mogę powiedzieć, że jest to godzina 10, tak? Dla łatwiejszego zobrazowania. Po naciśnięciu tego przycisku otrzymujemy komunikat. O właśnie. Alarm is off, czyli alarm wyłączony. No i przycisk na godzinie 8.
tego zegarka, czyli lewo, po lewej stronie u dołu, to przycisk, który pełni dwie funkcje, a to o tym za chwilę. Pierwsza funkcja, po naciśnięciu go otrzymujemy komunikat Germany Time Updated, czyli mamy zsynchronizowany zegar w tej chwili z, właśnie z tym nadajnikiem DCF77 z Meinflingen 77,5 kHz. Według mnie jest to, no, według tego zegarka jest to zsynchronizowane jak najbardziej poprawnie. Po naciśnięciu dłuższym tego przycisku, czyli tego na godzinie 8, dostajemy się do menu. Pierwsze menu to jest Set Alarm. Drugi raz to jest Alarm Off, Alarm On. Za chwilę będę pobieżniał dalej. Chime On, Chime Off, czyli raporty cogodzinne. Global Signal Selections. Tam, gdzie chcemy odwiedzić dane państwo. Tylko gdy odwiedzasz dane państwo, możesz sobie wybrać. Oj, wyszedł nam zegarek znowu z menu. Znowu go... Możemy ustawić czas ręcznie. Second hand alignment to jest ustawianie, kalibracja zegarka. Set alarm, press 10 o'clock button. Dlaczego on mówi, że press 10 o'clock button to set? Dlatego, że no tak go zrobiono po prostu. Mamy cztery przyciski i ten przycisk z godziną 10 służy nam do ustawiania tego urządzenia. Powiem tak, przycisk właśnie ten też z godziną 10, ale ten, który odpowiada za alarm, za status alarmu, po przytrzymaniu go, ale tego już nie, zegar nie mówi, powoduje, że zegar zaczyna szukać sygnał radiowy. Normalnie zegar szuka sygnału radiowego o 3 w nocy. Ponieważ według wyliczeń techników i specjalistów najlepszy odbiór z fal długich otrzymujemy w nocy i najlepiej to zrobić o 3 z Meinflingen. Dodam, że według strony, o której mówiłem, czyli dc77x.com, przez C pisane, w każdy drugi wtorek miesiąca między 5 a 9 rano jest konserwacja Meinflingen i wtedy ta wieża nie działa, natomiast z innej strony dowiedziałem się, że działa cały czas, bo ma jeszcze dwie pomocnicze anteny. No tutaj można, że tak powiem, snuć różne przypuszczenia, no bo to wiadomo jak i co. Jedni mówią, że jest konserwowane, drudzy, że nie, więc wtedy, kiedy jest konserwacja głównego nadajnika, pracują pomocnicze. No więc ja już w to nie wchodzę. W każdym razie o 3 w nocy ten zegarek szuka sobie i update'uje czas, synchronizuje. I teraz po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku oznaczonego 10 o'clock, czyli to jest lewy górny, zaczyna nam zegar szukać sygnału radiowego niezależnie od pory. Oczywiście sygnału radiowego tam, gdzie my ten sygnał ustawiliśmy. Jeszcze kolejna rzecz, to co Państwo słyszeli, second hand alignment. O co tutaj chodzi? Jak powiedziałem na samym początku, ten zegar ma wskazówki i ma sekundnik. I czasami może się zdarzyć tak, że jakby ten sekundnik będzie troszeczkę sobie chodził
no inaczej niż powinien. I wtedy ta opcja służy do synchronizacji sekundnika, ale może też się zdarzyć tak, że wskazówki będą działać inaczej niż mowa. I ta opcja też jest do synchronizacji mowa, do resetowania całego zegara. Niestety te opcje, czyli synchronizacja sekundnika, jak i synchronizacja całego zegara i resetowanie zegara, są dostępne, że tak powiem, z pomocą osób widzących. Niestety, no tutaj na razie jakoś tego nie zrobiono. Ja uważam, że można było te wskazówki zastąpić wyświetlaczem i wtedy sprawa byłaby, że tak powiem, z głowy, bo nie trzeba byłoby nic synchronizować. No a tak to trzeba to zrobić, no żeby to wyglądało elegancko, ale co muszę powiedzieć, robi się to tylko i wyłącznie, jak zaznaczył producent, przy wymianie baterii. Więc myślę, że rzadko zegarek jest zasilany baterią CR2032, pastylkową, popularną, dostępną w każdym prawie zegarmistrzowskim i sklepie, i u każdego zegarmistrza. No i myślę, że zegarmistrze powinni bez problemu wymienić tę baterię w razie potrzeby. Jeśli chcemy, aby czas się zsynchronizował, kładziemy zegar tarczą do dołu, najlepiej przy oknie, i wtedy od 3 do 15 minut i zegarek nam się synchronizuje z zegarem atomowym u nas w Polsce przy pomocy wieży. Meinflingen, tak jak powiedziałem, 77,5 kHz. Po naciśnięciu klawisza dolnego, lewego, otrzymujemy status w tej chwili Germany Time Updated. Możemy też uzyskać komunikat Germany Time Not Updated. I teraz przejdźmy jeszcze raz do tego menu. Ja powiem, co można tutaj pokrótce ustawić. Set alarm. Naciskam. A właśnie. O co tutaj chodzi? On mówi, proszę wcisnąć prawy górny, aby przestawić godziny, prawy dolny, aby przestawić minuty, i klawisz potwierdzenia. Klawisz potwierdzenia to jest ten klawisz menu, czyli klawisz na godzinie 8, dolny, lewy. Ale już nam wyszedł w tej chwili z tego menu. Ja spróbuję to. Spróbujemy to trochę przestawić. Przestawiam. I teraz minuty. Cały czas jak przytrzymuje, to on tak mówi, ale chcemy to przyspieszyć. Chcę Państwu pokazać, jaki ma alarm. O właśnie, mamy alarm ustawiony na... Ale jeszcze muszę ten alarm włączyć. Więc muszę, bo w tej chwili, żeby zobaczyć alarm... A nie, już nam się alarm sam włączył.

No i mam nadzieję, że za chwilę nam zegarek, że tak powiem, zaprezentuje swoje możliwości alarmu. Alarm ma tylko jeden, nie ma drzemki niestety, a szkoda, bo mógłby mieć. Natomiast tak go wymyślono. Potwierdzamy właśnie zawsze przyciskiem na godzinie 8. Ustawiamy, no zegar mówi rzeczywiście dość dużo. Zegar mówi dość dużo. Tutaj prawdopodobnie ten alarm się sam włączył po ustawieniu czasu. Natomiast ja dla pewności włączyłem ten alarm jeszcze i mam nadzieję, że za chwilę nam ten alarm się odezwie. Co jeszcze ma zegar? Można ustawiać czas i ręcznie, natomiast nie można ustawiać daty. Datę sobie pobiera zegar z radia. Tak, proszę Państwa. Z radia jest pobierana data. Tak, producent skonstruował. No ja niestety nie mogę tutaj polemizować. Tym niemniej ta data jest, ona jest pobierana właśnie z radia. Nie można tej daty ustawić sobie ręcznie. To z takich rzeczy. Przejdziemy za chwilę, tylko czekam właśnie na ten alarm od zegara. Mam nadzieję, że on się za chwilę odezwie. Przejdę za chwilę do tego punktu, który jest najbardziej ciekawy, czyli do tej selekcji sygnału radiowego, bo to można spokojnie wybierać i to spokojnie działa. Czekamy tutaj na... The time is 7:50 a.m. Nie, jeszcze nam się nie odezwał, bo jeszcze nie mamy chyba 51. Mam nadzieję, że za chwilę... O, właśnie. Tak brzmi alarm od tego zegara. Czy kogoś obudzi, czy nie? Pozostawiam to Państwu. W każdym razie tak to brzmi.

teraz ja wyłączę ten alarm, dlatego że cały czas powiem, że status alarmu można sprawdzić właśnie guzikiem na godzinie 8, czyli lewym górnym. Dodam, że jest to alarm dzienny, czyli następnego dnia o tej samej godzinie nam zegar zabrzęczy, jeżeli nie wyłączymy alarmu. Jak go wyłączyć? Proszę bardzo, przyciskamy.

Naciskamy dolny przycisk prawy. Mówi alarm off. Potwierdzamy guzikiem od menu, czyli tym guzikiem na godzinie 8, albo dolnym lewym, jak kto woli. To już zależy od Państwa interpretacji. I teraz guzik na godzinie 10 po naciśnięciu odzywa się w tenże sposób. Alarm is off. I zegar nam już nic nie będzie mówił. Przejdźmy jeszcze raz do tego menu. Przyciskamy dłużej. Set alarm. Chime on off. To są raporty. I teraz te raporty polegają na tym, że po prostu zegar o pełnej godzinie powie nam, która godzina. Global Signal Selection. Schemat jest taki sam i przyciskam przycisk na godzinie drugiej, czyli lewy, prawy, górny. Japan. I tak w kółko. Germany. Potwierdzam. No wiadomo, potem podał nam godzinę, ale teraz jak nacisnę przycisk statusu... O, przepraszam, nie przycisk statusu, tylko ten przycisk, ten sam, którym potwierdzałem tak naprawdę... Właśnie mówi, że Germany time not updated. Dlaczego? Dlatego, że on uważa, że po wybraniu Niemiec, nawet jeśli miałem wcześniej wybrane Niemcy, to ja muszę jeszcze raz synchronizować sobie czas przez Niemcy. Więc muszę przytrzymać sobie górny przycisk, ten na godzinie 8, czyli górny lewy, poczekać chwilkę i niestety w moich warunkach położyć jakby zegarek tarczą do góry na parapecie okiennym, odczekać 3 minuty i zegar się synchronizuje i powie, że Germany time updated, że tak powiem. Może spróbuję to zrobić, bo można to wysłyszeć w pewnym sensie. Nie wiem, czy to będzie słyszalne. Jak słyszalny jest ten sekundnik, to może i będzie to słyszalne. Tutaj. O. Słychać cykanie sekundnika. I ja spróbuję teraz włączyć szukanie tego radia. O właśnie, taki dźwięk takiego warczenia jakby, to był dźwięk włączenia, szukania radia przez zegar. Ja teraz go postawię na oknie, położę i on za 3 minuty powinien się nam synchronizować poprawnie. I z powrotem komunikat się zmieni na Germany time updated. Ja powiem tak, jeśli ktoś lubi mieć dokładny czas, proszę bardzo, takim zegarem może się posłużyć. Ale do czego on nam może też posłużyć? Może posłużyć do ustawiania innych zegarków naszych, tych, które nie mają synchronizacji. I jak to zrobić? Otóż można to zrobić w bardzo prosty sposób. Ustawiamy alarm na daną minutę. Załóżmy, nie wiem, na 7.55. Alarm zaczyna nam dzwonić o 7.55. I w tym momencie przyciskamy sobie w drugim zegarku właśnie tą 7.55, prawda? I w tym momencie mamy synchronizowany zegar już drugi co do dokładnego czasu.
Powiem tak. Co jeszcze można powiedzieć? Szkoda, że pomocy osoby widzącej wymaga ta synchronizacja sekundnika i wskazówek, bo jednak fajniej by było, żeby wszystko było dostępne. Niemniej, no, robi się to raz według producenta na 2 lata. Tak naprawdę zobaczymy, ile bateria pożyje i wtedy będę mógł powiedzieć, co i jak. Zasilany jest zegar na baterię CR2032, taka pastylkowa, dostępna w każdym zegarmistrzowskim sklepie, na pewno w każdym większym. Także tutaj wymiana nie stanowi jakiegoś większego problemu. Wiadomo, potem trzeba synchronizować właśnie wskazówki. Wszystkie procedury synchronizacji są w instrukcji obsługi opisane. Wszystko, bo jak wiadomo, przy kupnie ze sklepu, właśnie z Kobolta, dostajemy instrukcję w powiększonym druku i możemy sobie ściągnąć instrukcję z sekcji download, instrukcję w wersji elektronicznej. No, wszystko jest w języku angielskim, no ale kto jak woli. Ja już sprawdzę zegar, czy on się nam synchronizował, czy działa, czy nie. Germany time niestety jeszcze jest not updated. No ale to musimy troszkę poczekać. Może też ja przerwałem mu synchronizację w tym momencie, bo ta synchronizacja trwa, jednak jest tu też utrudniona ze względu na nasze te komputery, które pracują. Przykre to, ale niestety troszkę to jest utrudniona. Ja jeszcze raz może spróbuję Państwu, szczególnie tym, którzy nie widzą, żeby zobaczyli, jak ten zegar się zachowuje, jak to słychać, jak on włącza to radio.

0: O właśnie. To był taki dźwięk. Zobaczymy, jak to będzie słyszalne. No i teraz synchronizujemy zegar. Mam nadzieję, że da się go synchronizować poprawnie w tych warunkach. Właśnie minęła godzina 20. Słuchacie cały czas Państwo Tyfloradia. Jakby ktoś miał jakieś pytania, proszę bardzo, można dzwonić. Tyflopodcast.net to jest Skype. 12 383 484 383 48 35 383 48 35 albo 123 834 835 123 834 835. Można jeszcze dzwonić, jakieś pytania zadawać, jakbym coś niejasno powiedział. A w tej chwili zróbmy przerwę muzyczną, dajmy czas na to, żeby się zegar zsynchronizował. Mam nadzieję, że się uda. 20:05 na naszych zegarach, to jest Tyflo Radio, to jest Tyflo Podcast na żywo, zastępowy Zuch Robert Łabęcki. Nie wiem, czy dobrze to wszystko mi wychodzi, ale mam nadzieję, że się Państwo nie nudzicie. Dzisiaj o zegarze, o zegarach atomowych, ale bardziej o zegarze sterowanym radiowo, Silver Control Watch. To jest zegar na rękę, który można nabyć w sklepie Kobolta. On się w tej chwili synchronizuje. Zobaczymy, czy się zsynchronizował, bo mu tak zrobiłem, żeby jakby tą synchronizację utracił. Chciałem ją z powrotem na siłę uzyskać. Mam nadzieję, że się udało. No niestety, czasami przedmioty martwe że tak powiem robią nam psikusy. No i jakoś się nie chce na razie zsynchronizować, ale to nie znaczy, że się nie synchronizuje. Niestety czas audycji nie pozwala nam na to, żeby czekać aż tak długo, bo producent pisze, że zegar synchronizuje się od 3 do 15 minut. Więc no 15 minut byśmy musieli czekać, więc to troszkę długo. Ale nie wiem, co się dzieje, ponieważ ja nie miałem do tej pory z nim kłopotów. Zegar jest w naszym studiu od 2 tygodni, mniej więcej, i nie było z nim żadnych kłopotów. Natomiast dzisiaj coś się dzieje. Może też coś z systemem Mindflingen się dzieje. Nie wiemy tego. Postaramy się to zbadać, natomiast no, z racji tego, że czas jest ograniczony, niestety, nie mogę dłużej tutaj kontynuować tego sprawdzania. Cały czas mamy Germany Time, jeżeli jest not updated. No cóż, widocznie trzeba poczekać, jeszcze tutaj pokombinuję. No niestety, czasami tak bywa. Ale mówię, generalnie to działa i jest w porządku. Jutro, co będzie jutro? Jutro omówię dla Was dwa inne urządzenia. Jedno urządzenie, które może stanowić alternatywę dla Tissota Silent T. To jest taki drogi zegar wibracyjny. Co prawda urządzenie jest mówiące, ale ma alarm wibracyjny i ma coś takiego jak mikropętlę indukcyjną dla użytkowników niedosłyszących. To o tym będę mówił jutro, jak również omówię coś takiego jak Atomic Alarm Calendar Clock. To jest duży budzik, też sterowany radiowo, tylko że budzik i jest sterowany radiowo z wieży w Cambria na 60 kHz, z wieży MSF. Ale o tym jutro, że tak powiem, jeśli ktoś ma ochotę, dwa urządzenia będą. Myślę, że będzie też w miarę. Ciekawie. Myślę, że dzisiaj Państwa nie zanudziłem, co prawda telefonów nie było, no ale myślę, że audycja była w miarę ciekawa. Za uwagę dziękuję Tomasz Bilecki zza konsolety i Robert Łabęcki sprzed mikrofonu. Do usłyszenia, do jutra.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym moim podcaście. Dzisiaj będzie o aplikacji Player. Zaprezentuję ją na iPhone'a, telefony z systemem iOS. Przy mikrofonie Dorota Wojeńska. Od razu na wstępie powiem, że ta aplikacja niestety nie jest aż tak w pełni, w 100% dostępna. Z racji tego, że jest mnóstwo niezaetykietowanych przycisków i jeżeli ja już z niej korzystam, to wyłącznie z wyszukiwarki, którą zaraz zaprezentuję na właściwie samym początku i odtwarzacz playera, a później pokażę, jak wygląda główny ekran tej aplikacji, główna strona jakby, i mniej więcej gdzieś tam pokażę, na czym nie do końca ta dostępność aplikacji polega. Przycisk. Okay, pierwsza opcja jest zalogowania się. Jeżeli się posiada konto w aplikacji Player, to tam można bodajże dodawać pliki do ulubionych, znaczy filmy, seriale, programy i szukać według kategorii. Natomiast akurat wyszukiwanie według kategorii, oni tam co prawda piszą, że trzeba być zalogowanym, ale no jakoś gdzieś tam idzie to bez... Mogę sobie wyszukiwać według kategorii bez posiadania konta, a konto można założyć na stronie player.pl. To dalej. To jest właśnie wyszukiwarka. Dobra, może sobie wezmę na tapetę Mali Giganci. Zobaczymy, jak mi to wyszuka. Skorzystam sobie z opcji dyktowania w iOSie.
3: Szukaj. Pole tekstowe. Edycja.
2: Mali Giganci.
3: Wstawione, Mali Giganci, wstawione, Mali Giganci.
2: On miał powiedzieć myślę, ale jakoś tak mu się urwało. No dobra.
3: Szukaj, przycisk, szukaj, logo strzałka, przycisk.
2: O, i teraz jest tak, logo strzałka znaczy się wróć. Nie wiedzieć dlaczego tak jest to zaetykietowane, ale tak jest. Pokażę też sytuację, w której jest normalnie, znaczy jest oznaczony prawidłowo ten przycisk, ale to za chwilę.
3: Member login, Stromberg Search, przycisk. Lista jest pusta lub materiał jest niedostępny.
2: Aha, nie ma małych gigantów.
3: Przycisk.
2: Trudno się
3: robi. Stromberg Search, Member login, przycisk. Stromberg Search, przycisk. Pole tekstowe, edycja.
2: To w takim razie wyszukam. Ukryta prawda.
3: Myślę. Wstawione, ukryta prawda. Wstawione, ukryta prawda.
2: Dobra.
3: Szukaj, przycisk. Logo strzałka, przycisk.
2: Znowu jest logo strzałka, przycisk wróć.
3: Member login, Stromberg Search, przycisk, przycisk.
2: No tak, i właśnie, tu są te niezaetykietowane między innymi przyciski, ale nie zwracałabym na nie uwagi, szczerze mówiąc, tylko...
3: Przycisk, Tombers, Nebelogin, Tombers, przycisk, przycisk.
2: Błąd, mój błąd. Muszę wejść w drugi niezaetykietowany przycisk.
3: Przycisk.
2: Czyli tak, idę od góry.
3: Nebelogin, Tombers, przycisk, przycisk.
2: I wchodzę, drugi.
3: Logo strzałka, okay. Przycisk. Przycisk.
2: Sort to właśnie jest... A możemy wejść właściwie w to.
3: Zaznaczone. Tomber Sort. Tomber Search. BDN na bardzo jest. Przycisk. Przycisk. Ukryta prawda. Odcinek 442.
2: No, tu się za bardzo nie pokaże to sortowanie. Ale to jest sortowanie... bym nie pomyliła według... No dobra. Ja to później jeszcze znajdę i pokażę. Bo nie chcę tutaj czegoś pomylić.
3: 10 godzin i 15 minut.
2: No dobra, czyli on pokazuje, można sobie odcinek obejrzeć na przykład, ten akurat chyba to jest na poniedziałek, który jest przewidziany na poniedziałek, a ja go mogę, powiedzmy, obejrzeć tam dzisiaj po godzinie raczej 18, ponieważ o 17 jest emitowany odcinek z dzisiaj, no więc po 18 mogę już następny obejrzeć.
3: Przycisk, przycisk.
2: No i tu znowu są przyciski.
3: Odcinek 441. Odcinek 440. Przycisk, przycisk. Odcinek 440. Zaznaczone. Najnowsze. Przycisk.
2: Mhm. Przeszłam na koniec.
3: Najstarsze. Przycisk.
2: Sekunda.
3: Logo strzał. Zaznaczone. Tomberze. BDN nawet. Przycisk.
2: Jeszcze raz.
3: Przycisk. Ukryta prawda. Odcinek 442. 10 godzin 15 minut. Przycisk. Przycisk. Odcinek 441. Odcinek 440. Przycisk. Przycisk. Odcinek 439. Odcinek 438. Przycisk. Przycisk. Odcinek 437. Odcinek 436. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Odcinek 400. Przycisk. Przycisk. Odcinek 435. Odcinek 434. Przycisk. Przycisk. Nadal logo strzałka, przycisk,
2: Uwam
3: przycisk.
2: Niestety ekran.
3: Odcinek 400, odcinek, przycisk, przycisk. Nadal login, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. Odcinek 431, odcinek, przycisk, przycisk.
2: No dobra, to mi pływa,
3: odcinek
2: więc...
3: 429, strona 2 z 26, na dole ekranu. Odcinek 428, strona 1 z 26, przycisk, przycisk. Odcinek 430, przycisk, przycisk, odcinek, przycisk, przycisk.
2: Nie, on już dalej coś, raz mi się udało, przycisk. Najnowszy, najstarszy, ale...
3: Przycisk, odcinek, odcinek, przycisk.
2: A teraz już mi się nie uda. A to mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, bo jeszcze mi tak nie pływało. Kursor mi nie pływał aż tak bardzo.
3: Zaznaczone, najnowsze, przycisk, najstarsze, odcinek 47.
2: Okej, udało mi się jakoś do końca dobrnąć. No i na końcu mamy tam tylko najnowsze i najstarsze, więc właściwie to... tyle na końcu strony. Dobra, teraz pokażę, jak wygląda ekran aplikacji, będąc w jakimś tam danym odcinku. Teraz pokażę, co jest pod pierwszym przyciskiem niezaetykietowanym, bo pod drugim już są te właściwie odcinki.
3: Przycisk. Nadalogin. Tomber. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Seriale. Przycisk.
2: Aha, pod drugim jest już główna...
3: Przycisk. Przycisk. Przycisk. Dla dzieci.
2: Główna strona programu. Dobra.
3: Nebelogin. Tombers, przycisk. Tombers, nebelogin. Tomb, przycisk. Tombers, edge, przycisk.
2: To jeszcze raz.
3: Tekstowe. Edycja.
2: Ukryta prawda.
3: Myślę. Wstawione, ukryta prawda. Szukaj, przycisk.
2: Okay.
3: Logo strzałka. Nebelog, tomber, przycisk, przycisk.
2: I drugi przycisk.
3: Logo strzałka. Nebel, tomber, tomber, edge. Przycisk, przycisk. Odcinek 441. Odcinek, przycisk. Odcinek 440. Odcinek 440.
2: No załóżmy, że ten.
3: Logo strzałka. Przycisk.
2: Dobra.
3: Nebelogin. Tomber search. BDN na 20 jest. Przycisk.
2: No i tu można wyszukiwać według kategorii, ale to za chwilę.
3: Przycisk. BDN VAT. Przycisk.
2: To jest... no, nawet przycisk do oglądania jest całkiem fajnie zaetykietowany.
3: BDN favorite ADT.
2: Przycisk. Można dodać do ulubionych i to też bodajże działa z... jeżeli ktoś posiada konto.
3: Ukryta prawda. Odcinek 441. Alicja, 26, jest młodą, zdrową kobietą w trudnej sytuacji materialnej. Ma córkę Kaję, 7, i jest w 7 miesiącu ciąży z bliźniakami. Z braku środków do życia kobieta zdecydowała się zostać surogatką i urodzić dzieci Kamili. 30.
2: No dobra, i to jest jakby opis gdzieś tam tego odcinka, tak jaki będzie. Ja sobie wejdę.
3: Ukryta prawda, BDM, favorita ADT, BDM, VAT, przycisk.
2: Oglądanie.
3: BDM, VAT, orientacja poziome.
2: Troszkę to ściszę, żebym mogła tłumaczyć. Teraz na głównym ekranie mam... aha, jeszcze ważne. iPhone'a trzymam tak, żeby home był po lewej stronie.
3: Zobacz więcej. Reklama 1.17.
2: Reklama 1.17, czyli ile zostało jeszcze czasu reklamy.
3: Zobacz więcej.
2: Zobacz więcej wchodzi w przeglądarkę i tam możemy sobie na stronie różne rzeczy tam poczytać. Player.pl.
3: Reklama 1.3.
2: No właśnie, zmniejszył się czas. Jak kliknę w środek reklamy, w czas reklamy, tak, no wszystko jedno, na środku iPhone'a, czy z boku, czy gdzie tam. I potem dotknę miejsca jakby tak pod home'em, no właściwie na brzegu iPhone'a, pod home'em bliżej mnie tego brzegu. O, i właśnie jest ukryta, prawda? Wtedy mi się pokazuje pasek... pasek tego odtwarzacza. Od lewej strony patrząc mam pauzę, potem zobacz więcej, jak idę w prawo, potem close i ile czas reklamy. Natomiast w odtwarzaczu już w sensie już w samym tam filmie, serialu czy tam programie

0: No niestety, udało mi się kliknąć w reklamę. Natomiast tutaj już w samym programie różni się to tym, że właśnie jest czas odcinka, w sensie ile ja już obejrzałam. Nie pokazuje czasu, ile trwa ten odcinek, tylko czas, jaki ja już obejrzałam, tak? Ile ja już obejrzałam. No i procenty. Procenty właśnie można w górę, w dół sobie tam przesuwać palcem. Mając iPhone'a oczywiście w orientacji poziomej. W górę, w dół i kliknąć w ten dwa razy w ten procent dany. No i to wtedy tam przeskoczy sobie tam odpowiednio dalej. No i też ma przyciski pauzy i zamykania. Zapauzujemy. O, i teraz mi się pokazuje przycisk play. I teraz? Dobra, dalej jest na środku, jakby wideo włączyło się na cały ekran znowu. Jak ja znowu kliknę w to wideo, tak. O. I tu dam play. I teraz pokażę mniej więcej okno tego odtwarzacza. A jednak mój błąd. Pokazuje czas odcinka i ile ja już obejrzałam. Czyli odcinek ma tam 44 minuty z kawałeczkiem, a ja obejrzałam 9 minut też z kawałeczkiem. Dobra, ja może już tu zapauzuję. Dobra. I teraz te przyciski mi się jakby pokazują od prawej strony, czyli na samej prawej strony jest close i potem dalej, tak jak pokazywałam, idąc w lewo. Teraz pokażę dla odmiany niedoskonałość tej aplikacji. Wrócę się na ekran główny. No i teraz pokażę, jak ten ekran główny wygląda.
1: Przycisk, dla dzieci, przycisk, tytuły dnia, przycisk, polecane, ulubione, przycisk, kontynuuj oglądanie programy, przycisk, filmy, ostatni dzwonek, przycisk.
0: Kończ. Dobra. Ciężko wszystkie przyciski pokazać, ponieważ nie zaetykietowane wszystkie opcje, ponieważ tego się pojawia później coraz więcej, im bardziej wchodzę w daną kategorię, czy tam w dany, nie wiem, no film nawet nie, ale nie wiem, sezon na przykład, no coś w tym stylu. Więc ja pokażę mniej więcej jak sobie można sprawdzać, tak, co gdzie jest, bo się wszystkiego po prostu nie zapamięta, tego trochę jest, a sporo niezaetykietowanych, więc no niestety. Dobra,
1: przycisk.
0: Pierwszy.
1: Mega login, przycisk, seriale, przycisk, dla dzieci, przycisk, tytuły dnia, przycisk.
0: No pierwszy to jest strona główna.
1: Mega login.
0: Czyli
1: przycisk.
0: Drugi.
1: Logo strzałka, przycisk, mega login, tombersecz, BDN na bardzo tego jest, przycisk, wszystkie, seriale, przycisk, rozrywka, obyczajowe, przycisk, komediowe, sensacyjne, przycisk, dokument, tryle, przycisk, horror, dramat, przycisk, sci-fi i fantasy.
0: Dobra. Tu weszłam w wybór, jakie chcemy, nie wiem, filmy, seriale, tak, kategorie są różne. Dobra.
1: Logo strzał, nebelo, tolbers, BDN, przycisk, wszystkie, seriale, logo strzał.
0: Wrócę się.
1: Nebelo, tolbers, przycisk, seriale, przycisk wróć.
0: O, to jest ta sytuacja, gdzie przycisk wróć jest zaetykietowany prawidłowo, a mianowicie jest to reklama T-Mobile'a, ponieważ player T-Mobile wspiera jakby tą aplikację, współpracuje z twórcami tej aplikacji. No w każdym razie można sobie mniej więcej jakoś tam przedstawię, wiadomo, nie do końca, bo nie o reklamy tu chodzi.
1: Wyłącznie dla klientów T-Mobile.
0: No właśnie, ale to jest...
1: Pomysł do filmów, seriale, bajki, najpopularniejsze programy rozrywkowe TVN na żywo oraz 16 kanałów live.
0: No dobra. To by było mniej więcej o to tu chodzi. Jak ktoś ma telefon w sieci T-Mobile, może sobie wykupić ileś filmów, albo też chyba nawet jak ktoś ma abonament, to może jakoś to za darmo. Nie wiem, nawet nie patrzyłam, szczerze mówiąc, bo za zbytnio mnie to jakoś tam aż tak nie interesowało. Mi wystarcza to, co ja w tej aplikacji

0: Mam, ja sobie z tego korzystam i jest ok.
1: Przycisk.
0: No dobra, i tu można sobie włączyć tą usługę i tam, dobra.
1: Przycisk wrócił. Member login. Przycisk. Toolbar search. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Seria. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Dla dzieci. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Seriale. Przycisk.
0: Ja sobie teraz wejdę przycisk za serialami.
1: Przycisk. Member login. Toolbar search. BDN na bardzo kategorię. Przycisk. Przycisk. Pra premiery. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
0: No dobra. Pra premiery mam.
1: Przycisk. Przycisk. Pra premiery.
0: Jedyne co jest opisane. Wejdę sobie za pra premierami.
1: Logo strzelk, Nebelo, Tolber Z, BDN na bardzo jest, przycisk, przycisk, 7, prawa daty, sezon, przycisk, przycisk, 6, 5.
0: No to teraz się aplikacja coś niecoś poprawiła, ponieważ jak wchodziłam tu, patrzyłam tu wcześniej, no tak wcześniej, z 10 minut wstecz. To było w ogóle nieopisane i ja w ogóle nie wiedziałam, czego te sezony się tyczą. Dopiero musiałam wejść w konkretny już odcinek, tak? Żeby zobaczyć, że to jest prawo Agaty.
1: 6, 5.
0: Ale na przykład wejdziemy sobie w sezon.
1: Logo strzelka. Nebelo, Tolbergs, Tolbergs, BDN, przycisk, przycisk, sezon 5, odcinek 13, przycisk.
0: O właśnie. I teraz, no że on mi akurat jakimś cudem powiedział, że to jest prawo Agaty, no to wiem. Ale wchodząc na przykład już teraz w sezon, to tego nie wiem.
1: Odcinek 13. Przycisk, przycisk, odcinek 12, odcinek 11.
0: I tak sobie mogę chodzić po odcinkach.
1: Odcinek, przycisk, odcinek 12.
0: Jak sobie wejdę dopiero.
1: Logi, Tolbar Search, BDN na barcach, przycisk, BDN za mojej agatę, BDN VAT, BDN za mojej agatę, prawa daty, BDN VAT, prawa daty.
0: No właśnie, teraz wiem.
1: Odcinek 12, sezon 5.
0: No okej, tu jest ładnie opisane, dobra, ale no wcześniej jak chodziłam po liście sezonów, no niestety i weszłam w dany sezon, to było ciężko. To bym się nie domyśliła, że to o to chodzi. Musiałabym dopiero wejść w odcinek. Okej.
1: Okay. Logo strzelku. Member login. Tolbar search. Przycisk. BDN na bardzo jest.
0: Przycisk. A, idziemy sobie w kategorię.
1: Zaznaczone. BDN na bardzo jest.
0: I tu mam już bez chodzenia po tych niezaetykietowanych przyciskach.
1: Start. Seriale. Pra premiery. Hit BDN. Kabaretowy szalu. Dla dzieci. Tytuły dnia. Śpiewaj z playerem. Polecane. Ulubione. Kontynuuj oglądanie. Programy. Filmy. Ostatni dzwonek. Najlepsze zagraniczne seriale. AXN Player. Przycisk. BDN VAT. Przycisk. BDN VAT. Przycisk.
0: I teraz mam wszystko, jak do mnie mam nawet z tymi niezaetykietowanymi przyciskami. Czyli pokazuje mi, co jest w tych niezaetykietowanych przyciskach. Ale to dopiero, jak wejdę w gdzieś tam, nie wiem właśnie, czy w dany sezon, czy w dany tam film już, serial, i wejdę sobie w kategorię. To dopiero wtedy na głównej stronie tego nie ma. Okej.
1: Okay.
0: To ja sobie wyjdę.
1: Logo strzelka. Member login. Tolbar sort. Przycisk. Zaznaczone. Tolbar sort. Tolbar search. BDN na bardzo tego jest. Przycisk. Przycisk. Sezon 5. Odcinek 13. Sezon. Przycisk. Przycisk. BDN na bardzo tego jest. Tolbar search. Zaznaczone. Tolbar sort. Member login. Zaznacz. Tolbar. BDN. Przycisk. BDN na bardzo tego jest. Zaznaczone. Przycisk. Seriale. Start. Odcinek 1, odcinek 2, w toku. Przycisk, przycisk, odcinek 3, logo strzelka, Tolbar Sort, Tolbar Z, zaznaczone, BD, przycisk, przycisk, sezon 5, przycisk, przycisk, zaznaczone, Tolbar Z, Tolbar Sort, przycisk, zaznaczone, Tolbar Sort, Tolbar Z, BD, na bardzo dobry, przycisk, przycisk, sezon 5.
0: Nie, tu mi się nie chce sortować.
1: Logo strzelka, logo strzelka, Member login, Tolbar Z, BD, na bardzo dobry, jest, przycisk, przycisk, 7, prawa daty, sezon. Prawa daty, 7, przycisk, przycisk, BDN na barca, Tolbar search, Member logo strzelka.
0: Okej, okay, może jeszcze...
1: Member logo strzelka.
0: Może jeszcze sortowanie mi się pokaże.
1: Member login, Tolbar search, BDN na barca tego jest, przycisk, przycisk, pra premiery, przycisk, pra premiery, przycisk, przycisk, BDN na barca tego jest.
0: Ale wejdziemy tu w tę kategorię.
1: Przycisk, przycisk, pra premiery, przycisk, przycisk, przycisk, start, seriale.
0: O, teraz mam dopiero.
1: Pra premiery, hit BDN, kabaretowy szalu, dla dzieci, tytuły dnia, śpiewaj z playerem, polecane, ulubione. Kontynuuj oglądanie. Programy. Filmy. Ostatni dzwonek. Najlepsze zagraniczne seriale. AXN Player.
0: No i to by było tyle z kategorii. Myślę, że dalej już też nie będę pokazywać tych niezaetykietowanych przycisków. Można też właśnie zrobić to za pomocą wejścia w kategorię, tak? I on wszystko ładnie tam całą listę pokaże. I można wtedy sobie wejść, ale jeszcze...
1: Tolbar Z, przycisk, przycisk, seriale, przycisk. Logo strzelka, Nebelo, Tolbar Z, BDN na bardzo tego jest, przycisk, zaznaczone.
0: Wejdę.
1: Przycisk, przycisk, prawie przycisk, przycisk, przycisk, start, seriale, start. Seriale. Pra premiere. Hity TVN. Pra premiere.
0: Na przykład. O, i można sobie ładnie z listy tych kategorii.
1: Przycisk, pra premiere. Przycisk.
0: Aha.
1: Przycisk, pra premiere. Przycisk, pra premiere.
0: No to kliknę w te pra premiery.
1: Przycisk, seriale. Przycisk dla dzieci. Przycisk.
0: Ach, tak, to jest player, niestety.
1: Przycisk, polecane. Przycisk, polecam, ulubię, przycisk, kontynuuj program, przycisk, filmy, ostaw, przycisk, nadbanuj.
0: Właśnie mi wszedł w prapremiery. No to jest naprawdę interesujące. Można też z poziomu tej listy kategorii sobie tam wchodzić, no a co już z tego wyjdzie, to niestety wyjdzie. Dlatego jednak najlepsza jest ta wyszukiwarka, to działa, jest to dostępne i jeżeli już korzystasz z tej aplikacji, to na razie przynajmniej polecam wyszukiwarkę. Z mojej strony w tym podcaście to już wszystko. Dziękuję za uwagę.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Kolejny odcinek z moim udziałem. W dzisiejszym wydaniu chciałbym zaprezentować urządzenie. Miało być o tym, jak nagrywać, na co zwracać uwagę, może co nieco o sprzęcie, ale pozwólcie, że o tym opowiem kiedy indziej. Z prostej przyczyny. Przyczyna jest taka, że urządzenie, które mam obok siebie w ramach dzisiejszej prezentacji, to jest urządzenie, które będę miał tylko czasowo. Bo to nie jest moje urządzenie, to jest urządzenie, które dostałem od ludzi, żeby zobaczyć, co ono w ogóle potrafi, bo sobie za bardzo z tym nie radzili. No to skoro ja mam możliwość zobaczenia, co to potrafi, to dam również możliwość taką tym wszystkim, którzy jeszcze nie mieli okazji korzystać z PacMate'a, bo o PacMate'cie dziś będziemy sobie mówić, czyli o udźwiękowionym palmtopie albo PDA, jak kto woli, czyli takim personalnym komputerku z firmy Freedom Scientific, www.freedomscientific.com, to jest ich adres internetowy. W Polsce dystrybutorem tego urządzenia jest firma Altix, www.altix.pl. Pierwszy rzut oka w ogóle na to urządzenie, ja mam je teraz po swojej lewej stronie i teraz je wezmę przed siebie, żeby je opisać. Mam trochę mało miejsca na biurku, bo tu i konsoleta, i cały studyjny osprzęt, więc musimy sobie jakoś z tym radzić. Jak w ogóle PacMate wygląda? Ja mam akurat PacMate'a w wersji z klawiaturą QWERTY, czyli to zdaje się jest wersja QX. Wygląda to następująco. U góry mamy... Zacznijmy od góry. Oczywiście klawiaturę standardową QWERTY. Także ma ona to, co mają klawiatury różnego rodzaju tego typu, czyli te charakterystyczne wypustki na literce ASDF i GHJ, czyli na literkach F i J. Ma takie wypustki, żeby łatwiej się było orientować. Przy czym przy okazji nad klawiszami funkcyjnymi również znajdują się takie wypustki, bo również PacMate w tej wersji posiada klawisze funkcyjne. Teraz co tu ma ciekawego z tyłu? Z tyłu ma m.in. wejście słuchawkowe, do którego podłączyłem kabelek, który łączy to w tym momencie z mikserem. W ogóle bardzo ciekawa sprawa. Na początku nie chciało działać, nie chciało dać się połączyć to urządzenie z moim mikserem. Okazało się, że trzeba wpiąć do gniazda insert kabel i teraz już wszystko działa. Mam nadzieję, że będzie to w miarę dobrze i głośno słychać. Oprócz tego po prawej stronie tych gniazdek, bo tu jest jeszcze, zdaje się, gniazdo mikrofonowe, takie jakieś małe, nie wiem, czy to jest gniazdo, czy co to jest, w instrukcji zdaje się napisali, że gniazdo. Po prawej stronie tych dwóch wejść, bo słuchawkowe jest pierwsze od lewej, po prawej stronie mamy port podczerwieni, takie okienko z taką ruchomą szybką, jakby, chociaż to taka plastikowa bardziej jest ta szybka. No i dwa złącza, do których można podłączyć różnego rodzaju urządzenia. Między innymi tu mam w złączu pierwszym od prawej strony kartę pamięci. I idąc dalej mamy port USB, a oprócz tego jest jeszcze włącznik po prawej stronie. No i oczywiście gniazdo zasilające. Również jest po prawej stronie, chociaż nieco bardziej na lewo od włącznika. Z tym włącznikiem to jest ciekawa sprawa, bowiem włączamy urządzenie naciskając jego lewą stronę, natomiast wyłączamy naciskając prawą stronę. Z tym, że ten włącznik jest takim przełącznikiem jakby niepozycyjnym, czyli no nie przesuwa się tak do końca ani w jedną, ani w drugą stronę. No ale myślę, że będzie bezproblemowo można odgadnąć, czy PacMate jest włączony, czy wyłączony. Nawet jeżeli urządzenie jest wyłączone, to niestety zżera dosyć dużą ilość energii. Dlaczego ono to robi? Podejrzewam, że no po prostu musi, co mnie osobiście nie zachwyciło, bo jeżeli bateria nam się wyczerpie, to niestety tracimy język polski, który jest zainstalowany w tym urządzeniu, a oprócz tego tracimy także dane. Przynajmniej takie słuchy mnie doszły. Ja osobiście nie miałem okazji tego sprawdzić, bo jak już wspomniałem, to urządzenie nie jest moje i nie mam okazji go testować przez jakiś długi okres czasu, więc to będzie taki rzut oka na PacMate'a bardzo, bardzo pobieżny, jeżeli ktoś będzie chciał zademonstrować jakieś lepsze, jakoś bardziej to urządzenie, to proszę bardzo, nie mam nic przeciwko, wtedy będzie można więcej powiedzieć o jego zaletach i wadach. Na razie ja mogę powiedzieć jedynie tyle, co wiem z takiej perspektywy użytkownika, który ma to urządzenie przez kilka dni w rękach. Że język się gubi, to już wiem na pewno, bowiem kiedy dostałem to urządzenie, ono było kompletnie rozładowane i trzeba było wgrać język polski, bo przywitał mnie anglojęzyczny Joss ze swoim eloquencem. Jeżeli chodzi o język polski, to mamy tu do czynienia z Jossem spolonizowanym, jest speak, mówi całkiem ładnie, to trzeba przyznać, ale usłyszymy go za chwilkę. No na razie jeszcze przyjrzyjmy się temu urządzeniu dalej. Z tyłu już sprawdziliśmy, co jest. Teraz zobaczmy, co jest pod spodem. Pod spodem mamy jakiś numer wyryty w Braille'u. To jest prawdopodobnie numer seryjny. Poniżej tego numeru, na wprost, przesuwając ręką, jest przycisk reset. Nie tak łatwo go wcisnąć, bowiem nie jest on aż tak mocno widoczny i prawidłowo, bo gdyby był tak bardzo widoczny, a PacMate stałby na jakimś podłożu, to łatwo by było o jakiś omyłkowy reset urządzenia. To jest na dole. Tu jeszcze widzę, że jest jakaś naklejka z plombą, zdaje się, zabezpieczająca chyba śrubę. Oprócz tego mamy nóżki gumowe, jakieś tu otwory, a jeżeli trzymamy urządzenie spacją do siebie, to mniej więcej w połowie jego prawej strony, bliżej prawej strony, jest dźwignia, którą jeżeli przesuniemy w prawo, to w tym momencie otwiera nam się port, do którego wpinamy linijkę brajlowską. On jest taką plastikową zaślepką zabezpieczony. Teraz tą zaślepkę na razie założyłem, bowiem z linijką BrailleMate zapoznamy się za chwileczkę. Teraz myślę, że czas by było urządzenie uruchomić, żeby zademonstrować wam przynajmniej połowicznie i bardzo pobieżnie, jak też ono funkcjonuje. Mam nadzieję, że mam tu jeszcze trochę miejsca na stole. No więc dobrze, przełączam przełącznik w lewo. usłyszeliśmy taki dźwięk. Tydyt. Kiedy Pacmate się wyłącza, to brzmi tak. Więc jeszcze raz go włączymy. Skoro już włączyliśmy urządzenie, to teraz możemy się przyjrzeć, co tu jest dokładnie. No, mówi nam na samym dole, bo jestem właśnie w tym momencie na samym dole, mówi nam o stanie baterii. Mówi o tym, jakie są zadania, czyli co jest naszym wysokim priorytetem. Sobie oznaczyłem jakieś zadanie, które będzie z wysokim priorytetem.
4: Aktywne zadanie.
3: Mówi o tym, jakie są nieprzeczytane wiadomości, jeżeli ktoś korzysta z wbudowanego klienta poczty elektronicznej. Tu jest na przykład coś wpisane, jeżeli chodzi o zadania, czyli o spotkania, że tak powiem, bo tu jest kalendarz, więc także można wpisać. Jeżeli chodzi o ten kalendarz, to szczerze powiedziawszy muszę powiedzieć, że niestety nie jest on zbyt intuicyjny, jeżeli chce się z tego korzystać, a wielka szkoda, bo dosyć myślę, że ułatwiłoby to niejedno zadanie, jakie można by było zrealizować. O co mi chodzi? Kiedy wchodzimy domyślnie do tego urządzenia i wybieramy jakiś dzień i chcielibyśmy dodać tam spotkanie, no to niestety spotkanie to jest możliwe domyślnie do wpisania tylko na następny dzień. Żeby dodać spotkanie na, dajmy na to, kilka dni naprzód, trzeba się tam nielicho nagimnastykować, a szkoda, to mogłoby zostać poprawione. Co my tu mamy dalej? Stuknij, aby zmienić info właścicielu. No, przydałoby się, gratulacje temu, kto tłumaczył to stuknij, bo nawet i w instrukcji do Pacmate'a pojawiła się informacja, żeby nie zwracać uwagi na to stuknij, bowiem to jest coś, co było no tak trochę dziwnie przetłumaczone, ale w każdym razie przyjrzyjmy się temu. To takie wyjaśnienie, że jeżeli chodzi o to, aby stuknąć, to trzeba nacisnąć klawisz Enter. Klawiatura jest taka podobna do klawiatury laptopowej, więc Enter możemy spokojnie tu nacisnąć. Enter.
4: Dane o właściciel, okno dialogowe, identyfikacja, zakładka właściciel, pole edycyjne.
3: Właściciel, tu wpisujemy imię i nazwisko swoje oczywiście.
4: Ta, firma, pole edycyjne.
3: Firma, to wiadomo.
4: Ta, adres, pole edycyjne.
3: Adres,
4: ta, telefon, pole
3: telefon.
4: Ta, e-mail, pole edycyjne.
3: Adres poczty elektronicznej możemy również wpisać.
4: Identyfikacja, zakładka.
3: No i nam się kończy tu właśnie opcje, kończą nam się z tej zakładki. Jeszcze mamy w tym okienku jedną zakładkę.
4: Notatnik, zakładka.
3: Notatnik. Tu możemy dodać jakąś większą notatkę, jeżeli chodzi o nas jako o właściciela tego urządzenia. Możemy je tak skonfigurować, że wyświetli nam się na stronie głównej właśnie ta informacja. I dzięki temu nasz Pacmate, jeżeli gdzieś tam kiedyś zostanie zagubiony, no będzie mógł do nas wrócić. Oczywiście, o ile trafimy na kogoś na tyle uczciwego, że będzie nam chciał to urządzenie zwrócić. Chociaż myślę, że osobom widzącym raczej to urządzenie i tak się nie przyda, bo żadnego takiego fizycznego monitora tu nie ma. Można jedynie spiąć je z komputerem, dzięki czemu będą wyświetlane informacje odnośnie tego, co się na tym ekranie dzieje. Ale o tym to może za chwilkę.
4: Zamknij przycisk dziś, stuknij, aby zmienić info właścicielu.
3: To jest ekran dziś. Teraz wchodzimy sobie dalej, żeby zobaczyć, co tu ciekawego jest na przykład w menu.
4: Menu start dziś.
3: Naciskam menu, przycisk z menu start. To jest przycisk, który znajduje się... To jest przycisk trzeci na lewo od spacji. Tak go mogę opisać.
4: Eksplorator plików.
3: Eksplorator plików.
4: Internet Explorer.
3: Przeglądarka internetowa.
4: Notatki.
3: Notatki.
4: Zadania.
3: Zadania.
4: Programy.
3: Programy. Teraz możemy sobie wejść na przykład do programów, naciskając prawą strzałkę.
4: ActiveSync.
3: Żeby zobaczyć, co mamy tu interesującego. Jest program ActiveSync, czyli program, który umożliwia nam synchronizację notatnika z komputerem.
4: Serwisce.
3: CerDisp to jest programik, za pomocą którego będziemy mogli sobie podejrzeć to, co się dzieje na ekranie Pacmate'a na zwykłym monitorze, dołączonym do komputera stacjonarnego, do którego za pomocą portu USB będzie dołączony ten notatnik.
4: FS Calc,
3: czyli kalkulator.
4: FS Edit.
3: Gry.
4: Kalendarz.
3: Kalkulator. Kontakty. Messenger. Microsoftu, czyli komunikator.
4: Obrazy,
3: no nie wiem, po co akurat nam obrazy, ale niech będzie. I na przykład mamy Pocket Word. Otwieramy sobie Pocket Worda.
4: Zamykam menu. Pocketboard, wszystkie foldery, lista, testowy plik, 1 z 1.
3: No i właśnie, mam tutaj testowy plik. Teraz chciałbym, powiedzmy, stworzyć jakiś nowy, więc naciskam sobie Alt. Nowy.
4: Zamykam menu, pocketboard, pole edycyjne.
3: I teraz piszę jakiś tekst. Niepotrzebnie te Y.
4: Kropka.
3: Teraz strzałka w górę, żeby odczytać.
4: Testujemy ten notatnik, program lepszy lot podcast.
3: No właśnie, odczytał nam to wszystko, co się dzieje w tym pliku. Więc powiedzmy, że fajnie, napisałem jakiś tekst, teraz wypadałoby go zapisać.
4: Menu aktywne modem.
3: Naciskam Alt.
4: Widok narzędzia modem. Edytule. Widok narzędzia.
3: I teraz tu jest, to jest niby Word, ale to jest taki Word specyficzny, bowiem w nim się trzeba nielicho naszukać, żeby coś znaleźć, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do Microsoft Worda.
4: Sprawdzanie pisów, liczenie, wstaw datę, wyszli doku, wyszli przez, powróć do, zapisz dokument jako kropka, kropka, kropka.
3: O właśnie, zwykle opcja do zapisu jest w menu plik, a tu musimy szukać w menu narzędzia, żeby zapisać ten dokument. No dobrze.
4: Zamykam menu, zapisz jako okno dialogowe, nazwa pole edycyjne, testujemy ten notatnik.
3: Nazwa pliku, puste, nie chcę takiej nazwy, jaką mi zaproponował, zapiszemy to pod nazwą
4: flopodcast. Folder pole kombi brak 1 z 4.
3: Tu mamy folder.
4: Brak. Business. Person. Template. Person. Busi. Brak.
3: Tu wybieramy sobie folder, jaki chcemy, gdzie chcemy to zapisać. Brak.
4: Typ pole kombi dokument pocket word gwiazdka 1 z 5.
3: I wybieramy sobie tutaj typ. Dokument pocket word.
4: Dokument pocket word gwiazdka. Pretext dokument gwiazdka. RTF.
3: RTF.
4: Plain text dokument gwiazdka.
3: TXT. No dajmy na to, że chcę to zapisać jako TXT.
4: Lokalizacji pole kombi pamięć główna 2 z 3.
3: I tu ważna rzecz. Gdzie chcemy zapisać? Pamięć główna.
4: Pamięć główna. Storage card.
3: Storage card. I to tyle.
4: Pamięć flash disk.
3: I flash disk.
4: Pamięć główna.
3: Jeszcze tam było wyżej. Chcę zapisać na storage card.
4: Storage card.
3: Więc okej. Okay. Wybrałem to sobie z pola kombi. Naciskam Enter.
4: Enter storage card. Tap ok, przycisk.
3: I następny tab zaprowadził mnie do OK, więc Enter.
4: Enter. Zapisz dokument, okno dialogowe, zapisanie tego dokumentu w formacie tekst spowoduje usunięcie całego sformatowania tekstu, napisanych słów, rysunków i nagrań. Zapisz jako pocket word, przycisk.
3: No właśnie. Ostrzega, tak jak klasyczny Word, że co ja chcę zrobić, czy ja w ogóle jestem tego pewien? Przecież jeżeli zapiszę w ten sposób, to stracę wszystkie formatowanie na straszne rzeczy.
4: Tak, tekst, przycisk. Tap, amuluj, przycisk, tap, pocket word, przycisk, tap, tekst, przycisk.
3: No tekst, stacja, tekst.
4: Pole edycyjne.
3: Oczywiście. I już zapisałem to jako plik tekstowy. Za chwileczkę pokażę, jak można za pomocą ActiveSynca to przetransferować do naszego komputera stacjonarnego. Więc teraz zamkniemy.
4: Zamknij przycisk pocket word, wszystkie foldery, lista testowa,
3: pocket worda. Wyłączymy PackMate'a, żeby energia mu nie uciekała. I teraz trzeba będzie połączyć urządzenia ze sobą za pomocą kabla USB. Ja mam tu już przygotowane odpowiednie kable. Do USB mam taki przedłużacz, który na pewno starczy, bo już tak to podłączałem. Teraz właśnie odpinam jedno urządzenie, żeby można było podłączyć inne, bo niestety na mojej płycie głównej już, kiedy próbowałem podłączyć do dodatkowego koncentratora PackMate'a, to stwierdził, że ma za małe zasilanie, za małe napięcie. Więc dobrze, więc podłączymy go bezpośrednio do portu USB. Już w tym momencie podłączyłem to do komputera stacjonarnego. Teraz muszę zlokalizować w PackMate'cie gniazdo USB. Które mam nadzieję, że uda mi się zlokalizować. I uda się to wpiąć.
4: 0802266K1 z 2. Połącz okno dialogowe, ustable stan łączenie z hostem, amuluj przycisk połączony, ustable pocket board, wszystkie foldery, lista testowy, plik 1 z 2.
3: Teraz zrobimy to sobie w taką ładną panoramę, żeby jeden syntezator było słychać w jednym kanale delikatnie, a drugi w drugim. Mam nadzieję, że tak wystarczy. Zobaczmy, co powiedział Apollo. Miałem sugestię, że Apollo mówi za szybko, więc go zaraz zwolnimy. No, mam nadzieję, że tak będzie dobrze. I mam nadzieję, że poziomy sygnału też są w miarę okej. Co my tu mamy ciekawego?
5: Nowe powiązanie. Konfigurowanie powiązania. Ten kreator pomoże w ustaleniu powiązania między urządzeniem przenośnym a tym komputerem. Możesz ustalić albo powiązanie standardowe służące do synchronizacji danych między urządzeniem a tym komputerem, albo powiązanie typu dość służące do prostego transferu danych między urządzeniem a tym komputerem. Powiązanie standardowe. Przycisk opcji oznaczone. Chcę synchronizować dane między urządzeniem a tym komputerem, aktualizując w obu miejscach wiadomości e-mail i pozycję kalendarza. Powiązanie typu dość. Przycisk opcji nieoznaczone. Chcę tylko kopiować i przenosić informacje między moim urządzeniem a tym komputerem. Dodawać i usuwać programy oraz przywracać kopie zapasowe obrazu na urządzeniu, którego pamięć została zresetowana. Nie chcę synchronizować dane. Wstecz, przycisk, niedostępny, domyślny, dalej, przycisk, anuluj, przycisk, pomoc, przycisk.
3: No właśnie, mamy takie opcje. Windows odczytał nam całość okienka dialogowego. Ja nie chcę synchronizować danych, ja chcę tylko przerzucić jeden mały plik.
5: Dalej, powiązanie standardowe.
3: Więc wybieram powiązanie typu gość i naciskam Enter.
5: Microsoft Stevens. Nie wybrano obiektów. Widok listy. Nie wybrano obiektów. Nie wybrano
3: teraz obiektów. Mamy tu Microsoft Active Sync. Oczywiście tą aplikację trzeba najpierw zainstalować, żeby była ona dostępna.
5: Klik teraz. Widok rozli. Narzędzia. Opcje. Oda. Rozwiąż elementy. Tworzenie kopii. Dodaj usun prog. Importuj tabelę bazy danych.
3: Co my tu mamy
5: exportuj
3: w narzędziach?
5: Opcje. Oda. Rozwiąż elementy.
3: Chyba nie
5: szczegóły
3: tu.
5: Pasek narzędzia. Szczegóły oznacz. Menu. Zatrzymajanie. Urządzenie. Eksploruje.
3: O, mamy to w menu plik. Jeszcze raz więc wejdę, żeby nie było żadnych wątpliwości.
5: Klik. Synchroniz, zatrzymaj, urządzenie, eksploruj.
3: Eksploruj.
5: Menu zamknięte, urządzenie przenośne, nie wybrano obiektów, widok listy. Sombo, pole, mój komputer, podskret, PC, 1 z 4, nie wybrano obiektów. Mój komputer, busines, 2 z 4, personal, 3 z 4, templates, 4 z 4.
3: I mamy tutaj takie cztery foldery. Mój komputer, pakiet PC, biznes, personal i templates.
5: Mój komputer, podskret, PC,
3: więc wchodzimy sobie do mój komputer, pakiet PC.
5: Bazy danych 1 z 1, 3, nie wiem, bazy danych 1, Sonenger 2, flashdisk, my documents, profiles, program files, storage card 7 z 1.
3: I mamy folder storage card.
5: Backup 20071124291371 z 8, nie wybrano obiektów.
3: Mamy tu trochę plików na storage card.
5: Backup 200, backup 200, ignore my dots 2, raz 1, plik, raz plik, splite backup, splite strac.
3: I teraz poszukajmy tego pliku.
5: Tyflopodcast.txt.
3: I chciałbym go skopiować. W związku z tym teraz naciskam Ctrl-C.
5: Skopiowano do szafka, tyflopodcast.txt. Pulpit, total, moje dokumenty, 1,
3: wchodzimy
5: 3.
3: Do moich dokumentów, Explorator, bo Windows, chciałbym to tu umieścić.
5: Nie wybrano obiektów, odstęp, Divix Moyes, 1, wklejono ze szafka, Divix Moyes, 1, zdjęć 2, 1, widok listy, Divix Moyes.
3: Teraz poszukajmy tego, bo mam tu trochę tych plików. No coś się skopiowało, a co to będzie?
5: Tyflopodcast, tekst, notatnik, pole edycji, testujemy ten notatnik w programie Tyflopodcast.
3: No pięknie, udało się to wszystko nagrać i udało się zapisać ten plik i przetransferować go do komputera. Jeżeli ktoś chciałby na przykład wrzucić jakieś pliki do notatnika, bo na przykład nie znajdowały się tam pliki backupu, które to na płytce dołączone i do notatnika znaleźć się powinny, no to postępujemy analogicznie z tym, że nie kopiujemy, tylko wklejamy na przykład z tej płytki te pliki.
5: Moje dokumenty, Tyflopod.
3: Więc zamykamy teraz. Jeżeli chodzi o PacMate'a, to ma on jeszcze jedną ciekawą możliwość, mianowicie programik Remote Display Control, który umożliwia nam sprawdzenie, co się dzieje na ekranie tego urządzenia. Wiadomo, PacMate nie ma tu żadnych funkcji, jeżeli chodzi o monitor, nie ma tu żadnego monitora, ma jedynie linijkę brajlowską, a gdyby na przykład PacMate znalazł się kiedyś tam w szkole gdzieś i nauczyciel chciał zobaczyć, co też uczeń robi, albo też na przykład po prostu coś tam w PacMate tak namieszamy, że nie da się już z niego do końca korzystać i konieczna będzie pomoc osoby widzącej, albo po prostu jeszcze na tyle sobie z tym urządzeniem nie radzimy, no to teraz słów kilka o tym, jak skorzystać właśnie z takiego a nie innego rozwiązania. Najpierw uruchamiamy na naszym komputerze stacjonarnym program, który już uprzednio tu zainstalowaliśmy. Odpaliliśmy hosta, a teraz...
4: Menu start dziś Explo, inter, notatki, zadanie, programy.
3: Programy.
4: Actis, Windows, Media, Cerdisp.
3: Cerdisp. Tak nazywa się to oprogramowanie, które zainstalowane jest w PacMate.
4: Zamykam menu Remote Display Control, okno dialogowe, About Cerdisp, okno dialogowe, Remote Display Control. Version 2.0, copy RIC, C 1997, 2001, Microsoft Corporation, RIC, Reserve, Talk, przycisk.
3: OK.
4: Stacja. Hide przycisk Alt. Tab. Exit przycisk Alt X. Tab. Settings przycisk Alt S. Tab. Connect przycisk Alt C.
3: No i mamy przycisk Connect. Trzeba go nacisnąć.
4: Stacja. Connect okno dialogowe. Host name pole edycyjne. Alt.
3: Host name.
4: Ok. Przycisk.
3: OK.
4: Stacja. Dziś stuknij, aby zmienić info właścicielu.
3: I czy się połączyło?
5: Podskryt pisze.
3: No, wygląda na to, że tak. Bo teraz nawet jak naciśniemy klawisz Windows...
5: Menu startowe.
4: Menu. Aktywne program. Ste.
3: O.
5: Określ dostęp do Windowsu. Aktualizuje system.
3: No akurat już tu nam to nie będzie działało, ale na niektóre skróty klawiaturowe PacMate reaguje, więc sobie go zamkniemy.
4: Zamykam menu.
3: Żeby...
4: Zamknij przycisk.
3: OK. I też możemy już zamknąć to urządzenie. Możemy zamknąć.
5: Total command. Moje...
3: Możemy też zamknąć Microsoft Active Syntha.
5: Total command.
3: Zamknięte, więc tak właśnie działa to oprogramowanie, za pomocą którego możemy zdalnie kontrolować to, co się dzieje na naszym PacMate. Więc na razie go wyłączymy. Po co ma prąd zżerać? Tym bardziej, że rzeczywiście, niestety, bardzo dużo tego prądu zabiera. Dlatego nawet w instrukcji napisane jest, żeby zawsze po prostu urządzenie było podłączone do prądu. Jeżeli nie jest gdzieś w podróży, to warto, żeby jednak cały czas było zasilane. Bo jeżeli bateria się rozładuje, no to niestety czeka nas żmudna praca z przywracaniem polskiego języka. To już powiedziałem o tym, jak sprawuje się PacMate, a teraz jeszcze słów kilka o jednym urządzeniu, które mam i które też z tym PacMate'em przyszło. To jest linijka brajlowska BrailleMate, 20-znakowa. Jak to w ogóle urządzenie wygląda? Najpierw od tego zacznijmy, tak samo jak przy PacMate'cie. Jest pokrywa zabezpieczająca tą linijkę. Po prawej, nie, po lewej stronie znajduje się kabel USB, a właściwie wejście na kabel USB. Na dole też jest numerek seryjny, wybity brajlem. Z przodu natomiast, a właściwie na górze tej linijki z przodu, mamy dwie rolki, dwa kółka, którymi możemy przekręcać. Możemy je też wciskać. Znajduje się tu oprócz tego 40 klawiszy skrótu. No, zapewne po to, żeby można było przyporządkować im różnego rodzaju funkcje. Jeżeli chodzi o odbezpieczenie linijki, no to trochę śmiesznie to się robi, bowiem trzeba nacisnąć tu u góry, jest taka taki otwór, taka szczelina w kształcie półksiężyca, trzeba tu włożyć palec i po prostu nacisnąć. Jest taki jakby języczek, który umożliwi nam odbezpieczenie tego. Mamy pokrywę. Pokrywa została zdjęta. Więc teraz możemy spróbować przyłączyć tę linijkę do PacMate'a i zobaczyć, jak to się będzie sprawowało. Ja może odłączę kabel od PacMate'a, bo robi nam się tu trochę dużo różnego rodzaju okablowania niepotrzebnego, a myślę, że nie o to chodzi. Więc odepnę ten kabelek, zarówno USB, jak i kabelek, którym łączyłem PacMate'a z mikserem moim. bo mamy tu tego naprawdę dużo na stole w tym momencie. Teraz mam w ręku PacMate'a. Jak już mówiłem, po prawej stronie na dole jest dźwigienka, za pomocą której możemy ten notatnik także pozbawić tej przedniej pokrywy. Pokrywa została zdjęta. Teraz trzeba po prostu dopasować jedno w drugie. Raczej problemu wielkiego z tym nie ma. O właśnie, mi ta sztuka się udała. Jest już PacMate połączony z linijką brajlowską i teraz można to uruchomić. Tego zapewne teraz nie słychać, ale punkty na linijce się poruszają. Można tu przesuwać się kółeczkiem, zarówno jednym, jak i drugim. No i teraz PacMate na przykład nam powiedział jeden aktywne zadanie. Wyświetla się to na monitorze. Teraz dajmy na to, przesuniemy lewym kółkiem. Tu mamy także informację jeden wysoki priorytet, czyli coś, co było już. I żeby było ciekawiej, to synchronizuje się to, co my robimy na linijce, czyli jeżeli przesuwamy tym kółeczkiem przy linijce brajlowskiej, to synchronizuje się to z kursorem JOS-a, więc możemy to zarówno nawigować po PacMate'cie strzałkami kursora, jak i tym kółkiem przy linijce brajlowskiej. Ja osobiście nie jestem jakimś fanatykiem Braille'a, więc ciężko mi powiedzieć, na ile to jest wygodne i użyteczne, bo zwyczajnie nie korzystam raczej z tego typu rozwiązań. Ale jeżeli ktoś lubi, jeżeli podoba mu się właśnie korzystanie z PacMate'a za pomocą linijki brajlowskiej, to można i sprawuje się to całkiem, całkiem dobrze. Teraz wyłączyłem PacMate'a, wyłączyłem i odpinam linijkę brajlowską. Położymy teraz linijkę na razie przed mikserem. No i wypadałoby PacMate'a również zabezpieczyć z powrotem tą plastikową zaślepką. Ona dosyć gładko wchodzi. Teraz już nie miałem z tym najmniejszych problemów. Podobną rzecz zrobimy teraz z linijką. Po co ma to się kurzyć? Po co mają kurzyć się te styki? Również dosyć gładko powinno się udać. No, udało się. Linijka oprócz tego, że może być łączona z PacMate'em, może być także łączona z komputerem za pomocą złącza USB. Ja już to sprawdzałem. Działa z Windowsem i zaraz to pokażę i udowodnię. Mam już kabelek USB. Teraz próbuję namierzyć tylko jego drugi koniec. Udało się. Po lewej stronie mamy port USB. Trzeba teraz tylko ucelować. O. Kiedy podłączymy to urządzenie do portu USB, pokaże nam się tak. PM Display 20 i tu jeszcze jakieś cyferki. 3 chyba K70. Jakoś tak. To jest oczywiście właśnie chyba model tego notatnika, tak mniemam. Teraz, żeby działało to z Windowsem,
5: Windows aktywny total chip, 000 skojarzony total chip,
3: 000. Musimy wejść do menu,
5: otwórz rozwijane, koniec, opcje, uruchom, wybór monitora brajlowskiego,
3: wybór monitora brajlowskiego,
5: menu zamknięte, monitory brajlowskie, 1, alba 2, 4, 0, 2, alba 2, alba 3, teatrzmat, 2, 0, 4, 0, 5, 1.
3: O, i mamy PacMate 20. Więc proszę bardzo.
5: Windows aktywny total chip, 000 skojarzony total chip, 000.
3: No właśnie. Mamy. PacMate 20 załączyło nam się. Widać, że działa. W tym momencie mogę również nawigować po tekście. Wyświetla mi się właśnie... O, przekręcam kółeczkiem i Windows od razu mówi. No dobrze, to już podziękujemy temu panu. Jeżeli chodzi o to, co można tu zrobić, no to można przede wszystkim w menu Braille'a Windowsa. Przede wszystkim to jest bardzo użyteczne, bowiem kiedy korzystamy z linijki brajlowskiej, to ona ma zazwyczaj dosyć dużo skrótów. Jeżeli chcemy dostosować ją do swoich potrzeb, do swoich preferencji, żeby nam się z tego wygodnie korzystało, no to wchodzimy na przykład tu w Windowsie do gorących klawiszy. No i mamy. Ja sobie to już troszeczkę poprzestawiałem na użytek taki, żeby mi się wygodnie z tego korzystało. No właśnie, left well up i left well down. Też to nie jest przetłumaczone, szkoda. A to jest lewa rolka. Lewa rolka, lewe kółeczko, którym możemy przekręcać zarówno w górę, jak i w dół. I ja to skonfigurowałem w ten sposób, żeby przewijało Braille'a zarówno w lewo, jak i w prawo. Tu są jeszcze oczywiście te wszystkie klawisze skrótów, tylko one są takie dosyć małe, więc najczęściej używane funkcje przy linijce brajlowskiej chyba lepiej skonfigurować sobie pod rolkami, no chyba, że ktoś po prostu lubi korzystać właśnie z tych malutkich guziczków, których, przypomnę, tu jest aż 40, bo są po dwa nad każdą rolką. Nie nad każdą rolką, tylko nad każdą komórką brajlowską. Co jeszcze mogę o tej linijce powiedzieć? Przy tej linijce mamy w zasadzie, w odróżnieniu od Braillite'a, nie czuć tych modułów brajlowskich. To jest wszystko zrobione jakby na jednej płaszczyźnie. Jedynie troszeczkę może z przodu są wyczuwalne te moduły, natomiast z tyłu już nie. Przód to jest bliżej mnie w tym momencie, a tył to jest za tymi kropeczkami, za punktami, które się wyświetlają na tej linijce. I tak to działa. Teraz z racji tego, że za moment to odepnę, to teraz wyłączymy monitor.
5: Lewo dół, zamknij total, gorące klawi,
3: muszę to zamknąć.
5: Od koniec opcji, wybór syntezatora, dialog, wybór monitora brajlowskiego.
3: Teraz
5: dialog.
3: Słychać nawet, że to funkcjonuje.
5: Menu zamknięte, monitory brajlowskie, plazmaty 2.0, 4.0, 5.1, pole, brak, 1, Windows up.
3: Brak. I teraz mogę już spokojnie odpiąć urządzenie od przewodu USB. Bo jeszcze jedna sprawa, ta linijka nie ma żadnego wyłącznika. Ona jest zasilana z portu USB, więc kiedy ją włączymy, kiedy ją podłączymy i kiedy wgramy sterowniki, no to w tym momencie ona działa. A jeżeli ją odłączymy, no to działać zwyczajnie nie będzie. Tak działa PackMate. Teraz pytanie zapewne sobie zadają co niektórzy, jak ja to oceniam. Czy ja bym to kupił, czy ja bym tego nie kupił, co o tym myślę. W porównaniu do Braillite'a, bo z Braillite'a miałem okazję korzystać i mam zresztą nadal, na pewno są jego dobre zarówno jak i złe strony. Co mi się bardzo nie podoba, to właśnie to, że wymaga dużej ilości energii. Ja rozumiem, że mogą tam być tego typu mechanizmy, jak chociażby kalendarz, który nam tej energii zabierać będzie mnóstwo, bo na przykład jeżeli zaplanujemy sobie jakieś spotkanie, no to możemy sobie na przykład je tak ustawić, zaplanować w kalendarzu i kiedy będzie się zbliżała godzina tego spotkania, to PackMate się sam włączy i nas o tym poinformuje. Więc to pewnie zabiera mu trochę energii. Ale w porządku. Tylko dlaczego, kiedy bateria się wyczerpie, to tracimy polski język. To tak trochę niefajnie. Poza tym kolejna rzecz to brak wbudowanego portu Wi-Fi. W instrukcji jest napisane, jak można z tego korzystać, tylko że niestety trzeba sobie samemu dokupić kartę Wi-Fi. Są za to, o ile wiem, tu port podczerwieni, jest Bluetooth, no a Wi-Fi niestety nie mam. A ja żałuję, bo ja bym na przykład bardzo chętnie zamiast podczerwieni to tu Wi-Fi widział, żeby można było sobie to podpiąć do jakiegokolwiek routera czy hotspota gdziekolwiek i korzystać z internetu. No ale niestety trzeba by sobie dokupić dodatkowo kartę Wi-Fi. Z plusów, no to na pewno to, że mamy tu no już Windows. To jest Windows ten mobilny dla pakiet PC przygotowany. Na pewno ma lepszą możliwość formatowania dokumentów i więcej rzeczy niż w Braille'cie, bo w Braille'cie to nawet były problemy niekiedy z polskimi znakami, więc to już jest z pewnością krok do przodu. Co jeszcze? No można tu uruchamiać pocztę elektroniczną, można korzystać ze stron internetowych. To jest w zasadzie taki mały komputerek, który może nam służyć bardzo ładnie, o ile tylko nie zapomnimy go podładować odpowiednio. Bo jeżeli zapomnimy go podładować, no to możemy się obudzić z ręką w nocniku, że tak powiem. I nie mieć sporej ilości danych albo dokumentów. Bo zdaje się, że to, co zapiszemy na storage card, to zostaje. Ale jeżeli zapiszemy to w pamięci głównej, no to musimy się z tym pożegnać. Zatem jeżeli mamy PacMate'a, albo jeżeli chcecie zakupić sobie to urządzenie, to pamiętajcie o tym, że przydałoby się bardzo często wrzucać notatki z tego urządzenia do naszego stacjonarnego komputera. Przez port USB, najlepiej, najprościej, z programem ActiveSense to działa naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Natomiast na pewno dla osób, które dużo podróżują, to będzie rozwiązanie zdecydowanie lepsze niż laptop, szczególnie wtedy, kiedy trzeba będzie tu coś zapisać. Jeżeli trzeba będzie coś zapisać na szybkiego, to na pewno rozwiązanie w sam raz. Bo laptop, wiadomo, zanim system się załaduje, zanim to się uruchomi, a tu proszę, pstryk, działa. Pstryk, wyłączamy. Dlatego pod tym względem zaplusowało. Linijka brajlowska też całkiem wygodna, korzysta się z tego całkiem przyzwoicie. Głos z pika polskiego syntezatora też jest ok. Więc podsumowując, gdyby nie to, że nie ma karty Wi-Fi i nie było takich ceregieli z baterią, z ładowaniem urządzenia, to naprawdę mógłbym to z czystym sumieniem polecić. Nie wiem, jak w tej kwestii prezentują się inne notatniki mówiące, które obecnie są na rynku, bo nie miałem do czynienia z żadnym innym z tych nowszych poza PacMate'em, więc nie jestem w stanie powiedzieć, ale jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś ma jakąś konkurencję dla PacMate'a i chciałby się nią pochwalić, przedstawić wszystkie zalety i wady takiego urządzenia, to bardzo proszę o nagranie podcastu i opublikowanie go na łamach tego serwisu. Czy coś jeszcze? No, w zasadzie to tyle. Cały czas przypominam o tym, że czekam na kolejne odcinki od Was. Już dziś pojawił się pierwszy odcinek od jednego z naszych słuchaczy, od Tomka. Dostał konto. Każdy z Was może też dostać takie konto i może wysyłać pliki. Tylko pamiętajcie, że pliki wysyłamy na archive, czyli na archive.org, a linki publikujemy w Tyflo podcaście. I jeszcze jedna kwestia. Już dziś to sprawdziliśmy przy okazji tego, jak Tomek opublikował podcasta. Czytniki podcastów, przynajmniej ten podcatcher, którym się bawiłem wczoraj i który wam prezentowałem, nie lubi plików w formacie OGG. Zatem tylko i wyłącznie pliki MP3 i będzie wszystko działać tak, jak powinno. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia do następnego Tyflo podcastu. Nie wiem, kiedy będzie, ale mam nadzieję, że w przyszłości. I to niedługiej. Pozdrawiam.
2: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dobry wieczór. W kolejnym Tyflo Podcaście witam serdecznie. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieliście Państwo poświęcić czas i uwagę na spotkanie z nami. A moi Państwa gośćmi są dziś Hanna Pasterny. Witaj, Haniu.
7: Cześć, dobry wieczór.
6: I Krzysztof Wostal. Witaj, Krzysiu.
8: Dobry wieczór, witam.
6: Witam również. Bardzo się cieszę, że oboje zechcieliście przyjąć moje zaproszenie do audycji. Nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależało, ponieważ temat, który dziś chciałabym poruszyć, jest tematem, wydaje mi się, dla nas jako osób niepełnosprawnych tematem bardzo ważnym. Będziemy rozmawiać o statusie osób niepełnosprawnych, o tym w kontekście oczywiście osób niewidomych, o tym, jaki jest nasz obraz siebie samych i o tym, jak jesteśmy odbierani przez społeczeństwo. Myślę, że tutaj nasi goście będą mieli wiele ciekawych spostrzeżeń jako osoby aktywne zawodowo, aktywne społecznie i powiedzmy sobie swoją postawą niestereotypowe i bezkompromisowe, więc tutaj liczę na ciekawą rozmowę i jakby taką żywą dyskusję. Oczywiście zachęcam do niej również Państwa. Mam nadzieję, że Państwo też będą mieli ochotę podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami na ten temat. A oczywiście można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także na, przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Serdecznie zapraszam i zachęcam do kontaktu. Zatem nie pozostaje nic innego, jak tylko przejść do naszej dzisiejszej rozmowy. Pierwsze pytanie, takie nieco może retrospektywne i dotyczące też teraźniejszości. Chciałabym zapytać, jak Waszym zdaniem na przestrzeni ostatniej dekady zmieniła się sytuacja osób niepełnosprawnych? Chodzi oczywiście o kontekst osób niewidomych. Takie Wasze spostrzeżenia natury ogólnej dotyczące tych lat minionych. Jeśli można, to zaczniemy od Hani.
7: Myślę, że osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym niewidome, w ostatnich latach są bardziej widoczne. Jest nas więcej na ulicach, w sklepach. Myślę też, że więcej podróżujemy. Z jednej strony bardziej dostępne są, przynajmniej w większych miastach, kursy orientacji przestrzennej. Z drugiej, na przykład na lotniskach czy na niektórych dworcach, możemy korzystać z pomocy asysty, co pewnie też wpływa na mobilność. Zmieniło się, myślę, też wiele po naszym wejściu, po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jest możliwość wyjazdu na europejski wolontariat. Ludzie wyjeżdżają, także osoby, studenci niewidomi i słabowidzący, na zagraniczne stypendia, na przykład w ramach Erasmusa. I dzięki temu, tak jak już powiedziałam, jesteśmy bardziej widoczni. Też poruszając się, obserwuję w ostatnich latach mniejszą panikę, jeśli chodzi o matki, dzieci, bo często było tak, że gdy szłam gdzieś z białą laską i dziecko zadawało pytanie, mamy wpadały w histerię. Przestań, tak się nie mówi, zamknij się. No, takie były reakcje bardzo dziwne. Gdy miałam czas, to się zatrzymywałam i reagowałam, a gdy go nie miałam, przyspieszałam i udawałam, że tego nie słyszę. Natomiast w ostatnich latach zwykle te mamy już spokojnie tłumaczą, że pani nie widzi, w czym ta laska pomaga. I tutaj myślę, że jest postęp.
6: To Twoją wypowiedzią mi przywiodłaś też na myśl taką historię, która przydarzyła się mojemu Piotrowi, który wracając z pracy mijał właśnie pana z dzieckiem i to dziecko było jeszcze na tyle małe, że myślę, że bardzo trudno byłoby mu wytłumaczyć, że pan nie widzi i tak dalej, że sprawdza drogę przed sobą. On nawet nie tyle pytał o samego Piotra, co o to, po co jemu ta laska i tato mu tłumaczy, że to jest taka magiczna różdżka, która mówi temu panu, gdzie ma iść. Bardzo mi się spodobało. Nie dał się jakoś tam zawstydzić, właśnie też nie zahukał dziecka, tylko w taki sposób, który był adekwatny do wieku, tutaj sprostał zadaniu i wytłumaczył na tyle, na ile to było możliwe. I też spora kreatywność, myślę, że w tym tłumaczeniu. A twoim zdaniem, Krzysiu, na jakich polach te zmiany są najbardziej widoczne, właśnie zmiany w sytuacji osób niewidomych?
9: Te zmiany są dwojakiego rodzaju, przynajmniej dwojakiego. To znaczy, jeżeli chodzi o zewnętrzne otoczenie, czyli to, co powiedziała tutaj Hania, że odbiór społeczny osób niewidomych jest już taki bardziej normalny, w cudzysłowie bym powiedział, bo nie umiem w tej chwili

0: nasze życie, na coraz pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym. Natomiast z drugiej strony ta technologia budzi też zagrożenie i niewidomi już nie są na tym etapie, że cieszą się z tego, że o, coś nowego mają, troszkę to jest dostępne i tyle, tylko niewidomi już chcą, już potrafią o coś walczyć, już są na takim etapie, że są świadomi, że jako obywatele mogą żyć i być w pełni postrzegani jako człowiek, jako jednostki wartościowe. Zmieniło się też, myślę, chociaż wciąż uważam za mało, postrzeganie niepełnosprawności, w tym sensie, że już powoli niepełnosprawność to nie tylko osoby poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego, ale między innymi na przykład dzięki ustawie o języku migowym coraz większa część społeczeństwa wie, że niepełnosprawni to również głusi, że są również głuchoniewidomi, że właśnie są również niewidomi, zwłaszcza w ostatnich dniach o niewidomych sporo się słyszy ze względu na zmiany w prawie wyborczym proponowane przez prezydenta. Więc to są takie zmiany, które tak ogólnie spostrzegam.
1: Jasne, to chciałam jeszcze takie dwa pytania zadać. Pierwsze to jak w kontekście już, że tak powiem, zawęziwszy sprawę do naszego środowiska, widzicie zmiany w sytuacji osób niewidomych i w sytuacji osób niedowidzących? Bo ja tutaj pozwolę się taką refleksją podzielić, że osobom niedowidzącym technologia, postęp technologiczny i dostęp wszelkiego rodzaju lub wszelkiego rodzaju jakichś powiększalników i tak dalej, dopomógł na tyle, że właściwie większość osób niedowidzących funkcjonuje już jak osoby zupełnie dobrze widzące, w sensie takim, że oczywiście potrzebują różnego rodzaju pomocy optycznych, elektronicznych i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak tutaj oczywiście skupia się na tym funkcjonowaniu takim w codzienności, tak? To ta zmiana jest ogromna i mam też takie wrażenie, że jakby osoby niedowidzące, nie wiem czy przez to, ale generalnie tak jakby nie chcę tutaj jakby wypowiadać się w kontekście jakiejś misyjności, ale mogąc być takim swego rodzaju pomostem w kontekście, nie wiem, środowiska osób niewidomych i środowiska osób dobrze widzących, w kontekście takim, że trochę rozumieją jak jest z jednymi, trochę jak z drugimi, mówiąc kolokwialnie, i gdzieś łatwiej byłoby im, powiedzmy, nie wiem, te światy do siebie zbliżać, to troszeczkę tak jakby osoby niedowidzące może poniekąd tak jakby uciekły, w sensie takim, że dużo się mówi o tym, że na przykład Związek Niewidomych to właściwie dziś jest już właściwie bardziej związkiem słabowidzących niż niewidomych. Osoby niedowidzące też potrafią się tak jakby bardziej zmobilizować gdzieś, zorganizować sobie wspólnie, a to jakiś, powiedzmy, nie wiem, wyjazd właśnie w ramach poszczególnych kół Związku Niewidomych, a to gdzieś, powiedzmy, nie wiem, w krosie jakąś grupę dla siebie, gdzie tam, powiedzmy, konkretną dyscyplinę sportową jakby dominują i mają możliwość takiego jakby lepszego, no większego zaangażowania, czy trenerów, czy jakoś w ten sposób to się odbywa. Też odnosicie podobne wrażenie? Może tym razem od ciebie, Krzysiu, zacznę.
0: To ja może powiem tak, że z tobą się troszkę nie zgadzam. Ja mam wrażenie i to, co mówię, wszystko to z własnych tylko obserwacji. Nie przeprowadziłem jakichś naukowych badań na ten temat.
1: Nie, ja też nie.
0: I tylko chcę to słuchaczom zaznaczyć. Mam wrażenie, że jeżeli chodzi o podejście, to osoby słabowidzące się nie zmieniły. Jeżeli chodzi o podejście do niewidomości, do ślepoty. Czyli z jednej strony mam wrażenie, że słabowidzący jak najdłużej, jednak wciąż nadal wśród widzących. Ja nie wezmę laski do ręki, ja się jej wstydzę,

0: Ja jeszcze jestem widzący i jak najdłużej, między innymi dzięki tym pomocom, oczywiście są w tym świecie ludzi widzących, ale nie zmieniło się tutaj właśnie to, że wciąż się tego wstydzą, bycia niewidomym, wciąż nie chcą być w tym świecie niewidomym, niewidomych i wciąż nie chcą korzystać z pomocy, które są przeznaczone stricte dla niewidomych, nawet jeżeli te pomoce by im coś ułatwiły. To oczywiście tylko moje spostrzeżenie. Z drugiej strony osoby słabowidzące tam, gdzie jest możliwość skorzystania na tym, że jest się osobą niewidomą, no to są tymi niewidomymi, to z przyjemnością do tego środowiska niewidomych się przyznają i jak najbardziej tak, jak najbardziej niewidomymi są. Tak ja to widzę.
1: Aha. No cóż, jakby mamy inne odczucia, ale dlatego też właśnie rozmawiamy, bo sama jestem nie tylko ze względu na podcast, ale też dla siebie ciekawa waszych opinii. A jak ty, Haniu, odniesiesz się do tego, co mówiłam ja i Krzysiu?
2: Ja się zgadzam z Krzysiem. Mam takie samo wrażenie, ale zaobserwowałam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Bolączką dla wielu osób niepełnosprawnych jest znalezienie pracy. No i wiadomo, że różnie to bywa, w mniejszych miejscowościach też są mniejsze możliwości i tak dalej, ale mam wrażenie, oczywiście w orzecznictwie też powinno się zmienić nazewnictwo, jestem za na przykład za procentami, tak jak to jest w różnych krajach Europy
0: Zachodniej. Na Węgrzech czy Niemczech.
2: No, we Francji też. A ten zapis, że osoba niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji, no to brzmi okropnie, szczególnie dla osoby, która nagle stała się niepełnosprawna. Ale jakoś przynajmniej wśród ludzi, z którymi miałam okazję się stykać na różnych poziomach, gdy ktoś nie miał pracy, to zwykle osoby słabowidzące, a nie niewidome, zasłaniały się tym zapisem, że ja nie mogę, bo przecież jestem niezdolna do pracy. Nawet niedawno w jednym z kół na spotkaniu też przerabiałam to po raz kolejny i mówię pani, która poruszała się bez laski, nawet sama jakieś papiery wypisywała, mówię, ale ja, proszę pani, pracuję i dojeżdżam ponad 20 km codziennie do pracy i przecież mam taki sam zapis jak pani, no i tam jej tłumaczę, co robię, na co pani w odpowiedzi mi mówi, no tak, pani tak, ale ja nie mogę.
1: No tak, a byłaś świadoma tego, że jesteś zupełnie niewidomą osobą?
2: Tak, zresztą też powiedziałam, no i przyszłam z laską i taką sytuację nie pierwszy raz z czymś takim się zetknęłam.
1: Aha, no to cóż.
2: Oczywiście nie możemy generalizować, tak, nie jest wszędzie, ale...
1: Tutaj jeszcze tak mielimy się własną... No, każdymi odczuciami mi akurat ja tutaj odnosiłam swoje wrażenia do tej sfery takiej codziennej, samoobsługi, kontaktów z ludźmi, gdzieś tam nawiązywaniu relacji towarzyskich, związków, czy nie wiem, jakichś kontaktów z rodziną i tak dalej, i tak dalej.
2: No na pewno jest łatwiej, jeśli się jeszcze widzi. I rozumiem też oczywiście ludzi, którzy chcą jak najdłużej z tego wzroku korzystać, natomiast właśnie takie balansowanie, że tam, gdzie mi pasuje, no to jestem osobą widzącą, a gdy można korzystać z jakichś ulg, przywilejów czy dofinansowania, to nagle jestem niewidoma.
1: To znaczy, to jest też tak, przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ja też byłabym sceptyczna w tym, żeby za każdym razem posądzać osoby niedowidzące o cynizm, dlatego że też wiele osób niedowidzi na najróżniejsze sposoby. I jest też kwestia taka, że powiedzmy, nie wiem, to, że ktoś jest, załóżmy, nie wiem, jest w stanie chodzić przez klatki, to nie znaczy, że nie wiem, będzie mógł na przykład cały dzień wpatrywać się w ekran komputera. Albo to, że ktoś na przykład jest w stanie wypełniać papiery, bo załóżmy, nie wiem, nie ma tak dużych problemów z ostrością widzenia jak z polem, nie znaczy, że na przykład w terenie gdzieś będzie się poruszał bez trudu, więc na to też trzeba brać poprawkę, bo jakby no, ja byłabym ostrożna mówiąc w tym kontekście o osobach niedowidzących, bo No ja też stricte można powiedzieć, że trochę widzę w kontekście, że są to jakieś tam resztki, tak? To jest bardzo malutko i gdzieś generalnie ktoś mógłby wyjść z założenia, że nie wiem, ponieważ ja tam coś widzę, to nie wiem, nawet nie chodzi o przywileje, tylko po prostu nie powinnam być ogólnie traktowana jako osoba niewidoma, natomiast ja po prostu, jeżeli w większości sfer swojego życia funkcjonuję jako osoba niewidoma, no to też trudno, żebym była inaczej traktowana, tak?
2: Bo... Jasne, ale chodzi mi na przykład o dofinansowania do sprzętu specjalistycznego. Jeszcze były komputer dla Homera, gdzie ludzie brali, bo dają jak leci, a to leżało. Tak. A efekt jest taki, że za dużo tego rozdano i teraz w aktywnym samorządzie w ogóle nie ma dofinansowania do sprzętu tego typu.
0: Znaczy problem też wynika, myślę, właśnie z to, co Haniu powiedziałaś kilka minut wcześniej, czyli z orzecznictwa. Ta skala trójstopniowa, obojętnie czy to ZUS, KRUS, czy powiatowy zespół, jest zbyt wąska. I tu się zgadzam z Alą, że rzeczywiście są słabozwroczności, no trudne. Z drugiej strony właśnie ta wąska skala powoduje czasami to, że do jednej grupy znacznego stopnia trafiają i osoby całkowicie niewidome zupełnie i osoby, które no, poruszają się przy pomocą białej laski, ale nie wiem, zobaczą kolory i osoby, które nie korzystają z białej laski i radzą sobie no, w miarę dobrze i zobaczą numer autobusu i tak dalej. Z drugiej strony wszyscy wiemy o sytuacjach, gdzie osoby mają bodziec finansowy w postaci 153 zł, żeby mieć jednak znaczny stopień niepełnosprawności, czy w postaci 200 tam ile złotych zasiłku, czy wsparcia pielęgnacyjnego z ZUS-u. I też dlatego przechodzą na te znaczne stopnie niepełnosprawności. Kolejnym problemem to jest praca komisji, praca i postrzeganie komisji kwalifikujących do grupy, do orzeczenia. Skala, o której wspomniała, procentowa jest o tyle sprawiedliwsza,

0: Dawno nas tu nie było na żywo, w związku z czym trzeba było sobie wszystko poprzypominać i wszystko poustawiać, a trochę problemów z tym mieliśmy, no ale już jesteśmy, albo, co niektórzy mogliby powiedzieć, no w końcu rzeczywiście jesteśmy, 19:10 na naszym zegarze.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: takich to pięknych okolicznościach przyrody i wszystkiego innego w ostatni dzień września, w środę 30 września 2026 roku się z wami spotykamy. Godzina 19 na naszym zegarze minęła już 10 minut temu, a zatem rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. A dziś będzie o dźwięku i z dźwiękiem, chociaż tego dźwięku miało być w naszej audycji nieco więcej, a będzie nieco mniej z pewnych przyczyn, o których powiemy wam za chwileczkę. Dziś Dominik Borkuszewski na naszej antenie się pojawi. Witaj, Dominiku.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Witajcie, witajcie wszyscy słuchacze Tyflo Radia. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dominik z tej strony.
0: I co ciekawe, nie będzie dziś o pralkach.
1: Nie, dzisiaj o pralkach nie będzie. Całkiem inny temat będzie.
0: Tak, będzie całkiem inny temat, ale temat rzeczywiście bardzo ciekawy, bo dziś do naszego studia wirtualnie przyniosłeś rejestrator, o którym to w wydaniu takim podstawowym, to my już swego czasu rozmawialiśmy, ale o jego, jakby to powiedzieć, młodszym bracie. Bo rozmawialiśmy o Zoomie H1 Essential, generalnie o tych Zoomach, a ty dziś nam opowiesz o nieco większej wersji Zooma, też Essential, o Zoomie H2 Essential, prawda?
1: Tak, dzisiaj będzie podcast o rejestratorze Zoom H2 Essential. To jest model, który został zaprezentowany troszeczkę później niż modele H1, H4 i H6 Essential. Później, z tego co pamiętam, H6 Studio go zastąpił, ale to, że tak powiem, jest szczegół. H2 została wydana w październiku 2024 i jest to następca modelu Zoom H2N, czyli poczciwego rejestratora z 5 kapsułami mikrofonowymi z możliwością nagrywania side mic do PCM oraz bodajże MP3, posiadającego jeszcze złącze micro USB. Tutaj zostało to mniej więcej odświeżone, jeśli chodzi o porty i kapsuły mikrofonowe, ale tym się zajmiemy za chwileczkę.
0: Zgadza się, ja tylko jeszcze dodam, że nasza audycja jest prowadzona na żywo, więc jeżeli mielibyście ochotę o coś zapytać, albo może sami korzystacie z Zooma H2 Essential i chcielibyście się podzielić jakimiś swoimi refleksjami związanymi z użytkowaniem tego sprzętu, to bardzo serdecznie zapraszamy do kontaktu. 663-883-600 to jest nasz numer telefonu, jest YouTube, jest Facebook, nie było mnie przez chwilę, a YouTube i Facebook znowu sobie trochę tam poaktualizowały różne rzeczy, w związku z tym też ta przerwa i to opóźnienie w rozpoczęciu tych naszych transmisji się pojawiło. Jest aplikacja Tyflocentrum, w końcu na iOS-a, oficjalnie w App Store można ją pobrać sobie, zainstalować, jeżeli tylko macie na to ochotę. No, a poza tym oczywiście w Microsoft Store i w Google Play Store też jest do waszej dyspozycji i tam już za chwileczkę, już za momencik będziecie mogli do nas pisać i się nagrywać, bo jeszcze tego nie włączyłem. Więc tych kontaktów jest całkiem sporo. WhatsApp też jest, jeżeli mielibyście ochotę. No, generalnie do wyboru, do koloru można się z nami kontaktować na wiele, wiele różnych sposobów. Natomiast jeszcze tak tłumacząc pewne rzeczy na samym początku, bo Dominik zrobił naprawdę kawał dobrej roboty, to też muszę powiedzieć na samym wstępie, i przygotował bardzo dużo różnych próbek. Tych próbek jest ponad 20, ale my tych próbek w audycji dziś nie zaprezentujemy. Z jednego prostego powodu, bo mijałoby się to z celem. Otóż po pierwsze, miałbym generalnie problem z odtworzeniem tych próbek w naszym oprogramowaniu emisyjnym, to za sprawą systemu zapisu dźwięku, jakim jest Float Wave 32, to takie niekoniecznie nader przyjazne standardom radiowym, przynajmniej jak na razie, oprogramowaniu radiowego, radiowemu, z którego ja korzystam, ten format jest, więc tu mielibyśmy problem, ale co ważniejsze, to te nagrania zostałyby zniekształcone przez nasz kompresor, który no, pracuje i ja go nie bardzo mam możliwość, żeby wyłączyć w trakcie audycji, więc umówmy się tak, że te próbki, które przygotował Dominik, wyemitujemy, wkleimy po audycji. To znaczy, kiedy ta audycja będzie publikowana na stronie, ja po prostu te próbki tam dorzucę, dogram odpowiednie zapowiedzi, bo je mam i będziecie sobie mogli tego wszystkiego posłuchać. Także dziś taka bardziej teoretyczno, trochę praktyczna też demonstracja, ale efekty tych nagrań to będziecie mieli okazję posłuchać w kolejnej audycji już na naszej stronie, na stronie tyflopodcast.net. Więc tyle mojego tłumaczenia. Dominiku, a teraz oddaję ci głos, no i możesz opowiadać, cóż to tam dziś do nas przyniosłeś ciekawego. Jak ten sprzęt w ogóle wygląda? Albo może inaczej, co my w ogóle dostajemy z tym sprzętem? Jak, w czym on do nas przychodzi, jak to w ogóle jest?
1: No, także jeśli chodzi o unboxing tego sprzętu, no to w pudełku, pudełko jest takie z twardego dosyć kartonu, bardzo twardego. I gdy odciągniemy zawleczkę, możemy to pudełko po prostu otworzyć, rozchylając je, i w pudełku mamy sam rejestrator, wytłoczkę, w której jest umieszczony rejestrator oraz dokumentację, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, nic innego nie dostajemy. Sam rejestrator w folii i w otoczce takiej kartonowej i dokumentacja. Pozostałe akcesoria, które są do tego rejestratora dedykowane, trzeba niestety dokupić osobno. Karta pamięci. Pamiętam, że w Zoomie H1 była taka sytuacja, że karta pamięci była w zestawie bodajże 2 albo 4 GB. Tak samo w rejestratorach marki Tascam też była karta pamięci. Natomiast tu już w H2 Essential już tej karty nie ma, nic nie ma poza rejestratorem i dokumentacją. Tak naprawdę. No to przejdźmy do wyglądu całego rejestratora. Zaczniemy od góry. Rejestrator, tak jakby porównać go do OM systema LSP5, który również posiadam, wygląda całkiem inaczej. To jest bardziej taki jakby mały, to jest jakby takie grubsze. To wygląda jak, nie wiem, jakby tutaj to opisać. Jest prostokątny i grubszy, aniżeli typowe rejestratory dźwięku typu Olympus, LSP2, LSP4, LSP1. Jest większy i o wiele grubszy. Na górze mamy przyciski do nawigacji i to są przyciski do zmiany charakterystyki mikrofonu od prawej strony, zaczynając, trzymając wyświetlaczem do siebie. Monofoniczny możemy wrzucić. Możemy ustawić tak, żeby rejestrator nagrywał pod kątem 90 stopni. Oraz możemy ustawić funkcję side mic z wykorzystaniem wszystkich trzech kapsuł mikrofonowych zawartych w tym rejestratorze. I możemy nagrywać stereo o charakterystyce 120 stopni. Czyli 120 stopni możemy nagrać dźwięk po prostu z tego kąta.
0: I to jest jeden przycisk, którym przełączamy te tryby, czy to są trzy przyciski?
1: Nie, to są trzy małe przyciski ułożone od prawej do lewej. Najpierw mamy od prawej 90, nie, przepraszam, mono 90, a następnie 120 stopni. Po lewej stronie, obok przycisku ustawiającego charakterystykę 120 stopni, mamy okrągły przycisk do rozpoczynania oraz zatrzymywania nagrywania. rejestrator wtedy oznajmia nam dźwiękiem, że to nagrywanie jest zatrzymane lub rozpoczęte. Na tym samym panelu pomiędzy przyciskiem, bo mamy tak, przycisk do ustawienia 120 stopni i mamy nad nim owalny przycisk, który włącza lub wyłącza mikrofony tylne, rear mic, a pod nim mamy kolejny owalny przycisk, który włącza nam front mic, czyli wyłączy i można je wyłączyć. Można korzystać z mikrofonów tylnych, można również korzystać tylko i wyłącznie z mikrofonów przednich albo z wszystkich mikrofonów umieszczonych z tyłu, z przodu i z boku. Mikrofony. Na tyle mamy siateczkę mikrofonu oraz na przodzie rejestratora, tak samo po bokach. Ta siateczka fakturą przypomina, tak jakbyśmy mieli mikrofon sceniczny. I ta górna głowa tego mikrofonu właśnie ma taką siateczkę. I w Zoomie H2e właśnie ta siateczka jest podobna wykonaniem do takiej właśnie siateczki z mikrofonu scenicznego. Ja akurat jeszcze na rejestratorze mam nałożoną futrzaną osłonę przeciwwietrzną Zoom WS H2e, która stanowi akcesorium do tego rejestratora. Można ją dokupić osobno.
0: W jakiej cenie?
1: Na Amazonie można już ją znaleźć około 64 zł, natomiast u nas na Allegro, nie wiem, 90-100 zł. Ja pamiętam, że kupiłem swoją za 100 zł. I musiałem wtedy... I wtedy też była taka sytuacja, opowiem o niej później, że ja tą osłonę, pamiętam, dobierałem w innym, po prostu w innym ogłoszeniu. Dobrze, tak więc przejdźmy do prawej strony rejestratora. Po prawej stronie mamy wejście na mikrofon. W momencie, gdy trzymamy rejestrator wyświetlaczem do siebie, mamy wejście liniowe. Mamy również miejsce na adapter Bluetooth. Również jest dokupowany osobno i stanowi on akcesorium. Oraz mamy suwaczek do włączenia rejestratora oraz do zablokowania jego klawiszy. Po lewej stronie mamy wejście słuchawkowe oraz port USB typu C i mamy pokrętło do sterowania wbudowanym głośniczkiem, który znajduje się z przodu nad wyświetlaczem. Także nie pozostaje mi teraz nic innego, jak omówić wyświetlacz. Wyświetlacz prostokątny, mały. U dołu wyświetlacza mamy cztery guziki prostokątne, małe takie. Pierwszy od lewej to jest przycisk wstecz i uruchamia on również opcję odtwarzania, o których za chwilę. Następnie mamy strzałki poprzedni, następny element, a następnie mamy przycisk OK, który również służy za przycisk, który aktywuje kosz. I wtedy możemy usunąć nagranie i wybieramy wtedy, czy chcemy cancel, czy execute. Execute to jest wtedy, można to zatwierdzić i wtedy nagranie zostanie usunięte. Pod tymi przyciskami mamy okrągłe, małe przyciski. Jest ich 1, 2, 3, 4, 5. I mamy od lewej strony, zaczynając, wstawianie znacznika, plik poprzedni, odtworzenie, następny plik. Mamy przycisk menu, który również służy za przechodzenie do trybu Rec Standby, czyli do trybu ekranu głównego, takiego, który umożliwia nam w słuchawkach podsłuch naszego źródła dźwięku oraz wykorygowanie, wysterowanie dźwięku. Co ciekawe, ten rejestrator nie ma wbudowanej w siebie automatycznej redukcji, nie redukcji, tylko regulacji głośności, chociaż można ten poziom sobie podbić, ale to już później. Z tyłu mamy klapkę na baterię i rejestrator jest zasilany dużymi bateriami, dużymi paluszkami. W środku między bateriami mamy wstążkę umożliwiającą wyciągnięcie tych baterii w razie gdyby nam się rozładowały lub po prostu zaszłaby po prostu taka możliwość, że trzeba by było je włożyć, bo na przykład nie możemy go zasilić z USB. A z USB możemy go również zasilić, zarówno jak i z komputera, iPhone'a, iPada oraz urządzenia z Androidem, jak i, jak to zostało powiedziane, magistra USB.
0: Czyli co mają na myśli?
1: Mi się wydaje, że to jest kostka taka do ładowania, na przykład Apple'owska. Może to być taka jak...
0: Ewentualnie wydaje mi się, że spokojnie można by było też go zasilać z jakiegoś powerbanka.
1: To też można zrobić. Zoom również taką ewentualność podaje.
0: Swoją drogą, czy ty testowałeś, jak długo na bateriach potrafi ten Zoom pracować?
1: W specyfikacji jest napisane, że na alkalicznych, które są zamontowane obecnie w rejestratorze, jest to 11 godzin. NiMH bodajże około 10, chociaż mogę się pomylić. I lithium, tak jest nazywana ta kategoria, to bodajże do 29 godzin. Chociaż w piątek, jak go testowałem, no to cały dzień mi normalnie przedziałał. Ja go tam o dziewiątej z hakiem otrzymałem. I tak do 23 do północy udało mi się z nim dobrze funkcjonować, chociaż nie polecam nikomu ustawiać głośniczka wewnętrznego na maksymalną głośność, bo raz, że przester, a dwa, pokaże nam od razu low battery i się wyłączy, nawet w momencie, gdy pokazuje nam battery level high.
0: Więc... Te głośniczki w Zoomach, one nigdy, pamiętam, że nie były najlepsze. No one zresztą nie do tego są, one nie są do tego, żeby nam zapewniać jakieś audiofilskie wrażenia odsłuchowe, bardziej po prostu jakoś taki najprostszy możliwy podsłuch tego, co nagraliśmy. Ale ja pamiętam, że jak ja miałem Zooma H4N, on też był wyposażony właśnie w taki głośniczek, no to ta jakość tego była naprawdę podła, to po prostu brzmiało to tragicznie. I jeżeli dźwięk był dość głośny, to przester był gwarantowany po prostu. Tam jakaś naprawdę najtańsza, chyba możliwa na owe czasy wkładka była wrzucona.
1: No tak, tutaj też właśnie tak jest, że po prostu nie przesadzajmy lepiej z głośnością, bo raz, że właśnie się przester stanie, a dwa, po prostu moc będzie... że tak powiem, zbyt niska podawana po prostu do tego głośniczka i bateria po prostu stwierdzi, że ja nie będę przy takim natężeniu funkcjonować. No i Zoom po prostu nam powie low battery i się wyłączy nawet w momencie, gdy my te baterie, nie wiem, wymienialiśmy gdzieś z godzinę temu.
0: Jasne. No okej.
1: Więc tak, przejdźmy do pierwszej konfiguracji. Włożyliśmy baterię, załóżmy, że już rejestrator jest gotowy. A, jeszcze na spodzie. Na spodzie tutaj też taka jest ciekawa funkcja. Jak kojarzysz może takie małe rejestratorki właśnie Zoom H1, właśnie Olympusy, też te LSP, DM, DS, to trzeba było je położyć, żeby cokolwiek nagrać. Zooma możemy sobie swobodnie postawić pionowo, ponieważ u spodu ma nóżki, cztery nóżki, takie okrągłe, małe, oraz gwint statywowy, że można go po prostu przykręcić do statywu, do kamery i na przykład, nie wiem, uruchomić ekspres do kawy i po prostu nagrać dla jakiegoś serialu, że ktoś robi sobie kawę, żeby na przykład no, do tej bazy dźwiękowej się po prostu dorzucić. No i przejdźmy właśnie do tej pierwszej konfiguracji. Pierwsza konfiguracja, włączamy rejestrator i od razu rejestrator bez żadnej pomocy osoby widzącej nam zaczyna przemawiać. Mamy na początku wybór guide sound. Czy chcemy, żeby nam mówił? Czy chcemy, żeby mówił nam i wydawał dźwięki? Czy tylko dźwięki? Czy nic? Oczywiście wybieramy guide sound English plus beep, bo taki jest komunikat. Następnie wybieramy sobie czas i datę i co ciekawe, jeśli zmieniamy baterię, nie musimy cały czas tej daty i godziny ustawiać. Po prostu normalnie korzystamy z rejestratora tak, jakbyśmy przerwali z niego korzystanie na bateriach, które się usłużyły. Wkładamy tylko nowe baterie i możemy jechać z nagrywkami dalej.
0: Czyli ta data jest po prostu zapamiętywana gdzieś.
1: Zapamiętywana, tak, zapamiętywana gdzieś. Chociaż nie wiem, jak to jest w przypadku wyjęcia baterii, czy ten zegar również nie staje i nie trzeba będzie go później korygować w przypadkach, gdy zacznie się już dosyć mocno spóźniać. Nie miałem nigdy takiego przypadku, żeby takie rzeczy jeszcze po prostu sprawdzić. Także tak, po ustawieniu daty i godziny ja miałem coś takiego, że rejestrator po prostu mi się na chwilę wyciszył i nie wiedziałem, co się stało. Wyłączyłem go i włączyłem i już później pojawił mi się normalnie rec standby, czas pozostały na karcie pamięci, ponieważ użyłem do tego celu karty z GoPro Hero 13. Akurat miałem już tam pliki pozgrywane, które trzeba było tam wrzucić na YouTube'a. To już wrzuciłem i po prostu je pozgrywałem na telefon, więc mogłem tą kartę bez problemu wykorzystać. No i przystąpiłem do nagrywania. Na początku porobiłem sobie testy na zewnątrz, później porobiłem testy w pomieszczeniu. Strzelałem różnymi rzeczami, żeby sprawdzić, czy te mikrofony dobrze nagrywają, czy ten format 32-bit float dobrze sobie radzi z różnymi przesterami, głośnymi dźwiękami. No i jak widać, wyszło to bardzo dobrze. Więc tak.
0: To jeszcze cię zapytam, a jak ustawiłeś datę? W jaki sposób tę datę się ustawia i godzinę?
1: Także tak, mamy guide sound English plus beep. I jak to zatwierdzimy, to mamy ustawienie daty i czasu i strzałkami lewo-prawo, tymi prostokątnymi przyciskami, które znajdują się w dolnym rogu, u dołu wyświetlacza. Lewy, drugi z lewej strony oraz trzeci z lewej strony. Drugi i trzeci od przycisku wstecz przemieszczają nas po data, godzina, minuta, miesiąc. Czyli rok, minuta, godzina, miesiąc. I żeby ustawić wartość, musimy wejść przyciskiem w prawym dolnym rogu wyświetlacza, czyli tym OK, żeby ustawić daną wartość. Z tego, co pamiętam, mamy czas 24-godzinny, jeśli chodzi o datę.
0: Okej. No to jak już tę datę ustawimy, jak rozumiem, mamy coś w rodzaju ekranu głównego tego rejestratora i możemy już rozpoczynać pracę.
1: Tak, możemy już rozpoczynać pracę. Także włączę ten rejestrator, żeby wam pokazać mniej więcej, co mamy na ekranie głównym. Teraz poczekam, aż się zaloguje do sieci.
2: Rec standby. Remaining time. 8 hour 22 minute. Battery level high. Front mic on. Rear mic on. Mic's at 120 degrees.
1: Tak.
2: Low cut off.
1: Najpierw podaje nam informację, gdzie jesteśmy. Obecny czas nagrywania na karcie w rozdzielczości, którą sobie ustawiliśmy. Włączony mikrofon, stan mikrofonu głównego, frontowego, stan mikrofonu tylnego, ustawiony kąt nagrywania 120 Hz, 120 stopni oraz wyłączenie lub włączenie low cuta. Więc tak. Przejdźmy sobie od lewej strony. Więc naciśnijmy sobie przycisk maksymalnie z lewej.
2: Mixer.
1: Wchodzimy sobie do ustawień miksera. Tak, mikser możemy sobie podbić jakość nagrywanego dźwięku, aniżeli dźwięk surowy. Możemy podbić front mic zarówno jak i rear mic.
2: Front mic.
1: Mamy. Już wam pokażę zakresy, więc sobie kliknę przyciskiem zatwierdzającym w prawym dolnym rogu.
2: Zero.
1: Jesteśmy teraz obecni na 0.
2: Plus 2. Plus 4.
1: 4.
2: Plus 6.
1: 6.
2: Plus 8.
1: Idzie to parzyście.
2: Plus 10. Plus 12. Plus 14. Plus 16. Plus 18 plus 22 plus 24 plus 26 plus 28 plus 32 plus 32 plus 34 plus 36 plus 38 plus 40 plus 40 plus 40.
1: I tu już się kończy nasz
0: plus
1: zakres.
0: Plus 40, to jest górka.
1: Tak, plus 40 decybeli. Zobaczmy teraz, jak jest z dołem.
2: Plus 16.
1: Bo z tego, co wiem, to nawet
2: plus,
1: można ten mikrofon po prostu wyciszyć.
2: Zero.
1: Więc idziemy w dół.
2: -32 -64 -66 -68 -70 -72.
1: Jeszcze idziemy, patrz.
2: -74 -76 -78 -80 mute.
1: -80 i wyciszony.
0: Aha.
1: Także naprawdę.
0: No, tu jest więcej, zdecydowanie w dół można ściszać bardziej. No i to jest chyba też celowe, bo podbija się ten mikrofon raczej rzadziej, częściej możemy mieć potrzebę, żeby z mniejszym natężeniem nagrywać.
1: No tak, na przykład, nie wiem, plus 10 albo plus 20. Ja zawsze ustawiam sobie plus 20 z tego względu, żeby wszystkie dźwięki były dobrze słyszalne, ponieważ ten rejestrator ma coś takiego, że on, jak jesteśmy na 0, to on nagrywa bardzo cicho. Znaczy, nie o tyle, nie tak cicho, żeby było to dramatem, ale jest nagranie ciche, żebyśmy mogli później swobodnie sobie to wysterować w Reaperze, czy w Logiku, czy gdzieś w Audacity, które niedawno dostało aktualizację swoją drogą, przebudowę interfejsu, żebyśmy mogli swobodnie dokonać obróbki dźwiękowej, tam podnieść wysokie, średnie, niskie tony, nałożyć jakąś kompresję, limiter, wygładzenie głosu, żeby ten głos po prostu brzmiał tak jak w radiu, gdziekolwiek my to wypuścimy, na przykład chcemy, żeby to fajnie szło. Więc ja sobie tutaj wrócę do zera.
2: Minus 32.
1: Z tym.
2: Minus 12.
1: Już jestem blisko.
2: Minus 2. 0.
1: O, już jestem na zero.
0: Nie ma, jak rozumiem, jakiegoś prostego skrótu, żeby tak szybko do tego zera przejść. Po prostu trzeba tam przytrzymać i tak.
1: Nie, trzeba naciskać długo, bo on ma coś. Trzeba naciskać.
2: Front mic, rear mic, front mic.
1: Te klawisze można naciskać, jak szybko będziemy naciskać przycisk poprzedni element, no to będziemy się zmniejszać i możemy to robić bardzo szybko, się po prostu przełączać między tymi poziomami, nawet nie zważając na to, że ta mowa odpowiada za jakiś czas. Także wam pokażę teraz, jak informuje nas rejestrator o tym, że dokonane zostały zmiany na górze urządzenia, czyli mikrofony oraz kąt nagrywania, czyli szerokość stereo 120 stopni lub 90. Więc tak, nacisnę sobie przycisk od frontowego mikrofonu.
2: Rear mic off.
1: A nie, to jest rear mic. Wyłączyłem rear mic'a.
2: Front mic off.
1: Możemy wyłączyć całkowicie obydwa te mikrofony, ale nic nagrać nie możemy. Jak nacisnę nagrywanie,
2: no rec track. No rec track.
1: To się po prostu to nie uda. Zoom nam od razu powie no rec track.
2: Mic's at 90 degrees. Mic's at 120 degrees.
1: Teraz naciskam, włączę wszystkie
2: front
1: te mikrofony.
2: On. Rear mic on.
1: I teraz nacisnę guzik po środku tych małych guzików, które służą za ustawienie szerokości stereo.
2: Mic's at 90 degrees.
1: Teraz nacisnę ten po prawej stronie.
2: Mic's at to mono.
1: A teraz nacisnę ten po lewej.
2: Mic's at 120 degrees.
1: Jak nacisnę przycisk w prawym dolnym rogu wyświetlacza, no to mamy
2: no file.
1: No file, ale gdybyśmy mieli jakiekolwiek nagrania, to po prostu uruchomi nam to trash, czyli kosz. Przenoszenie tego nagrania do kosza. I możemy to zarówno anulować, jak i po prostu, tak jak mówiłem wcześniej, dać execute, czyli możemy to zatwierdzić. Okej, okay, więc czas przejść do... A nie, przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Następny element nie robi nic. Zoom nam tutaj podpowiada, że jest nieobsługiwana akcja.
0: A do czego jest ten przycisk?
1: Ten przycisk, on służy do... To jest przycisk następnego elementu, czyli na przykład, nie wiem, idziemy w górę, w menu daje następne opcje.
0: Okej, rozumiem. Tak. Mhm.
1: Przycisk poprzedniej opcji daje nam
2: low cut off.
1: Ustawienie filtra niskich częstotliwości i możemy sobie ustawić to w trzech zakresach.
2: Low cut off 80 Hz, 160 Hz, 240 Hz.
1: Lub
2: off.
1: Więc mamy do wyboru, do koloru, jeśli chodzi o właśnie takie sytuacje z low cutem. Na przykład mamy coś, chcemy nagrać we wietrznym miejscu. i po prostu sobie ustawiamy low cut'a, nakładamy WSH2E na rejestrator i możemy to już swobodnie nagrać. Więc tak, teraz przechodzimy do menu. Menu jest tutaj interesujące.
2: Menu. File list.
1: File list.
2: No file.
1: Akurat tutaj nie wejdę, ponieważ nie mam plików. Świeżo sformatowałem kartę na potrzeby tego podcastu, aby pokazać, jak rejestrator wygląda na czysto. Więc przejdźmy sobie najpierw po zakładkach, jakie my tu mamy.
2: Input settings.
1: Ustawienia wejścia.
2: Output settings.
1: Ustawienia wyjścia.
2: Rec settings.
1: Ustawienia nagrywania.
2: SD card.
1: Ustawienia karty SD.
2: USB.
1: Ustawienia USB.
2: System settings.
1: Ustawienia systemowe.
2: Help.
1: Pomoc.
2: File list.
1: I file list, czyli lista plików. Przejdźmy zatem do pierwszego ustawienia. Przemieszczam się przyciskiem następnego elementu. Po lewej stronie przycisku OK, który znajduje się w prawym dolnym rogu wyświetlacza.
2: Input settings. Plugin power.
1: Plugin power. Możemy sobie włączyć zasilanie na mikrofon. Jak tu wejdziemy, mamy
2: off
1: on. Lub on.
2: Off.
1: Nie wiem dokładnie w jakiej. Nie wiem dokładnie jakie napięcie jest podawane, czy 48, czy 2 volty na mikrofony. Więc klikam sobie wstecz.
2: Plug in power. Mic line in.
1: Mic line in. Możemy sobie wybrać.
2: Stereo.
1: Stereo.
2: Mono mix.
1: Lub mono mix.
2: Stereo. Mic line
1: in. Czyli po prostu, jeśli weźmiemy sobie wejście liniowe w stereo, to będzie nagrywał nam w stereo. Jeśli mono mix, to po prostu będzie odtwarzać przez obydwa kanały to samo.
2: Plug in power. Menu.
1: I tu jest tyle.
2: Output settings.
1: Ustawienia wyjścia, czyli ustawienia głośnika.
2: Volume control.
1: Volume control. Tak jak w H1, mamy jako pierwszy.
2: Knob.
1: Mamy knob, czyli knob to jest ustawienie, że kręcimy sobie tym pokrętełkiem i możemy sobie je ustawić.
2: Fixed.
1: Lub fixed, czyli po prostu w ustawieniach sobie wybieramy, jak chcemy mieć ten głośniczek ustawiony na sztywno.
2: Volume control. Fixed level.
1: Fixed level. Ta opcja jest akurat wygaszona, ale gdybyśmy ustawili sobie fixed level, to możemy sobie tu wejść i regulować podbicie głośności w naszym wbudowanym głośniczku w rejestratorze.
2: Volume control. Menu. Rec settings.
1: Rec settings, czyli tutaj opcja przydatna dla większości użytkowników.
2: Sample rate.
1: Sample rate, czyli częstotliwość próbkowania. Wejdziemy sobie.
2: 44.1 kHz.
1: 44.1 kHz.
2: 48 kHz.
1: 48 kHz.
2: 96 kHz.
1: Lub najwyższa 96 kHz. Wtedy również się zmniejszy czas szacowany na karcie pamięci, którą mamy zawartą w naszym rejestratorze.
2: Sample rate. Stereo format.
1: Stereo format. Mamy tutaj
2: stereo.
1: Stereo.
2: MS RAW.
1: Lub MS RAW. Nie wiem do końca, co służy ten MS, do czego służy ten MS RAW. Nie testowałem go, ale z tego co pamiętam, to chodzi tutaj o dalszą postprodukcję tego dźwięku w programach zewnętrznych.
2: Mix file.
1: Mix file. Czyli możemy sobie wybrać.
2: On.
1: On.
2: Off.
1: Lub off.
2: On.
1: Jak wybierzemy sobie on, to on będzie nam generował ścieżkę. W momencie, gdy przeglądamy sobie pliki w Zoomie H2E, to mamy jeden plik zadatowany Rearmic, drugi front mic i trzeci mix, czyli ten sam plik nagrany po prostu trzy razy, tylko jeden jest nagrany z mikrofonów frontowych, jedna jest ścieżka właśnie z mikrofonów frontowych, druga z mikrofonów tylnych oraz bocznych i trzecia po prostu zmiksowana ze wszystkich mikrofonów wzięta w czasie rzeczywistym po prostu zmiksowana.
2: Mix file.
1: I możemy to wyłączyć lub włączyć. Następna opcja.
2: Pre-rec,
1: czyli dwusekundowe przed nagranie.
0: Czyli taki bufor nie... po prostu.
1: Tak, bufor, tak, dokładnie bufor. Jeśli na przykład, nie wiem, mamy jakiś wybuch, no to nie zdążyliśmy go nagrać, tam jedną sekundę później wrzuciliśmy, no to dwie sekundy wcześniej po prostu ten bufor zostaje zapisany.
0: Czyli on po prostu wtedy nagrywa cały czas, w takiej pętli sobie chodzi i w momencie, kiedy my wciśniemy rekord, to te dwie sekundy z tego bufora są doklejane do naszego nagrania.
1: Tak, doklejone jest, tak.
2: Auto-rec.
1: Automatyczne nagrywanie. Pamiętam, że w Zoomie H1e chyba było to niedostępne. Tutaj zobaczmy.
2: On-off.
1: On-off.
2: Start level.
1: Start level.
2: Auto-stop.
1: Auto-stop.
2: Stop level.
1: Stop level.
2: On-off.
1: On-off. I jak wejdziemy sobie w on-off,
2: off.
1: To mamy off,
2: on, off, on-off. Start level.
1: Jak wybierzemy sobie start level.
2: Auto-rec. Threshold.
1: Auto-rec threshold. I tu już jest niedostępne.
2: Start level. Auto-stop.
1: Auto-stop.
2: Off. Zero. One, two, three, four, five. Off.
1: Możemy od
2: zero,
1: zera
2: second.
1: Do...
2: Off. Zero. Second.
1: Od 0 sekund do 5 sekund.
2: Off. Auto-stop. Stop level.
1: Stop level.
2: Auto-stop. Threshold.
1: I to też jest niestety niedostępne
2: stop level.
1: Dla nas.
2: On off. Auto rec. Rec start tone.
1: Rec start tone, czyli jeśli mamy włączone nagrywanie, to na początku, żeby zsynchronizować materiał wideo z nagraniem, zostanie wyemitowany taki ton. Mniej więcej jak w telewizji, gdy wycinamy pewne słowa. Można sobie to ustawić.
0: I mamy tutaj. Jeszcze zapytam o ten ton. To chodzi o to, że dostaniesz jakiś sygnał dźwiękowy w momencie, kiedy wciśniesz nagrywanie, czy ten ton będzie w nagraniu?
1: Ten ton będzie w nagraniu. Będzie okay. Takie pip.
0: Jasne.
1: Na początku.
0: Mhm.
1: I tak jakbyśmy mieli mniej więcej taki sam sygnał jak przy wycinaniu pewnych słów w telewizji.
0: No tak, tak. Taki no. Cenzor jakby, tak?
1: Tak, taki jakby cenzur, no, mhm. Żeby go wziąć i synchronizować po prostu z materiałem wideo, gdy nagrywaliśmy iPhone'em albo innym aparatem cyfrowym, żeby to nagranie nie brzmiało tak jakby po prostu...
0: No, żeby gdzieś... nie było desynchronizacji na przykład słów z ruchem ust.
1: Tak, tak, to też. Tutaj też właśnie o to chodzi. I mamy takie opcje.
2: Minus 40 dBFS.
1: Minus 40 dBFS-ów.
2: Minus 20 dBFS.
1: Minus 20.
2: Minus 12 dBFS.
1: Minus 12.
2: Minus 6 dBFS.
1: Minus 6.
2: Off.
1: Lub wyłączone.
2: Rec start tone.
1: Następna opcja.
2: Self timer.
1: Self timer. I tu mamy już to. I z tego co pamiętam też to było chyba niedostępne w Zoomie H1e, a tutaj
2: off
1: 3 sekundy, 5, 10,
2: off,
1: wyłączone,
2: self timer, rec counter,
1: rec counter,
2: elapsed time,
1: elapsed time,
2: remaining time,
1: remaining time,
2: elapsed time.
1: Ja mam ustawione i tak na elapsed time, ale mi mówi remaining time, czyli nie tyle ile upłynęło, bo elapsed time to jest

0: Card. Kolejna opcja, karta SD.
1: Format.
0: Możemy ją sformatować, ja to zrobiłem już w dniu wczorajszym.
1: Quick test.
0: Możemy ją szybko przetestować.
1: Full test.
0: Możemy zrobić pełny test karty, czyli prędkość zapisu zostanie pomierzona oraz to, jaki jest format tej karty.
1: Empty trash.
0: Empty trash, czyli opróżnij kosz i możemy tutaj dać
1: empty trash. Cancel.
0: Anuluj.
1: Execute.
0: Lub execute.
1: Empty trash.
0: Ja sobie stąd wyjdę, bo nic nie mam w koszu obecnie.
1: Format.
0: Możemy tą kartę. O, i tu tutaj doszliśmy do początku, czyli
1: SD
0: do formatki.
1: Card. USB.
0: Przechodzimy do USB, bo USB też tutaj jest bardzo interesujące. I pamiętam, że w Zoomie H1E była taka zależność, że tam się wybierało, gdzie chciało się ten rejestrator połączyć, czy chcieliśmy mobile, czy chcieliśmy skorzystać z telefonu, czy chcieliśmy skorzystać z PC/Mac. Tutaj
1: file transfer.
0: Nie ma tego, wchodzimy sobie, na początku mamy file transfer.
1: Audio interface. File transfer.
0: Więc wejdziemy sobie do file transfer. Nie mamy żadnych opcji wyboru, jakie urządzenie chcemy, do jakiego urządzenia chcemy to po prostu podłączyć.
1: Power, USB.
0: Możemy wybrać power, czy ma korzystać z magistra USB, czy ma korzystać z naszego zasilania z iPhone'a, czy innego urządzenia.
1: Batteries.
0: Czy z baterii i jak sobie po prostu to klikniemy, no to przejdzie nam w tryb udostępniania plików. Rejestrator nie działa.
1: File transfer. Exit. Low cut. Off.
0: O właśnie, wyszedłem z file transfer.
1: No
0: chciałem
1: file.
0: Jeszcze sprawdzić jedną
1: menu,
0: rzecz, jeszcze
1: USB.
0: Więc chwilę sobie wejdziemy. Wprowadzimy sobie rejestrator w tryb transferu plików i zobaczmy teraz jedną rzecz. Poza przyciskiem wstecz oraz przyciskiem do wchodzenia do menu, rejestrator żadnego przycisku po prostu nie obsługuje. Poza tymi dwoma guzikami REC Standby i przycisku wstecz służącego do wychodzenia z poszczególnych kategorii menu. Żeby z tego wyjść, musimy kliknąć któryś z tych przycisków.
1: File transfer, exit.
0: Mamy file transfer, exit,
1: cancel,
0: lub cancel.
1: Exit.
0: Ja sobie klikam exit. I już możemy normalnie z tego rejestratora korzystać i wychodzi nam
1: menu,
0: z menu.
1: USB,
0: i sobie jeszcze raz wrócimy i pokażę teraz
1: audio
0: ten audio interface. Bo tutaj też mamy ciekawe opcje.
1: Channel stereo mix.
0: Możemy sobie wybrać channel stereo mix lub
1: multi-track.
0: I dla każdego z tych kanałów
1: stereo mix
0: możemy sobie wybrać
1: mode audio interface with rec.
0: Tryb audio interface with rec, czyli razem z nagrywaniem.
1: Audio interface only.
0: Czy ma być tylko audio interfejsem?
1: Audio interface with rec.
0: I na przykład sobie to
1: power USB
0: zasilimy, sobie to włączymy i tu mamy też opcję właśnie
1: batteries USB batteries
0: z baterii lub z USB zasilania tejże karty dźwiękowej.
1: Mode, audio interface with rec.
0: Także zobaczymy, czy
1: channel,
0: jakie mamy
1: stereo,
0: opcje w multitracku.
1: Mode, audio interface with rec. Power, USB, batteries.
0: Mamy
1: USB,
0: te same opcje.
1: Mode, channel, multitrack, audio interface, menu, USB.
0: Mamy właśnie te same opcje. I tutaj właśnie nie ma podziału na to, czy chcemy podłączyć do Maca, czy chcemy podłączyć gdziekolwiek. Po prostu podłączamy, ustawiamy tryb i już możemy się tym bawić. Także przechodzimy do kolejnych opcji.
1: System settings.
0: System settings.
1: Language.
0: Język mamy.
1: English, French, German, Italian, Spanish, Chinese, Japanese, English.
2: Polskiego.
0: I to tyle?
2: Brak.
0: Polskiego nie ma.
1: Language. Date time.
0: Data i godzina.
1: set date time.

0: Ustaw datę i godzinę.
1: Date format.
0: Format daty.
1: Set date time.
0: Czyli możemy ustawić datę oraz format daty. I
1: date format.
0: Tutaj jak klikniemy sobie.
1: Day, month, year.
0: To mamy day, month, year, czyli dzień, miesiąc, rok. I to też mamy w trakcie pierwszej konfiguracji Zooma, bo o tym też nie powiedziałem. Możemy sobie to wybrać. Czy to właśnie ma być day, month, year?
1: Year, month, day.
0: Czy ma być odwrotnie?
1: Month, day, year.
0: Czy ma być miesiąc, dzień lub... Czy ma być miesiąc, dzień, rok?
1: Day, month, year.
0: I wracamy, mamy trzy opcje do wyboru. Więc przechodzimy do następnej zakładki.
2: To zanim przejdziemy, to ja może przeczytam pytania od naszego słuchacza Sylwestra, bo tu kilka pytań jest. Sylwester nie słuchał nas od początku, ale to nic nie szkodzi, bo te pytania jeszcze niektóre nawet nie padły, więc zadamy je teraz. Jaka cena? To jest pierwsze pytanie od Sylwestra.
0: Cena tego rejestratora może się różnić w zależności od sklepu. I właśnie tutaj powiem o tej rzeczy, którą miałem na początku. W ogłoszeniu, ponieważ zamawiałem ten rejestrator z Allegro, było napisane, że tam była osłona przeciwwieczna WSH2E w zestawie. No i za to zapłaciłem 778 zł i ta cena jest właśnie różna. Najtańsza sztuka kosztuje około 699 zł, do nawet 750-770 zł. Te ceny są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o ten rejestrator.
2: No to kolejne pytania od Sylwestra. Czy ten rejestrator ma wejście liniowe na jacka 3,5 mm?
0: Tak, można podłączyć do niego zarówno jak i zewnętrzny mikrofon, jak i wejście liniowe bez ryzyka przesterowania, ponieważ ten rejestrator nagrywa w formacie zmiennoprzecinkowym 32 bit float, który jest ciężki do przesterowania.
2: Okej.
0: Okay. I sprawa wygląda tutaj tak, że nawet jakbyśmy chcieli wpuścić ostry sygnał z konsolety, to możemy po prostu, nie musimy go po prostu wysterowywać. Tu akurat z konsoletą podaję przykład. Natomiast jeśli na przykład mamy miejsca takie głośne, na przykład nie wiem, jakaś impreza i chcemy to nagrać za pomocą mikrofonu zewnętrznego, to też musimy uważać, żeby nie przesadzić, bo też musimy uważać, żeby też nie przesadzić. Jeśli wewnętrzne będą też używane, no to tutaj też musimy uważać, ponieważ one przyjmują maksymalne ciśnienie akustyczne wynoszące 120 dB SPL, czyli wybuch petardy takiej wielkiej, to już może po prostu te mikrofony przesterować albo po prostu głośna klubowa muzyka na jakimś techno-rave'ie w formacie tam 120 decybeli około głośność, żeby cała sala taka wielka na festiwalu to słyszała wszystko. Ten to już może go przesterować.
2: No to kolejne pytania, które nam się tu pojawiły. Czy ten rejestrator ma USB typu C? No to już wiemy, że ma, bo o tym wspominałeś. Ma. Natomiast Sylwester pyta, czy próbowałeś podłączyć go do iPhone'a jako mikrofony zewnętrzne?
0: Oczywiście, że tak i działa to nawet całkiem sprawnie.
3: Połączenie internetowe jest niestabilne.
0: O nie!
2: Nie, jest wszystko okej.
0: Okay. Połączenie zepsuło.
2: Wszystko jest okej, okay, wszystko działa. Słychać cię dobrze, także spokojnie. Pytanie kolejne to, czy baterie w rejestratorze muszą być, żeby dyktafon iPhone'a złapał sygnał z mikrofonów z Zooma na iPhone'ie. O, tak to zrozumiałem tutaj, bo Sylwester trochę to tak niejasno napisał, ale tak, to chodzi o to, czy baterie muszą być?
0: Baterie muszą być, tak czy siak, chociaż można zastosować zasilanie z USB. Chociaż mi się wydaje, że ten prąd, który będzie podawany wraz z zasilaniem USB, jeśli chodzi o iPhone'a, no to będzie po prostu zbyt mały, mi się wydaje, że po prostu te napięcie będzie zbyt małe, te napięcie będzie małe dosyć podawane, więc po prostu rejestrator w najgorszym przypadku może się nie załączyć. Jednakże nie testowałem tego za pomocą samego USB, tylko testowałem właśnie to z włożonymi bateriami. Możemy później pokazać, jak w ogóle działa karta dźwiękowa w iPhone'ie, jeśli chodzi o tego zooma, bo to jest też bardzo właśnie ciekawe.
2: Jasne. Kolejne pytania, bo to nie było ostatnie pytanie od Sylwestra.
0: Tak.
2: Czy można ten rejestrator połączyć z telefonem po Bluetoothie za pomocą aplikacji typu Zoom i sterować z poziomu iPhone'a lub Androida? No jak rozumiem, tu trzeba dokupić jeszcze dodatkowe urządzenie.
0: Trzeba dokupić adapter, tak. Trzeba dokupić adapter Zoom BTA1, który również jest kompatybilny z rejestratorem Zoom H4 Essential. Jest do tego dedykowana zaślepka, żeby ten adapter tam włożyć, jeśli go dokupimy. Jest ona z prawej strony rejestratora obok suwaczka do włączania tegoż urządzenia. I trzeba właśnie dokupić ten
2: adapter
0: BTA1 właśnie, żeby testować, żeby tą aplikację sterować. Nie testowałem tej aplikacji. Nie wiem jak ona się prezentuje, jeśli chodzi o obsługę z voiceoverem w moim przypadku, ponieważ używam iPhone'a 17. Ale myślę, że jeśli Zoom zrobił rejestrator, który ma obsługę głosową, to myślę, że ta aplikacja Zooma również będzie jakoś dostępna.
2: Oby tak rzeczywiście było. I no, jeszcze jedno pytanie, już ostatnie od Sylwestra. Czy próbowałeś podłączać tego Zooma do komputera po USB jako kartę dźwiękową?
0: Do Maca jeszcze nie. Natomiast można też to zrobić i jest również wspierana regulacja podbicia źródła wejścia. I chyba na iPhone'ie też tak jest. Dokonałem również nagrania na iPhone'ie za pomocą dyktafonu i nawet wyszło to fajnie.
2: To wszystkie pytania jak na razie, które pojawiły się. My oczywiście czekamy na kolejne. 663883600 to nasz numer telefonu. WhatsApp również do waszej dyspozycji i nasza aplikacja Tyflocentrum dostępna na Windowsie, na iOSie, na Androidzie i w Eltenie. Też zresztą do waszej dyspozycji. Facebook, YouTube także czekają. No dobrze, to myślę, że możemy kontynuować naszą wyprawę po interfejsie
0: po menu
2: Zooma. Tak.
1: LED display brightness.
0: Więc mamy display brightness.
1: Dark.
0: Mamy ciemny.
1: Medium.
0: Średni.
1: Bright.
0: Oraz bright, czyli
1: dark,
0: podświetlony. Tak, jasny,
1: brightness.
0: Jasny. No, podświetlony, jasny.
1: LED brightness.
0: Następnie mamy LED brightness.
1: Dark.
0: Ciemna.
1: Medium.
0: Średnia.
1: Bright.
0: Lub wysoka jasność.
1: LED brightness.
0: Ja mam ustawione to wszystko na ciemne, ponieważ nie jest mi to w zupełności potrzebne, ponieważ nie widzę tych świateł.
1: Power.
0: Energia. Także wejdziemy sobie tutaj, zobaczymy, co tutaj jest?
1: Battery type.
0: Typ baterii.
1: Power saving. Battery type. Alkaline.
0: Alkaliczne.
1: NiMH.
0: NiMH.
1: Lithium.
0: Lithium.
1: Alkaline.
0: I te trzy są wspierane. Te lithium, z tego co słyszałem, są dobre, a zarazem drogie.
2: Czyli litowo-jonowe i niklowo-kadmowe, zdaje się, tak?
0: Tak, niklowo-kadmowe. No,
2: baterie
0: tak
2: się nazywają.
0: Tak, w H1E też właśnie były takie baterie obsługiwane, ale z tego co wiem, to one są strasznie drogie. Ale potrafi na nich właśnie Zoom działać do 29 godzin, z tego co pamiętam, jeśli jak w specyfikacji było napisane.
1: Battery type. Power saving.
0: Power saving.
1: 1 minute.
0: 1 minuta.
1: 3 minute.
0: 3. 5. Wyłączone. 30 sekund.
1: 1 minute.
0: I wracamy do 1 minuty. Ja mam ustawioną 1 minutę.
1: Auto power off.
0: Auto power off.
1: 10 hours.
0: 10 godzin.
1: Off.
0: Wyłączone.
1: 10 minutes.
0: 10 minut. 60 minut.
1: 10 hours.
0: Lub 10 godzin.
1: Off. 10 minutes.
0: Ja sobie ustawię tutaj też na 10 minut.
1: 10 minutes.
0: Także
1: 60 minute. 10 minute. Auto power battery type. Powers battery type. Power.
0: I to już wszystko.
1: Accessibility.
0: Accessibility. I co ciekawe, jak pamiętacie, w Zoomie H1E ona mówiła accessibility. Tam było coś takiego. Accessibility mówiła. A tu mówi accessibility już normalnie. A wersję firmware'u omówimy sobie za chwileczkę, ponieważ wersja firmware'u jest również na ten rejestrator bardzo wczesna.
1: Guide sound.
0: Więc sobie wchodzimy, guide sound.
1: English and beep.
0: English and beep.
1: Beep only.
0: Beep only.
1: Off.
0: Lub wyłączone, czyli to, co dostajemy w przypadku pierwszej konfiguracji.
1: Guide sound. Volume.
0: Głośność.
1: Loud.
0: Ja mam ustawione na głośny.
1: Quiet.
0: Możemy ustawić sobie cichy.
2: No to faktycznie jest ciche.
0: I tu nie jest
1: loud.
0: I to nie jest tak jak w Zoomie H1E, że trzeba to wszystko zatwierdzić, żeby wszystko to zadziałało. Mamy tak.
1: Quiet.
0: Cichy.
1: Mild.
0: Średni.
1: Loud.
0: Oraz mamy głośny.
1: Volume.
0: Ja sobie ustawię na loud, ponieważ ten średni był dla mnie za cichy.
1: Version.
0: Wersja, więc szybko sobie ją sprawdźmy.
1: Version 1.00.
0: 1.00. I to
1: version.
0: Tyle.
1: Guide sound.
0: W ustawieniach dostępności. Trochę go przyciszę, bo zaczął trochę trzeszczeć.
1: Volume. Accessibility. Firmware.
0: Firmware. O, właśnie tutaj też o tym mówię. Jest wczesna wersja. Posłuchajcie sami.
1: System version 1.01.
0: Czyli to jest wersja jeszcze z początku sprzedaży tego Zooma. Dla H2E mamy już dostępny do ściągnięcia firmware 2.10, który dodaje eksport do MP3, AI Sound Reduction, czyli automatyczną redukcję szumów opartą na sztucznej inteligencji oraz na co użytkownicy narzekali w jedynce i Essential, redukcja poziomu głośności mikrofonu. Nie wiem w sumie po co ta redukcja głośności w mikrofonie, skoro jest mikser i można sobie wtedy wysterować tą głośność, więc tak trochę jakby innowacja bez innowacji, ale dla niektórych rejestratorów właśnie się przyda. Na przykład dla Zooma H1E, który tego miksera rzeczonego nie ma. Więc tak.
1: Firmware. Reset all settings.
0: Zresetuj do ustawień fabrycznych. Tego nie chcemy robić.
1: Language.
0: I wracamy znowu do języka.
1: System set help.
0: I teraz mamy pomoc.
1: 2D code is on screen.
0: 2D code is on screen.
2: Co to właściwie jest?
0: Nie wiem. Ale teraz jak nawiguję strzałkami, to nic się kompletnie nie dzieje.
1: Help.
0: Tak jak mam przycisk do zatwierdzania, to on też nie robi nic. No dobra, przeszliśmy przez całe menu rejestratora.
1: Rec standby.
0: Teraz coś nagram dla przykładu, żeby wam pokazać, jakie mamy ustawienia, jeśli chodzi o pliki. I za chwilę pokażę, jak działa właśnie ta karta dźwiękowa z iPhone'em 17 Pro, 256 GB, głębinowy błękit. Także tak. Dzień dobry, witam was w Turbo Podcaście. Dominik Borkuszewski z tej strony i zapraszam was na krótkie podsumowanie wydarzeń dostępnościowych w iOSie 27. iOS 27 przyniósł nam wiele ciekawych funkcji i nawet również poprawił mowę. Nad czym się bardziej rozwiodę, żeby to nagranie miało jakąś treść. Po pierwsze, zostało poprawione wejście monitora Braille'a zostało zmienione na wejście monitora Braille'a. Tak samo jest z erami oraz z aplikacjami. Tak samo jest z erami, ale niestety popsuto Face ID, Face ID i kod teraz mówi. Tak samo z McDonald'em, jak mówiło McDonald's, mówi MC Donald's. Także to tyle ode mnie w tym Turbo Podcaście. Żegnam się z wami, do następnego. I mamy nagrane już to nagranie. I ono na głośniczku brzmi w sposób...
4: dzień dobry, witam was w Turbo Podcaście. Dominik Borkuszewski z tej strony i zapraszam was na krótkie podsumowanie wydarzeń.
0: Tak to brzmi przez ten głośniczek. No i co możemy z tym plikiem zrobić? Naciskamy przycisk wstecz, czyli lewy dolny róg wyświetlacza.
1: Option, file list.
0: Opcje, file list.
1: File list.
0: I to jest...
1: playing back. Trash, cancel. Trash. Cancel.
0: Niedostępne raczej. Nie wiem.
4: I nawet również poprawił mowę.
1: Option. File list.
0: No, file list nie jest za bardzo dostępny.
4: Po pierwsze zostało...
0: chociaż możemy jeszcze sprawdzić.
1: Option. File list.
0: No nie, nie jest dostępny. Jeśli chodzi o file listy.
1: Option, file list, playing back, option, file, file list.
0: No nie, jeszcze option, prób... file jeszcze, jeszcze to powoduje, że ten rejestrator ma taką przywieszkę małą, że ta responsywność jemu zaczyna maleć, jeśli chodzi o przycisk wstecz. Okej, więc przechodzimy do kolejnej opcji.
1: Mixer.
0: Mixer. I o tej opcji już mówiłem. Można sobie również podbić nagranie, przygotować je do eksportu, o którym za chwilkę.
1: Playback speed.
0: Playback speed, czyli możemy to nagranie sobie odtworzyć.
4: Dzień dobry.
1: 100%.
4: Tur.
1: 125%.
4: Zapraszam was na
1: 200%.
0: Do 200%, do 200% możemy to... to już brzmi, jakby ktoś jakieś piksele z naszych słów po prostu wyciągał.
2: Tak, tak, to już po prostu bardzo się gubi.
0: No. Damy 50%. To jest tak jak w odtwarzaczach multimedia, tak jak w odtwarzaczach takich DJ-skich, gdzie szukasz tego, gdzie szukasz hot startu i przesunięcie koła właśnie daje taki efekt, że tak jakbyśmy mieli muzykę klubową, takie coś takiego. Tak jakbyśmy szukali hot startu właśnie w starych odtwarzaczach muzycznych, takich DJ-skich. Tak to mniej więcej brzmi. Dobra, przechodzimy do kolejnej opcji.
1: Play mode.
0: Play mode. Czyli możemy sobie ustawić
1: play one.
0: Play one, czyli odtwórz, a następnie się to nagranie zatrzyma.
1: Play all.
0: Odtwórz wszystkie.
1: Repeat one.
0: Powtarzaj jeden.
1: Repeat all.
0: Powtórz wszystkie.
1: Play one.
0: Odtwórz jeden. Na początku, gdy dostajemy ten rejestrator w nasze rączki, gdy zostaje on kupiony i przez nas skonfigurowany, dostajemy go z ustawieniem Play All, czyli odtworzy on wszystkie nagrania znajdujące się na karcie dźwiękowej. Znaczy nie na karcie dźwiękowej, tylko na karcie SD. Mamy tutaj Mark, czyli możemy chodzić po zakładkach.
1: Mark. Option. Mark.
0: Albo możemy sami dodać zakładkę.
1: Playing back.
0: Chociaż nie jestem pewien.
4: Żegnam się z wami. Dzień dobry.
2: No, przydałoby się te zakładki móc dodawać, skoro dobry, można po nich chodzić.
4: Dobry, treść jest z Erami, tak samo z McDonaldem.
0: Przyciski poprzedni i następny służą do przeskakiwania po nagraniu.
1: Option. Mark.
0: Dobra, marki. Markery, chyba to dodaje markery, chociaż nie jestem pewien właśnie.
1: A, B, repeat.
0: A, B, czyli odtwarzanie zalupowanej części nagrania. Tak jak w Olympusie się naciskało dwa razy przycisk nagrywania w określonym czasie i powodowało to odtworzenie nagrania od danego momentu, albo nawet mogło się to przytrzymać do końca i od danego momentu, jak się przytrzymało do końca, to od tamtego, który mu zadaliśmy momentu, się to do końca odtwarzało. Więc tak, zobaczymy, jak jest tutaj.
1: A, B, repeat. B, point, clear. B, point, clear. B, point, clear. B, point, clear.
0: B, point, clear.
1: Option. A, B, repeat.
0: Punkt B wyczyszczony. Nie ogarnąłem tego do końca, jak to działa. I mamy tutaj bardzo ważną opcję.
1: Export. File list.
0: I tutaj przejdę sobie do miksera od razu i sobie to nagranie podbiję dla przykładu.
1: Mixer. Front mic.
4: Podsumowanie.
0: Front mic'a daję sobie na plus 10.
4: Rear mic.
0: Reara również sobie daję na plus 10.
4: Mowę. Nad czym się
1: plus 10.
4: Żeby to nagranie miało jakąś treść. Po pierwsze, ZUS
1: front mic.
0: Więc mamy tu już wszystko podbite. Przechodzimy do export. Nagranie domyślne jest nagranie domyślnie nagrane jest w 32 bitach.
4: Ale niestety popsuto Face ID.
1: Bit depth 24 bit.
4: Tak samo z McDonald's.
0: Bit depth. Możemy sobie ustawić na początku bit depth i mamy do wyboru 16, 24 lub 32 bity float. Zatwierdzimy sobie to dla przykładu.
1: Track
0: to mix. Czyli od razu eksportuje nam gotowy track, którego nie musimy już więcej nic z nim robić. Po prostu możemy go wrzucić na Facebooka, YouTube'a, gdziekolwiek.
1: All,
0: czyli on nam wszystkie ścieżki, po prostu główne mikrofony, czyli te frontowe, tylne oraz boczne nam po prostu wyodrębni i wrzuci w osobne ścieżki. Po prostu podbite, zmiksowane, osobne ścieżki.
1: To mix.
0: Ja daję sobie to mix, bo już więcej z tym nic robić nie chcę.
1: Range, A, B.
0: Range, A, B.
1: Track, okay. To mix, range, A, B.
0: A, B, tak, A, B. To jest zasięg. Jak ma to nagranie zostać wyeksportowane? Czy od punktu A do punktu B, czyli jak jest zalupowane, to wtedy możemy sobie ustawić A point, a następnie B point i jak damy sobie range AB, no to nam się te obydwa punkty, do tych obydwu punktów te nagranie po prostu wyeksportuje.
1: All,
0: jak damy all, to nam się cała ta jednostka nagraniowa wyeksportuje.
1: Normalize.
0: I mamy normalizację, czyli to jest ustawienie, które zapobiega przed przesterowaniem, jeśli nagrywamy coś na rejestratorze i chcemy to wyeksportować później do 16-bitowego lub 24-bitowego formatu. I możemy właśnie włączyć tą normalizację
1: on.
0: Lub ją wyłączyć. I jak ją włączymy,
1: on.
0: Załóżmy.
1: Export. Estimated time. Zero. Hour. One. Minute. Cancel.
0: Podaje nam szacowany czas. 0 godzin, 1 minuta. Możemy
1: cancel.
0: Anulować.
1: Execute.
0: Możemy zrobić execute. Ja na przykład zrobię
1: normalize. Off.
0: Bez normalizacji.
1: Export. Estimated time. Execute.
0: Dam execute. I czekam.
1: Processing.
0: I czekamy.
2: To skoro to się robi, to w międzyczasie jeszcze tu mamy kilka pytań od Mariusza. Mariusz by się na przykład chciał dowiedzieć... O, już się zrobiło.
0: Bo właśnie się skończyło.
2: Tak.
0: No.
2: Mariusz chciałby się dowiedzieć, ile to urządzenie ma pamięci wewnętrznej.
0: Zoom nie ma pamięci wewnętrznej. Ma tylko... Można tylko mu zadać kartę pamięci SDXC do 1 terabajta.
2: I to było właśnie drugie pytanie od Mariusza. Jak dużą kartę można tam wrzucić? No to już też wiemy, że do 1 terabajta.
0: Bo on sam nie ma pamięci. On sam nie ma pamięci. Niestety nie ma.
2: Mariusz też chciałby się dowiedzieć, czy ma też ten rejestrator polski język. Nie ma, to już wiemy.
0: Nie.
2: A czy będzie miał? Tego z kolei nie
0: tego
2: wiemy.
0: Tego również nie wiem. Tego również nie wiem. Niestety. Chociaż fajnie by było, gdyby był polski język.
2: Oczywiście,
0: tak
2: że
0: w Olympusach.
2: Tak.
0: No, dla każdego nic trudnego. Dać na przykład jakiegoś TTS albo cokolwiek. Albo
2: no sampelki
0: po prostu. No, zrobić tak, jak tutaj zostało nagrane. No i jak to nagranie... mamy jeszcze jakieś pytania jeszcze?
2: Na razie nie.
0: No dobra, także przejdźmy do tego eksportu, dokończmy ten temat. Jak już wyeksportujemy sobie ten materiał, no to on nam się pojawi na dysku w folderze eksport. Rejestrator go nie widzi, ale gdy podepniemy rejestrator do źródła zewnętrznego, czyli na przykład do telefonu czy do Maca, już jest widoczny ten format. Ja w sumie za chwilę to nawet pokażę, podpinając ten rejestrator do MacBooka, bo VoiceOver mam ustawionego na głośniki MacBook Air. Więc tak, najpierw sobie spróbujemy tą kartę dźwiękową, przetestujemy, tylko wyciągnę najpierw kabel do USB-C na USB-C i akurat to jest kabel od GoPro. Już go znalazłem. To jest od Hero 13 kabel. Zostanie dla przykładu udostępniony. Wpinam jedną końcówkę w USB typu C. Nie mogę wtrafić, ale zaraz trafimy. O, już weszliśmy. Także teraz... Na iPhone'ie zwolnię tylko mowę, żeby każdy mógł zrozumieć.
2: Jeszcze możesz ewentualnie go troszeczkę podgłośnić albo dać bliżej. O!
0: Damy go głośniej.
2: Super.
0: I teraz na Zoomie robimy w ten sposób. Przechodzimy sobie do Rec Standby. Musi trochę czasu minąć. Bo jak on załapie. Jeszcze raz. Bo coś za długo. O, jest. Teraz przejdę sobie na menu.
1: System USD US audio interface. Channel multitrack. Stereo mic mode. Audio interface with rec. Power battery.
0: I on już przeszedł właśnie w tryb udostępniania tego. Tegoż interfejsu, więc ja go sobie tutaj kładę na MacBooku. Zleciał nawet, oj. Oj, oj, oj. Coś tu się psuje niedobrego, ale dobra, zaraz to zobaczymy, sprawdzimy.
3: 20.29.
0: Odblokowuję iPhone'a i teraz...
3: Ustawienia.
0: I teraz wpinam.
5: Uwaga, przyłączysz parę słuchawek. Jeśli zmienisz urządzenie, możesz uaktualnić ten wybór sekcji dźwięki i haptyka w ustawieniach. Słuchawki, przyt inne urządzenie, przycisk.
0: Wybieram sobie inne urządzenie.
5: Portfel.
0: I dźwięk po prostu idzie mi już,
2: już
0: z
2: tego
0: Zooma.
2: Głośniczka, tak.
0: Tak, z tego głośniczka idzie mi po prostu, bo on sobie bez pytania ten sterownik na iPhone'ie przestawia i można sobie korzystać.
5: Ustawienia, Teams, Easy Voice Team, ustawienia.
0: Nie ma żadnych. Ustawienia. Nie ma żadnych opóźnień.
5: Sieć komputer, beta pogląd, dostępność, tab, app, centrum, step, ekran główny, ekran, przycisk czynności, szukaj, tab, tryb powiadomienia, dźwięk, tryb, press, pal, tryb, data, upload, przycisk, gamut, prywat, palermo, facebook,
0: przycisk. Przy okazji wam powiem, przycisk. Jaka jest kondycja baterii tego iPhone'a po roku.
5: Dźwięk powiadomień, tryb czuwania, przycisk. Obiekt, w którym się znajdujesz, to przygaszone element menu komórka.
0: Co się stało? Coś mi się tu zepsuło.
2: Coś tu się na Macu, ale słychać cię, także jest okej.
5: Okay. Tak jak w systemie, wybierz mikrofon, tak jak w systemie, mikrofon MacBook Air, element menu. Mikrofon MacBook Air, zaznacz OK jak separat, wybierz tak jak AirPods Pro, głośniki MacBook Air, separat, tryb mikrofonu, element menu.
0: A, dobra, już wiem, gdzie jestem. Mikrofon i te ustawienia dotyczące...
5: Tak, szukaj, przyćpek, ekran głów, centrum, tabelin, tabara, dostęp, pogód, bateria, hoc, bateria,
0: bateria, to już wam mówię, jaka jest kondycja
5: 29 września 2020, wierszy od jej kondycja baterii, przyćpek, kondycja baterii, maksymalna pojemność, 95%, liczba cykli, 115.
2: O.
0: I tak to się prezentuje na moim iPhone 17 Pro, który opisywałem dla państwa w zeszłym roku. Także jest ciekawie, dobrze.
5: Bateria,
0: teraz spróbujemy sobie coś nagrać.
5: Strona 1.6, rekstron, co porady, łącz, iMovie. Number, kin, gatsy, app, folder, narzędzia, cztery aplikacje. Kompas, dyktafon. Dane komórkowe są wyłączone. Aby pod OK, ustawienie OK, przycisk OK.
0: Więc
5: wszystkie
0: tak.
5: Nagrania, nagłówek.
0: A więc raz, dwa, trzy, test mikrofonu Zooma H2 Essential w nagrywaniu iPhone'em 17 Pro jako zewnętrzna karta dźwiękowa. Możemy również na tym Zoomie przestawiać różne opcje.
1: Mic's at 90 degrees.
0: 90 stopni.
1: Mic's at 120 degrees.
0: 120 stopni. Także jest, kochani, ciekawie. Jest ciekawie. Naprawdę, bardzo fajnie to działa. Dobra, nie wiem, postukamy sobie coś na iPhone'ie. Dobra.
5: Odtwarzaj przycisk.
6: A więc raz, dwa, trzy, test mikrofonu Zooma H2 Essential w nagrywaniu iPhone'em 17 Pro jako zewnętrzna karta dźwiękowa. Możemy również na tym Zoomie przestawiać różne opcje.
1: Mic's at 90 degrees.
0: No i działa. Działać działa.
2: Działa, no dokładnie. Także rzeczywiście można. Jest to fajne i sądzę, że tu się sporo też poprawiło od czasów, kiedy ja korzystałem z Zooma jako z interfejsu audio. Bo to było jeszcze za czasów Windowsa 7, Windowsa XP, to wtedy te systemy audio w samym Windowsie działały na przykład zdecydowanie gorzej i tam potrafiły być różne dziwne historie z inicjalizacją tych urządzeń audio. Czasem to nie chciało działać, czasem działało dziwnie, czasem się coś rwało, więc myślę, że jeżeli ktoś na przykład będzie zainteresowany zakupem takiego rejestratora, no to może go też wykorzystywać jako jakiś tam mikrofon komputerowy. Natomiast, jak rozumiem, to jest tak, Dominiku, że w przypadku podłączenia go do iPhone'a, to baterie muszą być włożone. W przypadku podłączenia do komputera, bo tam jest wyższe napięcie na porcie, to nie muszą być, tak?
0: Chyba też muszą być włożone, chociaż nie sprawdzałem tego.
2: Aha.
0: Później mogę to sprawdzić i najwyżej dam ci znać już po audycji.
2: Jasne.
0: Lub po prostu jutro nagram dopełnienie do tego przeglądu.
2: Dobrze,
0: i
2: dobrze.
0: Wtedy to już wam powiem.
2: No bo kurczę, tak wydaje mi się, że to jest bardzo głupi pomysł, jeżeli baterie musiałyby być włożone po to tylko, żeby urządzenie działało jako interfejs audio.
0: No tak, no to rzeczywiście bez sensu troszkę, nie?
2: No, tym bardziej, że wtedy nie można tego urządzenia ładować, bo ono ma jeden port, prawda?
0: Jeden, jedyny port USB typu C to ma.
2: Właśnie, tak. Więc nie można by było go zasilać.
0: I nie obsługuje ładowania.
2: No właśnie.
0: I nie obsługuje ładowania. Nie.
2: Więc można, można sobie na przykład, będąc gdzieś tam w terenie, to podłączyć sobie go do jakiegoś tam powerbanka, powiedzmy, i wtedy go zasilać i nagrywać coś na kartę, ale jeżeli byśmy chcieli używać tego jako interfejsu audio, to jak rozumiem, to jeszcze musi być bateryjnie zasilane.
0: No właśnie, jeśli chodzi...
2: A może jak będziemy kończyć tę audycję, bo aż jest to dla mnie takie, powiem szczerze, dziwne. Może spróbujmy, jak już będziemy pod koniec tej audycji, spróbuj wyjąć tę baterię i podłączyć go jako interfejs audio.
0: W sumie? Możemy spróbować.
2: No bo aż mi się, wiesz, bo aż mi się wierzyć nie chce, żeby coś takiego przeoczono.
0: No, jakby to przeoczyli, to by był niezły strzał w kolano tak naprawdę,
2: to prawda, nie? To prawda, to prawda. No, ale dobra, to na razie jeszcze tu kontynuujmy, co, bo pewnie jest jeszcze coś do pokazania.
0: Wychodzimy także z tego... Nowe nagranie 2900. Wychodzimy z tego trybu. Front mic. Rec standby. Trash. Cancel. Rec standby. Nie, nie tu. Menu. Exit. O, exit. Input settings. Exit. Exit. Audio interface. Exit. Audio interface, exit, wychodzimy automatycznie.
5: Nowe nagranie 2987.
0: Przechodzi nam na iPhone'a i teraz wam pokażę, jak ten rejestrator, jeśli chodzi o przesyłanie plików, radzi sobie z Maciem. Jakie tu są foldery, gdzie szukać naszych wyeksportowanych nagrań, co dalej zrobić, gdy te nagrania nam się po prostu nie pogubią, bo tak jak mówiłem, wyeksportowane pliki nie są widoczne, nie są widoczne po prostu na rejestratorze. Nie są one widoczne na rejestratorze, więc teraz zrobię tak, że w ustawieniach systemowych dam sobie wyjście na głośniki. Michale, cały czas myślę, że będę miał ciebie na AirPodsach.
2: To znaczy to, ale teraz słychać...
0: Znaczy tak, będzie tylko słychać voiceovera, ale nie sam dźwięk, jeśli go odtworzę po prostu. Aha. Bo będzie przekierowany na voiceovera. Znaczy nie voiceovera, tylko na AirPodsy, bo voiceovera mam ustawiony na tak niezależnie od systemu.
2: Tak naprawdę
0: właśnie.
2: Wydaje mi się, że to głównie to chodzi o to, żeby to pokazać, że tutaj mamy te konkretne katalogi, prawda?
0: No tak.
5: Wyjście, wyjście, tabulator. Wyjście, wyjście, tabulator.
0: Ale sobie to jeszcze wyjście, tabulator.
5: Obiekt, nagłówek, wyjście i wejście. Wyjście, tabulator. Wyjście, wyjście, tabela. 1, 2, 3, W, nazwa głośnik, nagłówek, AR. Głośnik W, dialogowy pod, tabela.
0: O, i teraz próbuj się coś odezwać.
2: Już się odzywam.
0: O, jest dobrze. Jest dobrze, niezależnie wejście działa. Słyszę cię normalnie na słuchawkach.
2: Super.
0: Więc teraz w ten sposób. Odpalam sobie foldera.
5: Szybkość 65%.
0: O, 65% też również będzie dobrze.
5: Safari, 320, papik, Finder, otwar, Finder, otwar, Finder, ostatnie, okno.
0: O, i teraz mam ostatnie i w Zoomie sobie wchodzę w file transfer. Menu, USB, audio interface, file transfer, power, USB, battery, file transfer. Dobra, i mamy file transfer, możemy bez problemu ten komputer po prostu do komputera podłączyć, podpinam.
5: Aplikacja, alert, systemowe okno dialogowe. Pozwalać akcesoriom łączyć się. Pozwal, czy chcesz, pozwalaj, domyślny przycisk. Nie pozwalaj, domyślny Finder. Ostatnie, okno, widok
0: i pozwalaj. I mamy już pozwolone łączenie się.
5: Pasek, pasek boczny, tabela, wierzch, w, udostępniam, ulubione, aplikacje, opiórko. Dokument pobrany, rzecz, miejsca, rozwinięte, cloud, drive, pop, Dominik, Borkuszek, arrival, partition. Zoom podkreśleniem, a jadro, zoom podkreśleniem, H2E, wysuń przycisk.
0: O, mamy zoom H2E, wysuń. I sami widzicie, że ten rejestrator jest widoczny.
5: Zapasek, pionowo, element, widok ikon, zbiór.
0: Teraz jak wejdę sobie w ikon, widok ikon.
5: 300926 podkreśleniem 201541 folder. Dostępny.
0: I on ma coś takiego, że on najpierw daje sobie 26, te 300 coś tam. To jest tak naprawdę 300926. Oraz godzina, w którym nagranie zostało godzina, w której zostało nagranie wykonane. Dokładnie nie pamiętam, która to była godzina, jak nagrywałem to. I on robi sobie z tego folder. I to są takie jakby foldery ze wszystkimi nagraniami. Jak jedno nagranie robisz, to on ci robi folder i umieszcza w niego trzy ścieżki. Rear, front oraz mix. Tak samo jest z eksportem. Jest folder export, ale on ci robi podfoldery z nazwą nagrania, w których jest nagranie z rozszerzeniem .wav. I ja się na tym przejechałem, tak szczerze mówiąc, jak o to chodzi. Ja się raz na tym przejechałem, bo kiedyś myśląc, że ten rejestrator nagrywa wszystkie pliki w jeden folder, nie robiąc podfolderów, z jednym plikiem, który chcemy zrobić. To jest tak szczerze mówiąc głupie, ale cóż, taka polityka Zooma i nie da się nic z tym zrobić. No i tak, wyeksportowałem te pliki na dysk Google'a, żeby później sobie ich posłuchać. No i patrzę, ten plik może być nieobsługiwany. Zachowałem w plikach, a ten ma... Zaznaczę, ten ma...
7: Połączenie internetowe jest niestabilne.
0: Ten
7: obiekt, w którym się znajdujesz?
0: Ten ma rozszerzenie .zip. Serio.
2: O proszę.
0: Jeszcze natknąłem się na rozszerzenie .dat. I czasem w iPhone'ie jest tak, że on nie wyświetla przycisku odtwarzaj, za to wyświetla waveform, notkę waveform audio. Tak to czasem potrafi być przy tych plikach nieskompresowanych 32 bit float. I teraz przejdę po lokalizacji całego tego Zooma.
7: Export folder RSH, export folder.
0: Mamy export folder.
7: Obiekt, menu czynności, otwórz. Pokaż menu. Otwórz. Widok ikon, zbiór.
0: O, i mamy widok ikon, zbiór.
7: 300926, podkreślenia 201541, folder.
0: O, i tu mamy kolejny folder.
7: Obiekt, menu czynności, dwa rzeczy. Otwórz. Widok ikon, zbiór.
0: Klikam otwórz.
7: 300926, podkreślenia 201541, WAV, audio WAV form. Dostępne czynności. I tu... Muzyka, okno, pasek narzędzi, odbiera polecenia.
0: Pokazuję.
8: Dobry, witam was w Turbo Podcaście. Dominik Borkuszewski z tej strony.
7: Pasek narzędzi. Okno, szczegół, wstępuje, Dominik, imię twarz, imię twarz, dom, szczegół, szczegół, szczegół, element, pasek boczny, tabela. Witam, szczegół, Dominik Borkuszewski, imię twarz, wstecz, pauzę, przycisk, odtwarz.
0: I tak to właśnie wygląda, że można sobie to po prostu odtworzyć. To się nam zapisze w muzyce. Od razu zostanie władowane do chmury. Ponieważ Finder nie ma takiego wewnętrznego odtwarzacza, tak jak to jest w przypadku iPhone'a, ale można sobie to po prostu wszystko przez pliki otworzyć. Tutaj jest tak, że to ma po prostu do muzyki wszystko to kieruje. I teraz trzeba po prostu poczekać, aż ten plik się zgra, zostanie uaktualniona biblioteka wykonawcy, zostanie uaktualniona biblioteka w chmurze oraz Genius i po prostu zostanie ten plik dodany do muzyki. Bo to jest realizowane wszystko przez muzykę. Więc tak, pokazałem wam tutaj, jak to mniej więcej wygląda na Macu. Na iPhone'ie jest mniej więcej tak samo. Na Macu, na iPhone'ie, żeby zobaczyć cały ten dysk, to trzeba kliknąć Trzeba kliknąć przeglądaj, wstecz, następnie klikamy sobie Zoom H2e i mamy tam wszystkie foldery od A do Z posortowane na karcie pamięci. Możemy również z poziomu plików usuwać, modyfikować nazwy tych plików, edytować je. Także jest ciekawie. Tutaj na Macu też mogę to zrobić.
7: Wstecz, nie mieszaj, przycisk.
0: Więc ja sobie
7: obiekt,
0: tutaj tą
7: się
0: Finder, muzykę
7: 300926, zamknę. 300926, pasek menu Apple, film, flip, edycja, edyc, przywróć, wytnij, kopiuj, trzy, wklej, wyszedł, zaznacz wszystko, pokaż schowek, wypełnianie, uruchom dyktop, emoji, sym, cofnij, koma, przywróć, wysz, wytnij, wyszarzony, koma, klik, menu, nowe okno, nowy fold, nowy fold, nowy fold, nowa karta, otwórz, otwórz, zamknij, informacje, zmień nazwę, kompres, zmień nazwę, zamek, 300900, zaznaczenie usunięte. Obiekt, w którym N, A, G, R, A, M, I, E, nagranie, T, U, tu R. V, B, O, P, O, D, C, A, S, T. Turbo podcast WAV.
0: O, i sam mi nawet zapisał .wav. Więc naprawdę to bardzo ciekawie, naprawdę ciekawie to działa. Tak samo również mogę zrobić... O właśnie, przy okazji tego sprawdzenia, czy działa ta zewnętrzna karta dźwiękowa. Aha. Bez baterii, mogę zrobić na Zoomie jako źródło dźwięku.
2: No tak, tak, będziemy mogli sprawdzić.
0: Więc będziecie mogli usłyszeć, jakie ten rejestrator ma wbudowane w siebie kapsuły mikrofonowe, jak on się sprawdza i jak to działa. Także teraz wyjdziemy sobie stąd.
5: Zagadki kon, zbiór, pionowo, pasek boczny, tabel, pionowo, element, pasek boczny, pionowo, element podziału. Obiekt, pasek, pasek, narzędzi, pasek boczny, tak było ostatnie. Udostępniam, ulubiona, dokumenty. Poza pasek, pasek, dopewnij, zamknij, przycisk, dywana, z siebie, lity, folder.
0: I teraz sobie wysuniemy.
5: Zoom podkreśleniem H2M, wolumin.
0: Wysuniemy
5: sobie czynności,
0: to.
5: Obiekt, w którym się znajdujesz, to wysuń zoom podkreśleniem H2M.
0: Wysunąłem, wychodzimy z trybu udostępniania.
1: Exit.
5: Dysk nie został wysunięty poprawnie. Wysuwaj zoom podkreśleniem H2 przed włączeniem lub wyłączeniem. Grupa, aby otworzyć menu powiadomień.
0: Ale ja wysunąłem! Więc co ty mi tu mówisz?
2: Może za szybko wyłączyłeś ten tryb.
0: Może, ale mam nadzieję, że nie uszkodzi to dysku.
2: Raczej nie powinno. Sposób.
0: Raczej nie powinno. Dobra, więc wyjmujemy te baterie. Wyłączamy Zooma. Wyjmujemy te baterie za pomocą tej wstążeczki ze środka. Kolejna bateria. Teraz muszę je posortować tak, żeby później je znowu do rejestratora normalnie wrzucić. Dobra. Żeby mi się teraz ta wstążeczka nigdzie nie wzięła i nie zawieruszyła. Dobra. Mamy bez baterii. Więc teraz spróbujmy go uruchomić.
2: No, ciekawe, czy się uda.
0: Udało się. Patrz.
2: Okej, okay, ale teraz mamy się. Tak, mamy file transfer, ale pewnie da się wybrać audio interfejs.
1: Rec standby. O. Remaining time. 8:21. Front mic. On. Rear mic. On.
0: Nie mówi nam stopnia naładowania baterii.
2: Tak jest.
0: Więc teraz w ten sposób.
1: In outrex SD USB file transfer audio channel stereo mic mode audio interface with rec audio in audio interface power USB.
2: I?
5: Aplikacja, alert, systemowe okno dialogowe.
2: No i jest!
5: Chcesz podłączyć się? Czy chcesz podłączyć urządzenia Zoom Corporation Hardware Essential? Nie pozwalaj, przyjdź, pozwalaj, domyśl.
0: Pozwolimy. I teraz... Teraz zrobimy w ten sposób, że przejdę sobie do Zooma.
5: Zoom, spotkanie, Zoom, okno, audio options, menu button, uruchom audio options.
0: Audio options.
5: Systemowe okno, tak jak w systemie, mikrofon, MacBook Air, Zoom Air, separat, Zoom H2 Essential. Audio options,
2: menu button. No.
0: Powinieneś mnie słyszeć z tego Zooma.
2: I słyszę cię z tego Zooma, słyszę cię w mono. Być może to jest kwestia ustawień Zooma też.
1: Mic's at 90 degrees.
0: A teraz powinno być stereo.
2: Nie, jest mono, ale
0: nie,
2: to...
0: jest mono.
2: To prawdopodobnie jest kwestia ustawienia tego w Zoomie, bo trzeba by było wybrać tam jako audio.
0: Tak, trzeba wybrać stereo. Audio stereo, tak. A ja nie wiem dokładnie, jak to się tam jeszcze robi, bo do końca tej aplikacji nie znam.
1: Low cut off.
0: O, można włączyć low cuta.
1: 240 Hz.
0: Więc na przykład go do 240 Hz dam teraz. Mhm. Nie wiem, czy się cośkolwiek zmieniło.
2: Wiesz co, zmieniło się, bo dołu ci ubyło.
0: Opatrz.
1: Low cut. 240 off.
0: Więc zmiany jako takie działają i również można tutaj to nagrywać.
2: Zgadza się.
0: Jest to bardzo ciekawe, naprawdę.
2: Pytanie, jak na przykład zachowałoby się to, gdybyś to podłączył do iPhone'a. Czy też byłoby zasilanie z iPhone'a? Czy nie?
0: To zaraz to zobaczymy.
2: Jeszcze możemy sprawdzić. Tak jest.
0: Więc ja tutaj przerwę to.
1: Low cut. Off.
0: Low cut off dam sobie.
9: Exit.
0: Exit.
9: Audio interface. Exit.
2: O, tylko teraz przełączyło cię na AirPodsy.
8: Tak, już zaraz to naprawię, spokojnie.
2: Okej.
0: I już to zmieniłem.
2: I już to zmieniłeś, tak, już jesteś z Maca.
0: Tak, już jestem z Maczka, więc teraz wyłączam rejestrator ponownie. Czekam, aż on się wyłączy. I teraz podłączamy go do iPhone'a.
2: Tak jest.
0: Moi kochani, werdykt. Ciekaw jestem, jaki będzie.
2: No, więc tego teraz... sam jestem ciekaw. Czy iPhone będzie w stanie zasilić to urządzenie jako kartę?
0: No oczywiście, tak. Dobra, podłączyłem go do iPhone'a. Teraz ustawię sobie tak te urządzenia, żeby mi się dogodnie z nich korzystało. Włączam Zooma. Chwila prawdy.
2: Jest!
0: Jest! Patrz! File transfer. File transfer nam się uruchamia w file transferze, ale...
2: Ale da się pewnie
0: przestawić. Sobie do... Tak.
2: O! A dobra, bo to jest... Bo to remaining time na karcie. Okej.
0: Okay. Tak.
9: Input output Rex SD card. USB. File transfer, audio interface, channel, stereo mix, mode, audio interface with power, USB.
2: Ciach.
9: Rec standby.
5: Wszystkie nagrania.
2: Ha!
5: Szukaj przycisk.
0: Ha, patrz, działa! Widziałeś to? Nieźle.
2: No dlatego tak jak mówię, mi aż się nie chciało wierzyć w to, że urządzenie po prostu, wiesz, które no też może być interfejsem audio przecież, to wymagałoby zasilania bateryjnego.
0: No tak. No ja myślałem, że to będzie wymagało zasilania bateryjnego, ale jak sam widzisz i zresztą też słyszysz, no nie potrzeba tego zasilania bateryjnego, żeby na przykład, nie wiem, tutaj Zoom też pomyślał o nas w takim kierunku, że możemy to wykorzystać jako jednostkę do robienia live'ów na YouTubie, albo na przykład do nagrywania ambientów przez telefon, żeby ten 32-bit float po prostu skompresować za pomocą zewnętrznego źródła.
2: Mm-hmm.
0: Typu iPhone'owski nagrywator czy Just Press Record, bo
2: no tak.
0: To nagrywa w stereo i to również w stereo. I można to również
9: mic set to mono.
0: Zmieniać. Można to zmieniać niezależnie od poziomu, niezależnie od poziomu po prostu
9: mic set 120 degrees.
0: Upodobań. Także teraz zmieniam ten mikrofon z powrotem na iPhone'a.
5: Stop. Przycisk.
0: I to wyłączam, ponieważ tutaj też nagrałem.
9: Mixer, front rec standby, exit.
0: Do tej pory nie mogę się przyzwyczaić, że przyciskiem rec standby się wychodzi z
9: audio
0: tego
9: interface. Exit.
0: Audio interfejsu.
9: Rec standby.
0: O, i mamy już głośność na iPhone'ie. Wyłączamy sobie naszego Zooma. I wkładamy z powrotem do niego baterię. I powiem szczerze, że jestem bardzo, ale to bardzo zaskoczony, że to działa nawet z tak małym urządzeniem jak iPhone.
2: No, ale to jest też taki znak czasów i być może też kwestia tego USB-C. Jednak, tak. Że to
0: no,
2: jest w
0: raczej
2: stanie.
0: Tak, no. Mhm. Raczej tak, dobra. Umieszczamy baterię z powrotem w naszym Zoomie H2 Essential, tylko żeby też tutaj nie poszarpać tej osłonki, bo mam osłonkę założoną właśnie w USH2E do niego. O. I zniknęła mi nawet wstążeczka, bo się między bateriami właśnie gdzieś zawieruszyła, ale zaraz to naprawimy, żeby nie było żadnych zakłóceń w zasilaniu, dlatego chcę tą wstążeczkę wyjąć na baterię, po prostu położyć, żeby nie była pod nimi. Dobra, mamy baterie już włożone. Rejestrator normalnie zacznie za chwilkę działać. Tą wstążeczkę sobie. I już rejestrator jest gotowy. do pracy.
2: No dobrze.
0: Razem z nami.
2: To czy Dominiku coś jeszcze... O, słychać, że się włączył.
0: Tak.
2: Czy coś jeszcze warto powiedzieć o tym urządzeniu?
0: Jedyną wadą jego jest to, że...

0: to tylko i wyłącznie eksport, tak jak to pokazałem wcześniej, wyeksportowane nagranie, mikser nałożony na ścieżkę, czyli te podbicie i również właśnie bit depth ustawiony tam na 24 lub 16 bitów, co również oszczędza czas. I drugą wadą, i to już Tobie mówiłem, Michale, na wstępie, jak przesyłałem Ci w niedzielę próbki, bo w niedzielę przesłałem Ci jedną porcję, a później wieczorem wyeksportowałem drugą porcję i wysłałem Ci później w poniedziałek po 15, no to te pliki ważą, już Wam mówię dokładnie, 21 MB na minutę, 44.1 i 32 bit float, 44.1 kHz, to jest dokładnie, i 32 bit float i 21 MB na minutę mniej więcej, jeśli chodzi o kartę SD. W ciągu 3 minut ten rozmiar może nawet wzrosnąć do około 60-70 mega. 5-minutowe nagranie przekracza ponad 100 mega.
1: Z drugiej strony, Dominiku, w dzisiejszych czasach, kiedy mamy naprawdę duże karty pamięci, to też nie jest aż taki wielki problem. No a to jest
0: nie
1: też...
0: Nie stanowi to problem, tak.
1: To jest też coś za coś. No tu mamy jednak te 32 bity float. Jest to wave. Jest to format nieskompresowany, więc on swoje ważyć musi. Także...
0: No niestety.
1: No, no to... Wiadomo, jeżeli ktoś chce mieć po prostu coś, co będzie mu nagrywało i z czym nie będzie musiał, nie wiem, przeprowadzać jakiejś tam konfiguracji, ja tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach rejestratory dla takich osób nie mają sensu. Bo tak naprawdę to tylko sobie gdzieś tam życie komplikujemy. Jeżeli ktoś faktycznie chce nagrywać różne ambienty, odgłosy, chce to nagrywać dobrze, no to rzeczywiście taki rejestrator może być przydatny. Ale jeżeli ktoś na przykład chce mieć rejestrator do, nie wiem, nagrywania nawet jakichś takich rzeczy reporterskich, dźwięku, głosu, mowy, to w zasadzie w dzisiejszych czasach to wystarczy smartfon. Nie potrzeba do tego rejestratora.
0: No tak, ale na przykład dajmy na to, jesteśmy na imprezie i na przykład, nie wiem, dajmy na to, ja prowadzę imprezę i chciałbym na przykład nagrać jakąś pamiątkę dźwiękową z tej imprezy, no to rejestrator, jeśli nie nałożymy jakiegokolwiek limitera i właśnie w tym 32 bit floacie, jeśli głośność będzie oczywiście nieprzesadzona, nie będziemy dopuszczać do tych granic SPL, no to no bezstratnie, bez strat, jeśli chodzi o dźwięk, nam to się nagra praktycznie, a na telefonie będzie tak, że większość tła zostanie po prostu przytłumiona przez muzykę, nie będzie słychać po prostu bawiących się ludzi.
1: Tak, tak,
0: krzyczących
1: oczywiście.
0: Na parkiecie. No.
1: Oczywiście, ja jak najbardziej przyznaję Ci rację, dlatego mówię, jeżeli ktoś na przykład chce nagrywać jakieś tło, jakieś efekty, tego typu rzeczy, to rejestrator nadal będzie dobrym wyborem. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć po prostu coś, co mu nagra, tak jak ja. Ja zazwyczaj, jeżeli cokolwiek nagrywam, to jest raczej mowa. Czasem zdarza się, że nagram jakieś tam tło, ale ja nie jestem kolekcjonerem tego typu rzeczy. Więc dla mnie na przykład rejestrator jest średnim pomysłem, ale to nie jest tak, że neguję to jakby dla wszystkich osób, które chcą nagrywać dźwięk. Bo oczywiście ja się w pełni z Tobą zgadzam, że jeżeli chcemy nagrywać tło, jeżeli chcemy nagrywać ten ambient taki cały, scenę, to zawsze rejestrator, zawsze urządzenie dedykowane będzie dobrym rozwiązaniem, bo po prostu dzięki temu, raz, że mamy sprzęt, który służy tylko do tego, a dwa, po prostu jednak te urządzenia są dedykowane. Natomiast po prostu, wiesz, teraz w dzisiejszych czasach jest kwestia taka, że mamy wybór. A na przykład jeszcze kilka, czy tam kilkanaście lat temu, nawet bardziej kilkanaście niż kilka, to kilkanaście lat temu, jak ktoś chciał mieć dźwięk dobrej jakości, to się musiał zdecydować na rejestrator. Bo te dyktafony w telefonach, mikrofony w telefonach właściwie, no i kwestie...

0: pamięci w tych urządzeniach, no to nie pozwalały na rejestrowanie niczego w sensowny sposób. Dziś
1: no
0: jest
1: nie,
0: wybór.
1: Sam pamiętam. Sam pamiętam, jak kiedyś ja to byłem fanem ogólnym, jeśli chodzi o nagrywanie dźwięku i takich dźwiękowych różnych rzeczy. To nagrywałem dużo na właśnie na Sony Ericssony, na Nokia nagrywałem. To w Nokiach to było normalnie jakaś porażka, a w Sony Ericssonie, chociaż ten jakość nagrywania była w niektórych modelach po prostu nawet bardzo dobra, ale te miejsce, ta pamięć, tam 2, 4, 8 gigabajtów właśnie wbudowanej pamięci wewnętrznej, te karty pamięci też nie były takie duże, takie jak teraz mamy 512, nawet do 2 terabajtów dochodzą niektóre, z prędkością zapisu na poziomie tam 1 gigabajta na sekundę czy 2, no to w tamtych czasach mogliśmy tylko sobie o tym pomarzyć tak naprawdę.
0: Oczywiście.
1: No.
0: No, więc taki znak czasów. Sylwester zadaje jeszcze pytanie o próbki. Sylwestrze, to jest temat, o którym wspominałem na początku naszej audycji. Próbki będą, ale nie będzie ich teraz. Próbki będą doklejone do audycji, która zostanie opublikowana na stronie. Dlatego, że gdybym ja teraz te próbki wyemitował, to część tych próbek byłaby przesterowana z pewnych powodów, a tak poza tym to nie usłyszelibyście, jak ten dźwięk rzeczywiście oryginalnie brzmi, bo no tu w tym momencie, kiedy prowadzimy tę audycję, to jest wszystko przetwarzane przez nasz procesor emisyjny.
1: Procesor.
0: Tak, i tu jest duża kompresja, więc te próbki zupełnie inaczej by brzmiały. A kiedy my to wkleimy po prostu w projekt, no to ewentualnie tylko zrobię jakąś taką normalizację, nic nie będę tam więcej grzebał przy tym, tylko po prostu zrobię tak, żebyście nie musieli kręcić gałką i żeby to wszystko było na mniej więcej równym poziomie, a niczego więcej z tym nie będę robił. Także zrobimy to w ten sposób. Audycja, kiedy ukaże się na stronie, a ukaże się pewnie za kilkanaście maksymalnie dni, będzie okraszona próbkami, bo Dominik naprawdę tu przygotował dużo tych próbek, ponad 20.
1: 23 próbki.
0: Tak jest, 23 tak. próbki. Także będzie czego słuchać. Zoom H2 Essential. Jeszcze na koniec przypomnijmy, jaka mniej więcej cena tego urządzenia? 600,
1: no można
0: 700?
1: Powiedzieć około 700 zł, tak. Około 700 zł, 750 zł.
0: Jasne. No i oczywiście akcesoria dodatkowo płatne, osłona przeciwwieczna, urządzenie, taka wtyczka, moduł do łączenia przez Bluetooth. No. Tak, więc jest tutaj kilka jeszcze rzeczy, które sobie można dokupić. No, rejestrator na pewno ciekawy i część osób z pewnością go doceni. A urządzenie prezentował Dominik Borkuszewski. Dziękuję ci bardzo, Dominiku.
1: Również dziękuję.
0: I w tym momencie...
1: I życzę wszystkim dobrego wieczoru.
0: Tak, i w tym momencie my na antenie Tyfloradia się żegnamy, a jeżeli będziecie tej audycji słuchać jako podcast ze strony tyflopodcast.net, no to nie wyłączajcie, bo teraz właśnie zaczynamy prezentację próbek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Się przedłużyło, a ja muszę jeszcze parę telefonów wykonać, takich trochę służbowych. Czy mogłabym Was, to znaczy takich no częściowo służbowych, ale w związku z pracą, czy mogłabym Was opuścić?
4: Oczywiście, jasne, to bardzo...
3: Chyba, że jakieś krótkie pytanie, na które mogłabym szybko odpowiedzieć i się rozłączyć.
4: To znaczy, chciałam jeszcze chwilę porozmawiać o tym obrazie, to znaczy odbiorze osób niewidomych przez społeczeństwo, więc nie wiem, to postaramy się jakoś może szybciej streścić, żeby...
3: To ja Was przeproszę.
4: Jasne.
3: To dzięki wielkie i
4: ja
3: na razie.
4: Bardzo Ci dziękuję. No, do
3: pa,
4: usłyszenia.
3: Cześć.
5: Do widzenia, Haniu.
3: Cześć.
5: Natomiast ten obraz, ja tak właśnie podczas audycji myślałem, że nad największym stereotypem, który jest na temat niewidomych, z którym ja się spotykam, to największy to według mnie jest, że niewidomy powinien chodzić z pieskiem. za każdym razem, prawie za każdym, gdy ktoś mi pomaga, to słyszę, dlaczego pan nie ma pieska, dlaczego pan idzie sam. I tak jakoś wydaje mi się, że to jest ten największy stereotyp dotyczący nas niewidomych, który panuje w społeczeństwie.
4: To ja ci powiem o największym stereotypie dotyczącym osób niedowidzących. Jak ciebie ludzie pytają, czemu nie chodzisz z pieskiem, to mnie, chociaż jestem osobą właściwie niewidomą i po prostu nie ma takiej możliwości, żeby jakiekolwiek, choćby miały 100 dioptrii, okulary mi pomogły. Najczęściej ludzie mnie pytają, to czemu pani nie nosi okularów? No nie? Że po prostu wiesz, mają taki stereotyp, że jak ktoś jest krótkowidzem, założy okulary, po prostu będzie widział, no nie? Doskonale. Mhm. I ja nie wiem, nie chcę ich nosić, wolę po prostu się męczyć, z laską potykać albo nie wiem, chodzić z przewodnikiem, bo nie wiem, wstyd mi jest założyć okulary, no nie? Więc to jest taki jakby odpowiednik tego pieska. Chciałam też zapytać o takie kwestie właśnie tego, o czym po części już mówiłyśmy z Hanią wcześniej, takiego jakby odczłowieczania, bo właśnie tak jak mówiliśmy, z jednej strony rozporządzenia i paragrafy, a z drugiej strony troszeczkę brak ludzkiej empatii i często takie niemiłe sytuacje, które się przydarzają nam właśnie, powiedzmy, nie wiem, w kontekście pracy, w kontekście traktowania nas w sytuacjach takich codziennych, gdzieś w komunikacji i tak dalej, i tak dalej. W jakich obszarach dla ciebie te zmiany w odbiorze osób niepełnosprawnych przez to społeczeństwo tak zwane zdrowe są najbardziej widoczne?
5: Prowadzę szkolenia i bardzo je lubię prowadzić, takie szkolenie na temat takiego savoir-vivre w stosunku do osób niepełnosprawnych, w tym właśnie osób niewidomych. I co widzę? Wciąż istnieje coś takiego, że jest sobie niewidomy, jest sobie przewodnik i jest na przykład urzędnik. Urzędnik nie rozmawia z niewidomym, tylko wciąż rozmawia jednak z przewodnikiem. I to na szkoleniach na to zwracamy uwagę. I okazuje się, że urzędnicy nie są do końca tego świadomi. Robią to tak podświadomie, jak gdyby, traktując tego niewidomego, nie chcę powiedzieć za głupszego, może bardziej ograniczonego. Jak tak rozmawiam z paniami urzędniczkami, one mówią, same nie wiedzą, z czego to wyniknęło i nikt im na to wcześniej nie zwrócił uwagi. To pojęcie opiekuna, które tak zagnieździło się, że niepełnosprawny ma opiekun, z opiekuna, zrobiło jednak sporo złego. Opieka od razu kojarzy się z czymś, no, nie negatywnym, tylko takim, że ktoś, kim się opiekujemy, jest mniej samodzielny, więc trzeba z tym opiekunem załatwiać różne sprawy, a ten opiekun dopiero z osobą, którą się opiekuje, bo jej pomoże.
4: I to,
5: co mi się też tak, to, co mi się rzuca z tego takiego naszego odbioru. Myślę, że też jesteśmy odbierani jako osoby jednak, które potrafią wokół siebie zadbać. Sporo w tym dobrej zasługi różnego rodzaju też filmów jednak. No, Esmeralda, która była 15 lat temu, i która chodziła tam po parku z białą laską i tak dalej. My możemy nie lubić takich filmów, tak, ale no, jakieś tam pozytywne też skojarzenia są osób niewidomych w społeczeństwie. I też na poziomie takiego zwykłego człowieka, na kolei na przykład, ja się spotykam z olbrzymią życzliwością tych konduktorów, tej obsługi, która chce nam pomóc. Już nie ma tak, jak jeszcze kilka lat temu mi się zdarzało właśnie pytanie kolejarza, a czemu pan jedzie sam, a czemu pan nie ma opieki? No już tak z 2-3 lata już mi się takiego pytania nie zdarzyło. Te szkolenia, które przechodzą pracownicy służb społecznych, no to też swoje jednak robią, ale te zmiany są no powoli, ale myślę, że jednak wszystko ku dobremu pójdzie, pomimo tego, że jakoś tak odczuwam od kilku lat, że że jakoś jesteśmy spychani jako niepełnosprawni, bo ogranicza się w jakiś sposób nam funkcjonowanie przez, przez różnego rodzaju ustawy, rozporządzenia. Jednak, że nie realizuje się tego, co jest zapisane w konwencji o prawach niepełnosprawnych, że nie realizuje się karty praw osób niepełnosprawnych, że państwo polskie zrezygnowało z pakietu kolejowego, czyli nie musi w tej chwili do 2009 roku zapewnić dostępności dworców kolejowych dla osób z niepełnosprawnością. Z czego to wynika? No właśnie nie wiem. I mam czasami takie poczucie tego spychania nas na margines. A z drugiej strony ten mój wewnętrzny optymizm każe mi wierzyć, że idzie ku dobremu.
4: Znaczy, ja też mam wewnętrzny optymizm, ale sporo takich jest rzeczy, które widzę i które są dla mnie takie, jednak dużą różnicę widzę między tym, jak odnoszą się zwykli ludzie, nie mówię teraz o jakichś służbach społecznych i tak dalej, tylko zwykli ludzie na przykład do osób niepełnosprawnych w Polsce, a gdzieś tam, jeśli przebywam za granicą, na przykład bardzo nie podoba mi się ciągle, że ludzie podchodzą, załóżmy do mnie i do mojego męża tutaj z taką emfazą, że my jesteśmy tacy dzielni, że jesteśmy razem i tak dalej, i tak dalej. Ja przecież do licha nie podchodzę do małżeństwa, gdzie nie wiem, kobieta jest blondynką, a facet jest szatynem i nie mówię im, ojej, jacy wy jesteście odważni, przecież wy możecie mieć rude dziecko, no nie? Więc to po prostu jest takie wśród, to, tak jakby te kontakty ze zwykłymi ludźmi tak naprawdę sprawiają mi najwięcej zawodu. Tak jak Hania mówiła o tych sąsiadach, dla mnie też na przykład jest coś takiego u ludzi spotkanych na ulicy, że na przykład za cenę tego, że w ich taki mają modus operandi, że za cenę tego, że oni ci powiedzą, jaki to jest numer autobusu, mają prawo zadawać pytania, które są takie wręcz uwłaczające, że na przykład nie wiem, czy masz żonę, a powiedzmy nie wiem, tam jak ci się układa z dziewczynami, a nie wiem, jakieś, kiedyś był w ogóle świetny artykuł w Wysokich Obcasach, wywiad z Moniką Zarczuk, która właśnie przytaczała w takiej codziennej sferze wszelkiego rodzaju sytuacje takie, gdzie no ludzie po prostu jakby przede wszystkim widzą osobę niepełnosprawną i jakby to nie jest jakąś cechą naszą, tylko czymś jest ta niepełnosprawność, która determinuje zachowania ludzi w stosunku do nas. I to jednak jest niedobre i takie no ze wszechmiar naganne. Jeśli ja jestem za granicą, to ludzie mnie pytają o to, gdzie pracuję, czym się interesuję, jakiej muzyki słucham, czy mi smakuje ich lokalna kuchnia, czy coś takiego. A u nas ludzie mnie pytają, czy nie widzę od dziecka, a jak to jest, że ja tak sobie radzę, a że tam po prostu, wiesz, za chwilę by mnie zapytali, czy, jak to jest, że mi z nosa nie kapie, tak? Więc no trochę myślę, że jako społeczeństwo jeszcze ta zdrowa część społeczeństwa, tak zwana zdrowa, tak? W pewnym sensie nie dorosła do takiego etapu tolerancji właśnie bez tych takich niby to małych zachowań, ale jednak podszytych takim dyskryminującym podejściem. I też, tak?
5: No właśnie to, co powiedziałeś, że za granicą ludzie się pytają, czy pan, czy pani, czy pani czyta książki, jakie książki pan lubi, zjadł pan tapas, czy panu smakowało i coś tam, coś. Jest zawsze pan. U nas najczęściej ja jestem ty.
4: To dokładnie też jest... mam to samo uczucie. Jak ja jestem gdzieś z mężem, to nikt nie mówi, ja państwa zaprowadzę czy coś takiego, tylko ktoś mówi, no chodźcie, ja wam pokażę. Ja sobie myślę, kurczę, no po prostu jakie chodźcie, jakie wam, no po prostu co to jest? No dla mnie takie rzeczy są nie do przyjęcia i to są właśnie tak, też miałam zamiar o tym powiedzieć, dobrze, że mi przypomniałeś. Tak samo, co do tych służb społecznych, to dla mnie na przykład jest naprawdę bardzo zły poziom wyszkolenia asyst na lotniskach. Notorycznie jest taka sytuacja, że osoby są, nie są prowadzone tak, jak powinny być prowadzone. Ci nasi asystenci, to nawet nie jest ich wina, tak? Bo oni są nisko opłacani, jest ogromna rotacja na tych stanowiskach i gdzieś tam kogoś wyszkolono rok temu, to on już szkolił następnych, którzy przychodzili i to stąd się bierze. Niemniej jednak sytuacja faktyczna jest taka, jaka jest i są sytuacje właśnie tego typu, że osoby są prowadzone niewłaściwie, że ci asystenci ci tak. Z jednej strony są bardzo sympatyczni, więc oni z tym pasażerem bardzo chętnie rozmawiają. Tyle, że tutaj nie bardzo o to chodzi, bo porozmawiać to ja sobie mogę w podróży na przykład z mężem albo z fajnym współpasażerem, jak mi się trafi. Natomiast asysta jest od tego, żeby gdzieś tam komfortowo i bezpiecznie mnie przeprowadzić przez ten moment przesiadki, czy tam wyjścia z lotniska, czy od momentu, jak na lotnisko przychodzę. Natomiast ci ludzie ze mną rozmawiają, oni się mnie pytają, dokąd ja jadę, a jaka długa droga mnie czeka i tak dalej, i tak dalej. I czy ktoś tam w miejscu docelowym będzie na mnie czekał i tracą czujność. I później się to kończy tym, że na przykład prowadzą, bo to nie tam, inne osoby niewidome są takie spostrzeżenia. U nas na lotniskach notorycznie osoby niewidome są wpuszczane do tych zbiorowych toalet, tak? Mimo, że na wszystkich toalety te dla osób niepełnosprawnych są. A tam co? Kolejka, która nie jest taka, jak w sklepie stoi wzdłuż lady i tak dalej, tylko która się przesuwa to w jedną, to w drugą tak. stronę, bo to ktoś tak. chce podejść do suszarki, to do umywalki. Jeśli to jest w hali przylotów, to ludzie ze sobą nierzadko tam zabierają też bagaże już odebrane. Co, niewidomy ma skakać przez te torby? W takiej lotniskowej toalecie nie ma dwóch kabin, tylko powiedzmy, nie wiem, jest tam 6, 7. I jak ma się osoba niewidoma zorientować, czy to już jest jej kolejka, która z kabin się zwolniła, tego nie można robić. I po prostu nigdzie mi się nie zdarzyło, żeby na lotnisku mnie wpuszczono do takiej toalety ogólnej. U nas oczywiście na prawie wszystkich, więc tutaj z tymi asystentami, no właśnie też to sprowadzanie gdzieś za nadgarstki po schodach, zamiast łapanie się pod łokieć, no generalnie tutaj... I ja w tej sferze takiej połowy mam najwięcej zastrzeżeń. Dla mnie ustawodawstwo jakby w kontekście tych osób niewidomych ok. I też w sferze zawodowej się zmienia, bo są programy aktywizacyjne, ale w tych kontaktach społecznych i z odbiorem społeczeństwa i z tym, jaki jest odzew społeczeństwa na ten odbiór, to jednak jeszcze sporo pracy myślę, że jest i przed nami, i przed społeczeństwem. To tak sama się rozkręciłam, to cię zapytam jeszcze o taką kwestię, chyba że jeszcze chciałeś dodać coś w tej materii.
5: Znaczy nie, ja się pełni z tobą zgadzam, ale jednak no widzę pozytywy, że idzie powoli, ale idzie ku dobremu.
4: Właśnie, chciałam zapytać, co twoim zdaniem my, jako osoby niewidome, możemy zrobić, żeby ten jakby dobry obraz i dobry odbiór nas przez społeczeństwo poprawić i przyspieszyć?
5: Nic nie możemy zrobić. Jako pojedyncze jednostki nic nie możemy zrobić. Natomiast myślę, że bardziej tutaj jest rola właśnie organizacji pozarządowych. Tylko troszkę więcej nowoczesnego działania mi brakuje takiego. Jednak media mają moc. Świetnie, że pojedyncze osoby niepełnosprawne, niewidome występują w jednym z 10, w jakimś innym teleturnieju, gdzie tam się nutki jakieś zgaduje, teraz nie pamiętam nazwy. Świetnie, że gdzieś tam w familiadzie. To jest rola takich pojedynczych osób niewidomych, tylko że musiałaby być naprawdę olbrzymia mnogość tych osób, żeby miały jakiś wpływ. Dlatego mówię, że pojedyncze osoby niewiele mogą zdziałać, albo nic. Natomiast organizacje pozarządowe poprzez produkt lokowany, czyli na przykład w jakimś filmie byłaby osoba niewidoma, w jakimś serialu popularnym byłaby osoba niewidoma, która nie jest herosem, bo pójdzie po chleb, która jest po prostu zwyczajną osobą niewidomą, to znacznie większy wpływ na zmianę tego obrazu i podejścia społeczeństwa do nas miałoby większy wpływ, duży wpływ.
4: Aha. A jak moim zdaniem powinniśmy reagować na jakieś przejawy takie dotyczące nas bezpośrednio? Takie, o jakich już mówiła Hania, o jakich mówię ja. Bo jakby są dwie szkoły, to znaczy jedna jest taka, że żeby nie psuć tego wizerunku, bo nie daj Boże, ktoś jeśli się nie zareaguje z uśmiechem i sympatycznie tłumacząc, to ktoś pomyśli, że jesteśmy sfrustrowani, a dlaczego? No dlatego pewnie, że nie widzimy, a nie dlatego, że wytrąciła nas z równowagi dana sytuacja, tak? Tylko, że moim zdaniem to prowadzi do czegoś takiego, że później społeczeństwo zacznie odczłowieczać nas w drugą stronę, bo będą osoby niepełnosprawne odbierane jako takie no przygłupie pięknoduchy, które po prostu mają tylko i wyłącznie pozytywne emocje. Tak. I to tak też nie powinno być, dlatego że osoby, które mają kontakt z ludźmi niepełnosprawnymi, powinny mieć świadomość tego, że muszą uważać tak, jak w stosunku do każdego innego człowieka. Co mówią, jak mówią, bo to jest człowiek, który czuje, który ma swoje emocje i za przeproszeniem wkurzyć może się tak samo i zareagować nieprzyjemnie, jak każda inna osoba, więc za jakim tam sposobem ty optujesz, bo ja powoli zaczynam za tym drugim. Mnie trochę do tego przekonały feministki. Akurat tutaj zupełnie abstrahując, dopóki one starały się właśnie w taki miły sposób, zawoalowany tłumaczyć, wydawać jakieś pisemka, spoty, organizować konferencje, nikt ich nie słuchał. I jakby zaczęło się dopiero w momencie, kiedy one zaczęły pokazywać też te swoje negatywne reakcje na przejawy dyskryminacji. Czy z osobami niepełnosprawnymi, skoro tak słabo skutkuje, ta taka, że tak powiem, pozytywna wersja, też czasami nie powinno być tak, że oczywiście nie mówię, że ktoś nas potrąci, mamy, nie wiem, przeklinać, odsądzać go od czci i tak dalej, ale czy w sytuacjach, kiedy ewidentnie nasza godność jest naruszana, powinniśmy w sposób nie pozostawiający wątpliwości jednak dać do zrozumienia, że tak, takiego zachowania nie akceptujemy.
5: Ja się z tobą w pełni zgadzam i też jestem, uważam, że ja nie jestem odpowiedzialny za całą społeczność niewidomych. I też uważam, że mam prawo do gorszego humoru, gorszego dnia, do burczenia pod nosem czasami, bo ja jestem jednostką, jestem indywidualny i tyle.
4: Tak, a przede wszystkim jesteś człowiekiem, a później dopiero człowiekiem niepełnosprawnym.
5: Tak, dokładnie.
4: Więc to tak jakby pewnego dnia założyć, że nie wiem, wszyscy ludzie, którzy mają powyżej tam, nie wiem, 1,80 m, nie mają prawa się złościć, tak? Mhm. Nasza niepełnosprawność jest jedną z cech, które posiadamy i
5: jakby... Dokładnie, tak jak ktoś jest siwy, ktoś jest rudy, gruby, tak samo jest niepełnosprawny. Oczywiście inne konsekwencje są z siwości, grubości, a inne z niepełnosprawności, ale wszyscy mamy te same potrzeby fizjologiczne, kulturalne, sportowe, inne czasami tylko sposób realizacji tych potrzeb i tyle.
4: To jeszcze już na sam koniec, tak kwestią dobrych rad i przestróg, chciałabym Cię zapytać o takie rzeczy, które w aspekcie tego odbioru społecznego i reakcji społeczeństwa na nas jako osoby niewidome najbardziej psują nasz wizerunek. Czego powinniśmy się absolutnie wystrzegać i jakie są zachowania jednostek, które rzutują na pogorszenie odbioru całej naszej społeczności?
5: Może jakieś zachowań, nie wiem, żebraczych. To z drugiej strony właśnie bardzo trudne pytanie jest, bo przed chwilą mówiliśmy, że każdy z nas jest jednostką indywidualną, prawda? I każdy ma prawo do swojego zachowania. Więc myślę, że takich zachowań, które ogólnie są uważane za zachowania po prostu negatywne, złe. I tak jak kiedyś właśnie w średniowieczu niewidomi, prawda, byli prowadzeni przez jakiegoś pachołka o kosturze, chodzili od wsi do wsi i żebrali. I wszyscy niewidomi, albo przynajmniej większość tak robiła, więc w społeczeństwie był taki obraz nas jako żebraków. Więc mi się nasunęła tylko właśnie takiego, no nie wiem czego, bo żebractwa powinniśmy unikać, myślę. A reszta to zachowania są po prostu naturalne.
4: Ja myślę, że też ważne jest takie obycie i ogłada, jaką reprezentujemy na co dzień. I ważne też jest to, żeby dbać o schludny wygląd, bo to też jest tak, że ludzie najczęściej odbierają nas wzrokiem i choćbyśmy po prostu mówili i robili nie wiem co, to tego nie zmienimy i to wrażenie, które będzie pierwsze, jakie zrobimy na kimś, kto na nas patrzy, takie ono już pozostanie i to myślę, że to jest jedna z takich ważniejszych kwestii, o której na pewno nie wolno nam nigdy zapominać, bo naprawdę tak jest, że jak cię widzą, tak cię piszą, też jak cię widzą, tak do ciebie podchodzą. To też ma pewien profit w kontekście takim, że o wiele prędzej ktoś przyjdzie nam z pomocą, jeśli my po prostu, bo nikt się tam nie będzie wdawał w to, czy my jesteśmy mądrzy, jakie mamy fakultety, jakie ciekawe zainteresowania i talenty wszelakie. Jeżeli my kogoś prosimy o pomoc, to ta osoba ma z nami do czynienia dosłownie przez chwilę i najczęściej o tym, czy zdecyduje się tej pomocy nam udzielić, decyduje to, jak nas postrzega, a postrzega nas przez tą chwilę i wyrabia sobie opinię o nas na podstawie tego, jak wyglądamy, więc myślę, że to też jest ważna kwestia.
5: Jak wyglądamy, czy jesteśmy schludnie ubrani, czy nie jesteśmy gdzieś popalamieni, czy no, ładnie pachniemy również. Takie rzeczy dotyczące wyglądu są bardzo, bardzo ważne, bo od 30 do 90 sekund i ktoś już ma o nas wyrobione zdanie.
4: Jasne. To myślę, że na tym naszą dzisiejszą bardzo długą rozmowę możemy zakończyć. Bardzo Ci, Krzysiu, dziękuję za nasze pierwsze, mam nadzieję, nie ostatnie spotkanie wspólne w Tyflo Podcaście.
5: Ja dziękuję serdecznie za zaproszenie, że mogłem podzielić się swoimi opiniami na no, te ważne dla nas tematy związane z naszym funkcjonowaniem, z postrzeganiem nas, postrzeganiem siebie. Temat bardzo szeroki, temat bardzo trudny i jestem dumny i cieszę się, że zostałem zaproszony do audycji.
4: Dla mnie oczywiście prawdziwą przyjemnością było goszczenie w audycji i Ciebie, i Hani, która niestety już musiała się z nami pożegnać. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że skłoni nasza dzisiejsza dyskusja również Państwa do wyrażania swoich opinii w komentarzach, do czego serdecznie zachęcam. A teraz już w imieniu mojego dzisiejszego gościa, myślę, że Hania też tutaj przyłączyła się do tego. Dziękuję Ci, Krzysiu, za udział jeszcze raz.
5: Dziękuję.
4: Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: Dwudziesty pierwszy dzień września 2016 roku w kalendarzu. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz z tej strony, Paweł Masarczyk z drugiej strony. Witaj, Pawle.
6: Witajcie, witajcie.
0: Dziś o poczcie elektronicznej będziemy Wam opowiadać. Przynajmniej spróbujemy zaprezentować aplikację. Moim zdaniem hit, twoim tak chyba nie do końca, prawda? To chyba się
6: znaczy
0: nie do końca
6: przekonałeś. Aplikacja jest funkcjonalna. Nie wiem, czy jej będę używał z uwagi na to, że mi mój aktualny klient mailowy odpowiada, a jeszcze nie mam aż takiej potrzeby korzystania na przykład z kalendarza czy oddzielnego menedżera kontaktów. Ale znam osoby, którym na pewno kalendarz ekstra by się przydał, bo coś z googlowskim im nie po drodze, czy z Apple'owskim, czy z jakimś innym i na pewno by skorzystali z czegoś zewnętrznego. Nie, myślę, że aplikacja jest w porządku.
0: A dziś będziemy mówić o aplikacji Outlook dla systemów Android oraz iOS. Dziś opowiemy Wam, jak ta aplikacja wygląda, jak ona działa. Ja może na dobry początek powiem, o czym zresztą kiedyś już wspominałem w audycji, jaką prowadziliśmy wspólnie z Michałem Kasperczakiem i kiedy tak się prześlizgnęliśmy po różnych rozwiązaniach pocztowych dla iOS-a. Dlaczego ja używam tej aplikacji? Otóż ja korzystam z Outlooka z jednego prostego powodu. Genialnie rozwiązany system powiadomień. No po prostu połączone z inteligentną skrzynką odbiorczą, która naprawdę działa fajnie, przynajmniej u mnie, bo u Pawła jakoś niekoniecznie.
6: Jeszcze jej nie wytrenowałem, to dlatego.
0: Całkiem możliwe. Natomiast no, działa po prostu jak dla mnie super i bardzo sobie chwalę to rozwiązanie. Na czym to polega? Jeżeli mail jest uznany za ważny, dostaję o nim powiadomienie na ekran mojego urządzenia. Od razu mam też dźwięk, a jeżeli mail jest z gatunku tych, no, które istotne nie są, no to nie jestem o nim powiadamiany i tyle. Bardzo fajne rozwiązanie, szczególnie jeżeli ktoś w swojej pracy wykorzystuje pocztę elektroniczną, no i warto, żeby się orientował, czy coś mu ważnego przyszło na skrzynkę, czy niekoniecznie, czy to są takie rzeczy, które na przykład mogą sobie jeszcze odczekać z jakiegoś tam powodu. I właśnie to jest przede wszystkim powód, dla którego używam Outlooka. Kilka powodów innych jest też jeszcze, bo pewne rozwiązania działają naprawdę fajnie. Część niestety jest jeszcze niedopracowana, będę musiał takiego jednego buga dostępnościowego na pewno zgłosić. Swoją drogą miałem okazję testować też rozwiązanie zgłaszania problemów w Outlooku. Także o tym też mogę później opowiedzieć, ale to za czas jakiś. Na dobry początek przejdźmy do prezentacji. Aplikacja jest dostępna zarówno na Androida, jak i na iOS-a za darmo. To warto podkreślić. Po prostu Outlook wpisujemy, Outlook w wyszukiwarkę naszego sklepu, z jakiego korzystamy. No i tyle. I tak to wygląda. Instalujemy sobie tę aplikację i możemy jej używać. Proponuję, Pawle, żebyśmy na dobry początek zapoznali naszych słuchaczy z tym, jak to w ogóle wygląda, kiedy uruchomimy ten program. Może zacznijmy od Androida.
6: U mnie wyświetliło się takie zapytanie. Jeszcze przed zapytaniem, taka dobra sprawa, to był przewodnik, takie krótkie wprowadzenie, czemu ten Outlook jest dobry. Większość aplikacji teraz coś takiego posiada, taki przewodnik nowego użytkownika, a raczej taką reklamówkę różnych opcji, które aplikacja oferuje. Następnie jesteśmy proszeni o to, aby dodać konto. No i dodajemy swoje konto pocztowe. Proponowanych jest kilka takich podstawowych kont. Jest to Gmail, jest to Outlook.com, teraz tak się nazywa. Kiedyś Windows Live Mail, to już teraz nie. Yahoo. Nie wiem, czy coś jeszcze tam nie było proponowane, ale obsługiwane są wszystkie konta IMAP. I on też po wpisaniu adresu e-mail postara się wykryć automatycznie, w jaki sposób połączyć się z naszą skrzynką w sposób najbardziej optymalny.
0: Zgadza się. I ja tu muszę powiedzieć, że niestety Outlook ma pewne problemy i to jest mój zarzut. Jeden, jedyny, podstawowy. Jeżeli nasz serwer z jakichś powodów, leniwy admin, którego nie ma w danym momencie, ja mam akurat tak z jednym ze swoich kont pocztowych, przez które muszę cały czas używać maila Apple'owego, bo nie mogę się w całości przerzucić na Outlooka. Notabene kiedyś mi to działało, a po prostu tak wyszło, że po rekonfiguracji i po wymianie telefonu, no, przestało mi to z jakiegoś powodu działać. Po konsultacji z Microsoftem okazało się, że to są jakieś kwestie związane z certyfikatem. Certyfikat, i to wiem, że na tym serwerze jest problem z certyfikatem i na chwilę obecną nie ma komu tego naprawić, ale mój zarzut nie wynika nawet z tego, że Outlook nie chce nam zaakceptować takiego nieważnego certyfikatu, chociaż powinien rzucić ostrzeżenie i powinien powiedzieć, no, użytkowniku, ty jesteś mądry, my w ciebie wierzymy, ty wiesz, co ty chcesz zrobić, czy chcesz taki certyfikat zaakceptować, czy też nie. On po prostu nie daje żadnej informacji zwrotnej. Nie dostałem informacji, że ten certyfikat jest niewłaściwy, że jest przedawniony, że jest wypisany na nie to, na co powinien być, i tak dalej, i tak dalej. Więc tu mam żal do Outlooka i do Microsoftu, ale jeżeli coś tam działa, jeżeli jakieś konto pocztowe działa, a większość dobrze skonfigurowanych serwerów pocztowych będzie działało bez problemu, tak jak powiedziałeś, IMAP jest obsługiwany bez żadnych kłopotów, chyba w ogóle POP3 tu nie jest obsługiwana. Tak,
6: chyba większość teraz tych nowoczesnych klientów nie obsługuje za bardzo POP3, bo nie pozwala na bezpośrednią interakcję z pocztą. Na zasadzie usuwa się w telefonie, usuwa się na serwerze. Tam jest to trochę inaczej rozwiązane, no i raczej preferowane są IMAP-y względnie te skrzynki, takie jak Gmail, gdzie można się połączyć po jakimś API, gdzie można autoryzować aplikację i w ten sposób wpuścić. To jest zdaniem tych bardziej znanych dostawców poczty bezpieczniejsza funkcja niż otwarte protokoły typu IMAP i POP. na przykład jak się tworzy nowe konto Gmail, to możliwość dostępu przez IMAP trzeba zaznaczyć ręcznie w ustawieniach jako autoryzację mniej bezpiecznych aplikacji, jakoś tak się to nazywa.
0: Tak. A dodam jeszcze, że na przykład w Outlooku, jak konfigurujemy sobie nasze konto pocztowe, właśnie jeżeli jest to Gmail, bo kilka Gmaili sobie konfigurowałem, Gmaili i Google Appsów, no to jeżeli sobie konfigurujemy takie konto, to właśnie też nie jesteśmy, to nie jest to konfigurowane przez POP ani przez IMAPa, tylko jesteśmy jakby przenoszeni na stronę, taką mini stronę Google'a i pojawia nam się komunikat, że aplikacja Outlook prosi o dostęp. Więc to jest właśnie z użyciem tego API, o którym ty mówisz, Pawle. Także w ten sposób to jest realizowane. Ma to swoje niewątpliwe plusy, rzeczywiście prawdopodobnie większe bezpieczeństwo, natomiast no, w drugą stronę z IMAPami mogą być problemy, jeżeli serwer ma jakieś kłopoty, jest coś nie do końca dobrze skonfigurowane. To już od razu uczulam, żeby nasi słuchacze nie byli zdziwieni, ale na 95% nie będziecie mieć z tym problemów. Dobrze, no to co, to proponuję, żeby przejść i pokazać interfejs. Ja jeszcze tylko dodam, że no, ja nie powiem tak bardzo szczegółowo jak Paweł, jak zaczynamy naszą przygodę z Outlookiem, bo ja po prostu już tę aplikację tak dawno zainstalowałem i od dawna jej używam, że zwyczajnie nie pamiętam, co tam w iOSie było na samym początku, kiedy wyglądało to w ten sposób, że konfiguruję to po raz pierwszy. Ale zanim przejdziemy do prezentacji, to wypada nam odebrać telefon, bo mamy telefon, mamy słuchacza na łączu, jest z nami Patryk. Witaj, Patryku.
7: Witam bardzo serdecznie.
0: Słuchamy.
7: To znaczy tak, ja chciałem powiedzieć a propos Outlooka, że go kiedyś używałem, ale on miał coś takiego dziwnego, jeżeli chodzi o wątkowanie tych wiadomości. Jeżeli na przykład otwierałem wątek, to ten wątek nie otwierał się jako jakby folder z wątkiem, tylko jako jedna wielka wiadomość, w której są wątki. Nie wiem, czy to się teraz zmieniło.
0: Wygląda to inaczej. Masz w lewym górnym rogu wiadomości, ja to zresztą postaram się pokazać. W lewym górnym rogu wiadomości masz po prostu przyciski charakteryzujące kolejne wiadomości w wątku. Jeżeli oczywiście włączysz sobie wątkowanie. Ja sobie włączyłem, ale powiem szczerze, długo nie korzystałem z wątku.
7: Ale właśnie mi chodzi o coś takiego, o takie wątkowanie, bo to czasem działa w Outlooku, a czasem to nie działa. Że na przykład klikam w wiadomość, która jest wątkiem i pojawia się tak jakby folder. Czyli, że wiadomość, jak sobie przechodzę palcem, flikiem, to jest jakby ten wątek jest traktowany jako katalog. Tak jak było kiedyś w mailu iOS-owym, bo to się teraz też zmieniło. Że po prostu był taki jakby katalog.
0: No nie, to w ten sposób to nie wygląda. Jest treść ostatniej wiadomości w wątku, czyli wiadomości najnowszej, a później sobie możemy do poprzednich wiadomości przejść za pomocą takich przycisków. One tam są i teraz jest nam oznajmiany status, czy dana wiadomość jest rozwinięta, czy zwinięta.
7: A, bo to kiedyś to nie było właśnie tak oznajmiane, ale ja właśnie powiem, dlaczego ja się zraziłem do Outlooka i czego ja używam aktualnie teraz. Aha. Dlatego, że Outlook, on jest jakiś taki leniwy czasami, zauważam, bo jeżeli na przykład ja mam konto na Gmailu i na przykład dajmy na to na chwilkę stracę łącze internetowe, albo coś tam się stanie, to on zauważam, że ten Outlook w ogóle z jakiegoś powodu mu się nie chce powiadamiać, że dostałem maila. Ja muszę tego Outlooka odpalić i potem go ewentualnie zamknąć, żeby on coś tam zaskoczył i dopiero wtedy te powiadomienia od Gmaila z powrotem dostaję, że dostałem w ogóle jakąkolwiek wiadomość. I nie wiem, czy to kiedyś tak było, bo przecież tego Outlooka nie używałem pół roku.
0: To Patryku spróbuj, bo ja używam go na co dzień, właśnie przede wszystkim używałem jako takiego powiadamiacza.
7: Ale właśnie tutaj a propos powiadamiacza chciałem powiedzieć, bo ja już tutaj napisałem. Ja w ogóle znalazłem genialny program od Google'a, nie chcę go tutaj reklamować, ale mówię tu o inboxie.
0: To od razu wejdę ci w słowo i zapytam, czy inbox obsługuje inne konta niż Google'a?
7: No chyba, no to jest akurat googlowy.
0: No właśnie, no właśnie.
7: Aha.
0: No właśnie, i widzisz, no jeżeli, o ile ja używam większości kont googlowskich, to jest wszystko spoko, ale używam też kont, które nie są kontami Google'a i to już jest mniej spoko.
7: Ja, może akurat Outlook bardziej inteligentniej sobie dobiera te powiadomienia, te skrzynki, bo tam ma te inteligentne skrzynki. No inboxowi nie zawsze czasami chce wyjść.
0: Nie, no to wiesz, to też nie jest tak, że to od razu wszystko działa, to sobie trzeba go wytresować, tego naszego Outlooka. To trzeba chwilę czasu poświęcić na to, żeby tak, to po prostu działało.
7: Tak, teraz mam dylemat, bo tutaj właśnie audycja Outlooku i ja tak mówię, kurczę, tu mam tego inboxa, tutaj jeszcze testowałem maila iOS-owego i teraz mam taki dylemat, co zainstalować, co będzie lepsze, czy ten inbox, czy Outlook?
0: Sprawdź sobie Outlooka, może teraz, kiedy został tam uaktualniony, bo co jakiś czas oni wypuszczają przecież aktualizację, będzie działał u ciebie
7: lepiej. Microsoft co
0: chwila
7: coś tam.
0: Tak, oni, to im trzeba przyznać, oni naprawdę poprawiają tego Outlooka i zresztą nie tylko Outlooka, ale w ogóle swoje aplikacje. Także proponuję spróbować.
7: Dobrze.
0: W końcu nic nie tracisz, aplikacja jest darmowa.
7: Tak. No dobrze, to w takim razie dziękuję bardzo.
0: Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia. No to Pawle, to proponuję, żebyśmy przeszli do rzeczy. Przy okazji tyflopodcast.net, jeżeli ktoś ma ochotę jeszcze do nas zadzwonić, zapraszamy.
8: W porządku. Mam już otwartą aplikację Outlook.
9: Urządzenie, godzina 19:17. Brak połączenia internetowego.
8: Właśnie czasami nie wiem, czemu Outlook pluje takimi komunikatami. Mam połączenie internetowe, jak najbardziej, wszystko jest w porządku. Zresztą tutaj robiłem test mały i dostałem bez problemu powiadomienie, że mail doszedł. No więc nie wiem, w czym rzecz. Natomiast interfejs główny, okno główne aplikacji Outlook przedstawia się w sposób następujący.
9: Paweł Masarczyk, godzina 19:04. Filtry, inne priorytety, wyszukaj. Skrzynka odbiorcza. Otwórz nawigację, przycisk.
8: Otwórz nawigację, przycisk. No to jest standardowy element w aplikacjach androidowych. Tu się otworzy szuflada, która pokaże nam menu. To do tego przejdziemy zaraz.
9: Skrzynka odbiorcza.
8: Skrzynka odbiorcza. W tym folderze jesteśmy.
9: Wyszukaj.
8: Wyszukaj. Wiadomo.
9: Ustawienia.
8: Ustawienia. Tu są ustawienia, zdaje się, aplikacji, ale sprawdzimy za chwilę.
9: Priorytetowa skrzynka odbiorcza. Wybrano.
8: Priorytetowa skrzynka odbiorcza. Wybrano.
9: Inna poczta.
8: Inna poczta. Różnica jest właśnie taka, że w priorytetowej widzę teraz całą moją pocztę, w innej widzę jakieś wybrane wiadomości, nie wiem na podstawie jakiego algorytmu. Domyślam się, że jest to kwestia właśnie nie przećwiczenia, tak jak Michał to zrobił, tego, co powinno być priorytetową korespondencją, a co nie. W związku z czym na razie trzymajmy się tej priorytetowej, bo tak na szybko tego nie wytrenujemy.
9: Filtry, przycisk.
8: Filtry. Tutaj możemy sprawdzić, a raczej posortować wiadomości. Względnie nawet nie tyle je posortować, co wyświetlić tylko konkretny typ.
9: Wszystkie wiadomości zaznaczono, nieprzeczytane, nie zaznaczono, przycisk opcji, oflagowane, nie zaznaczono, przycisk opcji, załączniki, nie zaznaczono, przycisk opcji.
8: Otóż to. No i tego typu wiadomości możemy powyświetlać.
9: Outlook. Otwórz nawigację, przycisk, priorytetowa skrzynka, inna poczta, filtry, Paweł Masarczyk, godzina 19:14, to jest drugi e-mail testowy, zróbmy tu wątek, 5 kreska, original message, 5 kreska.
8: No i to jest właśnie moja wiadomość.
9: Paweł Masarczyk, godzina 18:28, e-mail testowy, to jest e-mail testowy na potrzeby podcastu.
8: No i to jest mój drugi e-mail. Jeżeli wejdziemy w ten pierwszy,
9: Paweł Masarczyk,
8: to będzie wątek.
9: Cytat blokowy. Zróbmy tu wątek. 5 kreska oryginal. Pokaż całą wiadomość, przycisk. Odpowiedz, przycisk. Odpowiedz wszystkim, przycisk. Prześlij dalej, przycisk. Poczta, wybrano. Kalendarz. Plik, kontakty.
8: Tu już są zakładki. Te zakładki są zawsze widoczne. To tutaj ktoś zrobił na modłę bardzo iOS-ową tą aplikację, ale jest to i działa.
9: Przejdź wyżej, przycisk przenieś. Przycisk usuń. Przycisk archiwizuj.
8: To są przyciski takie, żeby na szybko coś zrobić z tą wiadomością.
9: Więcej opcji, przycisk. To jest drugi e-mail testowy. Paweł Masarczyk, inbox. Paweł Masarczyk. A to jest drugi e-mail testowy.
8: To jest moja pierwsza wiadomość.
9: Paweł Masarczyk, wszystkie. Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk, wszystkie. Paweł Masarczyk. Zróbmy tu wątek. 5 kreska, original message.
8: To jest druga wiadomość.
9: Paweł Masarczyk, godzina 19:14. Paweł Masarczyk. Inbox. Paweł Masarczyk. Opcje odpowiedzi, przycisk.
8: Opcje odpowiedzi.
9: Szczegóły. Cytat blokowy. Zróbmy tu wątek.
8: A gdybym teraz chciał się przełączyć na poprzednią wiadomość?
9: Paweł, zróbmy, Paweł, a to jest drugi.
8: To przełączamy się klikając w ten podglądzik taki wiadomości, który się tu pojawił wyżej.
9: A to jest drugi. Pokaż całą wiadomość. Paweł Masarczyk. Wszystkie. Paweł Masarczyk. Zróbmy. Paweł Masarczyk. Paweł Masarczyk. Inbo. Paweł Masarczyk. Opcje odpowiedzi przy szczegóły. Cytat blokowy. Zróbmy tu wątek.
8: A jak widać, to jest ta druga wiadomość.
9: Paweł Masarczyk. Godzina 18.29. A to jest... A to jest drugi e-mail testowy.
8: A to jest drugi e-mail testowy. No i mamy w tym oknie pokazaną wiadomość, tą ode mnie.
9: Pokaż całą wiadomość, przycisk.
8: O.
9: Szczegóły.
8: I tu...
9: A to jest drugi e-mail testowy. Odpowiedz, przycisk. Odpowiedz, wszystkim,
8: i
9: przycisk.
8: Tu mamy widok całej wiadomości.
0: Tak, bo Outlook stara się wycinać te pewne rzeczy, czy skracać tę wiadomość, a jeżeli na przykład wiadomość jest jakaś dłuższa, no to możemy sobie to kliknąć, żeby nam się rozwinęło.
8: Tak. No i tak jak już słyszeliście, mamy tutaj takie przyciski, jakie w każdym kliencie pocztowym powinny się znaleźć. Jest opcja przenoszenia, jest opcja odpowiedzi. Kiedy klikniemy w odpowiedź, jest opcja też przekazania dalej takiej wiadomości. Archiwizacja, szczegóły wątku. Szczegóły wątku to jest dość przydatny przycisk, ponieważ kiedy go naciśniemy, to rozwiną nam się dodatkowe kolumny, czyli na przykład zobaczymy nie tylko nazwę, imię, nazwisko odbiorcy, ale też adres mail. W porządku. No więc to byłby widok wiadomości samej w sobie i widok wiadomości jako wiadomości, wszystkich wiadomości.
9: Outlook. Przejdź wyżej, przycisk. Przycisk przenieś. Przycisk usuń. Przycisk archiwizuj. Więcej opcji przycisk.
8: A mamy też więcej opcji.
9: Przenieś do niepriorytetowych. Otworzyłeś kolekcję listy.
8: Przenieś do niepriorytetowych.
9: Oflaguj.
8: Oflaguj.
9: Oznacz jako nieprzeczytane.
8: Oznacz jako nieprzeczytane. I to w zasadzie tyle. Kiedy oflaguj. Wybierzemy oflaguj.
9: Outlook. Przejdź wyżej, przycisk. Przycisk przenieś. Przycisk usuń.
8: To oflagowaliśmy. Myślałem, że to będzie jakiś większy wybór, że flagujemy jako, nie wiem, pilne, priorytetowe lub coś takiego.
0: Zapewne
8: ale
0: to po prostu
8: nie.
0: Tylko jakaś gwiazdka nam się dodała.
8: Tak. No i potem jak będziemy filtrować wiadomości, to się pokażą tylko te oflagowane. W porządku. Więc to byłby widok.
9: Otwórz nawigację, przycisk.
8: Jeśli chodzi o wiadomości. Widzieliście pewnie też zakładki u dołu. Do nich przejdziemy za chwilę. One są tutaj też, w momencie kiedy mamy pokazane wszystkie wiadomości.
9: Kontakty. Pliki. Kalendarz. Poczta. Wybrano. Utwórz przycisk.
8: I mamy też przycisk utwórz.
0: Do tworzenia nowej wiadomości.
8: Wiadomości.
0: Dobrze, to ja teraz proponuję, żebym ja pokazał, jak to wygląda z mojej perspektywy, z perspektywy iOS-a. Postaram się teraz udostępnić wam syntezę z iPhone'a.
10: 19.23.
0: Tak. 3 metry temu. Nowa, fantastyczna funkcja w VoiceOverze. Miało nie być w ogóle słowników, a teraz są takie, że 3 metry temu, oczywiście 3 minuty temu. Wysłałem takie powiadomienie. Ja może nawet spróbuję pokazać teraz, jak te powiadomienia przychodzą. I wyślę jeszcze jeden test. Odpowiem sobie na swojego własnego maila. Wątku, to ostatni mail w wątku, wysyłam. Czekamy. I tak chwaliłem te powiadomienia. Mam nadzieję, że mnie nie zawiodą. Że się zaraz pojawi coś. O, u mnie już na...
10: 19.24.
0: O. U mnie na komputerze już się pojawiło, na iPhone'ie też się pojawiło.
10: Środa, Outlook, teraz, poczta programu Outlook, Michał Dziwisz, test, to ostatni mail w wątku. W temacie test, Outlook,
0: dobrze.
10: Kodu,
0: i sobie otwieram, 06. Tylko muszę jeszcze
10: masz,
0: odblokować.
10: Skrzynka odbiorcza.
0: Dobrze, i teraz...
10: Pokaż okienko nawigacji, przycisk, pokaż okienko, wszystkie konta, przycisk.
0: Wycofamy się tutaj.
10: Pokaż okienko nawigacji, pokaż okienko, wyszukaj, skrzynka, wszystkie, napisz, zaznaczone, inne, przycisk, filtruj, masz, studia, nieprzeczytane, Milena
0: Jakubowska. I teraz tak.
10: Pokaż okienko nawigacji, przycisk.
0: Pokaż okienko nawigacji powoduje nam zwinięcie, ten, jeżeli wciśniemy ten przycisk, to zwijamy jakby całość tych naszych
10: zaznaczone. Wszystkie konta, folder archiwizuj.
0: I tu mamy w tym momencie.
10: Wszystkie konta, zaznaczone. Zwin, przycisk. Wszystkie
0: konta, przycisk. Możemy jeszcze też to zwinąć. Ale domyślnie mamy,
10: zwin, przycisk.
0: Jeżeli mamy kilka kont skonfigurowanych, zobaczymy co.
10: Rozwin. Michal, Małpa Dziwisz, rozwin, przycisk.
0: Tak.
10: Michal, kropka, Dziwisz.
0: Mam pokazane w tym momencie moje skonfigurowane konta.
10: Rozwin, michal@dziwisz.net. Google. Przycisk.
0: Tak. I tu wyświetla mi się, że to jest Google.
10: Login. michal@dziwisz.pl.
0: To będzie
10: przycisk.
0: Też Google.
10: Login. IMAP. Przycisk.
0: O, a konto fundacyjne to jest IMAP. I teraz mogę sobie w każde to konto wejść i wtedy pojawi mi się struktura tych folderów, które mam pokonfigurowane, a mogę też wybrać sobie przycisk.
10: Plus wszystkie konta, rozwin, przycisk.
0: Rozwin.
10: Wszystkie konta, folder kosz. Wszystkie konta, folder zaplanowane.
0: I przede wszystkim to jest bardzo fajne tutaj.
10: Wszystkie konta, folder archiwizuj. Wszystkie konta, folder wyzwane. Zaznaczone. Wszystkie konta, folder skrzynka odbiorcza.
0: Wszystkie konta, folder skrzynka odbiorcza. Wystarczy w to sobie wejść.
10: Wszystkie konta. Skrzynka odbiorcza. Nieprzeczytane, nieprzeczytane.
0: I wyświetla mi się tutaj.
10: Nieprzeczytane. Michał Dziwisz, re, test 19.
0: Wyświetlają mi się tu wszystkie moje wiadomości. Najnowsza jest Michał Dziwisz, re, test, bo wysłałem kilka już tych maili.
10: Masz studia nieprzeczytane. Michał Dziwisz, re, test 19, 24. Ma 3 wiadomości w konwersacji.
0: I tu
10: masz,
0: mam jeszcze.
10: Wiadomości folderze inne od nadawcy Harvard Business Radio Polska. Wirtualo, nieprzeczytane.
0: Tak.
10: Michał Dziwisz, nieprzeczytane.
0: I tam jeszcze mam wiadomości od innych nadawców w folderze, no w tej zwykłej skrzynce odbiorczej. Nie w folderze priorytetowej. Priorytetowej skrzynki odbiorczej. Zaraz sobie tam spróbujemy zajrzeć. Ale zanim to, otworzę sobie ten mój wątek.
10: Nieprzeczytane, masz 100 wiadomości, nieprzeczytane, Michał Dziwisz, wiadomość 2-3, przycisk wróć.
0: Proszę bardzo.
10: Re, test, 3 wiadomości.
0: Powiedział mi, ile mam wiadomości w wątku.
10: Wiadomość 1-3, zwinięte, Michał Dziwisz, folder, wysłane, Michał Dziwisz, Michał, Małpa Dziwisz.
0: Tu mam podgląd tych wszystkich wiadomości.
10: Wiadomość 2-3, Michał Dziwisz, do Michał Dziwisz, 19, odpowiedz, przycisk. Wiadomość 2-3, Michał Dziwisz, wiadomość 1, wiadomość 2-3, Michał Dziwisz,
0: do Michał Dziwisz,
10: wiadomość
0: 2-3,
10: Michał Dziwisz, do wiadomość 3-3, Michał Dziwisz, do Michał Dziwisz, 19, 24, przycisk.
0: O, i
10: wiadomość
0: teraz
10: 2-3, zwinięte, Michał Dziwisz,
0: kliknąłem na tą wiadomość 2-3, bo ona była rozwinięta.
10: Wiadomość 3-3, Michał Dziwisz, do Michał Dziwisz, 19, 24, przycisk.
0: I tu mam trzecią wiadomość w tym wątku. To są przyciski i do tych przycisków dochodzimy sobie tak kładąc palec w górnym lewym rogu
10: test,
0: ekranu, mniej więcej.
10: Więcej od usun, archiwum, re, oflaguj. Wiadomość 1-3, zwinięte, Michał Dziwisz, folder, wysła. Wiadomość 2-3, zwinięte, Michał Dziwisz, wiadomość 3-3, Michał Dziwisz, do Michał Dziwisz, 19,
0: tak.
10: 24.
0: I sobie przycisk. Teraz wyświetlam te maile. Załóżmy,
10: wiadomość
0: chcę 2-3, sobie wyświetlić
10: Michał
0: drugi.
10: Dziwisz, wiadomość 2-3, Michał Dziwisz, odpowiedz, wyświetl więcej, test kolejny, robimy wątek.
0: O, test kolejny, robimy wątek. To jest treść tej wiadomości.
10: W temacie test, Michał, test kolejny, wyświetl więcej, odpowiedz, przycisk.
0: A teraz
10: wiadomość 2-3, Michał Dziwisz, do Michał Dziwisz, wiadomość 1, wiadomość 2-3, odpowiedz.
0: Chcę sobie kliknąć w wiadomość trzecią, więc najpierw muszę kliknąć na tę wiadomość 2-3, żeby ją zwinąć.
10: Wiadomość 3-3, Michał Dziwisz, do Michał
0: Dziwisz, już w tym momencie
10: przycisk, odpowiedz, to ostatni mail w wątku.
0: Rozwinęła mi się automatycznie ta wiadomość. To jest mało logiczne, bo tu trzeba po prostu klikać na ten, bo mamy jakby zawsze dwa przyciski. Tak by na to wyglądało. Wiadomość 1-3 i wiadomość 2-3, a potem na przykład wiadomość 2-3 i ta wiadomość 3-3. Więc wygląda to trochę dziwnie, ale można się w tym połapać. Po prostu przechodzimy do poprzedniej i do następnej wiadomości w wątku. Czasem tych przycisków jest więcej. To nie do końca rozgryzłem, od czego to zależy.
10: Nie znaleziono żadnych rzeczy.
0: Tak, ekran wygaszony, 19, więc spróbujmy go
10: odblokować.
0: Tu mam okienko wiadomości.
10: Większy niż. Przycisk wróć. Więcej opcji. Usuń. Przycisk.
0: Mogę usunąć. Mam też więcej opcji. Przycisk. To za chwilę. Przycisk archiwizacji też mi pozwala na przeniesienie tej wiadomości do archiwum.
10: Wiadomość 2-3. Zwinięte. Wiadomość 1. Oflaguj. Test.
0: Jest przycisk oflaguj.
10: Archiwum. Przycisk. Usuń. Przycisk. Więcej opcji. Przycisk.
0: Więcej opcji.
10: Ale.
0: Cóż tu mamy?
10: Przenieś do skrzynki odbiorczej inne. Przycisk. Przenieś. Przycisk. Drukuj konwersację.
0: Tak.
10: Przenieś. Przenieś do zaplanuj. Przycisk.
0: Tu działa to trochę inaczej i są troszeczkę inne opcje niż u Pawła.
10: Zaplanuj. Przycisk.
0: Zaplanuj. Możemy sobie tą wiadomość ustawić jako przypomnienie, że na przykład coś w związku z tą wiadomością możemy zrobić. Niestety z moich obserwacji działa to jak chce i te powiadomienia w Outlooku istotnie nie działają najlepiej. Przynajmniej u mnie jakoś one nie chcą najlepiej działać. Mogę sobie ustalić, w jakich godzinach ma być przypomnienie w związku z tą wiadomością, ale już parę razy to próbowałem. Kilka razy się udało, kilka razy to powiadomienie gdzieś mi umknęło.
10: Ekran wygaszony. Zaplanuj. Przenieś do skrzynki odbiorczej inne.
0: Przenieś do skrzynki odbiorczej inne.
10: Przenieś. Przycisk.
0: Mogę po prostu przenieść do jakiegoś folderu.
10: Drukuj konwersację. Przycisk.
0: I mogę wydrukować konwersację.
10: Oznacz jako nieprzeczytane. Przycisk.
0: Oznacz jako nieprzeczytane.
10: Zamknij wyskakujące okno.
0: Jeszcze też jest taka wiadomość.
10: Zamknij wyskakujące,
0: zamknij wyskakujące okno.
10: To ostatni mail w wątku.
0: Cóż my tu mamy na dole?
10: Michał Dziwisz. Większy niż.
0: Na dole nie mamy.
10: Przycisk.
0: Na dole mamy ale to też do tego... Nie. Na dole nie mamy przycisku do żadnego.
10: Przycisk, przycisk dalej, przycisk, zaznaczone, poczta, przycisk dalej, przycisk.
0: Też tu trzeba dochodzić eksploracją, bo czasem po prostu gestami nam uda się dobrnąć do tych przycisków, a ja to już odruchowo staram się robić eksploracją, gdzieś dotykając dolnej krawędzi. I tu mamy...
10: Wiadomość, czy odpowiedz, kontakty, karta, plik, kalendarz, zaznacz, Michal, kropka, Michał Dziwisz.
0: I tu
10: niż,
0: mamy,
10: dalej,
0: tu mamy na dole, tak mi troszeczkę powyżej zakładek, mamy przyciski. Prześlij dalej.
10: Zaznaczone. Prześlij dalej. Odpowiedz.
0: I przycisk. Odpowiedz. Jeżeli wybiorę sobie prześlij dalej w wiadomości, pojawi mi się coś takiego.
10: DW kośnik UDW, przycisk, do, wyślij, wygaszony, przycisk,
0: przycisk
10: do,
0: wyślij,
10: DW kośnik UDW, przycisk,
0: DW,
10: temat, FWD, test,
0: UDW,
10: Michał Dziwisz, Michał, małpa Dziwisz, kropka, net, plus 48 695 milionów, punkt wstawiania na końcu.
0: I teraz
10: punkt wstawiania na początku.
0: Mam treść.
10: Nowy wiersz, czcionka systemowa, myślnik, odstęp, nowy wiersz, wielkie, M, I.
0: Tu mam akurat mój podpis i poniżej tego podpisu będzie wiadomość.

0: ustawienia, karta
1: i ustawienia, ale jeszcze chcę pokazać jedną rzecz i za chwileczkę oddam głos Pawłowi.
0: Przycisk wróć, skrzynka odbiorcza.
1: Chcę pokazać,
0: masz, filtruj, masz, wiadomości folder.
1: Powiedzmy
0: masz,
1: ten folder inne.
0: Wirtualo, bilety, podatki, nieprzeczytane, filtruj.
1: Otworzymy sobie,
0: Facebook, filtruj,
1: dajmy na to, dajmy na to jakiś tutaj mamy, dajmy na to, o, powiedzmy, tak, powiedzmy jakieś maile od YouTube'a i załóżmy, że te maile od YouTube'a dla mnie są istotne na tyle, że chcę o nich mieć powiadomienie.
0: Przycisk wróć.
1: W związku z czym wybieram sobie ten przycisk więcej opcji i wybieram sobie przenieść do priorytetowej skrzynki odbiorczej.
0: Zaznaczone. Uwaga. Przenieść do priorytetowej skrzynki odbiorcza.
1: I tu jest bardzo ważne okienko.
0: Element wiadomości zostanie przeniesiony do priorytetowej skrzynki odbiorcza. Czy utworzyć tylko przenieść? Element wiadomości zostanie przeniesiony do priorytetowej skrzynki odbiorcza. Czy utworzyć regułę, aby w przyszłości przenosić wszystkie wiadomości od Norekle, małpa.youtube.com? Tylko przenieś. Przycisk. Przenieś i utwórz regułę. Przycisk. Anuluj. Przycisk.
1: Dokładnie. I jeżeli kliknę tylko przenieś, no to nic się z tym nie stanie. Ale jeżeli wybiorę przenieś i utwórz regułę, to w tym momencie ten mail i inne od YouTube'a byłyby przenoszone do priorytetowej skrzynki odbiorczej. Outlook z reguły już sam sobie jakoś to wykrywa, co jest ok, a co nie jest ok, z taką korespondencją dla nas. Natomiast jeżeli my chcemy to poprawić, a musiałem poprawiać to kilka razy, no to w tym momencie możemy właśnie to w tym miejscu robić. Dobrze, odblokowujemy ekran. Nie chcę przenosić. Anuluj. Dziękuję bardzo.
0: Więcej opcji.
1: Okej.
0: Skrzynka odbiorcza.
1: Dobrze.
0: Nieprzeczytane. Zator.
1: O. I tutaj
0: pokaż okienko nawigacji.
1: Chyba nie to kliknąłem, co chciałem.
0: Wszystkie konta. Wszystkie zaznaczone. Wszystkie konta.
1: Bo chyba mi przeniosło. Ale sprawdzimy.
0: Skrzynka odbiorcza. Michał Dziwisz. Filtruj.
1: Nie.
0: Michał. Nieprzeczytane. Milena. Michał Dziwisz.
1: Nie. Nie przeniosło. Więc jest okej. Jakiś fałszywy komunikat się w międzyczasie wygenerował. Dobrze, postarałem się mniej więcej opowiedzieć, jak wygląda okno przeglądania wiadomości pocztowej. Jeżeli coś nie jest jasne, to proszę dzwonić albo pisać na tyflopodcast.net. No to będzie okazja, żeby te kwestie rozjaśnić. A teraz, Pawle, przejdźmy dalej z Androidem.
2: To może ja uzupełnię trochę te tutaj te elementy, gdzie Michał już, już pokazał. Pokażę, jak wygląda przede wszystkim menu główne, czyli wszystkie skrzynki, jak to jest na Androidzie.
3: Otwórz nawigację, przycisk. Menu. Paweł Masarczyk, małpa.mail.com. Skrzynka odbiorcza, nagłówek. Wersje robocze, nagłówek. Kosz 1, nieprzeczytana wiadomość, e-mail, nagłówek. Wysłane, nagłówek. Archiwum, ponad 100 nieprzeczytanych wiadomości, e-mail, nagłówek. Zaplanowane, nagłówek. Wszystkie foldery, nagłówek.
2: I to są foldery, które nam oferuje Outlook. W tym momencie wszystkie foldery pokażę mi foldery, które oferuje mi Gmail.
3: Elementy wysłane, nagłówek. Funio, nagłówek.
2: Tu jest nasza lista, Funio.
3: Intel, nagłówek. Napster, nagłówek.
2: No i to są już moje foldery, które potworzyłem, moje etykiety, które potworzyłem na Gmailu. Mogę sobie wejść na przykład w
3: Funio, nagłówek.
2: Listę Funio.
3: Outlook. Otwórz nawigację, Funio. Wyszukaj. Ustawienia. Filtry, przycisk. Nie pobrano jeszcze wiadomości.
2: No.
3: Pobierz wiadomości, przycisk.
2: Nie, może nie będziemy ich pobierać. No wierzycie mi na słowo, że skrzynka się otwarła. Są. Na pewno da się skorzystać. No i pokażę też przy okazji okienko tworzenia wiadomości. Może nie będę już odpowiadał na swojego maila.
3: Załaduj więcej wiadomości. Utwórz przycisk.
2: Ale utworzę sobie wiadomość.
3: Outlook. DW. Wyświetla. Pole edycji. W polu dopisz adres e-mail odbiorcy.
2: Tak, tutaj napiszemy. Tutaj pisalibyśmy adres osoby, do której piszemy.
3: Do. Wyślij. Dołącz zaproszenie lub informacje o dostępności.
2: O, i to jest chyba funkcja, która gdzieś się wywodzi z kalendarza. Że można dołączyć jakieś wydarzenie.
1: Tak.
2: Jakiś meeting na Skype'ie.
3: Dołącz pliki.
2: Dołącz pliki, też jest tu opcja.
3: Przejdź wyżej, przycisk. Wyślij do. Pole edycji.
2: No,
3: w polu
2: więc tu jest, teraz jechałem w lewo, a teraz pojadę w prawo z powrotem. Adres odbiorcy.
3: DW. Pole edycji, w polu DW wpisz adres e-mail odbiorcy.
2: DW od wiadomości.
3: UDW. Pole edycji, w polu
1: DW
3: wpisz adres e-mail odbiorcy. Od.
2: Tak.
3: Od lista.
2: Tu mógłbym wybrać sobie konto.
3: Pole edycji, temat,

0: Tutaj wpisuję temat.
1: Pisz treść e-maila.
0: A tu treść e-maila. I to jest w zasadzie wszystko, co w tym okienku się znajduje. Dobrze, w takim razie do czego teraz przejdziemy? Do kalendarza, do kontaktów?
2: To ja jeszcze może w takim razie pokażę, tak a propos tego, bo sam się przy okazji upewnię, czy w najnowszych jakby czy w najnowszej wersji Outlooka mamy dostępne opcje w iOSie też zaznaczania tych plików. Wydaje mi się, że tak. Ale zaraz to zweryfikujemy. Nieprzeczytane. Kółko. Kontakty. Dobrze. Kalendar. Zaznaczone. Załaduj więcej. Nieprzeczytane. Załaduj więcej rozmów. Zaznaczone. Kalendarz. Że to teraz. Pokaż okienko nawigacji. Przycisk. Może się tutaj wycofamy.
3: Zamknij. Zamknij. Rozwin. Wszystkie konta. Zamknij. Rozwin. Zamknij. Zamknij.
2: Kontakty.
3: Plik, kalendarz, zaznacz, załaduj więcej rozmów. Nieprzeczytane, Bartosz Suchan,
2: A to jest bardzo ciekawe.
3: Wyszukaj, skrzynka odbiór, wszystkie kod, napisz, zaznaczone, napisz.
2: To jest u góry, dobrze, to jest u góry. Nowa wiadomość, tworzenie nowej wiadomości jest u góry. To tak gdyby ktoś z Apple Maila, ja rzadko mam potrzebę tworzenia nowej wiadomości z poziomu Outlooka, zwykle jest to odpowiadanie, więc tego przycisku musiałem chwilę poszukać. W Apple Mailu jest na dole, w Outlooku jest u góry. To może być mylące. I cóż my tu mamy? Mamy pole do
3: DW, UDW.
2: I tu jest niestety niedostępne to za bardzo, bo tu mamy attach, czyli zdaje się, że będzie załącznik.
3: Wyszukaj, przycisk, Google, Michal, wyszukaj,
2: tak,
3: przycisk.
2: I tu podajemy sobie...
3: Google,
2: tak, i tu mamy bardzo ciekawą rzecz, bo możemy wyszukać jakiś plik z tych plików, które mamy w załącznikach ze swojej poczty i go dorzucić. Tak to jest zrobione, dość ciekawie. Jeżeli mamy na przykład podłączone konto Dropboxa, to też możemy sobie w tym momencie tu przeglądać. Po nagłówkach, zdaje się, możemy...
3: Głośność, nagłówki, Google, Michal,
2: sobie przechodzić. Tak. I mamy konto nasze Dropboxa, bo akurat sobie podpiąłem konto Dropboxa. Możemy sobie też chodzić po plikach w naszym Dropboxie i dodawać pliki z Dropboxa do załączników. Także jest to możliwe. Mamy przycisk. Mamy jeszcze tu przycisk. Images.
3: Zrób zdjęcie. Przycisk.
2: To mamy aparat. Możemy dodać fotkę.
3: Wielowierzchowy pole. Atak 25. Www.
2: I mamy jeszcze...
3: Wielowierzchowy pole tekstowe. Edyt. Temat. Wyłokośnik. Temat. Atak 25. Imadek 20. Nie będę 25.
2: New event.
3: Wyślij dostępność. Przycisk. Utwórz zaproszenie. Przycisk. Anuluj. Przycisk. Anuluj.
2: Tak.
3: Wyślij dostępność. Odrzuć. Przycisk. Odrzuć.
2: I tu możemy sobie stworzyć jakieś wydarzenie. Wyślij dostępność. Tego nie sprawdzałem. Możemy od razu zobaczyć, co to jest.
3: Wyślij dostęp. Gotowe. Godzina rozpoczęcia dla przedziału 1 to ESR 21.09.20. Godzina zakończenia dla przedziału 1 to ESR przedział 1. Brak konfliktów. Godzina rozpoczęcia dla przedziału 1 to... Godzina rozpoczęcia dla przedziału 1 to... Godzina, 20, 0 minut.
2: O właśnie, i mogę sobie tu tworzyć jakieś wydarzenie. Mogę wskazywać godzinę, o której będę dostępny i tak dalej. I to później dodaje mi się automatycznie do kalendarza. No, ci, którzy mieli okazję kiedyś pracować na większym Outlooku, tym niekoniecznie mobilnym, takim Microsoftowym, to doskonale wiedzą, o co tu chodzi. Outlook to jest program bardzo często i bardzo powszechnie używany w wszelkiego rodzaju instytucjach, dlatego że się integruje z kalendarzem. No a kalendarz to jest jednak bardzo ważna rzecz w różnego rodzaju pracach. I gdzie współpracujemy sobie z różnymi ludźmi. Także... W ten sposób wygląda okienko tworzenia wiadomości. Możemy dodać trzy rzeczy. Plik, zdjęcie, spotkanie. I niestety te ikonki nie mają prawidłowych etykiet. Przynajmniej na iOSie, na Androidzie chyba to troszeczkę lepiej wygląda. Dobrze, tak. To plus dla robocika w takim razie. To co, Pawle, to może kalendarz faktycznie.
0: Dobrze.
1: Urządzenie, godzina, kalendarz.
0: Kalendarz jest zakładką u dołu ekranu.
2: Dziś tak swoją drogą mamy bardzo ładny podkład. To u ciebie ktoś z rodziny uczy
0: tak,
2: się na gitarze grać.
0: Tak, to mój tata.
2: A,
0: tak.
2: No to życzymy powodzenia w takim razie.
0: Nawet całkiem nieźle już sobie radzi. Mógłby mnie uczyć bardziej niż że sam się uczy. No tak. Miejmy nadzieję, że to nie będzie problemów z jakimś prawem autorskim.
2: Szczerze mówiąc, nie wiem, co to za melodia nawet, więc myślę, że...
0: Ja też nie do końca słyszę, więc okej. Okay.
2: No, więc jest okej, okay. Ale przyjemne jakieś tam akordy nam płyną.
0: Mhm.
1: Otwórz nawigację, przycisk.
0: Otwórz nawigację, tu znów możemy wyświetlić menu.
1: Google, nie zaznaczono, Paweł Masarczyk.
2: Google.
1: Google, Paweł Masarczyk, małpa.gmail.com, rozwinien, nie zaznaczono, Paweł Masarczyk, małpa.gmail.com, selektor, nie zaznaczono, urodziny, widoczność, urodziny, selektor kolorów, nie zaznaczono, święta w Polsce, widoczność kalendarza, pole wyboru, nagłówek, święta w Polsce, selektor kolorów, aplikacje kalendarza, nagłówek, połącz z ulubionymi aplikacjami przycisk, Facebook, Paweł Masarczyk, zwinięty.
0: No i tu mamy takie możliwości. Widać wszystkie moje kalendarze z Google, czyli zarówno mój prywatny kalendarz, jak i kalendarze. Google ma na przykład swój kalendarz świąt narodowych w Polsce i urodziny, które pozbierał na przykład od moich kontaktów z Facebooka, z innych sieci społecznościowych, z Skype'a, z Wkontakcie. I mogę sobie tu wybierać, co bym chciał widzieć. Czy wszystko, czy tylko konkretny kalendarz, czy coś jeszcze innego. No i mam też możliwość łączenia kalendarza z innymi aplikacjami. Przykładem jest Facebook, dzięki któremu możemy z naszym kalendarzem w Outlooku synchronizować wydarzenia, na które zostaliśmy zaproszeni. Okej, okay, to jest menu.
1: Września 2016, rozwiń selektor dni przycisk.
0: No i mamy miesiąc obecny i rok.
1: Poniedziałek, września 19, przycisk. Otworzyłeś kolekcję siatka.
0: I zaczyna się lista dat. To może ja jeszcze włączę na chwilę ten selektor, zobaczymy, co to nam da.
1: Września 2016, rozwiń selektor dni. Poniedziałek, września 19, przycisk. Zdarzenia w dniu niedziela, września 18, przycisk.
0: Okej, okay. 18 września mam jakieś zdarzenia, tak mówię, zdarzenia w dniu 18 września. To jest niedziela. Już minęła zresztą, to jest zeszła niedziela. I mogę na przykład teraz rozwinąć ten dzień.
1: Wyświetlanie zdarzeń dla dnia niedziela, września 18.
0: TalkBack nas poinformował o tym fakcie. No ale nie jest takim oczywistym, gdzie te zdarzenia znaleźć, bo najłatwiej, gdyby tak jechać gestami przesuwania, byłoby nam jechać w tył. A i to też nie do końca, bo musielibyśmy się przewinąć przez cały kalendarz. Mogłoby to zająć dużo. Mój sposób na to jest dotknąć telefonu w dolnej części ekranu.
1: Zdarzenia w dniu piątek, września 16, przycisk. Od środa, września 07, godzina 001 do niedziela, września 18, godzina 23.59. Śledzimy zmagania paraolimpijczyków w polskiej telewizji. W lokalizacji nie widzę przeszkód, opuściłeś kolekcję siatka.
0: O, tutaj jest wydarzenie. Zaprosiła mnie Fundacja Nie Widzę Przeszkód na śledzenie paraolimpiady i tego, co na tej paraolimpiadzie się działo.
1: Otwórz nawigację, przycisk. Kontakty. Dodaj nowe zdarzenie, przycisk. Od środa, września 07, godzina 001 do niedziela, września 18, godzina 23.59. Śledzimy zmagania paraolimp. Dodaj nowe zdarzenie, przycisk.
0: Ale mogę też obok zaraz przyciskiem dodać nowe zdarzenie. Dobrze, to może wejdźcie w to zdarzenie, które tu jest.
1: Od środa, września 0.
0: Otwarliśmy?
1: Dodaj nowe zdarzenie, przycisk. Od środa, września.
0: Chyba się nie chce otworzyć, ale...
1: Od środa, września 0.
2: Outlook na iOSie ma inny problem dostępnościowy, co za chwilę pokażę.
0: Udało się otworzyć. Trzeba było eksplorować ekran i troszeczkę na niego cierpliwości poświęcić i poklikać, ale się otwarło.
1: Zdarzenia, Facebook. Środa, 7 września 2016, godzina 24.01. Niedziela, 18 września 2016, godzina 23.59. 11 dni, 23 godz, 58 min. Odpowiedź, przycisk. Przypomnienie, bez przypomnienia. Już w środę startują 15-letnie Igrzyska Paraolimpijskie. Dzięki staraniom wielu osób można będzie śledzić ich zmagania w polskiej telewizji. Zachęcajcie wszystkich, aby tak jak my oglądali i dopingowali naszych reprezentantów. W ramach możliwości będziemy w naszym wydarzeniu umieszczać posty informujące o planach transmisji. Do boju Polsko.
0: No i tutaj opis całego wydarzenia.
1: Lokalizacja. Uczestnicy. Nie widzę przeszkód, nie widzę przeszkód. Organizator. Ania Piec, Ania Piec.
0: I tu pościągało mi z Facebooka także profile osób,
2: osoby,
0: które będą
2: które
0: brały udział.
2: Będą brały udział, tak.
0: Swoją drogą ciekawe, co się stanie, jak
1: nie
0: to nacisnę.
1: Nie widzę. Facebook.
0: Aha, zostałem przeniesiony do Facebooka, czyli mogę od razu się z daną osobą skontaktować. No to jest też bardzo poręczne.
2: Dokładnie.
1: Szczegóły spotkania.
0: Mogę też odpowiedzieć na to wydarzenie. Czyżby prosto z Outlooka?
1: Wstecz przycisk. Artur Saczuk. Ani nie widzę. Uczestnic. Lokalizacji. Już. Odpowiedź, przycisk.
2: Zdaje się, że tak.
1: Zaakceptuj. Otworzyłeś. Wstępna akceptacja. Odrzuć.
2: Czyli tak, tak
0: to
2: może...
0: To pewnie zostanie zsynchronizowane z Facebookiem. Mm-hmm.
2: I że nie.
0: No. Tak, więc jest to możliwe. I bardzo poręczne moim zdaniem. Możemy też ustawić przypomnienie.
1: Szczegóły. Odpowiedź, przycisk. Przypomnienie, bez przypomnienia. Już w środę startują piętne.
0: Przypomnienie, bez przypomnienia. Tu nie można. Widocznie trzeba byłoby edytować wydarzenie. Co chyba też da się zrobić.
1: Outlook.
0: Bo jeżeli tu wrócimy.
1: Od środa, września 07.
0: Stuknę dwukrotnie przytrzymanie.
1: Alert lokalny menu kontekst. Outlook. Zdarzenia w dniu piątek, września. Od środa, września 07. Artur Saczuk, zaakceptowane. Od środa, września 07. Dodaj nowe poczty. Kalendarz. Otwórz nawigację. Września 2000. Poniedziałek, sierpnia 15.
0: Nie, jednak nie mogę tego zrobić. Więc przejdę do dodawania nowego wpisu.
1: Od środa, września 0. Dodaj nowe zdarzenie. Nowe zdarzenie. Pole. Zdarzenie całe. Pole. Zamknij. Nowe zdarzenie. Zamknij. Nowe zdarzenie. Zamknij przycisk.
0: To jest początek ekranu. Zamknij.
1: Nowe zdarzenie. Zapisz. Wyłączono. Pole edycji. Tytuł.
0: Tutaj wpisujemy tytuł.
1: Zdarzenie całodzienne. Przełącz.
0: Tu jest przełącznik, czy jest to zdarzenie całodzienne.
1: Początek, koniec, WRZ 18.
0: Początek, ustawiamy datę.
1: Godzina 8.00.
0: Godzina początku.
1: Koniec, koniec, WRZ 18.
0: I analogicznie dla końca, data.
1: Godzina 9.00.
2: Pawle, czy możesz osoby to zmienić? To jest moje pytanie.
0: Datę i godzinę?
2: Tak.
0: No, spróbujmy.
2: Spróbuj.
1: Godzina, koniec, koniec, WRZ. Sunset 18, godzina 19, 2016. Niec, 18.09. Poprzedni miesiąc, przycisk. Następny miesiąc, przycisk.
0: Mogę tu poskakać po miesiącach.
1: 01 września 2000, 02 września 2000, 03 września 2016.
0: No i lecą sobie dni. W porządku. Powiedzmy, że chciałbym zmienić to wszystko na listopad.
1: 02 września, niec, 18. Następny miesiąc, przycisk.
0: I...
1: 01 listopada 2016.
0: Niech to będzie 11.
1: 10 listopada, 11 listopada 2016. 11 listopada 2016.
0: A do tego rok chcielibyśmy zmienić na 2017.
1: 2016. Wybierz rok. 2016, otworzy. 2017. 11 listopada 2017. Wybierz miesiąc i dzień. Wyświetl.
2: Się okazuje, że możesz zmienić, a zaraz pokażę, co się na iOSie dzieje.
1: Okej, przycisk. Nowe zdarzenie.
0: Ustawiłem datę i spróbujmy jeszcze godzinę.
1: Koniec, SOP, LIS 1, godzina 9.00. Godzina 9.09. 00. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
0: Tu mamy...
1: 9. 10. 1. 12. 13. 14.
0: Jak rozumiem godziny.
1: 7. 8. 9. 20. Anuluj przycisk. 23.
0: No to niech będzie 23.
1: 23. 23. Wybierz minuty. 20. 0. 0. Wybrać 5. 10. 15.
0: I tu jest chyba suwak kołowy. Czyli mamy nawigację regularną, mamy co 5 minut. Ale gdybym chciał na przykład 4.
1: 0. 55. 0. 5. 0. 5. 0. 4. 0. 3. 0. 2. 0. 1. 0. 0.
0: No właśnie, trzeba być trochę ostrożnym, bo ten suwak kołowy pędzi jak szalony i trzeba powolutku przesuwać palec i dokładnie słuchać tego, co nam Tomek ma do powiedzenia. I kiedy się zatrzyma na naszej wartości, wtedy dopiero puszczamy palec. Niestety, tak to sobie Microsoft rozwiązał. Nie ma się co dziwić, bo jest to chyba standardowa kontrolka Androida, tak on też preferuje. Budzik w Nexusach. Nic więc dziwnego, że wygląda to właśnie w ten sposób. No dobra. Czyli jak widać, to mogę ustawić.
1: Nowe zdarzenie. Koniec. Sop. Lis 1. Godzina. Osoby.
0: Mogę też wybrać. Wskazać osoby.
1: Dodaj osoby. Lista z 0 elementami. Zamknij przycisk. Dodaj osoby. Gotowe. Pole edycji. Lista z 0 elementami.
0: I mogę wpisać prawdopodobnie z mojej książki adresowej.
1: Pole edycji. Koniec. Sop. I godzina. Lokalizacja.
0: Lokalizację mogę podać. Wpisać czy pobrać.
1: Tworzenie spotkania na sklepie.
2: O, od razu. Widać, że Microsoft przejął Skype'a.
1: Odrzucić zdarzenie. Nowe zdarzenie. Osoby. Lokalizacja. Pole edycji. Tytuł. Zdarzenie całodzienne. Koniec. Godzina. Osoby. Lokalizacja. Skype. Przełącz.
0: Nie, nie jest to
1: kalendarz
0: Skype.
1: Kalendarz Paweł Masarczyk. Małpa.maj. Alert 15 minut przed. Skype.
0: Nie wiem, czemu nie mogę tego miejsca.
1: Tworzenie spotkania na sklepie. Tworzy.
0: Ale ja nie chcę tworzyć na Skype'ie.
1: Nowe zdarzenie. Odrzucić zdarzenie. Brak połączenia internetowego. Nowe zdarzenie.
0: Nie, no ja chcę. Osoby. Ja chcę, ale lokalizacja. Nie na Skype'ie.
1: Pole edycji, tytuł. Osoby. Lokalizacja. Przełącz. Lokalizacja. Tworzenie spotkania na sklepie. Tworzenie spotkania na sklepie.
0: Czyż...
1: Zdarzenie całodzienne.
2: Czyżbyś nie mógł wybrać tej lokalizacji?
1: Lokalizacja. Pole edycji, tytuł.
0: Chyba nie mogę.
1: Osoby. Lokalizacja.
0: No nic.
1: Przełom. Kalendarz Paweł Masarczyk.
0: Mam jakiś problem. Tu mogę wybrać. Tu mogę wybrać jakiego kalendarza chciałbym synchronizować zdarzenia?
1: Alert 15 minut przed.
0: Kiedy, na jak długo przed samym zdarzeniem mam dostać przypomnienie?
1: Opis.
0: I opis zdarzenia, taki jak tu chłopaki z Nie Widzę Przeszkód zamieścili przy paraolimpiadzie. No i to wszystko.
2: Okej, okay. To ja teraz pokażę. Nie będę pokazywał na razie opcji kalendarza, dlatego, że kalendarz ma swoje opcje na zakładce opcje, do których przejdziemy później. W Outlooku na Androidzie to chyba troszeczkę inaczej wygląda, jest nieco bardziej rozbite na różne rzeczy. Natomiast przechodzimy sobie do kalendarza. I cóż my tu mamy?
3: Plan. Dzisiaj, środa, 21 września. Brak zdarzeń. Regulacja.
2: I tu mamy wybieracz.
3: Jutro, czwartek, 22 września. Urodziny użytkownika Paweł Masarczyk. Cały dzień. Urodziny.
2: O, Pawle, wszystkiego dobrego. Tak już na zaś.
0: Dziękuję. Dziękuję.
3: 23 września. Rozmowa. Uczynika. 11. 1 godzina. Sobota.
2: O, tu mam. 24 września. Rozmowę o 11. Piątek, sobota.
3: 70. roku lecieńca ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Iławie. 9.
2: Tak. 1 moja
3: 20 uczestników. Sobota w Iławie.
2: Była
3: Sienkiewicza 1.
2: Szkoła 14, średnia organizuje imprezę. I też właśnie z Facebooka mi to wydarzenie się zassało.
3: Sobota, 24
2: teraz
3: września,
2: na przykład wchodzimy sobie
3: im, S, Żeromskiego w Iławie, 9,
2: dajmy na to
3: godzina, 20 uczestników, w Iławie, Sienkiewicza 1, 14, 200,
2: to
3: zdarzenia, przycisk wróć.
2: W to wydarzenie.
3: Zdarzenia, nagłówek.
2: I tu mam cały podgląd tego zdarzenia.
3: Facebook, nagłówek.
2: Widać, że z Facebooka.
3: 70 lecie liceum ogólnokształcącego im, S, Żeromskiego w Iławie, sobota, 24 września 2016 roku, 9.00, 1 godzina. Brak konfliktów. Potwierdzenie uczestnictwa.
2: Czyli potwierdzenie uczestnictwa, to też sobie mogę tu wybrać.
3: Potwierdzenie uczestnictwa. Gotowe. Adres. Czytaj ponownie.
2: Mogę sobie...
3: Outlook.
2: A, tylko
3: aplikacja.
2: Że...
3: Outlook. Chciałaby. Zarządzanie twoimi wydarzeniami.
2: A, nie zautoryzowałem Outlooka do Facebooka, ale podpiąłem.
3: Wybierz, na co zezwalasz. Stopka. Punkt. End. Stopka.
2: Tak śmiesznie.
3: Wybierz. Dalej. Wróć.
2: Więc dobrze, więc to na razie z tego wyjdę.
3: Brak widocznych cech.
2: Mam tu...
3: Informacje prawne. Z okazji 7... Potwierdzenie uczestnic. Brak konflikt. Potwierdzenie uczestnic. Z okazji 70-lecia liceum ogólnokształcącego
2: zapraszamy przeciwka
3: studentów. Byłych pracowników i przyjaciół szkoły na zjazdach studentów. Krzyżyk 70-lecia Żeromka, hashtag Żeromek, hashtag zjazdach studentów. Przycisk. Informacje prawne. Łącze.
2: Informacje prawne. Brak widocznych cech. Czyli tu się wyświetla mapka.
3: Lokalizacja. Sok w Iławie. Sienkiewicza 1. 1, 4, 2, 0, 0. Iława. Poland. Przycisk. Organizator. Sok w Iławie. Organizator.
2: No i tu jest organizator.
3: Agata Kalwas. Zaakceptowano. Agata Kalwas, zaakceptowano.
2: Tak, i też tak jak u Pawła, kwestie związane z tym, kto zaakceptował, kto nie zaakceptował i tak dalej, i tak dalej. A ciekawe, swoją drogą, skoro jutro świętujesz, co ja mogę z tym wydarzeniem zrobić?
3: Przypomnienie?
2: Z takim. A, mogę sobie przypomnienie ustawić?
3: Urodziny użytkownika Paweł Masarczyk, Facebook.
2: I mogę sobie zrobić, mogę sobie otworzyć w aplikacji Facebook prawdopodobnie, żeby ci od razu na Face'a życzenia wysłać. To tak przy okazji. Natomiast,
3: września 2016.
2: Żeby nie było tak fajnie.
3: Zarządzaj września 2016. Widok plan. Utwórz kalendarz. Utwórz zdarzenie. Przycisk. Utwórz zdarzenie.
2: Wybieram sobie
3: edycja,
2: utworzenie zdarzenia. No i gotowe. Mamy podobne okienko.
3: Tytuł. Pole tekstowe.
2: Mam tytuł.
3: Cały dzień. Przełącznik. Wyłączone.
2: Mam do wyboru to, czy wydarzenie jest całodniowe, czy też nie.
3: Początek. CZW. 22.09.8. Koniec. CZW. 22.09.9. Początek. CZW. 20. Początek. CZW. Początek. CZW. Początek.
2: Mogę
3: CZW,
2: sobie klikać.
3: 22.09.8. Osoby. Przycisk.
2: I to jest niestety błąd. A proszę
3: początek,
2: zwrócić uwagę na jedno.
3: Wyłączone.
2: Kiedy zaznaczę, że jest to wydarzenie całodniowe.
3: Włączone. Początek CZW 22.09 jutro, koniec CZW 22.09 czas trwania, jeden dzień, osoby, przycisk, początek CZW, początek CZW.
2: Mogę sobie wybrać początek.
3: CZW, gotowe, przycisk, CZW, 20, gotowe, godzina rozpoczęcia, przycisk, zaznaczone, godzina zakończenia, data, jutro, regulacja, PT 23.09, jutro.
2: I tu sobie mogę to zmieniać, jeżeli jest to ustawione na całodniowe. Nie mogę tworzyć wydarzeń z konkretną godziną. Nie wiem czemu, to jest po prostu ewidentnie bug dostępnościowy i to Microsoftowi trzeba będzie zgłosić, bo tu nie dopilnowali państwo tego, co
3: data,
2: trzeba.
3: Jutro, godzina, data, zaznaczone, godzina rozpoczęcia.
2: Dobrze, więc
3: odrzuć, przycisk.
2: Robimy CZW,
3: gotowe,
2: sobie
3: przycisk.
2: Tu
3: gotowe. Gotowe, zdarzenie, początek, osoby, przycisk. Początek, CZW, 22 osoby, początek, cały dzień.
2: Wyłączam sobie to
3: włączone,
2: całodniowe.
3: Początek, osoby, przycisk.
2: Osoby, tu też mogę sobie dodać osoby.
3: Lokalizacja, Nil, przycisk.
2: Lokalizacja, Nil.
3: Lokalizacja,
2: chodzi?
0: Chyba chodzi o to, że brak.
3: Ustawiamy na początku.
2: Całkiem być może.
3: Wielkie, pole tekstowe.
2: A powiedzmy, wpiszę sobie jakąś lokalizację, na przykład, no nie wiem, co, jaką mogę sobie wpisać, powiedzmy, Pałac Kultury i Nauki. Ciekawe, czy mi znajdzie, jak wpiszę. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa.
3: Stadion, Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Return.
2: Tak.
3: Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Lokalizacja niestandardowa. Pole tekstowe. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Usuń. Return.
2: Lokalizacja niestandardowa? Czemu?
3: Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Lokalizacja niestandardowa. Wielkie. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Nowe zdarzenie.
0: Nie wiem, czy on tam przecinek zrobił.
3: Nowe zdarzenie. Gotowe. Tytuł. Cały dzień. Początek. Osoby. Lokalizacja. Rozmowa przez... Lokalizacja. Optional. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Przycisk.
2: No, teoretycznie coś znalazł, ale czy to jest to, czy nie? Średnio przez... mam to jak optional, zweryfikować.
3: Pole tekstowe. Edycja. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa. Tryb znaków. Punkt wstawiania na końcu. A, W, A, Z, S, R, A. Wiel. Odstęp. I. I.
2: No, nie ma przecinka. Wstawimy.
3: Przecinek. Nauk. Return. Pałac Kultury i Nauki, Warszawa, lokalizacja niestandardowa. Jeden.
2: Nie.
3: Pałac Kultury, pole tekstowe.
2: Też wyrzuca, że lokalizacja niestandardowa. Teoretycznie jakąś lokalizację można mu podać, ale czy on to na mapce będzie chciał wyświetlać, ciężko stwierdzić. Te lokalizacje są w ogóle dziwne, bo ostatnio dostałem jedno zaproszenie na spotkanie, które było oczywiście spotkaniem takim wirtualnym na Skype'ie, ale ktoś z Polski wybrał, zdaje się, lokalizację Zagrzeb. Czy jakąś inną tego typu, no taką dość odległą miejscowość, więc nie wiem, o co tu chodzi. Być może Outlook po prostu te lokalizacje jakoś tak w dziwny sposób wybiera. No ale trudno. Mamy takie okno, a nie inne tworzenia tego zdarzenia. Odrzucam to zdarzenie, bo nie chcę go tworzyć. I to jest tyle, co ja mam w okienku tworzenia zdarzeń.
3: Zarządzaj kalendarzami. Przycisk.
2: Mogę jedynie jeszcze
3: zarządzaj kalendarzami.
2: Kliknąć sobie w zarządzaj kalendarzami.
3: Michal, kropka.
2: Tak.
3: Zmień kolor kalendarza. FLR ulotę. Wyłącz. Zmień kolor kalendarza. Przycisk. FLR ulotę. Zmień kolor kalendarza. Święta w Polsce. Zmień kolor kalendarza. Urodziny. Wyłączone. Zmień kolor kalendarza. Przycisk.
2: Tylko
3: aplikacja kalendarza. Nabór. Dodaj. Przycisk. Facebook. Urodziny. Wyłącz. Zmień kolor kalendarza. Przycisk. Zdarzenia.
2: Tu.
3: Wyłączone. Zmień kolor kalendarza. Przycisk. Zamknij. Przycisk.
2: Mam też.
3: Przycisk. Zmień kolor kalendarza.
2: Różne rzeczy związane z kalendarzem, tak jak ty pokazywałeś te kwestie. Natomiast jest to podobne. Natomiast ja tego typu rzeczy definiowałem sobie w opcjach akurat.
3: Michal, Małpodziwisz, Google, Michal, Małpodziwisz, kalendarze.
2: I co my tu mamy
3: Google,
2: na przykład?
3: Michal, Małpodziwisz, kropka, net, wyłączony, przycisk.
2: No wszystko mam wyłączone, a jakoś dziwnym trafem się pokazują.
3: Google, Michal, zmień pole kalendarza, przycisk, Michal,
2: kalendarze, jak sobie wejdziemy w to.
3: Net, wyłączone. Google, Michal, Małpodziwisz, kropka, net, wyłączone, przycisk, Michal, Małpodziwisz, kropka, net, wyłączone.
2: Aha, prawdopodobnie jeżeli mówi wyłączony, to znaczy, że jest włączony, ale jeżeli jest wyłączone, to znaczy, że rzeczywiście jest wyłączony. Tak, tak to działa, bo pokazują mi się te kalendarze na liście, ale jakimś dziwnym i wydarzenia z tych kalendarzy są synchronizowane, natomiast jakimś dziwnym trafem mówi mi wszystko, że jest powyłączane. Więc bardzo, bardzo dziwnie to się zachowuje, no ale... Tak to czasem jest. To nie jest ostatnia niespodzianka, jeżeli chodzi o sposób przetłumaczenia pewnych rzeczy, bo jeszcze jedna taka niespodzianka nas czeka, kiedy przejdziemy do opcji. To teraz, Pawle, do czego przejdziemy?
0: Myślę, że możemy przejść do kontaktów. To jest chyba trzecia zakładka.
2: Proszę bardzo, to ty sobie przechodź, ja nie mogę, bo niestety z dziwnych przyczyn kontakty mi nie działają. Raz mi kiedyś zadziałały kontakty w Outlooku, w iOSie, później już za nic nie chcą działać. Outlook ma dostęp do kontaktów, żaden problem, ja się zgodziłem, nie mam nic przeciwko, ale pojawia mi się komunikat, że nie masz jeszcze żadnych kontaktów. No kurczę, piszę z tymi ludźmi przez tego Outlooka, kiedy tworzę jakąś nową wiadomość, to dostaję podpowiedzi, do kogo mogę maila napisać, więc zapamiętuję, a po prostu lista kontaktów u mnie świeci pustkami. O co chodzi? Szczerze mówiąc, nie wiem. Może ktoś z was ma jakiś pomysł na to.
0: W porządku. To jest tu kontakty. Ostatnia zakładka. Kontakty. Czyli plikami jeszcze się zajmiemy.
1: Otwórz nawigację, przycisk.
0: Teraz tutaj również mamy otworzyć nawigację.
1: Menu.
0: Gdzie możemy znaleźć konta. Wszystkie konta to jest jedna opcja. Nie mam tu zbyt wielu kont, więc on nie ma też skąd brać. Gdyby tych kont było więcej.
1: Kontakty. Wyszukaj.
0: To by znalazł. Wyszukaj.
1: Ustawienia.
0: To też. Tutaj też ustawienia.
1: 112 N. Otworzyłeś kolekcję lista.
0: I zaczynają się kontakty.
1: 1KMT22013.
0: To jest moje konto grupowe.
1: 2686 1 100 ustawienia.
0: I dalej kontakty moje trochę z Gmaila, z Google Talka, jeszcze z czasów, gdy używałem Jabera w tej domenie. I moje kontakty telefoniczne, które synchronizuję po Google Kontakt z mojego Androida. Kontakty są. Można do nich wejść. Może wejdziemy w mój e-mail grupowy.
1: Przejdź wyżej przycisk kontakty. 1KMT2. Informacje wybrano. Poczta. Zdarzenia. Poczta. Zdarzenia.
0: I możemy tu,
1: pliki,
0: jak widać, przefiltrować według kontaktu. Zobaczyć informacje na temat tego kontaktu. Tylko pocztę związaną z tym kontaktem, czyli to, co dostaliśmy lub wysłaliśmy do danego kontaktu. Albo też zdarzenia z kalendarza powiązane z tym kontaktem, albo też pliki, które od tego kontaktu dostaliśmy jako załączniki.
1: 1KMT22013@mail.com.
0: I to jest w zasadzie tyle. Ciekawe, czy coś innego jest na numerze telefonu.
1: 112 N, otworzyłeś kolekcję lista.
0: Próbujemy tu nie zadzwonić, ale jest to pierwszy kontakt na liście, więc zobaczmy.
1: Kontakty. Przejdź wyżej przy kontakty. 112. 112. Informacje wybrano. Poczta. Zdarzenia. Pliki. 112.
0: Aha, nic innego.
2: Żadnych plików nie otrzymałeś od numeru 112 nigdy.
0: Nie, nie. Znaczy nie sprawdzałem, ale wątpię. Nie przypominam sobie. No więc pokrótce to było tyle. Bo
2: fajna opcja do filtrowania różnych rzeczy. Naprawdę szkoda, że mi to nie działa i nie wiem, dlaczego mi to nie działa. To jest najgorsze, bo niby wszystko jest poustawiane tak, jak być powinno. Jest taki strasznie irytujący ten błąd. Kiedyś coś wyczytałem w informacjach Microsoftu, że żeby te kontakty działały, to trzeba jeszcze mieć konto te w domenie mi.com, czyli to takie mailowe, iCloudowe, i wtedy ponoć działa. Ale no to bez sensu jest, bo ja nie chcę mieć tego konta, ja chcę korzystać z moich innych kont i zupełnie mi nie jest potrzebne jeszcze do szczęścia jakieś dodatkowe konto, i tak mam ich, bo kilka za dużo. Więc nie rozumiem, po co coś takiego miałoby być, tym bardziej, że działało to kiedyś, raz mi się udało z tego skorzystać. No, więc to tak a propos zakładki kontakty w Outlooku na iOSie. Być może u kogoś to działa, jeżeli tak, to ja bardzo chętnie dostanę taką informację, co ktoś zrobił. Ostatnio mi nawet Outlook zażądał dostępu do kontaktów, zgodziłem się, ale nic to jakoś nie dało.
0: Jak widać, chyba nie mogę tu dodać kontaktu. Być może to ma tak działać, że po prostu to jest tylko baza do odczytu.
2: Prawdopodobnie tak, i to jest na podstawie zarządzania. I to jest na podstawie twojej poczty. Tego, co dostajesz w poczcie, albo. No i plus książka adresowa, no bo raczej z maila na numer 112 nie wysłałeś. Ale.
0: No nie, to są, tak jak wspomniałem, to są kontakty z Google'a, które się synchronizowały.
2: Rozumiem. No, w każdym razie.
0: Kontakty z telefonu.
2: Jest. W każdym razie jest i działa.
0: Dobrze. Jest i działa. Mamy też do dyspozycji zakładkę pliki. To jest dość ciekawa zakładka.
1: Pliki, opuściłeś. Pliki.
0: Mamy w niej.
1: Dawid Alessandro, otwórz na ID, akcja pliku dla ID, akcja 103, wyszukaj pliki.
0: Już się odnajdujemy.
1: Otwórz nawigację, przycisk.
0: Mamy otwórz nawigację.
1: Menu. Google Paweł Masarczyk, wyświetlany element.
0: I możemy filtrować Outlook po kontach. Są to pliki, wszystkie, które otrzymaliśmy mailem od kogokolwiek. Po prostu rozpiska wszystkich załączników, jakie w ogóle mamy w skrzynce.
1: Otwórz nawigację, przycisk, pliki, wyszukaj. Ustawienia. Google Paweł Masarczyk, maupagmail.com. Otworzyłeś kolekcję lista. 132 698. PDF 1 metr. Paweł Masarczyk.
0: No i tu widać, tu jest plik o takiej nazwie. PDF.
1: Akcja pliku dla 132 698. PDF. ID. Podkreślnik kart.pdf 633k. Paweł Masarczyk.
0: To jest również mój plik. I to są pliki z mojej poczty. Mogę też podłączyć sobie jakieś dyski typu, na pewno OneDrive, Dropboxa nie wiem, czy widziałem. Natomiast,
2: Dropboxa powinieneś móc, bo ja mogę, więc to raczej globalnie
0: działa. Nie wiem, czy jest takie konieczne w Androidzie, gdzie masz i tak dostęp uniwersalny do chmur. Ale może? Może to jest tak zrobione, musiałbym patrzeć w ustawieniach. To za chwileczkę omówimy. Natomiast
1: akcja pliku dla 132, obok każdego pliku
0: mamy taki przycisk z akcjami. Nacisnę.
1: Otwórz za pomocą. Wyśl. Otwórz za pomocą na Honor Reader. Otworzyłeś Mopria Print Service. LRTDS Reader. KNFB Reader.
0: Mogę ten plik otworzyć w dowolnej aplikacji, która tylko wspiera pliki PDF.
1: Outlook.
0: Ale mogę też.
1: Google Pavel Masarczy 132. Otwórz za pomocą następujących aplikacji. Wyś... Otwórz Honor Reader. Otworzyłeś.
0: Aha, czyli Outlook. To jest dokładnie to samo się dzieje, kiedy naciskam na sam plik.
1: Google Pavel Masarczyk 132.
0: Pytanie, czy mogę go zapisać? Stuknąłem z przytrzymaniem.
1: Otwórz za pomocą następujących.
0: Nie.
1: Outlook.
0: Jedynie mogę otworzyć wybranej przez siebie aplikacji.
1: Google.
0: No szkoda, bo można by było zapisać gdzieś.
1: Zobacz wszystko, otworzyłeś kolekcję lista. Google Drive, Paweł Masarczyk, małpa.mail.com, brak ostatnio używanych plików. Zobacz wszystko. Akcja pliku dla aut, podkreśnik. Aut, podkreśnik form.pdf, 400.
0: Tak, czyli po prostu oprócz plików z maila mogę też zobaczyć sobie pliki z Google Drive'a. Bo mam podpiętego w końcu Gmaila, no to mogę też zobaczyć Google Drive'a.
2: To też jest całkiem przydatne.
0: Całkiem fajna opcja.
2: Dokładnie.
0: Tak. No i to wszystko, jeśli chodzi o pliki. Nie wiem, czy teraz ty byś chciał pokazać
2: Mogę pokazać pliki.
3: Środa, 23.
2: Teraz.
3: Aby otworzyć, naciśnij początek.
2: O, odblokujmy ten.
3: Aplikacja kalendarz, dodaj, przycisk, urodziny, wyłączony, przycisk.
2: Dobrze, cofnijmy się tu, przejdźmy na
3: pliki, karta, 305.
2: Pliki. I wygląda to w iOSie w sposób następujący.
3: Brazy. Znaki, język. Złagodzenie dźwięk, nagłówki, głośność,
2: przejdziemy
3: nagłówki.
2: Sobie po nagłówkach,
3: Michal, Google, Google,
2: bo po nagłówkach najfajniej się porusza. Mam pierwszy nagłówek, pliki,
3: wyszukaj, przycisk,
2: wyszukaj,
3: Google, Michal, małpadziwisz, kropka, net, nagłówek.
2: Tu mam pierwszy nagłówek,
3: Google, Michal, kropka, dziwisz, małpautilipia, kropka, pl, i matwir, nagłówek, Google, Michal, małpadziwisz, kropka, net, Google, Michal, dropbox, Michal, kropka, dziwisz, małpadziwopodcast, kropka, net, Google,
2: tak.
3: Michal, kropka, dziwisz, małpautilipia, kropka, pl, nagłówek.
2: Dokładnie,
3: Google,
2: tu mam te wszystkie rzeczy. Nie wiem, czemu mam dwa razy. Być może to jest.
3: Załącznik PDF, git, Michal,
2: Google, a, Michal, być może to jest właśnie.
3: Google, Michal, zobacz wszystkie pliki od Michal, kropka, dziwisz,
2: być może. Dobrze, to jest Google Drive. Tak, prawdopodobnie to się zintegrowało ze sobą też, bo na tych Google Drive'ach akurat na przykład nic nie mam. Więc całkiem możliwe, że to tak działa. Mnie interesują przede wszystkim te pliki z kont mailowych. Bo do tego to się rzeczywiście sprawdza. Tu jeszcze mam Dropboxa, bo sobie podpiąłem.
3: Google, Michal, Google, Michal i Matwir.
2: Gdzie tu mam na przykład?
3: Załącznik 86, załącznik 86, załącznik doc, zobacz wszystkie pliki. Załącznik
2: doc,
3: metodyka user experience, podkreślenie i podkreślenie, zadania podkreślenia, akta mobilna,
2: tak. I na przykład mam sobie od Mikołaja plik docs, dokument, który sobie miałem tam wypełnić odpowiednimi rzeczami. Otwieram sobie ten dokument. I mogę sobie...
3: Informacje ogólne.
2: I mogę sobie ten dokument już przeczytać, bo wyświetla mi się w takim podglądzie. Mogę jeszcze, mam przycisk udostępnij.
3: Udostępnij. Anuluj, przycisk, więcej, przycisk, open in, wielokropek. Zapisz na koncie Dropbox, dodaj do iCloud Drive, przycisk, wyświetl później, przycisk, prześlij, przycisk, więcej, dodaj do zdrowia, importuj, Prismo, przycisk.
2: Nie wiem po co, ale dobrze.
3: Odbiorca AirDrop, odbiorca AirDrop, aby udostępnić rzeczy osobom w pobliżu.
2: Mogę przez AirDropa, przez wiadomość, przez maila.
3: Dodaj do notatek, przycisk, WhatsApp,
2: dodać do notatek, wysłać WhatsAppem i tak dalej.
3: Przejrzyj ustawienia konta.
2: Ale...
3: Coś
2: tu jeszcze zdaje się... O, na samym dole, w dolnym prawym rogu mam przycisk zapisz plik na koncie w chmurze, czyli bym mógł sobie zapisać tam, no, w tych serwisach, w których mam to podpięte.
3: Otwórz plik w programie MS Word, przycisk.
2: Otwórz plik w programie Microsoft Word, tak, bo mam zainstalowanego Worda, więc mógłbym sobie od razu edytować ten plik w Wordzie.
3: Wyślij plik jako wiadomość e-mail.
2: I wyślij plik jako wiadomość e-mail.
3: Uwagi dodatkowe.
2: I to jest tyle. Więc mogę sobie od razu tu na przykład otworzyć ten plik i stworzyć wiadomość z załącznikiem w postaci tego pliku. Więc w ten sposób działa zakładka pliki. Bardzo fajnie to działa. Ja sobie chwalę osobiście tę zakładkę, bo naprawdę całkiem wygodny sposób na odnajdowanie się w stercie załączników. Minus jest taki,
0: jeszcze,
2: że jeżeli mamy jakiś na przykład mail z sygnaturką, czy z jakimiś graficzkami w postaci plików dołączonych, jakąś papeterią. Proszę bardzo. Na przykład Cofnijmy się.
3: Załącznik doc, załącznik 8600 4257 0 4 2072 8 9 7 4 8 9 7 4 8 9 7 297 297 kb. Kołpą, otrzymano, środa.
2: Tak, jakieś wiadomość z jakiegoś serwisu w ogóle dziwnego. Dziś dostałem jakąś ofertę kupienia powiększalnika na przykład. Od użytkownika, który się podpisał jako Koko. Nie wiem, załącznik JPG, załącznik JPG, 63. Ale na przykład, załącznik JPG.
3: Załącznik JPG, 11BF59BC32BF83BF4320BF86JPG17K.
2: Tak, no uznał mój Outlook, że to jest załącznik bardzo istotny i że fajnie, gdyby on tu był. No tylko, że ani go wyszukać z taką nazwą, ani nic z tym ciekawego zrobić. Więc do tego się trzeba przyzwyczaić, że będziemy mieli wszystkie, rzeczywiście wszystkie załączniki, jakie tylko mamy w wiadomości. Jeżeli ktoś nam wyśle jakąś bogato zdobioną wiadomość w HTML-u i dołączy tam jakieś grafiki, no to również będą te grafiki obecne na zakładce pliki w naszym Outlooku. I będzie trochę bałagan, ale można się jakoś w tym odnaleźć. I to jest przedostatnia zakładka, bo teraz jeszcze ustawienia nam zostały, Pawle, tak?
0: Tak. To nie, czy ty byś chciał teraz zacząć?
2: No to możesz, czy... to możesz zacząć w sumie.
0: Dobrze. Dobrze. Ciekaw jestem, czy mi się otworzą te same ustawienia niezależnie od zakładki, na której jestem.
1: Otwórz nawigację, klik, wyszuka.
2: Teoretycznie powinny.
1: Ustawienia. Przejdź wyżej przycisk. Ustawienia. Help i feedback. Otworzyły konta. Paweł Masarczyk, małpa@gmail.com. Google. Dodaj konto.
0: O, dodaj konto. Mogę dodać konto? Mogę nawet pokazać, jak taki proces wygląda?
1: Nie zaznaczono. Dodaj konto poczty e-mail. Otwórz. Nie zaznaczono. Dodaj konto magazynu.
0: Konto magazynu. Sprawdzałeś, Michale, tą funkcję?
2: Tak, no to jest właśnie między innymi Dropbox.
0: A, czyli to jest chmura.
2: Tak.
0: Dobrze, to
1: dodaj konto.
0: Zróbmy tak typowo e-mail.
1: Kontynuuj przycisk. Firma Microsoft może wysyłać do ciebie wiadomości e-maili dotyczące aplikacji Outlook Mobile. Subskrypcji możesz anulować w dowolnym momencie.
0: No, i to jest chyba dość ważne, a o tym zapomniałem wspomnieć.
1: Zasady zachowania równości informacji. Przycisk. Przejdź wyżej przycisk. Dodaj konto. Wprowadź swój podstawowy służbowy lub osobisty adres e-mail. Adres e-mail. Pole edycji. Kontynuuj przycisk. Wyłączono.
0: I podajemy adres e-mail. Następnie podajemy na kolejnym ekranie hasło i on postara się wykryć, w jaki sposób nas najlepiej z naszą skrzynką połączyć. Tutaj coś straszą, że mogą wysyłać czasem maile o Outlooku i nie bardzo widzę możliwość odsubskrybowania się od tego. Nie wiem, czy ty coś, Michale, znalazłeś?
2: Nie znalazłem, szczerze powiedziawszy, i ja już nie pamiętam, żebym taki komunikat dostał od nich. Być może na samym początku gdzieś tam kiedyś i to zaakceptowałem po prostu, ale nie pamiętam, żebym ostatnimi czasy znowu natknął się na takie powiadomienie. Więc być może dlatego, że ty jesteś nowym użytkownikiem Outlooka, to oni jeszcze tak na wszelki wypadek o tym cię lojalnie informują.
0: No dobrze, w takim razie
1: ustawienia.
0: Tu nic więcej nie znajdziemy.
1: Przejdź konta. Paweł Masarczyk, małpa@gmail.com.
0: Help and feedback, czyli pomoc i opinia. Jeżeli macie jakieś uwagi, na przykład dostępnościowe, to tędy droga. Tutaj jest moje konto. Co się stanie, konta, jak wejdziemy do środka?
1: Przejdź wyżej przycisk. Google. Informacje, otworzyłeś kolekcję. Paweł Masarczyk, małpa@gmail. Opis. Zsynchronizowano kontakty. 236. Pomoc przycisk. Przełącz. Ustawienia zaawansowane. Masz problemy z synchronizacją? Spróbuj zresetować konto, aby rozwiązać problem. Wyłączono. Resetuj konto.
0: No.
1: Usuń konto.
0: No i możemy takich rzeczy, takich operacji tutaj dokonać. Resetuj. Ustawienia zaawansowane.
1: Ustawienia zaawansowane. Przejdź wyżej. Ustawienia za adresy. Pole edycji. Paweł Masarczyk. Domyślne. Dodaj alias.
0: Można dodać alias.
1: Foldery systemowe. Zaplanowane. ESR.
0: Zaplanowane. Czy wiesz może, Michale, o co tu chodzi? Bo ja jeszcze tego nie rozgryzę. Dlaczego foldery mogę to zaplanowane dodać?
2: Nie, tu chodzi o to, do jakich folderów na twoim serwerze IMAP-owym mają lądować rzeczy, które ty oznaczysz na przykład jako zaplanowane, jako wysłane i tak dalej, i tak dalej. To jest dość częste w konfiguracji serwerów IMAP-owych, że możesz sobie definiować te foldery.
0: Rozumiem. Dobrze. W takim razie.
1: Konta. Ustawienia.
0: To wszystko da się zrobić w ustawieniach konta?
1: To gdzieś przejdź w ustawienia. Kont. Paweł. Dodaj poczta. Powiadomienia.
0: Powiadomienia? To powiadomienia do poczty?
1: Powiadomienia. Przejdź w powiadom. Pomoc. Kunkel, Paweł Masarczyk, małpa@mail.com. Otworzy powiadomienia, tylko priorytetowa skrzynka odbiorcza.
0: I możemy tu ustawić, czy ma być priorytetowa, czy...
1: Nie zaznaczono, cała poczta, otworzyłeś kolej. Zaznaczono, tylko priorytetowa, nie zaznaczono, brak.
0: Właśnie, czy wszystko, czy nic, czy tylko priorytety.
2: Ja zdecydowanie zalecam, żeby sobie ustawić właśnie na priorytetową skrzynkę, tylko priorytetową i sobie ją po prostu potrenować. Jeżeli dostajecie dużo poczty, no bo jeżeli nie, no to nie musicie. Natomiast no, ja otrzymuję jednak sporą ilość maili z różnych kont i w moim przypadku naprawdę to się zwyczajnie sprawdza.
0: Jasne. No i Android tutaj nam pozwala na taką operację jak zmiana dźwięku przychodzącej poczty z tego domyślnego. No i może wykorzystam tą okazję i odtworzę taki dźwięk.
1: Wybierz dzwonek dla... Nie zaznaczono. Arrow. Od nie zaznaczono. Nie zaznaczono. Domyślny dźwięk. Wybierz dzwonek dla... Nie zaznaczono. Cudzko.
0: On daleko stąd będzie.
1: Nie zaznaczono. Nie zaznaczono. Step. Nie zaznaczono. Zaznaczono. Poczta e-mail program. Zaznaczono.
2: No, czyli na Androidzie taki... i na iOSie mamy sam taki sam dźwięk.
0: Tak.
1: Powiadomienie. Dźwięk wysłanej poczty, wysłanie, wibruj. Dźwięk wysłanej poczty, wysłanie wiadomości e-mail programu Outlook.
0: Mamy też dźwięk wysyłania. To nie każdy klient oferuje taką możliwość, żeby sobie dźwięk na wysłanie ustawić, a tu można.
1: Nie zaznaczono. Pistle. Otworzyłeś. Nie zaznaczono. Zaznaczono. Wysłanie wiadomości e-mail programu Outlook. Zaznaczono. Zaznaczono.
2: Tak, i mamy to
0: dźwięk,
2: samo.
0: Wyślę.
1: Powiadomienia. Dźwięk nowej poczty. Dźwięk wysłany. Wibruj. Przełącz.
0: Można włączyć lub wyłączyć wibrację. I to w zasadzie tyle.
1: Ustawienia.
0: Takie ustawienia możemy mieć indywidualne dla każdego z naszych kont.
1: Przejdź wyżej. Ust.com. Paweł. Dodaj poczt. Powiad. Domyślne. Paweł Masarczyk. Małpa@mail.com.
0: Możemy też ustawić domyślne konto pocztowe do wysyłki.
1: Podpis. Pobierz aplikację. Outlook dla systemu Android.
0: I podpis. Możemy tu ustawić nasz podpis. Domyślny to pobierz aplikację Outlook dla systemu Android.
2: Na szczęście opcje można to zmienić.
1: Wyświetlam elementy od priorytetowa
0: tak.
1: Opcje przesuwania.
0: Opcje przesuwania. I to jest ciekawa w sumie funkcja, tylko ja nie bardzo wiem do końca, jak jej używać. Ona czasem zadziała. Chodzi
1: opcje
0: o to,
1: przesuwania.
0: Że...
1: Przejdź wyżej przycisk. Opcje przesuwania. Skonfiguruj gesty przesuwania palcem w lewo i prawo, aby szybko zarządzać swoją pocztą e-mail. Przesunięcie w lewo. Usuń. Przesunięcie w prawo. Oznacz jako...
0: No i według wszelkich prawideł androidowych przesunięcie dwoma palcami w lewo lub w prawo powinno wykonać tą akcję, które są tutaj określone. U mnie czasem to wykonuje, czasem przełącza mi zakładkę, co jest też spodziewanym efektem, z priorytetowej skrzynki na pozostałą. I przez to się przestraszyłem raz, że skasowałem mail z całego miesiąca, ale na szczęście nic takiego się nie stało. A dostępne akcje to...
1: Przesunięcie w lewo. Wybierz akt, wybierz, nie zaznaczono, brak akcji, nie zaznaczono, archiwizuj, zaznaczono, usuń, nie zaznaczono, zaplanuj, nie zaznaczono, oznacz jako przeczytane, nie zaznaczono, oflaguj, nie zaznaczono, przenieś, nie zaznaczono, oznacz jako przeczytane i ok, przycisk, opuściłeś kolejne opcje przesuwania.
0: Przeczytane i archiwizuj, więc to są wszystkie opcje, jakie możemy przypisać do tych gestów.
1: Ustawienia, dodaj konto, otwórz, pocz, powiadomy, podpis, opcje przez, priorytetowa skrzynka odbiorcza, wł. Priorytetowa skrzynka odbiorcza. Wł. Przełącz.
0: Możemy tu włączyć lub wyłączyć taką tą funkcję, o której mówiliśmy. Priorytetowa skrzynka odbiorcza.
1: Organizuj pocztę według wątków. Wł. Przełącz.
0: Możemy włączyć lub wyłączyć wątki.
1: Podgląd linku. Wł. Przełącz.
0: Włączyć lub wyłączyć podgląd linku, czyli prawdopodobnie tytuł strony internetowej, jakaś miniaturka.
1: Kalendarz.
0: I tu mamy opcję kalendarza.
1: Powiadomienia.
0: Powiadomienia. Sytuacja jest ta sama.
1: Przejdź w powiadomienia. Pomoc. Godzinę alertu otworzyłeś kolekcję zdarzenia 15 minut przed. Zdarzenie całodzienne w dniu zdarzenia o godzinę 9:00. Google Paweł Masarczyk. Powiadomienia.
0: I tu znowu mamy.
1: Wł. Przełącz.
0: Powiadomienia włączone lub wyłączone.
1: Dźwięk kalendarz programu Outlook. Wibruj. Wł. Przełącz.
0: Wibracja. Lub jej brak.
1: Dźwięk kalendarz.
0: No to jeszcze puszczę. Puszczę dźwięk.
1: Wyświetl. Nie zaznaczono Huawei Cascade od... Nie zaznaczono, lew, wyświetla, nie zaznaczono, zaznaczono.
0: No i taka jest domyślna melodyjka na zdarzenia.
1: Powiadomienia.
0: W Outlooku.
1: Ustawienia. Podgląd linku, otworzyłeś kod. Domyślny, Paweł Masarczyk, małpa@mail.com.
0: Możemy też ustawić domyślny kalendarz.
1: Początek tygodnia, poniedziałek.
0: Dzień, w który ma się zacząć tydzień.
1: Aplikacje kalendarza, połączy z ulubionymi aplikacjami.
0: Tu możemy łączyć z aplikacjami, na razie to jest chyba tylko Facebook.
2: Wunderlist jak się zainstaluje jakiś... jest, zdaje się. Przynajmniej u mnie.
0: To nie mam,
2: może
0: to
2: dlatego,
0: nie wiem,
2: może dlatego, że mam, bo kiedyś się bawiłem.
1: Wyświetlam elementy od 11. Ułatwienie dostępu.
0: I ułatwienia dostępu.
1: Więcej. Ułatwienie dostępu. Więcej.
0: Co brzmi dość obiecująco, ale jest tu jedynie...
1: Przejdź w ułatwienie. Zwiększ kontrast. Otworzyłeś kolekcję lista. Przełącz.
0: I to jest wszystko. Zwiększ kontrast. Dla osób niedowidzących funkcja jak najbardziej przydatna.
1: Ustawienia.
0: Ale nie ma żadnych dodatkowych gestów, dodatkowych ułatwień dla talkbacka. Nic takiego.
1: Preferencje. Otworzy. Ułatwienie dostępu. Więcej. Powiedz znajomym o aplikacji Outlook.
0: Tutaj już takie typowo marketingowe funkcje.
1: Odkryj aplikację firmy Microsoft.
0: I to wszystko.
1: Outlook.
2: Okej. To teraz ja biorę się za iPhone'a i za ustawienia systemowe programu Outlook.
3: 22. Facebook, 8 metrów temu. Ryszard Saweł udostępnił swój post. Załącznik 8600.
2: Dziękujemy panu Ryszardowi za udostępnienie mojego posta na Facebooku. A teraz przechodzimy do...
3: Zaznaczone. Plik. Kontakty. Ustawienia. Karta.
2: Ustawienie.
3: Pomoc i opinia. Ustawienia. Ustawienia. Nagłówek.
2: Cóż my tu mamy od samej góry? Pomoc i opinia.
3: Pomoc i opinia. Przycisk. Konta. Nagłówek. Pomoc i opinia.
2: Wejdźmy
3: przycisk,
2: sobie
3: opinia,
2: w to.
3: Pomoc i opinia. Przycisk wróć. Pomoc i opinia. Pomoc i opinia. Nagłówek. Skontaktuj się z pomocą. Przycisk.
2: Skontaktuj się z pomocą.
3: Zaproponuj funkcję.
2: Przycisk. Zaproponuj funkcję.
3: Często zadawane pytania. Przycisk.
2: Często zadawane pytania.
3: Rozwiązywanie problemów.
2: I rozwiązywanie
3: nagłówek.
2: problemów.
3: Przycisk.
2: Tu mamy jeszcze takie rzeczy jak testuj powiadomienia wypychane, czyli czy nam tu wszystko działa. Możemy sobie w to stuknąć.
3: Testuj powiadomienia wypychane. Uwaga. Powodzenie testu powiadomienia. Jeśli nadal masz problemy z odbieraniem powiadomień, skontaktuj się z pomocą techniczną. OK. Przycisk. No,
2: przetestował, okay. Powiedział, że jest OK.
3: Usuń zapisane kontakty. Resetuj indeks Spotlight. Przycisk.
2: Resetuj indeks Spotlight.
3: Resetuj. Usuń wszystkie zapisane kontakty.
2: Usuń wszystkie zapisane kontakty.
3: Zbierz dane diagnostyczne Intune.
2: Zbierz dane diagnostyczne Intune.
3: Informacja.
2: Czyli takie typowo diagnostyczne rzeczy.
3: Przycisk.
2: Natomiast...
3: Przycisk wróć. Pomoc i opinia. Pomoc i opinia. Skontaktuj się z pomocą.
2: Skontaktuj się z pomocą. To jest dość ciekawe. Pytanie, czy tu będzie to, co ja już tam...
3: 15 września 2016 roku, 20.37.
2: Tak. I tu jest...
3: I
2: tu jest moja konwersacja z człowiekiem z pomocy. No, miałem problem z konfiguracją z jednego z kont pocztowych. Zgłosiłem. No i to jest w formie takiego czatu. Można, tworząc nowe zgłoszenie, zrobić zrzut ekranu i dołączyć do tej wiadomości. Co się też przydaje, ja przypominam, w iOSie Home i Power przytrzymane razem, to jest zrzut aktualnie oglądanej strony, aktualnie oglądanego ekranu. To nam się może przydać, bo państwo z pomocy technicznej Microsoftu być może będą chcieli takiej informacji od nas. Dobrze, to sobie wyjdźmy z tego.
3: Przycisk.
2: Go back.
3: Przycisk wróć. Przycisk wróć. Ustawienia. Nagłówek. Przycisk. Google. Google.
2: I
3: konta.
2: Co my tu mamy?
3: Pomoc i opinia. Przycisk. Konta.
2: Poniżej mamy konta.
3: Google. Michal. Małpa Dziwisz. Net. Przycisk. Google. Michal. Dziwisz. Małpa Utilitia.
2: Mam Google.
3: Michal. Małpa Dziwisz. Google. Michal.
2: Wchodzimy sobie w to konto.
3: Google. Nagłówek. Informacja. Nagłówek.
2: Informacje. E-mail. Opis.
3: Michal. Ustawienia zaawansowane. Przycisk.
2: Ustawienia zaawansowane.
3: Resetuj konto. Masz problemy z synchronizacją? Spróbuj zresetować swoje konto. Nagłówek. Resetuj konto.
2: Resetuj konto.
3: Usuń konto. Przycisk.
2: I usuń konto.
3: Jeden z usuń konto.
2: W opcjach zaawansowanych.
3: Przycisk. Ustawienia zaawansowane. Przycisk wróć. Ustawienia zaawansowane. Adresy. Nagłówek. Michal, małpadziwisz.net. Domyślny. Dodaj alias. Przycisk.
2: Tak, i tu mam też aliasy. Jeżeli mam to skonfigurowane w Google, to mogę sobie z różnych kont odpisywać w ramach jednego, z różnych adresów mailowych.
3: Adresy wiadomości z aliasu. Upewnij się, że w ustawieniach usługi Google dołączono swoje konto e-mail. Nagłówek.
2: Dokładnie. Jeszcze taka podpowiedź.
3: Foldery systemowe. Nagłówek.
2: Foldery systemowe, to co pokazywał Paweł.
3: Zaplanowane. Zaplanowano. Przycisk. Poczta. Karta. Kalendarz. Karta.
2: Tak, zaplanowane. Zaplanowane. Jest.
3: Przycisk.
2: Zaplanowano. Mogę sobie zdefiniować, do jakiego folderu mają mi wpadać te wiadomości, które są zaplanowane. Mogę sobie stworzyć taki folder, mogę, no, jak już sobie tam chcę. To może to w ten sposób działać. Być może dlatego, że nie stworzyłem jakiegoś konkretnego folderu, no to to mi po prostu nie chce działać. Trzeba będzie się jeszcze z tym pobawić. Mam Dropbox jeszcze z innych kont skonfigurowanych.
3: Poczta, nagłówek.
2: I to jest tyle, jeżeli chodzi o te takie podstawowe ustawienia.
3: Powiadomienia, przycisk.
2: Ustawienia powiadomień.
3: Powiadomienia. Powiadomienia o poczcie. Przycisk wróć. Powiadomienia o poczcie. Nagłów pomoc. Przycisk. Dźwięk wysłanej poczty. Domyślny. Przycisk. Google, Michal, małpadziwisz.net, nagłówek, cała poczta, nie wybrano, przycisk, priorytetowa skrzynka odbiorcza, wybrano, brak, nie wybrano, dźwięk nowej poczty, domyślny, Google, Michal.dziwisz, małpautilia.pl, cała poczta, nie, priorytetowa skrzynka odbiorcza, brak, nie wybrano, dźwięk nowej poczty, domyślny, przycisk.
2: Pawle, nie wiem, czy ty to widzisz, to są, ty lubisz takie rzeczy, dla każdego konta możesz sobie skonfigurować różne dźwięki, jak widać.
0: Tak. To tak. Na Androidzie też to działa. To jest to, co pokazywałem, tylko że mam tylko jedno konto.
2: No właśnie, tylko wiesz, tylko właśnie mi chodzi o to, że może dla każdego, bo dzięki temu, że ja mam kilka kont, to można to sprawdzić.
3: Google,
2: zobaczmy ten dźwięk nowej poczty, jak to tu będzie. Co ja mogę sobie stworzyć?
3: Dźwięk nowej poczty, wyłączony, nie wybrano, domyślny,
2: domyślny,
3: alert, radosny, kropki, błyszczące, nie wybrano, delikatne, nie wybrano, uwaga, nie wybrano, poczta.
0: Czy to nie są te domyślne z iOS-a?
2: Czekaj.
3: Delikatne, uwaga, nie wybrano, uwaga, wybrano, delikatne, nie wybrano, delikatne, wybrano, błyszczące, nie wybrano, błyszczące, o. Wybrano, kropki, nie wybrano, kropki,
0: chyba nie.
3: Wybrano, świergot, nie wybrano, świergot, wybrano.
2: No taki to świergot jak...
3: Dzwonki, nie wybrano, dzwonki, wybrano, radosne, nie wybrano, przycisk, radosne, wybrano, alert, nie wybrano, przycisk, alert, wybrano, domyślne, nie wybrano, domyślne, wybrano.
2: Nie, to są dźwięki Microsoftu, oni przygotowali.
0: No, to super.
2: No.
0: To super. Nie wybrano, my nie mamy. Przycisk. Mamy tylko te domyślne.
2: No i wyłączone. Wygląda na to, że to są dźwięki Microsoftu. No ale okej, no fajnie. I teraz. Następna rzecz. Tu wybieram sobie konto, jakie jest moim kontem domyślnym.
3: Podpis dla każdego konta. Przycisk.
2: Podpis dla każdego konta.
3: Opcje przesuwania. Podpis dla każdego konta. Podpis dla podpis. Przycisk wróć.
2: I tu sobie wybieram, jak to ma działać. Moje sygnaturki.
3: Podpis dla każdego konta. Włączone.
2: Podpis dla każdego konta włączone, wyłączone. Jeżeli mam kilka kont, no to fajnie, żeby jednak każde konto miało inny podpis, jeżeli używamy w ogóle tego podpisu. Ja tak mam zrobione.
3: Podpis dla każdego konta. Google, Michal,
2: Małpadziwisz. No i tu mam dla mojego konta na Michal Małpadziwisz.net, na Utility, na Firze, różne konta w zależności od tego, czym się tam zajmuję i jakie dane chcę podawać w danej stopce. Tak to wygląda. Tam są normalne pola edycji, w które sobie wchodzę. W każdym oczywiście domyślnie jest, że wysłano z aplikacji Outlook w systemie iOS, ale mogę sobie podpis bez problemu zrobić. Przypominam, zaczynamy każdy podpis od minus, minus, spacja, enter. Bo ludzie o tym nie pamiętają, a fajnie by było, żeby o tym pamiętać. Jeszcze przed tym podpisem możemy sobie dać pustą linijkę. Tak dla pewności. No.
3: Nie znaleziono żadnych rzeczy.
2: Dobrze. Zablokował mi się ekran w międzyczasie. Dla każdego konta.
3: Opcje przesuwania. Zaplanuj ukośnik archiwizuj. Przycisk.
2: Zaplanuj ukośnik archiwizuj. To są opcje przesuwania, czyli te opcje przesuwania kiedyś miały większy sens, mam wrażenie. Teraz to są po prostu kolejne czynności. Możemy sobie tu regulować, bo i tak tych czynności jest ileś i możemy sobie wybrać jeszcze dodatkowe dwie czynności. Więc no, ja z tego akurat nie korzystam. Kiedyś, kiedy tych czynności było mniej w Outlooku domyślnie, to miało to moim zdaniem większy sens, żeby z tego korzystać. Teraz jakoś nie bardzo. Dobrze. To dalej przechodzimy. Priorytetowa skrzynka odbiorcza. Tak jak u ciebie, Pawle, włączyć mogę wyłączyć.
3: Priorytetowa skrzynka odbiorcza. Przełącznik. Włączone. Priorytetowa skrzynka odbiorcza. Pomoc. Przycisk. Liczba na wskaźniku. Priorytetowa skrzynka odbiorcza. Przycisk.
2: Liczba na wskaźniku, czyli jakie informacje dotyczące wiadomości będą wyświetlane.
3: Organizuj pocztę według wątków. Włączone.
2: Organizuj pocztę według wątków. Możemy sobie włączyć, możemy sobie wyłączyć, jak kto chce, jak kto woli. Ja długo nie używałem wątków, teraz jakoś postanowiłem dać im szansę i to nawet całkiem fajnie działa.
3: Organizuj pocztę według wątków. Przełącznik. Włączone.
2: Tu ważna rzecz.
3: Organizuj pocztę według wątków. Włączone.
2: Tu mamy włączone, ale tak naprawdę...
3: Organizuj pocztę według wątków. Przełącznik. Włączone.
2: Poniżej decydujemy o tym, czy ma być włączone, czy wyłączone.
3: Kalendarz. Nagłówek.
2: Kalendarz.
3: Powiadomienia. Przycisk.
2: Powiadomienia.
3: Domyślny. Michal, Małpadziwisz. Powiadomienia. Przycisk.
2: Co my tu mamy w tych powiadomieniach?
3: Przycisk. Powiadomienia z kalendarza. Pomoc. Przycisk. Godzina alertu. Nagłówek. Zdarzenia 15 minut wcześniej. Przycisk. Zdarzenia całodzienne. 1 dzień wcześniej. 9. Przycisk. Google. Michal, Małpadziwisz. Włącz powiadomienia. Włączone. Włącz powiadomienia. Przełącznik. Dźwięk. Domyślny. Przycisk.
2: Tak, i tu też sobie definiujemy dla różnych kont, jak to ma działać.
3: Włącz powiadomienia. Włącz powiadomienia. Przełącznik. Dźwięk. Domyślny. Przycisk.
2: Też sobie możemy ustawić dźwięk. W ten sposób to funkcjonuje. Domyślny kalendarz. Początek tygodnia. Możemy sobie ustalić domyślnie poniedziałek. Nie mam nic przeciwko temu.
3: Aplikacje kalendarza. Połącz ulubione aplikacje. Przycisk.
2: Aplikacje kalendarza, połącz ulubione aplikacje.
3: Preferencje. Aplikacje kalendarza, połącz ulubione aplikacje kalendarza, aplikacje kalendarza, anuluj.
2: I tu pokażę kolejną fajną rzecz, jeżeli chodzi o tłumaczenie.
3: Aplikacje kalendarza, połącz ulubione Evernote, zobacz redukuj przypomnienia, nie połączone.
2: Evernote nie mam połączonego.
3: Połącz, przycisk, Facebook, Michał Dziwisz, połączono.
2: Facebook, Michał Dziwisz, połączono. Poniżej.
3: Odłączono, przycisk.

0: konwencje.
1: Wymaga identyfikatora Touch ID. Wyłączony.
0: Wymaga identyfikatora Touch ID. No to jest już typowe dla iOS-a. Chociaż, Pawle, ty u siebie też masz jakiś czytnik linii papilarnych, tak?
2: Tak, tylko tak na razie deweloperzy jakoś nie do końca się przekonują i na razie wsparcie dla czytników pojawia się dopiero i dopiero od Androida 6.0 jest możliwe w aplikacjach płatniczych. Jest to w PayPalu, w niektórych bankach.
0: Rozumiem. No to może, to może i kiedyś się tutaj doczekasz. Ja to wyłączyłem, bo mam cały telefon blokowany Touch ID, więc niepotrzebna mi jeszcze dodatkowa identyfikacja. Ale to jest miły gest ze strony Microsoftu. Otwórz linki za pomocą Safari.
1: Otwórz linki za pomocą, ale... przycisk wróć. Otwórz linki za pomocą, nagłówek, Safari, wybrano, przycisk, Google Chrome, nie wybrano, przycisk, Firefox, nie wybrano, przycisk, poczta, karta, jeden z kalendarz, o. Poczta, Firefox, Google Chrome.
0: No to gdyby ktoś mówił, że iOS zmusza do korzystania z jedynej słusznej przeglądarki. No, są wyjątki.
1: Odwiedź znajomą aplikację Outlook, przycisk, więcej, otwieranie wskazówek do, otwórz linki za pomocą, wymagaj, otwórz linki, otwieranie wskazówek do jazdy za pomocą aplikacji, Apple Max,
0: o.
1: Przycisk.
0: I tu jest jeszcze ciekawe.
1: Otwieranie wskazówek do jazdy za pomocą aplikacji. Przycisk wróć. Otwieranie wskazówek do jazdy za pomocą aplikacji. Apple Maps. Wybrano. Mapy Google. Nie wybrano. Poczta. Karta. Mapy
0: tak.
1: Google.
0: Mogę sobie zmienić na mapy Google'a, jeżeli mapy Apple'a mi się nie podobają. Mogę.
1: Ustawienia.
0: Czemu nie?
1: Przycisk.
0: No i tu marketingowy.
1: Więcej. Powiedz znajomą aplikację Outlook. Przycisk. Aplikacja firmy Microsoft. Przycisk. Poczta.
0: Dział.
1: 1 z 5.
0: Mogę powiedzieć znajomym o aplikacjach Microsoftu. A właściwie o aplikacji Outlook. Mogę poznać te aplikacje, różne inne firmy Microsoft. Takie na sam koniec, gdyby mi to było do czegoś potrzebne. No i tak naprawdę to jest tyle, jeżeli chodzi o ustawienia w aplikacji Outlook. I chyba to już powoli koniec naszej dzisiejszej prezentacji. Pawle, jakbyś ty Outlooka podsumował? Dla ciebie ta aplikacja ma sens?
2: Może to jest kwestia tego, że muszę się do niej przekonać i ją potrenować. Na pewno jest to świetne narzędzie produktywnościowe, zwiększające produktywność właśnie dla osób, które już gdzieś na polu zawodowym działają i potrzebują integracji poczty z kalendarzem, z kontaktami, do plików łatwy dostęp, no to też by się przydał. Różne konta, różne podpisy. No w takich sytuacjach na pewno Outlook się świetnie sprawdza, ale myślę, że i prywatny użytkownik znajdzie coś dla siebie. Co do mnie? Zobaczę. Może z czasem się do niego przekonam. Na razie odpowiada mi moje obecne ustawienie, ale rzeczywiście warto się rozwojowi tej aplikacji przyglądać i na pewno ciekawe rzeczy tu powstają.
0: Ja muszę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Do niedawna Outlook był aplikacją, z której nie korzystałem całościowo, to znaczy nie używałem jej jako mojego podstawowego programu do poczty elektronicznej z jednego powodu. Otóż był problem z edycją wiadomości, jeżeli chodzi o tekst. To znaczy, VoiceOver odczytywał treść wiadomości w polu do jej wprowadzania. Można się było poruszać, nawet za pomocą tam różnych gestów. Tylko ja nie wiedziałem, gdzie jestem, bo nie czytał. Na przykład, jeżeli wybrałem sobie na pokrętle, że chcę się przemieszczać po słowach, po znakach, nie byłem w stanie w żaden sposób nad tym zapanować. Nie czytał kasowanego tekstu, no po prostu nie wiedziałem, gdzie jestem. Nie było problemu, żeby na przykład napisać jakąś wiadomość, chociażby dyktowaniu głosowym i ją wysłać, ale jeżeli dyktowanie głosowe nas zawiodło i trzeba było dokonać jakiejś korekty, no, zaczynał się kłopot. Nie byliśmy w stanie tego zrobić. Od iOS-a najnowszego, od dziesiątki, problem został rozwiązany. Nie wiem, czy jest to zasługa nowego VoiceOvera, czy oni tam coś w Apple'u zmienili i wprowadzili jakieś większe rozpoznawania różnych kontrolek, czy Microsoft tak się złożyło, że coś tam namieszał przy okazji i w którejś wersji w końcu to poprawił. Otrzymywałem informację, że na przykład na iOS-ie u niektórych działało to już wcześniej, u mnie nie działało. Wiem, że na iPadzie ponoć się dało korzystać z Outlooka bez problemu i można było edytować tę treść wiadomości. Na iPhone'ie się tego zrobić nie dało i to był podstawowy powód, dla którego nie korzystałem z tej aplikacji chociażby do tworzenia wiadomości. Teraz no w zasadzie nie dotykam już maila Outlookowego, przepraszam, Apple'owego, aplikacji Apple Mail. Mimo tego, że naprawdę jest dość fajna, ale te powiadomienia, które Outlook wyrzuca w czasie rzeczywistym, jak dla mnie

0: są naprawdę dobre, a przede wszystkim jest dobre to, że on pobiera z dowolnych serwerów w zasadzie. O, jeszcze mamy na koniec naszej rozmowy telefon, zdaje się, bo Przemek do nas dzwoni. Mam nadzieję, że uda mi się to połączenie odebrać. Zobaczmy. No, ale chyba nie. Szkoda. Szkoda. Coś tu liczyłem, albo za późno odebrałem, albo niestety się nie uda. Chociaż może zadzwońmy do Przemka. Może Przemek nam jednak to połączenie odbierze i jeszcze coś na koniec doda. O. Halo Przemku, halo, czy jesteś z nami?
1: Wszystkich.
0: Jesteś, słychać cię. Witaj.
2: Cześć, no, witaj, słychać cię.
1: Cześć, cześć. Nie mogłem słuchać od początku, bo niestety zasięg był jaki był, ale mam do ciebie, Paweł, pytanie. Czy tobie w Androidzie podczas przemieszczania się po liście wiadomości odczytywane było, czy wiadomość jest przeczytana, nieprzeczytana właściwie, czy zawiera załączniki i takie inne informacje dodatkowe?
2: Wiesz co? Chyba nie. Możemy to sprawdzić.
1: No właśnie, bo ja skonfigurowałem właśnie przed chwilką tego Outlooka i u mnie tego nie czyta i zastanawiałem się, czy to jest kwestia Voice Assistanta, czy ogólnie jakiś problem globalny. Nie czytało mi, że wiadomość jest nieprzeczytana, mimo że wiem, że jest nieprzeczytana i nie czytało, że zawiera załącznik.
2: Mhm, dobra, to sprawdzimy.
1: U ciebie też tak jest? Wiadomości. Nie pobrano jeszcze wiedzy, ładuj
2: więcej wiadomości. Już ci to sprawdzę. Otwórz nawigację.
1: Menu. Może o tym było, dlatego się wahałem, czy w ogóle dzwonić. Mówię, może przed słuchami się dowiem.
0: Nie, wiesz ale co, Przemku? Miałem... Ale ja ci powiem więcej. Ja też ja nie jestem w stanie ci odpowiedzieć, jak to w iOSie jest, bo ja nie zwracałem...
1: W iOSie czytało.
2: Masz.
0: Ja nie zwracałem uwagi
2: masz
0: na to.
2: Masz przeczytane. Paweł Masarczyk, 19.14. Od, to jest drugi e-mail testowy. Zróbmy tu wątek. 5 kreska, oryginalne z saga 5 kreska. Czyli mamy tylko podglądówkę. Nawet nie ma informacji, ile wiadomości jest w wątku. Trzeba będzie zgłosić, myślę, do Microsoftu, albo przez Twitter MSFT Accessibility, albo przez ten helpdesk, który Michał wywołał w ustawieniach. Myślę, że się tego podejmę. Jeszcze zobaczmy dla próby, czy jakiś mail z załącznikami, gdzie wiem, że są załączniki. Samuel Bionowa, linia DSC, 20 września, Izabela Mrochen, Samuel Wiktor Wyjen, Ira, 20 września, utwórz przycisk, poczta, wybrano. Paweł Masarczyk, godzina 18. Paweł Masarczyk, będzie chyba jakiś problem. Piotrycz, inna poczta. Priorytetowa utwórz przycisk. A właśnie, bo tutaj maile, to tak dobrze, że się przekonałem, też nie przewijają się same, chyba trzeba im pomóc.
1: O, to miało być moje następne pytanie, żeś mnie ubiegł, także dzięki.
2: Tak, tu trzeba maile przewijać własnoręcznie i wtedy one się pokazują. Grzegorz Masarczyk, 9 września 2016, PD, upoważnienie, Paweł, mam odpowiedź notariusza, zabyt, Magdalena wywiał. Tak, więc różne tutaj ten, raczej nie ma tej informacji o załącznikach, ani o przeczytanych wiadomościach, trzeba będzie to...
1: Ani się same nie przewijają, to też jest ważne, tak. Tak. Często właśnie taki problem też występuje w niektórych aplikacjach. Jeszcze jedno pytanie, czy da się ustawić Outlooka w ten sposób, aby przychodziły powiadomienia o każdym mailu, który pojawi się w skrzynce odbiorczej, a nie w jakichś pozostałych folderach?
0: Tak, to znaczy on chyba w ogóle bierze pod uwagę tylko wiadomość w skrzynce odbiorczej. Wiadomości w skrzynce odbiorczej jako takie, bo na przykład w tej,
1: tej skrzynce... Cała poczta to znaczy wszystkie foldery.
0: Nie. W skrzynce inne, szczerze mówiąc, ja nigdy nie próbowałem ustawiać, żeby powiadamiał mnie o całej poczcie, natomiast nawet w tej skrzynce odbiorczej, nie priorytetowej, tylko tej drugiej skrzynce, mamy wtedy coś takiego, że to są wiadomości tylko ze skrzynki odbiorczej. Nie lądują tam wiadomości, które są w innych folderach. Tam sobie, to wtedy sobie trzeba rozwinąć i wtedy sobie wejść już do konkretnego folderu, jeżeli tak mamy. Nie jesteśmy w żaden sposób o tym powiadamiani, także w ten sposób to działa, jeżeli chodzi
1: czyli
0: o...
1: Czyli jeżeli wyłączymy skrzynkę priorytetową na przykład, to wówczas
0: tak,
1: będziemy
0: to wtedy
1: informowani
0: powinien, to
1: o
0: wtedy
1: mailach?
0: Powinien cię informować o wszystkich mailach. Natomiast no, u mnie jest taki ruch na koncie, że ja tego nigdy nie włączałem.
1: Ale o wszystkich ze wszystkich folderów, czy o wszystkich z odbiorczej?
0: Myślę, że z odbiorczej.
1: No bo jakby ze wszystkich folderów, to by mi to zasypało tymi powiadomieniami dokładnie tak jak ciebie, albo...
0: No mnie właśnie już by... Mnie już by zasypało, gdybym miał nawet samej odbiorczej, więc dlatego korzystam namiętnie z tej skrzynki inteligentnej, bo mi... Tak, z tej priorytetowej, bo mi życie ratuje po prostu.
1: Rozumiem. O, to tyle chciałem wiedzieć. Dzięki serdeczne za ewentualne zgłoszenie problemów dostępnościowych. Miejmy nadzieję, że coś Microsoft na to poradzi.
0: Dzięki Przemku za telefon.
1: Pozdrawiam wszystkich, dzięki, trzymajcie się.
0: Pozdrawiamy, trzymaj się, hej.
2: Pozdrowienia.
0: I jeszcze się pojawiło pytanie od Małgorzaty. Małgorzata pyta, czy Outlook jest w wersji na Androida również. Tak, jest. Mówiliśmy
2: tak,
0: o tym
2: właśnie go demonstrowaliśmy
0: przez ostatnie dwie godziny, że mamy Outlooka zarówno na iOS-a, jak i na Androida i właśnie aplikacja w tych dwóch wersjach była bohaterem naszego dzisiejszego spotkania na żywo na antenie Tyfloradia. Ja demonstrowałem aplikację na iOS-a, Paweł Masarczyk demonstrował aplikację na Androida. Pawle, dziękuję bardzo.
2: Ja również dziękuję.
0: I do usłyszenia, do następnego spotkania w Tyfloradiu w takim razie.
2: Do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję za uwagę, Michał Dziwisz. Do usłyszenia, kłaniam się, hej.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Piętnaście po siódmej, no więc z mało średnim poślizgiem, ale jesteśmy, no czasami drobne problemy techniczne się mogą wkraść, no i tak było tym razem, ale już udało się ze wszystkim uporać, a więc wracamy do pracy z piątku. Ci, którzy nas słuchali w piątek, to pamiętają, że odbywała się audycja o nowościach w systemach Apple. W praktyce to była audycja o nowościach w iOS-ie, ta audycja, która swoją drogą już też znalazła się na stronie internetowej, a dla tych, którzy zastanawiają się, no dobrze, był iOS, to co zresztą? Odpowiadamy, no reszta będzie właśnie dzisiaj. A że kontynuujemy audycję z ostatniego tygodnia, to wracamy w tym samym składzie, czyli Arek Świętnicki, Dorota Bilecka, jak zwykle Michał Dziwisz również na posterunku, żeby nas było słychać i żebyście wy mogli się z nami komunikować, i Piotr Pachacz, witamy was gorąco. I jeszcze moje dwa psy, Tenzi i Kira, tak w sumie też można je przedstawić. Jak ktoś słucha tych przeglądów, to też myślę, że je dobrze znacie. A propos was, to tradycyjnie też możecie się z nami kontaktować, zadawać pytania, dzwonić, dzielić się obserwacjami i jakieś inne sprawy, no, generalnie związane z nowościami w systemach Apple nam tutaj rzucać. Jak to można zrobić? Na kilka sposobów. Jest strona kontakt.tyflopodcast.net, jest YouTube i Facebook, które też mają swoje sekcje komentarzy, swój czat, i jest nasz numer telefonu 663-883-600. Pod ten numer możecie dzwonić tradycyjnie po FaceTime'ie lub przez WhatsAppa. No i skoro o WhatsAppie mowa, to tam też możecie nam nagrywać głosówki, które my tutaj odtworzymy i spróbujemy odpowiedzieć. Przez to, że znów mamy dużo materiału, to myślę, że nie będę dużo przynudzał i mówił o tym, o czym już było, no mianowicie o Liquid Glass i o iOS-ie. Motyw Liquid Glass w ogóle będzie też przewijał się przez pozostałe systemy, może trochę w mniejszym stopniu, ale no pamiętajcie o tym, że Liquid Glass cały czas w tych wszystkich nowych systemach też jest, więc gdzieś tam kontrolki mogą być w trochę innych miejscach, o czym pewnie więcej powiemy więcej, a my przechodzimy do omawiania kolejnych systemów i na pierwszy ogień sobie coś pooglądamy, bo będzie o Apple TV.
5: Tak, teraz będzie Apple TV. Jeszcze tutaj momencik.
4: To jeszcze jakieś ostatnie.
5: Tak, Apple TV, też mamy system tvOS w wersji 26.0. Zmian nie ma zbyt wiele, są to głównie zmiany takie... No, Apple TV głównie służy do rozrywki, więc siłą rzeczy zmiany dotyczą właśnie rozrywki. Jest kilka usprawnień, jest kilka poprawek, ale to nie jest jakaś rewolucyjna aktualizacja. Więc myślę, chociaż jest jedna taka funkcja, która jest bardzo, myślę, przydatna dla osób, które nie mają całego jeszcze ekosystemu Apple'a skompletowanego, tylko jakąś jego część. Jest to taka funkcja, o której też będziemy za chwilkę mówić, którą pokażemy poniekąd, która pozwala wybrać dowolny głośnik AirPlay jako wyjście Apple TV. Kiedyś było tak, że w Apple TV mogliśmy wybierać tylko i wyłącznie HomePody lub urządzenia, które były fizycznie podłączone do jednostki jako wyjście dźwięku. Teraz możemy wybrać dowolny głośnik AirPlay jako wyjście dźwięku. I warto pamiętać o tym, że trzeba uważać z tą funkcją, jeżeli korzystamy z VoiceOvera, dlatego że głośniki AirPlay, niektóre, na przykład Sonosy, mają bardzo duże opóźnienia. Dlatego rozważnie trzeba, warto pamiętać o tym, że Apple TV posiada możliwość wyboru osobno urządzenia. No i teraz do praktyki przejdzie Dorota.
6: Dobra, najpierw zacznę od włączenia Apple TV, czyli pokaże mi się ekran wyboru profilu. Zobaczymy. A i tu są jakieś różne tapety. O, teraz już jest profil. No to sobie wezmę mój profil.
5: Bo w tej zmianie chodzi o to, że teraz jakby po wybudzeniu Apple TV może się nam pojawić ekran wyboru profilu i to można zmienić.
6: To jeszcze pokażę, gdzie to się, gdzie to można włączyć, wyłączyć.
7: Wiesz, ustawienia, wiesz, numer 2, kolumna numer 5, pacjata, wiesz, numer ustawienia, profil i konta, przycisk, masz 12,
6: tutaj.
7: Profil i konta, przyłączyć bieżący profil, wybieraj swa, 1 z 3, wybieraj profil po obudzeniu, włączone, 2 z 3.
6: O, i tu się, i tu można to...
7: Gdy ta opcja jest wyłączona, Apple TV będzie nadal używać bieżącego profilu.
6: Tu można to włączać, wyłączać.
7: Zdrowane profile, pokaż, 3 z 3.
6: No i tu jest lista tych profili, więc ja w sumie mogę sobie już to wyłączyć, bo ja tego nie lubię.
5: Kiedyś było tak, że po prostu musieliśmy ręcznie zmienić profil, czy to z menu zasilania, czy to z właśnie tutaj z ustawień, a teraz po obudzeniu może się nam pojawić wybór profili.
6: Dobra, teraz skoro już jestem w ustawieniach,
7: ustawienia, ogólne, ustawienia,
6: to pokażę ten AirPlay. Jak to działa? Gdzie jest ten Sony?
5: Tu jest włączony głośnik AirPlay.
6: Działa?
5: Chyba tak, zobaczymy.
6: Dobra, zaraz się okaże.
5: Teoretycznie był włączony.
7: Ogólne, przycisk, 1 z 12. Profil i konta, przycisk, 2 z 12, ogólne, przycisk. Przycisk, wygaszacz ekranu, przycisk, wideo i dźwięk, przycisk, 3 z 12, wideo i dźwięk, wideo. Włącz się od wideo obrazu, 1 z 8. Format 4 HDR, wyjście HDMI, YCBC, przechromatyczność 4, do pasji do treści, wyłącząc, sprawdź połączenie HDMI, 3 z 8, powiększanie wideo z usunięciem, wyzwanie ustawienia wideo, 8 z 8, dźwięk, wyjście audio, przycisk, 1 z 8. Format audio, Anton, wzmacnia dialogi, wyłączony, redukuj głośność dźwięku, kliknięcie nawigacji, na efekty dźwiękowe języka, typ audio, automatycznie, 7 z 8.
5: Było wyjście audio, tam u góry.
7: Na efekty dźwiękowe języka, tak. Kliknięcie na redukuj, wzmacnia dialogi, wyłącz format audio, Anton, wyjście audio, przycisk, 1 z 8, wyjście audio, domyślne wyjście, wyjście audio, głośnik TV, 1 z 3, sypialnia, 2 z 3.
5: To jest HomePod?
7: I zawsze odtwarzać, AirPlay, 3 z 3.
6: I tu?
5: I niestety tutaj się właśnie dzieje to, o czym mówiłem.
7: Głośniki, wybierz, przycisk, 1 z 1.
5: A na szczęście nie, teraz mamy jeszcze głośniki, wybierz.
7: Domyślne wyjście audio, AirPlay, 3 z 3, zwrotne audio, odtwarzać dźwięk z TV, wyłączone, 1 z 1. Domyślne wyjście, sypialnia, 2 z 3. AirPlay, 3 z 3.
6: No dobrze, to... Właśnie
5: tak, to niestety, ta opcja niestety się buguje, jak mamy włączonego VoiceOvera.
7: Wybierz, przycisk, 1 z 1.
5: I tutaj można wybrać głośniki, wybierz.
7: Kuchnia, 1 z 4, łazienka, druga 111, MacBook druga, 4 z 4, druga 111.
5: Można na przykład MacBooka też rykoszetem poniekąd wybrać.
6: Tylko teraz muszę zgłośnić.
5: I zobaczymy, jak to będzie działało. To niestety na tą opcję uważajcie.
6: No i nie.
5: Bo ona czasami nie działa, tak jak powinna, w sensie czasami przerzuca tylko multimedia, czasami przerzuca wszystko i VoiceOvera trzeba osobno
6: No i teraz mi na przykład nie chce.
5: Przerzucać w jego ustawienie. Także tak. Także na tą opcję trzeba po prostu uważać. Jak ona działa, to jest dobrze. Na przykład teraz jakbyśmy pewnie odtworzyli jakiś film, to zapewne by to działało, chociaż też niekoniecznie było zgłaszane to do Apple'a wielokrotnie. Jak sobie poczytamy na przykład forum MacRumors czy inne tego typu media, to będziemy widzieć, że z tą funkcją ludzie mają problemy. Ale jest.
6: Funkcja jest. Dobra. Teraz pójdziemy do funkcji. Przy której będzie chyba mnóstwo zabawy, śpiewanie. Znaczy, no, aplikacja, śpiewanie.
7: Poza Box Go. Wiesz, numer 4, numer 4, i odwuka, TV. Wiesz, Paweł Max. Wiesz, numer podcaster. Wiesz, filmy, trzy, komputer, ustawienia. Wiesz, player. Wiesz, numer... Wyczekiwania. Wiesz, numer 1, numer 6. Na zawartości dwóch baz nawigacji. Pacach, pozycja ścieżki. Upłynęło 1, 54, pozostało 1, 22.
6: Dobra, musimy się...
7: Głośność wokal 100%. Przycisk.
5: Ta funkcja też wymaga ścieżki inżynierskiej, niezłej.
7: Śpiewaj, muzyka diagnosta, głośność wokal 100%, przycisk, dodaj do ulubionych, przycisk.
5: Musisz czytać.
7: Przycisk, przycisk, pozycja ścieżki, upłynęło 1, 54, autotekstu, Adam Wiedzler, Adam Rani, David Miller, Jacek Zalady, Fadis Lejzbowi, Celo Mówila Rechojos, Pilna. Śpiewaj, muzyka diagnosta, głośność wokal 100%, przycisk, dodaj do ulubionych, przycisk, więcej opcji, autotekstu, Adam Wiedzler.
5: No, Apple TV to też chyba najbardziej zabagowana wersja w historii, przynajmniej taka, którą ja znam. O, było, było.
6: A to też zanim zareaguje.
5: I tu mamy tryb śpiewania. Tu mamy tak średnio zaetykietowany przycisk. Mix plus. I tu chodzi o to, teraz telefon, ja w tym czasie może wytłumaczę, tutaj chodzi o to, że jeżeli mamy, że nie działa, jeżeli mamy po HomePodzie podłączony Apple TV, musimy mieć po HDMI podpięty głośnik, żeby to działało. Teraz na telefon przyszło lub powinno przyjść powiadomienie.
6: Właśnie nie przyszło.
5: O, jest tryb śpiewania na Apple TV. Jak możesz, to podgłośnij trochę iPhone'a i mowę. I klikamy przyjmij.
6: Okej. Okay. Ale trzeba włączyć muzykę.
5: I teraz trzeba w dół do muzyki przejść, konkretnej.
6: No i już nie przejdziesz.
5: I to też niestety.
6: No, to właśnie.
5: Się lubi zepsuć.
8: To się wybiera na telewizorze.
5: Tak, teraz muzykę musimy wybrać na telewizorze, tylko po raz kolejny trzeba...
6: Nie, trzeba chyba najpierw wybrać muzykę i nie wiem, bo on tak różnie reaguje w ogóle.
5: Już chyba jest podłączony.
6: Weź muzykę i wtedy...
5: W muzykę.
6: No.
5: I teraz jak otwieram, jak włączam sobie jakiś utwór,
7: głośność wokalu 100%, przycisk.
5: To mam opcję głośność wokalu i tutaj jak kliknę, to mogę strzałką w dół, tylko słyszycie, co się dzieje z voiceoverem. To słyszycie, co się dzieje z voiceoverem. Ale udało mi się ściszyć wokal.
6: I teraz... Nie słychać.
5: Teraz wy tego nie słyszycie. No bo taka jest charakterystyka tego, musielibyśmy streamować to poprzez jakąś inną metodę. Ale teraz teoretycznie iPhone robi za mikrofon karaoke. Niestety funkcja działa tylko w teorii, bo w praktyce owszem wokal jest wycinany i to nawet bardzo ładnie. Już to może wyłączę, żeby praw autorskich nie naruszać. Natomiast samo karaoke działa dosyć... rzadko, bym powiedział. My to testowaliśmy kilka razy i udało nam się to tak w 40% testów może uruchomić. Więc no niestety...
8: Tam też podczas konferencji była mowa o tym, że tam inne osoby mogą jakoś na to reagować. Znaczy domyślam się, że to wtedy nie jest jakoś czytane przez voiceovera na żywo, bo to pewnie by trochę... Pewnie przeszkadzało osobie śpiewającej, tak szczelam.
5: No, przede wszystkim podłączenie drugiego iPhone'a wymaga zeskanowania kodu QR. Jeżeli na przykład ja bym się chciał, powiedzmy, że chcielibyśmy razem z Dorotą śpiewać, ja bym chciał podłączyć swojego iPhone'a, to musiałbym zeskanować kod QR, a my mamy Apple TV połączone, że tak powiem, po niewidomemu, czyli oszustem tak zwanym, czyli tym mostkiem HDMI, tak. Przejściówką. Podłączony jest donikąd, więc nie mieliśmy jak tego sprawdzić na wielu iPhone'ach. I teraz kolejna przydatna funkcja, to jak możesz to opowiedz.
6: Apple TV potrafi ogłaszać, kto dzwoni. Nie można odebrać tej rozmowy przez Apple TV, można ją jakoś odrzucić. Także jakby nie można rozmawiać przez Apple TV, no ale można gdzieś tam nie wiem, właśnie usłyszeć, kto dzwoni, czy tam jakiś numer, czy jakieś z listy kontaktów.
5: No tak, ja zadzwonię teraz do ciebie i zobaczymy.
6: Spróbować, dobra.
5: Co się stanie?
6: To dzwoni.
5: Dzwonimy. I czekamy.
7: Połączenie facet na audio, ale tutaj się wnicki. Naciśnij TV, aby wstrzymać.
5: Naciśnij TV, czyli ten przycisk TV na pilocie. Zdaje się, że on jest pierwszy po prawej stronie.
6: Zegarkiem zatrzymam.
5: No i rozmowa się powinna teoretycznie wstrzymać. Tylko, że jeżeli ktoś ma na przykład zegarek, no to też o tym będziemy mówić. Jest też nowy gest, który przy takim ruchu lubi się wykonywać.
8: Jest to wiele sposobów, żeby to rozłączyć. No teraz jeśli stwierdzimy, że dla nas jest ważniejsze, żeby dokończyć nasz serial na przykład, to...
5: Ale ciekawe, że nie da się odebrać. Bo skoro na przykład HomePod ma mikrofon i teoretycznie można by rozmawiać, można jakąś wideokonferencję prowadzić przez FaceTime'a na Apple TV, a rozmowy telefonicznej nie da się odebrać.
8: No właśnie, bo pilot ma mikrofon, tak? Z tego co pamiętam.
5: Pilot nie wiem, ale HomePod ma.
8: No tak.
6: No i ostatnia rzecz. Tylko o niej wspomnę, że można... że dodano nowe tapety, więc można sobie je tam wybierać, aczkolwiek tapety to ja naprawdę się nie pakowałam.
5: No, ciężko się dziwić. Jakiś...
6: No i w sumie tyle z Apple TV.
5: Tak, Apple TV króciutko. Mała aktualizacja, zabagowana niestety, te nowe funkcje są bardzo zbagowane. Cud, że udało nam się w ogóle z tym karaoke, bo ostatnio jak to testowaliśmy, to VoiceOver tak się zacinał, w sensie tak przerywało, że nie dało się nic zrobić, skakał między głośnikami. Tak samo niestety z tym AirPlayem, więc Apple TV niestety...
8: Ciekawe, czy to by działało lepiej, gdyby źródło było faktycznie... źródło głosu na przykład byłoby faktycznie na telewizorze, no to...
5: Ale my mamy podłączony głośnik do,
8: a macie głośniki
5: do tego wirtualnego telewizora. Okay. Bo inaczej się nie da się po AirPlayu.
6: No nie, bo on przeszedł na ten głośnik. Tak, podłączony, bo no, sam mówił, że musi jakby...
5: Musi
6: no
5: przejść tak na ten
6: więc
5: głośnik.
6: On przeszedł, nie, ale... AirPlay. No różnie, no raz to działa, raz to nie działa. I tak były kłopoty, żeby jakoś ten mikrofon, żeby w ogóle ten wokal jakoś wywołać, no po prostu.
5: Tak, bo jak najpierw wybierzemy piosenkę, a potem wybierzemy mikrofon, to w ogóle nic się nie da już zrobić. Więc to jest mega pobagowane, a już jest 9 beta chyba, jakoś tak. Więc na niestety Apple tutaj musi troszkę się poprawić.
8: Zdecydowanie tak. Więc to był tvOS. Może zanim przejdziemy dalej, to tradycyjnie zapytam, czy mamy jakieś wiadomości.
0: Na razie nie.
8: Okej, no to w takim razie teraz nie wiem, czy chcecie przejść do Watcha, czy do macOS-a, to już...
5: Chyba do macOS-a teraz, myślę.
8: Okej. No to może zacznijmy od nazwy, no jak Liquid Glass, jak przeźroczystość, przeźroczyste jak woda, na przykład jezioro Tahoe i stąd właśnie mamy nazwę. Dla tych, którzy by się zastanawiali, jak się to pisze, no to jedna z prostszych nazw w pisowni, na pewno prostsza niż Sequoia, bo pisze się to prawie tak, jakbyście się spodziewali, natomiast jest tam ciche, niewymawiane E, Tahoe. I tak się pisze nazwę macOS 26. No i co mamy? No oczywiście nowy design, ale oprócz tego, co tam jeszcze się znalazło?
5: A no, na przykład pierwsza rzecz, z której korzystam namiętnie i uzależniłem się od niej, to nowe centrum sterowania, które jest robione na modłę tego, co mamy w iPhone'ie na przykład. I możemy je sobie edytować. Pytanie, Piotrze, czy ty już jesteś gotowy, żeby pokazywać?
8: Praktycznie tak, tylko sobie jeszcze przełączę głos i powinno już być mojego voice-overa słychać, to może sobie przejdziemy. Do centrum sterowania, czy do ustawień najpierw?
5: Do centrum sterowania. Myślę, że do centrum sterowania.
7: Application, control center, not playing, display, sound audio, hiatus, rapper, zonus.
5: I teraz w end.
7: Edit controls button.
8: No właśnie, mamy przycisk edytuj kontrolki. Sobie naciśniemy.
7: System dialog. System dialog. Content is empty. Drag a control to place it in control center or menu bar. System has new system dialog.
8: I mamy komunikat, przeciągnij kontrolkę, aby umieścić ją na pasku menu lub w centrum sterowania. Jesteśmy na polu edycji przeszukaj narzędzia. Search controls.
7: Available controls group.
8: Idziemy w prawo, no to mam tutaj dostępne kontrolki. Jeśli ja sobie wejdę w tym w interakcję.
7: Vision accessibility button. Select controls category.
8: To tutaj mamy...
7: Vision accessibility button. Motor accessibility button.
5: Kategorie.
7: Select controls category.
8: Tak.
7: All controls selected button.
8: W ogóle nie... Tak, Focus w ogóle mi nie trafił na początek tej listy. Ja teraz sobie przeszłem w Home i tutaj faktycznie mamy kategorie, no, mamy zaznaczone wszystkie kontrolki.
9: Batery, buton.
8: Select controls category. Bateria.
9: Batery, buton. Slock, buton. Slock, buton.
8: Zegar.
9: Select connectivity, buton. Connectivity, buton.
8: Łączność.
9: Desktop i finder. Desktop i finder, buton.
8: Wiadomo.
9: Select controls. Display i brightness, buton.
8: Wyświetlacz jasność.
9: Display fast user switching, buton.
8: Przełączanie użytkowników.
9: Fast focus, buton.
8: Tryby skupienia.
9: Select controls. Home, buton. Select controls.
8: Tak, smart home, HomeKit.
9: Home, buton.
8: Tak, dom.
9: Keyboards, buton.
8: Klawiatura, czyli pewnie chodzi o układ klawiatury.
9: Lock screen, buton.
8: Ekran blokady.
9: Notes, buton.
8: Notatki.
9: Notes, playing, buton.
8: Teraz odtwarzane.
9: Screen, hot, buton.
8: Zrzut ekranu, nagrywanie ekranu, które swoją drogą cały czas nie może domyślnie przechwytywać dźwięku na Macu, nie wiem czemu.
5: No, to prawda, na iPhone'ie nawet button. Może.
8: Od X czasu i są do tego API, ale dobra, to nie o tym teraz.
9: Shortcuts button.
8: Skróty.
9: Shortcuts sounds button.
8: Dźwięki.
9: Select controls category.
8: Czyli tutaj będzie to kwestia głośności, chyba nie tych dźwięków w tła, to jest chyba inna kontrolka.
5: Nie, to jest hearing accessibility chyba.
8: Właśnie. Utilities, czyli narzędzia. Nie wiem tutaj, o jakie narzędzia może chodzić w sumie.
9: Utilities, button. Voice memos, button. Select controls, category.
8: Dyktafon, notatki głosowe.
9: Voice accessibility, button.
8: Teraz
9: select
8: mamy
9: controls,
8: dostępność.
9: Hearing accessibility, button.
8: No właśnie, dostępność słuchowa.
9: Hearing motor accessibility, button.
8: Ruchowa.
9: Motor vision accessibility, button.
8: Wzrokowa, czyli tutaj będzie voiceover i funkcje związane ze zmianą gdzieś kolorów, ściągi i tak dalej. I to wszystko. No to może wejdźmy sobie do tego hearing accessibility w sumie. Czy chcemy pokazać po prostu wszystkie kontrolki, tak jak leci? Bo teraz mamy wybrane wszystkie kategorie. No to możemy sobie w sumie wyjść z tym
9: z interakcji. Control center is more flexible than ever. Resize enter random item status tam suggestions.
8: Informacje co nowego i mam tutaj sugestie.
9: Scene or accessory toggle button.
8: I co mi tutaj proponuje system? Scene or accessory to związane z dobem, czyli mógłbym tutaj jakiś głośnik na przykład dodać.
9: Alarm button.
8: No właśnie budziki.
9: Stop fact button.
8: Stopper.
9: Kill windows left elite button.
8: Zarządzanie oknami, tak ułóż okna na lewą, na prawą część ekranu.
9: Run short suit button.
8: Uruchom skrót.
9: Start screen saver button.
8: Uruchom wygaszacz ekranu.
9: Voice memo toggle button.
8: Dyktafon.
9: Quick note button.
8: Szybka notatka.
9: Voice over toggle button.
8: Przełączanie voiceovera.
9: More controls grid.
8: I mam tutaj siatkę więcej kontrolek.
9: More controls grid lock screen clawing. 29% battery clawing.
8: I tutaj też mam to posortowane po nagłówkach.
9: 80% battery menu button.
8: No właśnie, bateria.
9: Slock clawing, alarm button, stop fact button, timer button, connectivity clawing, airdrop, bluetooth, selected toggle button.
8: Włączność, tutaj mam przełączniki, tak, do Wi-Fi, do bluetooth.
9: Wi-Fi, desktop i finder clawing, application, dock, auto, hide, toggle, mission control button.
8: Ukrywanie docka, no tutaj
9: kill windows.
8: Każda kategoria coś ma, więc może sobie
9: clawing, not fault.
8: Znajdźmy.
9: Wisp, dark mode, display,
5: się nie da, tak. Nie
8: no właśnie, tak. Spróbowałem tutaj, bo te kategorie są nagłówkami, są czytane jako nagłówek, więc spróbowałem pójść po nagłówkach. Nie zadziałało.
9: Skrętu tone. Fast, scene oraz skrętu 28. Lock screen clawing. 28,3% keyboard brightness fader.
8: Jasność klawiatury.
9: Lock screen clawing.
8: Ekran blokady.
9: Out of
8: motion. Tutaj się zabugowało.
9: Search controls. Search field. Available controls. Vision access. Motor ads. Hearing accessibility button.
8: Tego hearing accessibility.
9: Hearing accessibility selected.
8: I?
9: Out of motion. Drag a control top done button. Motion. Remote background sounds. Toggle button.
8: Okej, okay, mam dźwięki tła. Ja bym chciał sobie te dźwięki tła dodać. Zobaczmy, co mamy pod czynnościami.
9: Actions menu, 5 items.
8: Czyli command spacja.
9: Background sounds. Add to menu bar.
8: Dodaj do paska menu.
9: Add to control center.
8: Dodaj do centrum sterowania.
9: Show menu.
8: No to dobrze.
9: Press show add to control center.
8: Dodaj do centrum sterowania.
9: Add to control center, background sounds, toggle button.
8: I myślę, że to się już dodało.
9: Clearing button. Auto. Drag account, done button.
8: Więc naciskam gotowe na dole okna.
9: Mikrofony i masz telefon Tierce Lefil.
8: I wróciliśmy do centrum sterowania. Teraz się mogę po nim rozejrzeć. Tutaj mam informację, jakie aplikacje korzystają z mikrofonu.
9: Wi-Fi selected toggle button. Bluetooth, AirDrop selected toggle button.
8: O, to różne przełączniki.
9: I'm alt for not playing. Previous dim play button.
8: Teraz odtwarzane.
9: Next, do not disturb selected toggle. Next,
8: też te kontrolki można dostosować niektóre. I na przykład w przypadku teraz odtwarzanych.
9: Action menu, jeden item.
8: Dobry przykład.
9: Next dimmed play prep not playing.
8: Albo mogę nacisnąć Włosi w tem, żeby wyświetlić menu i co mam w tym menu.
9: Small. Medium. Znak oznaczenia large.
8: mały, średni, duży. Czyli tak jak na iOSie też to mieliśmy, że te wszystkie kontrolki, bo na iOSie to można było dostosować od dłuższego czasu, no to mogły być mniejsze albo większe i zależnie od tego, jaki sobie wybraliśmy rozmiar, no to będziemy mieli albo więcej, albo mniej informacji wyświetlanych. Mam tutaj opcję pokazuj zawsze, no bo niektóre kontrolki mogą gdzieś pojawiać się dynamicznie, no to w przypadku teraz odtwarzanek, no to może być tak, że jak nic nie leci, to nie muszą się tutaj pokazywać.
9: Show when active.
8: No właśnie, pokazuj kiedy aktywne.
9: Znak oznaczenia never show.
8: Albo nigdy nie pokazuj. Smile. To jest też ciekawe, jak ma nigdy się nie pokazywać, to, dlaczego to jest widoczne tutaj.
9: Previous, Vimet, Edit Controls, but, Recognize the Music, Top, Capture, Skimmer, Button, Calculator, Dark Mode, AirPlay, Out, Volume, Fix, Stop, Volume, Sound, Display, Brickness, Disk, Sound. Background, Sounds, Toggle, Button.
8: Mam ten przełącznik do dźwięków tła, ja sobie mogę teraz go uaktywnić. I słyszę ten autobus, który sobie ustawiliśmy ostatnio, czy pociąg nawet. Wy tego nie słyszycie, bo mam tak hijacka skonfigurowanego, natomiast...
9: Donut background sounds, toggle button.
8: No, włączył się, no chociaż nie
9: wiem, co
8: nie o tym
9: show menu.
8: Nie mówi.
9: Show menu. Znak oznak medium. Lager, no to
8: mam kilka rozmiarów dostępnych. Mogę też szybko stąd skopiować ten przełącznik do paska menu.
9: Remover. Znak oznaczenia small.
8: I mogę go usunąć. Tak jak to było do tej pory. Niektóre kontrolki mogą naoferować więcej opcji. Na przykład jak mieliśmy tryb skupienia, no to
9: menu, items. Show details.
8: Możemy wejść do szczegółów.
9: Show details on.
8: No i wtedy mamy dostęp do wszystkich trybów skupienia akurat w tym przypadku. I mogę nawet zdecydować, jak długo ma być aktywny ten tryb, nie przeszkadzać akurat. No i poza tym mam pozostałe tryby skupienia. Gdybym to samo wykonał na przykład na Wi-Fi, no to miałbym dostęp na wszystkie sieci. Gdybym to zrobił na Bluetoothie, no to urządzenia Bluetooth, czyli coś, o czym wspominaliśmy w przypadku iOS-a, to też zostało dodane. No i ten sposób działa to centrum sterowania. Natomiast... nie wiem, czy też nie warto zajrzeć na chwilę do ustawień paska menu, bo teraz można
5: tak,
8: sobie też...
5: To też jest ciekawa opcja.
8: Tak.
5: Tak, to też bardzo czekałem.
9: System settings, enable block on switch, system Windows.
8: Tutaj myślisz o ukrywaniu elementów, no nie?
5: Tak, o zabranieniu aplikacjom renderowania się
9: menu.
5: W pasku.
9: System Windows menu.
8: No właśnie.
9: Menu, nadfusek, menu network, menu bar.
8: To jest
9: menu bar.
8: O tyle istotne, że Mac... W przeciwieństwie do Windowsa w zasobniku systemowym, na Windowsie to tak naprawdę nie mamy ograniczenia, ile ikonek możemy mieć w zasobniku. Na Macu takie ograniczenie jest i my jako użytkownicy VoiceOvera nie zawsze mogliśmy sensownie sobie to tym zarządzać, bo osoby widzące mogą jakoś przeciągać ten pasek menu i zdecydować, żeby ta część z dodatkami, czyli menu statusu była większa albo mniejsza. My tego za bardzo robić nie mogliśmy, a w ten sposób możemy poniekąd sobie z tym problemem poradzić. Ja sobie teraz przeszłem do sekcji pasek menu w ustawieniach systemowych.
9: Vertical splitter, menu bar, scroll area.
8: I
9: menu in full screen, automatically hidden, show the menu bar. In full screen only, automatically hidden, show the menu bar.
8: Kiedy ma być pasek menu pokazywany, to chyba już było wcześniej.
9: Show menu bar background. Show menu bar background of switch.
8: Pokazuj tło paska menu, no bo tutaj tak, znów liquid glass, domyślnie ten, to tło jest, tego tła nie ma, więc pasek menu jest przeźroczysty i tam pod spodem widać, nie wiem, tapetę, zawartość aplikacji, nie wiem. Gdyby ktoś tego nie chciał, to można sobie to włączyć.
9: Recent documents, applications and servers. 10 recent documents.
8: Ile ma być ostatnich dokumentów wyświetlanych w tym menu? Ostatnie rzeczy to jest w menu Apple.
9: Menu bar controls, flagging.
8: I tutaj mamy kontrolki na pasku menu.
9: System and app controls, stand by configured to appear in bot control center and th menu bar.
8: No właśnie, kontrolki mogą być skonfigurowane tak, żeby wyświetlały się zarówno w centrum sterowania lub pasku menu, na pasku menu lub w jednym i drugim.
9: Add controls button.
8: No i mam tutaj przycisk dodaj.
9: Education asset image. Slots options button.
8: A pod spodem tutaj mam opcję zegara. Tutaj między innymi też możemy skonfigurować, żeby nam system za jakiś czas mówił, która jest godzina.
9: Siri unfetched checkbox.
8: No, Siri.
9: Siri. Spotlight unfetched checkbox.
8: Spotlight.
9: Wi-Fi unfetched checkbox.
8: Nawet mi się tutaj Siri uaktywniła.
9: Spotlight,
8: gdybym na przykład coś tutaj sobie uaktywnił, Spotlight.
9: Spotlight, Wi-Fi, Fetsket, Spotlight.
8: A nie, myślałem, że tutaj można skonfigurować, ona jest też centrum sterowania, ale to jest osobna sprawa.
9: Unfetsket. Spot, Wi-Fi, Bluetooth, Unfetsket, Fetsbox.
8: Właśnie, Wi-Fi, Bluetooth.
9: Bluetooth, battery, Fetsket, Fetsbox.
8: Bateria.
9: Battery options, button.
8: Opcje baterii, czyli czy mają być na przykład procenty wyświetlane, tego typu kwestie.
9: Focus, Unfetsket, Fetsbox.
8: Tryby skupienia.
9: Focus.
8: I tutaj mogę zdecydować, czy fokus ma się na pasku menu pojawiać tylko w momencie, kiedy jakiś tryb skupienia jest aktywny lub zawsze. I tutaj podobnie wysyłanie zawartości ekranu. O właśnie, czyli jeśli gdzieś wysyłam zawartość ekranu po AirPlayu na przykład do jakiegoś telewizora, to tylko wtedy mi się ta ikonka pojawi. To było wcześniej, tylko trochę inaczej te ustawienia były chyba ułożone.
5: Tak, kiedyś to było w menu centrum sterowania, kiedyś nie mieliśmy osobnego menu dla paska z osobnej sekcji dla paska menu i wtedy można było wybierać, czy chcemy kontrolki w pasku menu, w centrum sterowania, czy i w jednym, i w drugim, a teraz to jest rozdzielone.
8: Tak. Następnie display ustawienia wyświetlacza, podobna sytuacja, więc jeśli mamy zewnętrzny ekran podłączony, bo akurat mam MacBooka Pro, no to wtedy by mi się ikonka to wyświetlacza pokazała. No właśnie, dźwięk, taksówka głośności, ja to wyłączyłem, no bo skrótami tym zarządzam. Teraz odtwarzane. Podobna sytuacja. Przełączanie użytkowników. No i tutaj nawet to jest wygaszone, no mam tylko jedno konto w systemie, więc no, też nie widzę sensu, żeby to było. Time Machine, czyli kopie zapasowe, wiadomo. Wiadomo. Pogoda. No właśnie, możemy sobie pogodę dodać do paska menu. I tutaj mamy tą sekcję, o której mówiliśmy. Zezwól na pokazywanie na pasku menu. Applications can add a menu bar items to provide extra functionality to has launching a utility or performing tasks when the application isn't open. Turning off a menu bar item will prevent it from ever appearing in the menu bar. No właśnie, aplikacje mogą dodawać swoje ikony do paska statusu, żeby oferować dodatkowe opcje lub pokazywać swój status. Wyłączenie jakiejś aplikacji stąd spowoduje zabronienie tej aplikacji na wyświetlanie takich ikonek. I co mam tutaj? No tutaj będziecie mieli różne opcje zależnie od tego, jakie macie programy zainstalowane.
9: Alto komputer on switch.
8: To właśnie ten program do notatek.
9: Balance lock on switch.
8: Balance lock, czyli program, który naprawia błąd, który jest w macOSie od 20 lat, gdzie czasami balans stereo niektórych urządzeń audio jest źle konfigurowany przez system.
9: Bolt AI on slanshot X on distort canary on Fedora Media Writer on switch.
8: A ja tutaj mam różne aplikacje, które gdzieś mi tutaj kiedyś miałem zainstalowane. No w sumie Discord jest dobrym przykładem, bo ja nie chcę mieć ikonki Discorda na pasku menu, no bo jej nie potrzebuję. I tak Discord jest pod command tabem, kiedy jest uruchomiony, więc mogę na przykład go tutaj oznaczyć. I kiedy to zrobię, no to po prostu ikonka tej aplikacji zniknie. I tutaj to generalnie wszelkie aplikacje, które mogą jakieś swoje dodatki, tak swoje menu statusu dodawać, tutaj się pojawią. Więc jeśli jakiś program was irytuje, jego ikonka na pasku menu, a na przykład nie ma czegoś, co potrzebujecie, no to po prostu można sobie wejść tutaj i te aplikacje oznaczyć. I to jest chyba wszystko.
9: Reset, VLC.
8: Tak, no i tutaj mam wszystkie VLC, też nie wiem, po co ma swoją ikonkę na pasku menu, też niepotrzebne. Więc no właśnie, tutaj można sobie naprawdę posprzątać na tym pasku menu, no i pod spodem, gdybyśmy niechcący zrobili coś, czego potem będziemy żałować.
9: Reset, control center, button.
8: Mamy przycisk wyzeruj centrum sterowania. Pytanie, czy to też będzie dotyczyło właśnie centrum sterowania, czy tylko paska menu? No bo jesteśmy w ustawieniach paska menu, a nie centrum sterowania, no
5: chyba
8: ale...
5: Chyba też będzie dotyczyło centrum sterowania, to jest właśnie niestety to, z
8: połączone
5: czym
8: Apple ma sobie
5: dalej problem, czyli opcje są czasami w tak mega nielogicznych miejscach.
8: Tak. No właśnie, konfigurowanie, kiedy system ma nam podawać godzinę na przykład co jakiś czas, no to jest w ustawieniach paska menu.
5: Mamy też
8: a nie w ustawieniach mowy jak kiedyś.
5: Centrum sterowania też mamy, chyba.
8: Dobrze, no to sobie teraz...
9: Apple menu. Windows, data i time. Bluetooth, battery, Apple, battery, Bluetooth, desk, David, displays.
8: A gdzie to jest teraz to opcje centrum sterowania? A może już nie ma tego, jak teraz mamy tą osobny ekran edycji?
5: Jest to, tylko ja inaczej...
8: Okej.
5: Okej, bo to się... ale to jest jakby wycinek tego, co ty pokazywałeś tam z tymi kontrolkami, tylko bez tych opcji paska menu, także to jest jakiś dziwny twór, więc to nie przejmujcie się tym. Teraz tak, mamy wreszcie, chociaż osoby niewidome nie mają się za bardzo czym cieszyć, mamy dużo poprawek, jeśli chodzi o Spotlighta. Ty się tym, Piotrze, z tego co wiem, trochę bawiłeś.
8: Oj, tak. Spotlight, który jak słuchałem prezentacji WWDC, to już się zauroczyłem, a kiedy zacząłem to testować, to zawiodłem się. Może nie zacząłem płakać, ale się zawiodłem. I zaraz zresztą pokażę dlaczego. Sobie otworzymy Spotlighta.
9: Spotlight, search text field blank.
8: Zaczyna się niewinnie, czyli tak jak kiedyś.
5: Tak jak kiedyś.
8: Tak. I od czego zaczniemy? Od eksploracji okna?
5: Tak mi się wydaje, bo się trochę tu zmieniło.
8: No właśnie.
5: Czy może od omówienia w ogóle, co się tu
8: no właśnie
5: zmieniło? Bo ja pamiętam, że zaraz ja jestem na wielu subredditach związanych na przykład z aplikacją Raycast i tam po premierze, po WWDC ludzie mówili, o Alfred Raycast, Launch Bar, wszystko spadnie z rowerka, bo jest nowy super Spotlight, który wszystkie te aplikacje wykosi. Czy wykosił?
8: No
5: absolutnie nie. Nie wykosi. Ale tak, mamy dużo poprawek w Spotlightie, mamy jakieś akcje, które można wywoływać z klawiatury, więc mamy takie ala przeszukiwanie paska menu. Coś, co na przykład w Raycastie już było od dawna, coś, co nawet w samym macOSie było, był taki skrót command, pytajnik. I to też było tak średnio dostępne, nie wiem, czy pamiętasz to menu.
8: Jest, nigdy tego nie używam.
5: Pomoc chyba jakoś tam.
8: Tak.
5: Więc były takie opcje, ale mamy na przykład historię schowka teraz.
8: Tak, i możemy właśnie wywołać praktycznie dowolny skrót, aplikacje też się mogą z tym integrować i mogą przyjmować parametry, więc trochę można to jak właśnie Raycasta czy Launchbara wykorzystać w takim sensie, tak to Apple zresztą pokazywało, że mamy powiedzmy jakiś plik wybrany w Finderze, wywołujemy Spotlighta i wpisujemy www, jak wyślij wiadomość, bo też można sobie skróty do tego dodawać, takie skrótowce.
5: Tak, te quick keys chyba oni
8: to tak, jakoś tak się to nazywa i wtedy system będzie inteligentnie w stanie przyjąć jako cel naszej akcji właśnie plik, który mamy zaznaczony, no i wtedy możemy zapytać, dobra, do kogo chcesz to wysłać, no i możemy od razu tak wysłać albo w formie wiadomości, albo maila na przykład, jak to wygląda i to też w ogóle spowodowało konsternację wśród osób widzących, bo macOS od, nie pamiętam której wersji, miał coś takiego, co się nazywało Launchpad, ja z tego nigdy nie korzystałem, bo wygodniej mi było wejść po prostu do katalogu aplikacji w Finderze. Natomiast Launchpad to był po prostu iOS-owy ekran główny dla Maca, więc po prostu mieliśmy siatkę, mogliśmy sobie aplikacje z tej siatki otwierać, mogliśmy też aplikacje przeciągać na siebie, żeby tworzyć katalogi. Więc jak ktoś lubił pracować a la iOS z aplikacjami na Macu, no to ludzie z tego korzystali. Do macOS 26 właśnie, bo ten nowy Spotlight też ma widok aplikacji, które to wyparł, ale nie wszystkim się to, ta zmiana podoba, no bo na przykład nie można tak folderów tworzyć, organizacja jest jakaś inna, nie da się jej chyba też zmieniać w żaden sposób, więc
5: tak,
8: to też
5: i teraz oni to zrobili tak śmiesznie, że w folderze aplikacji jest nowy folder o nazwie, nowa aplikacja o nazwie aplikacje.
8: Tak, i ona wywołuje po prostu ten widok Spotlighta, ale no właśnie, myślę, że możemy teraz przejść pomału do eksploracji.
9: Image. Browse more locations. Command image. 1.
8: O właśnie, tutaj mam takie informacje. Przeglądaj więcej lokalizacji. I tutaj mam...
9: For applications.
8: Właśnie, command 1, przeszukiwanie aplikacji.
9: Command image. 2. For files.
8: Command 2, przeszukiwanie plików. Domyślnie będzie szukał wszędzie, tak? Generalnie jakby ktoś nie wiedział. A tak można sobie to zawęzić.
9: Command image. 3. For actions.
8: Command 3, akcje.
9: Command image. 4. For clipboard.
8: Command 4, schowek.
9: Image. Run actions and short subs. Use actions and short subs directly from Spotlight.
8: Właśnie, wywołuj akcje i skróty bezpośrednio ze Spotlighta.
9: Image. Filter and filter recent surface. Ukośnik. To filter your search. Ukośnik.
8: Ukośnik, żeby filtrować.
5: Ukośnik to filter your search.
8: Tak.
9: Strzałka w górę. For search history.
8: Strzałka w górę, czyli historia ostatnich wyszukiwań.
9: To improve suggestions. Spotlight sends your search requests and approximate location to Apple. You can handle this at any main. System settings. Kropka.
8: No to też ciekawe, mam informację, że żeby poprawić jakość wyników, to nasze wyszukiwania są domyślnie i nasza lokalizacja są wysyłane do Apple, więc jak ktoś tego nie chce, no to warto sobie do ustawień prywatności zajrzeć i tam to wyłączyć. A, i mamy przycisk kontynuuj. A, tutaj jakiś splash screen mamy. Okej, okay. No to naciskamy continue, żeby nam to zniknęło i...
9: Search button.
8: I kursor voiceover mi się pogubił.
9: Spotlight search applications button.
8: No właśnie, i zobaczycie takie coś. Mamy przycisk aplikacje.
9: Files button.
8: Pliki.
9: Actions button.
8: Akcje, czyli to są te rzeczy, o których przed chwilą dowiedzieliśmy.
9: Clipboard button.
8: I to wszystko. Domyślnie nie widzimy nic, więc...
9: 4. Spotlight search applications search text field blank.
8: No nawet mi się domyślnie wybrały aplikacje jakimś tym. Ale dobra, no to może załóżmy, że chcę sobie szukać aplikacji, więc nacisnę command 1. I tutaj byłoby fajnie, gdyby VoiceOver mi coś powiedział, tak? Że przełączyłem filtr, nie powiedział nic. No natomiast jeśli popatrzę sobie na...
9: Back button. Application search text field blank.
8: Na pole wyszukiwania, to po pierwsze widać, że etykieta się zmieniła faktycznie. Po drugie mamy przycisk wróć na górze.
9: More button.
8: Mam przycisk więcej.
9: Scroll area.
8: I mam obszar przewijania, w którym...
9: Scroll area. 10 items utilities button.
8: Mam faktycznie...
9: Productivity i finanse button. Social button. Developer tools button.
8: Właśnie, coś w stylu folderu, więc
9: entertainment
8: mógłbym
9: button
8: sobie na któryś z tych folderów kliknąć, żeby to...
5: Dosłownie talka biblioteki, aplikacji tak. Z
9: iPhone. Info lekcjon, sekcjon, 6 items. Sekcjon, 5 items. Sekcjon, 6 items.
8: Sekcje.
9: Sekcje, audio, hijack, tab, safari, tab, search, safari, button, cel, 4 items.
8: O właśnie, i też możemy naciskając tab, ewentualnie później w jakiejś konkretnej aplikacji przeszukiwać. Jeżeli jest jakaś aplikacja, nie wiem, safari, czy poczta na przykład.
5: Mnie to się trochę kojarzy z Fluent Searchem w połączeniu trochę? Z iCastem, tak trochę,
8: tak.
5: Nie?
8: Tak.
9: Back button.
8: No ale dobrze, spróbujmy w takim razie sobie czegoś poszukać i na przykład sobie, może zrobię to samo, co zrobiliśmy wczoraj, że po prostu wpisałem całą literkę R. Tak szukaliśmy w dostępie brajlowskim.
9: R.
8: A gdzie mowa? Bo wcześniej Spotlight nam automatycznie mówił, napisze E. Cały czas nie ma mowy, niestety.
5: On, jak w starych Unixowych programach, on po prostu robi echo.
8: Znaczy echo robi, bo mam włączone echo klawiatury na słowa.
5: A, no ale nie wpisujesz spacji, nie? I on tak
8: nie, czeka nie. Chwilę. On czeka, bo to jest outspoken na klasycznym macOSie to robił. Autospeak chyba nazywało, stąd to wzięli. To taka ciekawostka ode mnie na dzisiaj. No właśnie, ale mimo to, że mam... jakąś aplikację podświetloną, nie wiem jaką, naciśnijmy Enter w sumie, zobaczymy, co się odbierze.
9: Noise Reduction, Reaper V.
8: No właśnie, otworzył się Reaper, no ja o tym nie wiedziałem.
9: Spotlight.
8: To jest też błąd z kategorii zgłoszony przy becie pierwszej, mamy betę dziewiątą. Któryś raz ten motyw się pojawia. No i też co ciekawe, Spotlight nam zapamiętał wyszukiwanie, no i no, oczywiście mogę teraz zejść strzałką w dół.
9: Selection, jeden item selected. Recent handles, tab, search, recent handles, button, cel, 4 items.
8: Ostatnie zmiany.
9: Recent, tab, search, remove sound toys, tab, search, remove sound toys, button,
8: no właśnie,
9: cel, 4 items.
8: Jakieś aplikacje.
9: Reaktor 6, tab, search, reaktor 6, button, cel.
8: Wiecie, jakieś wtyczki audio, wybaczcie za dźwięki w tle.
9: Reality sample, tab, search, reality sample.
8: Więc no...
5: Może pies wie, jak to naprawić. Pies wie, jak to naprawić.
8: To ja bardzo chętnie posłucham. Szkoda tylko, że nie mówimy tym samym językiem, a szkoda. I generalnie ten problem z dostępnością, znaczy da się z tego korzystać, natomiast no, problem faktycznie się pojawia w sytuacji, gdybyśmy chcieli zrobić coś bardziej złożonego. Ja to na przykład teraz się przełączę Command 2 na pliki. Znów nie mam informacji o tym, ale wpiszę sobie nowości, bo wiem, że tutaj chcę znaleźć jakąś notatkę, może jakiś artykuł z Cyfro Świata mi znajdzie, zobaczymy.
9: Selection, jeden item selected. Nowości w grach audio, sierpień 2025, cel 2 items.
8: Okej, czyli to jest jakiś plik, który miałem w katalogu.
5: Albo widzieli z Lisesem. Tak jak kiedyś, czy już się nie da?
8: Zobaczmy.
9: Weeklock FD9A028399E043184125F2D1F0BD-Ulysses.
5: A, bo to jest z Ulyssesa.
8: Tak, tak.
9: Selection, jeden item selected. Nowości w grach audio.
8: No w sumie szkoda, że też o tym informacji nie mam, no bo może jak wejdę w tym interakcję.
9: Nowości w grach audio, nowości w grach audio, nowości w system, nowości w grach audio, nowości w grach audio, i masz. Nowości w grach audio, sierpień 2025 MD.
8: O, tutaj mam jakiś plik markdown, fajnie.
9: Out of nowości w grach audio.
8: I teraz gdybym nacisnął tab.
9: Tabulator, insertion, accent of text, search text field.
8: Ja myślałem, że tak mogę jakąś akcję na tym wykonać, ale to chyba tak nie do końca działa.
9: More button. File search text field blank.
8: Ale no właśnie, a propos akcji, to przełączmy się na akcję. Teraz nacisnąłem command 3.
9: Selection. I suggestion section. Anybox section.
8: I mam tutaj sugestie.
5: Oh,
8: okej, okay, tak, muszę kiedyś się pobawić. Nainstalowałem kiedyś do testów. No mam właśnie sugestie akcji.
9: Suggestion section 9 items noise reduction rpp bullet slash user slash piot slash document slash reaper media slash noise.
8: A to ciekawe, mi zaproponował plik, który niedawno w Reaperze otwierałem jako akcję.
9: Random number betwe n2 n4 calculator ln24 cel 4 items.
8: No właśnie.
5: Co?
8: Okej, okay, już tłumaczę, o co chodzi, bo właśnie, żeby zobaczyć, jak dostępne jest to, bo tutaj masz dostęp do praktycznie wszystkich funkcji dostępnych w skrótach, łącznie z opcją losowe liczby, bo akcje...
5: Pomiędzy 2 i 4 warto zaznaczyć.
8: No bo tak, bo akurat to tak dla testów sprawdzałem, bo to był dobry sposób, żeby zobaczyć dostępność tych
9: random number, calculator, ln, cel 4 items.
8: No losowy numer.
9: Send message to Halinka, message
8: to Adebeki. Tutaj mam jakieś wysyłanie wiadomości.
9: Out of section, out of action, search text,
8: ja sobie na przykład, w sumie możemy wybrać ten random number, albo może właśnie spróbować wysłać jakąś wiadomość, żeby pokazać wam, na jaki jest jeszcze dalej problem. No i jeśli jakaś akcja nie przyjmuje parametrów, no to spoko, można nacisnąć na niej Enter i ona się nam nawet wywoła. No schody zaczynają się, kiedy faktycznie mamy jakąś akcję, jakaś akcja ma swoje parametry, więc wpisuję słowo random. I teraz... Znów, no nie wiem, co tutaj się domyślnie wybrało.
9: Menu items button. Short suits button.
8: O właśnie, tutaj mam, też mogę filtrować w pozycję menu, bo tutaj też mi szuka na pasku menu bieżącej aplikacji.
9: Selection, jeden item selection.
8: No i skróty.
9: Random number, calculator, rn, cel, 4 items.
8: No właśnie, domyślnie wybrał mi się właśnie random number z kalkulatora, czyli losowa liczba.
9: Random lesson, study snacks, add the quick class, cel, 4 items.
8: O, tutaj mam jeszcze z takiej aplikacji to... nauki różnej rzeczy. I tutaj też mam informację, mógłbym wejść z tym interakcję. Mam add quickies, czyli dodaj szybki skrót, to są właśnie takie te skrótowce. Mówimy sobie RL, na przykład jak random lesson dodać, gdybym chciał. I tutaj na przykład szuka mi w pasku menu repera, tutaj znalazł polecenie, więc no też to faktycznie działa. Ale sobie schodzimy z powrotem do
9: random
8: number. W praktyce ta funkcja byłaby świetna, no bo w ten sposób możemy, jeśli jakaś aplikacja nam oferuje jakikolwiek rzeczy, typu, nie wiem, sprawdzenie pogody na przykład, bo też takie akcje mogły być dostępne, coś, co nam jakieś informacje będzie zwracało, no to mielibyśmy coś na kształt takiego prostego wiersza poleceń. Ale zobaczcie, co się stanie. Nacisnę na tym random number.
9: Edit text.
8: Pytam je o coś. Jesteśmy w polu edycji. Dowiedziałem się, że jesteśmy w edycji tekstu. O co mnie może pytać? No, ta akcja akurat jest prosta, bo przyjmuje dwa parametry, liczbę minimalną, liczbę maksymalną. Ja o tym wiem, dlatego że już to sprawdzałem kilka razy. Ale ja o tym nie wiem. Możemy się po tym oknie rozejrzeć.
9: Maximum button. Maximum button. Edit text. Random number betwe end text. End text. End text.
8: Właśnie, mam takie informacje, tak, losowa liczba pomiędzy i. I ja wiem, że on mnie na początku pyta o liczbę minimalną. I ja sobie mogę na przykład tutaj wpisać 20.
9: 20.
8: I mógłbym teraz albo nacisnąć Enter, albo nacisnąć Tab, żeby przejść do następnego parametru. W obu przypadkach...
9: 20.
8: Znów nie mam informacji, co się stało. Tekst się wymazał, dlatego że teraz mnie pyta o coś innego.
9: Edit text. Random number betwe end text. Edit text. 20 button. End text. 20 edit text. Random number betwe end text.
8: No i tutaj znów nie wiem, o co chodzi. Ja sobie tutaj wpiszę na przykład 40. Naciskam znów 40. Enter. I tym razem tekst mi się nie wymazał. Dlaczego? Dlatego, że akcja została uruchomiona, ale też voiceover nam w wyniku nie przeczytał. Natomiast kiedy ja sobie pójdę w prawo...
9: 20 button. End text. Run text. Run text. End 20. Random number. Random number. Edit 2. End. Run. Run. 40.
8: No i nawet musiałem nacisnąć run.
9: 20. Okay. End text. 40. Run text. Run text. Out of selection.
8: O, i mam... Wyszłem z interakcji, mam kolekcję. Jak wejdę sobie do kolekcji...
9: In section. 1 item. 32 cel.
8: No to proszę bardzo. Uruchomiło się. Dostałem informację... tak, losowy numer został wygenerowany i faktycznie to zadziałało. Natomiast no faktycznie z dostępnością to niestety ma mało wspólnego, a szkoda, bo sama funkcja jest bardzo fajna, ale jeszcze może, żeby tutaj coś pokazać, coś co działa trochę lepiej, no to też możemy przeszukiwać schowek i to faktycznie działa, chociaż też no o pierwszej rzeczy w schowku też się nie dowiemy, ale sobie skupimy parę rzeczy.
9: Nowy bullet, dodano możliwość tworzenia notatek za pomocą Siri.
8: No to sobie to skopię.
9: Dodano możliwość tworzenia copy. Nowy wiersz. Bullet, telefon, aplikacja została przebudowana. Klawiatur, bullet, telefon, no aplikacja została copy.
8: Też skopiujmy.
9: W kategoriach. Bullet, przebudowano galerią tarcz. Od teraz tarcze są grupowane. W kategoriach.
8: No i tutaj spoilery na przyszłą część tej audycji. No i wracamy do Spotlighta.
9: Spotlight, Word, Spotlight, Search.
8: Tym razem naciskam Command 4, żeby przejść do przeszukiwania schowka. No i tutaj nie muszę w nic pisywać, tylko mogę sobie zacząć schodzić w dół.
9: Selection, jeden item selected. Bullet, przebudowano galerią tarcz. Od teraz tarcze są grupowane w kategoriach. Tekst copie 20.01, cel 5 items.
8: A nawet mam informację, o której godzinie ten tekst został skopiowany.
9: Bullet, telefon, aplikacja została przebudowana. Klawiatura jest w prawym. Tekst copie 20.01, cel 5 items.
8: A gdybym nacisnął na tym Enter.
9: Tekst edit, nowości Apple 2025 TXT, edit text insertion, to, adding code word, 53
8: ten tekst został wklejony. Mógłbym też nacisnąć Command C, gdybym chciał go po prostu skopiować. Także można też z tym w ten sposób korzystać z tego. To domyślnie też jest wyłączone przy instalacji systemu. Jak przejdziemy do tej sekcji schowek, to będziemy musieli przyznać uprawnienia, że faktycznie chciałem, żeby Spotlight nam zawartość schowka indeksował. Chyba gdzieś można też w ustawieniach skonfigurować, ile nam ma tego pamiętać. I to jest tak naprawdę
5: może
8: tyle.
5: Pokażemy ustawienia Spotlighta za chwilkę, w sumie, bo one też się trochę zmieniły.
8: No właśnie. I w sumie, jeśli chodzi o sam interfejs Spotlighta, no to wszystko.
9: System settings.
8: Naprawdę to jako pomysł funkcjonalnie to jest naprawdę super. Ale niestety no z tą dostępnością.
5: Ale ja się z Raycasta nie przesiadłem.
8: No nie.
5: Tak naprawdę teraz doszło do takiego paradoksu, że nawet Raycast jest bardziej dostępny od tego chyba.
8: No swoim skryptem tak. I to jest, no to jest bardzo przykre. Tutaj mamy regres, no bo w poprzednich wersjach systemu, no to podczas pisania Spotlight nam to czytał, automatycznie teraz nie czyta. Też to nie działa najlepiej z Braille'em, bo w Braille'u też się to nie zmienia. To też z tego co wiem było zgłaszane. No oby ten problem został naprawiony.
9: Vertical Spotlight Scroll Area.
8: Ale wchodzimy do ustawień Spotlight'a.
9: In Spotlight Scroll Area. 25 item Spotlight. Spotlight helps you quickly find things on your computer and show suggestions from the internet. Show related content. Show related content on Twitch.
8: Pokazywaj powiązane treści. Ja sumie nawet może to włączę, bo tego nie potrzebuję, to pewnie jakieś wyniki z internetu.
9: All of content from Apple partners to be shown when searching or when looking up text or objects sent photos percent at group.
8: No właśnie, pokazuj informacje od Apple partnerów.
5: I to procent małpa na końcu, ten placeholder.
9: Reset quick case. Restore Spotlight Quick Cast to your default settings.
8: Czyli te wszystkie skróty użytkownika, to skrótowce, które sobie sami mogliśmy skonfigurować, tutaj można je zresetować.
9: Reset Quick Cast, Spotlight Search History. Delete Search History button.
8: Możemy skasować historię.
9: Help Apple Improve Search. Help Apple Improve Search of Swift.
8: No właśnie, pomóż Apple'owi poprawiać wyniki wyszukiwania, to mam wyłączone.
9: Help Improve Search by allowing surface include the general knowledge, the queries and requests to docking, slick, play music and get directions percent at group.
8: Znów. No właśnie, czyli to co on szuka, no to co będzie wysyłał, to zapytania typu sprawdzanie na przykład drogi do jakiegoś miejsca, czy otwarzanie muzyki, no bo też właśnie, no wiadomo, można muzyki przez Spotlight szukać.
9: Results from apps. Allows content from app to appear in Spotlight. Table.
8: No i tutaj mogę po prostu konkretne aplikacje uwzględnić lub nie
9: table,
8: w wynikach.
9: App Store, selected box, selected top, calculator, calendar, Sastro, Contacts, Dictionary, Discord, Scenary, selected.
8: No i tutaj będą wyświetlać się wszystkie

0: Właśnie ja też się na to naciąłem. Kod źródłowy to jest Documents, a developer to na przykład symulatory iOS-a, bazy danych na przykład, bo wiesz, jak masz symulatora, to piaskownicę, to tam te bazy danych, Core Data i tak dalej, to o to chodzi.
1: No potem mamy images, czyli grafika, movies, filmy.
2: Music, selected to blebuton.
1: Wiadomo.
2: Others, selected to blebuton.
1: Inne, czyli cała reszta.
2: PDFs, selected to blebuton.
1: PDF-y.
2: Presentations, selected to blebuton.
1: Prezentacje.
2: Sprawdź apps, selected to blebuton.
1: Arkusze kalkulacyjne.
2: Sprawdź apps, selected to hidden file types cladding.
1: I mamy też ukryte typy
2: to hidden file types from appearing in spotlight results. Slick add plus or drag and drop the file no hidden file types. Empty tablet.
1: No i tutaj
2: add button. Remote done button.
1: Mogą sobie konkretne rozszerzenia, też konkretne typy plików dodać.
2: In documents, info button, select folders, selected to blebuton.
1: Foldery, wiadomo.
2: iPhone apps, selected to blebuton.
1: Aplikacje iPhone.
0: Niestety nie dla Polaka, warto powiedzieć.
1: A no tak, bo to są te aplikacje z
0: klonowania iPhone'a, tak.
1: No właśnie.
2: Menu items, selected to blebuton.
1: No właśnie, czyli przeszukiwanie paska menu.
2: Menu items, selected to clipboard search. All of spotlight to search and display items you've copied to your clipboard. Items on your clipboard will be available for 8 hours. Personal and sensitive information may appear in search results.
1: No i tutaj właśnie mamy sterowanie historią schowka i tutaj też no, dla kogoś to będzie plus, dla innych osób to będzie minus, w porównaniu też do tego, jak to działa czy w Launchbarze, czy w Raycastie, czy w aplikacjach dedykowanych, gdzie można ustawić, jak długo ta historia schowka ma być przechowywana. W Spotlight jest to zawsze 8 godzin. Nie więcej, nie mniej, nie możemy tego zmienić.
2: All of spotlight to search and display items you've copied to your clipboard. Items on your clipboard will be available for 8 hours. Personal and sensitive information may appear in search results. Selected to blue button.
1: No i tutaj mam po prostu pole wyboru, mogę historię schowka wyłączyć.
2: Search privacy button. Help button. Help button.
1: I to wszystko, to są ustawienia Spotlighta całe.
2: Finder.
0: Tak, no wydaje mi się, że ogólnie no tak średnio. Chyba że deweloperzy zaczną się z tym integrować, ale wątpię.
1: A czy jeśli jakaś aplikacja już ma jakieś akcje, które są dostępne ze skrótów, to one już się tu pojawiają. Więc jeśli
0: na
1: jakiś deweloper...
0: Na Toolbox.
1: O, widzisz. Czyli jeśli jakiś deweloper już mocno wspiera skróty, nie wiem, tutaj taki, co widziałem, to właśnie Anybox, o którym rozmawialiśmy, też tutaj ładnie się pokazywał, Mona, News Explorer, co mi tam się jeszcze pojawiało, właśnie Castro, Overcast, no to coś tam się nazbiera, tak, że poprzez to, że ci deweloperzy zintegrowali się ze skrótami. Więc no, gdyby to było dostępne, to by było całkiem sensowne. Dobrze.
0: A jak tak o skrótach mówimy, to może zaczniemy mówić, bo teraz mieliśmy gorzką pigułkę do przełknięcia w postaci tego Spotlighta, to może teraz coś słodkiego.
1: Okej.
0: Automatyzację.
1: No właśnie. Czyli...
2: Dobra,
1: to przez Launchbara otworzę.
2: Short subs, category, contact, accessible scam, short subs, short subs, category, contact, short subs, category, contact, short subs, category, contact, short subs, category,
1: contact. Dobra, ja sobie to przez Finder otworzę.
2: Applications. Sam standard, short set, apply, short here, tweet, short subs, apply, cheated, short subs, apply, open. Short subs.
1: No właśnie, na iPhone'ie od dłuższego czasu mamy automatyzację w skrótach, czyli możemy sobie ustawić, aby nam o danej godzinie, czy na przykład kiedy połączymy się z konkretną siecią Wi-Fi, albo włączymy jakiś tryb skupienia, żeby nam telefon coś zrobił. Nie wiem, coś powiedział, jak wyłączymy budzik, zaktualizował bazę Orange telefonu, tutaj fajny przykład, często który podajemy. Ja tak sobie na przykład zmieniam głośność dzwonka, kiedy jestem w pracy. No, różnie to można było wykorzystać. Na Macu tego nie mieliśmy, mimo to, że skróty na Macu są od dłuższego czasu. Tutaj...
0: Były zewnętrzne aplikacje?
1: Właśnie miałem powiedzieć.
0: Shortery na przykład. Ja korzystałem osobiście.
1: No, natomiast też wcześniej mamy w sumie cały czas coś, co się nazywa Automator, który też nam pozwalał jakieś akcje przepisać do folderów, ale teraz też mamy to dostępne pod skrótami. To gdzie coś się do tego wchodziło?
0: Command Option N.
1: Okej.
2: Search text field automation. Search table.
1: I mam tabelkę.
2: No
1: właśnie, czyli mogę na przykład zrobić coś o danej godzinie.
2: Alarm, when my alarm is stopped, alarm image.
1: Kiedy zatrzymuję jakiś budzik.
2: Email, when I get an email from Jane, get mail image.
1: Kiedy dostaję wiadomość, email.
2: Message, when I get a message from mom, message image.
1: Kiedy dostanę SMS-a.
2: Folder, when files are added to my documents folder, nowy image.
1: Kiedy jakiś plik zostaje dodany do katalogu dokumenty.
2: File, when my file is modified.
1: Kiedy jakiś konkretny plik jest zmodyfikowany.
2: External drive, when my external drive is on NFS.
1: Kiedy podłączę zewnętrzny dysk, czyli tutaj na przykład, nie wiem, można byłoby uruchomić jakąś kopię zapasową na przykład.
2: Wi-Fi, when my Mac joins home Wi-Fi image.
1: Kiedy połączę się z konkretną siecią Wi-Fi.
2: Bluetooth, when my Mac on NFS to AirPods.
1: Tutaj wiadomo, zmiany związane z urządzeniami Bluetooth, może zmiana urządzenia audio.
2: Display, when my display is on NFS, Mac image.
1: Kiedy podłączę zewnętrzny ekran. Swoją drogą,

0: Tutaj brakuje mi też podłączenia urządzenia USB. To by mi się przydało do zmiany właśnie kart dźwiękowych.
1: Stage Manager, when Stage Manager is turned on.
0: No właśnie, kiedy włączę Stage Managera,
1: When battery is open at all closet.
0: kiedy otworzę, zamknę jakąś aplikację.
1: Empty cell. Battery level, when battery level is above 50%.
0: Poziom baterii.
1: Harder, when my Mac on net stopover.
0: Podłączenie ładowarki.
1: Do not disturb, when turning do not disturb on, do not disturb image.
0: No właśnie, tryby skupienia.
1: Work, when turning work on. Sleep, reduce interruptions, when reduce interruptions. Sleep,
0: i to wszystko, więc sobie dodajmy.
2: Ja na przykład bardzo korzystam z tego triggera aplikacja. Ja mam taki trigger ustawiony, że jeśli otwieram Emacsa, to klawiatura mi się remapuje w taki sposób, żeby caps lock był kontrolem.
0: Aha, no można to tak
1: external Wi-Fi, when my Bluetooth, when my display,
0: my when my display, external
1: folder, when files message, when the app for file, when my file is modified. Folder, when files are added to my documents folder, move image.
0: Może
1: file, text, Wi-Fi, Bluetooth, display, na stage, Mac, battery level, at, when battery is open at all closet.
0: Otwarcie jakiejś out of tab, aplikacji.
1: Cancel button, next button.
0: A wiem, next.
1: When, scroll area, when, scroll, inscript, none, app, none. Jose button.
0: Kiedy, a, jaka aplikacja ma być?
1: Is open at quick box.
0: Jest otwarta.
1: Is closed,
0: jest zamknięta, więc tutaj mógłbym.
1: Run after confirmation, selected radio button, 1 of 2.
0: Mogę zdecydować, czy ten skrót ma się uruchomić, kiedy aplikacja jest otwarta lub zamknięta. I tak na iOSie mogę zdecydować, czy system ma nas zapytać, że jest takie coś skonfigurowane, czy chcesz to uruchomić.
1: Run immediately radio button, 2 of 2.
0: Lub uruchom od razu.
1: Run immediately radio button, 2 of 2. Run immediately selected radio button, 2 of 2. Notify when run on quick box.
0: I też mam pole wyboru, czy chcę od razu, żeby też pojawiło się powiadomienie, że dany skrót się uruchomił lub nie.
1: When run out of when. When. Scroll area. Inst none. App. No pause button.
0: Insert popover. Bierzmy jakąś aplikację.
1: Karabiner wirtualny imasz. Karabiner 80 imasz. 8 bit.
0: Zobacz tutaj sobie otworzyć. No niech będzie Safari.
1: List. S.A. Done. List. Inli. Aguard force imasz. Agimat. Decent sam. Impice. Cupimat. Agimat. Mes imasz. Safari.
0: Safari.
1: Out of done, done button. When scroll area back, scroll area. It's Safari. Jose button. Is open at
2: first. To są bardziej dostępne na Macu niż na iPhone.
0: Tak.
1: Not if you, not out, back, next button.
0: Zawsze było na odwrót.
1: When Safari is open at. Search text list. Inlit start timer, get started.
0: I mogę tutaj sobie wybrać jakiś istniejący skrót.
1: Start my short suits, if button. Resort access, descript, back, descript, translate, last.
0: Ja tutaj gdzieś mam skrót.
1: Spark text, sound, wait, toret, bar, htt, braille, akac, place, video, to, out, select, water, play, radio, volume, full, chery, google, water, smy, favor, listen, to, resort, what?
0: O.
1: Red, what is my IP, button.
0: Który podaje mi mój adres IP, ale
1: what
0: dobra.
1: What is my IP, selected.
0: Na próbę to będzie prosty test.
1: List, new short suit, button, back, button, donek, button.
0: No i gotowe.
1: Table, row 2 of 8, automation, 1, slot, image, selected.
0: No właśnie, już mam to skonfigurowane.
1: Vertical split table. Inter, when Safari is opened, what is my IP, read image, enhance image.
0: No i
1: out of table, table, row 1 of 1.
0: Więc sobie
1: doc, Safari 3 of 28. Message, Safari, short suits, automat, application, what is my IP, cancel button. Your external IP address is 90.
0: No właśnie, i właśnie wyskoczyło mi powiadomienie, bo akurat miałem tak ten skrót skonfigurowany.
1: Sam donek button.
0: I wyświetliło mi się informacja o moim adresie IP. No to był taki głupi przykład, ale no wiadomo, można to wykorzystać do bardziej sensownych przykładów, no bo my też dostajemy informacje w takim skrócie o tym, na przykład co się zmieniło, więc jeśli ustawiliśmy sobie trigger, czyli to właśnie działanie na to, że na przykład jakiś plik został dodany do katalogu, to ten skrót może coś z tym plikiem zrobić, go przetworzyć, nie wiem, OCR-em, przepuścić przez Whispera, no nie wiem, jak to można wykorzystać, przenieść do innego katalogu.
2: Tak, można tak sobie pobrane sortować, była taka aplikacja bardzo droga, o której którą też mam w kolejce do nagrania, bo ja z niej korzystam, nazywa się Hazel. I ta aplikacja Hazel pozwala nam robić różne rzeczy z plikami, kiedy są one dodawane do folderów. No to teraz możemy to robić właśnie skrótami, na przykład skróty wspierają wyrażenia regularne, więc możemy na przykład sortować pobrane. Jest na Windowsa taki program IDM, nie wiem, czy o nim słyszeliście.
0: Tak,
2: i on pozwala na sortowanie pobranych. No to możemy też coś takiego sobie zreplikować w skrótach.
0: Tak, no i tutaj też o czym trochę rozmawialiśmy, też po audycji mnie ludzie prywatnie pytali o to, też w skrótach mamy dostęp do tych lokalnych modeli, które zasilają Apple Intelligence i możemy je w naszych skrótach wykorzystać.
2: Właśnie, próbujemy go jailbreakować, czy nie ryzykujemy, bo to może nie zadziałać?
0: Wiesz co, nie wiem, bo to może trochę...
2: Dobra, może... to może kiedyś.
0: Tak, może to trochę czasu zająć, natomiast no po prostu możemy sobie nawet zrobić taki skrót, który by pozwalał na to, żeby z nim porozmawiać, albo no właśnie wykorzystać może, żeby coś z tymi plikami zrobił, jeśli przychodzi na przykład do nas jakiś, dodajemy jakiś plik do kontrolnego folderu, żeby nam go, nie wiem, streścił. Dałoby się takie rzeczy zrobić, a jak nie, Apple Intelligence, no to przez skróty można też z chatem GPT czy z innymi usługami się porozumiewać, więc no, można to na wiele sposobów Shorts. Generalnie
1: wykorzystać.
0: Więc może wyłączymy sobie to, bo nie potrzebuję słyszeć, o jaki mam adres IP za każdym razem, jak otwieram Safari. Natomiast no, dostępność skrótów na Macu też się tam minimalnie pogorszyła, mam wrażenie, ale no przez to, że na Macu mamy więcej skrótów klawiszowych, to, no to działa to trochę lepiej.
2: Na Macu da się z tymi skrótami jakoś pracować. I co teraz? Co nowego w VoiceOverze może? Bo nie, jeszcze zanim VoiceOver, przepraszam, ale mamy trzy nowe aplikacje na Macu. Mamy na Macu aplikację Telefon.
0: No właśnie.
1: Finder. Applications.
2: Bo kiedyś było tak, że jak chcieliśmy dzwonić przez iPhone'a, to oczywiście dało się, ale trzeba było w TextEdicie sobie wpisać numer telefonu, włożyć ten i zadzwoń. Albo niektórzy robili, ja na przykład tak mam w Raycastie jeszcze skrót chyba TEL. Tak, mam taki skrót TEL i tym skrótem podaję numer i on konwertuje mi to na ten adres TEL dwukropek ukośnik ukośnik. A teraz mamy aplikację dedykowaną telefonu.
1: Fone, cal mama, buton.
0: No właśnie, to i pierwsze co mi się pojawiło nawet, to moja sekcja ulubionych, może sobie zacznijmy od góry tego okna, mamy pasek narzędzi, na pasku narzędzi mamy
1: items, edit, menu, buton.
0: Zarządzanie wieloma tutaj połączeniami naraz.
1: Filter, menu, buton.
0: Filtrowanie, czyli
1: voicemail, reset, znak oznaczenia, cals.
0: No właśnie, wszystkie połączenia nieodebrane,
1: voicemail,
0: poczta głosowa,
1: manage filtering.
0: No i też mogę tutaj zarządzać filtrami. To samo, co mieliśmy na iOSie, to co
1: znak oznaczenia, cals.
0: W piątek pokazywaliśmy.
1: Filter, menu, buton, clear pad, buton.
0: Klawiaturę tutaj mogę sobie
1: search, text field, press control, option, space to begin editing. Search.
0: I mamy wyszukiwarkę search. Swoją drogą. Tutaj ci, co mogą się zauważyli pewnie, że tutaj VoiceOver powiedział naciśnij control, option, space, żeby rozpocząć edycję. I tutaj taki, to jest nam informacja trochę, że to jest Catalyst, czyli aplikacja skopiowana tak jakby z iPhone'a żywcem. Więc wejdziemy sobie na klawiaturę.
1: Clearpad button. Ingroup. 14 items. Edit text. Press control. Option. Space to begin.
0: No i tutaj
1: blank.
0: Znów mam pole edycji. Znów ten sam komunikat.
1: Jeden button.
0: Mam cyfry.
1: Dwa button. Trzy button.
0: Więc
1: DF.
0: Mógłbym dzwonić tak, dwa, ale oczywiście button. Też edit możemy sobie pisać i gdybym nacisnął Enter, to po prostu używając iPhone'a zostanie
1: 12 miliardów 341 12 2 3 4 5 6 7 8 9 0 button pound cal button clear pad delete arrow button.
0: Mam tutaj przycisk usuń, bardzo ciekawie za clear pad
1: delete arrow cal button pound 0.
0: Natomiast wiadomo,
1: button.
0: Można to też po prostu usuwać backspace'em. Więc to jest klawiatura.
1: Out of top recent selection selected 54.
0: I następnie mam sekcję ostatnich i ta sekcja mi pokazuje
1: recenz, selection, selected, 54 423 11 08
0: informacje z iPhone'a. Tutaj jacyś telemarketerzy usilnie się próbują do mnie dodzwonić od jakiegoś czasu.
1: 17:49 button.
0: No właśnie, znowu o tej samej godzinie. Więc
2: błogosławieństwem oni są dla nas. Ja miałem alert RCB w SMS-ach w piątek, ty masz telemarketerów. Dziękujemy. Tak.
0: Nic się nie zmieniło od piątku, to tak co, no może na szczęście nieco godzinę, ale też dwa połączenia, jak słychać, mieliśmy. Więc tutaj też
1: Actions menu, 4 items.
0: Mamy czynności.
1: Cal, trash, press. Show menu.
0: Natomiast nie tyle co na iPhone'ie, bo mam tylko zadzwoń i usuń.
1: Show menu, selected,
0: mamy
1: 54.
0: Menu.
1: Delete, delete, delete.
0: W menu mamy tylko jedną polecenie, selected, czyli usuń.
1: Out of recent, so edit button.
0: Idąc w prawo, mam przycisk edytuj.
1: Punkt tekst. 54.
0: Bo tutaj mi się zaczęły po prostu wyświetlać informacje o tym połączeniu, czyli tutaj mam jakby kartę kontaktu.
1: Message, cel, button, face, get mail, selected, voice, mails, but, selection.
0: No i tutaj też mam historię.
1: Voice, selected, details, button. Voice, selection.
0: Połączenie.
1: Cel, history, button.
0: No właśnie, historię połączeń, czyli to samo, co pokazywałem na iPhone'ie, tutaj też do tego mamy dostęp, no i zresztą tak mówiłem, no to są
1: out
0: połączenia.
1: Out of selection, masz.
0: Wyciągnięte z iPhone'a.
1: Recent, edit, button. Recent, show, cal, mama, button.
0: No i tutaj też na górze tej sekcji, nie wiem czemu Fokus mi nie przeszedł na początek. Mam też sekcję ulubione, więc tutaj też mam wszystkie ulubione kontakty, tak samo jak na iPhone'ie. Czyli tutaj mamy ten widok bardziej współczesny, a nie ten klasyczny, no ale swoją drogą też na takim większym ekranie to ma większy sens. Swoją drogą ta aplikacja, może trochę zaspoileruję, ale pewnie do tego jeszcze wrócisz, na iPadzie się pojawiła też.
2: Tak, też jest na iPadzie i w sumie ta wersja, którą ty pokazujesz, to jest dokładnie kalka z iPada, nie z iPhone'a.
0: No tak, bo to jest większy.
2: No bo tak działa Catalyst, nie? Ale Catalyst, fajna technologia. lepsza niż Elektron. Na pewno, na szczęście, Apple tego nie używa, tak jak w przeciwieństwie do innej firmy, która zaczyna się na my i kończy się na ty. No i tak. Także to Catalyst to po prostu taki emulator iPhone'a czy iPada, można w bardzo dużym uproszczeniu powiedzieć.
0: Tak. Możemy jeszcze się może po pasku menu szybko rozejrzeć. No tutaj nie ma za dużo, bo to jest Catalyst właśnie menu edycji. Mamy takie standardowe polecenia. Mamy menu wideo. No bo tak naprawdę z tej aplikacji też jakby zarządzamy teraz FaceTime'em.
1: Znak oznaczenia od wirtual camera.
0: No, mógłbym sobie kamerę wybrać.
2: Tak, to jest o tyle śmieszne, że jest dalej aplikacja FaceTime. Jeżeli zadzwonimy do kogoś na FaceTime, ta aplikacja FaceTime wywołuje właśnie tą aplikację.
0: Dokładnie.
2: I to też jest, ja się na to nacinam, bo ja się zawsze tak rozłączam, że robię command Q z FaceTime'a. No a teraz niestety.
0: Nic się nie dzieje.
2: Tak już się nie da.
0: Tak, nic się nie dzieje. W ustawieniach chyba też możemy sobie...
1: General, Apple Accent, tekst.
0: No właśnie, to co mieliśmy kiedyś w ustawieniu FaceTime'a, tutaj
1: Piotr, mam start konto. From text.
0: Rozpocznij nowe połączenie z...
1: Plus 40.
0: I tutaj mogę testować, tak, czy numer, czy ma mi się wyświetlać mój numer telefonu, czy adres e-mail.
1: Ringtone, tekst, reflection, default, pop-up button.
0: No właśnie, mogę sobie wybrać dzwonek.
1: Menu znak oznaczenia, reflection, default.
0: Wszystkie dzwonki, chociaż nie wszystkie,
2: bo nie ma... kilka tych dzwonków chyba, czy nie wiem, czy na Macu są te...
0: Nie ma, właśnie miałem powiedzieć, że nie ma
1: znak oznaczenia, reflection, default.
0: Alternatywnych wariantów odbicia na przykład.
1: Classic, submenu.
0: Właśnie mam to menu klasyczne, ale
1: reflection.
0: Tych pozostałych wariantów nie ma niestety.
1: Location, text, Poland, popu.
0: No i to do wybierania numerów telefonu, lokalizacja.
1: Cechow, znak zapytania, button, znak zapytania, Cechow, your data is managed, button, bar.
0: I
1: Charles, button. Blocket, Charles, button.
0: Połączenia.
1: Out of, to Charles from iPhone, text. Use your iPhone cellular at sound to make and receive calls when your iPhone is near blend on Wi-Fi on Facebook. Hold as
0: no właśnie, czyli mogę tutaj, mam tutaj, tak mogę testować, czy ma mi korzystać z iPhone'a i mam tutaj właśnie to, o czym ty mówiłeś ostatnio, czego nie mogliśmy znaleźć, czyli ten hold assist, bo to na Macu też jest.
1: Use your hold assist detection text. Automatically detects when you are placed on hold, so you can step away. Mac will then notify you when it's time to pick up on Facebook.
0: No właśnie, że system wykryje, kiedy zostaliśmy przytrzymani, tak, że leci jakaś muzyczka, że czekamy na połączenie i wtedy Mac nam zaoferuje, że po prostu poczeka za nas.
1: Screen unknown callers text. Never pop-up button.
0: Filtrowanie nieznanych rozmówców.
1: Calls from never pop-up menu znak ask reason for calling.
0: Możemy poprosić, by zapytał o powód dzwonienia, czy to jest ten call screening, czy system nas zapyta rozmówcę. Natomiast to w polskiej wersji nie działa, no bo po prostu wtedy system mówi po angielsku.
1: Silence.
0: Albo możemy po prostu nieznanych rozmówców wszystkich
1: znak oznaczenia never
0: wyciszyć.
1: Never pop-up calls from unsaved numbers will ring and missed calls will be displayed on the recent list text. Cal filtering text. Unknown callers. Missed calls and voicemail from unknown numbers will be silenced and moved to the unknown callers list of checkbox.
0: No właśnie, możemy też odfiltrować połączenia od nieznanych numerów do osobnej listy.
1: Cell of your data is managed button.
0: No i to znak wszystko w jaką mam tutaj jeszcze
1: calls, blocked, button.
0: Sekcję blocked i tutaj mogę po prostu zarządzać blokowanymi numerami, tego myślę, już nie będę pokazywał.
2: Mamy też aplikację dziennik na Macu.
0: No właśnie.
2: Co jest bardzo fajne.
1: Journal application. Open. Journal, welcome to journal, text. Read about your day and added photos, videos, places tak and more. Schedule time for greeting with journal
0: no,
1: and
0: notes.
1: Tutaj mamy
0: informację,
1: button.
0: Na co nam ta
1: 4 items, sentences, vital cloud,
0: aplikacja pozwala, czy ma synchronizować się po
1: iCloud. Button. Turn on iCloud button. Tu, group. O, see the bar selection, selected, journal, zero entries.
0: I tutaj znów mamy pasek boczny kolekcja, czyli to pewnie też jest znów Catalyst, tak coś czuję?
1: Journal,
2: tak, oczywiście.
0: No i tutaj też możemy journal sobie button różne dzienniki tworzyć, to co pokazywał Arek w piątek na iPhone'ie.
1: Journal, collection. In October 2023, journal, crowding. October Friday, 27 October 2023, 12:41, you wrote, 5 VS.
0: A to jakieś testy robiłem chyba po prostu tutaj tej aplikacji.
1: Actions menu, 5 items, bookmark, delete.
0: O, mam czynności, mogę dodać zakładkę,
1: edit,
0: usunąć,
1: press,
0: edytować, tak, zarządzać. Możemy spróbować Apple sobie nowy wpis
1: journal,
0: zrobić.
1: New entry, comment, journal, colec, journal, title, edit, text.
0: Tytuł?
2: To jest taki fajniejszy Catalyst, bo mamy pasek menu już.
0: Tak, i tutaj nawet może nie jest do końca Catalyst, no bo tutaj tytuł mogę od razu wpisywać, więc sobie napiszę test.
1: Witek. Journal text start reading, edit text, test.
0: A no nie, to chyba nie jest Catalyst, przynajmniej ten ekran
1: journal
0: już nie
1: text, journal text start reading, edit text.
0: No i treść wpisu.
2: No zobaczymy co to jest, poczekaj.
1: Test testuje.
2: Dziennik.
1: Test testuje. E-J-U-T-S-E-T-T. Journal text start test. Tabulator. Tabulator. Testuję. Dziennik. W. Mac. OS. A po sprawy pojedynczy cudzysłów.
2: A, no to jest 26. To jest UIKit Bridge. To jest jeszcze inny mostek. Trochę starszy od Katalista. To jest taki Katalist 1.0, można powiedzieć.
0: Ciekawe, czemu z tego skorzystali. No ale dobrze, tutaj sobie zrobiłem taki wpis.
1: Testuję dziennik w Mac OS 26. Journal Text Edit Text Apple Menu. Journal File Edit Format Menu.
0: No można z tego korzystać, tutaj
1: mamy... New Journal Command Shift N. New Window Command Option. Close Command W. Export Wielokropek Command Shift E.
0: No właśnie mamy funkcję eksportu, to już też Szarek pokazywał.
1: Print Wielokropek New Entry Dimmed Command Edit Menu. Emoji Ism Start Autofill Speech Transformat Substit Spell Breaking Think Submenu.
0: Edycja nic nie ma.
1: Format Font Submenu.
0: Ale można tutaj zarządzać ściągą.
1: Text Submenu. Text Center Command Line. Justif Alignor It Completing Direction Submenu.
0: Ukrubienia.
1: Format Font Submenu. Text Submenu. Text View Menu. Sort By Submenu. InShift Command 1.
0: Właśnie tutaj Insight, czyli tutaj... Nie wiem, czy to już było, że tutaj nam jakieś Apple Intelligence, czy coś nam może jakieś...
2: tam może podpowiadać. I to nawet działa w Polsce, co ciekawe, bo na przykład jak jesteśmy w jakimś miejscu, nie wiem, w jakiejś powiedzmy restauracji, to on może potem nam powiedzieć, że ej, byłeś tu, może napisz. Więc to działa w Polsce akurat.
1: Places Command 2.
0: No właśnie, miejsca.
1: Alent jest Command 3. Recently deleted Dimmed Command 4.
0: No właśnie, wszystkie wpisy ostatnio
1: Journals, submenu.
0: Usunięte.
1: Journals, submenu, Journal, Command, Option 1.
0: No właśnie, tam mamy na to wszystko skróty klawiszowe, dzienniki, które mamy dodane.
1: Reset, zoom, dimmed, command, z, zoom in, dimmed, entry, done, editing, command, return. Adjust, entry, data, wielokrop, hose, Journals, dimmed.
0: Właśnie, mogę nawet zmienić datę.
1: Duplicate, dimmed, command, shift, s. Add, debug, mark, command, d. Hose, photo, or video, command, shift, p.
0: Załączniki.
1: Takie photo, or video, record, audio, command, shift, r.
0: Łącznie z audio.
1: Add, slash, edit, location, command, shift, add, driving, remove, title. Delete, entry, dimmed, usun. Done, editing, command, return.
0: No damy done editing, czyli text, text, insertion, skończyłem edycję.
1: Journal title, text, test. Journal text, text testuje dziennik w Mac OS 26.
0: I po prostu nagle mi się z
1: Journal
0: tego pola
1: text, text, testuje dziennik w Mac OS 26.
0: Zrobiło tylko pole,
1: Journal
0: tylko
1: text, text testuje dziennik w Mac OS 26.
2: No bo jakby teraz jesteś w widoku wpisu.
0: Tak, dokładnie.
2: Command 2 musisz go zamknąć chyba.
1: Close.
0: Nie, bo to był taki wielopanelowy widok.
2: Tak, wielopanelowy widok. No ale to jest dziennik. Mamy też aplikację gry, ale to jest identyczne jak...
0: Tak, więc wszystkie błędy, które pokazywałem ostatnio.
1: Games controller tester applic, games applic.
0: Mogę zresztą szybko games, pokazać.
1: Games, games. Home arcade radio button, home radio button 1 of 5.
0: Właśnie mamy te same zakładki, strona główna,
1: arcade radio button
0: arcade,
1: 2 of 5. Friends radio button 3 of 5.
0: Znajomi.
1: Library selected radio button 3 of 5. Search radio button, library, free arcade, home, radio,
0: home,
1: radio button,
0: home.
1: Selected. Out of subscriber access RGB image.
0: Nawet ten sam błąd z etykietą obrazka.
1: Asset understore, bug understore, arcade understore, subscriber edition understore, icon image. Your profile group.
0: Mój profil.
1: Nie, selected button. Selected button.
0: Nawet nie zaetykietowany przycisk, żeby wyświetlić profil.
1: Your profile group. Out of list.
0: I mam listę.
1: Chevroncom. Chevroncom path backward button.
0: Przycisk wróć.
1: Chevroncom path forward button.
0: A nie, bo to jest taka, to przesuwane takie.
1: Let's play. Welcome to Apple Games. Play. Son next. And we start continue playing.
0: Zagrajmy. I właśnie mam na głowę kontynuuj grać.
1: Grid.
0: Mam siatkę.
1: Button. Button. Button. Button.
0: A w siatce nie zaetykietowane przyciski.
1: Button.
0: No dalej myślę, że nie będę pokazywał, ale tutaj też właśnie można przeglądać osiągnięcia i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że pokazuje też gry spoza Apple, czyli
1: Game World Fitlist, kategorie Jazz World, Adet Shit, Street Paint, Play It Shit, Vice World, Jak Rebirth Simu, Rytm Dots, Milionerzy, Play It 1,
0: albo i nie.
1: TH, Jazz Box, Kanku, Rytm Dots, Store, Play It 1, Ago, Button.
0: O właśnie, na przykład Driven Doctor, tak, bo to jest gra ze Steama, ale też tutaj się wyświetla i mógłbym też...
1: Actions menu, Play, Show menu.
0: Stąd sobie nawet w takie gry zagrać, ale generalnie poza tym jest to taki sam interfejs. Co ciekawe, na Macu Apple też dodało tak zwany overlay, czyli taką nakładkę, którą można wyświetlić, jeśli mamy podłączonego pada, to przyciskiem, który otwiera nam jakiś ekran główny, na każdym padzie jest to trochę inny przycisk. Możemy sobie wyświetlić taki panel, gdzie tak jak to jest coś czy na Steamie, Steam też ma coś takiego, czy na Xboxie, czy na PlayStation, tam możemy na przykład szybko jakieś zaproszenie wysłać, zobaczyć co robią znajomi. To też jest kompletnie niedostępne, bo to się po prostu wyświetla tak graficznie. Nad grą. Jak ja to sprawdzałem kilka wersji beta temu, to nie działało niestety.
2: No. Oj, to się psuje mi strasznie dzisiaj. Mamy też... A nie, bo aplikacja Podgląd zawsze była na Macu. No to chyba teraz wreszcie czas na VoiceOvera. I tutaj tak. Też jest coś ciekawego.
0: Oj tak. Coś bardzo ciekawego.
2: I bardzo fajnie działającego, jak się okazuje. Mm. Tylko z jednym ale. bo mamy funkcję udostępniania ekranu, którą mieliśmy już od zawsze, ale możemy się do niej dostać niejako dwojako. To znaczy, możemy albo do kogoś zadzwonić na FaceTime i wtedy udostępnić ekran i wtedy udostępnia się nam dźwięk z systemu i możemy jakoś siermiężnie, ale jednak tym ekranem sterować.
0: Ale nie wszystkie skróty wtedy
2: nie
0: działają.
2: Nie wszystkie skróty są przechwytywane przez hosta, przez tego slave'a. Boże, jak powiedzieć, nie wiem, bo pisałem remote'a do ZDSR-a i mi się...
0: Nie wszystkie skróty nam będą działały na zdalnym komputerze.
2: Na zdalnym komputerze, o, w ten sposób. I będziemy mieli koszmarne opóźnienia. I ta funkcja była zawsze i to było spoko poniekąd. Ale jest teraz druga możliwość, która dla osób widzących też była. Apple ma osobną aplikację udostępniania ekranu i teraz ta aplikacja jest dostępna dla VoiceOvera.
0: Tak jest. I teraz się myślę, że zamienimy się rolami.
1: Safari,
0: tak.
1: Text Edit.
2: To Radar, ale poproszę audio, o hosta.
0: Też myślę, że warto zacząć od pokazania nowej kategorii w narzędziu VoiceOver, która
2: się
0: pojawiła.
2: No, dokładnie, tak, bo to trzeba sobie trochę poustawiać. Bo tam jest parę takich opcji, które warto sobie skonfigurować. Czy ty, Michale, możesz mi dać kohosta?
3: Już właśnie to robię.
2: A, okej. Okay. I Piotrze, jak to jest? Czy ja mam się wyciszyć, czy ty się wyciszysz?
0: Ale ja się będę musiał wyciszyć.
2: Dobra. No to ja już sobie udostępniam tutaj ekran. Command-Shift-S. Udostępnij okno ekranu, tak? Nie. Zoom się zmienia każdego dnia, przynajmniej na Macu. Więc przepraszam bardzo, ale potrzebuję chwili. O, dźwięk z komputera.
1: Kinder, Safari, Emacs, Emacs plus.
0: Jest.
1: Plus dodano, plus dyrektor, zadzwon, plus dodano.
2: Czy jest mój system?
0: Tak.
2: Dobra, teraz tak.
1: Głos szybkość 760%. Zamykam.
2: Otwieramy
1: Otwieram narzędzie VoiceOver. Słowo palet po zalogowaniu powiedz następny. Kategorię narzędzi. Kategorię W. Udostępnianie ekranu. Wiersz 12.
2: I mamy nową kategorię w ustawieniach VoiceOver. Udostępnianie ekranu.
1: VoiceOver umożliwia sterowanie innym Maciem za pomocą funkcji udostępniania ekranu.
2: Tutaj mamy opis.
1: Podczas interakcji z ekranem udostępnianym. Ton głosu. Podczas interakcji z ekranem udostępnianym.
2: I tutaj mamy coś, co mamy też w ZDSR-ze. Chyba w podobnym czasie, zresztą to wyszło jak w ZDSR, że mowa zdalna ma poniekąd inny kanał, czyli mamy osobny syntezator dla lokalnego komputera i dla komputera zdalnego, dzięki czemu się nie pomylimy, którym komputerem sterujemy.
0: Tak, czegoś, czego MVDA Remote nie ma na przykład.
1: Ton głosu. Podczas interakcji z wyższy ton, to bez niższy ton, znak oznaczenia.
2: To możemy wybrać, czy chcemy niższy ton, czy wyższy ton, czy bez zmian.
1: Niższy ton.
2: Ja wolę
1: niższy ton.
2: Niższy głos.
1: Głos. Zosia, głos, przycisk.
2: Tutaj możemy wybrać głos, jakiego chcemy używać dla komputera zdalnego.
1: Znak domyślny głos.
2: Jeżeli
1: Zosia.
2: Chcemy, żeby inne głosy się nam tutaj pokazały, to musimy je dodać do pokrętła w sekcji mowy, co w sumie jest dosyć logiczne.
1: Aby użyć kolor kursora VoiceOver, niebieski kolor.
2: Tutaj kolor kursora dla osób na przykład słabowidzących.
1: Polecenie zakończenia interakcji. Nie opuszcza ekranu udostępnianego. Polecenie zakończenia interakcji. Przycisk.
2: Tutaj polecenie zakończenia interakcji.
1: Menu znak opuszcza ekran udostępniony. Opuszcza znak oznaczenia nie opuszcza.
2: I tutaj pierwsza rzecz, którą polecam sobie ustawić.
1: Opuszcza ekran udostępniony.
2: Nie opuszcza. Żeby to nie opuszczało komputera, bo zawsze mamy do dyspozycji skrót wo plus command plus shift plus r, który działa jak F11 w NVDA Remote, czy teraz NVDA plus Alt plus Tab, czyli przełącza nas pomiędzy komputerem lokalnym a zdalnym.
1: Możesz opuścić ekran udostępniany w dowolnym momencie, naciskając Ctrl Option Command Shift R. Jeśli urządzenie zdalne używa VoiceOver, wszystkie polecenia sterują urządzeniem zdalnym, jeśli urządzenie...
2: Czyli co jeśli mamy VoiceOvera na urządzeniu zdalnym?
1: Na drugim urządzeniu. Dźwięki mowy VoiceOver. Słyszalne. Dźwięki mowy...
2: I tu możemy wybrać, czy na komputerze zdalnym, czyli na przykład jak połączy się do komputera Piotra, to czy on będzie słyszał swojego VoiceOvera, czy też nie. Coś,
0: tak,
2: co
0: bo...
2: w Remote Incident Managerze było. Też
0: tak,
1: wiadomości. Będę się Olga. Dźwięki mowy...
0: Co się za chwilkę będzie też słychać. Działa to w ten sposób, to nam pozwala na przykład połączyć się z komputerem osoby widzącej. Ona też musi mieć wiadomo macOS 26, ale nawet jeśli ta osoba nie korzysta z VoiceOvera, to zobaczycie zresztą przy połączeniu system nas zapyta, z jakiej funkcji dostępności chcemy korzystać. I możemy powiedzieć, że na zdalnym komputerze potrzebujemy VoiceOvera. No i tutaj właśnie możemy skonfigurować, ok, to my mamy VoiceOvera, czy ta osoba widząca ma też widzieć ten kursor VoiceOvera, czy ma go też słyszeć.
2: Mhm, dokładnie tak.
1: Elementy wizualne VoiceOver, ukryte.
2: Elementy wizualne VoiceOver, tu jest trochę niekonsekwencja w tłumaczeniu, bo to są pomoce wizualne chyba.
1: Pomoc.
0: Ale chyba też chodzi o podświetlenie kursora też pewnie.
2: No tak, ale jakby to się nazywa, patrz.
1: Odwołaj rozłożenie pomocy wizualnych. Rozłóż pomoce wizualne.
2: I to jest cały ten inwentarz tych podświetlenia, no tak, tych paneli napisów i tak dalej, i tak dalej. No to myślę, że można przejść do dzieła. Otwieramy sobie aplikację Screen Sharing.
1: Udostępnianie ekranu. Wszystkie połączenia. Pasek narzędzi. Widoki. Ukryj pasek boczny. Widoki. Widok listy. Nowe połączenie. Szukaj.
2: To samo w sobie to już nie jest tematem tej audycji, bo ta aplikacja była od wieków. O niej może w sumie kiedyś się opowiemy bardziej szczegółowo, bo jest trochę o czym.
1: Pasek boczny. Nowe usun. Pionowa tabela.
2: I tu mam...
1: Pionowa tabela. Tabela. Wiersz 1:1. Piotr.
2: Ja nie wiem, czy ten adres e-mail jest publiczny.
0: No tak, to jest generalnie mój adres e-mail.
1: Małpamachacz.email, Piotr, tak.
2: Małpamachacz.email,
1: połącz, zaznaczone Piotr.
2: I zrobimy sobie Shift-M może.
1: Połącz.
2: To mogę się połączyć, edycja.
1: Usuń. Dodaj do istniejącej grupy. Utwórz nową grupę,
2: mogę
1: połącz.
2: Mogę tworzyć na przykład grupę, czyli tworzę sobie grupę, nie wiem, moje komputery i mogę wszystkimi naraz sterować, ale to jeszcze nie jest wspierane przez VoiceOvera. Albo mogę sobie stworzyć grupę znajomi, żeby mieć wszystko w porządku. Albo praca. I wtedy na przykład powiedzmy, że byłaby taka sytuacja, żebym pracował z Piotrem w jednej firmie i mielibyśmy siebie dodanych w tych dwóch grupach i grupa znajomi to by była grupa, gdzie sterujemy prywatnymi komputerami swoimi, a grupa praca to taka, gdzie sterujemy swoimi roboczymi komputerami.
0: Tak, zanim klikniesz połącz, to teraz powiem, co się stanie, bo będę musiał się na chwilę wyciszyć. Mam nadzieję, że jak się nic nie zepsułem, to będzie mnie cały czas będzie słychać, bo co się stanie?
1: Funkcja VoiceOver jest wyłączona.
0: Jak Arek kliknie połącz, to u mnie wyświetli się powiadomienie. Żeby to powiadomienie zaakceptować, musimy nacisnąć WO, żeby przejść sobie do centrum powiadomień. Tam będzie powiadomienie od udostępnienia ekranu, że tutaj będzie informacja, że Arkadiusz Świętnicki chce dostać dostęp do mojego ekranu. Tam na czynnościach mamy opcję przyjmij albo odrzuć. Kiedy naciśniemy przyjmij, to możemy wtedy zdecydować, mnie system zapyta, czy chcę, żeby Arek miał tylko dostęp do oglądania mojego ekranu, czy też ma mieć dostęp do sterowania komputerem. I kiedy ja już zdecyduję i nacisnę OK, no to zobaczycie, co się tam będzie działo, bo wtedy Arek też dostanie pytanie o funkcję dostępności. Natomiast też wtedy jest nawiązywane połączenie FaceTime, jeśli tak się łączymy zdalnie. I co za tym idzie, po prostu też będzie włączony mikrofon. Wtedy ta osoba, której komputerem sterujemy, po prostu nas poprzez FaceTime słyszy. Dlatego ja się teraz na Zoomie wyciszę i kiedy Arek nawiąże połączenie, no to będzie mnie po prostu słychać przez to połączenie FaceTime. Wtedy też cały dźwięk pozostały na naszym komputerze jest złagodzany. Po jednej, po drugiej stronie, więc przez tą chwilę, no jeśli będą jakieś wiadomości, to no po prostu możemy ich nie usłyszeć, bo Michała będzie słychać na tą chwilę bardzo cicho.
2: Bardzo cicho, tak. Ja jeszcze jedną rzecz.
1: Audio hit, sheet audio, pełne audio, sheet audio, application, zoomu. Turn off, delete, pin, turn, delete, pin, turn, delete, this, application.
2: Jak to zrobić? Dobrze, no nie wiem, trudno.
1: Udostępnianie, pionowo tabela, pionowo tabela.
0: Ja się wyciszam.
2: Dobrze. Czy mnie słychać?
0: Tak, słychać.
3: Słychać cały czas.
2: Więc ja teraz na Piotrze daję Enter.
1: Okno, anuluj, anul, wskaź, oczekuję obraz, oczekuję na odpowiedź od Piotr.
2: Oczekuję na odpowiedź od Piotr. Teraz u Piotra się pojawia to powiadomienie. Musi nacisnąć W plus O, wejść w interakcję z powiadomieniami. Znaleźć powiadomienie od usługi udostępniania ekranu, zrobić w command spację i zdecydować, czy przyjmuje, czy odrzuca. Ja sobie poczekam, aż Piotr to przyjmie.
1: Wskaźnik, oczekuję na odpowiedź.
2: O, już nie wiem, czy jak VoiceOvera teraz słychać, czy głośno, czy cicho.
3: Bardzo cicho.
4: Mega cicho.
2: No i niestety właśnie to jest ten problem. To się
3: no trudno, zrobić. Już chyba nic z tym nie zrobimy, po prostu słychać to jakoś, tak?
1: Udostępnianie ekranu, logbet,
4: logbet. Jak się ktoś słucha, będzie słyszał.
2: No to dobrze.
1: Udostępnić tabela, wyłączyć funkcję dostępności na ekranie udostępnianym.
2: I teraz ja mogę wybrać, jakie funkcje chcę u Piotra włączyć, żeby mi się korzystało z tego komputera. redukuj ruch, redukcja transparentu. Domyślnie mam włączony voiceover, redukuj ruch i redukuj przezroczystość.
1: Anuluj, pokaż wszystkie przyciski.
2: I to mogę pokazać wszystkie.
1: Pokazuj voiceover, pokazuj tylko anuluj, pokazuj tylko aktywne przyciski. Bo tabela. Redukuj ruch. Róż toolbar button sharpness. Redukuj ruch. Zwiększ kontrast.
2: I tu na przykład mogę, nie wiem, wysoki kontrast sobie włączyć. I w momencie, kiedy ja się rozłączę z komputerem Piotra, to wówczas po prostu te opcje zostaną wyłączone. Klikam OK. Jeszcze muszę poczekać. I teraz mogę wejść z tym elementem Piotr Małpa Machacz i tak dalej w interakcję.
1: Teraz sterujesz ekranem udostępnianym. Aby go opuścić, naciśnij kontrol.
2: Teraz mam komunikat, że steruję komputerem. Steruję komputerem udostępnianym. I teraz mogę już komputerem Piotra sterować. Niestety Piotra nie słyszę, więc coś się jednak zepsuło. I mogę teraz Command Tab. Na przykład Text Edit. Otworzę sobie nowy dokument. Mogę sobie coś napisać. To jest test. La la la. Zrobiłem sobie nowy wiersz. I teraz na przykład przejdę na swój komputer w Command Shift R.
1: Teraz sterujesz urządzeniem lokalnym.
2: Teraz steruję swoim komputerem. Coś sobie napiszemy u mnie. Oj, coś mi się tu zepsuło. Ale inaczej. Urok audycji na żywo. Lubię chleb. I przechodzę do komputera Piotra w Command Shift R. I Command V. I się wkleiło. Super. Niestety plików nie można w taki sposób przesyłać. Przynajmniej my jak z Piotrem to testowaliśmy, to się nam nie udało. Teoretycznie jest przesył plików. Istnieje taka funkcja, ale ona wymaga stosowania techniki przeciągnij i upuść. Która to technika niestety z voiceoverem działa tak jak zawsze działała, czyli na dobre słowo i po wielu modlitwach, prośbach, błaganiach, nie wiadomo do kogo już, może do Steve'a Jobsa, nie wiem, ale w każdym razie średnio to działa. Wszystkie polecenia sterują teraz komputerem Piotra. Co chcę, to mogę robić, WM.
3: Natomiast tutaj jedna taka rzecz, bo zauważyłem, że voiceover, kiedy ty sterujesz komputerem Piotra, jest zdecydowanie szybszy. Czyżby to wynikało z tego, że on przejął jego ustawienia, czy tak, to jest jakoś tak inaczej skonfigurowany
2: tak
3: głos?
2: Tak, to jest tak jak z Voice Tandemem, jak z Joe Tandemem trochę, że on musi mieć tę samą prędkość, może mieć inną syntezę, ale mu, jak na przykład zwolnię voiceovera, oto teraz w ogóle coś się zbugowało, bo ja mogę zmieniać prędkość, a cały czas tak samo.
3: A jest tak samo, dokładnie. I ta prędkość no, jest znacznie szybsza niż twoja lokalna w tym momencie.
2: No tak, tak. Nie wiem dlaczego. Może wiem dlaczego, bo jak sobie w ustawieniach głosu mogę robić te pseudoprofile głosowe i on się pogubił, bo ja mam dwa profile dla Zośki. Jeden mam taki szybki bardzo, a drugi mam wolny i on widział tylko jeden, więc prawdopodobnie widział tylko i wyłącznie ten szybki. Wyjdę sobie z ekranu Piotra.
1: Teraz sterujesz urządzeniem lokalnym.
2: No i teraz Piotr ma w swoim pasku menu taki element, który się nazywa SS Menu Agent, czyli Screen Share menu Agent i w tym za pomocą tego agenta Piotr może włączyć lub wyłączyć swój mikrofon lub rozłączyć się z ekranem. Ja może zakończę już to połączenie.
1: Tabela, wiersz 1 z 1, Piotr.
2: Głośność voiceovera wróciła do normy.
0: Tak, mam nadzieję, że mnie też już słychać. Coś tak ze zmianą domyślnego mikrofonu nie wyszło, albo przez to złagodzenie dźwięku coś się zbugowało.
2: Ale... bo wiesz co, bo my mamy hijacka uruchomionego obydwoje, więc tam się pewnie jakiś niezły meksyk zrobił.
0: No pewnie tak.
2: Ale funkcja bardzo mała, opóźnienia są maluteńkie. Ja osobiście zrezygnuję z Rima.
0: Ale skoro o dźwięku mowa, to też warto zwrócić uwagę, bo nie pamiętam, czy o tym wspominaliśmy. Jeśli korzystamy z tego trybu działania, to pozostały dźwięk systemu nie jest
2: wysyłany.
0: Nie
2: jest przekierowany, tak. To działa tak jak NVDA Remote, czyli jest przekierowywana tylko i wyłącznie Mowa,
0: to tak, mowa i dźwięki, i nic więcej, więc też Braille nie jest też przekierowany.
2: Tak, a co ciekawe, akordy brajlowskie sterują.
0: Tak, komputerem. Akordy sterują, natomiast właśnie zawartość monitora się już niestety nie zmienia.
2: I w VoiceOverze chyba tyle.
0: No jeszcze...
2: No nie, jeszcze jedna rzecz. Ale to nie wiem, czy się uda pokazać. Teoretycznie poprawiło się parę rzeczy w Safari, na przykład w aplikacjach Google'owych, Google Docs na przykład, albo Gmail.
1: Safari.
2: Znajdziemy sobie na Drive.
1: Google.com.
2: Na Macu zawsze były z tym problemy.
1: Dotyki akurat. Fantastic Adventure. 3 items. Fan pit. 2 items. Fantastic Adventure. Demorer Share Zoom Pit. Schiff Zip Zucker Pit. Dotyki Google Drive Folder. 2 items. Fan Drive. Rzecz Mist. IO. 1. Zmiana nazwy dla wielu. 11. Krok. Zmiana nazwy dla wielu plików w systemie Mac OS. I. Mist. Rzecz. Drive. Fan. Zucker. Baby. Avish. Pit. Schiff Zip. Fantastic. 3. Dotyki Google Drive Folder. In Share Vitme. Share Google. More Ads. Pions. Get Link. Remove. Delete. Down. Share Option. Commenta.
2: Przy.
1: Widać to. Ciel. No filters. Search. Search. Wiedzę. Welt. Główna. Welcome. Welcome. Welcome. Poza. Był. Pas. Koniec. Pasek narzędzi.
2: Główna.
1: Wielka tak, serc, no filter, cleaner set, jeden szary obszar, dał, mowy obszar, remote,
2: get. To jest mój problem, a nie macOS, że tak powiem.
0: Tak, natomiast generalnie Apple też zwracało uwagę na to, że działanie ze wszelkimi aplikacjami z pakietu G Suite powinno być znacznie poprawione. Ja bardzo mało z tego korzystam, więc tutaj też no, nie wypowiem się akurat, no niestety trafiło na dwóch, którzy siedzą w pakietach programistycznych, a i pakietach biurowych.
2: No dokładnie.
0: Ewentualnie do edycji dźwięku. Natomiast no, z tego co wiem, od osób, które faktycznie z takimi narzędziami pracują na co dzień, jest z tym lepiej. Mogę zaryzykować sobie wkleić jakiś plik Markdown, którym będą jakieś
1: nagłówki, linki,
0: zobaczymy, czy to się faktycznie będzie lepiej... jakoś lepiej czytane ewentualnie. No i wtedy zobaczymy, jak z tym będzie w praktyce.
2: Wyciszę. Mogę na Gmaila wejść na przykład, bo akurat tym w miarę umiem się posługiwać.
1: Gmail.
2: Chyba.
0: Generalnie w wielu miejscach Safari, na Macu przynajmniej, jest... działa trochę bardziej responsywnie, zwłaszcza jeśli jakieś strony są bardzo skomplikowane.
2: Tak, nie, prawda.
0: Nie powiem, że jest idealnie, bo cały czas gdzieś tam fokus się zgubi, czasem coś cię przywiesi, ale faktycznie jest lepiej. Czasami nawet możemy się spotkać z takim nowym komunikatem, którego wcześniej nie było, przetwarzanie strony.
2: Tak, to tak. On buduje swój własny DOM, czyli ten
0: pewnie
2: puzzle,
0: tak.
2: Takie swoje. Natomiast mogę za to pokazać, co nie działa dalej.
1: Inteligentne
2: taka strona, którą bardzo lubię, Reddit. I dalej.
1: Redu, dipasek, redu, w redu, ban, nawid, open, gotowe, trzu, set, konie, list, red, konie, trendy, men, trump, jeden, obama, miu, ckni, konie, open, cera, cera, open, gotowe, trzu, set, konie, list, red, konie, trendy, men, trump, jeden, krok, obama.
2: I już nie mogę, bo mi się kursor zawiesza. Więc niestety dalej jest ten sam problem. Tak samo w aplikacji Fastmail tak jest. Więc dalej to jest zabagowane mocno.
0: Dobra, jest sobie tutaj... znalazłem opcję upload na dokumentach Google. Ja sobie szybko tutaj załaduję plik. Fajnie, że Google, dokumenty Google wspierają Markdown, bo to mi pomoże stosunkowo szybko coś tutaj załadować.
2: Ciekawe, czy dokumenty org otwierają, ale wątpię.
0: No, coś czuję, że z tym może być problem, ale, no, ale kto wie. Mam tutaj akurat zestawienie z audio gamesów. O, już mi się to otworzyło, więc sobie znów przełączę VoiceOvera, żeby go było
5: słychać.
1: Ewa, Polish, Slosing,
5: Voice,
1: Safari, June 2025, MD, Google Docs, Document Content, Text Central Area, June 2020, nowy wiersz, Welcome to TH, June 20, kwiet, Wit, Got, Anumber, Potential, Accessible, New Mobile, Game, Send, Anumber, Off, Tospre, TH, Flagging, Level 2, New Rel, Access.
0: O, i tutaj już mam właśnie nagłówek i faktycznie słychać, że VoiceOver wykrył, że to jest nagłówek.
1: Start, Left, Access, Beta, Windows.
0: Tutaj mam link i też nawet mam ładnie VoiceOver dał dźwięk, że tu jest link, bo akurat mam to skonfigurowane tak, że mi to mówi dźwiękiem.
1: Start left access, is an access, CB, in out, nowy wiersz.
0: No i to nawet działa
1: responsywnie. Menu poleceń, 14, za, wycisz.
2: Przepraszam.
1: Głos jest...
0: No nic się nie stało. Działa to nawet responsywnie. No i... No i popsułem.
1: Document content,
0: bo nagle zaczęło mi czytać po znakach nawet, kiedy idę...
1: Document, add, document, off, document, tabs, group. Frame 2. June 2025.
0: Zaczęło mi czytać po znaku, nawet jak szłem w dół szczałką. Web application, menu bar, banner.
1: Docs home, menu bar, banner. New share button. New tab, web, do rename, start, unfetched, mover, document, last edit, was, show, alt, share, private, Google Ads, home, Google Ads. Search.hm-undo.com, edit, show, see the panel, select, desktop, web application, document, tabs, group. Key the tabs, add the tab, button. Tab 1, tab options, remove from out, link, remove from out, June 2025, MD, unselected. T.
0: Wróciłem chyba do zawartości. No cały czas.
1: Selection replace tune, nowy wiersz.
5: Zamknij przycisk.
0: Wyciszę. A co się zbugowało?
2: Ten tryb dostępności w Google Docsie? Ja nie pamiętam, jak się go włącza.
0: Tak, mam włączone tego voiceover, generalnie to widzi, co mi się też w Braille'u wyświetla, więc no.
1: New releases having level 2.
0: Powinno być ok. Ale na przykład teraz nacisnąłem wo command H, żeby iść po nagłówkach.
1: Visited start, visited last having. Visited table XIS Android having level 3.
0: I to nawet zadziałało. Nie znalazł mi wszystkich nagłówków, ale pewnie tutaj to się jakoś zbuforowało.
1: Potential accessible. To spread THE word. Starting level 2 new releases.
0: I teraz nawet mi znów zaczął czytać, więc...
1: Start, old, nowy wiersz. Bullet THM od was designate for THM original StarCraft 1.6 releases.
0: Jest okej, okay. Tutaj nawet mam listę i zaczął mi jakieś punktory czytać.
1: Bullet unselected.
0: Więc no, jest z tym faktycznie lepiej. I z tego, co słyszałem od osób, które się wypowiadały, to które z tego korzystają więcej niż my, jest poprawa. Miałem też okazję chwilę pracować na arkuszu i tam też, no przynajmniej byłem w stanie podejść na bardzo się nawigować, czym chyba wcześniej nawet Safari były problemy. Generalnie pakiety biurowe to nigdy nie była mocna strona VoiceOvera, tutaj nie mówiąc o ewentualnie jakichś Ulyssesach, tego typu rzeczach.
2: Nie, no Pages dobrze działa, myślę, i Word. Word nawet bym zaryzykował, że lepiej niż na Windowsie.
0: No z Wordem różne opinie słyszałem, ale no nie korzystam z tego na tyle, żeby się w 100% wypowiedzieć. No znam ludzi, którzy jadą na wirtualnych maszynach, na Macach i pewnie jakieś powody mają do tego.
2: Ja na szczęście nie muszę, jestem zadowolony z macOS-a. Mimo, że macOS jest strasznie zabagowany, to i tak na Windowsie...
0: Natomiast no to jest dobu duży problem gdzieś w szkołach, w nauczeniach, no i w wielu miejscach pracy, więc no myślę, że jeśli faktycznie tutaj jest taka poprawa, to dużo osób się pewnie z tego ucieszy. Także jeśli pracujecie na dokumentach Google często, sprawdźcie sobie, bo pewnie to będzie działało dużo lepiej niż kiedyś.
2: No tak, aplikacja G Suite, tak. Mamy coś jeszcze nowego w VoiceOverze?
0: No mamy ten dostęp brajlowski, który pokazywaliśmy ostatnio, bo to generalnie działa identycznie na obu systemach. Mamy to wpisywanie z brajla z klawiatury, o czym też już wspomnieliśmy. Dużo rzeczy generalnie jest powielonych z iPhona, tak? Ten nowe indyjskie języki też są na Macu.
2: Wszystko. W macOSie chyba tyle.
0: Kosmetyka generalnie. No wiadomo, no duże rzeczy też jest z iPhone'a, czy no bardzo duże rzeczy jest teraz wieloplatformowych. Tak, te nowe dźwięki tła też to pokazywaliśmy już tutaj, te głosy osobiste.
2: Jeszcze na przykład w wiadomościach trochę się zmienił sposób grupowania, ale to ciężko będzie pokazać jakby w audycji, myślę. W sensie to jest taka zmiana, że to trzeba wyczuć. Mi na początku się to mniej podobało, potem stwierdziłem, że w sumie to jest dosyć fajne.
0: W notatkach też jest export, import, markdown, tak jak na iPhone'ie, to też po prostu działa. W muzyce mamy ten automix też dostępny. No mamy też te funkcje tłumaczenia, ale no one po polsku nie działają. O telefonie już pokazywaliśmy.
2: No tak, więc to chyba wszystko, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o macOS-a.
0: A to teraz będzie o zegarkach, czyli o watchOS-ie.
6: To może zacznę od takiej może drobnej, ale fajnej zmiany. Dodano nowy gest w Apple Watchu. Przekręcanie nadgarstkiem w jedną i w drugą stronę. I to na przykład może rozłączyć rozmowę. No połączenie, na przykład nie wiem, ktoś tam dzwoni, ale my w sumie nie chcemy teraz gadać, to
2: robimy
6: to
2: tylko flick.
6: Robimy, możemy to zademonstrować.
2: Tak, ja zadzwonię do ciebie.
6: I teraz flick. Robię gest.
2: O, i nie ma. I to działa też na wyciszenie minutników, na po prostu na powrót do tarczy. Więc fajny gest, na przykład jak ktoś nie wchodzi z psem. Albo z zakupami, chociaż z zakupami wykonanie takiego gestu może się źle skończyć.
0: No ale generalnie mamy ręce zajęte, na przykład, nie wiem, jemy coś i po prostu nie chcemy pobrudzić sobie ekranu, tak? Bo możemy odrzucić połączenie.
2: Tak. Na przykład, i ten gest ma też swoje ustawienia. Właściwie jedno ustawienie. Można go włączyć i wyłączyć. To nie wiem, czy pokażesz, czy nie warto?
0: Może powiedzmy, gdzie to jest po prostu,
2: to jest ustawienia i gesty. Też przy okazji został dodany kill switch, że można wszystkie te gesty wyłączyć. Tam dwuklik i tak dalej. Wszystko można teraz wyłączyć jednym przełącznikiem.
6: Też pokażę centrum sterowania, bo się trochę pozmieniało. Do centrum sterowania można wiele, no dość sporo w sumie aplikacji, tudzież jakby opcji tych aplikacji dodać. Głośność mowy to jest jedna sprawa, a szukam głośności, jest.
2: Tak, bo oni teraz rozbili
6: Głośności systemowej. No i teraz, żeby cokolwiek z tym zrobić, to wchodzę w to. No i sobie... O! I sobie idę w górę. Dobra, i mogę to teraz zamknąć.
5: iPhone połączono. Dostępność. iPhone, sieć komórkowa. Przyłącznik. Włączone. Wi-Fi. Przyłącznik. Włączone. Pimuj iPhone'a. Przycisk. Bateria
6: 58%. Niby teraz jest jakby to, co było.
5: Przyłącznik. Wyłącz tryb widownia. Przyłącznik. Wyłącz latarka. Przyłącznik. Wyłączone. Tryb samolot. Przyłącznik. Wyłącz głośność. 70%. Airplay. Przycisk. Walkie-talkie. Przyłącznik. Wyłączone. Wielkość tekstu. Przycisk. Blokada wodna. Przyłącznik. Wyłączone. Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć ustawienie. Blokada wodna. Przyłącznik. Wyłączone.
6: Z tą blokadą wodną to była taka atrakcja, że ja jej potrzebowałam gdzieś tam na... żeby oczyścić zegarek. O Jezu, chyba na plaży to było. I nie mogłam jej znaleźć. Była i nie ma. No i się okazało, że to centrum sterowania się pozmieniało. I teraz na przykład mogę... Edytuj. No i... Na początku mam dodaj. Więc wejdę w to dodaj.
5: Przycisk.
6: Pokażę, co można dodać.
5: Sugerowane. Nagłówek. Struty dostępności. Przycisk. Zdalny aparat. Przycisk. Struk. Przycisk. Scena. Redudit. Uwaga. Redudit. Struk.
6: Brawo.
5: Scena. Przycisk. Ustawienia. Nagłówek. Zablokuj jak wyłącz. Uwaga. Ogłaszaj powiadomienia. Tryb szkoła. Zablokuj jak ustawienia. Zablokuj jak wyłącz. Przycisk. Ogłaszaj powiadomienia. Przycisk. Tryb szkoła. Przycisk. Blokada wodna. Przycisk. Wszystkie narzędzia. Nagłówek. Dom. Dostępność. Kompas. Notatki.
2: To mamy kategorię jak na Macu.
5: Przypomnienia. Struty. Z twojego iPhone'a. Nagłówek.
6: I z iPhone'a można, chociaż jest bardzo malutko.
5: Just press record. Not VPN.
6: I na tym się kończą aplikacje z iPhone'a.
2: No bo to beta, nowa funkcja, to deweloperzy muszą to powdrażać.
5: Dodaj przycisk. Wiesz, 3, kolumna 1.
6: A, i tu mogę sobie przestawiać... to, co mam już w tym centrum sterowania, nie wiem, wyżej, niżej, w prawo, w lewo.
5: Tryb skupienia, wiersz 3, kolumna 2, przycisk.
6: Na przykład sobie...
5: Co
6: ja sobie przestawię?
5: Blokada wodna, wiersz 7, kolumna 2, przycisk.
6: To.
5: Dostępne, blokada wodna, wiersz 7, kolumna 2. Blokada wodna, wiersz 7, przenieś lewo. Usuń, blokada, przenieś lewo.
6: Na przykład ją przeniosę. O.
5: Wielkość tekstu, wiersz... Walkie-talkie. Blokada wodna, wiersz 7, kolumna 1, przycisk.
6: Przeniosłaś.
5: Wielkość tekstu, wiersz 7, blokada wodna, wiersz
2: 7. No jakby przepchnęła, przycisk. Zamieniła się miejscami z tym, co było po prawej stronie.
6: Dobra.
5: Dodaj, przycisk.
6: A i tu na końcu mam gotowe.
5: Edytuj. Edytuj, przycisk, airplay, przycisk.
6: No dobra, to mogę z tego wyjść.
5: Tryb samolot, przełącznik, wyłączony.
6: Jezu.
5: Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć ustawienie. 21.07 i 33 sekundy.
6: Dobra.
2: Też tym gestem można wrócić. I tutaj a propos centrum sterowania, to ja może jeszcze szybko powiem. Można je zresetować. Ustawienia, pojawiła się nowa sekcja, centrum sterowania. I w sekcji centrum sterowania jest aż jedna opcja, czyli resetuj centrum sterowania do ustawień domyślnych. I ta opcja, jak sama nazwa wskazuje, pozwala wyzerować centrum sterowania do jego ustawień domyślnych. W tamtym roku do WatchOS-a została wprowadzona funkcja stosu inteligentnego. Stos inteligentny to coś, co na iPhone'ie mieliśmy już od iOS-a w wersji 14, czyli już od bagatela 5 lat. I funkcja stosu inteligentnego polega na tym, że system może automatycznie dobierać nam widgety na podstawie jakichś tam rzeczy, czyli na przykład miejsc naszego położenia, stanu naszych urządzeń i tak dalej, ale teraz stos inteligentny jest inteligentniejszy jeszcze, bo teraz system może dobierać jakieś akcje na podstawie na przykład czasu urządzenia, nie tylko pasywne widgety, ale też aktywne akcje, które możemy jakoś tam stosować. Na przykład istnieje możliwość taka, że jak nasz telefon zgubi zasięg i Apple Watch, to system może nam podpowiedzieć tą funkcję backtrack, czyli tą funkcję zawracania po okruszkach chleba. To jest taka funkcja kompasu w Apple Watchu, która pozwala nam odtworzyć trasę. Na przykład gubimy się gdzieś w lesie, no to nie ma się czego aż tak bać, bo możemy tą trasę odwrócić, ale najlepiej nie gubić się w lesie. I ta funkcja zyskała troszkę funkcji, troszkę ustawień. Jak sobie wejdziesz w ustawienia stos inteligentny, to może pokażemy, co tam się zmieniło.
5: Aplikacja, tłumacz. Trening, ustaw, uważność, ustawienia. Wczytuję. Dorota Bilecka. Powiadom, stos, centrum sterowania, stos inteligentny. Wydarzenia na żywo. Sugestie widżetów. Sugestie widżetów. Wydarzenia na żywo.
6: To wejdziemy w pierwszy.
2: A to chyba wydarzenia na żywo już omawialiśmy w tamtym roku chyba?
5: Wydarzenia na żywo, wróć,
6: przycisk,
5: wróć, wydarzenia na żywo, sugestie widżetów.
2: O, sugestie widżetów.
5: Pozwalaj automatycznie, pozwalaj na sugestie widżetów, przełącznik, włączone. Automatycznie dodawaj istotne widżety do stosu inteligentnego. Stos inteligentny, wskazówki, przełącznik, włączone.
2: I to jest ta nowa opcja, o którą nam chodzi. Może pokażesz? Dalej jest opis.
5: Ikonę do uda czy zegara może wskazywać, że stos inteligentny zawiera aktualną sugestię.
6: No i tu są
5: aktywność, pozwalaj, wszystko. Alarmy, pozwalaj, wszystko. Audiobooki, pozwalaj, wszystko. Daj znać, pozwalaj, wszystko. Dom, pozwalaj, wszystko. Dostępność, pozwalaj, wszystko.
2: I teraz, jako że to jest uczenie maszynowe, to może się nam to nie udać, ale jak sobie spróbujemy na przykład otworzyć aplikację aparat na iPhone'ie, to wówczas ten stos inteligentny może się nam włączyć, że tak powiem. Możemy to spróbować pokazać. Jak się nie uda, to trudno, ale myślę, że warto. No i teraz mamy włączony aparat i teraz jak przejdziesz sobie na do tarczy zegarka na Watchu, to możliwe, że nam się pokaże sugestia, aczkolwiek niestety niekoniecznie. Idziemy w prawo. Nie pokazało się.
6: Muszę wejść
2: w centrum sterowania. Chyba. Nie, w drugą stronę, przepraszam.
5: Widżety, latarka, przełącznik, wyłączone. Zamknij, przyć. Gdy w stosie inteligentnym dostępna jest wartościowa sugestia, na tarczy zegarka pojawia się odpowiednia.
2: Oj, tu właśnie nam pokazał się splash screen.
5: Zamknij, przycisk.
6: Dobra, zamknę to.
5: Zdalny aparat.
2: O, jest. Zdalny aparat.
5: Zdalny aparat.
2: No i dlaczego tak się stało? No dlatego, że na iPhone'ie mamy otwartą aplikację aparatu, a Apple Watch posiada funkcję pilota aparatu, czyli stawiamy iPhone'a na stojaku. Stawiamy iPhone'a na stojaku, no i robimy sobie zdjęcie Apple Watchem.
6: Ale teraz już mi to na przykład zniknęło.
2: Tak, bo to się baguje trochę niestety. Jeszcze.
0: Ale na chwilę się pokazało, więc jakby ktoś chciał to aktywnić, to była możliwość.
6: Jest taka opcja doszła, gdzie zegarek potrafi dostosować jakby głośność do tego otoczenia, czyli dźwięki, nie wiem, dzwonka, powiadomień się ściszają trochę. Mi to jakoś średnio zadziałało, ale chyba miałam złe ustawienie, więc...
2: I co ciekawe, my jako osoby niewidome mieliśmy tę opcję 2 lata wcześniej w VoiceOverze samym. I pamiętam, że to działało tak śmiesznie, w sensie czasami to na przykład działało na opak, czyli w cichym miejscu VoiceOver ryczał, a w głośnym się ściszał. Pamiętasz? Chyba
6: było,
2: nawet mówiliśmy
6: coś,
2: o tym.
6: Było coś, tak.
2: W tamtym roku, to było nie 2 lata temu. No to może pokażemy.
5: silnie. Sekundy. 20. Aplikacja. Tłumacz. Trek. Ustawienia. Wróć. Przycisk. Wróć. Wydarzenie na żywo. Wróć. Przycisk. Wróć. Ustawienia. Nagłów. Do. Podc. Obu. Tryks. Tryksa. Sieć. Live. Blue. Ekran. Widoka. Gesty. Przy. Dostępność. Siri. Dźwięki i haptyka. Dźwięki. Dzwonek i alerty. Nagłówek. Tryk. Dostosowuj głośność automat. Tryk cichy. Przełącznik. Wyłącz. Dostosowuj głośność automatycznie. Przełącznik. Włączone. Poziom. Domyślny.
6: I można.
5: Tryk cichy. Nie wiem. Poziom. Domyślny.
6: Poziom. Głośniej. Ustawić.
5: Poziom. Wróć. Przycisk. Poziom. Nagłówek. Głośniej. Zaznaczone. Domyślny. Ciszej.
2: Wcale jakby ma.

0: dużo pozmieniało.
1: Tak, niestety wiele rzeczy nie dla Polaka, więc o tych rzeczach nie dla Polaka może opowiemy. Jest coś takiego jak Training Buddy i to jest taki syntezator, który nam będzie mówił: fajnie, że ćwiczysz, ćwicz dalej, ćwicz więcej. Tak?
0: No to ja to coś się mogę spróbuję wypowiedzieć o tyle, że mi to nie chciało działać, mimo to, że mam dostęp, tak ustawiony język odpowiedni i tak dalej. Nawet mi zaoferował, że mi to pobierze, ale to nie zadziałało. Natomiast mimo to mamy jedną bardzo dużą zmianę na plus, bo od dłuższego czasu było tak, że Siri mogła nam teoretycznie czytać wszelkie alerty związane z treningami, ale działało to tak, że to było włączone tylko jeśli do zegarka mieliśmy podłączone słuchawki. A teraz nie dość, że to działa, kiedy nie mamy podłączonych słuchawek i to po prostu te alerty są czytane przez Siri na głośniku zegarka, ale to nawet działa w momencie, kiedy słuchawki mamy, ale podłączone do iPhone'a. I to jest naprawdę świetna sprawa dla mnie, gdzie ja często robię tak, że jak trenuję, akurat mam na przykład rower stacjonarny, na którym dużo jeżdżę i na przykład sobie w międzyczasie słucham czegoś, nie wiem, na YouTubie, czyli aplikacji, której na Watcha oficjalnie nie ma, no to tutaj nawet jeśli mimo to właśnie sobie włączam trening na zegarku i jeśli osiągnę jakiś cel, coś się z tym treningiem dzieje, to po prostu przez słuchawki z iPhone'a też mi się Siri odzywa i mówi mi, co się dzieje z tym treningiem.
1: O, no to jest naprawdę ciekawa rzecz, myślę. W tej aplikacji trening też się pozmieniał wygląd jakby jej tam. Teraz mamy alerty, tak, że na przykład może nam mówić, kiedy nam poziom tętna skoczy.
2: Też może jakby muzykę odtwarzać w trakcie danego tam treningu.
0: Tak, w ogóle wygląd tej aplikacji się zmienił o tyle, że jeśli ktoś wcześniej z tej aplikacji korzystał, to wiecie, że to wyglądało wcześniej tak, że wybierało się, wyświetlała nam się lista różnych typów treningów, ewentualnie z ostatnim ustawieniem, jakiego do danego treningu używaliśmy. I tam z czynności mogliśmy wejść w tryb edycji, albo po prostu mogliśmy taki trening uruchomić. Teraz to trochę wygląda inaczej, bo po otwarciu aplikacji mamy wybrany jakiś typ treningu. Jaki tryb, to możemy zmienić tam wybór, to jest taka regulacja. I możemy albo właśnie obracać koronką, albo tą regulacją, czyli przesuwając góra-dół, zmieniać treningi. Mało to jest wygodne i mamy kilka przycisków na rogach ekranu. Właśnie możemy wejść do konfiguracji tych alertów, do celi i właśnie z tego poziomu możemy wybrać ewentualnie konkretny cel. Jeśli na przykład chcemy, żeby nasz trening był na jakiś konkretny limit czasowy, jakiś konkretny dystans, to stamtąd trzeba to zmienić, bo jeśli tego nie zrobimy, to jak naciniemy start, to nam się zrobi cel otwarty tak zwany. Więc po prostu no, nam wtedy ten trening się nie do końca uruchomi tak, jakbyśmy tego chcieli. No i też z tego miejsca mamy przycisk media i tam możemy skonfigurować właśnie, jak ma być muzyka dobierana. Czy inteligentnie, czy...
1: No tak, bo teraz wskazuje. Apple Music może nam tak dobierać.
0: Nie podoba mi się ten nowy interfejs, bo no jest więcej klikania. Tutaj ten inteligentny stos się przydaje, bo on często jest w stanie na przykład wykryć, aha, ty ostatnio na przykład ćwiczyłeś przez trening, który miał tam limit powiedzmy 40 minut, no to on znów te 40 minut zaproponuje, ale nie zawsze. Jak nie zaproponuje, no to po prostu, nie wiem, albo przez Siri, albo musimy się przeklikiwać, tak, klikamy najpierw w cele i dopiero tam wybieramy to z listy, dopiero potem klikamy start. Nie podoba mi się ten nowy wygląd, szczerze mówiąc, no ale zmieniło się. Trochę na plus, trochę na minus.
1: Ale są też rzeczy, które się zmieniły na plus, na przykład interfejs dodawania tarcz, galeria tarcz.
2: To już bardziej z iPhone'a raczej.
1: Ale można też z zegarka chyba? Tak, można jakoś tam, ale możesz też z iPhone'a pokazać. To nie ma akurat znaczenia, bo w obydwu tych miejscach się to zmieniło.
2: Pasek kart. Galeria tarcz. Karta. 2,
1: no, tu niestety też taki błąd jest.
2: I to
1: zaraz usłyszycie.
2: Dłuższego czasu jest, że to tak się tnie na początku.
1: Słabiutkiego iPhone'a masz, tylko 16 Pro Max.
2: No
1: to
2: jasne.
3: Przycisk. Health and Fitness. Focus on your activity and well-being. Przycisk.
1: I tu mamy.
3: Przycisk. To watch. Designate for specific functions. Przycisk. Datarich. Funktionalen for of complications. Przycisk.

0: Apple Watch Ultra. Idealne na przygody. Przycisk. Bolt. Grafice i grafice Catfield. Przycisk. Astronomy. Instrumenty planetary Bowies. Przycisk.
1: To jest nieprzetłumaczone.
2: No właśnie, to jest przycisk. Dużo tego nieprzetłumaczone. Właściwie powiedziałbym 90% jest nieprzetłumaczone.
0: Kolekcja Vive.
1: Ale o co?
0: Przycisk.
2: I tu faktycznie te kategorie są pogrupowane, że te tarcze są pogrupowane.
1: I to jest akurat fajne, bo na przykład ja nigdy nie wiedziałem, która tarcza czym się różni.
0: Przycisk. Motion. Animation and Film Movement. Przycisk. Kolekcja Unity. Uznanie dla historii i kultury osób czarnoskórych. Przycisk. Digital Time. Clearing Glacier Black Metalink. Przycisk. Analog Time. Deschens Vivid Distinct White Hanks. Przycisk.
1: Kolekcja analogowy. Nike tutaj. Partnerstwo właśnie. I tu mamy stary widok, zobacz wszystkie tarcze.
0: Pasek przewijania pionowego, 5 stron, 99%, regulacja.
2: Okej. No to tak, tak to wygląda. Chyba w stary widok nie będę wchodzić, nie?
1: Mhm, tak mi się wydaje, no bo żadnych nowych tarcz nie mamy.
2: No to co, chyba notatki teraz, nie?
1: Tak, teraz nowa aplikacja. Notatki. Na zegarku się pojawiła. Bardzo fajnie. Ja niestety mam. Ja nie mogę się przekonać do zegarka. W sensie czasem używam go na przykład kilka dni, kilka tygodni, dopóki mi się nie wyładowuje, nie wyładuje i potem na przykład go zgubię.
2: Dobra. Ja oczywiście nic nie mam.
1: 2024. Rozwinięta.
2: A coś mam.
0: Zmiany w systemach Apple 2024.
2: Dobra, utwórz notatkę. I? Chyba Siri.
1: Możesz dyktować. Chyba raz, dwa, trzy. Dyktujemy sobie jakąś notatkę, która nie wiem w jakim języku się zapisze, bo dyktowanie w systemach Apple jest niestety średnio działające. I teraz nie wiem, jak to zatrzymać. Może dwa razy dwa palce?
3: Niech będzie miał dobry dzień, to... Jest. O.
0: Tekstowe. Edycja. Siri, możesz dyktować chyba raz, dwa, trzy. Dyktujemy sobie jakąś notatkę, która nie wiem, w jakim języku się zapisze, bo dyktowanie w systemach jest niestety średnio działające i teraz nie wiem, jak to zatrzymać. Może dwa razy dwa. Tryb znaku.
1: O,
2: no, no. Dwa razy dwa.
1: Dwa razy dwa jest cztery. Pogadaliśmy sobie.
2: Dobra, gotowe.
0: Gotowe. Przycisk.
2: Na przykład.
0: Gotowe. Notatki. Nagłówek.
3: Tutaj swoją drogą ktoś bardzo ciekawy pomysł podsunął. Zaraz nie pamiętam, gdzie ja to słyszałem, ale tak to zdecydowanie mi się upomniało. Jednoręczny Braille na Watchu.
1: No, to by było piękne, ale tego nie ma, chyba.
3: Nie, na razie nie ma, może kiedyś.
1: No, bo to by było naprawdę dobre. Ja kiedyś w ogóle myślałem, że fajnie byłoby było T9 na Watchu.
3: No, są nieoficjalne klawiatury, ale przez to, że przynajmniej jedna, ale no po pierwsze ma swoje błędy dostępności, a po drugie przez to, że nie ma API do klawiatur, to no to pozwala tylko na wysyłanie wiadomości i
1: tak jak stary Embraille. Tak jak stary Embraille.
3: Tak.
1: Tak. Jest jeszcze jedna rzecz związana z notatkami, że można tworzyć je za pomocą Siri.
0: Dziś rozwinięta. Przycisk. Nagłówek.
1: Create a new note.
0: Create a new note.
1: No i ona powtarza. Powiedziała create a new note i teraz mogę sobie coś
2: dyktować.
1: Mówić. To jest Tyflo Podcast. Dzisiaj prowadzimy audycję o nowościach w systemach Apple, które zaszły w 2025 roku. Jest ich sporo, ale niestety mamy też sporo różnego rodzaju regresów, błędów i problemów, które mam nadzieję, że zostaną naprawione. Nadzieję można mieć zawsze. Kropka.
3: I strzelam, że po angielsku to dyktowało.
1: Nie wiem. Bo ostatnio jak to testowałem, to działało, ale teraz nie chcę zakończyć dyktowania. W sensie on otwiera ten interfejs dyktowania, teraz trzeba dwa razy dwa palce, no, tylko to nie zawsze to działa.
3: Tak, a też voiceover wycisz.
0: Pole tekstowe, edycja. Nie wiem, bo ostatnio testowałem, to działało, ale teraz się nie chcę zakończyć dyktowania. W sensie on otwiera ten interfejs dyktowania, to jeszcze dwa razy dwa. Tryb znaków.
1: O, i on w ogóle zaczął dyktować jakoś...
2: W ogóle coś...
3: Nie to co... Tak, nie...
2: Wróćmy do tej... Gotowe, przycisk. Starej notatki.
1: Tak, bo pewnie dlatego, że była otwarta aplikacja notatki.
0: Przycisk.
2: No dobra, no nie.
1: No ale.
0: Uwaga, uważność. Nie wiem, bo ostatnio testowałem, to działa dziś. Rozwinięta. Przycisk.
1: O. No, ale tak.
0: Ostatnio testowałem dziś. Nie, Siri, możesz dyktować. Nie
1: wiem. O nie, to jest inna notatka.
0: Mamy sobie jakąś notatkę. 21, 23, która nie wiem, w jakim języku się zapisze, bo dyktowanie w systemach jest niestety średnio działające i teraz nie wiem, jak to zatrzymać. Może dwa razy dwa. Przycisk.
1: O, to jest ta notatka? I to jest ta nowa.
0: 21, 25. Zapisz, nie wiem, czy on otwiera ten interfejs. Przycisk.
1: O.
2: Już...
1: Więc tak, on zaczął od jakiegoś momentu dyktować, no ale ogólnie działa.
3: Fajnie, że można podglądać te notatki też, tak. To jest myślę
1: no
3: fajne.
1: No i to jest też fajne, ja zawsze, ja jestem fanem aplikacji Drafts, na zegarku też.
2: Jezu, nie.
0: Notatki, nagłówek. 28%, ćwiczenie, 41%, stanie, 100%.
1: Klep.
2: I nie zadziałało.
1: To też stary jak świat gest, chyba od zawsze on był.
2: Ale teraz mi nie zadziałało. No w każdym razie jeszcze są nowe komplikacje na zegarku z notatkami. Można mieć aplikację z daną notatką, można mieć komplikację z daną notatką, można mieć komplikację, żeby utworzyć notatkę. Jeszcze trzecie.
1: I otworzyć aplikację notatki po prostu.
2: To chyba tyle z takich zmian, nie? Czy
1: jest... No, jeszcze mamy poprawkę bardzo ważnego błędu, który był w starym WatchOSie, że VoiceOver był bardzo cichutko. Był taki błąd, on się trochę naprawiał, potem się to znowu trochę psuło. Na niektórych zegarkach ten błąd był bardziej uciążliwy, na innych nie. Jak to u ciebie, Piotrze, było? Bo u mnie i u Doroty było strasznie z tym.
3: Było z tym strasznie. Apple, w ogóle to był dla mnie ciekawy czas, bo to miało miejsce w momencie, kiedy ja dostałem nowego Watcha. To było jakoś na święta. I on przyszedł z WatchOS-em, nie pamiętam czy 10 czy 11, to wersja starsza chyba tego błędu nie miała. Ja się zacząłem cieszyć, że on ma nowy głośnik i tam można słuchać i to jest fajne. Po czym zaktualizowałem system i no i wtedy to się popsuło i to było właśnie tak, że no mieliśmy te... Jedna kwestia to była to głośność, którą regulowaliśmy w centrum sterowania, druga kwestia to była głośność voiceovera, ale to nie do końca, tak jak mówicie, było synchronizowane. Ja teraz nie pamiętam, jak to u mnie było, chyba jak wywołałem Siri, na szczęście to robiło się głośniej.
1: Tak, bo to trzeba było tak bugować, że trzeba było Siri kilka razy wywołać i...
2: Tak, i wtedy się ta głośność jakby dostosowywała się do parametrów.
3: Tak.
1: Później... No.
3: Później Apple to naprawiło w taki sposób, że mieliśmy głośność mowy na pokrętle, ale to miało wpływ tylko na głośność voiceovera. Też chyba jak robiliśmy te gesty dwoma palcami, to też tylko to zmieniało głośność voiceovera i to było też o tyle problematyczne, że tam powiedzmy, jeśli mieliśmy głośność systemu na 90%, na jakąś wysoką głośność, chcieliśmy voiceovera, to po prostu źle grało. To znaczy tam korektor głośnika był inny, tak? Ewidentnie tam na przy niższych tonach, przy niższej głośności, no to tam były bardziej podkreślane niskie tony na głośniku. I to się nie zgrywało. No ale teraz w końcu jest tak, że mamy tak osobną głośność mowy, a gestami dwoma palcami góra-dół zmieniamy głośność całego systemu.
1: Tak, to też właśnie chcieliśmy powiedzieć, że została głośność. Zostało to zunifikowane trochę z iPhone'em, w sensie pokrętło to voiceover, a cała reszta to cała reszta.
2: Jakby system cały.
1: System, no nie? I co, to chyba teraz WatchOS? Czy... Nie, pominęliśmy jedną drobną rzecz. Aplikacja telefon została
3: właśnie
1: teraz przebudowana.
2: Ach, no tak.
1: Dla osób to nie wiem, czy będziemy pokazywać, bo to jest taka... Teraz za to Emacs Speak mi za bardzo gada. Aplikacja telefon została przebudowana, to dla osób, które lubią eksplorację, bo teraz opcję klawiatura mamy w prawym górnym rogu, filtry mamy w lewym w lewym górnym rogu. No i tak, to jest taka zmiana w telefonie.
3: No generalnie WatchOS też tak jak inne systemy jest pełny liquid glass, więc no tutaj dla osób słabowidzących pewnie będziecie dużo większe jakieś różnice odczuwać w tym, jak ten system wygląda, które no albo będą na plus, albo na minus. Tutaj też będzie warto zajrzeć do ustawień dostępności i ewentualnie sobie tam pozmieniać w tej przeźroczystości, jeśli wam to będzie przeszkadzało, bo tutaj pewnie z czytelnością tekstu też niestety... Może być.
2: Po prawej są przyciski faktycznie, po lewej filtruj, jest przycisk. Filtruj. Na przykład.
0: Filtruj, przycisk.
2: Wejdę sobie w to filtruj i zobaczymy, co tu będzie.
0: Zamknij, przycisk, wyświetlam, nagłówek, zaznaczone, połączenia, przycisk, Nieodebrane. Przycisk. Otwieraj. Przycisk. Spam. Przycisk. Usunięte. Przycisk. Usunięte. Przycisk. Spam.
1: O, no i tak działają filtry, tak jak we wszystkich pozostałych.
2: Tak, a teraz sobie wejdę.
0: Filtruj. Przyciski.
2: Przyciski.
0: Anuluj.
2: Przycisk. Sobie mogę.
0: 1, 3, 2, 3, 4, 5. Przycisk. 6, 7, 8, 9, plus.
2: Po kolei są.
0: 1, przycisk.
1: Dlaczego jeden jest dwa razy?
2: Właśnie, nie wiem.
1: A pewnie to jeden to jest usuń, tylko jest po prostu źle zaetykietowane. Ciekawe.
2: No i powracam do domyślnego wyglądu tej aplikacji. I na dole już mam jakieś tam połączenia. Po prawej właśnie są przyciski, po lewej są filtry. No i tak, tak to wygląda.
3: No właśnie, więc to jest chyba już teraz faktycznie wszystko, jeśli chodzi o Watcha, więc też tutaj drobne zmiany. I co? I na koniec nam został jeszcze jeden system. System, w którym no w sumie zmieniło się całkiem dużo, a mianowicie teraz będziemy mówić
1: o... Niestety zepsuło. O iPadu się będziemy mówić i oczywiście coś mi się zepsuło. Chciałem z rysika korzystać, bo mi jest po prostu wygodniej niż z ekranu dotykowego.
2: A co się zepsuło?
1: Taki za mnie niewidomy. W nowej becie mam taki problem z tym rysikiem, że rysik nie chce się ładować. I on czasami się ładuje, czasami się nie ładuje. No niestety tak to się czasami dzieje. Ja przygotuję iPada.
3: To ja w międzyczasie tylko powiem, że no wiadomo, iOS i iPadOS są systemy bardzo pochodne, więc tutaj bez większego zaskoczenia wiele rzeczy, o których mówiliśmy w piątek, czy tej pierwszej części, też ma miejsce na iPadzie, więc wszystkie zmiany związane z VoiceOverem, zmiany w Braille'u, to wszystko na iPadzie też mamy i no nie będziemy do tego wracać, no bo po prostu
1: tak,
3: nie ma sensu.
1: Tak, tylko pokażemy typowo
4: iPadowe. Tylko jeszcze dodam, że dostaliśmy ponownie pytanie od Mata, czy da się w iOS 26 nagrywać rozmowy głosowe i czy jest na to jakieś obejście? To chyba Mat nas nieuważnie słuchał w poprzedniej audycji.
1: Jest obejście, dwa obejścia, można sobie kupić Magmo albo można korzystać z Audio Hijacka na Macu. To tak w skrócie dużym, bo już to pytanie mieliśmy.
3: Już pierwsza część jest na stronie, więc możesz się też odwołać tam.
1: Posłuchać.
4: Albo korzystać z jakiegokolwiek innego rozwiązania, no na przykład z tego rozwiązania, którego ja używam chociażby, żeby wpuszczać naszych słuchaczy na antenę, bo to też łączy się z iPhone'em. Aczkolwiek nie sądzę, że byłoby to najtańsze rozwiązanie, bo koszt Blue Drivera, jak dobrze pamiętam, no to jest powyżej 1000 zł, więc... No i wiadomo, że trzeba to jeszcze gdzieś podłączyć.
3: No tak.
1: Ja tu tylko próbuję coś szybko zrobić. Może się to uda. Jak się nie uda, to trudno, że tak powiem. Ale może się uda. O, udało się. Dobra. To będziemy sobie radzić. Już podgłaśniam iPada.
0: Mówię. Przycisk.
1: Mam nadzieję, że go słychać głośno i donośnie.
0: Multitasking menu. Przycisk.
3: Tak.
1: O, już się trochę wydało. Multitasking menu. Mamy nowy, piękny... Niestety nie do końca jeszcze dostępny, a szkoda, tryb wielozadaniowości.
3: Jak się czujesz z tym, że większość swojego podcastu o wielozadaniowości na iPadzie jest teraz nieaktualna?
1: Zrobię drugi.
3: No chyba tak, no tak, chyba innej opcji nie ma.
1: To znaczy, niestety muszę zacząć od bardzo smutnej rzeczy. Został usunięty widok slide over, czyli ten widok taki, że mogliśmy sobie otworzyć jakąś aplikację w pływającym okienku. Mamy teraz nowy widok wielozadaniowości, który bardzo przypomina to, co mamy w macOSie. I tym widokiem wielozadaniowości sterujemy z centrum sterowania.
0: Control Center. iPlanem of AirDrop, Wi-Fi, Moritz Ombros, AirPlay, Not Plane, Previous, Play, Net, Lot Krota, zaznaczone, iPad Strap, Lot, Mute, Brick, Volume, Oś, zaznaczone, Focus, Mute, Window Apps, przełącznik, włączone.
1: Window Apps, czyli aplikacje w oknach, możemy to wyłączyć.
0: Wyłączone.
1: I teraz mamy to w miarę po staremu. Czyli na przykład otworzymy Safari. Sobie Safari.
0: Multitasking menu. Przycisk. Safari. Preview click history. C2002-2025.
1: Mamy tutaj, już mam przygotowaną stronę. Czyli audiogames.net. I teraz możemy sobie wykonać ten gest. Góra do góra. Otworzy się nam dock.
0: Safari. Safari. Dock. Safari.
1: Mamy na przykład wiadomości, no ale niestety to Apple popsuło, bo nie ma na czynnościach otwórz po lewej, otwórz po prawej. Musimy sobie z tym poradzić. w inny sposób, czyli po prostu przeciągnąć aplikację na przykład na prawą część ekranu jakby.
0: Zbagowane.
3: Wiesz co, a jesteś pewny, że jak to wyłączyłeś, to ta opcja jest, bo ja czytałem, że ten split view też zniknął.
1: Nie, split view był jeszcze niedawno, ale chyba już w przeciwniku nie ma. A szkoda, bo w pierwszej becie był i to było wygodne. Więc możemy sobie włączyć z powrotem ten tryb okienkowy. No i teraz mamy otwartą Safari. Wszystko fajnie. Możemy sobie coś otworzyć. Właściwie już mamy. I tutaj mamy taki przycisk jak multitasking
0: menu.
1: Jak w to sobie klikniemy,
0: na środku multitasking menu, closer, przycisk minimize, zoom, przycisk.
1: To możemy maksymalizować, minimalizować albo zamknąć okno, minimize, albo do pełnego ekranu. Jak sobie zrobimy zoom,
0: multitasking menu, przycisk,
1: to wtedy mamy pełne menu, pełne okno znaczy. I nam zniknął ten przycisk niestety multitasking menu. Z tym przyciskiem jest taki problem, że on zmienia swoje położenie. Czasami jest u góry okna, czasami jest na pasku stanu, więc tutaj przed Applem jeszcze dużo pracy. Bo teraz już do tego przycisku mi się będzie bardzo ciężko dostać, jeżeli w ogóle mi się do niego dostać.
3: No to znalazłeś jakiś przycisk do zmiany rozmiaru okna, tak?
1: Ale nie, to widzi go VoiceOver, a ja go pod palcem nie widzę. Więc tu niestety jest to duży problem. Mogę na przykład otworzyć sobie drugie okno. Znowu. Góra, dół, góra. Mam tu jakieś aplikacje. Już oczywiście niestety nie mam czynności. A na przykład otwieram to Swift Playground. I teraz po lewej stronie mam ten Swift Playground. A po prawej stronie ekranu mam Safari, więc to akurat no, w miarę działa. Ale gdybym chciał znaleźć ten przycisk. Ten przycisk multitasking menu, no to musiałbym się bardzo namęczyć. A szkoda, bo istnieje taki pseudo split view, jak już by się mi udało ten przycisk multitasking view znaleźć, jak sobie zrobimy na nim dwuklik z przytrzymaniem, no to wówczas mamy tile options, czyli te opcje rozkładania okien i możemy je układać w kwadraty, czyli na przykład Safari po lewej, wiadomości po prawej i nie mamy limitu okien, czyli możemy sobie tych okien nakładać tak naprawdę ile chcemy.
3: Czego wcześniej nie było, także
1: czego
3: tutaj...
1: wcześniej nie było, a takim obejściem, z którego ja korzystam, jest widok Stage Manager, który też możemy włączyć. Jest trochę ukryty teraz. O nim też trochę opowiadałem. Teraz go znajdziemy. Pokażę, jak go włączyć. Mamy te aplikacje okienkowe, robimy sobie trzy razy. I mamy Stage Manager.
0: Screen mirroring. Przycisk. If you... Display access access on monitor portal funnel.
1: No i teraz mamy Stage Managera.
0: Mail calendar. Monday, Swift, Devon, Ping, Drafts. Devon, Swift, Devon, Drafts, Mess, Safari, Translator,
1: Mail, Moment, Translator. Przed tego tłumacza.
0: Experimental games. Doc, Mail, calendar, Notes.
1: Co ciekawe, mamy Doc, a nad Dokiem mamy dalej Safari, nie? I teraz mamy notatki na przykład. No i znowu taka sama sprawa. Wyskoczył mi tutaj splash screen. On jest na pełnym ekranie, więc ja muszę się to przez to wszystko przeklikać. No i tutaj znowu mam te notatki. Jak sobie przejadę w prawo dalej, to mam Safari. O, udało mi się znaleźć chwilowo ten multitasking menu, ale ten przycisk pływa, więc niestety wielozadaniowość na iPadzie na razie leży i kwiczy. chociaż mamy dostępnych kilka opcji z nią związanych, jak sobie wejdziemy w ustawienia naszego iPada.
0: Multitasking menu, przycisk.
1: O, teraz akurat się to udało chyba znaleźć, ten multitasking menu.
0: Multitasking menu.
1: Ale teraz się za to nie da w niego kliknąć. Ja to specjalnie trochę pokazuję, żebyście wiedzieli, że to jest niestety pobagowane.
0: Swift Playground. Zobaczmy plany mowy. Przełącz tu like, zaznacz bater, zaznacz tu like, iPad lub familia, iPad lub widz.
1: Teraz sobie znajdziemy opcję wielozadaniowości.
0: Apple Intelligence, Apple Camera, Control Center, Display Bay, Home Stand, Multitask Search, Multitasking Gestures.
1: Multitasking and Gestures.
0: Full Screen Apps. Alejsu, Multitasking Gestures. Nagłówek, Full Screen Apps. Alejsu, Select Full Screen Apps i iPhone Basic Web Trendem. Przycisk.
1: I tutaj mamy widok. Mamy aplikacje pełnoekranowe, czyli tak jak na iPhone'ie. Aplikacje okienkowe i Stage Manager. Przejdziemy sobie do tych aplikacji okienkowych. Tutaj zamknij wszystkie okna po przejściu do domu. To nie znaczy, że aplikacje będą ubijane, że tak powiem, tylko po prostu wszystkie ich okna zostaną zamknięte. Automatycznie pokazuj i ukrywaj dok. I to możemy sobie wyłączyć. I wtedy dok zawsze będzie widoczny na dole ekranu, tylko nie dla
0: voiceovera.
1: Tutaj gesty przesuń, aby pokazać pasek menu. Przesuń z środkowej górnej części ekranu, aby dostać się do paska menu. No niestety dla voiceovera też nie ma na to gestu.
3: Wiesz co, wydaje mi się, że coś dodali, tylko teraz.
1: A nie wiem, bo ja jestem na najnowszej becie i nie widziałem. Przeszukałem wszystkie gesty.
3: Okej.
1: I tutaj mamy taki fantomowy element. Że możemy teoretycznie zmienić. Możemy zmienić rozmiar okna, no ale. Niestety. Jest tym bardzo, bardzo, bardzo.
3: Czyli tak. W teorii to, co się tutaj stało, to jest rewolucja, bo te okna mogą mieć dowolne rozmiary, czego wcześniej nie dało się
1: tak,
3: zrobić.
1: Mamy też pasek menu, tak jak na Macu.
3: Tak. I.
1: No, ale nie dla nas.
3: Generalnie osoby widzące, które się rozpisują na temat tego, to może w końcu iPad stał się komputerem, to też co za tym idzie, została dodana jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy o tym nie chciałeś wspomnieć.
1: Chciałem chyba, jeżeli myślimy o tym samym, czyli o tym, że teraz długotrwałe procesy, takie jak pobieranie plików, renderowanie wideo i tak dalej, są bardziej jak na Macu, czyli że po prostu mogą trwać w tle, a nie tak jak było na przykład na iPhone'ie, czyli że procesy były po prostu ograniczone.
3: Po 5 minutach na przykład, tak.
1: Po kilku minutach, tak. No ale widzicie, ja próbuję cały czas znaleźć ten przycisk. I tutaj mam potwierdzenie od osoby widzącej, że ten przycisk zmienia swoje położenie. Na przykład teraz w ogóle go nie widać. O, tutaj mogę sobie jeździć po tych różnych jakby elementach obszaru.
0: Menu bar, settings, przycisk, chwilę, przycisk.
1: O, odkryłem gest, który jest nieudokumentowany. Jak chcemy sobie otworzyć pasek menu, to robimy, przesuwamy się do centrum sterowania i wracamy. I mamy wtedy pasek menu.
0: Edit, przycisk, view, przycisk.
1: Mamy na przykład plik, edycja, widok, okno. O, wejdziemy sobie na przykład okno.
0: Command, enter, plus ten, globe, F, shift, center, control. Globe, C,
1: możemy wycentrować okno,
0: przycisk,
1: zmienić jego rozmiar,
0: Control,
1: przesunąć na jakiś wyświetlacz, przycisk, otworzyć nowe okno, na przykład
0: przycisk,
1: o, zmień rozmiar i na przykład możemy ustawienia na górę przesunąć. Siup. I teraz jak mamy ekran otwierania jakiejś aplikacji, otwieramy na przykład, no niestety kursor się zgubił, Safari.
0: Multitasking menu, przycisk. Do folder w serwice, Safari, nie tak grup, przycisk.
1: I teraz mamy Safari na dole.
0: Angiogames, advanced ADD. Manisa, wracamy na Angiogames, krok, zbady menu. Wracamy na Angiogames, uśpisz kifi, uwe, angiogames, selma, tekst.
1: A ustawienia nam
0: zniknęły. Nie tak grup,
1: Mimo, że teoretycznie nie powinny. Więc no niestety to jest bardzo... Teraz już mi się nie udaje nawet tego paska wywołać. O, udało się. I mamy multitasking menu. I możemy zrobić dwuklik z przytrzymaniem na nim. I tu możemy zamknąć te opcje, które mieliśmy wcześniej. Możemy też zrobić lewo-prawo widok. Jak sobie tak zrobimy, to wtedy te ustawienia nam wróciły. Czyli mamy, tutaj mamy Safari, tak jak mieliśmy po staremu. Ten widok, jak on się tam nazywał, Split View. Tak teraz mamy to w ten sposób. Zobaczę, czy ten pasek, czy te, do tego menu wielozadaniowości można się dostać zawsze w ten sam sposób. Niestety nie. Czasami po prostu...
3: Może z lewej strony tego paska?
1: Nie, no po lewej stronie jest Safari i reszta mojego paska stanu. Na przykład... Może, mogę, że jeszcze sobie otworzę okno. Otworzę sobie nowe okno Safari. I teraz to multitasking menu się nam pokazało. Robię sobie znowu dwuklik z przytrzymaniem. O, i mogę na przykład na ćwiartki podzielić ekran, co jest bardzo fajne. Teraz mam... Tutaj, w lewym dolnym rogu mam Audio Games. W lewym górnym rogu mam puste okno Safari. W prawym górnym rogu mam ustawienia. I w prawym dolnym rogu mam nic. Mógłbym sobie na przykład coś otworzyć, nie wiem, spróbujemy. Miejmy nadzieję, że się nie zbaguje. Na przykład kalendarz. Teraz faktycznie w prawym dolnym rogu zrobił się kalendarz. Tu się w ogóle te notatki otworzyły. No więc działa to niestety nie za fajnie. Ale są też dobre rzeczy w iPadOSie z dostępnościowego punktu widzenia, bo na przykład możemy teraz, tak jak na Macu, dodawać foldery do doka z aplikacji pliki. Ja to może pokażę. Open Files.
0: Multitask on my iPad. Przycisk. Recently delete. Default pink. Przycisk. Umiar zaznaczone. iCloud Drive. Przycisk. Zaznaczone. Magnabajki. Drafts. Folder. 4 GB. Folder.
1: Na przykład mamy taki jakiś folder. Dwuklik z przytrzymaniem. A nie, zmienili to w nowej becie, chyba teraz trzeba przeciągnąć, zawiesić sobie przy okazji voiceovera, otworzyć dok. Puścić, ale niestety spróbujemy jeszcze raz. Nie, w nowej becie to zepsuli, nawet to. Bo po prostu nie robi się, jak to powiedzieć, nie robi się ten gest przeciągnięcia. Pewnie mogę to ręcznie zrobić, spróbuję.
0: Files, copy, przycisk.
1: Przeciągamy i puszczamy, ale się nie da. Dobrze, to może się chociaż uda nam coś zademonstrować, jeśli chodzi o kojarzenie plików. Mam tu może jakieś archiwum, zobaczę. Coś znajdę. O, na przykład mam folder public z moim
0: public.
1: O, mam na przykład plik zip, dwuklik z przytrzymaniem.
0: Copy, przycisk, copy, mowy, szare, kremowy, dowolny, log, open VIP, przycisk.
1: I mam otwórz za pomocą.
0: Definfo, przycisk.
1: Mam właściwości, czego wcześniej też nie było. Pokażę ten ekran, bo on jest zupełnie nowy.
0: Zrosowy 24, zip, archiwa 393,2 MB, szare, gmy, open, przy information, pin, zip, archiwa, always open VIP, Ulysses, przycisk, 390,
1: i tu mam zawsze otwieraj za pomocą, Ulysses, mogę wybierać czym ta, jak ta aplikacja będzie otwierana. Mogę też sobie zmienić widok. Na przykład na listę.
0: 3.01 cel 01. Hot responsive ZRS 4 MB 01 more data modifier przycisk.
1: I tu mam kolumny, jakie chcę widzieć. Mam domyślnie nazwę i datę modyfikacji. Osoby widzące mogą zmieniać rozmiar tym kolumnom. My nie możemy, ale możemy za to pokazać inne kolumny. Na przykład możemy pokazać status iCloud. Więc mamy trochę tak jak na Macu. Możemy na przykład przeciągnąć chyba tą kolumnę w lewo. O, tak, przeciągnęliśmy ją przed datę.
0: A 4 podkreślenie 2 podkreślenie 15 podkreślenie English X 318 KB szereg wymy 29
1: 2023 15. No ale VoiceOver sobie nic z tego nie robi, więc jakby...
3: Tak, kolejność jest ustawiona na sztywno, jak on to czyta.
1: Tak. No i w iPadzie też jest, ale to wspomnijmy tylko, bo nie mam teraz jak tego pogadać, jest ta jest też aplikacja Podgląd, która jest też na iPhone'ie. No i są te pobrane pliki i mam ogromną nadzieję, bo ja byłem bardzo napalony na tę wielozadaniowość, no ale ona niestety, jak widzicie.
3: Tak, tam też jest taki ciekawszy rzeczy, pojawił się nowy system dla podcasterów, który pozwala jakoś nagrywać audio z różnych aplikacji, ale do końca nie rozumiem, jak to działa i to chyba tylko też działa w wybranych aplikacjach.
1: Nie, to jest local capture, bo to o tym mowa, i to działa tak, że nagrywasz swój mikrofon i swoje audio, a osoba po drugiej stronie, na przykład powiedzmy, że ja nagrywam jakiś podcast po FaceTime'ie, to ty musisz sobie nagrywać, ja sobie, i potem możemy to sobie zsynchronizować. Także to tak działa. I możemy też zmieniać mikrofon, ale to już pokazywaliśmy przy okazji iPhone'a.
3: Tak, no bo to też na iPadzie jest. Zresztą też skojarzenie plików z różnymi aplikacjami też jest na iPhone'ie. Dobra, czy coś jeszcze na iPadzie? Czy...
1: Niestety nic, co było dostępne. Bardzo smutna sprawa z tym iPadem. I zabrali mi też Split View, który jeszcze w pierwszej becie był, i drugiej, i trzeciej. I chyba w tej go usunęli dopiero. Bo jeszcze pamiętam, że 2 tygodnie temu z niego korzystałem. Więc niestety...
3: No tak. I tym sposobem pomału przechodzimy do podsumowania. I tak jak w piątek, to mieliśmy trochę chyba więcej pozytywnych rzeczy do powiedzenia, to tym razem ja nie mówię, że to nie ma bardzo fajnych rzeczy, bo na przykład to zdalne sterowanie, tak, uzasadnianie ekranu jest świetne i to naprawdę
1: tak,
3: działa.
1: To jest cudowna funkcja.
3: Tak, i to o to wiele osób prosiło, to myślę, że bardzo wielu osobom załatwi sprawę, jeśli ktoś będzie na przykład potrzebować pomóc komuś zdalnie, czy to drugiej osobie niewidomej, czy nawet osobie widzącej. No jeśli akurat mamy tutaj 2 Maci, no to jest cały czas minus, jak ktoś cały czas chce się połączyć z Windowsa na Maca, no to tutaj osoby widzące cały czas mają lepiej, bo mogą sobie ściągnąć tak naprawdę praktycznie cokolwiek, czy jakiegoś TeamViewera, czy coś innego. My mamy trochę gorzej, cały czas tak naprawdę jedynym rozwiązaniem zostaje RIM w takich sytuacjach, ale Mac do Maca, zwłaszcza jeśli obie osoby mają macOS 26, tutaj przy okazji też myślę, że warto wspomnieć, chociaż mówiliśmy o tym w czerwcu, ale to jest ostatnia aktualizacja, która będzie wspierała Maci z Intelem, tak.
1: Koniec wirtualnych maszyn, koniec Hackintoshów, siłą rzeczy, to nie jest tak, że Apple jakoś bardzo chce tego, tylko po prostu, no siłą rzeczy.
3: O to umrze śmiercią naturalną, myślę, że tak. To możemy powiedzieć, tak, to tutaj nikt na... Tak, a za rok będzie koniec Rosety, tak, Rosetta jeszcze będzie w macOSie 27, takich starszych aplikacji, a później też już ma z systemu zniknąć. Sam system generalnie jest w miarę stabilny. Ja od dłuższego czasu korzystam z niego, to nawet oprowadzenie tych do przeglądów, no to jak słyszycie, to no to działało. Nie miałem z tym większych problemów.
1: Ja też mam go od 9 czerwca jako daily driver i ze stabilnością nie miałem problemów, ani na iOSie. Na iOSie był ogromny problem z życiem baterii. Zresztą w trzeciej becie był taki problem, że Voice Vista nie działał. Zresztą wszystkie aplikacje, które korzystały z AV Audio do generowania dźwięku.
3: Voice Vista akurat ja nie korzystam tak często, ale znajomi korzystali i to bardzo, bardzo ich dotknęło. Tak. Ja zauważyłem, że czasami Safari na iOSie lubi się zamulić i tam przywiesić voiceovera.
1: A to ja nie zauważyłem tego problemu, natomiast mi się poczta baguje.
3: A to ja z pocztą nie mam problemów. Jak widać, te wersje są różne, natomiast wracając do tematów z dzisiejszej audycji, ja myślę, że takim przykrym motywem przewodnim, ale to chyba nie tylko w środowisku osób niewidomych, ale my to zwłaszcza odczuwamy, wiele z tych nowych funkcji pod względem interfejsu, pod względem dostępności, zwłaszcza dla nas, jest niedopracowanych. I tak jak bardzo się
1: bugi.
3: Ekscytowałem tym spotlightem nowym, to no niestety, jak słyszeliście, za mało to mówi, żeby się dało z tego jakoś sens. Znaczy, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś te akcje, tak, to no bo do poszukania da się. Ale do tych bardziej rozbudowanych funkcji to jest tym trochę gorzej. No największe rozczarowanie to zdecydowanie, myślę, że tutaj iPadowcy z tym multitaskingiem.
1: Tak, dla mnie niestety iPad bardzo... Teraz robię sobie przerwę od iPada siłą rzeczy, no bo po prostu ciężko się z niego korzysta. Dobrze, że odkryłem ten gest na pasek menu.
3: Tak, zwłaszcza jeśli...
1: Nigdzie nie udokumentowany.
3: Tak, zwłaszcza jeśli chcesz cały ekran wykorzystać, tak? No bo oczywiście możesz cały czas otwierać wszystko na pełnym ekranie, ale to trochę...
1: No to jak mam iPhone'a.
3: No właśnie. No właśnie, więc no tutaj... No, to troszkę popsuło
1: ja
3: tutaj.
1: Jeszcze mam kilka dni, chyba się cofnę, bo już jak się nie udam, jak się teraz nie cofnę do iPadOS 18, to już nigdy się nie cofnę.
3: No tak.
1: Więc teraz jest ostatni moment.
3: Natomiast co tutaj jeszcze możemy opowiedzieć z macOS-em, no generalnie jest okej. Okay. No chciałoby się, żeby jakieś więcej tych błędów starszych było usuwane. No coś tam jest usuwane tutaj z tymi dokumentami Google, to od zawsze były problemy, więc fajnie, że tutaj w końcu coś się w tej sprawie ruszyło. No jest jeszcze dużo rzeczy, które mogło być naprawione. Tutaj rozmawialiśmy troszeczkę o Xcode, który też tam niestety się popsuł, więc jeśli ktoś pisze aplikację na iPhone'a, to...
1: No Xcode, tragedia. Tragedia. No niestety Xcode. Są alternatywy.
3: Na szczęście. Więc no tak to z tym jest. Ale no, dużo ciekawych też nowych rzeczy się nigdzie pojawiło. Zwłaszcza jeśli chodzi... No?
1: Myślę, że takim pytaniem przewodnim powinno być, czy aktualizować. Jeżeli ja mogę zacząć, to uważam, że iPhone'a tak. Maca tak. Być może Apple Watcha to rata, jak myślisz, aktualizować, czy nie? Do 26?
2: No, myślę, że można aktualizować.
3: Ja też się chyba podpiszę
1: iPada za żadną cenę. Cofajcie się, jak aktualizowaliście, to nie miejcie nadziei, że to zostanie naprawione. Zostańcie na 18 do przyszłego roku.
3: Tak, poczekajcie na .1.2, bo może wtedy coś się w tej sprawie zmieni. Chyba, że jakieś aplikacje, z których chcecie korzystać, wymagają 26, ale myślę, że tak w większości chyba jeszcze tak nie będzie, na szczęście.
1: Nie, raczej nie.
3: Tak, no bo to będzie ten okres przejściowy, na początku będzie no, na pewno trudny. Jeśli chodzi o aplikacje, no wiadomo, każdy korzysta z innych aplikacji na iOS-ie czy na Macu, ale tutaj generalnie problemów większych z tym nie miałem akurat. No pewnie nie wyglądają...
1: Nawet aplikacje, o które się bardzo bałem, czyli Rogue Ameba, działa na Macu bez najmniejszych zająknięć.
3: Tak działają, naprawdę. Jakieś tam drobne known issues są z konkretnymi scenariuszami, tam niektóre aplikacje chyba systemowe, tam z przechwytywaniem FaceTime'a jest jakiś błąd i to jest ponoć też błąd systemowy, więc w sumie też, no właśnie, może jakby ktoś nagrywał akurat dźwięk z telefonu na przykład.
1: A ja nagrywałem i na nic nie natrafiłem takiego.
3: Aha, no to ja to widziałem w release notes, ale to już jakieś wczesne wsparcie jest dodane, więc na tam coś się dzieje. To pewnie będzie naprawione. No a generalnie też aplikacji film trzecich, no to z tym jest w miarę okej.
1: Okay. No? Taki błąd na macOSie, który mnie dotyczy i ciekawe, czy kogoś jeszcze. Oby tak, że tak powiem, bo to by znaczyło, że ktoś słuchał jednej z moich poprzednich audycji, ale jest ogromny, dziwny problem z Emacsem. Mianowicie na macOSie 26 Emacs ładuje się około 12 minut u mnie, w sensie Emacspeak, bo sam Emacs ładuje się szybko, natomiast Emacspeak, czyli screen reader w Emacsie, ładuje się bardzo wolno. Ja mogę sobie zrobić herbatę, wypić ją, odnieść kubek, umyć kubek, i jeszcze sobie ciastko zjeść i wtedy dopiero mogę do pracy siadać. Więc tak, taki błąd też mam. Ciekawy.
3: No także są błędy, ale są też nowe funkcje i myślę, że to nam się udało pokazać. Pewnie z czasem jakieś kolejne informacje będą się pojawiać na Apple Visie, jakieś artykuły i nie tylko, ludzie zaczną też te wersje dostawać, także no jeśli coś z tego, co pokazaliśmy czy dzisiaj, czy w piątek was zaciekawiło, no to warto będzie ewentualnie sobie te systemy pobrać, kiedy one się pojawią, a to pewnie stanie się niebawem, tutaj strzelam, kwestia tygodnia, dwóch, myślę, jutro będzie konferencja, czyli pewnie wtedy się też pojawi tak zwany release candidate, może coś z tego będzie poprawione, jeśli tak, to na pewno w przyszłym tygodniu damy wam znać i do tematu systemów Apple jeszcze na pewno będziemy wiele razy wracać, ale na ten moment myślę,
1: może
3: że...
1: Może zobaczenia w przyszłym roku, nie?
3: Tak jest. Nie wiem, czy na koniec mamy jeszcze jakieś wiadomości.
4: Nic nie widzę.
3: Okej, okay, no to w takim razie już definitywnie na ten rok możemy audycję o nowościach w systemach 26, bo wszystkie te systemy teraz mają ten numerek, zakończyć. A więc dziękuję wam Marek Świętnicki, Dorota Bilecka, Michał Dziwisz i Piotr Machacz. Do usłyszenia.
1: Dobranoc.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Dzień dobry, dzień dobry. 200, chyba 11 audycja Tyflo Przeglądu.
4: A nawet 12.
6: Mamy, który dzisiaj mamy? 6 grudnia, no właśnie, Mikołajki. Więc prezentujemy wam dzisiaj Tyflo Przegląd, odcinek 212, jak się rzekło. W składzie Michał Dziwisz, Paweł Masaczyk i ja, czyli Tomek Bilecki.
3: Witajcie.
6: Więc nas jest poniekąd trzech.
4: A w porywach w sumie... będzie czterech, a nawet można powiedzieć, że pięciu.
6: Tak, dlatego, że na pewno jeszcze tutaj pojawią się wypowiedzi Piotrka, którego z nami nie ma, ale jednak coś nam tutaj powie. Ale na razie to posłuchajmy, o czym w ogóle dzisiaj w Tyflo Przeglądzie będziemy mówić, a o tym powie jak zwykle Michał.
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Hiszpanie próbują zmierzyć się z tematem dotykowych terminali płatniczych. Indie. Tu powstał udźwiękowiony portfel i mamy jego recenzję. Jak wygląda dostępność szwajcarskich aplikacji mobilnych? Francja. Organizacja osób z niepełnosprawnościami przegrywa proces wytoczony przez twórców nakładki dostępnościowej. Nowy odcinek EBU in Action. Czytniki ekranu pomagają nie tylko niewidomym. Komu jeszcze? Wieści z konferencji SciTech Global. Czy dzięki AI niewidomy może być grafikiem? Raczej nie. Rozpoznawanie obrazów w iOS potrafi rozwiązać kapcze. Rysowanie ścieżki w języku polskim w systemie iOS. Nowości w grach. Talking Balance, program udźwiękawiający wagi laboratoryjne. Pobieranie instalatorów z GitHuba stało się prostsze. Polski Amazon chce zatrudniać niewidomych. Seeing AI oraz Be My Eye na Androidzie. Przesyłanie pieniędzy między rachunkami telefonicznymi. Nadchodzi ClickCash. iMessage na Androidzie? Dzięki Beeper Mini to możliwe. Zabawy skrótami ciąg dalszy. Tym razem szybko połączymy się z urządzeniem audio na Bluetooth. Prezentacja głośnika Teufel Boomster. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! I my rzecz jasna jesteśmy na żywo, zatem możecie się z nami kontaktować już od teraz. Bardzo serdecznie do tego was zachęcamy, a tych dróg kontaktu jest całkiem sporo. Przede wszystkim telefon, WhatsApp, FaceTime, wszystko pod numerem 663-883-600. Na WhatsAppie zachęcamy was do zostawiania nam wiadomości głosowych, będziemy je odtwarzać w trakcie audycji. Możecie oczywiście do nas też pisać na Facebooku, na YouTubie i na kontakt.tyflopodcast.net oraz z poziomu naszych aplikacji dla Windowsa oraz iOSa.
6: No i w takim razie zaczynamy. I zaczynamy od newsów ze świata. Newsów jest dużo i jak to newsy ze świata, no to przedstawi je Paweł. Chyba zaczynamy od newsów ze świata?
7: Tak, tak, tak. Zaczynamy, tylko ja się wyciszyłem, a miałem się nie wyciszać. Już jest wszystko dobrze. Natomiast ja jeszcze zacznę może od takiego małego apelu, który jest apelem troszeczkę jednego z naszych słuchaczy, ale też i moim. Jeżeli ktoś coś wie na temat LibreOffice, a konkretnie aplikacji składowej tego pakietu LibreCalc, czyli pakietu arkusza kalkulacyjnego, no taki odpowiednik Excela, to dajcie znać, bo mamy pewien problem. To znaczy, on się u mnie też pojawia i nie wiemy, prawdopodobnie rozwiązania nie ma. To jest niestety moja diagnoza, ale może jakieś jest. A jak nie ma, to może ktoś mądry, póki The Document Foundation się z tym nie upora samo, coś przejściowego wymyśli, jakiś dodatek do NVDA czy coś innego. No otóż w tradycyjnym Excelu można sobie zaznaczyć taką opcję, żeby w arkuszu, który ma zdefiniowane nagłówkowe jakieś komórki, typu nagłówek kolumny, nagłówek wiersza, były te nagłówki za każdym razem odczytywane, kiedy przesuwamy się do kolejnej kolumny czy do kolejnego wiersza i czytamy dane z tejże, czyli na przykład mamy, nie wiem, imię, nazwisko, adres i tak dalej, to żeby za każdym razem, jak chodzę po tym wierszu, gdzie są te imiona, żeby słyszeć imię, imię, imię, imię, żebym wiedział, na coś, do czego się odwołują te dane. No to się bardzo fajnie da zrobić w tabelach na stronach internetowych, jak się definiuje takie nagłówki. W Office również jest od tego jakaś opcja. No, wygląda na to, że w kalku nie ma i mi by się to bardzo przydało, bo też no, na cele jakby mojej pracy gdzieś tam czasami się zmagam z arkuszami zrobionymi w kalku i też obsługuję je kalkiem, no i rzeczywiście takiej opcji nie ma. Ja myślę, że tu jest kwestia niestety ruszenia całej machiny, jaką jest Document Foundation i ich podejście i ich jakiekolwiek założenia związane z dostępnością, gdzie no dużo się wydarzyło, tego nie można powiedzieć, ale dużo się wydarzyło, to właśnie można powiedzieć, nie można zarzucić, że nic się nie dzieje, natomiast dużo jest też jeszcze do zrobienia i to trzeba sobie też powiedzieć jasno i wyraźnie, że no ta dostępność nie jest na takim poziomie, jak możemy tego uświadczyć w produktach bardziej komercyjnych. Także, no chyba, że się mylimy, zarówno słuchacz, jak i ja, no to dajcie znać, bo chcielibyśmy się mylić. Bardzo, oj bardzo.
4: Czyli krótko mówiąc, chodzi o odczytywanie nagłówków kolumn.
7: Tak, tak, w kalk.
4: A to ciekawe, to też postaram się jakoś zgłębić temat, bo to interesująca sprawa, może coś się uda z tym zrobić. I jeżeli wy macie jakiś na to pomysł, to też dajcie znać.
7: Tak. Ja już szykuję materiał dowodowy, to znaczy materiał dźwiękowy zapoznawczy do naszego pierwszego newsa, bo jest on niesamowicie ciekawy, bo chodzi o znany nam już temat, który bardzo nas męczy od dłuższego czasu, czyli no co my zrobimy, jak się zrobią wszystkie terminale płatnicze dotykowe. Co się tam gdzieś powoli, po cichu dzieje. Na szczęście jeszcze są przypadki i te terminale klawiszowe, no są, ale tych dotykowych dostrzegamy coraz więcej, no i gdzieś tam w przyszłości jest zaplanowane w ustawie europejskiej o dostępności, żeby ten problem został zaadresowany. Natomiast tak naprawdę na ten moment, no bo i też Unia Europejska Niewidomych robi w tym temacie coś, jakieś firmy już jakieś swoje prototypy przedstawiły, no o Apple mówiliśmy, że ten Apple Terminal sobie gdzieś tam poczyna całkiem śmiało. Natomiast no, mało mamy do tej pory praktyk dobrych, jak to w ogóle dobrze zrobić i jak tak o tym pomyśleć, no to jest z tym problem. Problem jest, bo no jak to zrobić, żeby nie zdradzać naszego pinu na cały sklep, a żebyśmy też wiedzieli, co my na tym dotykowym ekranie naciskamy. No pewnie można by w jakieś zapośredniczyć słuchawki, jak w bankomatach. Pytanie, czy to by pomogło, czy rzeczywiście podpinanie słuchawek za każdym razem, jak chcemy gdzieś coś tam zapłacić. No czy to jest coś, co my byśmy bardzo tu chcieli uskuteczniać. Natomiast Hiszpanie zmierzyli się w tym w inny sposób. CaixaBank, czyli jeden z działających w Hiszpanii banków, już takie terminale patentuje sobie i takie terminale mają być do grudnia tego roku, czyli już tak naprawdę teraz, do 30% terminali, które dotykowych, tych POS-ów, które oferuje ten bank, powinny już być wyposażone w to oprogramowanie, o którym będzie mowa. Natomiast do marca wszystko, do marca już 100%. No i jak oni to wymyślili? No wymyślili sobie tak, że kiedy już dochodzi do transakcji, przyciskamy sobie taki przycisk, który się pojawia w dolnym lewym rogu ekranu, na tym ekranie dotykowym, który się tam nazywa jakoś dostępność. Przeciąga się go, zdaje się, w prawo i on aktywuje nam screenreadera. I screenreader nam mówi, że uaktywniono tryb dostępności. Transakcja na kwotę tyle to, a tyle. No więc tu już dostajemy kwotę wypowiedzianą na głos. No synteza nie jest zbyt głośna. Ja właśnie tu próbuję zademonstrować, dlatego też troszeczkę tak jestem rozkojarzony, ale spokojnie. Potem mówi nam, że no prosimy wsadzić kartę. No to wsadzamy kartę. Prosimy podać PIN. No i w tym momencie dostajemy cały opis terminala. I to jest tak. Piątka znajduje się klawiatura znajduje się w górnej części ekranu i układem przypomina klawiaturę telefonu. Piątka znajduje się po środku, natomiast jedynka i trójka odpowiednio w lewym i prawym górnym rogu ekranu. Przesuwając palcem wybierz żądaną cyfrę, a następnie potwierdź wybór stukając dwukrotnie. I my przesuwając się, wykładając palec na ekranie, przesuwając po tych cyfrach, słyszymy piknięcie. Takie samo piknięcie na każdą cyfrę. Jak mamy się zorientować? No, najłatwiej jest zacząć z któregoś z tych zaznaczonych przez niego punktów. Ja bym prawdopodobnie zaczął od jedynki albo od trójki. No i zacząłbym się przesuwać intencjonalnie gdzieś tam w tą stronę, na przykład, nie wiem, jeżeli chcę wbić szóstkę, no to od trójki jedno piknięcie w dół. No i pach, pach, dwa razy i terminal mi przeczyta. Jedna cyfra została wprowadzona. No gdybym chciał ósemkę, to prawdopodobnie bym położył palec na jedynce, przesunął w prawo, w dół i w dół, czyli trzy piknięcia po takiej linii. No i puknął dwa razy. No i potem odpowiednio anuluj i enter są jak gwiazdka i krzyżyk, czyli po lewej i po prawej stronie zera. No i po wprowadzeniu tego otrzymujemy komunikat, że wprowadzono, proszę czekać. No i potem informacja, czy PIN prawidłowy, czy nieprawidłowy. No i transakcja się finalizuje, bądź też nie. Ja już tutaj szykuję materiał, bo dzisiaj wyjątkowo mi technologia stawia kładzie pod nogi, co nigdy nie jest fajne. Efektów prawa Murphy'ego nie polecamy. Ale już powinno być powoli. Tu już powoli powinno być wszystko ok. Ja jedno co jeszcze zrobię, to udostępnię. To udostępnię dźwięk.
4: Tak, ekran z dźwiękiem.
7: Tak. O. Udostępniamy dźwięk.
8: Rozpoczęto.
7: O, mamy dźwięk.
4: I jest.
7: Tak. Hiszpański. No więc zaczynamy.
9: Modo accesible activo. El importe total de la compra es de 1 euro.
7: Tak, czyli tryb dostępności został aktywowany. Wysokość transakcji wynosi 1 euro. Tutaj byśmy jeszcze usłyszeli informację o tym, żeby włożyć kartę, ale już usłyszeliśmy to piknięcie pani, która prezentowała w ogóle, żeby nie było, skąd ja wziąłem, żeby nie było potem, że nie podałem źródeł. Najnowszy odcinek podcastu właśnie takiego techniczno-komputerowego, informatycznego Fundacji ONFE, czyli największej tak naprawdę organizacji osób niepełnosprawnych, a jest to organizacja osób właśnie zrzeszająca osoby niewidome w Hiszpanii. Podcast nazywa się Arroba Sonora. Jest to wydanie numer 33 z listopada tego roku i jest to pierwszy punkt al microscopio, czyli pod mikroskopem, jeżeli dobrze rozumiem, w całym tym podcaście, gdzie był wywiad prowadzony właśnie z osobami z CaixaBank, które są za te implementacje odpowiedzialne. No więc włożyliśmy kartę, dowiedzieliśmy się, że nasza transakcja to 1 euro. No i co dalej?
9: Ingresa el PIN y pulsa en aceptar.
7: Wprowadź PIN i naciśnij przycisk Enter.
9: El teclado tipo teléfono aparece en la parte superior de la pantalla.
7: Klawiatura typu telefonicznego pojawiła się w górnej części ekranu.
9: Con el número 5 en el medio.
7: Z numerem 5 po środku.
9: Y el número 1, 2 y 3 en la parte superior.
7: Oraz cyframi 1, 2 i 3 w górnej części ekranu.
9: Cancelar o borrar dígitos a la izquierda del 0 y aceptar a la derecha.
7: Możliwość anulowania transakcji znajduje

0: O, tu pani nawiguje po klawiaturze, po pinpadzie tego terminala.
1: Dos dígitos introducidos.
0: Wprowadzono dwie cyfry.
1: Tres dígitos introducidos.
0: No tutaj trzy cyfry już.
1: Cuatro dígitos introducidos.
0: Wprowadzono cztery cyfry. No i teraz pani prawdopodobnie zatwierdzi transakcję.
1: Aceptar.
0: Tak, została zaakceptowana. Czy zostało wprowadzone, naciśnięte Enter?
1: PIN correcto.
0: PIN.
1: Modo.
0: PIN correcto, czyli poprawny. No i dalej wydrukowałby się paragon, transakcja by przeszła i wszystko jest jak należy. No, czy na tym Hiszpanie skończą? Zdaje się, że nie. Jest plan, żeby przynajmniej te nowsze terminale, bo w części starszych POS-ów da się to zrobić aktualizacją oprogramowania i tam, gdzie można, to oni to oczywiście zrobią. Ale w nowszych, no kiedy one wejdą do obiegu, ciężko powiedzieć, będą już wprowadzone jakieś oznaczenia brajlowskie, więc na przykład gdzieś na brzegach tego terminala, żeby wyznaczyć granicę tego pinpada, albo na piątce będą porobione oznaczenia punktami. Jakimiś takimi wyczuwalnymi. Będą też wprowadzone wibracje, żeby także osoby głucho niewidome mogły wyczuć to, że między tymi cyframi rzeczywiście się przemieszczają, no bo takie piknięcia i ta synteza, no wiele im nie dadzą. Też są prace nad tym, aby te terminale były dostępne dla niewidomych przedsiębiorców, nie tylko dla konsumentów, ale też dla osób, które no, prowadzą jakiś swój biznes i też by się chciały jakoś z klientami rozliczać. No tutaj jest to pewnie jakieś mniej wymagające zadanie, bo pewnie się to ogarnie, tak jak w przypadku SumUp'a, jakąś aplikacją czy interfejsem webowym, a może nawet, no kto wie, może nawet da się wprowadzić screenreadera, w końcu te POS-y latają na jakimś Androidzie i bez problemu da się takie rzeczy zrobić, w związku z czym to jest ta mniej wymagająca część. No ta najbardziej wymagająca to jest jednak ta część, w której my płacimy za to, co no gdzieś tam sobie chcemy kupić. No taki pomysł jest w Hiszpanii. No jak widać nie jest łatwo. Ciężko znaleźć jakiś kompromis, bo myślano też nad tym, żeby te dźwięki były różne i się dało je odróżnić, ale to zawsze wprowadzamy jakiś system, który daje złodziejowi furtkę, czy potencjalnemu jakiemuś oszustowi, żeby się nauczyć, bo to pewnie z czasem, jak się już zaczną w tych kręgach, że tak powiem, ludzie łapać, jak to działa, zaczną powstawać jakieś tam, jakaś wymiana informacji, tam przecież kwitnie. No, oni się dowiedzą, jak te dźwięki odróżniać.
2: A nawet jeżeli ktoś nie będzie potrafił tego ogarnąć słuchem, to spokojnie poradzi sobie za pomocą jakiejś zmyślnej aplikacji, bo to na pewno nie będzie trudne przesadnie, żeby coś nawet na smartfonie do tego zaprząc.
0: Teraz nawet na dobrą sprawę prawdopodobnie można by podpatrzeć, tak, gdzie ta osoba kładzie palec i policzyć sobie prawdopodobnie, no chociaż no nie do końca, bo tutaj można by różnymi ścieżkami dochodzić do konkretnych cyfr. Nie zawsze najkrótszą, albo nie zawsze, no, ale więc dobra, okej, to jest w miarę neutralne. No ale i tak stwarza to pewne trudności, tak? No ja myślę, że znajdzie się sporo użytkowników, którzy nie zorientują się w tym systemie, dla których to, że się przesuwają po jakichś cyfrach, gdzieś tam w jakimś kierunku, nie będzie aż tak intuicyjne. No będzie wymagało to dodatkowych jakichś pewnie szkoleń.
2: Ja się obawiam innej rzeczy jeszcze, Pawle. Mianowicie tutaj mieliśmy okazję usłyszeć to nagranie naprawdę w komfortowych warunkach. Cichutko, spokojnie. A teraz wyobraźmy sobie, że robimy zakupy w jakimś supermarkecie, gdzie jest ileś kas, gdzie jest tych dźwięków różnego rodzaju całkiem sporo i teraz ktoś nam podaje taki terminal, no i działaj sobie. No, mam wrażenie, że tu może być zdecydowanie większy problem, chyba że też na przykład byłaby jakaś opcja podpięcia słuchawek, no ale to znowu teraz noś ze sobą gdzieś tam słuchawki jeszcze, przewodowe najlepiej.
0: Tak,
2: no bo
0: to już jest wymagane poniekąd przez bankomaty, tak? Jeżeli chcesz wybrać pieniądze z bankomatu, który mówi, bierz ze sobą słuchawki.
2: Oczywiście.
0: Czy z jakiegokolwiek biletomatu, jeżeli jesteśmy w miejscu, na przykład tutaj w Austrii, biletomaty, jeżeli chcemy kupić bilet na transport miejski, są dostępne. No, jako osoby niewidome, które mieszkają w Wiedniu, tego nie muszę na przykład ja robić, czy inne osoby, które tu mieszkają, no ale turyści jak najbardziej. Więc jakby ja się obawiam, że to w tę stronę pójdzie, jeżeli rzeczywiście europejska ustawa o dostępności odniesie